0: chyba nic nie wspiera takiej technologii skanowania biletów, ani nie posiadamy kart czy NFC właśnie zbliżeniowych, na których są zapisane bilety, ani nic innego, więc nie wiem, ale mogę się tutaj gdzieś mylić. Natomiast takie pokazywanie działa. No i w sumie cała aplikacja jest super. Jedyne, co gdzieś tam już zauważyłem, że no nie jest to takie intuicyjne, to jest sprawdzenie informacji na temat przejazdu krótko przed jego odbyciem, czyli mi by się marzyła taki wariant, by mi się marzył, w którym otwieram aplikację, wchodzę w bilety i tak jak w Bilkomie jestem w stanie podejrzeć jakieś proste informacje na temat, z którego peronu pociąg odjeżdża, gdzieś tam ewentualne opóźnienie i tak dalej, no byłoby to bardzo, bardzo pomocne. Natomiast takich informacji nie ma, trzeba wchodzić w rozkład jazdy na danym dworcu, co Koleo na szczęście pokazuje, no i tam sprawdzać ten nasz pociąg, kiedy on planuje nadjechać. Ale poza tym Koleo polecam, bardzo szybko się kupuje bilety, można sobie to wszystko tam personalizować, łącznie z tym, gdzie chcemy siedzieć, o ile oczywiście miejsce jest wolne. No i tak jak mówiłem, płatność jest wręcz błyskawiczna, więc no, mogę tylko polecić
1: tymczasem
0: i podróży.
2: Myślę, że warto wspomnieć, bo też rozmawialiśmy o tym przez weekend, bo jeszcze jeden znajomy to testował, że te bilety też się na zegarku wyświetlają. Zastanawialiśmy się, czy tak jest, jak najbardziej tak jest.
0: No i super. Tak, Michale. Ktoś do nas dzwoni lub pisze.
1: Pisze do nas konkretnie Marta. Marta podrzuciła nam link do dosyć interesującego artykułu. Natomiast no niestety ze względu na to, że jest to artykuł taki stricte medyczny, jest tu dużo, dużo informacji na temat genetyki i tego, co robią obecnie chińscy naukowcy, to ja mogę tylko króciutko powiedzieć, że eksperymentują na myszkach i na tych myszkach coraz to lepsze eksperymenty im wychodzą. Mianowicie na dobry początek eksperymentowali z przywracaniem wzroku myszom, które były chore na ślepotę Lebera. No a teraz barwnikowe, wzięli się za barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. To wszystko polega na modyfikacji odpowiednich genów. No i efekty są naprawdę zadowalające, bo te myszy, które były poddane takiej terapii genowej, no w zasadzie bardzo podobnie zachowywały się tak jak ich widzące odpowiedniczki, które nie miały żadnych problemów ze wzrokiem, więc okazuje się, że ta terapia genowa, no przynajmniej u tych małych zwierzątek, zaczyna być coraz bardziej uniwersalna. Naukowcy mają nadzieję na dalszy postęp w tej kwestii. No pozostaje mieć nadzieję, że od myszy będzie można przejść kiedyś do człowieka, no i że obędzie się bez jakichkolwiek skutków ubocznych. O skutkach ubocznych tu nic na razie nie czytamy, ale wiadomo, że wszelkie eksperymenty genetyczne, no to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie przeprowadzać. Tak samo jak wszelkiego rodzaju chociażby kwestie związane z komórkami macierzystymi, bo to no nie jest zbyt bezpieczna sprawa i tu naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi, a jeszcze chyba no naukowcy nie do końca wiedzą, bo to tak czasem zadziała, czasem nie, no ale myślę, że dla części osób, które akurat tego typu schorzenia typowo genetyczne dotyczą, może być to jakieś światełko w tunelu, no i nadzieja na przyszłość.
0: No, oby tak było, zobaczymy jak to się rozwinie. Ja widziałem ten artykuł, natomiast jeszcze nie zdążyłem mu poświęcić czasu, więc dziękujemy Marto za alert, za to, że za czujność i za podesłanie. Jeżeli wy macie jakieś też newsy nam do podrzucenia, które może pominęliśmy, no to śmiało kontakt.tyflopodcast.net. Zgłaszajcie, jak tylko coś wam wpadnie gdzieś w ręce, w uszy, w Braille'a, czy jakkolwiek postrzegacie treści. Natomiast znowu wracamy, już zaczynając tak konkretnie nasze dzisiejsze newsy, nasze dzisiejsze wieści, znowu wracamy do Piotra i do tematu gier, bo dopiero co wyskoczyliśmy z świata Diablo, z uniwersów Blizzarda, a tu już na komputery czai się The Last of Us.
1: I tu od razu pierwsze pytanie od naszego słuchacza Łukasza, bo już się pojawiło na YouTubie, mianowicie czy The Last of Us posiada wersji na peceta ułatwienia dostępu.
2: No możemy od tego zacząć jak najbardziej. Wszystkie ułatwienia dostępu, które mamy na konsoli, są też dostępne na komputerze. No, dla nas najbardziej istotne jest to, że jest screen reader, który jest też dostępny po polsku. Audiodeskrypcja, która również jest dostępna po polsku, no bo gra ma polski dubbing cały. Mamy pomoc w nawigacji, więc to czego właśnie w Diablo brakowało, o czym mówiłem przed chwilą. No i te wszystkie inne jakieś dodatkowe dźwięki, które pomagają nam grać w tą grę, znajdować przedmioty, to wszystko jest i oczywiście są rzeczy, które są typowo też pod wersję komputerową, więc każdy przycisk można dostosować. No tutaj mamy dostęp do klawiatury, więc no, tych klawiszy jest dużo więcej, więc tutaj twórcy postarali się o to, żeby to się wszystko dało dostosować. Ale od początku, no to jest gra, która jak zaczyna się opis zresztą jej na Steamie, zdobyła już 200 różnych nagród, bo sama gra nie jest nowa, wyszła 10 lat temu, ale w zeszłym roku dostała remaster na konsolę PS5, napisany w tym samym silniku, co druga część gry, The Last of Us część 2. No i co za tym idzie, właśnie dzięki temu dostała te wszystkie funkcje dostępności, które pojawiły się w tej drugiej części. No gra plus audiodeskrypcję, której w niej nie było. Więc to, te osoby, które miały tą konsolę, już miały okazję tą grę sobie przejść, bardzo ją chwalą. Ja zresztą też miałem okazję już tą grę przejść i muszę ją bardzo gorąco mogę ją bardzo szczerze polecić. A o co w tej grze chodzi? No gramy tutaj Joela. Joel jest osobą, która w świecie, w którym stała się dosyć duża katastrofa, bo ludzie zaczęli być infekowani jakimś dziwnym grzybem, który powoduje, że no, tracą nad sobą kontrolę. Generalnie zostają zmienieni w zombie, aczkolwiek tutaj twórcy bardzo się przestrzegają przed tym określeniem, no ale tak komuś wykreślić wyobraźnię, no to generalnie o to w tym chodzi. No i on, zdarzyło się w jego życiu kilka rzeczy, o których może nie będę mówił, bo tutaj spoilery, jeśli ktoś będzie chciał przejść, to dosyć smutne rzeczy się stały. Mija kilka lat, Joel zostaje najemnikiem, no i dostaje misję, w której musi wyeksportować młodą dziewczynkę ze strefy kontrolowanej przez wojsko. No i to jest zadanie, które w początku wydaje się proste, oczywiście jest całkiem trudne. No będziemy napotykali wiele przeszkód po drodze, oczywiście będziemy musieli pokonać wielu wrogów. Jak to zrobimy, to już zależy od nas, bo możemy poruszać się po cichu, skradać się i atakować od tyłu albo gdzieś z daleka, z kuszy, lub używać bardziej tradycyjnej broni. No ale wtedy oczywiście będziemy to powodowali, że ci wrogowie będą nas szybciej atakować, więc tutaj mamy dowolny wybór, jak chcemy podchodzić do różnych sytuacji. Gra jest skupiona bardziej na tej fabule, ale same te walki też dają bardzo dużo frajdy. Gra zarówno na konsoli, jak i na komputerze posiada dźwięk 3D, który jest no, bardzo dobrze zrobiony do tego stopnia, że pogłosy w tej grze, jeśli podchodzimy do jakiejś ściany na przykład, no to ten dźwięk się tak bardzo odbija naturalnie, więc tutaj nasze zdolności echolokacji w sumie mogą się przydać, czego w żadnej innej grze chyba wcześniej jeszcze nie widziałem, przynajmniej w takim stopniu. No możemy zdobywać dużo różnych broni, możemy naszą postać ulepszać, możemy iść za fabułą, ale też możemy rozglądać się po innych miejscach pobocznych, no bo często będziemy przechodzić przez różne miasta, jakieś opuszczone budynki. No i możemy po nich sobie chodzić i znajdować różne przedmioty, czytać jakieś listy, które inne osoby zostawiły dla swoich ukochanych, albo po prostu, żeby przestrzec tych, którzy te listy mogą znaleźli, co się może z nami stać. Gra na komputerze też wspiera dodatkowe możliwości, które oferuje kontroler PS5, no bo on ma takie bardzo zaawansowaną haptykę, bardzo coś jak nowe iPhony, bo bardzo to jest realistyczne. Posiada spusty, które nam mogą w różny sposób stawiać opór, więc zależnie od jakiej broni używamy, no to te spusty będą chodzić inaczej. Ale oczywiście można grać też na klawiaturze i na myszce. Tutaj ktoś już na Audio Gamesie pisał, że Myszka do tej gry jest potrzebna, więc jeśli ktoś ma tylko klawiaturę, no to tutaj trzeba się w jakąś myszkę albo kontroler zaopatrzyć. Nie musi to być kontroler od PS5. Do przejścia gry zajmie nam minimum jakieś 20 godzin, tak jakbyśmy chcieli przejść wszystko. Jeśli będziemy spokojnie chodzić i szukać, czytać wszystko, co napotkamy, no to ten czas się wydłuży, mi to zajęło więcej, teraz nie pamiętam, bo około 30 albo 40, więc no na pewno jest co w tej grze zrobić. No ale jeśli chcemy ściągnąć ją sobie na komputer, no musimy mieć sprzęt bardzo mocny. Tutaj generalnie laptop do pracy biurowej się nam nie sprawdzi, bo wymagania systemowe są dosyć wysokie. I tutaj oczywiście musimy mieć 64-bitowy system, przynajmniej Windows 10 z aktualizacji 19.9. Procesor. No i tutaj musimy mieć albo AMD Ryzena 5 1500X lub Intela i7 4770K, więc taki mocniejszy procesor. 16 GB RAM-u. Minimalnie kartę graficzną Radeon 470, 4 GB lub GeForce 974 GB lub 1050. Miejsca na dysku 100 giga. Tutaj jest też adnotacja, że lepiej, żeby to był dysk SSD. To są minimalne wymagania, te rekomendowane są jeszcze wyższe. No tutaj procesor Intel i7-8700, więc jeszcze mocniejszy, a karta graficzna nawet karta graficzna GeForce 2070 Super. No i tutaj też taka uwaga, że w tej pierwszej wersji ponoć niestety gra jest słabo zoptymalizowana na komputer i lubi pożerać pamięć i karty graficzne i komputera. Tutaj zarówno osoby niewidome i widzące narzekają na to, że gra lubi się zawieszać w menu, długo ładować. Są z tym problemy. Ludzie, którzy mają naprawdę mocne karty, nawet te najnowsze, GeForce 4090, które z dużymi pokładami pamięci, no to się niestety lubi zawieszać. Co nie zmienia faktu, że dużo osób też to spokojnie gra na niższych ustawieniach. Niewidomi i widzący zarówno i bardzo, bardzo im się to ta gra podoba, z tego co widziałem komentarze. No a producent też wie o tych problemach i miejmy nadzieję, że niedługo jakieś patche się pojawią, bo problemy są dosyć częste niestety. Grę możemy pobrać ze Steama i kosztuje ona w tym momencie około 260 zł.
0: No to cena nie mała, ale też myślę odpowiadająca rynkowi, jak chodzi o takie utytułowane.
2: Tak, jeśli chodzi o takie gry, tak. No to tak, to taka normalna, to bym taka powiedział.
0: AAA czy jakoś tak, to jest
2: AAA, AAA, tak, się AAA, mówi. Tak.
0: No ja słyszałem naszego tu kolegę redakcyjnego Tomka Tworka, jak grał w drugą część na PlayStation. I no na przykład zwróciło moją uwagę to, że jest różnica w scenach walki między tym, czy ugodziło się przeciwnika gdzieś powiedzmy na poziomie klatki piersiowej, czy gdzieś tam głowy, czy bardziej w stronę nóg, że jest to różnica i rzeczywiście to nie jest tak, że naciskamy, czy tam parę razy strzelimy i ta postać już pada, tylko tam naprawdę trzeba się postarać i celować bardzo dobrze, żeby tą postać zlikwidować. Wiem, że nie jest to gra prosta i tam no, pewne sekwencje mogą nam przysporzyć troszkę problemów, no ale życzymy.
2: Ale też dużo satysfakcji.
0: Tak, to na pewno. Temat zombie w ogóle jakoś tak się przewija bardzo często tutaj w takiej popkulturze i wszyscy chcą tego tematu jakoś unikać, żeby tego tak nie nazywać, nie wiem. Ja ostatnio się wkręciłem w We Are Alive w słuchowisko i słucham od pierwszego sezonu i jestem już przy tym siódmym, ale jeszcze go nie skończyłem, więc jak w finale już wyszło, to proszę nie spoilować. Natomiast polecam tym, którzy jeszcze nie słuchali, genialnie zrobione dźwiękowo w angielsku. Oczywiście, więc tutaj znajomość języka oczywiście obowiązuje, natomiast dźwiękowo jest to zrobione tak, że osoby postronne, które słuchały mnie, słuchającego tego na głośnikach telefonu, pytały, czy to serial, czy jakiś serial oglądam.
2: No, więc no tutaj to jest podobny poziom produkcji, tak jak taki dobry film. No i tutaj nawet HBO teraz wypuściło przecież serial na podstawie tej gry, który, co ciekawe, właśnie w przeciwieństwie do gry ani nie ma polskiego dubbingu, ani polskiej audiodeskrypcji, więc
0: No to będzie lepiej w grze.
2: No właśnie.
0: Jak rozumiem, gra odpowiada temu, co jest w serialu, serial odpowiada temu, co jest w grze. Jakby
2: generalnie same... tak, tam serial niektóre wątki rozszerza, ale tak.
0: Okej, okay, no to miłego oglądania, miłej gry, a my ruszamy dalej, bo chyba możemy. Chyba możemy. No więc teraz troszeczkę pójdziemy w stronę internetu i tego, jak my go w zasadzie przeglądamy. No bo myślę, że jak pamiętacie, jak uczyliście się obsługi komputera, to może się zgodzicie ze mną, może nie, ale internet to była najtrudniejsza rzecz do nauczenia się, przynajmniej dla mnie, z uwagi na to, że to była taka rozbudowana struktura. I tam trzeba już było się nauczyć, że to nie wystarczy tap i strzałki. Tu już trzeba całej struktury, że są jakieś nagłówki, że są różne ramki, tabele, że wyświetla nam się dużo rzeczy naraz, w tym te, których nie potrzebujemy aktualnie. A jak strona jest duża i rozbudowana, no to tych rzeczy jest odpowiednio proporcjonalnie więcej i dużo ciężej znaleźć nam to, czego nam trzeba i czego my szukamy tak naprawdę. I jest projekt badawczy, istnieje taka koncepcja, która nazywa się Task Aware Browsing, w skrócie TAB. I może trochę tu chodzić o wciskanie klawisza TAB, ale chyba też nie do końca, bo David Kane, który tą koncepcję zaprezentował, on ją zaprezentował podczas konferencji CSUN, to była jedna z prelekcji w czasie konferencji, wymyślił, że no istotnie, osoba niewidoma, chcąc cokolwiek załatwić w internecie, i tu pomyślmy o takich typowych rzeczach, które w internecie się robi, czyli załatwić coś w banku, kupić coś w sklepie internetowym, zarezerwować bilety lotnicze albo zabukować hotel, cokolwiek. No rzeczywiście musi się przebić przez różne strony. Te strony nie zawsze są dostępne. Te strony, nawet jak da się na nich wszystko zrobić, to nie są wygodne i zajmuje to dużo czasu. No a co gdyby to wszystko uprościć i stworzyć takiego asystenta bazującego na sztucznej inteligencji, który zamieni nam te wszystkie operacje, które my wykonujemy w przeglądarce, całe to przeglądanie, skakanie po nagłówkach, wypełnianie pól, formularzy, jakieś wybieranie opcji, w taki typowo dialogowy workflow przypominający rozmowę telefoniczną, czyli trochę jak w starych systemach operacyjnych, jak korzystaliście kiedyś z terminala, na przykład linuxowego, albo z DOS-a, z takich tekstowych systemów, no to tam albo się wpisywało komendy, albo jak były aplikacje tak zwane TUI, czyli Terminal UI, to było wybieranie opcji strzałkami, zatwierdzanie wyboru Enterem i ewentualnie skróty klawiszowe pod różnymi literami, cyframi i tak dalej. No tutaj koncepcja jest podobna, bo będziemy wydawać komendy asystentowi, na przykład search for coś tam something i wyszukujemy w tym momencie ten dodatek, to byłby dodatek do przeglądarki, interpretuje to nasze zapytanie i wypełnia odpowiednie pole formularza i wyświetla nam tylko, jako odpowiedź, tylko te informacje, które są dla nas w tym momencie istotne, te informacje, o które zapytaliśmy. No i pomysł jest taki, żeby oczywiście w bardzo idealistycznym ujęciu działało to na wszystkich stronach, ale na początek autor chciałby się skupić na stronach właśnie typowo takich zakupowo-podróżowych, jakieś właśnie rezerwacja biletów, kupowanie w sklepach internetowych i tak dalej. No i nawet już on gdzieś tam jest powiązany z jakąś grupą emerytowanych inżynierów, którzy gdzieś tam pracowali czy współpracowali kiedyś ze szkołą Perkins School for the Blind w Stanach i oni no, mieli taki pomysł, żeby to zrobić w formie dodatku do Firefoxa i testowali to już na jakichś użytkownikach końcowych, no i ponoć wyniki były satysfakcjonujące. I no, aktualnie David Kane poszukuje firmy, organizacji, jakichś ludzi, którzy podjęliby temat jako produkt komercyjny, jako coś, co można by utrzymać i rzeczywiście rozwinąć z jakimś kapitałem. No i można się do niego zgłaszać i składać propozycje, można też się zapoznać z jego prezentacją. Ja link do tej prezentacji zamieszczam w komentarzu. No, mogłoby to być ciekawe, zwłaszcza, że krążą od czasu do czasu jeszcze takie głosy, że kiedyś to było, jak były systemy tekstowe, to niewidomi mogli wszystko na tych komputerach osiągnąć. I coś w tym jest, że kiedy weszły już nakładki graficzne, to istotnie, trochę czasu minęło, zanim screenreadery dogoniły i zanim my się jakoś do tego zaadaptowaliśmy, a mimo to No nie jest
1: ja mam wrażenie, że to cały czas jest gonienie tego króliczka, że jednak my nie jesteśmy w stanie się nadal zaadaptować. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, jak to ma właściwie działać. To czy to ma nam pozwolić tylko wyszukać informacje, czy jednak mimo wszystko cały proces przeprowadzić?
0: Tak, cały proces, przykład.
1: Chcę kupić bilet, to najpierw wyszukuję sobie połączenie, potem wprowadzam odpowiednie dane i na sam koniec realizuję to zamówienie.
3: Mnie raczej interesuje inna rzecz. Czy to ma działać tak, że oni będą dodawać

0: z nim porozmawiać na wiele tematów, ale interfejs jest jeden, a no my tak, mamy problem, właśnie... my mamy problem, jeżeli z czymś mamy problem, to z interfejsem, który na każdej stronie na przykład potrafi być inny, no bo sam proces, jeżeli tylko jest dostępny, no to przecież nie stanowi problemu.
1: No to się zgadza, tylko że jak już jest dostępny, to możemy się przyzwyczaić do pewnych konkretnych sekwencji i wykonywać je mniej więcej z taką szybkością, jak wykonują je widzący, nie? Czyli zamiast search, spacja, for, spacja, jakieś pełne zdanie, to ja po prostu robię i wpisuję, nie?
2: No to prawda, ale myślę, że to jest też kwestia nauczenia się konkretnej strony, a może dla pewnej grupy stron, czyli na przykład strony sklepów internetowych, strony linii lotniczych, te flowy będą jakieś wspólne. Nawet jak strona się troszeczkę różni, no ewentualnie kwestia jakiegoś jednego czy dwóch parametrów, które dana linia lotnicza ma inaczej, ale zazwyczaj to jest to samo. Wybierz klasę, czy ekonomii, czy biznes, czy jakaś tam asysta, czy nie, czy coś tam. Więc pewnie będzie się dało jakby zredukować te kroki do pewnych części wspólnych, które po prostu już ta sztuczna inteligencja będzie odpowiednio wykonywać na danej gdzieś tam stronie. No nie wiem, trzeba by popatrzeć na koniec, jak projekt już będzie rozwinięty. Na pewno było wzmiankowane to, że no, prawdopodobnie dla każdej strony jakoś trzeba będzie układać osobny jakoś tam ten workflow i przeprowadzanie tego.
1: Czyli nie wiem, będzie ręcznie.
3: Też te strony
2: nie, że my to będziemy robić, tylko będzie to robić rozwój dodatku, tak? Tak mi się wydaje, że...
1: No, tylko że to jest właśnie jakby... To samo zabójstwo, co gdybyśmy my to mieli robić. Bo żeby wykorzystać tę wtyczkę, to strona będzie musiała mieć błogosławieństwo twórców, nie?
2: Chyba tak to wynika na razie z...
0: No, ja myślę, no to będzie, no to niestety etapie, będzie no. musiało tak działać, bo przecież to będzie musiało się odwoływać do jakiegoś API gdzieś tam u danej instytucji, danej linii lotniczej albo czegoś, czy danego sklepu, żeby to było w stanie ze sobą rozmawiać i...
1: No to w sumie w takim razie żaden sztuczna inteligencja nie jest potrzebna.
2: No nie, właśnie mi się wydaje, że sztuczna inteligencja jest od tego, żeby analizować stronę i wyszukiwać tam te elementy, które są dla nas kluczowe, czyli tu jest wyszukiwarka, tu są wyniki tego wyszukiwania, tu jest dalej. I pytanie teraz, czy to jest rzeczywiście tak, że on będzie wskanowywał każdą stronę? Wydaje mi się, że tak to przeczytałem, ale może to są takie założenia początkowe, może jak dojdzie do głębszego rozwoju, to będą poszukiwane sposoby, jak wytrenować taki AI, żeby zwracał może uwagę na pewne rzeczy w wyglądzie strony, jakieś charakterystyczne, graficzne elementy, które pozwolą na przeprowadzenie tego procesu na większej ilości stron, że jak już się nauczy z jednej, dwóch, trzech, to podobne jakieś wzorce znajdzie na innych. Tak ja na to liczę. I byłoby fajnie, gdyby się to udało.
1: No cóż,
3: to też może się przydać osobom, które może są jakoś mniej przyzwyczajone do takiej pracy na komputerze, czy takie starsze osoby, albo właśnie takie początkujące, tak?
2: No na przykład, tak. Bo tu chodzi o to właśnie, bo też porównywane to było, czym się to różni na przykład od tego, jakby taka firma stworzyła sobie skilla dla głośnika smart. No i odpowiedź była taka, że tu mamy jeden interfejs mówiący, tak, one speaking interface, czyli chodzi pewnie o screen reader i o współpracę tego ze screen readerem tego dodatku, który opanowuje to wszystko. Czyli rozumiem, że tu jest też jakiś zamysł, żeby to koniec końców jakoś w miarę uniwersalnie działało. Trzeba by zobaczyć tylko po prostu, no do czego zdolny jest rozwój tego dodatku. Jak już ktoś się podejmie tego rozwoju.
1: Znaczy... Żeby nie było, ja bardzo będę podekscytowana, kiedy będę mogła to przetestować, ale mój sceptycyzm wynika na przykład z tego, że jak strona jakby ma jakieś linki konkretne, to albo trzeba będzie ją, i w tych linkach są konkretne formularze jakieś czy inne cuda, to jeżeli to faktycznie ma być błogosławieństwo osoby, która tam będzie zadawała, to za każdym razem będzie musiała te kolejne linki rozpracowywać, które są na przykład wstawiane jako aktualności, na przykład, nie wiem, jakieś ankiety o czymś, czy cokolwiek. No a jeśli chodzi o AI, no to na przykład, nie wiem, wpiszę, że chciałabym wypełnić jakąś tam ankietę, o której wiem od znajomego, ale wtedy, no, to AI też będzie musiało umieć pokonywać całe drzewo linków

0: na stronie.
1: Pytanie, czy takich rzeczy nie potrafi już w tym momencie GPT w którejś swojej wersji, jeżeli odpytujesz go po API. Być może to już,
0: to może.
1: Już do tego gdzieś tam zmierza.
2: Już się pojawił jakiś interfejs wtyczek, tak,
1: no,
2: teraz.
1: Więc ja podejrzewam, że jeżeli nie nawet samo GPT, to może tam jakiś inny duży model językowy być zaangażowany w to i no i będzie to jednak jakoś tam albo zupełnie automatycznie, albo półautomatycznie gdzieś tam z jakąś ludzką moderacją realizowane. No to czas pokaże, ja tymczasem tu widzę komentarz od naszego słuchacza Grzegorza w zupełnie innej sprawie. Cześć wam, jak ktoś chce obserwować konta twitterowe na Mastodonie, to jest taka strona i tu jest adres birb.stream. Strona jest prosta, wpisujemy nick użytkownika, dajemy OK i następnie mamy link do wklejenia w wyszukiwarkę Mastodona i otrzymujemy profil z Twittera, który możemy zaobserwować. Da się też te wpisy podbijać i polubiać. Więc takich serwisów to chyba jest w ogóle więcej, tylko one stają i padają.
3: Tak, to jest prawda. Niestety one są dość krótkożywotne, bo no, ruch jest na tyle duży i gdzieś tam obciążenie serwera, bo zazwyczaj to są jakieś projekty wolontariackie na dość małych serwerkach, jest na tyle duże, że po jakimś czasie taki projekt się zwija. Nie wiem, jak też ten konkretny projekt działa, ale wiem też, że tacy bardziej konserwatywni użytkownicy Mastodona, konserwatywni w kontekście bardziej tego, jak długo już tam siedzą i jakie prawidła tam wypracowali i jakie mają podejście do samej idei Mastodona, no, nie ukrywajmy, krzywo patrzą na to, jak się stosuje takie metody. Podobno część tych bramek potrafiła zalać wyniki wyszukiwania, że szukaliśmy kogoś na Mastodonie, a znajdowało nam zmirrorowany gdzieś tam profil z Twittera. I była to taka zmyłka. Ale bardzo ważna porada, dzięki. No, myślę, że się temu też przyjrzę, bo chciałem już od jakiegoś czasu obserwować pewne twitterowe konta na Mastodonie. No, ale o tym, czemu to się jeszcze może opóźnić, to powiem w dalszej części naszych rozważań. Jeżeli, Michale, to wszystko, tak? Z takich.
1: Tak, ja sobie jeszcze słuchaczy. tu przeliterowałem adres tej strony birb.stream. O, tak dokładnie się.
3: Burp, a tak. Czy nie bird? Ja słyszałem bird, myślałem, że jak ptak, bo no Twitter, ptak, ćwierkanie.
1: Nie, nie.
3: A tu birb.
1: Birb, tak, birb.
3: Okej. No dziękujemy Grzegorzu, to się na pewno przyda. My już od jakiegoś czasu interesujemy się oczywiście różnymi urządzeniami asystującymi i dostępnymi. Na przykład mamy też w naszym katalogu Tyflo Podcastu recenzje powerbanków dźwiękowych, udźwiękowionych, w tym takie firmy Energrid. To jest firma, zdaje się, jakaś amerykańska z chińskim rodowodem, nie jestem pewien. Ktoś, kolega nasz Robert Łabęcki, który to recenzował, tłumaczył. Natomiast okazuje się teraz, że te powerbanki są też dostępne w Polsce oficjalnej dystrybucji i dystrybuuje je firma Altix. I ty, Paulino, znalazłaś taką informację. I jak? Kupisz sobie takiego powerbanka? Czy to już byłaby przesada?
0: Taki oczywiście, powerbank. Oczywiście, że sobie kupię. Jest to oznaka burżujstwa, bogactwa, także, także bardzo chętnie. Mhm. Zanim się o tym powerbanku naprodukuje, to dopowiem dla kontekstu, że 10 tysięcy mAh jest sprzedawane za 515 zł, 20 tysięcy mAh za 685. Więc faktycznie no, dostałam na urodziny powerbank z AliExpressu z podgrzewaczem do rąk, lampką i nie wiadomo czym jeszcze, też z 10 tysiącami i on kosztował około 7 zł, ale oczywiście co kto lubi. No może i faktycznie kartą przetargową tego powerbanku jest to, że jest on legitnie i w zupełności dostępny. Oczywiście ma niesamowicie potrzebną funkcję, taką jak wykrywanie automatyczne tego, że urządzenie zostało do niego podpięte i ładowanie go od razu. Nie wiem, który powerbank tego nie ma, ale okej. co sygnalizowane jest również dźwiękiem albo wibracją. Można sobie wybrać, czy dźwięki, czy wibracje, czy i dźwięki, i wibracje. Jest
1: wiesz co, a ja bym wcale nie lekceważył tak tej funkcji dotyczącej tego ładowania, bo nie zawsze w drugą stronę wiemy i nie zawsze urządzenie sygnalizuje nam, że zostało podłączone. Niektóre urządzenia, owszem, niektóre nie, ale to po jakimś czasie, a czasem po prostu możemy zwyczajnie nie docisnąć kabla.
0: No w sumie tak. W sumie tak. No właśnie tak jak mówiłam, poziomy baterii są też sygnalizowane. Są oznaczone porty. To tam na stronie jest wypisane, ale generalnie można podłączyć USB-A, USB-C i USB to mikro. No i cóż by tu jeszcze dodać? Jest też na stronie link osadzony do YouTube'a, do bloga o dostępności, gdzie jest recenzja też, gdybyście nie chcieli słuchać kolegi Roberta. Więc ten wybór też jest.
3: Ciekawości słychać tam, jak ten powerbank brzmi?
0: Wiesz co, szczerze ci odpowiem, nie miałam czasu zajrzeć, bo patrzyłam na newsy pół godziny przed audycją.
2: Jeszcze jedno.
3: Proszę, Piotrze.
2: Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jeszcze jedna taka kwestia z takimi, nazwijmy to, niedostępnymi powerbankami, co dużo osób gdzieś widziałem w social mediach, które kupiły sobie te powerbanki w Stanach, chwali, że dużo powerbanków ma funkcję latarki, które niestety bardzo łatwo włączyć, a my o tym możemy nie wiedzieć. I zdarzały się takim osobom sytuacje, że sobie niechcący rozładowały swoje powerbanki. Więc no, jakiś fanów to urządzenie ma, no mimo to, że wszyscy generalnie, czy w Stanach, czy w Polsce komentują, że no taniej nie jest.
0: Znaczy, ten mój powerbank z Ali to w sumie wcale nie jest taki najgłupszy, bo ta latarka mu się automatycznie wyłącza po jakimś czasie. Inna sprawa, że ja mam poczucie światła.
2: To
0: aczkolwiek w sumie, skoro już przy nim jesteśmy... O, bo gdzie? O, bo odkopię teraz. No nic, ale chciałam pokazać... O, mam! Ale chciałam pokazać też jeden mały feature'ek, który sprawia, że ten powerbank jest dostępny, ponieważ dzięki temu, że powerbank twórcy tego powerbanka stwierdzili, że przy podgrzewaniu rąk przydadzą się też wibracje, to te wibracje, jak już spada napięcie w baterii, to się stają trochę niższe i dzięki temu mogę określić, że już ta bateria się kończy. No i brzmi to tak. O, już malutko baterii. No tak oryginalnie to jest tak cały ton wyżej dla ludzi z absolutem.
2: Aha. Czyli...
3: Powerbank z AliExpressu, który wibruje ci stan baterii też?
0: Znaczy nie, on po prostu wibruje, bo wtedy się szybciej ręce podgrzewają. No ale że mam słuch absolutny, no to...
3: No tak, rozumiem.
2: Czyli po prostu trzeba sobie szukać powerbanku z funkcją masażera, jakby ktoś chciał.
0: Tak.
3: No cóż, ja miałem okazję słyszeć powerbank właśnie ten nowy, bo to trzeba podkreślić. To, co prezentował Robert, to jest model starszy. To, co teraz jest w Altixie, to jest model nowszy. I ja ten model nowszy słyszałem w prezentacji Czechów, bo czeski zespół trochę wcześniej zaczął je sprzedawać, sklep Tyflo Pomucki. I też w ramach spotkań Teczko Plus, spotkań osób niewidomych z Czech na portalu Clubhouse, zademonstrowali, jak ten powerbank działa. I to jest taka podziałka na cztery piknięcia, w zależności od tego, w jakim stopniu jest ten ładowany. Czyli mamy cztery ćwiartki, od 0 do 25, od 25 do 50, 50, 75, 75, 100. No i jak jest naładowany na 100 lub mniej do 75, to są cztery piknięcia. Potem 3, jeżeli od 75 w dół do 50 i tak dalej. I te piknięcia już są takim bardziej... takie cieplejsze niż, jeśli mogę tak powiedzieć, niż to, co było w tych powerbankach pokazywanych przez Roberta. Cieplejsze, czyli takie bardziej jak gry komputerowe, taki bardziej czysty prostokąt, taka fala prostokątna, coś tego typu. Więc jak kojarzycie muzykę 8-bitową, to są mniej więcej tego typu piknięcia. No i oczywiście jak się naładuje do pełna, to też wydaje z siebie piski. No i wibracje również posiada i wibruje w miarę tego, jak powerbank jest naładowany, również tam raz, dwa, trzy lub cztery razy. No więc myślę, że można spokojnie tutaj polegać na tym, że on jest naładowany i właśnie będzie to wszystko ładnie nam podane. No oczywiście za taką cenę, jak właśnie usłyszeliście, więc no, to was należy decyzja, czy będziecie chcieli taki powerbank zakupić, czy też nie. No, ale to wszystko jeszcze przed nami. Zawsze można się na taki zakup zdecydować w późniejszym czasie. Te powerbanki pewnie jakiś czas, no miejmy nadzieję, że dość długi, w ofercie będą. No a z powerbanków udźwiękowionych przejdźmy może do czegoś, co jest obecne w życiu wielu z nas, czyli urządzenia Apple, które to właśnie doczekały się nowych aktualizacji swoich systemów operacyjnych. No i ty, Piotrze, wiesz więcej, ja też troszeczkę wiem, co do nowości w tych systemach, ale i też błędów.
2: No właśnie.
3: Niestety Apple zawsze wprowadza.
2: Niestety zawsze coś tam się wkradnie. Błędy, które już były gdzieś w nawet fazie beta sygnalizowane, tam poniekąd były poprawione, ale chyba nie do końca, ale o tym za moment. No właśnie, bo wyszedł iOS 16.4, również równocześnie wyszedł nowy macOS, iPadOS, WatchOS, no i to wszystkie OS-y generalnie. One mają bardzo podobne nowości, więc tak połączyłem je w jedno, ale akurat zajmijmy się najpierw iOS-em. I może zacznijmy w sumie od tego, co jest nowego w VoiceOverze, bo akurat tak tutaj blog Apple Viz to rozłożył, no i tutaj to nie było wspomniane w oficjalnych notkach, ale ludzie, którzy to testowali, znaleźli, że następujące rzeczy zostały naprawione. Po pierwsze, otwieranie centrum sterowania z podłączoną linijką brajlowską już się nie rozłącza. To bardzo fajna zmiana, no właściwie poprawka, bo to był duży błąd, który, no jeśli zwłaszcza ktoś niesłyszący potrzebował tego brajla, no to był duży problem. Nawigacja po nagłówkach działa lepiej w aplikacjach, tak jak sklep iTunes czy aplikacja Apple TV, to też był problem też w innych aplikacjach. Pola tekstowe i notatki w tej aplikacji Freeform teraz mogą być edytowane łatwiej, tam też jakieś były problemy. I VoiceOver też odczytuje w tym obszarze roboczym w tej aplikacji Freeform nazwy elementów, więc to jest to. A jeszcze, no to już o tym poniekąd mówiliśmy wcześniej, a to właściwie wchodzi dopiero teraz, no to mamy to wsparcie informacji na mapkach w aplikacji Pogoda, więc możemy sobie podglądać temperaturę wokół nas. Ja to testowałem, co ciekawe, to też zmienia język do danego kraju, więc jak sobie gdzieś położymy palet, nie wiem, na jakimś Paryżu albo jakimś niemieckim mieście, no to temperatura nam też w tym języku przeczyta. No ale fajna sprawa, też można się rozejrzeć, co się dzieje pogodowo wokół nas. Poza tym, co jeszcze się pojawiło w tych wersjach? Pojawiło się 21 nowych emoji, to we wszystkich tych systemach. Powiadomienia dla webowych aplikacji dodanych do ekranu głównego. To jest fajna sprawa, no bo na przeglądarkach desktopowych od jakiegoś czasu można było wysyłać powiadomienia. Dużo aplikacji z tego korzystało, dużo stron zresztą jakichś informacyjnych, ale też, nie wiem, aplikacje Facebookowe na przykład, czy jakiś klient do Mastodona, czy to oficjalna strona Twittera. Teraz jeśli na iPhone'ie czy na iPadzie dodamy sobie taką aplikację do ekranu głównego, to ona może nam wyświetlać powiadomienia, tak jak każda inna aplikacja. I na dodatek też może mieć te etykiety, więc ile nowych elementów się w danej aplikacji pojawiło, to też działa. Izolacja głosu podczas rozmów telefonicznych, o tym Michał mówił, też mamy potwierdzone, że jeśli to włączymy raz, a trzeba to raz ręcznie w tym centrum sterowania włączyć, ale na szczęście jak już to zrobimy, no to ta opcja zostaje włączona. Do tego musimy mieć nowszego iPhone'a, tam chyba 10S w górę, i podobno to nie działa przy dzwonieniu przez Wi-Fi. Więc jak ktoś ma to włączone, to ponoć ta opcja się po prostu nie pojawia. Nie wiem czemu, trochę dziwne, szczerze mówiąc. Wykrywanie duplikowanych zdjęć też teraz sprawdza udostępnione albumy w iCloud i to jest też na wszystkich systemach. Wsparcie dla tych map, o którym już mówiliśmy. Opcja, nowa funkcja dostępności, to jest też na wszystkich systemach, która przyciemni obraz podczas oglądania filmu, jeśli zostaną wykryte jakieś błyski. No tutaj może się to przydać osobom, które mają jakieś, jakąś epilepsję, na przykład reagują na takie szybkie błyski światła. No fajna sprawa. Poprawia błąd, kiedy jeśli mieliśmy włączone udostępnianie rodzinne i nasze dziecko jak chciało coś kupić, powinno wtedy, a mamy włączone zatwierdzanie zakupów, czasami ponoć te powiadomienia nie przychodziły, teraz już przyjdą. Też są poprawione jakieś rzeczy dotyczące parowania w kaloryferów w tym standardzie Matter, to jest smart home. No fajnie, że to się rozwija. Poprawiono wykrywanie wypadków na iPhone 14, to też była plaga, to ludzie jeździli na rollercoastery, na narty i iPhone'y dzwoniły na 112 i mówiły, że ta osoba uczestniczyła w wypadku, no to był faktycznie problem i to też jest jakoś poprawione. Czy coś jest coś konkretnego na iPadzie? No to samo co na iPhone, tutaj są jakieś zmiany dotyczące ryścika aplowskiego. No, ale problem jest taki, że pojawiły się błędy i takie duże błędy widzę trzy tak naprawdę. Po pierwsze, niektóre osoby zgłaszają, że VoiceOver jest wolniejszy. Ja osobiście tego nie zauważyłem, no ale niektóre osoby tak to zgłaszają. Po drugie, i to już mi się zdarzyło, zdarza mu się czasami po prostu przestać mówić i to ponoć jest częstsze z Eloquencem. Ja to faktycznie zauważyłem. Nie wiem, jak jest z innymi syntezatorami. Przypuszczam, że eSpeak też może czasami tak się zawiesić, no bo to korzysta z tego samego systemu. No ale nie wiemy dokładnie, gdzie tu jest problem. Niektórym osobom to się zdarza bardzo często. Mi to się ponoć w czasie beta zdarzało się jeszcze częściej. Mi to się zdarzyło chyba raz albo dwa. No generalnie, gdyby wam takie coś się zdarzyło, to VoiceOver po prostu gubi mowę. Czasami to ponoć nawet powoduje, że jeśli mamy jakiś odtwarzalny dźwięk w tle, to ten dźwięk się zatrzymuje. Ja tego nie zauważyłem. Generalnie restart VoiceOvera powinien pomóc. Niektóre osoby piszą, że musiały odczekać 20 sekund, żeby to się poprawiło do końca. Więc no tutaj dosyć istotna kwestia. Na szczęście, no jest lepiej niż było w beta, ale no jeszcze problem się niestety pojawia. I trzeci błąd, jeśli ktoś korzysta z aplikacji podcastów i lubi w tej aplikacji przeglądać swoje podcasty po rozdziałach, na przykład nasz podcast, no to widok tych rozdziałów dla VoiceOvera się niestety popsuł i po prostu w rozpoznawaniu ekranu te rozdziały widać, ale tak po prostu VoiceOverem przeglądając te rozdziały, po prostu VoiceOver ich nie widzi, nawet jeśli lista jest rozwinięta.
3: O, jeszcze to akurat szkoda, bo to z tego dużo osób korzysta jednak. Tak, no naszego podcastu. No.
2: Właśnie, więc tutaj no, można się posilić innymi aplikacjami, jak na przykład Overcast darmowym, czy nawet stroną internetową, jeśli ktoś bardzo nie chce. No i miejmy nadzieję, że Apple to poprawi. Jeszcze wrócimy na chwilkę do Maca, bo tutaj też kilka rzeczy zostało poprawione. Co zauważyli użytkownicy na Apple Vision, że czytanie nagłówków na YouTube już działa prawidłowo. No, faktycznie jakiś czas były problemy. Nagłówki w aplikacji Apple TV teraz są też czytane prawidłowo. Możemy otwierać pliki dołączone do tego obszaru roboczego w aplikacji Freeform, naciskając na nich WoSpacja, czyli ten normalny skrót otwierania czegokolwiek. I fokus VoiceOvera już się nie gubi, kiedy naciskamy WoJ na liście kategorii w aplikacji ustawień. No to też fajna sprawa. No i Apple samo jeszcze mówi, że no tutaj też jest wsparcie dla tych map w aplikacji Pogoda i VoiceOver już nie powinien zawieszać się w Finderze, bo ponoć taka sytuacja miała miejsce, to też już powinno być poprawione. Tutaj chyba błędów nie ma. Ja też nie zauważyłem błędów. Czy coś jeszcze jest? No oczywiście mamy te nowe emoji. Dużo rzeczy tu jest podobne. W aplikacji Freeform na Macu też możemy usuwać tło, czyli to, co jest w normalnej aplikacji zdjęcia. Jakieś nowe układy klawiatury, takich rzadkich języków. Poprawione rozpoznawanie gestów na gładziku, tutaj dla osób widzących bardziej. No i te pozostałe rzeczy, które w innych systemach też już były wspomniane. I na zegarku taka jedna istotna nowość, jeśli włącza się nam budzik, a akurat jest włączony tryb nie przeszkadzać lub tryb snu, no to już nie włączymy tego budzika przez przykrycie zegarka dłonią, bo to jest taki gest, który możemy wyciszyć jakiekolwiek powiadomienia, no ale że ludzie niechcący sobie wyciszali budzik podczas snu, no to teraz już tak to łatwo nie będzie zrobić, na szczęście.
3: No, ja testowałem już iOS 16.4 i no muszę przyznać, że u mnie wystąpił chwilowo błąd z e-speakiem polegający na tym, że przy którymś swajpnięciu, przesunięciu w prawo czy tam w lewo gestem nie odczytało mi elementu, na którym stanąłem, ale to było tylko na początku. Teraz już tego jakoś nie obserwuję, więc na razie jest ok. Jedno zaskoczenie, które się u mnie pojawiło, czy u mnie jak u mnie, ale o tym słyszałem, że ponoć rysowanie ścieżki, czyli pisanie poprzez przeciąganie po klawiaturze, zostało wprowadzone dla języka ukraińskiego. I tutaj miałem ogromną nadzieję, że także i dla polskiego. Natomiast sprawdzałem i nie ma, niestety. Więc chyba będziemy musieli jeszcze poczekać. Szkoda, bo rzeczywiście szybko się w ten sposób pisze. I nie trzeba znać Braille'a. Więc to byłoby naprawdę mile widziane rozszerzenie. Ponoć też Siri jakieś problemy, że coraz gorzej Siri rozumie polecenia. Ale nie wiem, na ile to prawda.
2: No ja też nie powiem się, sporadycznie korzystam, no działa kiedy chcę tak naprawdę.
3: No tak chyba ostatnio niestety z tą Siri jest. I też chyba społeczność wykryła, że dodano chyba wsparcie dla formatowania Braille'a?
2: Jest, pojawił się przełącznik, faktycznie dobrze o tym przypomniałeś i to jest i na iOSie i na Macu, ale czy on coś w tym momencie robi, to ja nie wiem, bo próbowałem to na wszystkie sposoby.
3: Tak, że jak na przykład w Apple Books czytasz, w iBooks czytasz książkę.
2: A tam?
3: To jakieś kwestie formatowania są jako jeden akapit w tekście, a nie jako osobny element. Nie wiem, o co chodzi, bo nie czytałem nigdy książek Braille'em, ale ponoć to jest pierwszy system operacyjny, który to w ogóle wprowadził i jest to super i...
2: A to ciekawe. Ja to myślałem, wiesz, że to po prostu, nie wiem, będzie informacja jakiś pogrubienia jak coś, więc ja po prostu sobie weszłem w różne strony internetowe, do notatek sobie tam pogrubiłem kawałek tekstu, jakieś nagłówki porobiłem, ale no nie zauważyłem jakichś zmian. Mhm.
3: No ponoć w Apple Books to działa.
2: Akurat tam nie patrzyłem.
3: No to może ktoś, kto używa częściej Braille'a na iOSie, da nam tu jakiś feedback. To byłoby naprawdę, naprawdę super. A tymczasem ja chciałbym dać znać o dwóch ankietach, takich badaniach, w których moim zdaniem warto wziąć udział. W pierwszej z nich warto wziąć udział, bo mimo iż jest to ankieta do pracy magisterskiej, a takich krąży dosyć wiele, zwłaszcza w różnych naszych grupach i listach dyskusyjnych, to tutaj osoba, która tą ankietę prowadzi, studentka socjologii, studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej, chce tak naprawdę poświęcić nam trochę czasu i żebyśmy my tego czasu troszkę poświęcili na rozmowę telefoniczną, głosową, komunikatorową, około 30-40 minut. A chodzi o trudności, na jakie my, osoby niewidome, napotykamy podczas korzystania ze stron internetowych, aplikacji, różnych metod online, organizowania wyjazdów wypoczynkowych, czyli wszystko od zakupu biletów i ogólnie transportu przez rezerwacje miejsc noclegowych po atrakcje turystyczne. I ja już taką rozmowę mamy ze sobą, przeprowadziliśmy ją z Kingą, która tą pracę właśnie pisze wczoraj, w dniu wczorajszym. No i było bardzo miło, wymieniliśmy się doświadczeniami, to znaczy bardziej ja opowiadałem o swoich doświadczeniach, gdzieś też zaznaczałem pewne problemy, na jakie napotykamy, czy w kwestii asysty, na przykład na lotniskach, czy dworcach, czy ogólnie w rezerwacji właśnie, czy hoteli, czy hosteli i tak dalej. Więc jeżeli lubicie opowiadać o dostępności i opowiadać o swoich doświadczeniach z nowoczesnymi technologiami, no to e-mail, adres mailowy Kingi Bartkowiak będzie podany w komentarzu. Można napisać, umówić się na rozmowę i no i w ten sposób pomóc. Natomiast drugie badanie to badanie Microsoftu i tutaj jesteśmy pytani o opinię na temat Live Regions. Live Region to taki aspekt ARIA, jedno z rozwiązań w ramach właśnie ARI, czyli no, systemu tak naprawdę projektowania różnych niestandardowych zachowań dla stron internetowych, które usprawniają dostępność. Mogą ją też popsuć, jak nie wiemy, co robimy, ale no, założenie jest takie, żeby jednak usprawniać w bardzo skomplikowanych aplikacjach webowych. No i Live Region to taka technika, która pozwala czytnikowi ekranu na automatyczne odczytywanie pewnych komunikatów. Czyli jak spotkaliście się na stronach z tym, że wpisujecie coś w polu edycji i zaczyna wam odczytywać, że ileś tam znaków zostało, albo ileś znaków wpisaliście, albo wpisujecie coś w polu wyszukiwania i słyszycie, że ileś tam podpowiedzi dostępnych, albo jakieś wydarzenie nastąpiło i na stronie i czytnik sam wam przeczytał, że coś tam załadowano, coś tam wykonano. No to są właśnie Live Regions. I tutaj Microsoft ma dwie ankiety. Jedna jest osobno dla deweloperów, dla osób odpowiedzialnych za rozwój stron internetowych oraz dla użytkowników. W każdej z nich można odpowiedzieć na kilka pytań i wyrazić swoją opinię, oczywiście w języku angielskim, na temat tychże regionów i jakie macie z nimi doświadczenia, co wam się podoba, co troszeczkę mniej. A to wszystko to, ponieważ Microsoft przy współpracy z konsorcjum W3C, czyli World Wide Web Consortium, czyli ciałem, które ustanawia wszystkie standardy odnośnie tego, jak internet i strony internetowe mają wyglądać, w tym też WCAG, pracują nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie, no i chcieliby się dowiedzieć, nad czym powinni się skupić, więc też, no, jeżeli tylko znacie język, to w naszym interesie jest gdzieś taką ankietę wypełnić, no, ażeby internet stał się lepszym miejscem też i dla was.
1: Tymczasem mamy wiadomość od naszego słuchacza Kuby. Kuba znalazł ciekawą, jego zdaniem, aplikację na Androida w sklepie Play dla tych wszystkich, którzy chcą mieć ChatGPT na swoim telefonie. Konkretnie jest to aplikacja ChatGPT po polsku iChat i jak Kuba pisze, jest jeden minus tej aplikacji, mianowicie taki, że na jeden dzień mamy 10 wiadomości, a potem wyskakuje komunikat, że wykorzystaliśmy limit i ponownie będzie można za 24 godziny z nim pisać. No i tu Kuba jeszcze podał nam link do tej aplikacji. No cóż, to ja myślę, że chyba jednak w takiej sytuacji, no oczywiście wiadomo, jeżeli mamy naprawdę niewielkie potrzeby korzystania z czatu GPT, no to okej. Natomiast jeżeli te nasze potrzeby są większe, to chyba jednak lepiej otworzyć sobie po prostu przeglądarkę i w ten sposób skorzystać.
2: Ja się tu zastanawiam, czy tam się może da jakoś wykupić więcej zapytań, czy tam są jakieś reklamy, którymi ten twórca opłaca to, no bo to API nie jest tanie, więc to rozumiem, dlaczego tak jest. Jestem ciekawy, czy autor dał jakieś rozwiązanie na to.
3: Mhm. No, my też powiemy coś troszkę o różnych sposobach dostępu do czata GPT przez urządzenia Apple za jakiś moment, ale dziękujemy, Kubo, za tą poradę. Myślę, że użytkownicy Androida mogą się ucieszyć, a może macie swoje typy aplikacji do czata GPT na Androidzie, napiszcie do nas kontakt.tyflopodcast.net. No, możecie też oczywiście dzwonić tyflopodcast.net/Zoom. Troszeczkę złamiemy naszą tradycję, bo przeskoczymy na chwilkę do technikaliów. Damy się znów wypowiedzieć Paulinie, która ma dla nas dużo ciekawych newsów dzisiaj właśnie w ramach technikaliów. No i pierwszym z nich jest nowe AI do tworzenia muzyki. Nazywa się to Beatbot? Beatbot. Paulino, może coś więcej opowiesz o Beatbocie? Brzmi ciekawie.
0: Dobra.
3: Beatbot.
0: Tak. Jeśli chodzi o Beatbot, to w sumie dziwię się, dlaczego nie wrzuciłam tego do drobnych newsów. Bo to jest takie prymitywniackie, powiedziałabym. Mianowicie działa to tak, że wchodzimy sobie na taką stronę prościutką, malutką i tak dalej. Ważne jest, żeby wcisnąć przycisk Enable Accessibility. Jeżeli tego przycisku nie wciśniemy, to tam nie ma nic na tej stronie poza nim. No ale Mamy sobie po prostu pole edycji, wpisujemy tam jakiś typ muzyki, który chcielibyśmy. Później dajemy generate przycisk i za jakieś parę sekund nam się odtworzy próbka. Przy czym nawet wyrażenie typu, nie wiem, no po angielsku oczywiście, kinowa muzyka orkiestrowa, czyli cinematic orchestral music, zwróci nam, okej, może trochę kinowy, może trochę orkiestrowy, ale jednak beat rapowy i jakąś pierwszą część zwrotki zarapowaną syntezą a la Takotron. Włącznie z tym, że nie wiem, Polish Folk Song też, czyli polska piosenka folkowa, również zwróci podobny wynik. Czyli generalnie no, jest to połączenie jakiejś właśnie opcji tworzenia muzyki, ale i no, wymyślenie tekstu, który będzie zarapowany przez syntezę takotronową, w sensie taką a la takotronową, nie wiem co to jest dokładnie. No i każda ta próbka składa się z tego wstępu, z pokazania gołego bitu i później ten goły bit jest zakryty tym rapem. Przy czym tego rapu, no to jest tam cztery wersy chyba, czy ileś. Także tak do pobawienia się, dlatego też napisałam, że kolejne AI do tworzenia muzyki, ale bez entuzjazmu. Także tak. Nie, żeby sobie zrobić dzwonek na telefon, to jeszcze spoko, ale tak, żeby coś więcej, to nie.
2: Ja się tym chwilę też pobawiłem, miałem podobne wrażenie, to ty... Pierwsze, co wpisałem, pamiętam, to było Happy Hardcore i nawet pierwsze, co mi wyszło, to było nawet takie hardkorowe i faktycznie takie wesołe, no później ten rap to trochę zepsuł, ale tam się da też eksportować, można wysłać komuś link do piosenki, ale też można pobrać sobie jako MP3 albo rap z muzyką, albo sam rap, albo samą muzykę, więc jak ktoś chce sobie coś potem z tym zrobić. No po czym jak kliknąłem Richa i to mi zrobiło drugi coś, to taki bardziej heavy metal, nie wiem, w ogóle to z Happy Hardcore nie miało nic wspólnego.
0: To moją pierwszą wpisaną rzeczą, znaczy no komendą była jakby folkowa muzyka południowej Ameryki, więc łatwo nie miał.
2: A potem wpisałem też coś, wydawało mi się proste, bo napisałem sad piano and strings melody i myślałem, takie coś takie spokojne mi zrobi. A nie, no właśnie usilnie różne takie właśnie rapowe bity tworzył, więc no potem już dałem sobie spokój.
3: Z ciekawości Polish Folk Song, czy on autentycznie to zarapował, ale na jakimś tle z akordeonów, czy też próbował taki zaśpiew, nie wiem, góralski zrobić, czy coś tam takiego?
0: Nic, w ogóle jakieś takie... Pitu, pitu, no przepraszam, nie kocham rapu. No po prostu nie wiem, to były jakieś losowe słowa chyba nawiązujące do polskiego, nie wiem, do polskiego klimatu i jakby nawet ten podkład nie był jakiś zbytnio nasz. Tam okay. Chyba jakieś skrzypce były, no ale kurde, no.
2: A mi jakoś nie chciał być.
3: Czyli jest ze strony Beatbota, nie mamy się jeszcze, artyści nie mają się jeszcze czego obawiać, to jest dobra wiadomość. Dobrą wiadomością jest również to, że Google otwiera nowy ośrodek badawczy, to może nie pierwszy na świecie, ale pierwszy w Europie i to w Wielkiej Brytanii, w Londynie. I jest to ośrodek, w którym no, będą badane i rozwijane różne nowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. I jest to ciekawe, bo tam są też różne przestrzenie takie do nauki i przestrzenie interaktywne, strefy dla zwiedzających, więc można nawet sobie takie centrum odwiedzić z tego, co widzę. Nie wiem, czy odwiedza się w ramach jakichś wizyt takich studyjnych, jakichś badawczych, czy można sobie po prostu tak przyjść jak do atrakcji turystycznej. Natomiast no, w jakiś sposób dostęp z zewnątrz tam jest. I zostało to otwarte przy patronacie Royal National Institute for the Blind, RNIB, czyli brytyjskiego odpowiednika Związku Niewidomych, także brytyjski związek osób niesłyszących tam się udzielił i organizacja charytatywna Everyone Can. I też oczywiście przy wsparciu rządu brytyjskiego nastąpiło otwarcie, minister spraw osób z niepełnosprawnościami, zdrowia i chyba rodziny tam się również objawił. No i Google będzie teraz coś w tym Londynie też tworzyć, więc no zobaczmy, co im z tego wyjdzie. Zawsze to Wielka Brytania bliżej nas niż Stany Zjednoczone, więc może te rozwiązania tam stworzone będą bardziej skrojone na miarę, aczkolwiek jak to będzie, czas oczywiście pokaże. Natomiast ty, Piotr, wiesz coś więcej, ja trochę też czytałem i chyba tu niestety dla nas w Polsce wiadomość, no nie ma żadnych nowych wiadomości, ale mimo to warto wiedzieć, bo wyszła nowa wersja dodatku Acapeli do NVDA, która oprócz tego, że oczywiście jest kompatybilna z najnowszą wersją NVDA, również wprowadza nowe głosy.
2: Tak, to są generalnie głosy angielskie w większości, więc no może jak ktoś lubi angielski, to się może spodobać. No i to są w ogóle co ciekawe w większości głosy dziecięce w takich bardzo specyficznych akcentach, bo mamy dwa głosy północnoangielskie i dwa głosy szkockie. No to pewnie ta firma Assistiveware pewnie miała coś z tym wspólnego, bo oni tam bardzo idą w tą komunikację niewerbalną, te różne aplikacje asystujące, więc pewnie to poprzednie głosy dziecięce też były z ich współpracą. Doszły też dwa dziecięce głosy szwedzkie, no i takie też ludzkie głosy angielskie. No i oczywiście poza tym...
0: Ale to źle zabrzmiało.
2: Co?
3: Jak ludzkie, no w sensie bardziej chyba naturalne.
2: Dorosłe, tak? Przepraszam, tak.
3: Ja myślałem, że chodziło ci o neuralne jakieś takie.
2: Oni, wiesz co, oni też coś tam eksperymentują z tym, ale to nie w tej wersji. Ja stwierdziłem, że może będzie ciekawie, jak tutaj zrobimy krótką demonstrację, bo tak jak mówię, okay. Faktycznie dużo, dużo tutaj informacji nie ma, więc po prostu sobie na chwilkę przełączymy. Ja sobie ten dodatek zainstalowałem. I akurat mam tutaj głos, który już był wcześniej, ale sobie pójdziemy alfabetycznie. No tutaj. Alfie 22KHQ. To jest właśnie jeden z tych nowych głosów dziecięcych. Apple, Links, Banalan. Który tak niestety się drwie, te nowe głosy się troszeczkę rwią, tak, faktycznie. Jak przyspieszymy, to tak, tak aż tak tego nie słychać, ale i tak troszeczkę słychać. No i tutaj znów. No właśnie, tak to brzmi.
4: Voice Archie 22KHQ.
5: Voice Darius 22KHQ.
2: Może sobie wybierzemy jeden z tych dorosłych głosów. One tutaj, mam wrażenie, tutaj zamysł był taki, żeby zrobić taki akcent taki afroamerykański, bym powiedział. No i ten głos jest nawet taki całkiem przyjemny. Main landmark Apple releases macOS Ventura 13.3, watchOS 9.4 and tvOS 16.4 hitting level 1. Article by Apple this. The 20... No ale też te formanty się niestety troszeczkę łamią, no tutaj... No Vocalizer to nie jest na pewno, który działa Voice troszkę lepiej. Voice Daily 22KHQ. No ale na szczęście to jest responsywne.
4: Voice Daily 22KHQ.
2: To jest jeden z tych głosów szkockich. Rate 65, graphic member of the Apple Vis editorial team. No właśnie, tak to brzmi.
4: Voice Philip Sugar 22KHQ.
2: No to jest jeden z tych głosów szwedzki, który no tutaj angielski artykuł, więc to raczej nie
4: Voice Philip Sugar 22KHQ.
2: To jest drugi. Też tutaj słychać niestety te formanty się łamią.
4: Voice Lizzie 22KHQ.
2: Tutaj mamy głos amerykański.
4: By Apple Vis. The graphic member of the Apple Vis editorial team.
2: I może przejdźmy sobie do tego drugiego głosu dorosłego.
6: Voice Malik 22KHQ.
4: Voice Owen 22KHQ.
2: Po drodze słychać, co jeszcze wyszło.
7: Voice Tamira 22KHQ. Rate 55.
2: I ten głos brzmi tak. App-based result. Apple has today released macOS Ventura 13.3, watchOS 9.4, and tvOS 16.4 to the public. Based on our experience, it appears that the following access... Ojejku, jakie te pauzy długie, nawet nie zdawałem sobie sprawy,
3: pauzy są długie i ta intonacja jest taka aniowa bardzo, taka, mam wrażenie, że Ania w podobny sposób intonuje. Mm-hmm.
2: No właśnie. No ale mniej więcej takie głosy są. Nie wiem, czy one też się nie pojawiły na wersji na Androida, bo czy ona też jest aktualizowana jeszcze, czy nie.
3: Coś tam pewnie, znaczy była jeszcze rok w zeszłym roku, bo wiem, że tam niektóre głosy były jakoś poulepszane, nawet te istniejące, natomiast nie wiem jak teraz, czy teraz ta najnowsza wersja tam.
2: No też nie wypowiem się, bo nie orientuję się, no niestety już wersji SAPI ani wersji na Maca nie ma, no i pewnie nie będzie, chociaż... Może jeśli zdecydują się zrobić głosy na iPhone'a, bo akurat te API są podobne, chociaż...
3: Byłoby to ciekawe, to na pewno. Jestem zdziwiony, że Acapella jako pierwsza nie podjęła tematu, ale oni są chyba trochę też w recesji i...
2: Oni tak, oni bardzo poszli, jak wiele firm DTS zresztą w takie typowo B2B, to tak, do firm usługi kierowane, więc... Więc właśnie. No ale fajnie, że tutaj z tym NVDA jednak jeszcze pilnują tego, że przy okazji tam doszły jakieś nowe głosy, więc jakby ktoś chciał... Tak, to jest.
3: No przy okazji też Vocalizer został zaktualizowany, jak i wiele innych dodatków. No, tak. Natomiast jeśli używacie właśnie Eloquence'a albo głosów Vocalizer, no to jest też nowy dodatek. Ponoć jest jakiś problem, że on przynajmniej jeszcze w zeszłej nocy nie był na stronie oficjalnie, tylko trzeba było gdzieś tam z jakiegoś linka go pobierać, ale już zgłoszono to, więc możliwe, że albo już to jest naprawione na stronie Code Factory, albo będzie naprawione w najbliższym czasie. No, zobaczymy.
2: Wiesz, może, czy RH Voice był aktualizowany? Ja, bo mi na pewno wyświetliło, że jest niekompatybilny na razie, ale mogę mieć jakąś starszą wersję.
3: Możliwe, że był, ale teraz nie pamiętam. No, trzeba by zobaczyć. Trzeba by zobaczyć. O do NVDA jeszcze wrócimy, natomiast tymczasem porozmawiajmy sobie o nowym powiększalniku. To jest temat, który u nas pojawia się dosyć rzadko. No, nikt z nas nie jest osobą słabowidzącą, więc trochę ciężko nam też powiedzieć o tym, na ile te rzeczy, które my tu czytamy, są dla tych osób użyteczne. A poczytamy, iż no, Optelec wprowadza nowy przenośny powiększalnik. Powiększalnik nazywa się Compact 8. No i w ciągu gdzieś dalej w tym tygodniu, później w tym tygodniu ruszy do dystrybucji. Natomiast no, co on ma? On ma 8-calowy wyświetlacz, dlatego też 8. I ma dwie kamery wysokiej rozdzielczości. Jedna do dali, druga do bliżej. Czyli jedna jest do tekstu gdzieś tam z daleka. Jakieś, powiedzmy, nie wiem, menu w restauracjach i jakieś tam tablice informacyjne, druga do bliżej, czyli bardziej jakieś etykiety na pudełkach i tak dalej. I to, co najważniejsze, wprowadzane są pewne nowoczesne rozwiązania w zakresie optymalizacji tego tekstu. Więc mamy tu powiększenie do 30 razy, to może nie jest i nic nowego. No, 8-calowy ekran, o tym wspomniałem. Wysokiej jakości obraz jest tu wyświetlany i bardzo barwny. Unikalne własnościowe opcje wysokiego kontrastu. I tu chyba, jeżeli jest duże nagromadzenie podobnych barw, to jest im jakoś wyliczany wspólny wysoki kontrast. To jest jakaś unikalna funkcja, którą posiadają tylko te powiększalniki. Ciężko powiedzieć, co to konkretnie oznacza. Natomiast tu mamy niskoprofilowy przenośny design. Jest opcja przewijania obrazu na żywo we wszystkich kierunkach, czyli tak naprawdę możemy ująć jakiś obraz w kamerę z jednej pozycji, ale nie przesuwając samego powiększalnika, jedynie za pomocą gestów na ekranie dotykowym możemy ten obraz w tym obiektywie przesuwać, żeby się mu przyjrzeć z różnych stron bliżej. I to jest też funkcja unikalna tego powiększalnika. Do skupionego czytania mamy tutaj oznaczanie linii i opcje maskowania. To ciężko mi powiedzieć, czym one są. No i dwie kamery osobne. Więc tyle wiemy o kompakcie 8, więc wystarczy teraz poczekać, aż on pojawi się w sprzedaży. Jest to powiększalnik firmy Optelec, która jest teraz częścią Vispero. No więc zobaczymy, czy pojawi się on za jakiś czas i po jakiej cenie, oczywiście, w Polsce. No a teraz przejdźmy, bo każde z nas przygotowało jakieś drobne newsy, więc może, Paulino, zaczniemy od ciebie. O, Paulino, jest Paulino.
0: Jest?
3: Jest.
0: Dobra. Przepraszam, tysiąc rzeczy.
3: Paulina jest, czy twoje newsy są?
0: To jest na minutę.
3: Dobre pytanie.
0: O, są.
3: Ja bym zaczął tu od tych.
0: Więc o. Tak. Mhm. Mam ich dokładnie dwa. A nie, przepraszam, trzy. Więc tak. Pierwszym jest ubijanie, czyli jakby wyciszenie powiadomień w momencie, kiedy udostępniamy ekran na Maca za pomocą aplikacji Mazu. Jest link w komentarzu, ale można też wpisać ręcznie muzleapp.com. Nie wiem na pewno, czy jest dostępna, bo nie mam Maca. A też nie wczytywałam się w to, jak ona się dowiaduje, że udostępniamy ekran. I co jest wspierane w tej usłudze. Ale jeżeli ktoś często na dość popularnych platformach ten ekran udostępnia, no to myślę, że jest to aplikacja, którą warto byłoby się zainteresować. Druga rzecz. Niewidomi według naukowców umieją lepiej jakby wyczuwać sygnały z wewnątrz ciała. Współpraca z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Karolińskiego Instytutu w Sztokholmie. No, w ramach niej został przeprowadzony eksperyment, w którym 36 osób widzących i niewidomych, odpowiednio po 36, zostało poddane badaniom, w których mieli określić, ile uderzeń serca w danym okresie czasowym, krótkim, myślą, że no, zostało wykonanych. I później mieli ocenić swoją trafność. I o ile oceny były dość podobne, o tyle faktyczna trafność niewidomych była dużo większa, co by mogło oznaczać, że mózg niewidomych, znaczy, że ogólnie mózg jest plastyczny i w momencie, kiedy te obszary, które są po to, żeby zbierać te informacje wzrokowe, jest nieprzydatny, to wtedy on jest wykorzystywany albo do zbierania sygnałów z wewnątrz ciała, albo do sygnałów słuchowych, albo dotykowych, albo jakichś jeszcze innych. I później, skoro ten eksperyment się udał, no to będzie przeprowadzony jeszcze szereg innych, który miałby to jeszcze bardziej udowadniać, miałby jeszcze kolejne rubieże jego możliwości eksplorować, więc tutaj taki po prostu ciekawostkowy artykuł. Kolejna ciekawostka jest taka, że Milka zaangażowała się w empatyzowanie niewidomych dzieci, które są wykluczone z tego, że podczas Wielkanocy bardzo często króliczek chowa jajka wielkanocne, słodkie nagrody i trzeba je szybko zebrać przed innymi, no ale żeby nie było tak smutno, to wymyślili urządzenie Beeping Bunny, na którym kładzie się to jajko niespodziankę, no i ono piszczy, więc za tym piskiem niewidoma osoba może iść. Co prawda nie jest ono dostępne w Polsce, ale chyba we Francji w tym roku można. Była jakaś kampania, na pewno jakby zorganizowana przez Milkę, ale nie wiem, może można jej jakoś sobie zapewnić komercyjnymi drogami. Jest też filmik na YouTubie, który tam też przy tym artykule jest. Link jest w komentarzu.
3: No to jest ciekawe. Ja tradycję zbierania jajek bardziej kojarzę z Niemiec. Prawdopodobnie we Francji ona też jest. No i my mówiliśmy chyba tu z rok temu albo dwa o tym, jak w Stanach Zjednoczonych wymyślono piszczące jajka i to chyba nawet jakaś straż pożarna gdzieś tam była zaangażowana w rozwój tych jajek i one rzeczywiście piszczały i dzieci mogły sobie je zbierać. No fajnie, że i też w takich tradycjach się włącza dzieci z dysfunkcją wzroku. Natomiast ty, Piotrze, też masz swoje drobne newsy i potem ja przejdę do swoich, więc to może opowiedz, co ty masz ciekawego.
2: Jasne, ja tutaj mam kilka rzeczy. Po pierwsze, Robert Kinjet podał taką informację, że aplikacja Seaskin, czyli to jest dostępny klient do komunikatorów XMPP czy tam Jabber na iOS-a, właśnie okazała się aktualizacja tego programu, w której pojawiły się poprawki dostępności, czaty są lepiej czytane, tam przyciski jakieś zostały poetykietowane. No nie testowałem aplikacji, aczkolwiek po opisie...
3: Ja testowałem.
2: Tak?
3: Tak. No? To jest aplikacja, którą rozwija zespół T-Gaze. I T-Gaze to też taka firma, oni stworzyli swój serwer XMPP, no bo większość serwerów, na których w ogóle jeśli chodzi o Jabbera, to polecam, był kiedyś podcast, jeden z moich pierwszych podcastów, nazwijmy to podcaście właśnie, tyczył się Jabbera i czym Jabber jest, czyli z takim zdecentralizowanym komunikatorem, który pozwala na to, co, no teraz Mastodon troszkę, czyli zaokładam ja konto na jednym serwerze, ktoś na innym, możemy ze sobą rozmawiać. No protokół już istnieje długo, bo to tam od wczesnych lat 2000, jak jeszcze nie 90. No i takim najpopularniejszym serwerem do stawiania Jabbera był Jabber, potem był też OpenFire, no ale jest też właśnie T-Gaze. I oni też właśnie z T-Gaze'a zrobili tego Seaskina. Klient mógł być bardziej rozbudowany, nie jest bardzo rozbudowany. On no, pozwala nam na prowadzenie jakichś konwersacji tekstowych, chyba też głosowych, nie wiem po jakim protokole, bo wiem, że jak ja się jeszcze Jabberem interesowałem, to najpopularniejszą implementacją rozmów głosowych w Jabberze była implementacja Google'a z Google Talk. Ale mam wrażenie i nadzieję, że od tamtego czasu się dużo zmieniło i gdzieś... Zdaje się, że też Miranda zaczęła wspierać rozmowy głosowe w Jabberze w ostatniej wersji. Więc tutaj jakby coś musi być na rzeczy, że jakiś protokół powstał. No Google już w Jabbera się nie bawi, więc pewnie jakiś nowy protokół. Natomiast no są powiadomienia push, no i super. Można dołączać do czatów grupowych, to jest fajne i nawet można dołączać do czatów grupowych w innych domenach, na innych serwerach. Na przykład serwer domyślny T-Gaysa nie oferuje w ogóle czatów grupowych, w związku z czym trzeba sobie wybrać jakiś inny serwer. No ale na przykład nie ma odkrywania usług, bo na każdym serwerze Jabbera można przecież przeglądarką usług przejrzeć, jakie to różne usługi Jabber oferuje. No i to też pozwala nam, między innymi, na rejestrację transportów. Jeżeli pamiętacie, że Jabbera wykorzystywano też kiedyś do podpinania sobie gadu-gadu albo innych własnościowych sieci. IM+, może którego pamiętacie z Symbiana, po Jabberze pozwalał nam tutaj...
2: Czy z iPhone'a nawet?
3: Z iPhone'a tak, tylko że z iPhone'a już było GGS zintegrowane, było gadu, a na Symbianie okay. Jeszcze nie było i można było przez Jabbera podłączyć sobie transport gadu-gadu i mieć gadu-gadu na Symbianie dostępne w ten sposób. Jeszcze zanim tam jakieś PGG czy inne historie, to można było sobie tak zorganizować dostępne gadu. Natomiast Jabber no to jest mnóstwo różnych jeszcze usług, jakieś katalogi użytkowników, jakieś boty różne, jakieś tam... transfery plików, coś. Transfery plików ponoć akurat są. Jakieś szyfrowanie. Natomiast Jabber to jest mnóstwo tak zwanych XEP-ów, czyli takich standardów, funkcji różnych rozwiniętych, które, no nie wiem na ile Syskin wspiera, ale no nie wygląda na to, żeby to... To jest bardzo prosta aplikacja. Mamy trzy zakładki, kontakty, czaty, kontakty i zakładki. Zakładki, czyli możemy sobie różne czaty pododawać do zakładek i tam je trzymać. No i troszeczkę ustawień przeróżnych. Nie miałem jeszcze okazji z nikim rozmawiać. Szczerze mówiąc, zapomniałem mojego hasła do mojego podstawowego konta na Jabberze. I trochę ciężko jest je odzyskać, więc założyłem sobie nowe tylko na potrzeby testów i jeszcze nikogo tam nie mam, więc możliwe, że odkryłbym potencjał, gdybym się gdzieś tam z kimś udało w rozmowę. Natomiast na ten moment no, nie wygląda to jakoś, bo... No, ale jest. Jakby ktoś chciał, no to można jak najbardziej użyć. No, nie ma to tych wszystkich funkcji, na przykład, które ma chociażby Miranda. Nie wiem, jak tam chyba takim najpopularniejszym i też dostępnym na Androida klientem Jabbera jest Conversation. I tam już chyba tych funkcji troszeczkę więcej jest. Natomiast też był kiedyś JToker, jakiś taki był klient też Jabbera, taki całkiem fajny na Androida, nawet dostępny. No a z czasów jeszcze Javowo-symbianowych, bardziej nawet Javowych, ja pamiętam, ale to nie był dostępny niestety, klient Bombus, taki chyba open source'owy, zdaje się, że rosyjski. Klient, który naprawdę oferował dużo funkcji i też był jego mod, można było go naprawdę modyfikować, tam ludzie robili jakieś mody potem z dźwiękami z gadu-gadu na przykład i tam z różnymi innymi i tam rzeczywiście tych funkcji było dużo, bo było i przesyłanie plików nawet jakieś chyba było, właśnie przeglądanie usług, wsparcie dla transportów, włącznie z jakimś importowaniem chyba nawet kontaktów w niektórych przypadkach. To był naprawdę rozbudowany klient i niestety był niedostępny. Niech żyje Bombus, jeżeli ktoś już miał okazję używać. Natomiast tutaj mamy Syskina. No i jak ktoś potrzebuje klienta Jabbera, to Syskin jest używalny jak najbardziej. Myślę, że dostępny. Musiałbym jeszcze z kimś porozmawiać.
2: Dokładnie. Jeśli ktoś potrzebuje, to taka opcja jest. No zostajemy w świecie komunikatorów, tylko teraz przechodzimy do aplikacji Teams. Teams, w której szykuje się duża aktualizacja Teams 2.0 oparta na silniku Edge WebView, a nie Electronie, więc aplikacja będzie szybsza, mniejsza, zużywać mniej zasobów i w ogóle. Tam, co ciekawe, okazało się, że dwa różne frameworki JavaScriptowe były używane, no to też spowolniało aplikację, teraz już jest tylko jeden. No, ale tak, to już można testować. Chyba tylko na Windowsie 11 w tym momencie i zrobił to Brian Hudgen i rozpisał taki dosyć szczegółowy post, w którym opisał, co zauważył. No, po pierwsze napisał, że aplikacje generalnie są bardzo podobne do siebie, więc do tego stopnia, że wiele skryptów, które już napisał, nadal działa. Więc jak ktoś tutaj się martwi, że coś się zepsuje, na szczęście nie. Tak właściwie to nawet mówi, że aplikacja mówi jeszcze więcej niż mówiła. No, Microsoft lubi swoją nadgadatliwość. Tutaj na liście wiadomości i kanałów ponoć mówi więcej. Wszystkie skrypty działają. Tutaj jest jedna informacja, że pojawił się jakiś alert, który pojawia się, jeśli ustawimy się na czacie, w którym jest link do nagrania, które zaraz wygaśnie, i ten alert a propos właśnie tej

W zasobniku systemowym to też pewnie będzie poprawione. Ale jeszcze kilka rzeczy. On, Brian, we własnych skryptach dodał więcej skrótów klawiszowych tej nowej wersji, no bo ewidentnie tutaj coś programowanie mu na to pozwoliło. Ale Microsoft sam sobie też dodał dużo skrótów. Na przykład Ctrl L ustawia nas na drzewie, które wyświetla nam listę wszystkich zespołów i kanałów, w których jesteśmy. Tak samo skrót Ctrl M, który będzie nas przynosił do listy wiadomości. To było w skryptach wcześniej, teraz Brian właśnie tutaj pisze, że już to nie będzie potrzebne. No i przy okazji użytkownicy innych screen readerów też się na pewno ucieszą. No i też się pojawił skrót, nie napisał tutaj Brian, czy to jest od Microsoftu, czy od skryptów, przypuszczam, że chyba od Microsoftu, Ctrl R, który ustawi nas na polu do wysyłania wiadomości czatu. No i to jest wszystko o Teamsach, ta aplikacja na razie jest właśnie w testach na Windowsie 11, niedługo też Microsoft zapowiedział, że wersja na Maca również zostanie zaktualizowana. A propos aktualizacji na Windowsa, pojawiła się też nowa wersja aplikacji WhatsApp, w której znów możemy odsłuchiwać wiadomości głosowe, naciskając na nich Enter. To jakiś czas temu się popsuło. Dodatek NVDA to po cichu naprawiał, ale jak ktoś tego dodatku nie miał, ja na przykład nie miałem, no to faktycznie to nie działało. Teraz już w tej wersji stabilnej zostało to poprawione. To wszystko działa. Pojawiła się następnie informacja, że Victor Reader Stream, ten najnowszy trzeciej generacji, oprócz tego katalogu AllTunes, który już miał, dostanie też wsparcie dla katalogu TuneIn Radio. Złącznie, na razie są to stacje radiowe, ale też mają się pojawić podcasty, to jest gdzieś testowane, ale no tutaj też właśnie Brian to napisał, że to się niedługo gdzieś ma pojawić. Pojawiła się też wersja 0.10 Go XLR Utility, czyli aplikacji nieoficjalnej do interfejsu Go XLR, o którym w zeszłym tygodniu nagrywaliśmy podcast. Ja w tym podcaście zresztą pokazywałem już tą najnowszą wersję, bo w niej no, dla nas najważniejsza rzecz jest taka, że już cały interfejs jest dostępny. Wcześniej sekcja samplera i efektów jeszcze nie miała tej dostępności, teraz już wszystko ma. No i w przyszłych wersjach tam będzie jeszcze więcej tej dostępności, bo aplikacja będzie mogła do nas mówić, jak naciśniemy różne przyciski na interfejsie. Ale poza tym, możemy sobie ustawić jakieś polecenia, które mają być wysłane do urządzenia, kiedy aplikacja jest zamykana, więc możemy na przykład wyłączyć te wszystkie wyświetlacze na urządzeniu, jeśli wyłączamy komputer. Sampler powinien reagować szybciej, też możemy sobie ustawić nagrywanie do tyłu, więc możemy sobie w samplerze, więc no możemy sobie tak to ustawić, że aplikacja zawsze nasłuchuje, powiedzmy, ostatnich 10 sekund. Jak coś w tych 10 sekundach się stanie, możemy nacisnąć przycisk i to nam się zapisze do pliku. No i są też poprawki różnych błędów, też właśnie jeśli chodzi o samplera, odtwarzanie różnych częstotliwości próbkowania, to generalnie no właśnie dużo poprawek błędów. No i tak jak mówiłem, kwestie dostępności zostały też znacznie poprawione. No i jeszcze a propos nowości w Apple'u. W tym samym dniu, w którym wyszedł najnowszy iOS i macOS, pojawiła się też aplikacja Apple Music Classical, czyli interfejs do Apple Music, który mamy w gratisie, w abonamencie naszym, więc jeśli ktoś subskrybuje, to może sobie po prostu wejść do App Store'a i to ściągnąć. Interfejs specyficznie stworzony do przeglądania muzyki klasycznej, poważnej, jak to zwał. No bo w takiej muzyce, no troszeczkę informacji, które szukamy, mogą się różnić od takiej muzyki takiej popowej. No bo powiedzmy jakiś, nie wiem, 9. symfonia Beethovena jest jedna, ale nagrań tej symfonii powiedzmy jest kilkaset, kilkadziesiąt, nie wiem ile, ale no na pewno dużo. No i w takim klasycznym interfejsie do szukania muzyki trudno te różne nagrania znaleźć, a w tej aplikacji Classical to jest bardziej ułatwione. Jak właśnie wpiszemy, jeśli szukamy jakiegoś konkretnego utworu, jakiegoś kompozytora, to aplikacja nam go wyświetli. Możemy też właśnie przeglądać
katalog po konkretnych konduktorach, po konkretnych orkiestrach. Dużo jest playlist, które są też tworzone przez

0: kuratorów Apple'a, które tam pomagają nam właśnie gdzieś rozglądać się po tym świecie muzyki poważnej. Możemy też łatwo znajdować nagrania w jakości bezradnej, w dźwięku przestrzennym, więc możemy poczuć się naprawdę tak, jakbyśmy siedzieli na takim koncercie, gdzieś ta orkiestra wokół nas, możemy się rozglądać, słuchać tej muzyki. Więc jeśli ktoś takiej muzyki słucha albo chce zacząć słuchać, no i zastanawia się, jak wejść do tego świata, no to myślę, że jest fajne rozwiązanie. Niestety na razie jest tylko na iPhone'ie, więc jeśli ktoś by chciał sobie też później przejść z tą muzyką na Maca, no to tutaj Apple radzi, że na razie dodać sobie po prostu takie utwory, które nas interesują, do ulubionych i w ten sposób sobie przerzucić na inne urządzenia, ale są zapowiedziane wersje tej aplikacji Classical na pozostałe platformy.
1: Ja jeszcze a propos tych Teamsów bym miał pytanie, czy coś wiadomo, bo ponoć te Teamsy już nie bazują na Electronie.
0: Tak, mówiłem właśnie, że w tej nowej wersji to już jest ten Edge WebView, czyli te komponenty, które są wbudowane w Windowsa, więc no to powinno zachowywać się tak samo, ale używać dużo mniej zasobów.
1: Czyli dalej mamy widok strony internetowej.
0: Tak.
1: No i TuneIn w Victor Reader Streamie. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony TuneIn ostatnio się stał bardzo restrykcyjny a propos stacji, które wpuszcza. Zdaje się, że trzeba im chyba płacić, żeby być w katalogu. Albo wręcz...
0: Nie trzeba chyba mieć licencji nawet chyba.
1: Słucham?
0: Licencję trzeba mieć, tak? Bo tam właśnie były jakieś takie... Oni przegrali w sądzie, z tego co pamiętam, batalię właśnie, że wpuszczali nielicencjonowane stacje, tak? To tam...
2: To znaczy tak, z TuneInem generalnie tak? Jest taki problem, że oni bardzo niechętnie w ogóle wpuszczają nadawców typowo internetowych. I z tym problemy mają nawet tacy duzi nadawcy, tacy jak na przykład Radio 357 czy Radio Nowy Świat, którzy no, kontaktowali się z TuneInem. Jakoś to w końcu się okazało, że to się da. Jedynie jeżeli ktoś na przykład już ma swoją stację w TuneInie, to nie ma problemu z aktualizacją. Na przykład jak my chociażby w przypadku Tyfloradia czy Radia DHT, no bardziej Radia DHT, bo tam parę razy zmienialiśmy te serwery, to nie ma najmniejszego problemu. Tam się wypełnia odpowiedni formularz i ta aktualizacja jest dość szybka. Natomiast dodanie czegokolwiek, no już w tym momencie jest po prostu, no w zasadzie niemożliwe. Oni zdaje się, że obecnie tak bez większych problemów to dodają tylko stacje, które są stacjami naziemnymi, natomiast no jest też taka szara strefa gdzieś tam na grupach dyskusyjnych facebookowych radiowców, dość często można znaleźć mam konto TuneIn na sprzedaż. Bo jeżeli ktoś ma takie konto, które już działa, no to w takiej sytuacji nie ma najmniejszego problemu, żeby coś tam zmienić, łącznie z nazwą stacji.
1: Okej, okay, no to wybór taki katalogu, zależy kto czego słucha, no ale popularny jest, więc jakby zrozumiałeś.
0: Tam też jest chyba dużo sportów typowo amerykańskich, oni też jakieś licencje mieli, więc może też dlatego się na to zdecydowali.
1: No to chyba tutaj głównie amerykański rynek i kanadyjski jest osiągany, więc no właśnie. No i moje drobne newsy. Więc tak, w podcaście R&B Tech Talk Brytyjskiego Związku Niewidomych były puszczane ostatnio wywiady z konferencji CSUN, no i był też wywiad z Kartikiem z Envision a propos właśnie nowej funkcji czata, znaczy nie czata, ale GPT do analizy dokumentów. Okazuje się, że to jest GPT zmieszane z jakąś ich sztuczną inteligencją i można rzeczywiście odpytywać tą inteligencję a propos dokumentu, który zeskanowaliśmy. Ponoć Stevie Wonder do nich przyszedł i się tam bawił. Ponoć jak kogoś interesuje, no to jakieś sobie wziął instrukcje do syntezatorów, czy jakichś sprzętów tam, tak, jakichś syntezatorów chyba analogowych i po prostu wypytywał tego GPT o jakieś konkretne tam ustawienia w syntezatorach na bazie tych instrukcji obsługi, więc no to tak jakby kogoś interesowało, co robi Stevie Wonder na CSUNie, ponoć kiedyś do Be My Eyesa podszedł, więc no, jak będziecie kiedyś wystawiać na CSUNie, to bardzo możliwe, że do was podejdzie też. Natomiast to, co dla nas wszystkich będzie miało konsekwencje, to to, że szykuje się Envision na desktopy. I tutaj jest polityka bardzo taka Envision is everywhere, czyli będzie na Windowsa, Maca i Linuxa. Kiedy? Jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że mają być jakieś konkretne funkcje typowo desktopowe wprowadzone. No ja bym tu liczył, szczerze mówiąc, na wsparcie skanerów i to by mogło całkiem fajnie zapełnić lukę po Fine Readerze. Tak mi się wydaje. Zwłaszcza jeżeli miała być taka polityka jak w przypadku desktopa, znaczy mobilek, czyli że będzie to aplikacja darmowa. Gdyby tak rzeczywiście było, no to będzie ciekawie. To rzeczywiście byłoby coś, co gdzieś tą lukę po Fine Readerze może zapełnić, ale to, mówię, pożyjemy, zobaczymy. Dajmy im czas, żeby się rozwinęli. No tutaj jeszcze takie echa Sisana Optima, czyli te modularne komputery, o których mówimy od dwóch odcinków. W wywiadzie dla Mosen et Large Adi Kushnir i Venkatesh z firmy Orbit Research przyznali, że no, jest dostawca, który im te komputery będzie, który te części dla tych komputerów będzie dostarczał. Jest to firma z dużym doświadczeniem w tej branży. Kiedy Jonathan Mosen zapytał, czy to framework, to nie odpowiedzieli. Powiedzieli, że jak będą gotowi, to będzie już niedługo. To jakieś tam ogłoszenie zostanie wypuszczone oficjalne, jakiś komunikat prasowy. No, ale już jakiś klip z framework, od frameworka można było usłyszeć w ramach podcastu Carry On Accessibility. Też coś w Double Tapie zostało puszczone i takie są już domniemania. Znaczy, no, na razie mamy tutaj podejrzenie graniczące z pewnością. Mastodon jest pewien, że to tak jest, że właśnie bazą Optimy będą frameworki. No więc odpowiedzieliśmy sobie na pytanie.
0: Jeszcze a propos tego podcastu, tam też taka jedna ciekawa informacja padła, bo ze strony Orbita tak zniknął ten notatnik, który miał się ukazać Orbit Speak. Tak. Czyli tak, no właśnie. No i ktoś się zapytał o to i Jonathan poruszył temat i okazuje się, że sprzęt ma się dobrze, ma się ukazać chyba w przyszłym kwartale, a w czerwcu, no widzisz.
1: Tak, ma być gotowy na letnie konwencje.
0: Tak, i ma kosztować około $500, tak celują. Nie wiem, tak, czy będzie w Polsce, no ale no, też ciekawie się to zapowiada. Zobaczymy.
1: No tak, to na pewno. No i taka naprawdę mała rzecz. Sisana jeszcze WeWalk też prezentował różne nowe rzeczy, czyli inteligentna laska. No i w ramach aplikacji WeWalk ma się pojawić opcja asysty za pomocą też jakichś agentów, osób jakby przeszkolonych i opłaconych przez WeWalka, więc taka konkurencja dla Airy chyba się szykuje, jeżeli dobrze to rozumiem. No i tu jeszcze takie nowości drobne społecznościowe. Spring znowu zaczął działać. Wyszła aktualizacja Spring, czyli bardzo rozbudowanego klienta Twittera na systemy Apple'owe. Ja już na iPhone'ie sobie zaktualizowałem, musiałem się co prawda ponownie zalogować, ale działa. No i jak najbardziej mamy tutaj działającą wersję, znowu wszystko działa po dawnemu. No i gdybyście szukali jeszcze jakiegoś nowego, dostępnego klienta Mastodona, to Money for Mastodon, Manny, jest też, no, zyskał ostatnio jakąś tam dostępność i ponoć ta dostępność ma być dalej rozwijana, więc temu klientowi również się polecam przyjrzeć. No i kończymy powoli technikalia. Ale zanim to zrobimy, to mamy Rafała, naszego słuchacza na linii, który prawdopodobnie no, będzie chciał nam o czymś opowiedzieć. Więc Rafale, jak tylko przyjmiesz, chyba już przyjąłeś, no to słuchamy. Witaj, Rafale.
3: No witam.
1: No cześć. No, z czym przychodzisz do nas?
3: Można powiedzieć, że no, powtórka jest rozrywki, tak? Bo
1: hasła? No, bo
3: Nie hasła. Chodzi mi o tą wtyczkę, faktory. Tak. No i tam fajnie link wysłany, wszystko fajnie. No i fajnie, wszystko fajnie, wszystko działało, wszystko fajnie, pięknie. Do momentu, jak wyszła aktualizacja Fauda, bo wyszła wersja ta 2003.1. No i ta wtyczka jest niezgodna, no nie?
1: Jest już nowa wersja dostępna. Tak jak mówiłem, my o tym mówiliśmy.
3: Tak, tylko nie wiem, gdzie właśnie o to chodzi.
1: Powinna się pojawić na stronie oficjalnej tej, którą ja wrzucałem w komentarzu. Ja mogę wrzucić też w komentarzu link do tej nowej wersji, jakby bezpośredni, ale mam nadzieję, że do tego czasu, jak podcast się ukaże, to już zostanie nowa wersja zamieszczona oficjalnie na stronie.
3: No bo ja właśnie o to chodzi, że ja wchodziłem na tą stronę ich tam właśnie, co tam i wrzuciłeś właśnie ten link. Bo podejrzewam, że z tego linku, co mi wrzuciłeś, no nie?
1: Tak.
3: No, no to właśnie, no to cały czas to tam pisze, że no ta wtyczka, że no jest kompatybilna z tą wersją tam z VDA 2001.1 bądź wyższa, no ale ja pobieram, no i no, pobiera ta stara wersja.
1: To odświeżaj, odświeżaj i patrz, wersja powinna mieć numer 1.3 z tego co widziałem, więc jak taki numer wersji dodatku zobaczysz, to znaczy, że to jest ten nowy. Ja oczywiście wkleję nowy link, jak już ukaże się podcast.
3: Aha. No dobra, dobra, ale to mówię, to ta sama strona, tak? Czy to
1: tak,
3: jakaś...
1: Tak, tak. Nie, to jakaś sama.
3: No, bo, a to jakoś będzie oznaczone jakoś, że ta wersja, bo to 1, tylko pisze, 3. że jest...
1: Tak, wersja 1.3 dodatku. Dodatek będzie w wersji 1.3.
3: Wersja 1.3.
0: Ja weszłam na tą stronę i faktycznie oni jeszcze tego nie zaktualizowali, bo się 1.0 pobiera.
1: O, no ciekawe. To musi być jakiś błąd, ja mówię, potem spojrzę, bo w mailach mam gdzieś link do tej nowej wersji.
3: No bo jeżeli, bo właśnie jak jest, no to bym poprosił, no bo nie ma problemu, to ja sobie nawet teraz zaraz pobiorę, czy coś, jak jest.
0: Ale chyba z tego, co widzę, pisze, że wersja 1.0, ale teraz sobie nawet manifest otworzyłem, czyli to po prostu ten kod źródłowy i widzę, że to został zaktualizowany jednak.
1: Aha,
0: no czyli może śmiało popierać, tutaj widzę datę z wczoraj, więc tak. Ewidentnie było aktualizowane coś.
1: To pobierz raz jeszcze i zobacz, czy ci zadziała.
3: Czyli co, czyli weź na ten link, co wrzuciłeś tam pod tym tak. Tyflą przeglądem, tam chyba z 10.4, jak pamiętam.
1: Tak,
3: i,
1: tak.
3: I pobrać to jeszcze raz.
1: No spróbuj, spróbuj. Miejmy nadzieję, że podziała.
3: Dobra, to ja wtedy napiszę komentarz na Facebooku i potwierdzę to faktycznie, czy,
1: dobrze.
3: Czy się udało, czy nie.
1: Jasne. No to dziękujemy bardzo w takim razie.
3: To ja również dziękuję.
1: No i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia również.
1: No i Rafał otwarł temat NVDA i my do niego jeszcze wrócimy, natomiast zanim to uczynimy, to jeszcze jeden telefon odbierzemy. Jest z nami Roberto. Roberto, słuchamy cię.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słychać. Nie ma gdzie słychać.
4: Zacznę w ogóle od tego, że uaktualniłem sobie Zooma na Windowsa i słyszę, że on coś robi z dźwiękiem, kiedy się łączymy. W sensie zmienił mi się jakby equalizer, korektor, nawet jakby na syntezie, tak, na słuchawkach. Może to jest moja karta dźwiękowa w laptopie HP, ale
0: dziwne.
4: Muszę to zbadać.
1: No nie, u mnie nic się nie stało.
0: Nie też.
1: Też mam nową wersję. Może ci się włączył jakiś tryb rozmowy, jakiś tam Bluetooth, jakiś inny profil karty dźwiękowej, bo czasami...
4: Możliwe. Znaczy, no słuchawki mam na Jacka. Ale dobra, no zgłaszam, bo wcześniej tego nie było, nie? No to mówię o tym.
1: Okej.
4: Okay. Najpierw tak, wyście mówili w nagłówkach chyba tak o WhatsAppie i o tym, że był jakiś problem z... odtwarzaniem wiadomości, pewnie jeszcze będziecie o tym mówić
1: już
4: albo...
1: Już mówił Piotr w ramach drobnych...
0: Było i u mnie przynajmniej już nie ma i też to Brian Hartman
4: tak, tylko, znaczy ja tylko chciałem powiedzieć, że u mnie tego problemu nie było, tylko zamiast Entera trzeba było naciskać spację.
0: Ja próbowałem tak i po prostu nie chciało działać. Ponoć kontrol chyba spacja działała komuś.
4: Aha, no to nie wiem. Z dodatkiem tym... Oczywiście z dodatkiem od Kosti Gładkiego.
1: Tak, tak.
4: Z Ukrainy. No, a druga sprawa to jest taki szczegół jeszcze dotyczący akapeli, że faktycznie zostały chyba uaktualnione jakoś słowniki. No ja ani nie używam, ja nie używam polskiego głosu, bo telefon mam po czesku w swoim języku ojczystym. Mogę się wypowiedzieć jako przykład, tak? Podejrzewam, że ani też coś tam dodali. Mogę się wypowiedzieć o Eliszce, o czeskim głosie, że wprowadzono jej na przykład dużo nazw różnych miast, w tym polskich i to takich mniej oczywistych, nawet nie wojewódzkich, gdzie na przykład Konin, ona teraz wymawia przez długie i czeskie, albo albo z tych bardziej znanych, na przykład jak jest napisane Rzeszów, no to ona to czyta mniej więcej tak, jak to się powinno czytać, a nie Rzeszów, tak jak czytała wcześniej. Ale też na przykład jest London, ma jakby napisane Londyn, tak jak jest napisane London po angielsku, to ona ma wpisane, czytaj to jako London.
0: Zobaczę na Ani coś po cichu.
4: Na tej nowej, tak?
0: Tak, bo mam akurat. No możesz mówić dalej, ja sobie w tym czasie sprawdzę.
4: No albo jeszcze na przykład niemieckie dwugłoski E, I, I, E, że teraz jak jest... Ja akurat czytam często polskie teksty czeskim głosem, więc dla mnie to jest troszkę... właśnie nie, nie tak, bo na przykład jak jest napisane wiem, gdzie ona wcześniej doczytała wiem, a teraz czyta wim, no, no to tak. Jak, bo po niemiecku jest po niemiecku i e się czyta jako tak. I, nie, długie, więc, ale podejrzewam, że ani też coś dodano, jakieś nie wiem co, jakieś nowe słowniki mogą być.
0: No London mówi jak London, ale, ale mogą być inne rzeczy jakieś.
4: Aha, no to kto wie, może się ktoś zajmuje po prostu tym osobno, nie? Ale w każdym razie...
0: No tak samo jak angielskie wokalizery na iOSie, to nauczyły się polskich sportowców. Lewandowski, Świątek, to...
4: Tak. Świątek? Proszę.
0: I czyta tak właśnie Świątek. Nie mówię jakoś Światek, jak to czasami komentatorzy BBC, tylko właśnie Świątek.
4: No dobrze. No, także przyjrzyjcie się ci z was, którzy używają Ani, może nie ukrywam, że ja zawsze wolę, jak synteza mi czyta tak, jak jest napisane. I tutaj troszkę, nie to, że mnie to zawiodło, bo do tego można się przyzwyczaić, ale wolałbym, żeby mniej jakby przekształcała, nie? No, także to chyba tyle.
1: Dzięki jego wieczoru. Telefon.
4: Trzymajcie się.
1: Trzymaj się, pozdrawiamy. No to wróćmy teraz jeszcze, skoro już tak koło tych syntezatorów krążymy, do tematu NVDA, bo wersja 2023.1 się ukazała. My już mówiliśmy o zmianach w poprzednich odcinkach Tyflo Przeglądu. Z takich ważniejszych to mamy teraz różne sposoby wykrywania akapitów w tekście w różnych polach edycji. Możemy sobie ustawić na kilka sposobów, by je interpretował NVDA i pozwalał nam po nich nawigować. Możliwe, że w większej ilości programów teraz te skróty kontrol w górę, kontrol w dół będą działać. Jest skrót, który sobie bardzo chwali duża część użytkowników, czyli NVDA K, który po jednokrotnym naciśnięciu na linku przeczyta nam adres, do którego ten link prowadzi. No i dużo zmian takich pobocznych jeszcze weszło, natomiast też są już problemy. Nie wiem, czy ty, Piotrze, słyszałeś o jakichś konkretnych problemach, oprócz oczywiście
0: dodatku Kalipsy.
1: Tak. Dodatku Kalipsa oczywiście wydarzyć się musiała, ale problemy już są na etapie publikacji dodatków do tego nowego sklepu z dodatkami. Już są pierwsze gdzieś tam...
0: Słyszałem frustrację ludzi o tym, tak.
1: Tak, że ten szablon, według którego to należy robić, jest jakiś niejasny, że ten jakiś jednak proces weryfikacji ludzkiej tam jest, no i nie zawsze da się go przejść i nie zawsze jasne są instrukcje, jak problem rozwiązać. I że jeszcze się nie zaczęło, nawet nie zaczęła się pooficjalna implementacja tego sklepu, a już są z tym problemy, już trzeba tam te dodatki publikować.
0: Tak, jeszcze tam któreś z tych starszych repozytoriów już zostało zarchiwizowane. Niektórzy mówią, że za szybko. Nie orientuję się, o co chodziło, ale...
1: Możliwe, no tam... że updatera, add-on updatera, nie?
0: Tak, tak. To jest też bałagan. Joseph Lee tam też planuje się oficjalnie już po raz któryś wycofać. Już tam niektóre dodatki przejęły inne osoby.
1: No zgadza się. No więc jeżeli, macie jakieś ulubione dodatki, no to patrzcie na to, czy aktualizacje już wyszły. Może niedługo będziecie mogli to też sprawdzać z poziomu NVDA. A tak z takich technicznych problemów, o czymś słyszałeś, Piotrze, że coś nie działa jak powinno? Bo ja słyszałem w przypadku, że gdzieś trzeba było wyłączyć tą nawigację, kursor przesuwa punkt przeglądu, coś tam?
0: A to jest coś, co ja już ten problem miałem, to związane z Chrome'em. Tam w którejś aktualizacji Chrome'a się zrobiło coś takiego i ja to faktycznie zauważyłem, że Chrome nam zaczął sam sobie otwierać niektóre rzeczy, na przykład na wynikach Google. Jeśli mieliśmy tą opcję włączoną, to tak jak jest ten przycisk pokaż więcej informacji o wyniku, jakoś tak to się nazywa, no to jakbyśmy sobie niego przejechaliśmy strzałką nawet, żeby po prostu dotrzeć do opisu wyniku, no to to się samo otwierało i tego się nie dało za bardzo zamknąć, bo jak się naciskało Escape, no to fokus wracał na przyciski i kółko Macie już się otwierało z powrotem. Ale no to ja już mam w wersji 2000, tej, która była 22, tam 3, więc no nie wiem. I faktycznie to trzeba wyłączyć. To też czasami inne rzeczy, inne problemy powoduje, ale tak to jest. No i teraz właśnie to jest domyślnie wyłączane.
2: Ja muszę powiedzieć, że zaskakująco, bo ja sobie już też NVDA zaktualizowałem i zaskakujące jest to, że tam chyba naprawdę niewiele zrobiono złego z tymi dodatkami, bo ja miałem część dodatków, które nie zostały automatycznie zaktualizowane. Zresztą przecież, żeby daleko nie szukać, to chociażby kwestia NVDA Remote'a. Tam chyba cały czas.
1: Remote wyszedł dość późno chyba, bo on wyszedł jakoś po premierze NVDA, jakoś niedługo chyba, ale wyszedł.
2: A już jest?
0: Jest, nawet chyba dwie wersje się ukazały.
1: On chyba jest jakiś... na GitHubie, a nie na stronie NVDA.
2: No właśnie, no właśnie o tym mówię i to jest bardzo duży moim zdaniem problem. Ja powiem szczerze, zainstalowałem sobie ten dodatek Tele, jak to? Tele?
1: Tele NVDA. NVDA.
2: Tak, tak, Tele NVDA i chyba przy nim po prostu zostanę, bo tak, bo ja akurat jestem w trakcie, w sensie tam mam posubskrybowane te issues GitHubowe dotyczące NVDA Remote i obserwowałem tę dyskusję i właśnie tak, i była informacja, było zgłoszenie, że nie działa, to któryś z autorów odpisał, że przecież już poprawka została zrobiona, no wszystko fajnie, tylko właśnie na stronie tego nie było, nie dało się ze strony nvdaremote.com pobrać tego dodatku. Natomiast, co w ogóle ciekawe i co moim zdaniem akurat jest dość dobrą sytuacją, to większość dodatków, do których aktualizacje nie wyszły, na przykład tego pierwszego dnia, to po prostu działa. Albo jeżeli na przykład nie są to jakieś dodatki skądś tam, które no już nawet nie pamiętam skąd je pobierałem. Ja sobie do iluś dodatków pozmieniałem po prostu manifesty i to działa.
1: No.
2: I z tym nie ma problemu. I tak to powinno się zachowywać moim zdaniem, bo to już nie jest to, co było kiedyś, że tam naprawdę jakieś grube akcje odchodziły, że no po aktualizacji NVDA rozsypywało się pół naszych zainstalowanych dodatków i nie dało się z tym nic zrobić, bo po prostu przestawało wszystko działać. No całe szczęście tegoroczna aktualizacja NVDA aż tak wiele nie psuje.
1: No to dobrze wiedzieć. To ja widziałem, ktoś wrzucał na Mastodonie całą listę jakichś dodatków niekompatybilnych z zapytaniem, czy wyszły nowe wersje i dużo tego było, ale mam wrażenie, że niektóre z tych dodatków to już dawno nie są używane. No kto używa jeszcze TeamTalk Classic Enhancements na przykład, tak? Już chyba raczej wszystko, co ten dodatek robił, to jest wbudowane w TeamTalku tym klasycznym domyślnie, a nawet jak nie, to i tak przechodzimy na TeamTalka QT powoli, więc tu jakby, no nie wiem, ten dodatek nie jest już aż tak konieczny.
0: Zastanawiam się, czy do tego nowego też coś, jakiś dodatek wyszedł, ale nic nie słyszałem. Nie. Zresztą tak jak mówisz, to chyba tam za bardzo nie trzeba chyba nic zrobić. Nie,
1: tam się powoli wszystko samo naprawia. Znaczy, no naprawia to bierne, ale no, wiadomo. No ale są osoby, które nie są z tego stanu rzeczy zadowolone, no i myślę, że tak już pewnie będzie. Zobaczymy, jak wyjdzie im ten sklep, bo to może być pewna szansa, jeśli chodzi o te dodatki i te ich coroczne aktualizacje. Przynajmniej użytkownicy się w tym połapią, bo deweloperzy może być, jak widać, różnie.
2: Tak, to prawda. Tam coś teraz z tym sklepem, też cały czas jakieś dyskusje. Ja już tego nawet do końca nie śledzę, bo jakieś takie bardzo programistyczne rzeczy, ale oczywiście...
0: No bo nawet sami deweloperzy niektórych dodatków już tego nie śledzą. Tak, się ale... tak pogubili.
2: Tak, Joseph jest jak zwykle zirytowany, delikatnie mówiąc.
1: No tak. A chyba wydał już ostatnie wersje niektórych dodatków, tak? Station Playlist chyba wyszedł ostatni.
2: Station Playlist wyszedł ostatni, ale na całe szczęście Station Playlist ma już nowego twórcę, tak, który Christoph będzie rozwijał chyba ten dodatek. Tak, on na razie napisał, że on tak z Pythonem no, ogarnia podstawy, ale jeszcze się musi trochę nauczyć, ale jest regularnym użytkownikiem Station Playlist, co budzi jakieś nadzieje, że będzie to naprawdę fajnie rozwijane, bo no co użytkownik, który na co dzień korzysta z danego programu, to jednak taki użytkownik, chociażby kwestie etykiet w różnych tam kontrolkach, których brakuje, to naprawdę jest rzecz, która mogłaby zostać zrobiona i to moim zdaniem już dawno, no a jeszcze do tej pory jej nie ma, więc cała nadzieja, że będzie to wszystko rozwijane i że rzeczywiście Station Playlist będzie cały czas, no, cieszyć niewidomych radiowców, dla których no w niektórych przypadkach to nie jest tylko jakieś narzędzie do realizowania swoich hobby, ale to jest po prostu narzędzie pracy.
1: Tak. No, miejmy nadzieję, że nam SPL będzie służył jak najdłużej. No i w ten sposób chyba zamykamy tyflowieści. Jeżeli macie jakieś swoje własne przemyślenia i problemy z NVDA może, a może coś wam się podoba w tej nowej wersji, to piszcie kontakt tyflopodcast.net albo dzwońcie tyflopodcast.net.
0: Ja szczerze do tego samego tego skrótu chyba zaktualizuję sobie tego do linków.
1: To prawda.
0: Bo tego mi bardzo brakowało na Macu, to notorycznie używam codziennie praktycznie.
1: No tutaj fajnie by jeszcze było, jakby dało się jakimś szybki sposób kopiować te linki, żeby nie trzeba było tego otwierać, zaznaczać, tylko nie wiem, jakieś trzykrotne naciśnięcie czy coś, żeby to kopiowało.
0: W ogóle NVDA powinien mieć skrót do kopiowania ostatniego słowa do schowka, tak jak VoiceOver czy ZRZR posiada. No, są dodatki do tego, owszem. Tak, no, ale...
1: Wiadomo, natywnie. Może kiedyś dojdzie. Zobaczymy, bo teraz widać, że idzie, NVIDIA idzie w takie drobne narzędzia, w jakieś takie drobne dodatki. Tu jakaś fonetyczne literowanie, tu jakiś skrót do linków, tu jakiś skrót do czegoś tam jeszcze. No takie drobne rzeczy powoli dochodzą, takie użytkowe. Więc pożyjemy, zobaczymy, może to też się znajdzie. No i wchodzimy w ten sposób w technikalia. No i ty, Piotrze, tu masz nam coś do powiedzenia a propos Spotify'a, który tworzy jakieś listy?
0: Tak, no bo Spotify już od jakiegoś czasu oferuje na tej zakładce dla ciebie różne miksy i te miksy wcześniej były oparte na takich różnych ogólnych dziedzinach, na przykład na dekadzie, na gatunkach, więc jakiś, nie wiem, miks rock, miks pop, zależy czego oczywiście słuchaliśmy, miksy na temat konkretnych artystów. No ale może chcemy coś konkretnego, a mamy dużo piosenek, które polubiliśmy, a nie chce nam się tworzyć aż tylu playlist. No ja jestem w tej sytuacji, moje zapisane piosenki, tam chyba 1200 albo 300 utworów, to jest taki śmietnik, tam jest wszystko, a no mówię, jakoś nie mam czasu, żeby jakieś playlisty sobie porobić. Mam takie, no chyba dwie, ale są też duże listy. No i Spotify wprowadził funkcję, którą nazwali niche mixes, czyli no właśnie takie jakieś niszowe miksy dosłownie. No i działanie tego jest bardzo proste. Musimy mieć chyba Spotify Premium i na pewno musimy szukać po angielsku. Nie wiem, czy musimy mieć aplikację po angielsku, czy nie. No ja akurat mam, tak to testowałem. Jak to robimy? No po prostu ustawiamy się na wyszukiwarce, no i wpisujemy jakieś słowa kluczowe i plus słowo mix. I pierwszy wynik to będzie playlista, która będzie odpowiednio nazwana. Jeśli w nią wejdziemy, to będzie pisało, że to jest stworzone przez Spotify i będzie pisało stworzone dla tutaj nasza nazwa użytkownika. I ja sobie to przetestowałem i to generalnie działa, ale nie we wszystkich przypadkach. Taki pierwszy mój pomysł, no to sobie wpisałem Kawaii Mix. To jest taki podgatunek muzyki elektronicznej, taki bardzo taki wesoły. I to mi wyszło. I faktycznie ten mix, tam było 50 utworów i to faktycznie były piosenki, których słuchałem dosyć często z mojej listy ulubionych, które ja bym tak sklasyfikował. Ale spróbowałem też na przykład wpisać Eurovision Mix, bo mam trochę też piosenek z różnych lat Eurowizji, które coś polubiłem. Mówię, a może mi wyrzuci to właśnie moje wszystkie ulubione piosenki z Eurowizji. Tutaj już niestety inteligencja tego nie wyświetliła i po prostu mi wyrzuciło jakąś listę jakiegoś użytkownika, nie pamiętam. No to nie było to. Tak samo jak wpisałem, coś tam jeszcze wpisałem, co mnie coś dziwiło, a wpisałem, bo chciałem, jak szukałem sobie artykułów, tam przygotowałem się do audycji, sobie wpisałem coś, żeby było jakaś cicha muzyka i sobie wpisałem background music mix, czyli taka typowa muzyka w tle, no to owszem, zrobił mi mix z listy z moich ulubionych, ale to była taka muzyka bardzo taneczna, taka bardzo szybka, jakiś rock, taki szybszy, tak bardziej muzyka do biegania niż do słuchania w tle. No tutaj inne słowa kluczowe, tak? Wpisałem quiet mix, no to za pierwszym razem wyrzuciło mi jakiś quiet Christian music. Nie wiem w ogóle skąd taki pomysł, taką muzykę chrześcijańską. Po czym troszeczkę zmieniłem polecenie, tam pisałem chyba quiet music i wtedy już faktycznie tak też z moich ulubionych stworzył taki miks piosenek takich cichych, spokojnych, akustycznych. Więc no, fajna funkcja. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze rozwijane, no bo tutaj jeszcze myślę, że sporo. Aha, jeszcze pisałem Polish Mix. Byłem ciekawy, czy mi po prostu wyrzuci wszelkie jakieś polskie piosenki, które polubiłem. No i to też zadziałało. Więc no, funkcja ma potencjał. Jest dostępna generalnie wszędzie. Ja to testowałem akurat na komputerze, ale na telefonie też powinno działać. No i że to są zwykłe playlisty, więc jeśli taki miks nam się spodoba, możemy go sobie dodać do ulubionych, no i przypuszczam, że to jest Spotify, no to one się będą zmieniać, więc jeśli dodamy sobie kiedyś do ulubionych jakąś nową piosenkę, która będzie pasowała do kryteriów, no to przypuszczam, że ona nam się też pojawi w tym miksie.
1: No tak wygląda właśnie przyszłość słuchania muzyki, jak widać. Będzie można sobie naprawdę granularnie spersonalizować te listy odtwarzania. Ciekaw jestem, jakie jeszcze przykłady użycia się pojawią. Natomiast zostając jeszcze w klimacie AI i chyba trochę w nim teraz posiedzimy. Paulino, gdybyśmy zapomnieli wymyślić albo nie wpadli na pomysł na jakąś ciekawą domenę, to może nam w tym pomóc AI i ty masz o tym jakieś informacje, jak to wygląda?
5: Otóż to. Znalazłam dzisiaj stronę recommend.domains, czyli no, wolno tłumacząc, zarekomenduj domenę. I ta strona, w zasadzie pomysł na nią jest fajny, ale wykonanie takie prymitywne, powiedziałabym. Znaczy prymitywne, to jest po prostu połączenie istniejących już systemów. Bo ChatGPT odpowiada za wymyślenie domeny, a GoDaddy odpowiada za sprawdzenie, czy ta domena jest dostępna. I w sumie, skoro jest dzisiaj trochę małych prezentacji, to spróbujmy taką zrobić. Jako, że to jest ChatGPT, to w zasadzie możemy sobie pisać po polsku, pomimo, że strona jest po angielsku. Więc spróbujmy sobie tak. Audycje dla niewidomych. Podcast tyflologiczny, żeby mu podpowiedzieć, może wymyśli tyflo podcast.
2: A potem polsko... ja się będę zastanawiał, jak ja żyłem te naście lat temu bez czatu GPT. Tak. Jak mi się to w ogóle udało, że ja wymyśliłem tę nazwę?
5: Polsko brzmiąca domena. I teraz find my perfect domain name, czyli wymyśl, znajdź mi super nazwę domeny. I co my tu mamy? Niewidomipodcast.pl $29.99 kup przycisk. Okay. Tyflopodcast.pl.
1: Okej.
0: Okay. Pisane tak samo?
5: Nie, z myślnikiem.
0: No prawie.
2: No to prawie. To jakby to powiedzieć...
1: Jesteśmy znani nawet w świecie tak, AI.
2: I sztuczna inteligencja dorównała mojej.
5: Tak.
2: Albo odwrotnie.
5: Podcast tyflologiczny.pl, $30, przycisku tyfloinfo.pl.
0: No to też fajne.
5: Czyli też grupa na Facebooku.
2: Na Facebooku,
5: jest
2: tak.
1: Kup przycisk.
5: Niewidomypodcast.pl, $30, przycisku podcastoteka.pl.
1: To już chyba odbija od...
5: Tak, ale spróbujmy uwalić tę informację podcast tyflologiczny. I czy wtedy też wpadnie, ale raczej nie. Więc mamy audycję dla niewidomych polsko brzmiąca domena. Niewidomiaudycje.pl. Owo dla niewidomych. Nie brzmi to najlepiej. Chociaż zależy, o czym się mówi, no. To wtedy to i owo dla niewidomych. Mhm. Ale dobra, nieważne. Niewidomiaudio.pl. Audycje... Audycje nadwym? Tak, audycje nadwym.pl. Co innego.pl.
0: No to już...
2: No to w zasadzie jest to domena dla... czegokolwiek.
5: Tak.
1: No tak.
5: Odpowietrzauszy.pl.
1: To jest jakiś angielski tłumaczony na polski, bo takie zaczynam mieć podejrzenia powoli. Że...
5: Może, może. Ale wcześniej pisałam tak zupełnie dla hecy. Kocie ogony dla niewidomych, polsko brzmiąca domena. I wyszła mi domena kotynanoc.pl. I to jest bardzo fajna zabawa językowa, nie? No bo dobranoc psy na noc. A tutaj nie psy, tylko koty. No a skoro noc, to niewidomi, ciemność.
1: Och.
5: No,
1: okay, tak,
5: spójrz, żebym się postarał.
1: Okej. Okay. To jest GPT? Tak w ogóle?
5: Tak, tak, tak, tak.
1: Najśmieszniejsze jest to, że to jest jeden program, a teraz ludzie robią różne odnogi biznesu tylko na tym, żeby zrobić dobry prompt.
5: Mhm.
1: tak naprawdę.
2: No już jest cała gałąź, tak? Jest ten tak zwany prompt engineering i to ponoć tak. Szukają w ogóle ludzi o takich umiejętnościach, które sprowadzają się po prostu do tworzenia dobrych promptów i takich kreatywnych, i żeby ten chat GPT, czy w ogóle GPT jako taki, robił to, czego sobie życzymy.
5: W ogóle tak. Ostatnio też czytałam wywiad z taką inżynierką, która dziś tam pracuje właśnie w tych AI rzeczach i ona mówiła o tym, jak dobrze robić prompty. I podała takie trzy rzeczy, że nie trzeba się zniechęcać, jak pierwszym razem nie wyjdzie. To jest najgorsze, co ludzie robią, że po prostu raz nie wyszło i koniec. Dobra, to znaczy, że nie umie. A to nie jest tak, bo na przykład właśnie ona mówiła, że jak się poszuka jakichś synonimów tych słów, które się ma, to też AI może zaskoczyć. Albo po prostu się zrobi try again, czyli no, odświeży się sesję. To wtedy też albo się w ogóle wywali ten kontekst, który wcześniej był w konwersacji. Bo czasami ten kontekst jest już tak wyprany z logiki, że AI trudno jest się skupić na czymś zupełnie nowym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że właśnie używać tych synonimów, różnych możliwości słownych i zdaniowych. A trzecia rzecz to jest jakby nakreślać background dla AI, co chcemy osiągnąć, nie? Czyli zamiast, nie wiem, napisz opowiadanie o czymś, no to chciałabym napisać opowiadanie o czymś, ale interesuje mnie, nie wiem, co byś miał do powiedzenia na ten temat, albo nie wiem, no nawet absurdalne rzeczy w stylu muszę to mieć na szybko, bo to zagraża moim, bo jestem w sytuacji zagrożenia życia i ty zrobisz to szybciej niż ja i tak dalej. Na przykład jedną konwersację sobie taką zrobiłam, w której powiedziałam czatowi GPT, że jestem w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia i w związku z tym, że on długo generuje swoje odpowiedzi, to bardzo bym chciała, żeby generował odpowiedzi od 3 do max 5 słów. I mam tą konwersację, sobie do niej wracam, ona mi działa i to jest super.
1: O, no, widzisz. Ja też się starałam, na ile to jest też trochę tak taki efekt chwili z tymi promptami, bo przecież te GPT cały czas się ulepszają. Wersja 4 właśnie wyszła i ona już jest lepsza od 3.5, a 3.5 była coś tam lepsza od 3. I pytanie, ile to czasu, jak to się tak gwałtownie i szybko rozwija, minie, zanim on będzie rozumiał takie bardzo naturalnie pisane prompty, a nie jakieś właśnie wymyślne. Mhm. Ale no nie wiem. Może to już nie doceniam, albo przeceniam troszeczkę rozwój tych modeli językowych.
0: Z jednej strony tak, no ale z drugiej strony teraz niedawno czytam taki artykuł, że kilka bardzo mądrych osób, między innymi Elon Musk, Steve Wozniak, czy tam jeszcze nie pamiętam, te dwa nazwiska zapamiętałem, poprosiły, żeby ten rozwój został przynajmniej na pół roku zatrzymany na razie, bo to się tak szybko rozwija wszystko, żeby jakieś nowe modele na ten czas na razie nie powstawały.
2: No to jest bardzo moim zdaniem zły pomysł z jednego prostego powodu. Jeżeli ktoś oficjalnie to wstrzyma, to znajdą się tacy, którzy nie będą tego wstrzymywać oficjalnie i
0: no tak.
2: Będą różne rzeczy rozwijane gdzieś tam pokątnie i czego my nie będziemy absolutnie świadomi i wtedy dopiero możemy się zdziwić. Akurat ja jestem za jak największą transparentnością tego wszystkiego, co dzieje się w przypadku OpenAI, żebyśmy właśnie wtedy się nie zdziwili.
5: Mieli to chociażby pod minimalną kontrolą.
2: Tak, żeby obserwować w ogóle, co się z tym dzieje.
5: Czego się spodziewać.
2: Tak. Zdecydowanie to nie jest dobry pomysł i ja raczej sądzę, że no akurat Steve Wozniak to nie sądzę, ale Elon być może sam chciałby tu coś ugrać. Bo nie,
0: no. Tak, no jakoś przecież założył, on przecież no, był jeden z twórców tej firmy, po czasie wyszedł, bo tam ponoć próbował to przejąć, ale reszta zarządu się nie zgodziła, więc no.
2: Tak, no on później tłumaczył się, że za bardzo to wszystko biznesowo, w biznesową stronę poszło i zresztą OpenAI zarzuca się w ogóle to, że tak. Gdzieś te ideały zatraciła przez mariaż z Microsoftem. Natomiast no tu jakoś w czyste intencje Elona Muska ciężko mi jest uwierzyć.
1: No tak. Mhm. No dobrze, my jeszcze do tematu AI wrócimy za chwilę, ale zróbmy taki pomost między tym, o czym mówimy teraz, a tym, o czym będziemy mówić za chwilkę, bo Paulino, ty jeszcze masz przecież biuletyn iPhone'owy.
5: Tak, to jest w zasadzie też taki drobny news. Tak. Który po prostu mi się rzucił gdzieś tam na tych wszystkich newsletterach innych. I to jest po prostu sobie taki cotygodniowy newsletter o aplikacjach na iPhone'a, który przychodzi i mówi o różnych tematach, w sensie aplikacje do czegoś i tak dalej. Możemy sobie też wejść na stronę, tam jest w komentarzu i znaczy tam będzie, i sobie czytać te artykuły zwyczajnie, jeżeli nie chcemy sobie śmiecić maila. No cóż, dla mnie to nie było żaden krok w moim rozwoju, bo nie mam iPhone'a, więc nie wiem, na ile jakościowo są te aplikacje tam. Ten newsletter się nazywa AppHunt. Zaraz powiem, jaki jest ten link. AppHunt, czyli apphunt.org. No to sobie można tam wejść i zobaczyć. No i tak. Nic tu więcej nie mam do dodania.
1: No, czyli użytkownicy iPhone'a mogą się cieszyć na jakieś aplikacje. Ciekawe, czy wiele z nich będzie dostępnych, ale nawet jeśli nie, to macie inspirację, jeżeli chcielibyście poćwiczyć pisanie maili do twórców i zgłaszanie im problemów z dostępnością. To jest bardzo dobre ćwiczenie, mogę tylko polecić, jak macie na to siłę i cierpliwość. No, ale my takiej cierpliwości nie musimy mieć, bo to są standardowe dość interfejsy, jeżeli chodzi o skróty iPhone'owe, a o takich skrótach będziemy właśnie mówić, bo to nasz kolega Tomek Bilecki wrzucił nam do przeanalizowania artykuł o tym, jak to można zastąpić Siri czatem GPT. No i okazuje się, że można. Jedyne co, to trzeba sobie samodzielnie wygenerować klucz API w OpenAI i już możemy instalować skrót i możemy powiedzieć hej Siri, no i tutaj nazwa skrótu. Nazwijmy go sobie jak chcemy i już dalej słać prompty do czata GPT. No i to mnie też zainspirowało do tego, żeby trochę poreflektować, pomyśleć nad tym, jak w ogóle na urządzeniach Apple można odpalać czata GPT, bo Kuba nam podesłał przykład aplikacji na Androida. Natomiast okazuje się, że na Apple'ach również można. Ja czytałem w zeszłym tygodniu, nie testowałem jeszcze, o takiej aplikacji jak Complice AI, ponoć dostępna, która wspiera różne GPT. I tutaj jest w ogóle ciekawe, bo zdaje się, że Apple ma dość długie zęby na to, że pojawiają się w App Store aplikacje o nazwie GPT, czy tam chat GPT, no bo oficjalną aplikacją do czata GPT jest aplikacja Bing by Microsoft i tam możemy zarówno pisać, jak i głosowo rozmawiać z tym bingowym czatem GPT na iPhone'ie. No, ale to nie powstrzymuje deweloperów od maskowania i ukrywania tego GPT w najróżniejszych aplikacjach i można tak naprawdę znaleźć, jak się chce, takie aplikacje do AI. One się nie będą nazywały oczywiście GPT, tylko jakoś tam właśnie inaczej, na przykład Complice AI. No i w tym momencie można sobie odpalić różne prompty, bo tam są takie gotowe prompty pod pisanie różnego rodzaju, no nie wiem, czy pism, trochę dokumentów jakby.
2: Maili.
1: Po angielsku. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy po prostu zaczęli pisać z czatem. Tak, o. No więc jest do tego aplikacja. Też aplikacja Carrot Weather, czyli aplikacja, która w taki prześmiewczy, parodystyczny sposób przedstawia nam oczywiście w języku angielskim prognozę pogody. Jest teraz też turbo doładowana czatem GPT. Natomiast ostatnio też się pojawiają aplikacje czatu GPT na Watcha. Jedną z nich podesłał nam w komentarzu jeszcze tyflo przeglądu dwa numery temu, znaczy 175, jeżeli dobrze pamiętam, nasz słuchacz Michał. Aplikacja Pity, GPT, prawdopodobnie, bo GPT, więc PT, jak od imienia Pete. No i ponoć tutaj jest ta aplikacja i działa. Jedyne zastrzeżenie, jakie Michał miał, no to, że prawdopodobnie aplikacja działa na kluczu API dewelopera, więc deweloper będzie miał wgląd do wszystkiego, co użytkownicy piszą, więc średnio dobrym pomysłem będzie używanie tego do czegoś prywatnego bardzo.
2: Ale czy w ogóle używanie GPT?
0: OpenAI teoretycznie też ma.
1: Znaczy tak, więc... ale to jest, wiecie, to jest jeden stopień wyżej, tak? Tu jest jakiś, tu jest jakaś firma, oczywiście no nie jest to bezpieczne, natomiast tu jeszcze jest człowiek, który z firmy korzysta, więc tutaj mamy człowieka, który prywatnego, który może gdzieś, no wiadomo, o co chodzi. No i jest też druga aplikacja, którą prezentował na łamach swojej, znaczy no bloga, moja szuflada, swojej szuflady, Piotr Witek, czyli aplikacja Watch GPT.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nawet to jest ta sama aplikacja, tylko właśnie to, co mówiłeś, że Apple się zaczęło ostrzyć zęby na takie aplikacje, po prostu musiał nazwę zmienić.
1: Okay.
0: Ale to jest chyba to samo.
1: To jest to samo.
0: I zresztą autor teraz szykuje wersję na iPhone'a, tam widziałem dzisiaj artykuł, że jest jakaś lista mailingowa, na którą można się zapisać, żeby najszybciej dowiedzieć się, jak już coś będzie gotowe. W tym temacie.
1: No to ciekawe. No, Piotr Witek będzie ogólnie, obiecał już, że w najbliższym czasie zamieści kilka artykułów o tym, jak na urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem uzyskiwać dostęp do czata, więc wypatrujcie na mojaszuflada.pl, bo tam znajdziecie jeszcze jakieś porady. Wiem też, że jest aplikacja na Maca, nawet gdzieś tam ostatnio ją znalazłem, ale nie mam oczywiście jak przetestować. No i ogólnie czat GPT pcha się wszędzie, gdzie tylko może. Nie wiem, czy wy macie jakieś ulubione aplikacje do czata GPT? Ja nie, ale no. Jak nie macie, no to nie macie.
5: Znaczy ja teraz zobaczyłam, że jest jakaś nowa wtyczka do NVDA.
1: Chyba o niej mówiliśmy, ale ona miała aktualizację w międzyczasie.
5: Document Helper.
0: A to jeszcze coś innego.
5: Format Helper?
1: A to jest ta do formatowania, ona jakoś korzysta z GPT?
5: Nie, chyba.
1: To jest ta do formatowania dokumentów. To też mówiliśmy.
5: Tak, Okej,
1: ale dzięki za czujność, bo ja myślałem przez chwilę, że teraz już...
0: Bo to czata GPT też jest wtyczka, tak?
1: Jest, więc... czata GPT jest wtyczka NVDA.
2: Tak, tylko ona działa na kluczu, ale to, słuchajcie, to by było w ogóle... Dobre, podajemy gdzieś tam dokument, tak? Document Helper, to by też można było.
5: Tylko ja bym musiała sprawdzić, czy on faktycznie jest w stanie to zrobić. Nie wiem, powciskać jakieś dwie spacje między słowami i tak dalej.
0: Ja jestem ciekawy, czy jakbym właśnie podać jakiś dokument w Markdownie na przykład i powiedz mi, czy tam są jakieś błędy w formatowaniu, włożeniu tego dokumentu, czy by powiedział, tutaj masz spację, ci się za dużo spacji zrobiło, czy coś.
5: Ciekawe.
1: No, mogłoby to być ciekawe. Na pewno możemy spróbować, bo tam chyba wystarczy zaznaczyć tekst i jakieś zapytania o tekst.
0: Chyba tak.
1: Tylko czy on formatowanie z tego tekstu też wnioskuje?
0: No chyba nie, dlatego mówiłem o tym Markdownie, czyli po prostu powiedzieć, że masz tekst formatowany w Markdownie, tak i...
1: A tak, no. Można potestować, byłoby to na pewno ciekawe. Ale zostańmy jeszcze chwilę w krainie Apple. Piotrze, ponoć i w Polsce najbliższe iPhony stracą wsparcie dla SIM. Jest to prawdopodobne?
0: Tak. Zacznijmy od początku. Jak dla tych, którzy nie wiedzieli, no to już tak naprawdę to już się stało z iPhone'em 14, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Bo tam wszystkie modele, od tej 14 do 14 Pro Max, czy tam Ultra, nie wiem, chyba Pro Max jeszcze, to jest najdroższy iPhone. No to one wszystkie już nie mają tej tacki na fizyczną kartę SIM, tam tylko możemy dodawać karty eSIM. No i teraz francuski portal Mac Generation doszedł do informacji, które by mówiły, że iPhone 15, też wszystkie modele sprzedawane właśnie we Francji, też by takiego wejścia nie miały. A dlaczego to jest istotne dla nas? No dlatego, że i tutaj jest konkretnie podany model iPhone 14 Pro, to jest A2890, no konkretny model. To jest jeden model, który idzie na większość rynku europejskiego, tutaj w tym właśnie Polski, no i też pozostałe kraje europejskie. Więc no jeśli we Francji następny iPhone właśnie nie będzie miał wejścia na fizyczną kartę SIM, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Polsce też nie będzie miał. No i w innych krajach. Nie wiadomo, jak to będzie w Azji, tam też jest to wielce prawdopodobne. No, na 100% nie wiemy, tak? Ale Apple już takie rzeczy zrobiło, zwłaszcza, że tam już w Stanach to zrobili. Nie wiem, jak na pewno tam jakoś te statystyki śledzą. Na pewno będą to tłumaczyć tym, że dzięki temu telefon jest bezpieczniejszy, w sensie bardziej odporny na jakieś upadki, wodoodporny, tak? No bo jeden otwór mniej. No, jeśli faktycznie tak się stanie, no to można przypuszczać, że na początku inni producenci będą się chwalić, jak ich telefony takie wejścia mają, po czym parę miesięcy później z innych modeli też to zniknie, no i to może być początek końca fizycznych kart SIM. No ale czy tak będzie? Wszystko zobaczymy pewnie jesienią, jak te nowe iPhony zaczną się na rynku pojawiać.
1: Jak to jest na ten moment? W Polsce już wszyscy operatorzy obsługują eSIM? Czy jeszcze są tacy?
0: Nie wiem. Chyba ci najwięksi tak, ale z tymi wirtualnymi nie wiem, jak to jest. Zresztą tak samo jest w innych krajach, tak? Jak. No właśnie.
1: No ciekawe, bo teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, ale chyba tak.
0: Też się nie orientuję, też zastanawiam się, gdyby taka sytuacja była, jak to jest, że ktoś chciał sobie zamienić kartę fizyczną na eSIM, jak to będzie, czy już myślę, że jakieś procedury wtedy będą.
1: Oby, bo...
0: No właśnie.
1: To jak nie móc używać całego telefonu konkretnego operatora, to byłoby dość hardkorowe. Plus chyba już ma eSIM. Teraz nie pamiętam. Oni wprowadzili jakoś niedawno chyba.
0: Tak, chyba Orange albo T-Mobile albo pierwszy, ale Plus też już ma.
1: Okay. Play też ma?
0: Chyba, wiesz co, nie wiem.
1: No ciekawe.
0: No Plus w ogóle ma ten abonament na iPhony, tak? Że tam można tak sobie wynajmować, więc no myślę, że gdyby taka sytuacja była, no to oni się jakoś na to przygotują, tak?
1: No,
0: można mieć nadzieję.
1: Czyli no byłoby właśnie źle. Też zdaje się będzie na Twitterze, bo ankiety od już kwietnia, to kwiecień się zaraz zaczyna, będą płatne?
0: Tak, to właściwie jest od połowy kwietnia, no właściwie staną się dwie rzeczy, które ogłosił Elon Musk. Tłumaczy to tym, że to pomoże walczyć z botami i z dezinformacją. Aha, więc staną się dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie to, co powiedzieliśmy, jeśli będziemy chcieli głosować w ankietach na Twitterze, no to od 15 kwietnia będzie do tego wymagana ta subskrypcja Twitter Blue, która tam bodajże $8 chyba kosztuje. Czyli tam około 40 zł. Szczerze mówiąc nie wiem, ile to jest płacy. Chyba już to się u nas pojawiło. Jak to ma pomóc walczyć z botami? Szczerze nie wiem, bo nigdy się nie dało przez API głosować w ankietach, więc tylko dało się podglądać te ankiety, więc no nie wiem. A druga rzecz, która się stanie, to też od 15 kwietnia na tej zakładce dla ciebie, czyli tam, gdzie treści nam serwuje algorytm, no to będą wyświetlani tylko użytkownicy też właśnie, którzy mają ten abonament wykupiony. No i to też ma pomóc walczyć z dezinformacją, z botami, ze spamem. Jak? Nie wiem. Tutaj też eksperci, którzy byli przywołani w różnych tych artykułach, no bo to generalnie był temat, który był poruszany przez wszystkie media, od takich typowo informatycznych po bardziej publiczne. Ja tutaj podlinkowałem akurat polski TVN24, no ale generalnie ta informacja pojawiła się w wielu źródłach, no mniej więcej, no jeśli ktoś z Twittera korzysta, chyba nawet już teraz, jakby ktoś chciał uruchomić taką ankietę, to chyba też trzeba mieć ten abonament. Tak mi się wydaje, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby można było za darmo taką ankietę puścić, ale potem trzeba by płacić, żeby w niej głosować, no ale... No, jeśli ktoś korzysta, coraz więcej tych funkcji przechodzi z tego abonamentu. Ostatnio Elon Musk gdzieś tam w jakimś wewnętrznym liście napisał, że w ogóle firma jest w tym momencie warta o połowę mniej niż on przepuszczał, więc no, robi wszystko, żeby coś z tego zarobić. Ewidentnie.
1: No tak. I efekty chyba mizerne, bo wyniki finansowe się coś jakby nie zgadzają.
0: Tak.
1: No nic, zostaje nam ciekawostka na koniec, która chyba nawet bo z tego, co Piotrze puszczałeś w naszej wewnętrznej grupie, no to z dość dobrym skutkiem działa, czyli Hash, aplikacja na Maca do wygłuszania, do odszumiania nagrań za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.
0: Tak, algorytmów sztucznej inteligencji. Tutaj autor pisze, że to jest pierwsza aplikacja, która wykorzystuje ten procesor neuronowy w nowych Macach. I to jest faktycznie prawda, bo ja to testowałem i to wtedy komputer wcale się nie grzeje, a Wyniki są bardzo fajne. No, generalnie to jest aplikacja właśnie, która jest tylko na Macach. Na wszystkich. Ponad no, najlepiej to działa na M1, M2, ale na Intelach i na zewnętrznych kartach graficznych też to działa, no bo wtedy te modele są pewnie na takiej karcie uruchomione. No i aplikacja to nie jest na razie wtyczka, chociaż autor tego nie wyklucza. Aplikacja jest płatna i kosztuje złoty 300, aczkolwiek jest też dostępny 20-dniowy okres próbny. No to jest taka cena, no lepsze takie wtyczki do utrzymania też są w podobnej cenie, to te droższe wtyczki Waves, czy ten cały zestaw od RX, od Izotopa, to jest jeszcze drożej wychodzi, więc no, czy warto? Myślę, że nawet jeśli ktoś z dużej ilości takich materiałów pracuje, no to

0: Wave czy Flag nawet, więc no można sobie zapisywać to. No a potem musimy wybrać, jakie pliki chcemy przetworzyć. No i tutaj jest taki największy, wydaje mi się, problem w tej aplikacji, jeśli chodzi o dostępność. Co się, myślę, że napiszę do autora, zapytam, czy dałoby się to rozwiązać, bo jedynym sposobem, żeby wysłać jakiekolwiek pliki do tej aplikacji czy foldery, jest metoda przeciągnij i upuść. Więc no, trzeba się troszeczkę z tym niestety namęczyć, z voiceoverem, żeby plik do tej aplikacji skopiować, ale da się to zrobić, no to zajmuje troszkę czasu, ale wyniki z tego są całkiem fajne. Ja teraz w sumie myślę, że możemy pokazać nagranie, które właśnie zrobiłem, żeby zademonstrować, co ja w czasie pracy swojej, gdzie mam akurat takie warunki, że mogłem dostarczyć aplikacji sporo zarówno szumu, jak i różnych takich efektów w tle. W ten sposób tą aplikację przetestowałem. Ja też testowałem to w różnych innych warunkach. Ja sobie tylko... A, już musiałem sobie znaleźć ten plik.
1: No ona taka dość taki robotyczny ten głos się staje po tym przepuszczeniu.
0: Tak,
1: tam są taki poszum słychać. Taki jak
0: poszum słychać, ja jeszcze to właśnie pokażę, w czym to sobie radzi, tak. w czym już niekoniecznie. Więc tak, puścimy sobie takie krótkie nagranie, które trwa jakieś 40 sekund. To są dwie części. Najpierw usłyszycie oryginalne nagranie. Jeśli mi się otworzy fubar, już mi się otwiera. Najpierw usłyszycie oryginalne nagranie, które nie zostało przetworzone. A potem... Ojojoj, co tu się dzieje?
1: Ja mógłbym je też puścić, jeżeli byłoby tak szybciej, ale...
0: Nie, już jest chyba okej. Okay.
1: Tak, dobrze.
0: Tak, tak, tylko mi się po prostu coś otworzyło nie tam, gdzie trzeba.
1: Okej. Okay. No, go Excelarem.
0: Tak, tylko mi się właśnie nie otworzyło w fubarze, nie wiem czemu, ale już się wszystko udało okiełznać, okay. I już mogę puścić. To jest małe nagranie na próbę aplikacji Hash, która powinna odszumić to wszystko, ale też usunąć pogłos. Ja akurat jestem teraz w swoim gabinecie w pracy, który no trochę pogłosu ma, no a na dodatek jeszcze zostawiłem lecące w tle włączone radio. W tle też słychać jakieś inne sprzęty, które dostarczają nam takich niskich częstotliwości. No zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Ja na chwilę to radio wyłączyłem. Możemy jeszcze zrobić dodatkowe efekty dźwiękowe. No, zobaczymy, czy to też usunie. Poradzi sobie ze skrzypiącym łóżkiem. To jest małe nagranie na próbę aplikacji Hash, która powinna odszumić to wszystko, ale też usunąć pogłos. Ja akurat jestem teraz w swoim gabinecie w pracy, który no trochę pogłosu ma, no a na dodatek jeszcze zostawiłem lecące w tle włączone radio. W tle też słychać jakieś inne sprzęty, które dostarczają nam takich niskich częstotliwości. No, zobaczymy, jak sobie... Jeszcze troszeczkę może przewiniemy.
1: Dodatkowe efekty dźwiękowe. Zobaczymy, czy to też usunie. Poradzi sobie ze skrzypiącym łóżkiem.
0: No właśnie, więc to brzmi tak. To się przetwarza całkiem szybko. Godzinne nagranie, no to na mojej M1 przetwarzało się 10 minut jakieś. No ale właśnie, tu... Efekt jakiś taki robotyczny słychać. Tam jest też suwak mix, więc można sobie, zanim to przetworzymy, nawet dodać troszeczkę oryginalnego sygnału, żeby to zamaskować. No ale właśnie, w niektórych warunkach to sobie nawet radzi całkiem fajnie. Ale na przykład, jeśli mamy jakiś odległy głos, ja tutaj testowałem to też na innych nagraniach, między innymi na wywiadzie, który był zrobiony podczas konferencji, no to głos, bo ten tło fajnie usunął, ale było ten efekt słychać robotyczny. Prowadzą

0: prowadzącego rozmowę też było fajnie słychać, ale tą drugą osobę, która jakiś tam kawałek stała od tego mikrofonu, już niekoniecznie. Ten głos był maskowany. Chyba myślał, że to jest tło i sobie z tym nie radził. Podobnie przepuściłem nagranie ze szkolenia, gdzie prowadzący stał jakiś kawałek od tego mikrofonu. W sali było akurat cicho, ale był pogłos, brzęczały światła, no to generalnie to było nie obrobione w nagranie w żaden sposób, więc też nie były może łatwe warunki, ale też dźwięk tych świateł otoczenia usunął, ale rozmówca, prowadzący to szkolenie, to był bardzo słabo słyszalny, zaczynał troszeczkę seplenić, ewidentnie ten algorytm nie potrafił wychwycić tego głosu tak dobrze. No ale jeśli właśnie mówimy do mikrofonu, mamy jakiś pogłos, właśnie jakieś dźwięki otoczenia, no to się sprawdza. No, aplikacja może nie jest idealna, ale na pewno jakieś zastosowania znajdzie. Nazywa się hash husk, czyli to takie angielskie takie właśnie wyciszenie. Tak. I próbuję teraz szybko znaleźć sobie adres strony. Oczywiście on też będzie w komentarzu. O. huskaudioapp.com, gdyby ktoś chciał sobie zarówno ściągnąć tą wersję próbną, którą można po prostu sobie ściągnąć, to jest 21-dniowy okres próbny, a pełną wersję można zakupić w sklepie Mac App Store.
1: No i to wszystko na dziś, jeśli chodzi o nasze newsy. Czy komuś
2: zanim jeszcze przejdziemy do ewentualnych uzupełnień tych newsów, no to ja jeszcze zajrzę do komentarzy, bo tu mamy kilka komentarzy, kilka waszych wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź jest od Bartka. Witam wszystkich. W temacie NVDA przestał mi działać dodatek do silników RH Voice. Zaskakujące jest to, że głosy są włączone. Ponadto niezgodny z najnowszą wersją NVDA jest także dodatek listy obszaru powiadomień. Czy te dodatki zostały już zaktualizowane? Jeżeli chodzi o RH Voice'a, to przed momentem sprawdziłem na zlotowicz.pl/synteza. Z początkiem marca się pojawiły jakieś nowe wersje, więc Bartku, jeżeli masz starsze, to może warto sprawdzić. Bo szczerze mówiąc, jeszcze nie aktualizowałem, więc nie wiem. Ale myślę, że sprawdzić nie zaszkodzi, czy tam są te aktualne wersje, jeżeli chodzi o RH Voice. Podejrzewam, że to już obsługuje NVDA 2023.1. Rafał do nas napisał, że potwierdza, jest nowa wersja na stronie, tu o Vocalizera chodzi. Tak. Zaktualizowałem, no i chyba działa. No to super. I jeszcze mamy komentarz od Grzegorza. Cześć. Co do API GPT, to wydaje się, że jest płatne, gdyż ja wygenerowałem swój klucz API i chciałem go zastosować w terminalu w Linuxie, to dostałem odpowiedź w stylu, że muszę wybrać jakiś plan. Podobnie jest pewnie w innych sytuacjach, na przykład gdyby chciało się wykorzystać czata GPT we wtyczce NVDA. Jakby komuś te API nie działało, to właśnie może być tego powód. No tak, generalnie dostęp jest płatny. Tam jest informacja, że możesz za darmo utworzyć klucz, ale jeżeli chcesz z niego korzystać, no to już trzeba jakoś tam coś zasilić.
0: Tak, tam trzeba podpiąć kartę chyba po prostu i na tej zasadzie to działa, jak już tam wygenerujemy jakiś ruch. Generalnie to są takie ceny, że jeśli tam robimy coś dla siebie, to chyba aż tak drogo nie wyjdzie. No wiadomo, jakbyśmy pisali aplikację na jakąś większą skalę, to wychodzi drożej i ten model GPT-4 gdzieś czytałem, że wychodzi jakoś 6 razy drożej niż te poprzednie wersje.
1: Okej. Okay.
0: Konkretnych cen nie pamiętam niestety, ale to tam na stronie się znajdzie.
1: To dzięki tutaj za te wasze komentarze. No i właśnie, czy ktoś coś jeszcze w uzupełnieniu, jakiś w ostatniej chwili, jakieś wiadomości?
0: Może taka szybka jedna informacja, jeszcze a propos Apple'a, oficjalnie zostało już potwierdzone, WWDC 2023 będzie od 5 do 9 czerwca i znów będzie taki format hybrydowy, więc ten keynote cały to wszystko będzie w wersji online, czyli pewnie audiodeskrypcja też będzie.
1: No, czyli jeszcze trochę czasu mamy, ale można się już poekscytować. Ponoć iOS 17 to ma dostać, początkowo był taki koncept na niego, że tylko poprawki jakieś takie, żeby bardziej się skupiali na usprawnianiu tego, co do tej pory nie działało dobrze, ale ponoć ma wpaść trochę takich funkcji, o które użytkownicy prosili. Takie nice to have. Ciekawe, czy będą dźwięki powiadomień.
0: No byłoby fajnie.
1: No byłoby super. Dla różnych aplikacji oczywiście, do personalizacji. A może ktoś doda w końcu przełączanie ścieżek klawiszami głośności na zablokowanym ekranie. Też by było fajnie. No, by w voice-overze też fajne rzeczy doszły. To zobaczymy, co się podzieje za te 2 miesiące. Ktoś jeszcze? Paulino, może ty coś masz jeszcze w ostatniej chwili?
3: Oj, niestety. To na zadaniach na studia, dlatego tak mało nie. Ale jak się wydobędę, to na pewno będę aktywniejsza.
1: To powodzenia w takim razie w zadaniach. A my przekazujemy już głos Michałowi Kasperczakowi, który przygotował dla nas no wcale nie taką małą prezentację SensePlayera. No ciekawego urządzenia.
3: Ja bym się chciała już pożegnać. Bo
1: tak, my się wszyscy już żegnamy.
3: Aha! Dobra.
1: Tak, bo Michał będzie puszczony teraz do głosu, będzie przekazane jemu. Więc my już się odmeldowujemy powoli. Ja dziękuję tutaj wszystkim dziś za uczestnictwo. Dziękuję tobie, Paulino, Piotrze, no i Michałowi
3: dziękuję.
1: Też za realizację.
0: Dziękujemy.
1: I uczestnictwo. No i do usłyszenia. Wy zostańcie jeszcze, bo Michał wam opowie o SensePlayerze.
2: Tak jest, zapraszamy wszystkich nocnych Marków.
1: Tak, tak jest. Trochę jeszcze tu zostaniecie, miejmy nadzieję. No a my meldujemy się z wami już za tydzień.
4: Przystępuję do prezentacji urządzenia SensePlayer OCR. Mam je tylko przez dłuższą chwilę do dyspozycji, także moje nagranie ma charakter taki dosyć ulotny. Pokazuję to, co wiem, to, co wyczytałem, to, co sprawdziłem, to, czego się nauczyłem, także mogą tu być jakieś drobne nieścisłości, ale mam nadzieję, że na teraz takie nagranie wystarczy, a zarazem obiecuję, że postaram się je zrobić jak najlepiej potrafię. Leży przede mną urządzenie koreańskiej firmy HIMS, SensePlayer. Można by rzec następca BookSense'a w jakiejś mierze. Rzeczywiście, odtwarzacz DAISY dla niewidomych i słabowidzących z klawiaturą numeryczną, z głośnikami stereo, z mikrofonami stereo. Brzmi to wszystko bardzo ładnie, bardzo tak efektownie. I rzeczywiście urządzenie, jak to zwykle w przypadku HIMS-a, jest przyjemne w dotyku, jest ładne. Przypomina... Połóżmy je obok mojego iPhone'a mini. A rzeczywiście, ono wielkościowo jest... To jest taki iPhone mini, można by powiedzieć nawet. Myślałem, że ono jest mniejsze, bo jest... No jest... A jak byśmy... Przepraszam. No dobra, możemy przyjąć. Ono jest trochę inne, bo ma taki zaokrąglony kształt i przez to się wydaje ciut mniejsze. Chyba węższe, ale no powiedzmy, że to jest taki iPhone mini. Nie jest za grube i co sprawia, że są słyszane wibracje na całej obudowie, kiedy urządzenie jest głośniejsze. Te głośniki dwa są takie, one są wąskie dość. One są takie u góry i na dole są, więc jakbyśmy chcieli stereo, to urządzenie musimy trzymać bokiem, czyli tak, wzdłuż mamy je ułożone, znaczy w poprzek, także dłuższą krawędzią z przodu. A normalnie urządzenie trzymamy jak zwykle tak, że no jest to prostokąt, krótszy bok jest z przodu, dłuższy z dołu do góry. I co? U góry z przodu mamy głośnik, mamy potem 4 przyciski na froncie. Przycisk pierwszy wypukły, taki oznaczony taką jakby kropką, trochę jak piątka, tylko że z dołu, od dołu. To jest przycisk wybierania programów, przycisk taki informacyjny, trochę pozwalający nam wybrać programy, ostatnio uruchamiane funkcje. No właśnie, bo programy, tak mówię, nie powiedziałem tego, że urządzenie jest oparte na systemie Android 11. Na razie on jest zamknięty, być może potem będzie jakoś połowicznie otwarty i coś będzie można robić więcej. Na razie tak nie jest, co nie jest jakimś wielkim mankamentem. Urządzenie ma Bluetooth, ma Wi-Fi, ma możliwość łączenia jako klawiatura numeryczna, klawiatura bezprzewodowa, taka T9 dla Androida i dla iPhone'a. I wersja droższa ma kamerę 13 megapikseli, aparat i moduł OCR. Czyli to jest takie trochę jak kiedyś ten Blaze Easy, Blaze ET, chyba, czy jak on tam się nazywał. Takie też taki odtwarzacz koreański, właśnie Himsa. No jest drogi, tak, bo wersja ta tańsza kosztuje 3000, a wersja z OCR-em 4100, więc jest drogo. No i teraz wracamy do klawiszy. Ten pierwszy, aha, i jeszcze co jest istotne, Sense Player umożliwia, wyobraźmy sobie, że to są takie żywcem prawie że przeniesione multimedia, to znaczy obsługa multimediów z notatnika BrailleSense. I trochę z BookSense, ale bardziej chyba już teraz z BrailleSense'ów. Stąd ten klawisz jeden, taki właśnie no gdzieś tam też wybór, informacje o jakiejś tam o uruchomionej aplikacji, module i wybór ostatniej aplikacji. A, ja go nie wyłączyłem.
5: Łącz się z
4: bezprzewodową. Aha. Ja go nie ten, nie wyłączyłem jeszcze, dobrze. I teraz mamy następujące klawisze. Pierwszy klawisz to jest ten wybór programów. Potem jest klawisz Wi-Fi. Naciskamy, on nam mówi, czy Wi-Fi jest włączone, czy wyłączone. Mocniejszy, dłuższy, bo on jest taki kilkustopniowy. To trochę trzeba się nauczyć. Jego mocniej, jakby dłuższe przytrzymanie, takie troszkę głębsze, włącza nam Wi-Fi, a długie przytrzymanie po kilku sekundach uruchamia ustawienia Wi-Fi. I analogicznie jest z klawiszem obok, klawiszem Bluetooth i z czwartym klawiszem, tym Smart Sense, zawsze mi się to myli, Smart Sense czy Smart Connect, do wyboru, do podłączenia urządzenia jako klawiatury właśnie bezprzewodowej do telefonu. Potem mamy taki łuk, to znaczy mamy klawisze, mamy takie okrągłe, takie właściwie nie okrągłe, takie no takie zaokrąglone, takie łukowate strzałki, góra, dół, lewo, prawo i na środku klawisz taki wgłębiony, takie OK. Z lewej strony nad strzałką w lewo jest klawisz Home, pod strzałką w lewo jest klawisz anuluj. Tak trochę inaczej niż na przykład to gdzieś tam było ostatnio w Androidzie czy w Smart Vision. Czyli jest z lewej strony Home, na dole z lewej anuluj, u góry z prawej strony nad strzałką w prawo klawisz wstecz. Dobrze mówię? Nie, klawisz nie. Jeszcze raz. Home i tak, i anuluj czy wstecz, no właściwie to jest to samo, a z prawej strony klawisz menu kontekstowego i klawisz skasuj, no czyli taki backspace, usuń plik i tak dalej, i tak dalej. Te klawisze są jak dla mnie za bardzo oddzielone od i odsunięte od tych strzałek i w dół i w górę, także ten dolny jest bliżej już trójki, a ten górny, te górne są już daleko od strzałek i blisko tego pierwszego rzędu czterech klawiszy funkcyjnych, o których mówiłem. To mogłoby troszeczkę bliżej być. No i poniżej jest standardowa 12-klawiszowa klawiatura numeryczna. Ona, jakbym Plextoka widział, Plextok Linio, Plextok Pocket, to jest dokładnie to samo. To urządzenie w ogóle takie trochę plextokowate w pewnym sensie. Na dole urządzenia mamy wejście słuchawkowe, takie ładnie obudowane i wejście USB-C, tam możemy podłączać zasilacz, podłączać do komputera, możemy jakieś interfejsy audio nawet podłączać, różne inne rzeczy, na które USB-C pozwala. Z lewej strony tam się dużo dzieje, bo tam jest przycisk nagrywania u góry. na lewej ściance. Poniżej są trzy przyciski, niczym nieoddzielone i to jest głupio. Znaczy niczym nieoddzielone w sensie nie, że jako jeden przycisk, ale mógłby ten pierwszy przycisk mógłby być trochę odseparowany, bo poniżej jego są głośniej, ciszej, a nad nimi jest przycisk taki, którym wybieramy funkcję tych przycisków głośniej, ciszej, czyli zależnie od modułu, że tam głos ogólny, głos syntezy, szybkość mowy, korektor i czasami się po prostu myliłem naciskając, nie wiem, zamiast nacisnąć głośniej, nacisnąłem na przykład
5: szybkość 2.
4: Właśnie ten przycisk, tak? Do zmiany szybkości, więc to jest takie trochę, no powiedzmy, że mankament. I jeszcze co ciekawe, dłuższe przytrzymanie tego przycisku wyboru zachowania głośniej, ciszej powoduje przywrócenie standardowych parametrów mowy i to jest ok. Dłuższe przytrzymanie głośniej to jest data i czas albo sam czas, zależnie jak mamy ustawione.
5: 24, 02, 2023, 08,31, 43.
4: 43 na koniec to czas co do sekundy, 43 sekund. A z kolei dłuższe przytrzymanie klawisza ciszej.
5: Poziom naładowania 62, praca na bateriach.
4: Informuje nas o poziomie naładowania akumulatora. Prawa strona, prawa ścianka to jest z kolei... Aha, i poniżej lewej ścianki, poniżej tego głośniej mamy wgłębienie na kartę... A może ona tu jest w środku? Nie. Chyba. Nie. Na kartę microSD. Z prawej strony mamy suwak taki... Nie, suwak nie, przepraszam. A, ja go teraz uśpiłem. Ten. Mamy wyraźny przycisk wyłączania i uśpienia. I suwak poniżej... Aha, bo jego... Dobra, wybudzimy go.
5: Stycznia 2023 roku 10.03 MP3 upłynęło 00.00.14. Całkowity czas 08.05.20. Klawisze zablokowane. Klawisze odblokowane.
4: O, rzeczywiście.
5: Manager plików.
4: Dobra, a naciśniemy.
5: Klawisze zablokowane.
4: I teraz co? Mogę sobie wciskać i nic.
5: Klawisze odblokowane.
4: I tak wygląda urządzenie. No i z tyłu to mówiłem właśnie, że słuchawki i port USB-C. Osobnego wejścia jackowego, liniowo-mikrofonowego nie ma. To jest wspólne, to wejście słuchawkowe. Tyle co wiem. Chyba, że... No tak, raczej tak. To muszę jeszcze sprawdzić. I teraz, dobrze, wyłączymy urządzenie.
5: Czy wyłączyć zasilanie? Tak. Nie.
4: Aha, jest okienko dialogowe, tak, nie?
5: Tak, nie, tak, nie, tak. Zasilanie włączone.
4: Dźwięk znany ze wszystkich urządzeń firmy HIMS. I teraz włączamy na stałe, tak? Urządzenie, jakby włączamy je od nowa, tak jak telefon. Będą dźwięk... O, jaki dziwny dźwięk na koniec. Taki brzydki. I teraz włączamy i słyszymy, jakby to były dźwięki Androida. Włączam, trzymam. O, zawibrował. I teraz musimy poczekać, aż się urządzenie nam uruchomi.
5: Aparat, przycisk.
4: Aha, zamkniemy telefon. Czekamy. O, wibruje.

0: plików.
1: Urządzenie składa się, czy ekran urządzenia, ekran, to nie jest ekran, no ale powiedzmy, że interfejs, o tak, bo brakowało mi słowa, przepraszam. Interfejs urządzenia, no to jest taki trochę właśnie notatnik brajlowski, tak? Z czapką góra-dół przemieszczamy się po menu i to możemy w kółko chodzić, bo teraz bym nacisnął do góry.
0: Ustawienia.
1: Miałbym ustawienia. No a co my tu mamy? Pierwsze, menedżer plików, czyli taki eksplorator, gdzie możemy sobie działać, robić wszystko z plikami. Zaraz tam potem wejdziemy.
0: Media player.
1: Odtwarzacz audio, inaczej mówiąc.
0: Odtwarzacz Daisy.
1: Odtwarzacz Daisy. Nie chcę mi tego Daisy jakoś znajdować. Nie wiem dlaczego. Mam książki Daisy, a on uparcie ich nie widzi.
0: Przeglądarka dokumentów.
1: No to czytnik e-booków, inaczej mówiąc, czytnik dokumentów, różnie możemy go nazywać.
0: Radio FM.
1: Jak sama nazwa wskazuje, radio FM.
0: OCR.
1: OCR, tu możemy zrobić zdjęcie, no to jest ta funkcja, dostęp do funkcji rozpoznawania, optical character recognition.
0: Radio internetowe.
1: Radio internetowe.
0: Podcasty.
1: Podcasty.
0: Usługi biblioteczne.
1: Daisy Online i Bookshare.
0: Narzędzia.
1: Narzędzia.
0: Ustawienia. Menedżer plików. Ustawienia. Narzędzia.
1: A co mamy w narzędziach?
0: Nagrania.
1: Nagrania. Przechodzimy w ten sposób do folderu nagrań.
0: Tester kolorów. Notatka.
1: Tester kolorów też jest. Notatka. No po prostu możemy offline robić notatki.
0: Kalkulator. Budzik. Stoper.
1: Kalkulator, budzik, stoper.
0: Odliczanie.
1: Odliczanie, czyli taki minutnik.
0: Ustaw czas do automatycznego wyłączenia.
1: Ustaw czas do automatycznego wyłączenia, potem...
0: Formatuj. Flash disk, kopia zapasowa, przywracanie. Aktualizacja oprogramowania. Nagrania.
1: I to jest wszystko.
0: Narzędzia. Ustawienia.
1: A co mamy w ustawieniach?
0: Opcje globalne. Ustawianie daty i czasu. Opcje głosu. Instalator głosu. Menedżer Bluetooth. Ustawienia połączenia sieciowego. Ustawienia fabryczne. Skrócona instrukcja obsługi. Poziom naładowania 61. Praca na bateriach. Informacje o Sense Player. Opcje globalne.
1: I w opcjach globalnych.
0: Opcje globalne dialog. Informacja o kontrolce. Wyłącz 1.25.
1: I tu jest tak w większości tych opcji, że góra-dół przechodzi nam po opcjach, a nie musimy nigdzie wchodzić klawiszem OK, tylko od razu z czapką lewo-prawo włączamy, wyłączamy daną opcję i potem idziemy dalej w dół. I tu mam właśnie informację o kontrolkach. Wyłącz, idę w prawo.
0: Przed kontrolką. Za kontrolką. Wyłącz. Blokowanie klawiszy numerycznych. Wyłącz 2.25. Liczba elementów, o jaką przeskoczymy na liście, używając przycisków 3 lub 9, 10 czy 25.
1: Że w eksploratorze, czy w ogóle gdzieś tam w nawigacji między plikami audio, o jaką liczbę możemy tych plików przeskoczyć, czy to będzie 3, co my tu mamy? Zaraz.
0: Wejście. Liczba elementów, o jaką przeskoczymy na liście, używając przycisków 3 lub 9, 10 czy 25. 5, 25, 20, 15, 10, 5, 10.
1: A może to 5 zostawię, spróbujemy.
0: 5. Wejście w tryb uśpienia, 10 minut 4.25. Podaj czas i datę. Dataj czas 5.25. Szybkość mowy 7.625. Wysokość głosu 5.725. Głośność głosu 10.825. Głośność główna 13.925. 14. 15.
1: 0. A, 0 teraz.
0: 1. 0. 15. 14. 15. Sygnalizacja dużych liter. Mów dużo 10.25. Głośność główna 15.925.
1: Ja już ciszę trochę.
0: Głośność główna 10. Głośność główna 11. Głośność główna 15.925. Głośność główna 15. Głośność główna 4. Sygnalizacja dużych liter. Poziom interpunkcji wyłącz 11.25. Liczby włącz 12.25. Ostrzeżenia wyłącz 13.25. Dźwięk klawiszy wyłącz 14.25. Sygnał dźwiękowy przy włączeniu, wyłączeniu, włącz 15.25. Ustaw dźwięk przycisków, dźwięk 1.16.25.
1: Tego, powiem szczerze, nie bardzo rozumiem.
0: Informacja o stanie baterii,
1: chyba,
0: wiadomość.
1: A może to jest...
0: Dźwięk klawiszy, wyłącz 14.25. Sygnał dźwiękowy. Wibracja. Oba. Wyłącz. Sygnał dźwiękowy. Wibracja.
1: Niech będzie.
0: Ustaw dźwięk przycisków. Dźwięk 1, 16, 25. Dźwięk 2.
1: On ich nie odtwarza, niestety. Teraz tego nie mogę. Ale dobrze, niech będzie dźwięk 2.
0: Ustawiono datę i czas. Opcje globalne. Manager Bluetooth. Sparuj nowe urządzenia. Manager Bluetooth. Ustawienia.
1: Wibruje. Nawet nie tyle wibruje, tylko taki haptik nawet ładny jest.
0: Manager plików. Ustawienia. Opcje globalne. Opcje globalny dialog. Wysyłaj dźwięk przy połączeniu smartphone Nest. Włączony. Tryb wprowadzania tekstu. T9-21-25. Wybór znaków. T9. Czas ciśnięcia klawisza. 220-25. Zegarynka. Wyłącz 19-25. Wskaźnik postępu. Wyciszony 18-25. Informacja o stanie baterii. Wiadomość 17-25. Ustaw dźwięk przycisków. Dźwięk 2-16-25. Dźwięk 1. Dźwięk 3. Dźwięk 2. Dźwięk 1. Dźwięk 3.
1: Na razie to wyłączę.
0: Dźwięk 1. Sygnał dźwiękowy przy włączeniu, wyłączeniu. Włącz 15.2. Dźwięk klawiszy. Wibracja 14.2. Sygnał dźwiękowy. Wyłącz. Czas ciśnięcia klawisza. 200. Tryb. Wysyłaj dźwięk przy połączeniu smartphone Nest. Pokaż typ folderu. Wyłączono 24.25. Tablica znaków smartphone Nest. iOS 23.25.
1: O, i tu mamy kilka tablic.
0: Braille Sense.
1: Do połączenia właśnie klawiatury. Braille Sense.
0: iOS. Android.
1: Braille Sense.
0: Braille Android. iOS.
1: iOS i Android.
0: Pokaż typ folderu, wyłączono 24-25. Tablica znak. Wysyłaj dźwięk przy
1: połączeniu. Tryb wprowadzania.
0: Czas ciśnięcia klawisza. 200. Zegarynka. Wyłącz dźwięk. Wskaźnik poste. Informacja o stanie baterii. Ustaw dźwięk przycisków. Sygnał dźwiękowy przy połączeniu. Ustaw dźwięk przycisków. Dźwięk 1, 16, 25. Dźwięk 3. Dźwięk 3.
1: Aha, to nie.
0: Dźwięk
1: 2.
0: Dźwięk. Sygnał dźwiękowy przy połączeniu. Dźwięk klawiszy. Wyłącz 14-25.
1: Aha, bo muszę zatwierdzić. Dobrze.
0: Tryb wprowadzania tekstu, T9-21, ustawiono datę i czas.
1: No, nie ustawiono datę i czas, to jest błąd ewidentny.
0: Ustawienia.
1: O, jest OK.
0: Manager plików. Ustawienia. Opcje globalne. Ustawianie daty i czasu.
1: No to sobie możemy odpuścić.
0: Opcje głosu. Opcje głosu dialog. Nazwa głosu, Polisz Zosia 1 z 4. Polisz Krzysztof 2 z 4. Polisz Ewa 3 z 4. English Samantha 4 z 4.
1: To jest wszystko.
0: Polisz Krzysztof 2 z 4.
2: Ustawiono syntezator. Instalator głosu.
1: Instalator głosu. I tutaj można by pomyśleć, że jakieś polskie głosy jeszcze inne będą, na przykład Zosia normalna, ale nie.
2: Instalator głosu dialog. Brak połączenia internetowego.
1: A,
2: instalator
1: tak.
2: głosu.
1: Dobrze, to może my się połączymy teraz. Naciskam klawisz ten u góry funkcyjny, drugi, i co nam mówi?
2: Wyłącz sieć bezprzewodową.
1: No właśnie, że sieć bezprzewodowa jest wyłączona. No trochę to źle mówi.
2: Włącz Bluetooth niepołączone.
1: Obok nam mówi o Bluetoothie.
2: Smart Connect.
1: Smart Connect. Dobrze, tego też nie chcę.
2: Przejdź tryb parowania sensor Gliro CR218.
1: O, co?
2: Nie ma podłączonych urządzeń.
1: A.
2: Nie ma podłączonych urządzeń.
1: Okej, okay. Tak.
2: Instalator głosu. Manager Bluetooth. Instalator głosu. Instalator głosu dialog.
1: Przytrzymuję Wi-Fi.
2: Instalator głosu. Ustawienia połączenia sieciowego.
1: A nie?
2: Pusta lista.
1: Tego chyba nie chciałem.
2: Zabiła 2000. Przecinek szyfrowanie.
1: A tak.
2: Instalator głosu.
1: Już wszedłem w to Wi-Fi. Za mocno chwyciłem. Przytrzymałem. Dobrze, to troszkę. O.
2: Wyłączanie sieci bezprzewodowej. Wyłącz sieć bezprzewodową.
1: Wyłączanie, czyli. On to dziwnie. Ja czasami mam instalator problem głosu. Z tym. Powiem szczerze.
2: Włączanie sieci bezprzewodowej.
1: O. I on teraz się połączy. Z Wi-Fi poczekamy sobie.

0: Czyżby tak długo się łączył? Trochę dziwne, co nam powie?
1: Włącz sieć bezprzewodową cykla 2121 PPM GWT odpołączono. Poziom wspaniały.
0: Aha, no jest, okej, okay, dobra.
1: Manager Bluetooth, instalator głosu. Instalator głosu dialog. English Allison 1/60.
0: A idę do góry? Nie, nie mogę.
1: English Ava 2/60. English Natem 3/60. English Susan 4/60. English Tom 5/60. English Z 6/60. UK English Oliver 7/60. UK English Serena 8/60. UK English Cafe 9/60. UK English Daniel 10/60.
0: No, trochę na dłuższą metę z tym głosem Krzysztof, w ogóle z głosami niuans mam pewne problemy.
1: UK English Malcolm 11/60. Spanish Malison 18/60. Spanish Monica 19/60. Italian Alice 20/60. Italian Bala 21/60. Italian Luca 22/60.
0: No to pobierzmy sobie jakiś głos. I co się dzieje?
1: Langua chyba skitel za APK. Pobieranie zakończone. Pobieranie zakończone. Mhm. Opcje globalne. Ustawianie daty i czasu. Opcje instalator głosu. Opcje głosu. Instalator głosu. Instalator głosu dialog. English Allison 1/59.
0: A nie, to nie to, przepraszam.
1: Opcje głosu. Opcje głosu dialog. Nazwa głosu. Polish Zosia 1/5. Polish Krzysztof 2/5. Italian Luca 3/5. Polish Ewa 4/5. English Samata 5/5.
0: No i teraz Italian Luca 3/5.
2: Australiano Synthesator. Opt głosu. Instalator głosu. Opt głosu.
0: No on tu jakąś angielski tu włączył, bo chyba
2: nazwa głosu.
0: Zmiana języka.
2: Italian Luca 3/5. Australiano Synthesator. Opt głosu.
0: O?
2: Australian Italian Zasu. Opt głosu.
0: Dziwne.
2: Opt głosu dialog. Nazwa głosu. Polish Social 1/5.
0: No może wrócimy, a...
2: Polish Krzysztof 2/5. Italian Luca 3/5. Polish Eva 4/5. Ustawiono syntezator. Opcje głosu. Instalator głosu. Opcje głosu. Opcje głosu dialog. Italian. Polish Eva 4/5. Italian Luca 3/5. Usunąć jeden plików? Tak. Usunięto. Nazwę głosu.
0: No
2: Polish
0: i bez, 3/4. Bez problemu.
2: Polish Krzysztof 2/4.
0: Głos został.
2: Polish Zosia 1/4. Ustawiono syntezator.
0: Usunięty.
2: Opcje głosu. Instalator głosu. Manager Bluetooth.
0: No to po prostu łączenie Bluetooth.
2: Ustawienie połączenia sieciowego.
0: Wiadomo, Wi-Fi.
2: Ustawienia fabryczne. Skrócona instrukcja obsługi. Poziom naładowania 60. Informacje o SensePlayer.
0: Tu jest poziom naładowania baterii, tak też wyświetlony. Tu informacje o SensePlayer, po prostu o wersji oprogramowania.
2: Opcje globalne.
0: Opcje...
2: Ustawianie daty i czasu.
0: A, no to było. Opcje globalne byliśmy. Ustawienie. Także tych ustawień niby nie ma aż tak dużo, no te opcje globalne najwięcej jest, choć ja bym jeszcze widział tam poziom szczegółowości, jeszcze takie jakieś inne rzeczy. Fakt, że niektóre znajdują się w ustawieniach już określonych aplikacji.
2: Manager plików. Ustawienia.
0: A, no i to jest wszystko, jeżeli chodzi o takie ogólne zachowanie się urządzenia tak wstępnie, tak? No i teraz czas na pokazanie, jak ono się zachowuje. No to wejdźmy sobie może do eksploratora plików, do menedżera plików.
2: Menedżer plików, ustawienia. Menedżer plików, menedżer plików. Dysk flash 1/1. Audiobox 1/12. Audycje 2/12. Daisy 3/12. Audiobox 1/12.
0: Rozwijamy w prawo.
2: Donald Tusk, wybór 1/1.
0: I możemy wejść do menu. I co my tu możemy zrobić?
2: Menu otwarte. Kopiuj. Zaznacz wszystko. Wytnij. Usuń. Zmień nazwę dialog. Nowy folder dialog. Spakuj dialog. Wyszukaj pliki 8 dialog. Informacje gwiazdka dialog. Kopiuj.
0: No i na przykład sobie...
2: Kopiowanie. Donald Tusk, wybór 1/1. Audiobox 1/12. Audycje 2/12. Daisy 3/12. Nawet jeśli umrę w drodze 1/3. Niewidzialny reka 2/3.
0: Albo nie, inaczej, bo nawet jeśli umrę w drodze, to nie jest Daisy.
2: Nawet jeśli umrę w drodze 1/3.
0: To może...
2: Czy usunąć nawet jeśli umrę w drodze
0: nie,
2: folder?
0: Tak. Przepraszam.
2: Nawet jeśli umrę w drodze... Menu otwarte. Wklej, kopiuj.
0: Okej.
2: Okay. Kopiowanie. Nawet jeśli umrę w drodze... Manager, narzędzia. Ustawienia. Manager plików. Manager plików. Dysk flash 1/1.
0: Za wysoko
2: audiobox
0: wyszedłem.
2: Audycje 2, audiobox 1. Audycje 2/12, audiobox 1. Donald Tusk, menu otwarte. Kopiuj. Zaznacz wszystko, wytnij. Usuń. Zmień nazwę dialog. Nowy folder dialog. Spakuj dialog. Wyszukaj pliki 8. Informacje gwiazdka dialog. Kopiuj.
0: O!
2: Menu zamknięte.
0: I nie, nie ma tego, 1, co 1. chciałem, bo chciałem to wkleić. A niestety nie udało
2: Manager
0: się.
2: Plików. Media player.
0: Czyżbym o czymś nie wiedział? Nie wiem.
2: Audiobox 1 z 12. Audycje 2 z 2. Daisy 3 z 12. Nawet jeśli umrę w drodze, niewidzialna reka 2 z 3. Nawet jeśli umrę w drodze 1 z... Czy usunąć nawet jeśli umrę w drodze folder? Nawet jeśli umrę, menu otwarte. Zaznacz wszystko, wytnij, usuń.
0: A, wiem chyba dlaczego. Bo...
2: Menu zamknięte.
0: To nie wystarczy, nawet jeśli umrę w drodze chyba... 1 z 3. To jest, nie jest tak jak w Windowsie. Jak, nawet jak to jest pierwszy element pojedynczy, to muszę go chyba
2: wybrane.
0: Wybrać wpierw.
2: Niewidzialna reka 2 z 3. Wybrane nawet jeśli umrę w drodze 1 z 3.
0: I dopiero teraz
2: menu otwarte.
0: Zerem kopiuj. Wybieramy. Kopiuj.
2: Zaznacz przy kopiuj.
0: Kopiuj.
2: Kopiowanie.
0: Okay.
2: Nawet jeśli umrę w drodze 1 z 3. Daisy 3 z 12. Audycje, audiobox 1 z... Donald Tusk. Wybór 1 z 1.
0: I teraz.
2: Menu otwarte. Wklej.
0: O, teraz dopiero. Wklej.
2: Wklejaj. 0 nawet jeśli umrę w drodze 1 z 1. 20 nawet jeśli umrę w drodze 1. 40 nawet jeśli umrę w drodze 1. 60 nawet jeśli umrę w drodze 1 z 1. 80 nawet jeśli umrę w drodze 1 z 1. 100. Skopiowano 1 obiektów.
0: No nawet typowo.
2: Umrę w drodze 2 z 2.
0: Typowo, tak? Jakbyśmy to w Windowsie robili. A możemy jeszcze na przykład zrobić coś takiego, że...
2: Menu otwarte. Zaznacz, wytnij, usuń. Zmień nazwę dialog. Nowy folder dialog. Spakuj dialog. Spakuj dialog. Nazwa pliku zip, dwukropek, nawet, podkreślnik, jeśli, podkreślnik, umrę, podkreślnik, podkreślnik, drodze, kropka, zip. 1 z 34 pakowanie dysklarza audiobox, nawet jeśli umrę w drodze.
0: No i co, on teraz pewnie pakuje. Jest cisza, ale zakładam, że tak, no to raczej nie może być inaczej. Także musimy... Teraz po prostu poczekać, co się stanie dalej. Może nacisnę. No nie. Jest cisza kompletna, więc tak troszkę nie wiem. Pewnie się przywiesił, bo to za długo. No, albo anuluję może. Nie wiem. Może mi się uda. Anulować.
2: Skasuj plik skompresowany. Nawet jeśli umrę w drodze 2 z 2.
0: A dlaczego? Dobrze.
2: Manager plików. Media player. Manager plików.
0: Może
2: manager
0: on plików. To zrobił już.
2: Dyskflash 1 z 1.
0: Nic nie powiedział.
2: Audiobox 1 z 12. Donald Tusk. Wybór 1 z 3. Nawet jeśli umrę w drodze 2 z 3. Nawet jeśli umrę w drodze zip plik spakowany 3 z 3.
0: No jednak. A czy mogę w to wejść? Ciekawe. Nie. A.
2: Usunąć nawet jeśli umrę w drodze zip. Nawet jeśli menu otwarte.
0: O.
2: Informacje gwiazdka dialog.
0: Informacje.
2: Informacje dialog. Typ zip link. Wielkość 175,12 MB. Data 02. Atrybut do edycji.
0: No okej. Okay.
2: Nawet jeśli umrę w drodze zip link spakowany 3 z 3.
0: A czy mogę w to wejść? Jakbym nacisnął.
2: Rozpakuj dialog. Wypakuj do folderu nazwie dwukropek. Nawet jeśli umrę w drodze zipnik spakowany 3 z 3.
0: To bardzo takie...
2: Nawet jeśli umrę, nawet jeśli umrę. Usunąć nawet jeśli umrę. Usuwanie.
0: Okay.
2: Manager plików.
0: Tu
2: manager
0: jest...
2: plików. Dysk flash 1 z 1. Audiobox 1 z 12. Audycje 2 z 12.
0: To działa bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i teraz dobrze, mamy na przykład...
2: Audycje 2 z 12.
0: Audycje. Rozwijam. Zawsze się mylę, naciskam ten klawisz, klawisz anuluj, klawisz wstecz i on już wychodzi mi na ekran główny, a nie o poziom wyżej, jeżeli chodzi o foldery.
2: Czy usunąć audycję folder? Tak.
0: O, właśnie, mylę się ciągle, bo naciskam ten klawisz usunięcia, a nie klawisz menu, ale ja nie chciałem klawisza menu, tylko chciałem strzałkę w dół, w prawo.
2: Czwórka, 2 z 3.
0: Czwórka, dobra, mam tu jakiś folder z audycjami i naciskam teraz Enter.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Pauza.
0: I co ja tu mogę zrobić? Wkurza mnie w ogóle, że on mówi za każdym razem.
2: Odtwarzanie. Pauza.
0: Idąc strzałką lewo, prawo, nie, jeszcze wpierw może strzałką góra, dół, tak jak na pokrętle, mogę sobie wybierać.
2: 5 sekund. 5 sekund. Skocz na początek lub koniec. 5 sekund. 10 sekund. 30 sekund. 1 minuta. 3 minuty. 5 minut. 10 minut. 15 minut. 20 minut. 30 minut. 1 godzina. Następny lub poprzedni utwór. Przeskocz 5 utworów. Przeskocz 10 utworów. Pierwszy lub ostatni utwór. Skocz na początek lub koniec. 5 sekund.
0: I odpowiednio strzałki lewo, prawo przechodzą nam o zadany wcześniej wybrany poziom. Przy czym oczywiście w Daisy tam dochodzą jeszcze nagłówki, zakładki, podobnie jak w plikach EPUB na przykład. Co ciekawe, działa to wszystko bardzo dobrze. Rzeczywiście...
2: Odtwarzanie. Pauza. Odtwarzanie.
0: Zaraz to ściszę.
2: 10 sekund. 30 sekund. 3 minuty.
3: Wiesz, o dzień i już jeziora.
2: Samego researchu, czyli bardzo tanie, tak jak kedłoński.
1: Rozmowa z Dorotą Hojno.
2: 5 minut.
1: Z koło skórze.
2: I dokąd mnie prowadzi.
1: Stop. Nie rób tego.
2: 10 minut.
3: A tu mamy 1600 skarb.
2: 15 minut.
1: Widzieli, że pół świata zjeżdżało zobaczyć, co sobie radzę się. Do niego, do niego.
4: Na przechowie patrzę.
1: Do Mikołaja Kopernika w Toruniu jedyne takie mierniki. Nie, to zobaczycie ten swój obraz. To teraz uwaga, ruszamy na taką wyprawę.
2: 20 minut.
1: Wyobraźnia. Teoretycznie. W Białymstoku, 12 w Krakowie, w Katowicach, w Łodzi. W
0: no i tak sobie mogę naprawdę o te różne sposoby nawigować i się po prostu przełączać. Teraz mogę oczywiście też korzystać z klawiszy. Aha, bo tego jeszcze nie mówiłem, a to jest ciekawe. Urządzenie ma tryb pomocy. Długo przytrzymuję klawisz OK.
2: Tryb pomocy włączono.
0: No i co my tu mamy? No strzałki wiadomo, te klawisze funkcyjne też.
2: Cyfra 1. Przechodzi i rozpoczyna odtwarzanie pierwszego utworu bieżącej listy odtwarzania. Cyfra 7. Przechodzi i rozpoczyna odtwarzanie ostatniego elementu bieżącej listy odtwarzania.
0: Czyli mogę szybko przejść na poprzedni, na następny poprzedni, na pierwszy, ostatni plik.
2: Cyfra 3. Przechodzi 5 elementów wstecz na bieżącej playliście. Wartość tonu można... Cyfra 9. Przeskakuje o 5 elementów w przód na bieżącej liście odtwarzania.
0: To co, i to tak samo działa dokładnie w eksploratorze plików, w menedżerze, tak? Że mogę, to jest takie trochę jak page up, page down, skok o ileś plików, a tu jest początek, koniec. Dwójka.
2: Cyfra 2. Otwiera okienko poruszania się po czasie. Cyfra 5. Otwiera okno dialogu iść do procentów. Cyfra 4. Włącza lub wyłącza odtwarzanie losowe. Cyfra 6. Umożliwia wybór rodzaju powtarzania. Możemy powtórzyć plik, powtórzyć wszystko lub wyłączyć powtarzanie.
0: To 4-6 tak działa właśnie różnie w różnych aplikacjach. Piątka, ósemka to jest zawsze procent, a ósemka...
2: Cyfra 8. Otwiera okienko iść do pliku.
0: Idź do któregoś tam pliku albo do strony, coś takiego. Dwójka to z kolei czas, piątka procent. I siódemka, dziewiątka była, zero.
2: Cyfra 0 otwiera okno dialogu informacji. Dłużej przytrzymana uruchamia program Explorera.
0: O, tego nawet nie znałem.
2: Gwiazdka otwiera okno dialogu ustawienia odtwarzacza. Dłużej przytrzymana ustawia czas do wyłączenia. Hash otwiera okno dialogowe menedżera zakładek. Przytrzymany 2 sekundy blokuje lub odblokowuje klawiaturę numeryczną.
0: No tu zaraz to wszystko sprawdzimy.
2: OK, wstrzymuje i uruchamia odtwarzanie. Dłużej przytrzymany otwiera lub zamyka tryb pomocy. Tryb pomocy wyłączono. Odtwarzanie.
1: Czy to nie do 13 w Warszawie?
2: Pauza.
0: Dobrze.
2: Blokowanie klawiszy numerycznych włączono.
0: No faktycznie. Nic nie działa.
2: Blokowanie klawiszy numerycznych wyłączono.
0: A gwiazdka?
2: Konfiguracja dialog. Wyświetl tytuł. Włączone quest 2. Wyłączone. Włączone. Liczba powtórzeń pętli 1.1 z 11. Odtwarzanie losowe. Wyłączone 1 z 2. Liczba powtórzeń pętli. Bez ograniczeń. 10. Bez ograniczeń. 1. 30 minut.
0: Okej, wyszedłem z tego. A dłużej gwiazdka?
2: Ustaw czas do automatycznego wyłączenia dialog. Ustaw czas do automatycznego wyłączenia. Wyłącz 1 z 13. 3 minuty 2 z 13. 5 minut 3 z 13. 10 minut 4 z 13. 15 minut 5 z 13. 5 minut 3. Wyłącz 1 z 13. Ustawiono datę i czas.
0: No, to jest ten błąd, o którym
2: do Kopernika MP3 upłynęło 00.22.27 całkowity czas.
0: A 0?
2: Explorer otwarł informację. Dom Kopernika MP3 plik muzyczny 2 z 34. Do Kopernika drugi MP3 plik muzyczny przez 34.
0: Aha, i tu mogę wejść do normalnie, to co tam, gdzie byliśmy ostatnio, do menu. A nie, tu nie działa menu, czyli tu jest
2: do Kopernika trzeci. Do Kopernika drugi MP3 plik muzyczny przez 34.
0: Którym byśmy mogli
2: usunąć do Kopernika drugi MP3. Do Kopernika drugi MP3 plik muzyczny przez 34.
0: I po prostu odtworzyć.
2: Informacje o treści dialog. Dodano jeden plik do listy odtwarzania. Informacje o treści dialog. Do Kopernika MP3. Upłynęło 0,22. Całkowity czas. 0,44. Całkowity czas. 0,00. Pauza.
0: A, jakbyś dziwnie się zachował, że w tym momencie uruchomił też okienko informacji o treści. Ja nie powinien. Myślałem, że po prostu otworzy player. A informacje
2: o treści, Do Kopernika drugi MP3. Upłynęło 0,00:15. Całkowity czas 0,42:01. Surat playlistimy 0,00:15. Total playlistimy 0,42:01. Odtwarzana ścieżka 1. Liczba utworów 1.
0: No tak, liczba utworów 1.
2: 4, 2, 3.
0: Ale teraz jak znowu...
2: Utwór jest. Pauza.
0: Zaczniemy odtwarzać folder.
2: Informacja o treści dialog. Czwórka pod tastem. Upłynęło 0,00. Całkowity czas 0,55:02. Surat playlistimy 0,00:01. Total playlistimy 15,03:24.
0: O, bo tu jest dużo plików i cała playlista liczy 15 godzin.
2: Odtwarzana ścieżka 1. Liczba utworów 34.
0: To oczywiście można to szybciej odtwarzać wszystko i słuchać.
2: Informacje o treści dialog. Total playlistimy 15,03. Odtwarza liczba utworów 34. 4, 2, 3.
0: No także można. To dziwnie nie czyta, jak wychodzimy z tego menu. Nie wiem jakby dlaczego tak naprawdę. No ustawienia pokazałem. W eksploratorze też to, co mogłem, pokazałem, tam to tym zerem się zaznacza. Czwórka, szóstka w sumie chyba nic nie robią, a cała reszta to właśnie też jest... A zresztą...
2: Radio Łódź 3-3, czwórka, 2-3.
0: Wejdźmy sobie jeszcze może...
2: Cecolina. Z. W. Ukreskowane. R. K. A.
0: Tak, to nic.
2: Wyszukaj plik dialog. Plik do wyszukania, dwukropek.
0: To jest ósemka.
2: 4, 2, 3. Brak pliku. Brak pliku.
0: A, co to znaczy?
2: Tryb pomocy włączono. Cyfra 1. Przechodzi na początek listy plików lub folderów. Cyfra 2. Przeskakuje po liście plików lub folderów. Jeśli jesteśmy na folderach, przeniesie fokus do pierwszego pliku. Jeśli zaś jesteśmy na plikach, przeniesie fokus do pierwszego folderu.
0: O, dobre.
2: Cyfra 3. Przechodzi o jedną stronę w górę. Wielkość strony można... Cyfra 4. Odczytuje poprzedni znak nazwy bieżącego pliku lub folderu. Cyfra 5. Odczytuje bieżący znak nazwy pliku lub folderu. Cyfra 6. Odczytuje następny znak nazwy bieżącego. Cyfra 8. Otwiera okno dialogu poszukiwania. Dłużej przyciśnięta otwiera okno dialogu skoczy do pliku. Cyfra 9. Przechodzi o jedną stronę w dół. Wielkość strony można ustawić w opcjach globalnych. Cyfra 0. Zaznacza lub odznacza pliki lub foldery. Przytrzymane 2 sekundy pozwala wybrać sposób zaznaczania pomiędzy. Zaznacz wszystko. Zaznacz do końca. Zaznacz do początku lub zaznaczaj ciągle.
0: No proszę.
2: Gwiazdka. Otwiera okno dialogu informacji. Dłużej przytrzymana ustawia czas do wyłączenia.
0: A, to jest to samo.
2: Hash. Przechodzi do folderu głównego. Przytrzymane 2 sekundy blokuje lub odblokowuje klawiaturę.
0: A z tym folderem głównym to też jest takie ciekawe.
2: Anuluj. Zamyka aktywną funkcję lub anuluj oznaczenie. Jeśli nie ma aktywnej funkcji lub oznaczenia, wychodzi z menedżera plików do menu głównego. Dłużej przytrzymany otwiera instrukcję obsługi. Skasuj. Kasuj dany element lub wybrane elementy. Menu. Otwiera menu. Dłuższe przytrzymanie otwiera opcje globalne.
0: No, jest to ciekawie pomyślane. Dużo tych różnych klawiszy gdzieś tam do wyboru.
2: W lewo przechodzi do wyższego folderu. Wi-Fi. Krótko wciśnięty podaje status sieci. Mocniej wciśnięty włącza lub wyłącza Wi-Fi. Dłuższe wciśnięcie otwiera ustawienia sieci.
0: Wyjdziemy sobie z trybu pomocy.
2: Tryb pomocy wyłączono.
0: I teraz...
2: Wyszukaj plik dialog. Plik do wyszukania. Dwukropek.
0: I tu moglibyśmy wpisać...
2: 4, 2, 3.
0: A mocniej, jak naciśniemy, dłużej przytrzymamy ósemkę?
2: Skocz do numeru dialog. Skocz do numeru, dwukropek.
0: A, numer pliku na liście, no to też...
2: 4, 2, 3. Radio Łódź 3-3. 4, 2, 3. 3, 1, 3. Skocz do numeru dialog. 3. Radio Łódź 3-3.
0: No jest, faktycznie, to jest... to działa. Rzeczywiście.
2: Roman. Wybrane. Zaznacz wszystko. Mhm. Stycznia 2023 roku 10, 03 MP3 plik muzyczny 1 z 2.
1: Oprócz 1
2: stycznia 2020. Pauza.
0: I to jest media, media player. Muszę.
2: Stycznia 2023 roku 10, 03 MP3 plik muzyczny 1 z 2. Ustaw czas do automatycznego wyłączenia dialog. Stycznia 2023 roku 10. Blokowanie klawiszy numerycznych włączono.
0: Nie, pomyliłem, dobra, już wiem.
2: Blokowanie klawiszy numerycznych wyłączono. Dysk flash 1 z 1.
0: Jest, folder główny.
2: Audio pop, audycje 2 z 12.
0: Także to jest Media Player, to jest eksplorator. Daisy działa dokładnie tak samo, tylko nie widzi mi tego Daisy i ma po prostu zakładki. No tu też byśmy mogli zakładki gdzieś tam wstawiać, tylko tak trochę one nie chciały mi działać. Tak jakby on miał jakiś problem z wielością plików, z folderami. Może czegoś nie doczytałem, a bardziej myślę, że są niestety błędy w tym oprogramowaniu troszeczkę urządzenia, które powoli spisuję i będę zgłaszał.
2: Daisy przez 12.
0: No ale...
2: Audycje 2 z 12.
0: Wejdźmy sobie do Media Playera.
2: 53390. Web Radio 11 z 12.
0: Aha, nie, to tego nie chciałem.
2: Audio Box 1 z 12. Donald Tusk, wybór 1 z 2. Utwór 101, wybór MP3.
1: Pan przedstawia. Pan Apple.
2: Jedna godzina. Zaczniemy o tym przywiązanie do kompromisu. Pauza. Informacja o treści dialog. 05, wybór MP3.
0: A nie, tego nie chciałem, bo łatwiej tutaj tym klawiszem pierwszym funkcyjnym u góry nacisnąć go i wtedy...
2: Menu główne, menedżer plików.
0: A nie, aha, bo znowu z tego wyszedłem, przepraszam, audio, booking.
2: Menedżer plików, menedżer plików. Menedżer plików, media player. Media player. Utwór 505, wybór MP3, odtwórz. Pauza. Odtwarzanie. Rozmowa piąta.
0: I właśnie, pauza. Tu kolejny błąd. Media player nie pamięta pozycji, w której skończyliśmy, odtwarza plik od początku. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, dlaczego tak jest.
2: Media player. 05 wybór MP3. Upłynęło 00.00. 02 przecinek całkowity czas. 00.32. 34. Odtwarzana ścieżka. 5. Liczba utworów. 14. Status odtwarzania. Pauza.
0: Niby fajnie, ale on to wszystko mówi... No, trzeba tego wszystkiego wysłuchać, no albo wejść właśnie zerem.
2: Informacje o treści
0: informacji.
2: Total playlisty 07.37.43.
0: Czyli książka ma 7 godzin cała. To wszystko to, co jest w folderze. No to też dobrze, że taką informację wiemy. I teraz...
2: Odtwarzanie. Pakt z Mefistofelem.
0: Możemy przyspieszyć.
2: Kiedy upadł Kabul, napisałam felieton o tym, że liberalna demokracja jest szybkość 2 wartością, o którą warto walczyć. Nawet dosłownie te słowa znaczy. Jednak ta walka nie musi dotyczyć tylko religijnych ekstremistów. Równie dobrze może chodzić o Unię Europejską i tych, którzy pokupują jej zasady. Dlatego na przykład tak trudno było wyrzucić Orbana i jego fidesz z Europejskiej Partii Ludowej.
1: Kompromis, konsensus są częścią kodu politycznego Zjednoczonej Europy. Ze złymi i dobrymi tego konsekwencjami. W Niemczech oraz Brukseli, czyli instytucjach Unii, urosły do rangi
0: co do teraz położyłem poziom.
1: Ale unikała konfliktów i twardych rozstrzygnięć w każdej niemal sprawie. Jej polityczny temperament idealnie pasował do unijnej filozofii. Ucierać stanowiska tak długo, jak trzeba, żeby każdy miał...
0: Ściszam teraz. O, zupełnie ściszyłem.
1: Unialny zdrowy rozsądek, ciągły dialog i szukanie tu porozumienia to nie są głupie wynalazki. I nie byłoby Unii Europejskiej, ani liberalnej demokracji bez tego nieustannego wysiłku dogadywania się. Jest gdzieś jednak
2: szybkość 8.
1: Granica między mądrą filozofią kompromisu, a ciągłymi ustępstwami wobec zła i dupetu. Appeasement, strategia uległości. Mimo fatalnych konotacji historycznych, takich jak układ monachijski z 1938 roku, który miał obłaskawić Hitlera, a tylko go rozzuchwalił, wrósł w mentalność niektórych zachodnich polityków bardzo mocno. Widać to w ich relacjach z Orbanem, z Putinem.
2: Następny lub poprzedni utwór?
1: Ostatnio także z PiS.
2: Rozmowa szósta. Przyjaciele chaosu.
0: I mogę też...
1: Przywódcy potężnych...
0: Tak po prostu strzałkami nawigować lewo-prawo.
1: Jako ludzie bywają nudni, nijacy.
2: 5 sekund. 10 sekund. 30 sekund.
0: Przytrzymuję w prawo.
2: 1 minuta. 30 sekund. 2 minuty. 2 minuty. 30 sekund.
1: Wyuczona, zapewne powtarzana już wielokrotnie przemowa o tym, jak potężna jest Rosja i jak szybko może zniszczyć każdego sąsiada. Ciemny, dość klaustrofobiczny gabinet, przytłumione światło.
2: Pauza. Media player. Otwartaj przeglądarka dokumentów.
0: Przeglądarka dokumentów. Tutaj podobnie. Aha, i co ciekawe jeszcze?
2: Otwartaj ISE. Media player. Media player. Utwór 6.06, wybór MP3, odtwórz. Rozmowa, pauza. Odtwarzanie, wasza szósta.
0: O, pauza. I znowu odtwarza tą rozmowę szóstą od początku. I teraz gdybym chciał do listy plików się dostać wszystkich, to nie wstecz, nie strzałki lewo-prawo, tylko właśnie klawisz menu.
2: Menu otwarte. Tryb eksploratora, zero pełna dialog.
0: No, i tu musiałbym do trybu eksploratora w ten sposób wejść. Albo mam
2: ustawienia jeszcze, efektów, dialog.
0: Mam jeszcze opcję ustawienia efektów i...
2: Konfiguracja gwiazdka, dialog. Skok do czasu 2. Idź do procentów 5.
0: Co tu jeszcze mogę właśnie? Skok do czasu, skok do procentów.
2: Skok do utworu o numerze 8. Informacje o treści 0, dialog. Tryb eksploratora 0, pełna, dialog. Ustawienia efektów, dialog. Ustawienia efektów, dialog. Korektor, normalny 1 z 10. Wzmocnienie basu, 0,20, 0,1 z 21.
0: Koniec.
2: Korektor, normalny 1 z 10.
0: A wzmocnienie basu?
2: Wzmocnienie basu,
0: może...
2: 0,20, 1, 2, 3, 4, 5. Ustawiono. Odtwarzanie.
5: Wiaciele chaosu. Przywódcy potężnych, albo chociaż bogatych państw budzą zrozumiały respekt i zainteresowanie. Choć jako lud...
2: Pauza.
0: I gdybym chciał teraz...
2: Menu otwarte. Tryb eksploratora. Eksplorator otwarty. 06 wyborem P. 07 wyborem Donald Tusk. Wybór 1 z 2. Nawet jeśli umrę w drodze Donald Tusk. Wybór 1 z 2.
0: I w lewo...
2: Audio Box 1. Audycje 2 z 11. Dice 3 z 11.
0: No właśnie. I tak dalej. I tak dalej. Jeszcze może...
2: Audycje 2 z... Audio Box 1 z 11. Donald Tusk. Wybór. Dodano 14 pliki do listy odtwarzania. Pauza. Odtwarzanie.
5: Dawnictwo Agora przedstawia.
2: Pauza.
0: To mógłbym na przykład sobie zobaczyć... aha.
2: Skoczy do czasu dialog. Upłynęło 3 sekundy. Całkowity czas 34 minuty 35 sekund. Idź do pozycji 3, 2, 8.
0: 28. Tam można... trzeba wpisywać minuty...

0: Minut o.
1: 2 godziny. 1.
0: Nie, 1, to tak 2, 0. Nie może być.
1: 0. 0 godzin. 2. 1. 1. 2. 22 minuty. 1. 3. 13 sekund. Skąd to 22 minuty? 13 sekund.
2: Będzie ciąg dalszy. Wyobraźmy sobie, że w Polsce...
1: Pauza.
0: Nie wiem, on tu coś albo źle czyta, albo ja coś źle robię z klawiaturą numeryczną, do końca nie rozumiem. Muszę poczytać jeszcze o tym. No mamy skocz do procenta, przy czym...
1: Idź do procentów, dialog. Przeczytano 64, pozostało 100. Idź do procentów, 2.64.
0: I to on, to jest pierwszy plik, a on procent widzi jako dla pliku, a nie dla tej otwartej playlisty, co wydaje mi się pewną niekonsekwencją.
1: Kod do utworu o numerze dialog. Odtwarzana ścieżka. 1. Liczba utworów. 14. 9.
3: Rozmowa 9. Obudzeniu złych aniołów.
0: No, to jest pierwsze.
1: Kod do utworu o numerze dialog. Odtwarzana ścieżka. 9. 2.
3: Rozmowa 2. Być albo nie być.
1: Przeskocz 5 utworów.
3: W Unii. Rozmowa 7. Rozmowa 2.
1: Przeskocz 10 utworów.
3: Być.
1: Pierwszy lub ostatni utwór.
3: Albo nie być. W Unii.
1: 1 godzina. 15 minut.
2: Wrażeniem. Czy niewygodny temat pochłania emocje i wyobraź.
0: No dobrze, i robimy sobie zakładkę. Jak to wygląda, to ten menedżer zakładek? Naciskam krzyżyk.
1: Menedżer zakładek. Wstaw zakładkę.
0: W dół.
1: Początek pętli. Przejdź do zakładki dialog.
0: Początek pętli, no to jest tam takie zaznaczenie do powtarzania. Przejdź do zakładki, no to jest wiadomo, on tam mówi przejdź do zakładki do usunięcia.
1: Brak zakładki.
0: To jest oczywiście błąd.
1: 20 minut. 15 minut. Menedżer zakładek. Wstaw zakładkę. Wstawiono zakładkę 1.
0: Okej.
1: Okay. 20 minut. Odtwarzanie.
2: Ale nie wykluczone, że ten kryzys schodzi. A ja...
1: Menedżer zakładek. Wstaw zakładkę. Wstawiono zakładkę 1.
0: Okej. Okay.
2: Ale to jedyna, istotniej.
1: 30 minut.
2: Szaróżnic.
1: 1 godzina.
2: No.
1: Zakładki.
2: Później...
1: Następny lub poprzedni.
2: Zakładali.
1: Zakładki.
2: Bardzo podobne partie.
0: A, i tu jest lista zakładek. Okej. Okay. Nie tam w zakładkach, w tym krzyżyku, tylko tutaj, w nawigacji.
1: Odtwarzanie.
2: On centrowo-liberalny Fidesz. Ale wyborcze klęski na uprzejmością stawki większej niż życie, Bolka i Lolka, czterech pancernych. A ja przed nim uprzejmością stawki większej niż życie, Bolka i Lolka, czterech pancernych. A ja przed nim składem węgierskiej złotej jedenastki z 1954 roku. Więc była to w jakimś sensie polityczna.
0: Aha, bo to jest jedna zakładka.
1: Dziś trudno w nią. Następny lub poprzedni utwór?
3: Wierzyć.
1: Przeskocz 5 utworów.
3: Orban,
1: przeskocz 10 utworów. Dał się po pierwszy lub ostatni utwór.
3: Politykiem, kto by próbuje...
1: 10 sekund.
3: Ja tak zmieni zasad.
1: 1 minuta gry, żeby nikt... 5 minut. Nie przegrać wyboru. 20 minut.
3: Słyszałam, jak
2: przywizowanie krzyża na ciągu do słowa, kiedy namawiał ukraiński...
1: Wstaw zakładkę.
2: Opozycja
1: jest zakładkę
2: reprezentantów Majdanu, żeby jednak podpisali porozumienie z ówczesną władzą.
3: Ujemny jest czyn zbieg okoliczności.
1: Menedżer zakładek. Wstaw zakładkę. Wstawiono zakładkę 1.
3: Oto druga tragedia Pola.
0: No i kolejny błąd. Mówi wstawiono zakładkę 1, powinien mówić wstawiono zakładkę jakąś inną. I teraz, kiedy wchodzimy...
1: Menedżer zakładek. Początek pętli. Przejdź do zakładki dialog. Przejdź do zakładki dialog. Podaj nazwę zakładki do usunięcia. 2. 2. Zakładka 2 nie istnieje. 3. Zakładka 3 nie istnieje. 1.
3: Kłamałam się, że podobnie jak zamach smoleński, zagrała ona na głębokich lękach i uprzedzeniach Amerykanów. Mamy czarnego prezydenta. To katastrofa. Ale może on wcale nie jest Amerykaninem? Może to uzurpator? Obcokrajowiec? Podwójnie obcy? Popularność tej teorii wywołała podobne konsekwencje jak Smoleńsk w Polsce. Jeśli prezydent jest nielegalny i nadal...
1: Pauza.
0: Tak jakby te zakładki dla danego pliku tylko pamiętał. To jest dziwne, a nie dla danej playlisty. To są jakieś, no, jakieś bugi, ewidentnie. To oni to poprawią pewnie tak jak w Braille Sensach, ale tak trochę słabo.
1: Media player.
0: Jeszcze muszę to pobadać. Bo coś tu nie gra ewidentnie.
1: Otwar, przegląda. Radio FM.
0: Radio FM sobie odpuścimy. Możemy...
1: Radio FM. Pusta lista ulubionych. Pusta lista ulubionych.
0: Idę w dół.
1: Częstotliwość 95.8 MHz.
0: Lewo, prawo.
1: Częstotliwość 95. Częstotliwość 90. Pusta lista ulubionych.
0: Menu.
1: Menu otwarte. Skanowanie automatyczne 0. Ustawienie częstotliwości 8 dialog. Wewnętrzny głośnik 9. Menedżer ulubionych stacji 7 dialog. Ustawienia nagrywania dialog. Skanowanie automatyczne 0. Ustawienia nagrywania dialog. Ustawienia nagrywania.

0: Janok. Typ nagrywania MP312.
1: I to ciekawe, ustawienia nagrywania nie są w ustawieniach globalnych, tylko są w ustawieniach radia albo w ustawieniach nagrywania, kiedy jakby jesteśmy w folderze nagrywania, odtwarzamy coś. I co my tu mamy?
0: To już... Częstotliwość próbkowań. Typ nagrywania MP312. WAV22. MP312. Częstotliwość próbkowania 44100 Hz 6,7. 48000 Hz. 8000 Hz. 16000 Hz. 24000 Hz. 32000 Hz. 44100 Hz. 48000 Hz. Bitrate 192K7/10. 224K. 256K. 320K. 64K.
1: No i wiadomo, 128 i tak dalej.
0: 80K. 96K.
1: A, jeszcze nawet.
0: 86, 112K. 128K. 160K. 192K. 320K. Ostrzeżenia nagrywania. Wiadomość 23. Bet. Nie. Bet. Wiadomość.
1: Szkoda, że nie ma tego haptic, wibracji, bo ten dźwięk jest okropnie niedyskretny. A wiadomość z kolei... To wiadomość mi się średnio podoba, powiem szczerze. Dźwięk jest bardzo... Zaraz pokażę.
0: Bet. Folder nagrywania. Disk flash. Disk flash.
1: No to jest wszystko.
0: Częstotliwość.
1: Spróbuję teraz nagrać. Naciskam klawisz nagrywania.
0: Rozpoczęto nagrywanie.
1: No? Dlaczego tak? Powinien...
0: Pauza. Rozpoczęto nagrywanie. Zatrzymaj. Częstotliwość 96.0 MHz. Pusta lista ulubionych.
1: Dziwne. A co my tu mamy?
0: Pusta lista ulubionych. Pusta lista ulubionych. Pusta lista ulubionych. Pusta lista ulubionych. Ustawienie częstotliwości dialog. Częstotliwość 2.96.z. Częstotliwość 96. Pusta lista ulubionych. Wewnętrzny głośnik włącz. Wewnętrzny głośnik wyłącz. Wewnętrzny głośnik włącz.
1: Nie wiem, zero nacisnąłem. I co, cisza? Nie wiem. Co tu się stało? Muszę.
0: Stacja 1. Tryb pomocy włączono. W dół. Następna stacja. W prawo. Przechodzi o 0,1 MHz w przód. Przytrzymany dźwięk. W górę. Poprzednia stacja. Cyfra 1. Przechodzi do stacji zapisanej pod numerem 1. Przytrzymany dźwięk sekundy zapisuje aktualnie odtwarzaną stację pod numerem 1.
1: Super to jest.
0: Cyfra 2. Przechodzi do stacji zapisanej pod numerem 2. Przytrzymany dźwięk sekundy zapisuje aktualnie odtwarzaną stację pod numerem 2.
1: Koda, że to nie jest... to radio FM jest fajnie zrobione.
0: Cyfra 3. Przechodzi do stacji zapisanej pod numerem... Cyfra 5. Przechodzi do stacji... Cyfra 6. Przechodzi do stacji... Cyfra 7. Otwiera menedżera zapisanych stacji. Cyfra 8. Otwiera pole edycyjne dla wpisania wybranej częstotliwości. Cyfra 9. Włącza lub wyłącza głośnik. Cyfra 0. Uruchamia automatycznie wyszukiwanie stacji, a znalezione stacje zapisuje na liście. Hash stawia zakładkiem w wykonywanym nagraniu, dłużej przytrzymany włącza lub wyłącza blokady klawiszy numerycznych.
1: A to ciekawe, te zakładki w nagraniu.
0: Gwiazdka dłużej przytrzymana ustawia czas do wyłączenia.
1: Aha, no to tu jakby nic nie ma. Już więcej.
0: Tryb pomocy wyłączony.
1: Ale ciekawe.
0: Stacja 2, 91.0 MHz, 1 z 3.
1: No tu raczej nie będzie to grało.
0: Menedżer ulubionych stacji dialog. Stacja 1, 97.5, stacja 2, T. A.
1: Aha, i mogę...
0: Stacja 2, 97.0.
1: Do tej stacji, albo ją...
0: 2 usunięto.
1: Aha, od razu usunął. O, nie spytał nawet. No, ale...
0: Pusta lista ulubionych. Stacja 1, 97.5 MHz, 1 z 2. Pusta lista ulubionych. Stacja 3, 98.1 MHz, pusta lista ulubionych. Wewnętrzny głośnik wyłącz. Wewnętrzny.
1: Nie wiem, dlaczego na stację 2 nie mogę wejść, skoro jest dwójką. Może trzeba ją...
0: Dodano do ulubionych. Stacja 1, 97, pusta lista ulubionych. Stacja 3, 98.1 MHz, Stacja 1, stacja 3, 98.1 MHz, 2 z 2.
1: No niby, aha, że jest dodana jeden i... No czyli nie po kolei pewnie o to chodzi. Wychodzimy z tego media playera.
0: Radio FM, stacja 3, 98.1 MHz, 2 z 2.
1: Sprawdziliśmy sobie jeszcze, bo byłem ciekawy, jak on tą stację zapowie, ewentualnie zero info. A nie, zero to jest skanowanie. Dobra, przepraszam. Okej, to nie. On tu skanuje, to troszkę poczekamy jeszcze. Na radio to by trzeba podłączyć słuchawki, to, ale to może nie być takie czasami głupie. Jak ktoś rzeczywiście w ten sposób chce używać, to myślę, że całkiem niezłe rozwiązanie.
0: Stacja 3, 98.1 MHz, 3-3.
1: Mhm. Aha, zapauzowaliśmy, ok, dobrze, wychodzimy.
0: Manager plików.
1: Teraz szóstka to jest OCR. Tam jeszcze w sumie nie byłem, teraz nie będę się tym zajmował. Potem najwyżej dogram, jeżeli będę jeszcze miał chwilę.
0: OCR. Zrób zdjęcie.
1: I co my tu mamy? Menu, czy idę w górę, dół, zrób zdjęcie.
0: Wyłącz wyświetlenie. Zrób zdjęcie.
1: A w menu... Nie, a w menu? Menu też nie.
0: Wyłącz wyświetlenie.
1: No to jest tyle.
0: OCR.
1: I teraz siódemka. Dziwny moduł radio internetowe.
0: Radio internetowe. Lista stacji, TOK FM 3760.
1: No, 3760, tu możemy oczywiście... pomoc nam powie zresztą.
0: Tryb pomocy włączono. Numer 1, mowy 100 DHF, jest Hanne Lindlecha list.
1: O, nie przetłumaczyli.
0: Numer 7, mowy 100 DHF, jest Hanne Lindlecha list.
1: Pierwszy, siódmy, pierwsza, ostatnia stacja, trójka, dziewiątka, ten page.
0: Numer 3, mowy spokojne pagiofi, tam swerą zugrę z posiednią. Numer 9, mowy zdownone pagiofi, tam swerą zugrę z posiednią.
1: Page up, page down.
0: Numer 5. Reacja HE, Zuren Harrat Stalin TH Hannel Name. Prestwice to Herb. Numer 4. Reacja HE, Prewiał z Harrat Stalin TH Hannel Name. Chodź to Reacja HE, Prewiał z Gotin TH Hannel Name. Numer 5. Reacja HE, Zuren Harrat Stalin TH Hannel Name. Prestwice to Herb TH Harrat Stalin TH Militari Alfabet Equivalent. Numer 6. Reacja HE, Next Harrat Stalin TH.
1: Czyli możemy literować.
0: Chodź to Reacja HE, Next Gotin TH Hannel Name.
1: Dwójka.
0: Numer 2. Hasno Funkcjonin TH Ewek Radio.
1: No.
0: Numer 8. Hasno Funkcjonin TH Ewek Radio.
1: A mogliby.
0: Numer 0. Hasno Funkcjonin TH Ewek Radio. Sterke, long, presto, open, THS, leaktimer. Numer gel, hasno funkcjonin, THF, radio.
1: No, czyli to radio internetowe to jest takie... Nic tu naprawdę nie ma.
0: Tryb pomocy wyłączono. Tok muzyka 3860. Tok FM 3760.
1: A w menu?
0: Menu otwarte. Wyszukaj stację 8 dialog. Zaktualizuj bazę danych stacji. Wyszukaj stację 8, zaktualizuj bazę danych stacji. Pobieram listę stacji. Poprawnie pobrano listę stacji. Lista stacji, TOK FM 3760. Usunąć TOK FM. Tak, lista stacji, TOK, menu otwarte. Wyszukaj stację 8 dialog.
1: Teraz...
0: Zaktualizuj bazę danych stacji. Wyszukaj stację 8 dialog. Wyszukaj stację dialog. Tryb szukania, kategoria 1 z 2.
1: W dół.
0: Kraj, Poland 126, 173.
1: W prawo.
0: Portugal 127, 100, Poland 126.
1: Dobra.
0: Tryb szukania, kategoria 1 z 2.
1: Kategoria, a w prawo?
0: Nazwa 2 z 2.
1: Nazwa.
0: Kategoria 1 z 2. Kraj, Poland 120, język, English 1 z 5. Powiedz 2 z 5. Rodzaj, 50 sekund, 60 sekund, 1 z 57. 57 z 57. World Folk 56 z 50, Variety 55 z 50, Talk Sports 54 z 5, Talk Public Radio 53 z 57. Talk News 52 z 57, Talk 51 z 57. Lista wyników, Radio Logos Odnośnik, HTTP, rodzaj, Talk 51 z 57.
1: I w dół?
0: Lista wyników, Radio Logos Odnośnik, HTTP, panem nadaje.com, 11058 1 z 7.
1: Lewo, prawo, teraz mogę szukać.
0: Rozgłosnia Bliskawica.pl odnośnik, HTTP, Radio Nysa odnośnik, HTTP, Tyslopodcast odnośnik, HTTP, Radio Tyslopodcast, Enklawa odnośnik, HTTP, Radio Ostrowiec 95.2, Radio na fali odnośnik, Radio Logos, Rozgłosnia Bliskawica.pl odnośnik, Radio Nysa odnośnik, Tyslopodcast odnośnik.
1: I tu od razu mogę...
0: Radio Tyslopodcast.net, 8047, opis.
1: W dół jest opis.
0: Dodaj do listy stacji.
1: O.
0: Otwórz. Dodaj do listy stacji.
1: To też idę w dół, czyli jest takie okienko dialogowe, że...
0: Rodzaj, talk, język, Polish 2 z 5. Rodzaj, talk, 51 z 57. Lista wyników, Tyflopodcast odnośnik, HTTP,
1: idę w dół.
0: Opis. Radio Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem. Lista wyników. Tyflopodcast odnośnik. HTTP. Radio Tyflopodcast.net. 8000.
1: Ojojoj, a co to za opis?
0: Opis. Radio Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem oraz Stowarzyszenia Rodzin Katyn 2010.
1: A dlaczego
0: dodaj
1: tak?
0: Dodaj do listy stacji. Otwórz.
1: Zobaczymy, co tam się odtworzy w ogóle.
0: Ładowanie.
2: To posiadają, ale...
1: O, jest Piotr Witek, czyli zły opis, ale radio gra.
0: Ładowanie.
2: Też, co to jest licencja, będziemy jeszcze rozmawiać.
1: No to mogę teraz w menu.
0: Menu otwarte. Skocz do stacji o numerze dialog. Wyszukaj stację 8 dialog. Zaktualizuj bazę danych stacji.
1: No, tu troszkę teraz wyszukaj stację, skocz do stacji o numerze.
0: Skocz do stacji o numerze dialog.
1: Bo chciałem do ulubionych dodać i teraz nie wiem, jak to zrobić.
0: Menu zamknięte.
2: Co was popchnęło w stronę...
0: Przeskocz 5 stacji.
2: Radia, krótkofalarstwa, może paru.
0: Pauza.
1: I tu... ale zaraz.
0: Lista stacji, RMF24, PL5461.
1: I wyszedłem z tego niestety. Szkoda, bo zależało mi...
0: Menu otwarte. Wyszukaj stację 8 dialog. Wyszukaj stację dialog. Tryb szukania, kategoria 1 z 2. Kraj, Poland 126, język, rodzaj, 50 sekund, 60 sekund, 1. Mój. Tank Public Radio 53, Tank News 52 z 57.
1: To było chyba...
0: Tank 51 z 50, Tank News, Tank 5, lista wyników, radio na fali odnośnik, radio Ostrowiec 95, enklawa odnośnik, Tyflopodcast odnośnik, HTTP, rap, opis, dodaj do listy stacji. Stacja już istnieje.
1: O.
0: Otwórz. Ładowanie.
2: Ci w roku 1990...
0: Radio internetowe. Podcasty. Radio internetowe. Radio internetowe. Lista stacji RMF24 PL5461.
1: No jej. I właśnie, dlaczego?
0: Rok Radio 50. Rok Serwis
1: RMF. A nie wiem, gdzie to jest teraz.
0: Antyradio Katowice 5. Polskie Radio Kraków 4760. Ładowanie.
3: Pytań o Boga. I tak myślę, że to jest takie ciekawe stwierdzenie w ustach księdza. Tutaj ten Bóg jest...
0: Pauza.
1: No i co my tu mamy?
0: Pierwsza lub ostatnia stacja na liście. Następna lub poprzednia stacja. Przeskocz 5 stacji. Pierwsza lub ostatnia stacja na liście.
1: No wszędzie to
0: następna
1: samo.
0: Lub poprzednia stacja. Przeskocz 5
1: prawie.
0: Stacji. Pierwsza lub ostatnia stacja na liście. Następna lub poprzednia stacja. Ładowanie.
3: Bardzo obecne w tej książce. Myślę, że...
1: A co by się stało?
0: Głośność główna 15.
3: Dobra.
0: Głośność 6.
3: Takie. Po pierwsze...
0: Głośność główna
1: 15. No nie mogę prędkości, kazania, nic, wiadomo.
3: W jaki sposób wymuszają...
1: Przełączyłem stację, ale nie wiem jaką, więc muszę...
0: Radio internetowe, Radio RAM w dobrym tonie 89,8 FM Wrocław, Radio RAM w dobrym tonie 89,8 FM Wrocław, przecinek polski RAM.
2: Cześć Tomka, pozdrawiamy. No a...
0: Radio internetowe, Polskie Radio, Radio dla Ciebie, RDC, Warszawa, upływ. Tytuł, utwór 49, Polskie Radio, Radio dla Ciebie, RDC, Radio internetowe, Polskie Radio, MC Radio, upłynęło, 1 sekunda, pauza. Ładowanie.

0: metrów, jedynie 2,20.
1: Radio internetowe, Antyradio Katowice, upłynęło. Tytuł, utwór 51, Antyradio Katowice, odtwórz.
2: Mocno zdziwiony. Dzisiaj tylko dwie
1: Radio internetowe, Rock Radio, upłynęło, 1 sekunda, status odtwarzania, odtwórz. Tytuł, utwór 53, Rock Radio, odtwórz.
0: Dyskontowe, as.
1: Radio internetowe, rmf24.pl, upłynęło, 1 sekunda. Tytuł, utwór 54, rmf24.pl, odtwórz. Radio internetowe, Muzo FM, upłynęło.
3: On, to jest kolejny błąd, że on, kiedy podczas odtwarzania informacji o radiu, wejdę, nacisnę strzałkę w prawo i przejdę do kolejnego radia, no to on czyta, jakby to było to radio, jakby czyta poprzednie radio i można się nieźle naciąć, można się nieźle pomylić. A naciśniemy teraz te inne klawisze. Nic.
1: Tadeusz.
3: Aha.
1: Wyszukaj stację dialog. Tryb szukania, kategoria 1 z 2.
3: No to już to jest to właśnie, co było.
1: Tytuł, utwór 55, Muzo FM, zatrzymaj.
3: Dobrze, a z 0? Nic. No dobrze, a spróbujmy to.
1: A. Radio internetowe, Radio 7 Północ, na Mazowszu, Działdowszczyzna, upłynęło 3 sekundy, status no odtwarzania, tak. Odtwórz. Pauza.
3: A weźmy sobie na przykład, no właśnie.
1: Wyszukaj stację dialog. Tryb szukania, kategoria 1 z 2. Kraj, Polacstok, tryb szukania, nazwa 2 z 2. Wprowadź tekst.
3: I tu wpiszemy nowy.
1: N. N.
3: O, źle.
1: N.
3: Bo.
1: Ukreskowane.
3: Ojej. Ukreskowane. Bo tu on ma te polskie literki jakoś inaczej. M, N. N. Aha.
1: M. N.
3: Ja w ogóle mam wrażenie.
1: O.
3: O.
1: W. Y.
3: Dobra, nowy.
1: Lista wyników, pusta lista.
3: Co nowego świata nie znalazł? Dziwne. Tak powiem.
1: Wprowadź tekst nowy.
3: A, bo źle.
1: Y. W. O. M. N. M.
3: O.
1: M. N.
3: Nie, ja proponuję, że całe to usunę.
1: Wstaw spację. Wstaw spację. Od Y. W. O.
3: I wpiszemy jeszcze.
1: M. M.
3: Raz.
1: M.
3: Nie, nie.
1: N. O. W. Y. Lista wyników. Polskie Radio. Led Zeppelin odnośnik. HTTP. MP3 Polskie Radio. Polskie Radio. Nowa Tradycja odnośnik. ER Stacja odnośnik. Open FM 500 Regafic. Open FM. Muzy. Open FM. Open FM. Złoty. Polskie Radio. PIK odnośnik. HTTP. Złote Przeboje. Nowy Sącz odnośnik. WNVR 1030 EK. Polskie Radio. Of Radio Kraków odnośnik. Larmo odnośnik. Akademickie Radio Campus 9, Supernowa, Warszawa, Supernowa, Rzeszów odnośnik, Supernowa,
3: Wrocław. Dobrze.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM od Dogano. Supernowa, Warszawa, Supernowa, Trzeb, Supernowa, o. Supernowa, Jelenia Góra odnośnik, Radio 357 odnośnik, HTTP, Sprea MRCS, Rewma, Dogano.
3: Dlaczego on tego?
1: Radio Nowy
3: Aha,
1: Świat,
3: bo może...
1: Radio 357 odno, Radio Nowy Świat odno, Dogano.
3: No nie, okej.
1: Okay. Radio, opis. Jesteśmy ze Dodaj do listy stacji. Stacja już jest. Opis. Wprowadź tekst nowy. Lista wyników. Radio Nowy Świat odnośnik. Dodaj do listy stacji. Opis. Wprowadź tekst nowy. Lista wyników. Radio 357. Opis. Dodaj do listy stacji. Odtwórz. Ładowanie. Tytuł. Utwór 63. Radio 357. Odtwórz.
4: Stary dureń. Jaki stary boomer. Świat się pali, niech się pali.
1: Manager plików.
3: Specjalnie wyszedłem z tego.
1: Media player.
3: Tak, żeby pokazać, jak to...
1: Manager plików. Media player. Utwór 808 wyborem P3, odtwórz. Pauza. Odtwarzanie.
5: Rozmowa 8. Plemiona. Jest takie zdjęcie zrobione 1 września 2009 roku na Molow...
1: Media player. Podcasty.
3: A nie, kanał, to, nie, to, nie to jeszcze?
1: Kanał, Aplani, radio internetowe. Lista stacji, radio 7 Północ, na Mazowszu, Działdowszczyzna 60-64.
3: Aha, bo ja tam tego nie... 60-64, czy ja coś tam podatowałem jednak?
1: RMF FM, TR, Tyflopodcast 61, 6, Akademickie Radio Campus 9, radio 357, 63, 64.
3: O.
1: Ładowanie.
4: To wykupujesz w Rossmanie.
3: I teraz...
1: Manager plików. Media player. Utwór 808, wyborem P3, odtwórz.
5: Rozmowa 8. Plemiona.
3: No to jest ten błąd właśnie, o którym mówiłem, że odtwarza od początku. Teraz naciskam klawisz Home.
1: Manager plików.
3: I siódemkę.
1: Radio internetowe. Lista stacji. Radio 357, 63, 64.
3: I muszę zatwierdzić.
1: Ładowanie.

0: No nie uważam, żeby jakoś te... Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz... Żeby te głośniki jakieś, no, nie robią na mnie, powiem, no niby jest jakiś korektor też, ale powiem szczerze, może to on w słuchawkach, ale ja, jakoś ten korektor, nie mam wrażenia, żeby on był jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, porywający, czy coś takiego, żebym na głośnikach nie odczułem różnicy, szczególnej w słuchawkach jeszcze tego nie wiem. Tak naprawdę bardzo podobnie działają
1: menedżer plików.
0: Podcasty, niestety.
1: Tworzenie listy podcastów. Utworzono listę podcastów. Kanał, Apple niewidomi, tylko podcast 1 z 17. Bo czemu nie 2 z 17? Dział zagraniczny przez 17. Bo Apple niewidomi, tylko podcast 1 z 17.
0: I teraz w menu.
1: Menu otwarte. Zaktualizuj kanał. Wyszukiwanie podcastów 8 dialog. Opcje dialog. Zaktualizuj kanał. Opcje dialog. Opcje dialog. Pobierz i otwórz 2 z 3. Tylko pobierz. Pobierz i odtwórz.
0: Tylko pobierz tu jest kompletnie bez sensu, bo tak naprawdę jak to potem odtworzysz, to nie jest takie oczywiste wcale. Gdzieś tam to, trzeba potem tego szukać.
1: Pobierz i odtwórz za pomocą MediaPlayer.
0: I na początku z tego korzystałem, bo niby fajnie w MediaPlayerze tam mam też mogę zakładki na przykład robić, nie? Tylko że się okazuje potem, że w MediaPlayerze mam wszystko. I foldery, i podcasty, i coś tam. A MediaPlayer potem jak mnie kieruje do eksploratora, otwórz ten eksplorator, no to on potem mi otwiera folder z podcastami, tak? Że w ogóle ten MediaPlayer jest taki trochę właśnie dziwny, że on nie ma historii odtwarzanych plików, nie ma jakichś chyba playlist, nie ma... Nie wiem, chociażby właśnie, no historii, że mogę, że on otwiera ostatnio odtwarzany plik, ewentualnie no folder i to jest wszystko tak na dobrą sprawę, więc...
1: Pobierz i otwórz za pomocą MediaPlayer.
0: Zostawimy ten media, nie, zostawimy to. I to jest, to są wszystkie
1: ustawione
0: opcje.
1: Kanał, no. Apple niewidomi, menu otwarte, wyszukiwanie podcastów, wyszukiwanie podcastów, dialog. Witryna wyszukiwania podcastów, iTunes 1 z 3. Digital podcast 2 z 3. Podgrywnet 3 z 3. iTunes 1 z 3. Sposób wyszukiwania według kategorii 1 z 2. Arts 1 z 16.
0: Jest lista.
1: Biznes 2 z 16. Co medy 3 z 16. Educacion 4 z 16. Games Hobbies 5 z 16. Government Organization 3. Health 7 z 16. Kids Family 8 z 16. Music 9 z 16. News Politics 10 z 16. Religion Spirituality. News Politics 10 z 16.
0: I idziemy w dół.
1: Szukania. Kryminatorium, Marcin Myszka 1 z 200. Żurnalista, rozmowy bez kwadrans na angielski, Szymon Marcin, piąte, nie zabijaj, Justy, nauka to lubię, Tomasz Lożek 5 z 200. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, Dariusz Rosiczyc, dział zagraniczny, Maciej Okrasza, Karolina Sobańska 8 z 200. Wojewódzki Kęcierski, Kuba Wojewódzki, Piotr Kę, psychologia, którą warto znać, Olga Herling, Truc Rymem, o zmierzchu, Marta Niedźwiecka 12 z 200. Przemek Kurczek podcast, Przemek Kurczek, Huberman Lab, z Citą Media 4, historia jakiej nie znacie, Cezary Korecki 15 z 200, Radio Naukowe, Karolina, finanse bardzo osobiste, oszczędzanie i inwestowanie, pieniądze, dobre życie, Marcin Iwód 17 z 200, podcast historyczny, Rafał Sadowski 8, mordercy w bieli, podcastex, podcast o latach, tu Okuniewska, tu podcastex, podcast o latach 90.00, podcastek, opis, niekoniecznie nostalgiczny podcast o latach 90. i zerowych, prowadzą Bartek Przybyszewski, blog Liczne Rany Kłute i Mateusz Witkowski, podmoderne.pl, blog Pogląd, wizuale i muzyka, Michał Kozikowski, grafika profilowa, Paweł Kuliński, Pan Kulka, czyta, Tadeusz Drozda. I.
0: Aha.
1: Wyszukaj tekst, znak zapytania. Lista wyników, podcastex, podcast o latach 90.00.
0: Nie mogę dodać, tak jak radia? Dziwne. To może muszę nacisnąć na tym OK?
1: Dodano.
0: Tak,
1: kanał,
0: dziwnie.
1: Tyflo podcast 1 z 18. Wojewódzki, Kęcierski. Tyflo podcast, telefony komórkowe 16 z 18. Tyflo podcast na żywo 17 z 18.
0: No dobrze, Tyflo podcast na żywo. I tak, co my tu mamy? Idę w prawo. On aktualizuje.
1: Kanał, Tyflo podcast na żywo 17 z 18.
0: Jest cisza, ale on to chyba zaktualizował.
1: Epizod Winget UI niepobrane 1 z 914.
0: No dobrze, jest Winget UI.
1: Tylko przegląd odcinek numer 172 niepobrane 2 z 914.
0: No i teraz co? W menu tutaj nic...
1: Menu otwarte. Wyszukiwanie podcastów 8, opcje dialog.
0: To nic nowego.
1: Menu zamknięte. Epizod, tylko przegląd odcinek numer 172 niepobrane 2 z 914.
0: To teraz w prawo 214. Albo
1: OK. Początek pobierania.
0: Tak, pobiera. Ja Ja tam wyłączyłem te paski stanu, więc on nas nie informuje.
1: Kapsy Smart 53, niepodane 3905 minut.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionu.
0: I to słychać też jakiś błąd, że on na początku, nie wiem, odtwarzania dużych plików albo w ogóle plików tak urywa.
1: Otwórz.
2: Regionalnego prezentuje
0: Tyflo Podcast. O, już nie. Możemy sobie przyspieszyć.
1: Szybkość 4.
3: W kalendarzu środa to 15 lutego 2023 roku, a my rozpoczynamy kolejny tyflo przegląd, już oznaczony numerkiem 172. Dziś skład nieliczny, chyba wszyscy po wczorajszych walentynkach.
1: 10 minut, 15 minut, 20 minut.
3: Tak świętowali.
0: Że i sobie przejdziemy.
3: Z nami nie ma.
1: Szybkość 6.
4: Kropka staszulkę. A jeśli chodzi o telewizory, tak ogólnie.
1: 10 minut.
4: Pierwsze stawki.
3: I zadbać o to, żeby w każdym elemencie, w każdym...
1: 15 minut.
3: Ty, państw.
0: Może cofniemy się.
4: To tylko we dwóch różne...
1: 10, 5 minut.
4: Sprawiam, bo na początku sobie teraz...
1: 3 minuty.
4: Po 60 osób. Też Apple TV.
3: Okej.
4: Okay. Bo tutaj... No wszystko chodzi, no po prostu,
1: Podcasty, bieżący czas, 01,04, 29, całkowity czas, 02,55 minut.
3: Zainteresować się.
1: Podcasty, bieżący czas, 01,09, 32, całkowity czas, 02, pauza. Otwórz.
3: Co niektórych szczególnie chcących oglądać większe rysunki, bo to do rysunków to za chwilę przejdziemy, ale co ciekawe, to cadence można połączyć.
1: Pauza.
0: No i co my tu mamy? Te wszystkie nawigacje i nic więcej.
1: 30 sekund. 10, 5 sekund, 1 godzin, 30 minut, 20 minut, 15, 10, 5, 3, 1 minut, 30 sekund.
0: A klawisze nam coś w ogóle robią? No niestety, nic. Kompletnie. Nic tu zrobić nie możemy. Teraz naciśniemy sobie...
1: Manager plików.
0: Zobaczymy, co jest na liście w radiu 357.
1: Podcasty.
0: A przepraszam, to nie.
1: Utworzono listę podcastów.
0: Nie, nie, nie, nie, to nie, to tego nie chciałem.
1: Manager plików.
0: To radio internetowe.
1: Lista stacji, radio 357. Ładowanie.
0: A, Riverside chyba.
1: Manager plików.
0: Dobra. No to zobaczymy teraz Media Player. Nie, Media Player to wiem, nam odtworzy książkę, więc to bez nowości, żadnych nowości. Radio FM jakbyśmy piątkę.
1: Radio FM. Stacja 3, 98,1 MHz, 3-3.
0: I to jest ciekawe w ogóle, że Radio FM samo nam odtwarza stację, Media Player nam odtwarza stację, a radio internetowe i podcasty, ponieważ chyba działają na zasadzie tych usług zewnętrznych, nie potrafią nam odtworzyć ostatniej ostatniego podcastu, tak? No radio internetowe to dobrze, ale podcasty?
1: Podcasty. Tworzenie listy podcastów. Utworzono listę podcastów. Kanał, Apple niewidomi, tylko podcast 1 z 18.
0: No nie. I teraz co? Naciskam w dół.
1: Bo czemu nie 2 z 18? Apple niewidomi, tylko
0: no
1: podcast 1 z 18.
0: No i super. Jestem na liście kanałów. Ja byłem taki naiwny, myślałem, że on mnie przekieruje do podcastu Tyflo Przegląd i jeszcze... O nie, no i teraz fajnie.
1: Wojewódzki, Tyflo Podcast, telefony komórkowe, Tyflo Podcast, sprzęt 16 z 18. Wojewódzki, Kędzierski, 18 z 8, Tyflo Podcast, telefony komórkowe, Tyflo Podcast, oprogramowanie 15
0: z 8,
1: Tyflo Podcast, NVDA 14 z 18, Tyflo Podcast, JAWS 13 z 18, Tyflo Podcast, Internet 2, Tyflo Podcast, sprzęt 16 z 8, Tyflo Podcast, telefony komórkowe, Wojewódzki, Kędzierski, Apple, niewidomi, bo czemu nie 2 z 18, dział zagraniczny, kompot 4 z 8, nauka to podcast, X, podcast o latach, radio naukowe 7 z 18, raport o stanie świata, Dariu, Tyflo Podcast 9 z 18, Tyflo Podcast na żywo, Tyflo Podcast 10 z 8.
0: Aktualizuję teraz.
1: Kanał Tyflo Podcast na żywo. Tyflo Podcast 10 z 18. Tyflo Podcast dźwięk 11 z 18. Tyflo Podcast na żywo. Tyflo Podcast.
0: No i co?
1: Nie. Kanał Tyflo Podcast na żywo.
0: Fatalnie to działa. 18. No nie. I co, cisza?
1: Epizod. Wingetuj niepobrany 1 z 900. Tyflo przegląd odcinek numer 172 częściowo stworzony 2 z 914.
0: I ciekawe?
1: Sprawdzanie pobranego pliku. Otwórz.
2: Fundacja Instytut.
1: Pauza. Epizod. Kapsy Smart 53 niepobrane 3 z 9. Tylko przegląd odcinek numer 172.
0: No i niestety.
1: Odtworzone 2 z 914. Manager plików.
0: Najgorsze przeczucie. Odtwarza te podcasty od początku. Jest jakiś ewidentny błąd. Ja co prawda wczoraj aktualizowałem oprogramowanie. On mówił mi, że oprogramowanie jest aktualne, czy chcesz pobrać. I pobrał. I nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że coś jest inaczej z wersjami, że on może pobrał mi tą wersję jakąś starszą, albo pobrał mi wersję, nie wiem, nie wiem dlaczego tak, ale to mi się bardzo nie podoba. To jest jakiś ewidentny błąd, który powinien zostać poprawiony. Ja nawet nie chcę robić tego z tego na razie zarzutu, w takim sensie zarzutu, bo urządzenie wchodzi do sprzedaży i ja jestem przekonany, że to po prostu będzie niedługo poprawione. No ja tak naprawdę, no może nie mam prototypu, bo urządzenie jednak weszło do obiegu i oczywiście szkoda, że z takimi problemami, no ale to nie pierwszy, nie ostatni, szczególnie gdzieś tam i nawet nie mam na myśli sprzętu Tyflo, tylko w ogóle jakieś tam urządzenia oparte na Androidzie, na czymś, tak czytamy, nie wiem, na Spider Web, jakieś newsy, też błędy się zdarzają, więc muszę to jak najszybciej zgłosić i zweryfikować, bo no problem jest. Natomiast ciekawy jestem, szybko sprawdzaliśmy, tutaj mogę tylko...
1: Manager plików. Stwórz jeden z jeden.
0: Nie, to nie.
1: Manager podcasty. Tworzenie listy podcastów.
0: No to co mnie właśnie najbardziej wkurza?
1: Kanał Apple niewidomi, tylko podcast 1 z 18.
0: No Apple niewidomi.
1: Wojewódzki kęcielski 18. Bo czemu nie 2 z 18? Kanał, bo czemu nie 2 z 18? Epizod, figa z kawą, przycisk, mój top, aplikacja ma całe szczęście, sprawdzanie pobranego pliku. Pobrano, otwórz.
5: Partnerem tego podcastu jest Surfshark VPN. Wam przypominam...
1: Szybkość 4.
5: Że...
1: Głośność główna 15. Głośność 6. Szybkość 4.
3: Otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego VPN-a oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka. Bardziej mnie zaszczego zaufania, ale startujemy z odcinkiem.
1: Szybkość 8.
3: Pisz odcinek. Omawiam moje aplikacje, z których korzystam na macOS. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś odcinka, w którym omawiałem te używane na urządzeniach mobilnych, gorąco polecam na drogę zaległości. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie.
1: Pauza.
0: No, dobrze. A teraz kolejna funkcja. Nie mam chwilowo hasła do konta bibliotecznego, więc nie wiem, czy będę to pokazywał, ale mamy...
1: Pobieranie z Box Hare.
0: No i tu byśmy musieli wpisać login, hasło do biblioteki. Nie wiem, co prawda, czy on... bo z reguły wcześniej w jakichś urządzeniach typu Milestone czy coś było tak, że trzeba było podać wpierw bibliotekę, a tutaj czegoś takiego nie ma. Więc tutaj nie wiem dlaczego tak, ale może potem trzeba podać, albo on sam wie, że to jest dla języka polskiego. No i potem są te wszystkie kalkulatory, stopery i tak dalej, to chyba tego nawet nie będę pokazywał. Nagrywanie trzeba pokazać i to próbki jakieś też potem, ale na razie nagrywanie takie zupełnie wstępne, bo jeszcze potem będzie trzeba OCR-a dograć, o czym mówiłem. Z nagrywaniem jest znowu taki troszeczkę patent, bym powiedział, taki rodem z nawet nie tyle z BookSense'a, co z BrailleSense'a. Naciskam, przytrzymuję nagrywanie. I co?
1: Zapisano.
0: Aha.
1: Biblioteczne.
0: Mam wyłączone. Nie, to tak nie może być. Ja wyłączyłem chyba dźwięk i rzeczywiście on zaczyna nagrywać. Sprawdzę tylko coś.
3: Niestety to nie jest tak prosto z tym nagrywaniem teraz.
1: Lista odtwarzania, utwór 1, rezum, 24 lutego 2000, usługi biblioteczne.
0: Zmienimy sobie jednak.
1: Narzędzia, ustawienia, opcje globalne.
0: A nie, tu tego nie zmienię, bez sensu.
1: Usługi biblioteczne.
0: Dobra, to...
1: Pauza. Menu otwarte. Ustawienia efektów dialog. Ustawienia nagrywania dialog.
0: Efektów to jest ustawienia co, korektor?
1: Ustawienia efektów dialog. Korektor, normalny 1 z 10. Wzmocnienie basu, 0,20, 0,1 z 21. Korektor, normalny 1 z 10, klasyczny. Dance, płasko, folk, heavy metal, hip-hop, jazz, pop, rock, normalny. Wzmocnienie basu, 0,20, 0,1, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20.
0: Aha, że minus 20 pewnie.
1: 19, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10, 9,
0: 8, nie wiem.
1: 9, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 20, 0, 20, 0, 1, 3, 4, 5.
0: Mhm.
1: Ustawiono.
0: Myślałem, że tutaj...
1: Odtwarzanie.
3: Co?
1: Menu otwarte. Ustawienia efektów dialog. Ustawienia nagrywania dialog.
0: O.
1: Ustawienia nagrywania dialog. Typ nagrywania MP3-1.2. Częstotliwość próbkowania 48 000 Hz 7.7. Bitratę 320x10. Głośność mikrofonu niska 1.3. Średnia. Wysoka. Niska.
0: Wydaje mi się, że niska, że na wysoki to będzie mega duży szum.
1: Tryb nagrywania mikrofon 1.2. Mikrofon zestawu słuchawkowego. Mikrofon. Podaj nazwę pliku, data i czas 2.2. Liczba. Data i czas. Monitorowanie słuchawek off 2.2. On. Off. On. Ostrzeżenie nagrywania. Dźwięk 3.3. Brak. Dźwięk. Wiadomość.
0: No niby jest dźwięk.
1: Dźwięk.
0: Ale to tak działa. Dziwnie. Ten dźwięk jest...
1: Ustawiono.
0: Okropny.
3: I niestety to nie jest tak prosto z tym nagrywaniem.
1: 10 sekund. 30. 1 minuta.
0: Tu jest, są te wszystkie funkcje nawigacji.
1: Skocz na początek lub... Pierwszy lub ostatni. Przeskocz 5 utworów. Następny lub poprzedni utwór. 1 godzina.
0: Teraz do góry akurat idę z całką.
1: Pauza.
0: Wychodzimy z tego. Jestem...
1: Stan odtwarzania. Utwór 1. Resort. 24 lutego 2023 roku 09. 48. 40. Menedżer plików.
0: I dobrze. Spróbujmy sobie coś nagrać. Puszczam. On powinien zadźwięczeć. Włączyłem teraz nagrywanie. To nagrywanie no niby działa. Na, no zobaczymy, położę go, jaki będzie potem szum. Przejdę się trochę z tyłu gdzieś. Nie wiem, jak ten mikrofon na w niskim trybie zbiera. Jak to będzie, mówię, potem jeszcze coś tam dogram innego, więc to ten mikrofon będziemy... No ale pewnie i tak raczej do takiego nagrywania na zewnątrz to chyba będą inne mikrofony potrzebne. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz on tu podobno jakieś zakładki też można w nim wstawiać, ale nie wiem, czy to jest prawda. Naciśniemy... No właśnie, tu powinny być teraz podłączone słuchawki, ale nie są. Naciśniemy klawisz gwiazdka. Nie, klawisz krzyżyk. Nie wiem, czy to w ogóle jest prawda, czy nie. Dobrze, zapiszemy klawiszem, bo nagrywanie to jest... Aha, monitorowanie słuchawek, dobra, i on by... pewnie...
1: Zapisano. Teraz... Menedżer plików.
0: I co się teraz...
1: Menedżer plików. Dysk flash 1.
0: Aha, dobrze, okej. I teraz jak nacisnę klawisz krótko, klawisz nagrywania, to on nie włącza nagrywania, tylko od razu nam przechodzi na listę ostatnich nagrań, po której z czałką góra-dół możemy mieć podsłuch tego, co ostatnio nagraliśmy. To akurat jest bardzo fajne.
3: Puszczam.
1: 30 minut.
0: A nie, nie działa.
1: Lista odtwarzania. Utwór 1, recort, 20. Utwór 2, recort, 24 lutego 2000. Utwór 3, recort, 23 lutego 2020. Utwór 1, recort, 24 lutego 2023 roku 09. Odtwarzanie.
3: Puszczam. Powinien zadźwięczyć. Włączyłem teraz nagrywanie. To nagrywanie no niby działa. Zobaczymy, położę go, jaki będzie potem szum. Przejdę się trochę z tyłu gdzieś, nie wiem, jak ten mikrofon na niskim trybie zbiera. Jak to będzie, mówię, potem jeszcze coś tam dodam innego, więc to ten mikrofon będzie... No ale pewnie tak raczej do takiego nagrywania na zewnątrz, będą inne mikrofony potrzebne.
0: Dobrze, nie jest źle.
3: I teraz podobno jakieś zakładki też można w nim wstawiać, ale nie wiem, czy to jest prawda. Naciśniemy, no właśnie, to powinny być teraz podłączone słuchawki, ale nie są. Naciśniemy klawisz gwiazdka, nie, klawisz krzyżyk. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Dobrze, zapiszemy klawiszem. Ma nagrywanie, to jest... Aha, monitorowanie słuchawek, dobra, ja by... pewnie... I co? I niestety to nie jest...
1: Pauza.
0: To teraz może wybierzemy sobie...
1: Menu otwarte. Ustawienia nagrywania dialog. Ustawienia nagrywania dialog. Ostrzeżenia nagrywania, dźwięk 3.3. Monitorowanie słuchawek, on 1.2. Off. Ostrzeżenia nagrywania, dźwięk 3.3. Wiadomość.
0: No to niech będzie ta wiadomość teraz.
1: Metoda nagrywania, normalne nagrywanie 1.2. Nagrywanie Dailysa. Normalne nagrywanie. Miejsce zapisu nagrań. Dysk flash.
0: I to jest wszystko.
1: Monitorowanie słuchawek. Ale... Podaj nazwę pliku. Tryb nagrywania. Mikrofon 1.2. Głośność mikrofonu. Niska 1.3. Średnia. Wysoka.
0: A wejść tą wysoką.
1: Ustawiono.
0: No i zobaczymy.
1: Nagrywanie dialog. Nagrywanie.
0: No teraz nagrywam, jest wysoki mikrofon, wysoka czułość mikrofonu, zupełnie takie, o, nagranie w pokoju. On jest z boku mnie, ja może go przesunę, o, tak, teraz jest zupełnie ten Sense Player jest zupełnie przede mną, pionowo, więc zakładam, że to jest... Ten mikrofon jest... ten mikrofon, chociaż nie, bo on ma z przodu i z tyłu ten... Jeszcze muszę poczytać dokładnie, gdzie on ma mikrofon. To może ja go tak obrócę. Teraz powinno być chyba lepiej. Się tak tu przesuwam. O, teraz w tą stronę trochę. A tak, głowę wychylimy specjalnie. No i jakie szumy tutaj własne na głośnym?
1: Zapisano. Nagrania lecą 23 lutego 2020. Odtwarzanie.
6: Prosto z tym nagrywaniem teraz. No szkoda.
1: 20 minut. Lista odtwarzania. Utwór 2 lecą. Utwór 1 lecą. Utwór 2 lecą. Odtwarzanie.
6: Co?
1: 15 minut. Utwór 1 lecą 24 lutego 2020. Manager plików.
6: No teraz nagrywamy wysoki mikrofon, wysoka czułość mikrofonu, zupełnie takie o, nagranie w pokoju. On jest, o, nie wiem, może go przesunę. Teraz jest zupełnie, ten Sense Player jest zupełnie przede mną, pionowo, więc zakładam, że to jest, ten mikrofon jest, ten mikrofon, chociaż nie, bo on ma z przodu i z tyłu, ten, jeszcze muszę poczytać dokładnie, gdzie on ma mikrofon. To może jeszcze tak obrócę, teraz powinno być chyba lepiej. Się tak to przesuwam, o, teraz...
1: Pauza. Menu otwarte.
0: No to ustawienia nagrywania, no to nie, szumi.
1: Ustawienia efektów dialog. Konfiguracja. Ustawienia nagrywania dialog.
0: Ewidentnie.
1: Ustawienia nagrywania dialog. Częstotliwość próbko. Bitrate 300. Głośność mikrofonu. Wysoka 33. Średnia.
0: No dobrze.
1: Ustawiono.
0: To czas na
1: nagrywanie dialog.
0: Średnią. O, i teraz próbka taka zwyczajna. Średnie nagrywanie mikrofonu, średnia czułość. To w ogóle jest ciekawa też sprawa. Muszę godzinę sprawdzić, muszę to zaraz chyba kończyć.
1: 21.57.
0: Bo... to jest tak, że ta lista, jak wyszedłem i byłem w liście odtwarzania, ona się nie zaktualizowała. Dopiero potem naciśnięcie klawisza nagrywania otworzyło ponownie tą listę record, listę ostatnich nagrań. Zaktualizowano to nowe, ostatnio nagrany plik.
1: Zapisano.
0: I teraz...
1: Nagrania, 24 lutego, odtwarzanie.
6: W tą stronę trochę? A tak.
1: 10 minut.
0: Nie, to o.
1: Manager plików.
0: Żeby najprościej otworzyć ostatni plik, to nagrywanie.
6: Teraz próbka jest taka zwyczajna. Średnie nagrywanie mikrofonu, średnia czułość. To w ogóle jest ciekawa też sprawa. Muszę godzinę sprawdzić, muszę to zaraz chyba kończyć.
1: Menu otwarte. Ustawienia nagrywania dialog.
0: Albo...
1: Menu zamknięte.
6: Bo...
1: Menu otwarte. Ustawienia nagrywania dialog. Ustawienia nagrywania dialog. Często głośność... Głośność mikrofonu, średnia wraz 3, niska.
0: Okej.
1: Okay. Ustawiono. Pauza.
0: Dobra.
1: Nagrywanie dialog. Nagrywanie.
0: Nagrywanie to nagrywanie. Nie wiem, po co tak dużo on mówi. Nagrywanie, dialog, nagrywanie. Kurczę, te mikrofony mają potencjał, tak sobie myślę, ale coś jest znowu software'owo, coś tam szumi i to jest pewien, czy nie pewien, ale to może być ewidentnie problem. Nic to pewnie, chociaż... Mało to da, pewnie. Ja wezmę to urządzenie teraz i spróbuję otworzyć okno na chwilę. A jutro będzie ciąg dalszy.

jutro będzie OCR i być może coś jeszcze, chociaż ja powiem szczerze, nie jestem dobry w tych fotografowaniu, w robieniu zdjęć jakimiś smartfonami, czymś takim, także nie jestem tutaj miarodajny. Zresztą zawsze mówię, takie urządzenia lepiej zobaczyć sobie na żywo, tak, w ECE. Jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, będzie w Warszawie, to gorąco zachęcam, żeby obejrzeć, czy w Harpo nowy Victor Reader Stream, czy w ECE właśnie Orion, albo to urządzenie, albo ten Orion taki duży, który teraz też, czy duży, większy od tego Oriona ECE. Także, bo no to na pewno jest warto, bo urządzenia nie są tanie. A teraz chwila ciszy, zobaczymy jak to, posłuchamy potem jak to szumi.

0: I na tym zakończymy zabawę urządzeniem. Jeszcze tylko się przekonam, wyłączymy.
1: Zapisano.
0: I teraz co
1: byś... Record 24 lutego 2023 roku 09:57.17.mp3.
0: Nie, on powinien, 0, powinien to odtworzyć.
1: Całkowity czas odtwarzania.
2: To jest tak, że ta lista, jak wyszedłem, byłem w liście odtwarzania, ona się nie zaktualizowała, dopiero potem naciśnięcie klawisza nagrywania otworzyło ponownie tą
1: pauzę.
0: No, jednak nie. A teraz jak nacisnę...
1: Nagrania, record 24 lutego 2023 roku 09:57.17.mp3 upłynęło 0,0. Odtwarzanie.
2: Lista report, lista ostatnich nagrań, zaktualizowałem to nowe ostatnie.
0: Nie, jednak nie.
1: Lista odtwarzania.
0: Chyba.
1: Jeden,
0: a może?
2: Nagrywanie to nagrywanie. Nie wiem, po co tak dużo on mówi. Nagrywanie, dialog, nagrywanie. Kurczę, te mikrofony mają potencjał, tak sobie myślę, ale coś jest znowu software'owo, coś tam szumi i to jest pewien, czy nie pewien, ale to może być ewidentnie problem. Nic to pewnie, no, chociaż mało to da, pewnie. Ja wezmę to urządzenie teraz i spróbuję otworzyć okno na chwilkę.
0: Przybliżyłem to do iPhone'a troszkę.
2: A jutro będzie ciąg dalszy.
1: Pauza. Menedżer plików.
0: I na tym dzisiaj zakończymy. Sobie ściszę tylko.
1: Głośność główna. Głośność główna. 13.
0: Ładny dźwięk, to taki Windowsowy. Nie, tylko nie pamiętam z którego Windowsa. Wrócę może jeszcze na chwilkę do odtwarzacza Daisy w SensePlayerze, bo troszkę na szczęście jest inaczej niż myślałem. Okazuje się, że Daisy działa i to działa dobrze. Dlaczego się pomyliłem? To jest też ciekawa rzecz. Odblokujemy urządzenie i spróbuję. O, jestem teraz w menedżerze plików. Może głośność główną też.
1: Szybkość mowy 8. Wysokość mowy 5. Głośność główna 11.
0: O. Wejdziemy sobie na
1: menedżer plików.
0: Główny ekran.
1: Głośność główna 14.
0: I tak, jest menedżer plików.
1: Media player. Menedżer plików.
0: Ja przy okazji przyspieszyłem trochę mowę, żeby już nie było tak wolno jak ostatnio. I wchodzę w menedżer plików.
1: Menedżer plików. Dysk flash 1 z 1. Audycja 2.12. Daisy 3.12. Databaza 4.12. Daisy 3.12.
0: O, i co się dzieje? Wchodzę, klikam OK w Daisy.
1: Databaza 4.12. Daisy 3.12.
0: Nie dzieje się nic.
1: Audycja 2.12.
0: I też nie dzieje się nic. I dlatego, że to rozwijamy strzałką. Rozwijamy to strzałką w prawo, a dopiero potem naciskamy klawisz OK.
1: Mark 1 z 3.
0: O, czyli rozwinąłem, otworzyłem ten folder.
1: Daisy 3.12.
0: I zwinąłem. I teraz znowu w lewo.
1: Dysk flash 1 z 1.
0: Czyli tak rozwijamy jak drzewo.
1: Audiobox 1 z 12. Daisy 3.12. Mark 1 z 3. Niewidzialny rekord 2 z 3. Slepa kuchnia 3 z 3. Niewidzialny rekord 2 z 3.
0: I co my tu mamy? Teraz otwieramy.
1: Niewidzialna ręka.
0: Jest tytuł książki. I dopiero teraz możemy...
2: 16.
0: Aha.
2: Odcinek 15.
0: Czyli to jest tak, że jeszcze raz.
1: Niewidzialny rekord 2 z 3. A 001 MP3 plik muzyczny 1. Niewidzialny rekord 2 z 3.
0: Aha, rozwijamy w prawo, to są normalnie pliki audio, a naciskamy OK na folderze.
1: Slepa kuchnia 3. Niewidzialny rekord 2 z 3. Niewidzialna ręka.
0: On czyta tytuł książki, ale...
2: Odcinek 15.
0: Aha, jest taka pauza i on zaczyna odtwarzać książkę. I możemy to potwierdzić.
1: Menedżer plików.
0: Jesteśmy na ekranie głównym. Naciskamy teraz trójkę, Daisy.
1: Otwarzacz Daisy. Niewidzialna ręka.
2: Odcinek 15. Po niespełna roku księgarnia Waleriana stała się już tylko antykwariatem. Interes wszedł słabo i zbankrutowaliby pewnie wcześniej, gdyby nie nowy klient. Biblioteka Sejmowa. Szuka.
0: I teraz... Strzałki jak zawsze, lewo, prawo to jest...
2: Ma książek i... Maciej Wasiele.
1: Nagłówek.
2: Realizacja akustyczna, Michał Krupa.
1: Czytanie zakończone. Poziom 1.
2: Odcinek 18. Odcinek 16. Odcinek 15. Odcinek 14. Odcinek 11.
0: Te pauzy to raczej wynikają z tego, że są na początku pliku tak dograne odcinki. informacji o odcinku i tam jest taka pauza na początku. No i możemy nawigować tak jak zwykle. Znaczy tak jak zwykle i nie do końca, bo tych przedziałów nawigacji tutaj troszeczkę jest mniej niż w odtwarzaczu w Media Playerze, bo mamy tak.
1: Nagłówek. Poziom 1. Strona. Preza. 10 minut. 3 minuty. 30 sekund. 5 sekund. Początek lub koniec książki. Nagłówek.
3: Odcinek 10.
1: Poziom 1.
3: Odcinek 9.
0: No to akurat...
3: Odcinek 8.
0: Poziomy i nagłówki to w sumie jest to samo. Bo to są te same pliki, tam jedynie znacznik czasu jest troszkę inaczej chyba ułożony. No i klawisze 1 i właśnie, to jest znowu taka rzecz, która nie do końca mi się podoba. Klawisze 1 i 7, tak jak wszędzie tutaj w SensePlayerze, to jest początek i koniec, właśnie pierwszy i ostatni plik. Trochę nie wiem po co, naciskam 1.
3: Maciej Wasielewski, Niewidzialna ręka. Wydawnictwo Wielka Litera. Warszawa 2019.
0: I naciskam teraz 7.
3: Realizacja akustyczna Michał Krup. Maciej Wasielewski, Niewidzialna ręka.
0: Trójka i dziewiątka to z kolei jest co 5 plików. Akurat ja sobie tak ustawiłem, to może być co 10 plików, co no tam były w opcjach. Dziewiątka.
3: Od czasów klasycznej i średniowiecznej. Nieliczni, z którymi jeszcze rozmawiał.
1: I 2% dialog. Przeczytano 0, pozostało 100. Stwarz wartość procentową,
3: Rozumieli, że cierpi fizyczny ból. Ruch stanowi wyścig. Mówił, że ma nie wybierał książki.
0: No on tu przywija.
1: Dialog. Przeczytano 2, pozostało 100.
3: Chcę mu poczytać.
0: Co ileś tam plików. I w ten sposób też można się po książce przełączać. Z kolei dwójka.
1: Upłynęło 10 minut, 48 sekund. Czas całkowity 7 godzin, 39 minut, 1 sekunda. Wpisz czas, do którego mam skoczyć 10 minut, 48 sekund.
3: A Sołżenicyna,
0: a coś sprawdzę jeszcze?
3: Dużo Marksa. A jeszcze Froma, Korczak.
1: Skoczy teraz dialog. Upłynęło 10 minut, 53 sekundy. Czas całkowity 7 godzin, 39 minut, 1 sekunda. Wpisz czas, do którego mam skoczyć 10 minut, 53 sekundy. 53 sekundy.
0: A dlaczego on tak... Znaczy, do końca nie rozumiem, jak z tym...
1: 3, 5,
0: dlaczego
1: 0,
0: on... Aha, bo 0, on...
1: 0, 0. 0 godzin. 0, 0.
0: A, wiem.
1: 0, 4 godziny.
0: 4 godziny, 2, 1...
1: 21 minut.
0: O.
3: Wywołuje u mnie silne wzruszenie. Od kiedy pamiętam, szukam Królestwa Bożego... Tak jak je rozumiem, tu na ziemi, stworzonego przez ludzi i dla ludzi. Szukałem go we wspólnotach.
1: Skończy bez dialog. 14 sekund.
0: A nie. Bo on pamięta, 4, trzeba najpierw to skasować. Niestety, te cyfry, on jak wpisujemy, to on dodaje do tego czasu. No to może też nie jest takie głupie. No i teraz 2 godziny, 15 minut, czyli 0, 2, 1, 5.
1: 0, 1, 15 minut.
0: Nie.
1: 2, 0. 0, 2 godziny. 1. 15 minut.
3: Szkoda, że wtedy pana nie znałem.
1: Otwarzacz Daisy, tytuł, Niewidzialna ręka, upłynęło 2 godziny, 15 minut, 2
0: sekundy. No jest, okej.
3: Okay. Dlaczego? Bo wtedy pan na pewno trochę szybciej biegał.
1: Skończy czas dialog. Upłynęło 2 godziny, 15 minut, 6 sekund, czas. Spisz czas, do którego mam skoczyć 2 godziny, 15 minut, 6 sekund. 6 sekund.
0: Aha.
1: 6 sekund.
0: Nie wiem.
1: 6. 0. 5, 1,
0: tak, tu się
1: 0.
0: Nie da nawigować, ale on to pamięta, rzeczywiście, te cyfry.
3: I nie od razu pan wszystko chyba wiedział. A potem nastała zima, 81, 12 grudnia, zim.
1: Skończy czas dialog. Upłynęło 2 godziny, 15 minut, 17 sekund, czas całkowity, 7 godzin, 39 minut, 1 sekunda. Wpisz czas, do którego mam skoczyć 2 godziny, 17 sekund. 17 sekund.
0: Nie wiem, to trzeba jednak kasować za każdym razem, bo to jest, to dziwnie działa moim zdaniem.
1: Przeglądarka dokumentów.
0: No ale nawigacja generalnie działa dobrze.
1: Niewidzialna ręka. Nagłówek.
3: A tu jeszcze...
1: Szukaj słowa dialog. Szukaj słowa.
0: Szukaj słowa. Do końca nie wiem. To chyba tutaj nie będzie działać, bo to nie jest Daisy zsynchronizowane. Znaczy są frazy, ale to nie jest zsynchronizowane z tekstem, więc tutaj nic szukać nie możemy.
3: Jeszcze...
1: Poziom 1. Stronki. Preza.
3: Niedzielę wyjdziemy na sanki. A na obiad ugnieciemy leniwe. Albo usmażymy placki, jak wolisz. Jadwiga Jasny przygotowała. Jadwiga Jasny. Skleimy czołg. Albo usmażymy placki. A na obiad ugnieciemy leniwe.
0: No, działa też.
1: 10 minut.
3: Albo usmażymy placki, jak wolisz. Skleimy czołg.
0: Możemy tak płynnie przewijać.
3: Jadwiga, jasne.
1: 5 sekund. 10 sekund. 30 sekund. 1 minuta.
3: Przez całe popołudnie krążył między...
0: 10 minut.
3: I padał na sto... Prawa dla 820...
1: 3 minuty.
3: 107 milionów. Śledził losy... Skakaliśmy z bajki do bajki. Przybił się pan Maciej. Ważne, co robi. Nieco mówi. Ucięła pani.
1: Otwarzać rejsy. Tytuł. Niewidzialna ręka. Upłynęło 2 godziny. 26 minut.
3: Jo.
0: Przywieścił się troszkę.
1: Otwarzacz rejsy. Tytuł. Niewidzialna ręka. Upłynęło 2 godziny. 23 minuty. 37 sekund.
0: No, za szybko. Chyba przewijałem i niestety...
3: Osoby, które wprowadzały...
1: Otwarzacz rejsy. Tytuł. Niewidzialna ręka. Upłynęło 2 godziny. 41 minut. 39 sekund. Czas

0: Literatury aż do końca.
1: Skończona główka, dialog. 7.
0: Odcinek 6.
2: No, odcinek 6, bo on tutaj jakoś to... no tak. Bo pierwszy nagłówek to jest pewnie wprowadzenie. Klawisz krzyżyka to zaraz, a klawisz gwiazdka?
1: Ustawienia dalej, dialog. Ustaw szybkość 3611. Ustaw głośność 6610. 7. Otwarzaj automatycznie, włączone 1 z 2. Powiadomienie o zakładce, wiadomość 2 z 3. Dźwięk. Wiadomość. Brak. Dźwięk.
2: Zobaczymy sobie dźwięk. I to jest wszystko.
1: Ustaw głośność 7710.
2: OK.
1: Ustaw szybkość 2, 1, 2.
0: Rozdział 9. W tamtych okolicach nie słyszałem.
1: Zarządzanie zakładkami, dialog. Wstaw zakładkę 1 z 3. Zakładka została wstawiona.
0: Było się ponoć o mezaliansach. Lekarz, że arabskie dzieci. Czytał z chłopką, a panią koszyką.
1: 30 sekund.
0: Wą, która z...
1: 3 minuty.
0: Prądała.
1: 10 minut.
0: O sierot.
1: 35 sekund.
0: Co?
1: Zakład. Począć. Nagłówek.
0: Majętny koniarz.
1: Początek lub koniec książki. Nagłówek. Zakładka.
0: Było się ponoć o mezaliansach. Lekarz żenił się z lekarką. Chłop z chłopką.
1: Początek lub koniec książki. Zakładka. 5 sekund. 30 sekund.
2: O.
0: Dopiero potem.
2: Zaraz będzie zakładka.
0: Prezent w konkursie dla czytelników. Dlaczego je ukradł? Sam miał zrozumieć. Przytupili go już na wieczór. A że miał w papierach inne kradzieże, to przyszło nam.
1: O. Szybkość 3.
2: O, przepraszam. Zły klawisz nacisnąłem.
1: Lista odtwarzania.
2: Nagrywanie mi się trochę myli.
1: 25 lutego 2023. Odtwarzanie. Pauza.
2: Czasami to nagrywanie mi się myli z regulacją szybkości.
3: Mówi nagrywanie o. Mówi nagrywanie ten o.
1: Lista odtwarzania. Utwór 1.
0: Się poznać. Tęgi mężczyzna spojrzał prosząco. Czy mam coś przekazać? Powiedz mu, że może robić byle co, byle gdzie. A jak mu się znudzi, to ma do mnie wrócić. Odcinek 5. Rozdział 7. 50 lat później zima na Zadybie była surowa. Przy śmietnikach kręcili się bezdomni. Wybierali puszki, butelki i niedopałki papierosów. Emeryt w szarej kurtce palił się, by zrobić z nimi porządek. Dzwonił do straży miejskiej.
1: 5 sekund.
0: Żądał interwencji.
2: No nie, nie mogę. Tego...
0: Krzyczał do telefonu, że jest tym widokiem zdenerwowany. Było się ponoć o mezalianse.
2: Dobrze, i teraz...
1: 5 sekund.
0: Przeistaczały się w czyny. W kolejnych latach nadesłano dziesiątki podobnych listów z całej Polski. Ale był też przypadek zupełnie niezwykły. Niewidzialna ręka numer 13128 z Gorlic. Odcinek 6. Rozdział 9. W tamtych okolicach nie słyszało się ponoć o mezaliansach.
2: Był dźwięk, tak? To jest właśnie zakładka. I teraz możemy...
1: Zarządzanie zakładkami.
2: Gwiazdka. Przepraszam, krzyżyk.
1: Wstaw zakładkę 1 z 3. Przejdź do zakładki 2 z 3. Usuń zakładkę 3 z 3.
2: No wstaw zakładka to już była. Może przejdziemy sobie do na przykład...
1: Otwarzacz Dalisa.
2: Otwarzacz Dalisa.
1: Niewidzialna ręka.
0: Lekarz żenił się z leka.
1: Szukaj słowa dialog.
2: To
1: szukaj
2: nie.
1: Słowa.
0: Chłop z chłopką.
1: Skończona główka dialog. Bieżący na 9.
2: Albo nie.
1: 9. 1. 8.
0: Odcinek 17.
2: Dobrze, i teraz zakładka.
1: Zarządzanie zakładkami dialog. Wstaw zakładkę 1 z 3. Przejdź do zakładki 2 z 3. Przejdź do zakładki dialog. Podaj nazwę zakładki. Dwukropek.
2: Nazwę, bo to można. Aha. To chyba numer bardziej niż nazwę.
1: 1. Szukanie zakładki pierwsze.
2: Co, tak długo szuka, czy nie odtwarza?
0: W tamtych okolicach nie słyszało się ponoć o mezaliansach.
2: O, znalazł, tak? Bez problemu. Teraz jeszcze przejdziemy sobie do jakiegoś nagłówka i zobaczymy, jak to z strzałkami wygląda.
1: Skończ nagłówka, dialog. Bieżący nagłówek, 7. Wszystkich nagłówków, 20. Wstaw nagłówek, dwukropek, 7. 1. 6.
0: Odcinek 5.
1: Zakładka. Początek lub koniec książki. Zakładka.
0: Po niespełna roku...
2: I naciskam strzałkę w prawo.
0: Interes wszedł słabo. I
2: a nie, w prawo nie, bo to do tyłu będzie. To musi być tylko w lewo.
0: Było się ponoć o mezaliansach. Lekarz żenił się z lekarką. Chłop z chłopką. A...
2: No bardzo szybko przeskoczył z tego 19, nie, z 17, któregoś tam odcinka do, no, kilkanaście plików, tak? Tutaj problemu nie, rzeczywiście nie ma i urządzenie, no, bardzo chyba nawet jeszcze szybciej niż Orion przełącza się pomiędzy rozmaitymi książkami. To jest na pewno jego ogromny, no, jeden z takich bardzo dużych plusów.

0: Także tyle, jeżeli chodzi o Daisy. A teraz...
1: Manager plików.
0: Teraz kolejna funkcja urządzenia Smart Connect. Ja do końca albo tego nie zrozumiałem, nie jest dla mnie do końca to jasne, tak jak to zostało opisane w podręczniku, choć potem już wszystkie funkcje, opis jest jak najbardziej okej. No to jest w ogóle duża dokumentacja, to jest prawie 200 tysięcy znaków, więc to naprawdę ten podręcznik jest bardzo ogólnie jest szczegółowy i jest okej. Akurat tamtego nie do końca zrozumiałem. Trzeba, co w sumie logiczne, połączyć wpierw poprzez Bluetooth iPhone'a z urządzeniem, z Sense Player. Po czym do tego celu wciskamy klawisz Smart Connect, który jest kilkustanowy i on tak zależnie od tego, czy jest połączony, czy nie jest połączony, troszkę różnie się zachowuje też, czy naciśniemy go raz, czy go przytrzymamy, dłużej. To nie jest to takie wszystko, tak jak kiedyś to już mówiłem, oczywiste, przynajmniej ja z mechaniką tych klawiszy czasem mam problem. No ale dobrze. Urządzenie jest teoretycznie, powinno być połączone. I teraz naciskam klawisz Smart Connect.
1: Smart Connect. Podłączenie. Podłączone iPhone 2.
0: I iPhone został połączony. W ustawieniach można sprawić, że cały dźwięk jest wysyłany z iPhone'a również na smart, poprzez tą funkcję Smart Connect do Sense Playera. To jest taki dźwięk nieprzyjemnego zestawu słuchawkowego. Nie jest to nic jakoś takiego, no nie jest to jakieś fajne, powiem szczerze. I teraz proszę posłuchać, jak to działa. Naciskam strzałkę w prawo w Sense Playerze.
1: Nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. Funkcja Face ID nie wykryła twarzy.
0: No i dobrze, odblokujemy sobie telefon.
1: 15.06.
0: Sprawdzimy, co słychać. Przeszedłem na ekran główny i idziemy w lewo.
1: Ustawienia, przycisk, ustawienia, przycisk, lecą wyhaku, lista plików, stereo, MB, iPhone, mikrofon, 11.90, wstrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj, przycisk, lecą wyhaku, ustawienia,
0: no nagrywa, tak? Spróbujemy wyjść na ekran główny, home, to jest niby dłuższe przytrzymanie menu klawisza. To mi nie chce niestety działać. A? Zadziałało. Czyli trzeba bardzo długo, chyba z 2 sekundy to trzeba trzymać. No i co? Idziemy po ekranie głównym.
1: Facebook, Instagram, Google, ustawienia, dyktafon, aparat, zdjęcia, zdjęcia.
0: Możemy sobie...
1: aparat.
0: Żeby posłuchać, jak to działa. Bo wiadomo, lewo-prawo to jest następny poprzedni element. Góra-dół. Element według pokrętła. Krzyżyk i gwiazdka. Gwiazdka i krzyżyk właściwie. Przełącza...
1: Znaki. Wyrazy. Dźwięki. Włączone. Język. Polski. Dźwięki. Włączone.
0: I w dół.
1: Dźwięki. Włączone.
0: I teraz posłuchajmy, jak to działa.
1: Dyktafon. Ustawienia. Google. Instagram. Facebook. Instapaper. Lecą wyhaku. Pliki. Voice Fonder podcasty. Sześć aplikacji. Fan radio. Son. Poczta. Mesen. Skromej. Telefon. Son. Cel. Fonder. Fonder pod. Voice Dream. Pli. Lecą wyhaku. Insta. Google. Ustawię. Dyktafon. Aparat. Zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia.
0: Klawisze 1 i 7 to znowu jest pierwszy, ostatni element. Tak jak na listach, tak jak w Daisy, tak jak w odtwarzaniu plików audio. Naciskam jeszcze sobie
1: Facebook.
0: Gdzieś przejdziemy. Naciskam klawisz 1.
1: Zdjęcia.
0: Jest pierwszy element? Jest.
1: Zdjęcia.
0: Ja
1: zdjęcia.
0: Może jednak...
1: Wypytycji.
0: A nie. To nie.
1: Zdjęcia.
0: Sobie...
1: Znaki.
0: Bo to pokrętło się
1: czynności.
0: Rozkalibrowuje.
1: Znaki.
0: Zawsze są wyrazy. Czynności.
1: Znaki. Wyrazy. Dźwięki. Wyłączone.
0: Włączymy
1: dźwięki.
0: Dźwięki.
1: Wyrazy.
0: I wyrazy są...
1: Zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia.
0: Aha. Wyrazy są...
1: Znaki.
0: Znaki.
1: A. Adam. Aparat. Wypytycji. Dziś. Wypytycji. Nagłówki. Czynności. Aktywuj. Znaki. Wielkiła. P. A. R. A. T.
0: Działa? Działa. Jedynka to jest...
1: Zdjęcia.
0: Pierwszy element u mnie na ekranie. Siódemka, ostatni.
1: Safari.
0: Na dole, już w doku, tak? Trójka to jest...
1: Zdjęcia. Spotlight. Znaleziono 8 rzeczy. Najlepsze wyniki wyszukiwania.
0: Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. O tym zaraz. bo tak, to będzie trójka i dziewiątka, to jest przełączanie się pomiędzy ekranami.
1: Spotlight. Sugestie nagłówek. Zdjęcia.
0: A z kolei czwórka, szóstka.
1: Skąd 27, folder muzyka, 10 aplikacji, 11 nowych rzeczy, skąd 37, Drafts. Skąd 47, Van Polusen. Skąd 37, Drafts.
0: Przyciśniemy menu dłużej.
1: Dom, zdjęcia.
0: Jesteśmy na ekranie głównym.
1: Ustawienia. Dyktafon.
0: Dwójka to jest czytanie od początku do od początku do fokus, miejsca, gdzie jest fokus, ale on jakoś dalej czyta.
1: Zdjęcia, aparat, dyktafon, ustawienia, Google, Instagram, Facebook, Instapaper, lecę haku.
0: O, przerwałem piątką, klawiszem 5, tak jakbyśmy wcisnęli, dotknęli dwoma palcami. I naciskam dalej piątkę.
1: Kliki, wójt dla lider, folder podcasty, szyszcze.
0: Przerwałem.
1: Aplikacji, folder radio, 4 aplikacje, Sandhop, Fan Radio, Sonos, Poczta, Radio Czytka Radio.
0: No czasem to tak nie reaguje do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, mam wrażenie. Czyli to jest dwójka, to jest tak, to jest...
1: Zdjęcia, aparat, dwójka, telefon, tak. Ustawienia, Google, Instagram, Facebook, Instapaper, Facebook.
0: A ósemka?
1: Wpisz szukany tekst.
0: Wpisz szukany tekst. Ja do końca, no nie wiem, no niby, że można wyszukiwać, ale... Jakoś nie chciało mi to działać, teraz spróbujmy. I dlaczego się nic nie dzieje, to nie wiem. Może, aha, domyślam się, bo trzeba wejść w tryb pisania klawiszem menu, którym przełączamy tryb normalny, internet i pisania.
1: Tryb przeszukiwania internetu. Tryb tekstowy.
0: I teraz możemy, jak sądzę, pisać.
1: S. Aha.
0: No on tu niestety czyta nam i nam czyta Sense Player i nam czyta iPhone. Moglibyśmy wyłączyć echo klawiatury w iOSie. Nie wiem, czy w urządzeniu w tym momencie. Chyba nie. Safari.
1: Nie znaleziono przedmiotu.
0: Nie wiem, jak to powinno...
1: Manager plików.
0: Powiem szczerze działać. O, manager plików. Nacisnąłem klawisz... wstecz i... Nie, klawisz... tak, wstecz i on nam przyszedł do...
1: Media player.
0: Media playera, menadżera plików, czyli do urządzenia. To musimy znowu nacisnąć Smart Connect.
1: Smart Connect. Podłączanie.
0: No i co? Podłączanie, jakoś
1: dziwne. Przejdź parowania Sense Player OCR218.
0: No jak? A... Czyli rozumiem, naciśnięcie anuluj, naciśnięcie wstecz nam nie rozparowuje, ale nam to urządzenie niestety odłącza.
1: Instagram.
0: No może to i dobrze.
1: Zdjęcia.
0: W tym celu udajemy się do ustawień.
1: Pasek przewijania biurowego, pasek przewijania biurowego, JPL, spal, wolt, wiadomości Google, przycisk, Wi-Fi, przycisk, szukaj, pole przeszukiwań, Wi-Fi, Bluetooth, sieć komórkowa.
0: Bluetooth i łączymy ponownie.
1: Inne urządzenia, nagłówek. Spoko. Nagłów. Macie wiele stylowe. I. Neopay Hikes. Neopay Hikes. B. Airbox. Sensei Playroad. Air. Max. Niepo. Air. Sensei Playroad.
0: Tu jakieś stare mam jeszcze, co testowałem. I teraz pokażę trochę, jak działa Sense Player po połączeniu z, poprzez Bluetooth z iPhone'em. Trochę do końca dla mnie to nie jest jasno opisane w podręczniku, bo najpierw trzeba go połączyć normalnie z ustawieniem Bluetooth. Trzeba nacisnąć ten klawisz Smart Connect i przejść do trybu parowania. Z tym klawiszem to w ogóle jest, on działa dziwnie, zależnie od sytuacji. Raz jest normalne naciśnięcie, mocniejsze naciśnięcie. Nie jest to dla mnie do końca oczywiste, ja się często mylę. To jest takie... specyficzne, bo jak raz go wciśniemy, dzieje się coś innego, jak dłużej go dociśniemy, to się pojawia lista tych urządzeń, a z kolei jeszcze jak jest niepodłączony, to wpierw się pojawia ten tryb parowania, to tak działa to trochę, no trzeba się do tego, trzeba się tego nauczyć i przyzwyczaić. I teraz jestem normalnie, przy okazji przyspieszyłem mowę.
1: Media player. OCR.
0: No jestem
1: radio.
0: Na ekranie. Na ekranie urządzenia. Naciskam teraz klawisz Smart Connect.
1: Smart Connect. Podłączenie. Podłączone iPhone 2.
0: Przy okazji iPhone 2 to jest moja nazwa iPhone'a. W sumie musiałbym to kiedyś zmienić. na iPhone jakoś, bo przy okazji jest tak, że w opcjach, w ustawieniach globalnych była taka opcja, która się nazywała wysyłaj dźwięk podczas połączenia Smart Connect. Ja na początkowo myślałem, że to chodzi o jakieś takie dźwięki sygnalizacyjne przy połączeniu, odłączeniu, rozłączeniu, a nie. To jest tak, że on może wysyłać cały dźwięk, również całe audio z iPhone'a na przykład, do tego urządzenia. Nie tylko z iPhone'a, bo też z Androida i z Braille Sense'a, bo trzy urządzenia mamy do wyboru. Android, klawiatura TalkBack, VoiceOver z klawiaturą, czyli iOS, i trzecie Braille Sense, tak jakbyśmy podłączyli do niego, czyli do Braille Sense'a klawiaturę QWERTY. No może jakby głośnik nie działał, coś, to gdzieś tam wtedy moglibyśmy też dźwięk wysłać w ten sposób. No nie wiem. I do nawigacji, jakby mamy trzy w ogóle tryby pracy, które przełączamy też. Aha, i te tablice przełączamy klawiszem Bluetooth, który normalnie służy do włączania i wyłączania Bluetootha.
1: Aktywna tablica znaków Android. Aktywna tablica znaków Braille Sense. Aktywna tablica znaków iOS.
0: I z kolei klawisz menu przełącza nam tryby. Teraz jest taki podstawowy tryb nawigacyjny. Naciskam.
1: Tryb przeszukiwania internetu.
0: Czyli tryb taki jak, nie wiem, JOS NVDA w internecie, w Safari.
1: Tryb tekstowy.
0: Tryb tekstowy, czyli pisanie.
1: Tryb szybkiego szukania.
0: Tryb szybkiego szukania, trochę dziwna, myląca nazwa. To nie jest żadne przeszukiwanie ekranu, coś. Tryb po prostu normalnej nawigacji. I jak to działa? Trochę podobnie jak sterowanie klawiaturą VoiceOvera albo TalkBacka, ale zarazem te skróty są trochę inne. Wszystko jest opisane w dokumentacji, ładnie to akurat, i strzałka lewo, prawo, no to jest następny poprzedni element. Strzałka góra, dół, następny poprzedni element wybrany na pokrętle wcześniej. Krzyżyk i gwiazdka, właściwie gwiazdka i krzyżyk przełączają nam to, co możemy wybrać na pokrętle, czyli na przykład... Aha, właśnie telefon zablokował, no tak, to w sumie wiadomo, że... OK.
1: Zdjęcia.
0: I proszę bardzo.
1: Znaki, wyrazy, dźwięki, włączone, język, polski, polski, kontenery. Język, dźwięk, wyrazy, znaki, czynności, nagłówki, kontenery. Nagłówki, czyn, znaki, wyrazy, znaki.
0: I idę w dół.
1: Jak jest? D, J, E, C, C, I.
0: W prawo.
1: Aparat. Dyktafon. Ustawienia. Google. Aparat. Dyktafon. Tryb edycji.
0: Aparat.
1: Dyktafon. Tryb edycji.
0: Aha, bo to tak.
1: Dziś. Tryb edycji. Aktywuj głośno.
0: Nie wiem dlaczego.
1: Ustawienia. Tryb edycji.
0: Czasami to działa.
1: Znaki. Czynności. Aktywuj.
0: Że przechodzi, znaczy, no to jest jakiś, wiem, tak czasami to pokrętło się rozkalibrowuje.
1: Znaki. Dyktafon. Tryb edycji. Znaki. Wielkie D. Y. K. T. A. F. O. N. Natalia.
0: Typowe zachowania iOS-a. Klawisz 2 czyta nam od początku do kursora, a klawisz 0 od kursora do końca. Czyli na przykład
1: Google.
0: Klawisz 2.
1: Zdjęcia. Aparat. Dyktafon. Ustawienia. Google. Instagram. Facebook. Instagram.
0: Przeszedł dalej.
1: Pliki. Wójtami.
0: A nie wiem dlaczego tak. A klawisz 0?
1: Wójtami. Fundy podcasty. 6 aplikacji. Fundy radio. 4 aplikacje. Sandhop. Fundy radio. Sonos. Poczta. Lepiej przeczytanych wiadomości e-mail. Messenger. 117. Regulacja. Telefon. WhatsApp.
0: Powiem szczerze, wiadomości. Bardzo mało Sorry. Używam to czytanie, szczególnie na jakichś tam pulpitach czy coś, czytanie od początku albo do końca, albo od fokusa. No od fokusa do końca to jeszcze, od początku do fokusa rzadziej, ale mimo wszystko nie korzystam z tego tak bardzo często. Wiem, że w iOSie to działa różnie. To czasami działa dobrze, czasami nie, zależnie od sytuacji, od aplikacji, od też wersji systemu. Głupio działają klawisze 1, 7, znaczy głupio i nie głupio. 1, 7 i 3 oraz 9. Głupio w tym sensie, że ta jedynka, siódemka robi to, znaczy głupio, no jest w tym pewna konsekwencja. Jedynka i siódemka działa tak, jak działa na liście, na przykład w eksploratorze plików, albo też w książkach audio, czy no właśnie w Media Playerze. W sumie trochę to jest bez sensu. Ten pierwszy i ostatni plik mogliby to inaczej zrobić. I tutaj też jest jedynka, pierwszy element, siódemka, ostatni element. Czyli naciskam jedynkę.
1: Zdjęcia.
0: I siódemkę.
1: Safari,
0: jestem na końcu z prawej strony, tak? I teraz przypuśćmy, to się może przydać.
1: Tele, stronę, poczta, grafik, messenger, poczta, Sonos, poczta, messenger, strona 17, telefon, WhatsApp, jedna nowa rzecz. WhatsApp, edycja, czat, apart, nowy czat, szukaj, film nieprzeczytany, listy ogłoszeniowe, nowa grupa, przeciw, zarealizowany przeciw, Krzysztof Wost, Paweł Masarczyk, nowe wiadomości z 19 czatu 90, zaznaczone, wiadomość głosowa, czas trwania, 5 minut 57 sekund, 27 sekund, 13, otrzymano od Paweł Masarczyk, odsłuchano, to jest znikająca wiadomość.
0: Jeżeli znamy interfejs, to tak. Wiemy, że u góry, jak pierwszy element WhatsAppa, naciskam teraz jedynkę na i na ekranie WhatsAppa będzie?
1: Jeden, przycisk wróć.
0: Przycisk wróć, tak? Jeden, bo tam jest wiadomość nieodczytana. A nacisnę siódemkę, przejdę w ten sposób do ostatniego elementu po prawej stronie.
1: Wyślij, przycisk.
0: No tak, aha, jest wyślij, bo ja coś tam chyba, coś tam, nie wiem, napisałem, czy nie wiem w sumie dlaczego, nacisnę.
1: Wyślij.
0: A nie wiem, może jakąś spację, może coś tu było, nie wiem, bez sensu. I teraz klawisze 2 i... Aha, to jest klawisze z kolei 3 i... To jest... One przesuwają o ileś elementów. Nawet jakoś to nie działa specjalnie. I klawisze 4, 6 też nie. Istotnie jest klawisz 5, bo...
1: Twoja wiadomość głosowa, on... czas trwania, 3 minuty, 4 sekundy, 20...
0: O, jakbyśmy dotknęli dwoma palcami, zatrzymuje mowę.
1: 5 minuty, 24, 07, wysłany do Paweł Masarczyk, dostarczony do odbiorcy, to jest znikająca wiadomość. Bieżąca pozycja, 0 sekund, 3 minuty.
0: Czyli to już wiemy. To jest ten podstawowy tryb. Tutaj możemy oczywiście jeszcze skorzystać z klawiszy, na przykład nacisnę, zobaczymy co się stanie. Klawisz skasuj 1. No tu akurat to nie działa, bo w trybie tym internetowym, ale nie, o trybie internetowym to może powiem później. Ciekawe są klawisze funkcyjne, tak? Takie funkcyjne można powiedzieć, czyli klawisz menu wraz z klawiszami numerycznymi. Ja może wcisnę dłużej menu i zobaczymy, czy to zadziała.
1: Tryb przeszukiwania internetu.
0: Nie.
1: Tryb tekstowy. Tryb szybkiego szukania. Tryb przeszukiwania internetu. Tryb tekstowy.
0: To jest niby home. Chyba, że ja coś jakoś bardzo pomyliłem, ale chyba... ale raczej... Raczej nie, bo...
1: Listy ogłoszeniowe. Przycisk.
0: Wstecz to może... Nie.
1: Tryb przeszukiwania internetu. Tryb tekstowy. Tryb szybkiego szukania. Tryb przeszukiwania internetu.
0: Jakoś mi to nie działa. Nie działa mi za bardzo home i nie wiem teraz dlaczego. Może czegoś nie wiem albo czegoś nie pamiętam. W sumie. Ale to powinno być tak jak...
1: Nowa grupa. Przycisk.
0: Tak jak... No, ale to zaraz jeszcze...
1: Ekran przełączania. Aplikat. List. WhatsApp. Aktywny. WhatsApp. Rezultaty haku. Aktywny.
0: Sprawdzimy.
1: Zatrzymaj. Zatrzymaj. Wstrzymaj. Przycisk. Przycisk. Zatrzymaj. Wstrzymaj. Przycisk.
0: No i nie wiem, dlaczego to niestety nie chce mi działać, ten home. Ale bardzo ciekawie się zapowiadają klawisze funkcyjne, te, czyli numeryczny z menu. I tak na przykład, no i właśnie, tu nie wiem, ale spróbujemy. Menu 1. Co nam się stało?
1: D.
0: Dlaczego tak?
1: Tryb szybkiego szukania.
0: Okej. Okay. Chyba zły tryb był. Dobra. Naciskam teraz menu 1.
1: Zanagrywanie dźwięku. Pierwsze 08. Przycisk. Życzę pasku statusu. Orangę. 14. Orangę. Cegiela 2193.
0: Centrum, centrum powiadomień, tak? Nie centrum, nie centrum, pasek. Nie centrum powiadomień. Pasek, pasek, pasek statusu.
1: Zdjęcia.
0: O. Naciskamy teraz menu 2.
1: Centrum powiadomień.
0: O,
1: centrum
0: teraz jest centrum 9. Powiadomień.
1: Centrum, wymaż, recorder, materiał, test slide, millennium, test slide, materiał, wygłady, recorder, 20 minut, materiał, wygłady, CH, recorder, 20 minut temu, nagrywanie zatrzymane, plik zostaw, tryb nie przeszkadzać, recorder haku, przycisk. Wybierz centrum powiadomień. Przycisk. Zdjęcia.
0: Menu 3.
1: Centrum sterowania. Tryb samolot.
0: No, nie trudno się domyślić.
1: Tryb przeszukiwania internetu.
0: No, przepraszam.
1: Tryb tekstowy. Tryb szybkiego szukania. Wi-Fi, Bluetooth, dźwięk AirPlay, iPhone, poprzednia ścieżka, wygaszony, przycisk. Zdjęcia.
0: Menu 4 to będzie.
1: Ekran wygaszony, ustawienia voice-over, nagłówek. OK, filtruj, alerty mailowskie, wyłączone. Czynności, wyłączone, przycisk, regulacje, programowanie. Wyłączone, programowanie.
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Dźwięki, wyłączone.
0: Wyjdziemy sobie z tego.
1: Zdjęcia.
0: Menu 5.
1: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy, stuknij dwukrotnie czterema palcami. Poczuj wolę naciśnienie na klawiaturze. ESC. Wyjdź. Zatrzymuj pomoc.
0: Menu 6.
1: Zatrzymuj pomoc. Kopiowanie do schowka.
0: No, czyli WSHIFT-C. Kopiowanie ostatniej wypowiedzi do schowka. Cztery palce. Też bardzo przydatne. Menu 7.
1: Mowa wyłączona.
0: O, i teraz?
1: Mowa wyłączona.
0: Menu 8.
1: 20 warzyw, przecinek, aparat.
0: No, ekran. WOI.
1: Indeks sekcji. Regulacja. Aparat.
0: Byśmy mogli... No nie, to byśmy teraz musieli przejść w tryb... W sumie zaraz możemy to...
1: Zamykam wybór rzeczy.
0: ...sprawdzić. Menu 8.
1: 20. Pole wyszukiwania.
0: Przechodzimy do trybu...
1: Tryb przeszukiwania internetu. Tryb tekstowy.
0: I możemy wpisać coś takiego.
1: Q. A.
0: No nie, Q. Nie miało być Q, miało być S.
1: S. A. M. E. E.
0: No, nic nie znalazł, niestety. Niestety. Ale ja, ten tryb szukania na iOS on działa gorzej niż na Macu i ja tu się pomyliłem, bo ten niestety w trybie pisania jest tak głupio, że są od razu polskie literki, jest tak, że A, on. Znaczy, bo czasami jest tak, że jest ABC i dopiero potem jest on coś tam, ale tu, a tu jest A, on, B, C, chyba C byłem przyzwyczajony i dlatego się pomyliłem, a że ostatnio miałem do czynienia też ze Smart Vision, w każdym było inaczej, to tak jakoś, no wiadomo. I teraz, czyli było już 7, było 8, i menu 9.
1: Kurtyna wyłączona. Kurtyna wyłączona.
0: Trochę dziwnie, że ta kurtyna mogła być tak zrobione, że obok, że a nie pomiędzy tym to wyszukiwanie ekranu. I
1: kurtyna wyłączona. Kurtyna wyłączona.
0: Menu 0 już teraz nie pokażę. I menu krzyżyk oraz menu gwiazdka, ale to one robią tak. Menu 0. To jest Magic Tab. Najczęściej to włącza nam media jakieś. Menu krzyżyk i menu gwiazdka i menu krzyżyk to jest poprzedni, następny element. Czyli załóżmy, mamy jakieś włączone radio i on nam przełącza media, tak? Poprzednie i następne. Tak jakbyśmy mieli zablokowany ekran albo na pasku i to jest akurat super. Na pasku na przykład byśmy mogli w ten sposób sobie przełączać jakieś stacje radiowe, tak? Klawiaturą. W tym trybie jeszcze, aha, wiem, klawisz tego nie pokazałem, nie wiem, czy to się uda. 4 i 6 nam powinien. Nie wiem dlaczego.
1: Aparat.
0: To powinno działać. Działało mi to. Powinno nam przełączać. Kurczę, nie wiem, dlaczego to nie działa.
1: Wyszukaj tekst.
0: Aha, tu jest to wyszukiwanie. Nie wiem w sumie, o co teraz w tym chodzi.
1: Zatrzymuj wyszukiwanie.
0: Może to jest to, co WF po prostu robi. Działało mi jeszcze niedawno coś takiego, że 4 i 6 przewijała mi ekrany. A teraz mi to nie chce działać. I to jest z grubsza rzecz biorąc ten tryb podstawowej nawigacji. Ja jeszcze może pokażę, postaram się...
1: Znaki, wyrazy, dźwięki, język, kontenery, nagłówki, czynności, aktywuj, znaki, wyrazy, dźwięki, włączone, język, dźwięki, włączone, dźwięki, wyłączone.
0: I takie są mniej więcej opóźnienia.
1: Zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia. Facebook. Instapaper. Recepty. Pliki. Wójtle. Celtop. Fanradio. Poczta. Messenger. Strona 1.7.
0: No i znowu, dopiero po puszczeniu klawisza słychać, ta komenda jest wysyłana do voice-overa. Czyli działa tak trochę podobnie jak w Capsysie. No może ciut płynniej, ale czy ja wiem?
1: Poczta, Sonos, Fanradio, Pliki, Facebook, Instagram, Google. Znaki, czynności, aktywuj. Wyrazy, dźwięki, język, dźwięki, wyłączone, dźwięki, ustawienia.
0: I teraz wejdźmy sobie może, spróbuję.
1: Safari.
0: Safari. Postaram się.
1: Poczta.
0: Nie wiem jak to. Czy to się uda?
1: Kartę, przycisk.
0: O, jestem na dole karty.
1: Pokaż zakładki, przycisk.
0: Pokaż zakładki, ja to robię z klawiaturą.
1: Stupnij dwukrotnie przycisk na klawiaturze. Zakład. Ulubię. OK. Zaznaczone. Zakład. Lista. Historia. Szukaj. Spójrz do mnie. Przyświe. Wyżuj swój. Tyflo przegląd. Ogłoszenie parialne parazja martwych stania polskiego głosu. Tyflo przegląd audycję.
0: Tyflo przegląd audycję to nie.
1: Ogłoszenie. Polski na polski radio.pl. Parazja pół.pl. Magazyn wyborczy. Magazyn wyborczy. Polski na polski radio. Parazja. Stare audycje radio. WordPress. HS3.linux.pl. Magazyn wyborczy. HS3.linux.pl. Stare audycje radio. WordPress. Magazyn wyborczy.pl. Poczta. Wolna sobota. Na górę poziom 1 tytuł przecinek punkt orientacyjny.
0: Dobrze. I teraz?
1: Kontenery. Nagłówki.
0: Jestem na nagłówkach i mogę klawiszami w dół sobie czytać po nagłówkach, a z czałką w prawo czytać tekst pod tymi nagłówkami, czyli tak jak to ma miejsce w iOSie.
1: Nie znaleziono nagłówków. Nie znaleziono nagłówków.
0: Dlaczego?
1: Nie znaleziono nagłówków.
0: Powinny być nagłówki.
1: Wolna sobota. Bombardujemy, ale ja przecinek, przecinek, to zmienia nasze życie, znak zapytania. Chcemy zajrzeć na dalej, przecinek, niż chodząc najbliższy wyborów, porządnej zasiad. Nie znaleziono nagłówków. Wolna sobota. Nagłówek poziom 1 tytuł. Wolna sobota. Nagłówek poziom 1 tytuł, przecinek, punkt orientacyjny. Wolna sobota. Na górę poziom 1 tytuł, przecinek, punkt orientacyjny. Wolna sobota. Bombardujemy sesję, kropka, opinie, kropka, analizy, kropka, 24, na dobre,
0: kropka, przecinek, kropka, przecinek, kropka, chyba wiem. Tak. Bo nie byłem. Zaraz.
1: 01, dźwięki, wyłączone.
0: Bo nie jestem pewien, czy byłem w
1: Facejda.
0: Trybie odpowiednim. Ale to też nie powinno mieć większego znaczenia. Tam coś się szybko blokuje.
1: Nie przeszkadzać. Przycisk. Wolna sobota. Wolna sobota. Na górę poziom 1 tytuł przecinek. Safari.
0: Okej. I zrobimy tak teraz.
1: Tryb przeszukiwania internetu.
0: O! Tryb przeszukiwania internetu.
1: Wykrycie. Dziś. Znaki. Wyrazy. Znaki. Czynność. Nagłówki. Kontenery. Nagłówki. Nie znaleziono nagłówków. Nie znaleziono nagłówków. Nie znaleziono nagłówków. Safari. Safari. Safari. Wolna sobota. Nagłówek poziom 1 tytuł. Nie znaleziono nagłówków.
0: Ja się dziwię, że tu nie ma nagłówków.
1: Więc cały czas. Tytuł. Zaznaczone.
0: Ustawienia znaczy, kilka przycisk. Tygodni tu nie wchodziłem temu. Tam zmienili coś może.
1: Adres. Wyborczego. Odśwież. Wróć. Przycisk. Dalej. Udostępnij. Przycisk. Wróć. Odśwież. Pokaż. Więc sprawdzajmy stronę. Co będziemy przecinek. Jakim będziemy przecinek nasze dzieci. Wolna sobota. Nie znaleziono nagłówków. Wolna sobota. Nagłówek poziom 1 tytuł. Przecinek. Wolna sobota. Bombardujemy sesję, kropka, opinie, kropka, analizy, kropka, 24, na dobre, kropka, ale ja przecinek, przecinek, to zmienia nasze życie. Chcemy zajrzeć na dalej, przecinek, niż chodzą, więc sprawdzajmy stronę, co będziemy przecinek, jakim nie lubimy. Pokaż więcej, end przecinek artykułu. Pokaż więcej, end przecinek artykułu. Zaznaczone, ustawienia strony. Pokaż, więc sprawdzajmy stronę, co będziemy przecinek, jakim nie lubimy. No nie, to mnie
0: przecinek,
1: nie. Przecinek, zaznaczone, kropka.
0: Więc może sobie przejdziemy z powrotem do tego.
1: Tryb tekstowy. Tryb szybkiego szukania. Kontenery. Kartę, przycisk. Pokaż zakładki. Przycisk. Pokaż zakładki. Stupnij dwukrotnie przecinek. Historia. Szukaj ulubione. Pole wyszukiwań. Lista czytelnia. Mrze święte Dominika Jubin. W polskim radiu, polskieradio.pl.
0: O.
1: Wolna sobota. Lista zaufanych partnerów jawe. Przycisk. Nie akceptuję. Przycisk. Akceptuję. W polskim radiu. Odwiedzony. Wróć. Przycisk. Pokaż zakładki. Przycisk. Dalej. Wróć. Przycisk. Odśwież. Przycisk.
0: Nic tu się dzisiaj sensownie nie uruchamia, niestety. Jak na złość.
1: A ty mi się na. Zwin. Pokaż zakład. Udostępnij. Dalej. Wróć. Odś. Adres. Polski radio. Zwin. Ustawienie. Pasek. Kopiajka. Ukośnik. IT. 1, 5, 0, 2. Details. Polski radio. 24. 1. 2. Odwiedzony. 3. Czwórka. Odwiedzony. Polski radio. Polski radio. Dzieciom. Chopin. Radio Poland. Podcasty. Kanały internetowe. Historia. Serwisy historyczne. Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Studio reportażu. Studio reportażu. Język. Polski nawiasy, polski nawiasy, kontenery, nagłówki, łącza, nagłówki. Z głową wyraźnika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
0: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 Mogę to robić strzałką w dół. I w prawo czytamy. A mogę wystawić z klawiszy numerycznych. Jedynka to są nagłówki, dwójka to są linki z takich istotniejszych.
1: Tryb tekstowy. Tryb szybkiego szukania. Tryb przeszukiwania internetu.
0: O. Dlaczego to nie działa?
1: Różnica tak rozwinę Ukrainę, kropka, mieszka, komisja, dwukropka, audycja specjalna na antenach Polskiego Radia. Nagłówek poziomu, Polskie Radio, różnica, agresji, wolnej Rosji, przeciwko Ukrainie. Nagłówek poziomu, artykuł, przecinek, punkt orientacyjny. Nagłówek poziomu, artykuł, przecinek, punkt orientacyjny. Adam Szczawa, zjednoczone artystów dla Ukrainy, kropka, Polskie Radio, przestał, zaangażowany w pomoc. Zamek Królewski, nowe reluchy, zasadzie, wróg, pierwszy, kolejści, wiedzą już. Warek podziemny, część, pierwsza, kropka, nowe, zasadzie, przeszedł, wschodnim, skrzydłem, zamku, pozorowej, no, Polskim Radio, odwiedzony. Kraków. Wawel, Muzeum, Andrzej Meklej, patrz, międzynarodowy, poprawne, język, gramatyka. Katarzyna Kosińska, Jerzy Podlacki, Radosław Pawelec, Andrzej Markowski.
0: Nagłówek
1: poziomu, artykuł, przecinek, punkt orientacyjny. Zobacz więcej na temat dwukropek. Zobacz więcej na temat dwukropek. Adres. Polskieradio.pl, przecinek bezpieczny. Zwinięty. Nie znaleziono tabeli. Nie znaleziono punktu orientacyjnego. Wróć. Przycisk. Nie znaleziono listy.
0: To wszystko jest opisane w podręczniku. Sprawdźmy teraz, czy uda się skorzystać z OCR-a. W SensePlayerze. Przy okazji zobaczymy jeszcze, czy jest dalej. Ja podgłoszę go trochę.
1: 10. 3. Korektor normalny.
0: A, korektor to nie.
1: Głośność główna 11.
0: O.
1: Głośność główna 15.
0: Sprawdzimy tylko, czy jeszcze on nam się połączy z iPhone'em, czy już nie, i usuniemy go.
1: Smartphone net. Podłączanie. Podłączono iPhone'em 2. Bezwody haku. Nagłóż. Ustawienia. Przycisk. Bezwody haku. List. Stereo. MP3. 48.0. List. Ustawienia. Przycisk.
0: Okej. Okay. A jak nacisnę mocniej ten klawisz Smart Connect?
1: Przejdź tryb parowania SensePlayer OCR 218.
0: Teraz byśmy mogli parować inne urządzenia. A jak mocniej nacisnę jeszcze, dłużej przytrzymam?
1: Zapamiętane urządzenie dialog. iPhone 2.1.1.
0: No, to już usuniemy. Nie chce się usunąć? Oj. A, bo to chyba...
1: Nie ma podłączonych urządzeń. Przejdź tryb parowania SensePlay OCR 218.
0: I teraz nie ma. Już tak.
1: Manager plików. Smartphone net. Zapamiętane urządzenie dialog. iPhone 2.1.
0: Jest ciągle, a ja nie chciałem. Ja chciałem go usunąć.
1: Duże P. O, N.
0: I co? Nie mogę go usunąć? Klawiszem skasuj? Nie rozumiem.
1: Podłączone iPhone 2.
0: O.
1: iPhone 2 jest podłączone.
0: A nie, no właśnie nie miało tak być.
1: iPhone 2 jest podłączone. Manager plików. Smartphone net. Podłączanie. Podłączone iPhone 2.
0: No tak się przełącza. To. Nie umiem tego teraz rozłączyć. Pewnie będę do fabrycznych. No potem po prostu z Bluetootha to też z iPhone'a wyrzucę poprzez iPhone'a i tyle.
1: iPhone 2 jest podłączone.
0: A tymczasem zajmiemy się OCR-em. Mam tu jakąś kartkę. Włączymy sobie światło. I uruchamiamy klawiszem 6 zmiennik głównego OCR. Tu nie ma żadnych, za dużo nie ma funkcji.
1: OCR. Zrób zdjęcie. Jest tylko, główna 14.
0: Jest tylko co? Zrób zdjęcie.
1: Wyłącz doświetlenie. Zrób zdjęcie. Wyłącz doświetlenie. Zrób zdjęcie.
0: No. Klikam, jest, mam w miarę z przodu. Do góry. No powinno być OK. Co on rozpoznał, to ja nie wiem tak naprawdę. A w menu co mamy?
1: Menu otwarte. Rozpoznany tekst dialog. Otwórz plik ze zdjęciem dialog. Otwórz plik ze zdjęciem dialog.
0: No dobrze, otwórz plik ze zdjęciem.
1: Pusta lista.
0: Co to się stało?
1: Zrób zdjęcie.
0: Nie wiem. A może...
1: Menu otwarte. Rozpoznany tekst... Otwórz klik ze zdjęcia. Rozpoznany tekst dialog. Pusta lista.
0: Czyli co? Tak jakby nic nie rozpoznał. Tak to rozumiem.
1: Zrób zdjęcie.
0: No to... To może jeszcze. Aj, aj, aj. No, to coś więcej jest na tym zdjęciu
1: akapit.
0: Niż... I teraz jakbym wyszedł z tego klawiszem wstecz, gdzie jest, albo nie, menu.
1: Menu otwarte. Tryb eksploratora zerowałem na dialog.
0: A eksplorator?
1: Eksplorator otwarty. Dudzińska. Kraj niespokojnego poranka. Dudzińska. Wiecki trylogia, Afrykanska, Trzeba w Rydze. Wiecki syn. Ucieczka do wolności. Autobiografia. Sycylijski Lwek. Książki 10 z 1. Dokument 5 z 11. Musi 3 z 11. OCR 7 z 11. I masz 1 z 3. Import 2 z 3. Pusta lista. Import 2 z 3.
0: Import. Ciekawe, co to jest, to jest import. Czy ja bym mógł tu wrzucić pliki i co by się z tym stało? Czy on by to... No pewnie sam by tego nie roz... A może by to rozpoznał? To w sumie jest ciekawe.
1: Tekst 3 z 3. 26 lutego 2023 roku 04 23 24 PXP. Książki 1 z 1.
0: No to jest ten tekst, który właściwie jest niczym, tak?
1: Usunąć 26.
0: Nic tu się nie udało.
1: Usunięto. Pusta lista.
0: No ale...
1: Manager plików.
0: Spróbujmy jeszcze raz.
1: OCR. Zrób zdjęcie.
0: No, położymy tak. O. I teraz... Pionowo. O.
1: Rozpoznawanie. Zrób zdjęcie.
0: No nie rozpoznam nic. A tu jest jakiś tekst. No to może... Nie, no to będzie za wysoko, za nisko.
1: Rozpoznawanie. Zrób zdjęcie.
0: A połóżmy.
1: Rozpoznawanie. Wczytywanie. TV. Y1. Czytanie zakończone.
0: Wychodzi ewidentny brak...
1: Zrób zdjęcie.
0: ...szkolenia, podejrzewam, z tych... po prostu z obsługi takich OCR-ów. Niestety, to jest to, co kiedyś już, o czym kiedyś już mówiliśmy, niejednokrotnie. No to dobrze, to może wejdźmy teraz, spróbuję jakąś zwykłą książkę. No z książką to tak też obawiam się, że może być różnie, ale... Ale spróbujmy. Dobrze. Aj, przesuniemy sobie, tak. No, co prawda... No dobra, niech będzie. No, obojętnie ile.
1: Włącz doświetlenie. Wyłącz doświetlenie. Włącz doświetlenie. Zrób zdjęcie.
0: No, to ja się poddaję. No, ja nie umiem tego używać, tak? Ale no, ja... Może?
1: Czytanie zakończone. Zrób zdjęcie.
0: Może tak ustawię z tyłu trochę.
1: Rozpoznawanie. Czytanie. 11. Czytanie zakończone.
0: No jest problem z uchwyceniem tego. No dla mnie jest, no, no ewidentny, tak? No może...
1: Włącz się bezprzewodową CGA 2121 TTM GWD odłączoną. Poziom wspaniały.
0: O, przepraszam. Może...
1: Zrób zdjęcie.
0: Może tak. Od przodu.
1: Rozpoznawanie. Wczytywanie. ISVM2.IVW. IL. Czytanie zakończone.
0: No nie, ja... Poddaję się. To jest rzecz, której...
1: OCR.
0: Zupełnie nie umiem ogarnąć, więc tutaj nic... Nic nie mogę więcej nam kazać. On powinien zadźwięczeć. Włączyłem teraz nagrywanie i to nagrywanie no niby działa. Zobaczymy, położę go, jaki będzie potem szum. Przejdę się trochę z tyłu gdzieś. Nie wiem, jak ten mikrofon w niskim trybie zbiera. Jak to będzie, mówię, potem jeszcze coś tam dogram innego, więc to ten mikrofon będziemy... No ale pewnie i tak raczej do takiego nagrywania na zewnątrz to chyba będą inne mikrofony potrzebne. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz, o, tu podobno jakieś zakładki też można w nim wstawiać, ale nie wiem, czy to jest prawda. Naciśniemy, no właśnie, tu powinny być teraz podłączone słuchawki, ale nie są. Naciśniemy klawisz gwiazdka, nie, klawisz krzyżyk. Nie wiem, czy to w ogóle jest prawda, czy nie. Dobrze, zapiszemy klawiszem, bo nagrywanie to jest... Aha, monitorowanie słuchawek, dobra. Ja mówię, teraz niska jakość mikrofonu, bo to chyba jest najlepsza. Idziemy sobie po schodach na dół i wyjdziemy na dwór. To jest format WAV. Potem na dworze pokażę też format MP3, 320 kbps. No i 48 000 KHZ. Oczywiście niższych nie sprawdzałem, a wyższych nie ma.

I jeszcze będą jedne schody i widzimy sobie ulicę, drzwi.

mamy tak samo, ale do MP3. Przypuszczam, że to nie powinno mieć wielkiego wpływu na jakość w tym 320, ale nie wiem, no może on to jakoś źle będzie kodował na przykład.

teraz próbka taka zwyczajna, średnie nagrywanie mikrofonu, średnia czułość. To w ogóle jest ciekawa też sprawa. Muszę godzinę sprawdzić, muszę to zaraz chyba kończyć. Bo to jest tak, że ta lista, jak wyszedłem i byłem w liście odtwarzania, ona się nie zaktualizowała. Dopiero potem naciśnięcie klawisza nagrywania otworzyło ponownie tą listę record, listę ostatnich nagrań. Zaktualizowano to nowe, ostatnio nagrany plik. Średnia czułość mikrofonu. No to już wydaje mi się, że to będzie troszeczkę za... Może być za głośno. Nawet tej wysokiej nie będę próbować, bo to chyba to jak w Olympusach za bardzo.

ptaszki się być może nagrały.

jakoś tak mało się dzieje na ulicy, ludzi nie ma, mimo że gdzieś tam zdaje się szkoła w okolicy, ale czy była chyba już, ale jakoś nie było nic słychać, budowa też nie, samochody jedynie jadą i właściwie no teraz jakieś mini skrzyżowa, nie, jakaś ulica,

0: No teraz nagrywamy z wysoki mikrofon, wysoka czułość mikrofonu, zupełnie takie o nagranie w pokoju. On jest z boku, więc ja może go przesunę. O, tak. Teraz jest zupełnie ten sense player jest zupełnie przede mną, pionowo, więc zakładam, że to jest ten mikrofon jest ten mikrofon, chociaż nie, bo on ma z przodu i z tyłu ten jeszcze muszę poczytać dokładnie, gdzie on ma mikrofon. Może ja się tak obrócę. Teraz powinno być chyba lepiej. Się tak to przesuwam. O, teraz w tą stronę trochę. A tak, głowę wychylimy specjalnie. No i a jakie szumy tutaj własne na głośnym? W gwarze on tak nagrywa, to akurat jestem w ZUS-ie i to tak, no tak jak na jakichś konferencjach albo na czymś, to ciekawe właśnie jak on nagrywa tak naprawdę. Taki dość wygłuszony budynek, znaczy no tak jak wszędzie w poczekalniach tego typu gdzieś tam.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Cześć, witam w kolejnej części Tyflo Podcastu poświęconej edytorowi dźwięku Gold Wave. Dziś odsłonimy jego kolejne tajniki. Zobaczymy, jak się nagrywa, jak się wycina, jak można coś wkleić, jak można dodać efekt. Na początku jednak parę rzeczy, które się zmieniły. No i ponieważ ukazała się pierwsza część podcastu, użytkownicy napisali do mnie parę uwag. Ja przypomnę swój adres rolab@poczta.fm. To jest adres poczty elektronicznej. Może przeliteruję. R jak Roman, O jak Olga, L jak Lucyna, A jak Andrzej, B jak Barbara, @poczta.fm. Felix Maria. I tak. Pan Rafał ze Szczecina i pan Paweł z Torunia powiedzieli, że woleliby jako syntezator Agatę z ScanSoftu, ponieważ jest ona dodawana do programu i Windowise i JAWS. W związku z tym każdy ją ma na starcie, w związku z tym łatwiej będzie każdemu przyswoić jakby tajniki programu, identyfikować dźwięki. Jestem w stanie się z tym zgodzić, natomiast był problem z tym, że Agata przekłamywała pewne rzeczy. Natomiast no ja postarałem się z tym jakoś uporać, zobaczymy czy mi się udało, czy nie będziemy mieli niespodzianek. Ja tych niespodzianek się bałem, dlatego w pierwszej części podcasta użyłem syntezy Speak. Druga rzecz to pan Patryk z Wrocławia i pan Michał z Warszawy powiedzieli, że za cicho jest synteza. Postarałem się naprawić ten problem, mam nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. Ponadto pan Tomasz Zielonki zwrócił mi uwagę, że nieprawidłowo podałem płatność. Po prostu zwrócono mi uwagę, że cena za program jest podana w dolarach amerykańskich. Faktycznie, cena za program jest podana w dolarach amerykańskich, wynosi 49 tychże dolarów. Natomiast dlaczego powiedziałem o dolarach kanadyjskich? Ponieważ spółka Goldwave Inc., tudzież Goldwave Inc., udostępnia dwie formy płatności. Internet Secure, gdzie można zapłacić dolarami kanadyjskimi i PayPal, gdzie płacimy zwykłymi dolarami amerykańskimi. I teraz, kwestia jest taka, że to od nas zależy, w szczególności od posiadaczy kart kredytowych, z której formy skorzystają. Według mnie płatność dolarami kanadyjskimi jest troszkę korzystniejsza, ponieważ dolar kanadyjski jest tańszy od dolara na dzień dzisiejszy, jest tańszy od dolara amerykańskiego. Natomiast, no to już od Państwa zależy, jak skorzystacie i czy będziecie chcieli po pierwsze program kupić, a poza tym, no od Państwa zależy, czy zapłacicie przez PayPal, czy zapłacicie przez Internet Secure kartą kredytową i ta karta ma być według Goldwave'a rozliczana w dolarach kanadyjskich. No to tyle odnośnie pierwszej części podcasta. Aha, jeszcze jedno. Obiecałem, że prześledzimy proces dezinstalacji starszej wersji GoldWave'a. Niestety w procesie używania komputera gdzieś ta starsza wersja się nam zawieruszyła. Pamiętacie, że nainstalowywałem GoldWave'a 5.50 na GoldWave'a 5.57, GoldWave'a 5.58. No i to się normalnie zainstalowało i w panelu sterowania są jakby dwie wersje GoldWave'a. GoldWave 5.57, 5.58. Przy pomocy apletu dodaj, usuń programy, usuwamy GoldWave 5.57. Tutaj instalator z początku zachowuje się tak, jakby wyinstalowywał program, po czym zgłasza, że nie może znaleźć tej wersji programu. No i zapytuje się, czy remove the program from the registry anyway. Naciskamy OK i wtedy już jest program wyinstalowany. Tak. No więc teraz bym proponował przejść do już zasadniczej części podcastu, czyli do nagrywania. Jak nagrywamy w programie cokolwiek. Cokolwiek spróbujemy nagrać krótkie wejście jakieś moje, dodać do tego, załóżmy jakieś echo, no i to tak mniej więcej.
4: GoldWave.
3: Jak już wspomniałem, używam w tej chwili już Agaty ScanSoftu. Odpalam albo uruchamiam program GoldWave.
4: GoldWave 2230. GoldWave. Kontrol. GoldWave chce zwrócić uwagę. GoldWave.
3: No tutaj komunikatu screenreadera Windows są takie, jakie są. Nie jestem w stanie nad nimi zapanować tak do końca. Jak nagrywamy? Otóż, żeby zacząć nagrywanie, należy otworzyć menu, file, czyli plik, i wybrać new, czyli nowy. Nowy plik, ponieważ GoldWave musi mieć projekt. Albo należy go otworzyć, albo należy go wybrać jako nowy. Najczęściej przy nagraniach wybieramy po prostu nowy. No to ja teraz wybiorę właśnie nowy.
4: File, new and control plus and dialog.
3: Tutaj mamy w menu file. Ja będę omawiał te menu później, te wszystkie menu. Ale tutaj mamy new, czyli nowy.
4: Open, o control open, plus, o dialog.
3: Otwórz.
4: Close, c, control plus,
3: close,
4: F4, niedostępna.
3: Zamknij.
4: Close all, niedostępna.
3: Close all, czyli zamknij wszystkie projekty, wszystkie okna na raz.
4: Information i dialog niedostępna.
3: Information, czyli informacje o pliku.
4: Save as control plus
3: save,
4: S niedostępna.
3: Save
4: as a dialog
3: zapisz
4: niedostępna.
3: Jako.
4: Save alpha niedostępna.
3: Save all, czyli zapisz wszystkie projekty jednocześnie.
4: Save selection as, a dialog
3: save
4: niedostępna.
3: Save selection as, czyli zapisz zaznaczenie. No to tym
4: batch
3: później.
4: Processing, the dialog.
3: Batch processing, czyli tak zwane procesy wsadowe. O tym później.
4: Exit X, Alt plus F4.
3: I exit, czyli wyjście z
4: programu. 1 decolomer.
3: Potem,
4: 2,
3: są,
4: 3,
3: potem
4: 3,
3: są pliki, 4, których 5, używaliśmy ostatnio.
4: 6, 7,
3: w historii,
4: 8,
3: w opcjach
4: 9,
3: ustalamy,
4: new,
3: ile
4: open,
3: chcemy
4: new.
3: Tych plików, żeby on tutaj nam wyświetlił w tym menu. Domyślnie jest 10. Każdy sobie inaczej ustawia.
4: 9, new.
3: No ale jak mówię, file new, nowy.
4: New zone. Menu zamknięte. Number of channels. 2 stereo. Lista rozwijana. 2 z 2.
3: Number of channels. 2 stereo. Ja postaram się, znaczy ja nagrywam tutaj dźwięk akurat stereofoniczny. Można zrobić dźwięk
4: jeden mono. 1 z 2.

0: 6000.
1: 6000.
0: 7333. 8000. 11025.
1: 11025.
0: 16000.
1: 16 kHz.
0: 22050.
1: 22050 kHz.
0: 24000.
1: 24 kHz.
0: 32000.
1: 32 kHz.
0: 44100.
1: 44100.
0: 48000. 64000. 88200. 96000.
1: 96 kHz.
0: 192
1: kHz.
0: 192000.
1: I maksymalnie możemy, maksymalnie nam Goldwave może nagrać 192 kHz. Natomiast trzeba uważać na jedną rzecz. Nie każda karta muzyczna obsłuży tak wysoką jakość. Standardowe karty obsłużą nam 44, 148. W zależności od producenta, od karty trzeba czytać specyfikację, czy po prostu dany format, dany sampling jest obsługiwany przez kartę. Karty najczęściej spotykane, czyli mogę rzec, że takich producentów jak Realtek, Creative, tudzież Asus, AsusTech, czyli słynny K-Sonar, obsługują 192. Natomiast reszta różnie z tym bywa. Ja wrócę jednak do 44100.
0: 44100. Initial file length HHMM zmieszany uśmiech ST 0 pole edycji.
1: I teraz tak. Initial file length, czyli długość. Długość pliku. I tutaj mamy pewną zagwozdkę, ponieważ domyślnie ta długość jest jakoś ustawiona w Goldwave'ie. U mnie jest ustawiona na 0. A już powiem dlaczego. Ponieważ, jak wiecie z poprzedniej części Tyflo podcastu Goldwave'ie, ja zwracałem wam uwagę na opcję tak zwaną unbounded. Opcja unbounded to jest taka w Goldwave'ie, w opcjach, jak się ją ustawi, że po prostu Goldwave nie zwraca uwagi na długość dźwięku, która została podana właśnie w tym polu initial file length. I teraz jest tak, że jak nagrywamy, to on nagrywa. Jak naciskamy stop, to on wtedy przestaje nagrywać. Tak jest przy unbounded. Natomiast przy innych ustawieniach jest tak, że po prostu Goldwave nagra dźwięk. Jeżeli dźwięk będzie dłuższy, to on się wyłączy. Jeżeli natomiast ustawimy opcję loop, to wtedy on będzie się, że tak powiem, nadpisywał. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz kwestia jest taka. Otóż są jakby dwie metody nagrywania. Bo teraz tak, ja mam na przykład ustawione initial file length jest tam na 0. Oczywiście Agata powie zmieszany uśmiech, ale to już trudno, ja nie jestem w stanie zapanować nad tym syntezatorem, natomiast prosili użytkownicy, żeby je użyć, więc cóż. I teraz jak damy OK.
0: Preset P, 0 z 9, combo, pole edycji.
1: Jeszcze są presety, ale to za moment. Jeżeli damy OK i zaczniemy nagrywać, nagra się nam tyle, ile nagryliśmy. Naciskamy stop, jest wszystko OK. Natomiast gdy nie wyzerujemy tego pola, jest tak, że po naciśnięciu OK nagrywamy, a i owszem, ale naciśniemy stop i owszem, dźwięk się zatrzyma, ale zostaje pusta próbka. Zostaje fragment pustej próbki materiału. I teraz w zależności od tego, czy wyzerujemy pole initial file length, zachowujemy się następująco. Jeśli nie wyzerowaliśmy pola initial file length, to wybieramy sobie właśnie sampling rate, wybieramy sobie liczbę kanałów, wybieramy sobie preset, bo tutaj Goldwave ma tak zwane fabryczne ustawienia, takie domyślne, i tutaj mamy presety.
0: 0 z 9. Combo, tutaj mamy pole, tak. AM radio, mono, 5.
1: AM radio to jest dźwięk monofoniczny.
0: CD quality.
1: CD quality. CD quality, oczywiście, czyta nam wspaniała Agata, ale to jest CD quality.
0: CD quality 80 minut S 3 z 9.
1: CD quality 80 minut. Czyli nagrywamy dźwięk tylko przez 80 minut, a potem stop.
0: Dat quality 30 minut. Dat quality 4 z 9.
1: 30 minut. Ten dat quality, DAT quality.
0: Presets. A. Presets. Remove preset. OK. Cen.
1: Dodaj, usuń preset.
0: Number of handles. 2 stereo. Lista rozwijana.
1: DAT preset.
0: Sampling
1: jest
0: rate 44100. Pole
1: tak
0: edycji.
1: Samo kanały 244100.
0: Initial file length HHMM zmieszany uśmiech ST 3000. Pole edycji.
1: 3000.

0: Zero. Czyli tutaj mamy w tym ustawione w tym presecie, że ma nagrać nam przez 30 minut.
1: Preset T. Dat kwalicy 30 minut. DVD kwalicy 5 minut.
0: DVD
1: 5
0: quality 5 minut.
1: Initial length HMMSST 500.
0: Pole 500 jest ustawione.
1: Sampling rate 96000.
0: Pole edycji. To mamy wyżej.
1: Number of handles 2 stereo.
0: Każde z tych ustawień sobie
1: DVD kwalicy
0: można...
1: 5 minut. FM Radio TV Stereo 5 minut.
0: O tym z 6, FM Radio telefon, TV
1: quality,
0: Stereo.
1: Mono 1 minut. Winyl LP Record to CD. One CD 8 z 9.
0: Nagraj jedną płytę, jedną stronę płyty winylowej na CD.
1: Voice jest... Quality Mono 30 seconds 9 z 9.
0: Voice Quality ma
1: length,
0: ustawione kratę, tak.
1: 11025. Pole Number of Handles 1 mono. Lista.
0: Czyli jakby te presety stawiają sobie te poprzednie pola.
1: Z 9. Am Radio. Mon. CD kwalicy. 5 minut. CD kwalicy. 80 minut. Dat kwalicy. CD kwalicy. 80 minut.
0: CD quality 80 minut.
1: A. Presets.
0: Potem
1: Renowy
0: właśnie,
1: preset. Przycisk.
0: Idąc tabulatorem po polach, dostajemy komunikat. Add preset. Remove preset. Czyli dodaj swoje ustawienie. Usuń ustawienie, bo można sobie samemu dodać ustawienia. Takie, które sami używamy, na przykład to, nie wiem, nazwać sobie ustawienia, nie wiem, no załóżmy ustawienia Romana, ustawienia Piotra, nie wiem, Piotrek nagrania, albo jeszcze inaczej, prawda, dowolnie. Natomiast
1: okay,
0: ja
1: przycisk.
0: Nie będę tutaj tych presetów bardziej szczegółowo omawiał, bo nie jest to bardzo skomplikowane, natomiast też nie jest to bardzo potrzebne do podstawowej znajomości edytora, aby je ustawiać. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to może w przyszłości.
1: Cancel. Help. Number of handles. 2 stereo. Lista rozwijana. Sampling rate. 44000. Initial file length HMMSST 012000. Pole edycji.
0: No i to jest tu initial file length.
1: Preset P. CD kwalicy. 80 minut S. 3 z 9. Initial
0: tak,
1: file length HMM.
0: Ja sobie to wyzeruję.
1: Preset. Initial file length HMMSST. Pole edycji.
0: I będę miał święty spokój. Natomiast jeśli ktoś zapomni o tym, że żeby wyzerować tutaj te pole, initial file length, to po naciśnięciu OK i po naciśnięciu Ctrl-Shift-T tudzież Insert-T usłyszy komunikat Goldwave Untitled 1 albo Goldwave Untitled 1, zaraz to powiem. I wtedy należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-A i zrobić Delete. Wtedy usuwamy partię niechcianego materiału. Natomiast jeśli zrobimy tak jak ja, czyli wyzerowaliśmy Initial File Length, możemy sobie spokojnie nacisnąć OK.
1: Preset. OK. Przycisk.
0: Enter.
1: Goldwave. Twadewiew. Okno wielu dokumentów.
0: I wtedy nam powie okno wielu dokumentów, ale już mamy dźwięk startowy. Tak.
1: Untitled 1. Normalnie Goldwave. Normalnie Goldwave.
0: Untitled 1. Goldwave. Normalnie Goldwave. Ja sobie to pozwolę.
1: Chwilę. Okno do... Systema rozwijane. Okno dokumentu minus rozwijane. Przywróć penie do... Następ... Zamknij. Maksymalizuj S.
0: Sobie menu zwyczajnie zamknięte. Zmaksymalizuję przez spację ten program. Będzie mi troszkę łatwiej, ale mamy już startowy projekt, czyli dźwięk, gdzie zaczniemy nagrywać. No to teraz sobie nagramy. Rozpoczynamy nagrywanie naciśnięciem klawiszy Ctrl F10. No to naciskam klawisz.
1: Rekord.
0: Powiedział rekord. No to ja sobie tak powiem tak. To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. No dobrze. A teraz powiem jeszcze raz. To jest Tyflo Podcast. Audycja sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dobrze. Ale nie bardzo wyszło. Może inaczej. To jest Tyflo Podcast, audycja sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie... Też nie wyszło. Ja zaraz powiem, o co tu chodzi. Może jeszcze raz powiem już na samym końcu, może teraz mi wyjdzie. To jest Tyflo Podcast. Audycja sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i proszę. Ale dobrze, zatrzymajmy ten materiał.
1: Stop recording.
0: Ctrl F9 to stop. Ctrl F8 to pauza. Pauza działa tak, że jak naciśniemy pauzę, to się nam zatrzyma. Pauzę jeszcze raz naciśniemy, z powrotem nam zacznie nagrywać. Ale, żeby nie powiedzieć, trzeba pamiętać, że będzie to zawsze jeden plik. Bo niektóre edytory, tudzież niektóre nawet magnetofony robią tak, że po naciśnięciu pauzy tworzą następny plik. Tutaj nie, tutaj jest cały czas jeden i ten sam plik. Dobrze, nagraliśmy. Odsłuchajmy się może zatem, co myśmy tutaj porobili.
1: Rekord.
0: Powiedział rekord. No to ja sobie tak powiem tak. To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących. No dobrze. A teraz powiem jeszcze raz. To jest Tyflo Podcast, audycja sfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No, jakby nie patrzeć. Skrypt, w który wyposażone są programy Windows i JAWS do Goldwave'a, mówi na przykład play, stop i tak dalej, i tak dalej. Play to jest spacja, ale u mnie to jest też klawisz F4. F3 i F2. Ja mówiłem w poprzedniej części podcasta o opcjach, o playerach Goldwave'a. Te trzy playery można sobie dowolnie poustawiać, jak one mają i co grać. U mnie F4 gra wszystko, jeszcze mało tego, że jest zalupowana. Więc teraz będę chciał wyciąć to, co jest niepotrzebne, to, co jest zupełnie zbędne, no po to, żeby po prostu, żeby to ładnie było, no bo tutaj mamy na przykład coś takiego.
1: Rekord.
0: Powiedział rekord. Powiedział rekord. No przecież to jest nam niepotrzebnie. No to ja sobie tak powiem tak. No to też to jest niepotrzebne, prawda? No więc jeszcze raz. Nacisnę sobie tutaj stop, naciskamy klawiszem escape. To też, żeby było ważne. Naciskam sobie F4. Aha, jeszcze jedno. Aby zaznaczyć fragment dźwięku, należy posłużyć się tak zwanymi markerami. Markery to są jakby punkty, które wstawiamy do dźwięku, a po to, żeby można było wyciąć ten fragment, który chcemy wyciąć. I teraz tak, lewy nawias kwadratowy wstawia lewy marker, prawy nawias kwadratowy wstawia prawy marker. Wycinamy klawiszem delete to, co jest między markerami lub komendą trim to, co jest przed markerem i za markerem. No ale to za chwilkę. No dobrze. No więc odpalamy nasze niefortunne nagranie.
1: Rekord.
0: Powiedział rekord.
1: No. Rewind.
0: Spokero łaźliwo.
1: Rekord.
0: Powiedział rekord. F5 przewijamy do tyłu. No to ja sobie tak powiem tak. To jest
1: rewind. Rewind. Pauza.
0: To jest
1: rewind. Pauza.
0: To
1: rewind. Pauza.
0: I teraz ustawimy sobie pauzę. Pauza to klawisz F7. F5 to jest cofanie do tyłu, F6 to jest przewijanie do przodu. Ale ustawiłem sobie pauzę, wciskam lewy kwadratowy.
1: Start marker.
0: Start marker. I teraz mam tak. To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących.
1: Pauza.
0: Dobrze. Zrobiłem pauzę, wciskam prawy marker.
1: Finish marker.
0: Czyli marker kończący. Kończący dźwięk. No i teraz chcę mieć tylko to, bo nie potrzeba mi całej tej reszty. No po co mi to? No więc mam już to zaznaczone. Uwaga, klawisz F4 u mnie to odtworzy i to odtworzy z loopingiem, czyli będzie to powtarzał.
1: Play.
0: No dobra. To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących. Ja tu mam tego troszkę więcej, tych powtórek mam 10. To, co wybrzmiało nam z końca, to po prostu spowodowany jest tym, że jest używana Agata i ja mówię, ja nie lubię tego syntezatora. On strasznie muli wbrew pozorom, chociaż jest to komputer dość szybki, bo dwurdzeniowy, ale przy Agacie dostaje jakichś takich zacięć i tak to dziwnie się troszkę zachowuje. Także nie należy się tym przejmować. Zaznaczyliśmy. No i teraz... I teraz co? I teraz chcemy wyciąć te rzeczy tam takie, bo tam potem jeszcze są różne inne takie sprawy, prawda, tam na przykład...
2: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących.
1: Rekord.
2: Powiedziałem na przykład F2. Widział no to ja sobie tak powiem tak.
0: Betłam F2.
2: To jest Tyflo Podcast. Audycja
0: to jest to, co ja
2: niewidomych
0: sobie wyciąłem.
2: I słabowidzących.
0: Tylko to zaznaczyłem.
2: No dobrze.
0: A ja mam tu dalej
2: jeszcze raz
0: rzeczy.
2: To jest Tyflo Podcast.
0: No to po co mi to? Ja robię Ctrl T, czyli komendę Trim. Komenda Trim widnie mi to, co jest przed markerem lewym i to, co jest za markerem prawym. I mam święty spokój, proszę bardzo.
1: Trim?
0: Trim. Yo. I teraz mam z głowy, teraz jak zrobię Ctrl A, Ctrl A zawsze jakby likwidujemy sobie markery, przywracamy sobie pełny widok pliku, i pełny odsłuch pliku.
1: A.
0: Zrobi mi coś takiego.
2: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest Tyflo Podcast.
0: No to będzie mi tak powtarzało, ale jeśli nie chcemy powtarzać, to ja mam akurat F3.
2: Podcast. Audycja.
0: Oj.
2: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących.
0: Tak, i tu mi gra F3, mi gra bez powtórek. To, co już zostało wycięte. No ale dobrze, załóżmy, że pomyliliśmy się, coś nam źle tu się wycięło, no to zawsze możemy zrobić...
1: Okno dokumentu, menu zamknięte. Okno dokument, file F, edit rozwijane.
0: Z menu edycja wybrać sobie...
1: Undo trimu, control plus...
0: Undo, czyli cofnięcie, czyli dokładnie cofnij. Cofnij, takich operacji możemy mieć tyle, ile chcemy. Takich cofnięć. Domyślnie jest 15, ja mówiłem, można sobie ustawić na 50, 100, nie wiem, ile tam się chce. I można sobie cofać się i tak dalej. Domyślnie to jest Ctrl Z. Ale ja akurat dobrze to poustawiałem, więc nie chcę się cofać, natomiast sobie pokazałem to jako możliwość, że można sobie cofnąć. No i teraz co? No i teraz jeszcze jest jedna kwestia, no bo ja chcę zrobić coś innego. Bo ja tu powiedziałem tak.
2: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest...
0: Tego jest troszkę za dużo. Ja chcę to troszkę inaczej zrobić.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Pauza.
0: Tyflo Podcast. Ja chcę zrobić tylko tyle. No i mam tam dalej audycja dla niewidomych i słabowidzących. Więc robię sobie taki numerek. Stawiam lewy marker.
1: Start marker.
0: Teraz lewy marker jest postawiony. Jak nacisnę F4, czyli play, to mam coś takiego. Play.
2: Audycja dla niewidomych i słabowidzących. Audycja dla niewidomych.
0: I tak dalej. U mnie to jest zalupowane, się powtarza. Powiem szczerze, że specjalnie sobie tak zrobiłem, bo czasami trzeba parę razy odsłuchać materiału, żeby to było ładniej i tak, jak się chce. No i wiadomo, jak tutaj trimnę to, no to utnie mi się nie to, co chcę. No bo tak, z lewej strony mi się nie utnie nic, no bo lewy marker jest postawiony na początku, to jest Tyflo Podcast. Prawy też mi się nie utnie, no bo dziwnie stoi tutaj lewy marker, więc no, tak dziwnie, sam lewy marker jest tylko zaznaczony, nie ma prawego markera. No to użyjmy sobie klawisza Delete i skasowane. Klawisza Delete, naciśniemy F4, Play.
1: Play.
0: Nie ma. Nie ma. A naciśniemy klawisz F2?
2: To jest Tyflo Podcast.
0: Tylko mówi nam, to jest Tyflo Podcast. Tylko to, co zostało. Ale oczywiście chcemy sobie normalny widok przywrócić, więc Ctrl A.
1: A.
0: I play.
2: To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Podcast.
0: Oczywiście nasz play cały czas nam tutaj ładnie zapętla. No i co tutaj zrobić? Teraz dodamy sobie efekt do wyrazu Tyflo Podcast. No bo chcemy sobie jakoś tą taką zapowieść ładnie zrobić, prawda? No, dlaczego by nie? No i teraz co? Naciskamy F4, czyli play.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Pauza.
0: I pauzę. Ale oczywiście źle. Pomyliłem. Naciskamy Skype. Jeszcze raz.
1: Play.
0: To jest.
1: Pauza.
0: To jest. Naciskamy pauzę. I teraz tak. Lewy marker. Lewy kwadratowy. Tyflo
1: Play.
0: Podcast. To Tyflo, Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tak jak mówiłem, Agata powoduje nam to, że on troszeczkę wariuje, jakby na samym początku i jakby tak by się wydawało, jakby on źle zaznaczył. Ale on dobrze zaznacza. Bo jeszcze raz naciśniemy play F4. Tyflo
1: play.
0: Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo... Wszystko jest okej. Okay, jak najbardziej. No i ja chcę Tyflo Podcast, żeby to jakoś tak ładniej zabrzmiało. No to co tu by wymyślić? No to weźmy sobie na przykład echo. A co? Jest menu efektów w Goldwave. Jest to menu effects. No i wybierzmy sobie z tego menu echo. Ja te menu będę omawiał w następnej części podcastu bardziej szczegółowo. A tutaj po prostu krótki taki instruktaż, jak to zrobić. No naciskamy lewy alt.
1: Okno dokument. File F rozwijane.
0: Strzałkę w prawo. File.
1: Edit
0: jeszcze
1: rozwijane.
0: Raz strzałkę w prawo. Edit.
1: Effect C rozwijane.
0: Effect. No i teraz sensor, w dół strzałkę.
1: Sensor C dialog.
0: Sensor.
1: Doppler. Sensor C dialog. Doppler. D dialog. Dynamic. Y dialog. Echo. E dialog.
0: Echo. Jak E. Okej. Okay. No to Enter tutaj.
1: Menu
0: ten.
1: Zamknięte. Echo. Preset P. 0 z 11. Combo.
0: I tu mamy 11 ustawień fabrycznych, słuchajcie. Każde z tych ustawień można edytować, ale ja, jak mówię, to są podstawy Goldwave'a, ja nie będę się wgłębiał w edycję dokładnie tych wszystkich ustawień i tak dalej. Ja je znam, ale czasu nam chyba nie bardzo starczy, a więc posłużmy się po prostu ustawieniami fabrycznymi. Ustawienia fabryczne można od razu odsłuchiwać, żeby nie było. Klawisze na F4 oczywiście, ale przejdźmy do rzeczy. Jestem tutaj.
1: 5 secentychos, 1 z 1, 5 secentychos, 1
0: pierwszy
1: z 11.
0: Pierwszy preset to 5 1 second echoes. F4, Tyflo Podcast, Tyflo Podcast, Tyflo Podcast, Tyflo Podcast, Tyflo Podcast, Tyflo Podcast. No tak nam to, tak to jest pierwsze echo.
1: Computer Stutter, 2 z 11.
0: Computer Stutter, brzmi tak. Tyflo Podcast. No, chyba nie bardzo nam się to podoba.
1: Default 3
0: Default,
1: z 11.
0: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Też nie bardzo jakiś to taki podwójny.
1: Heavy Robotics 4
0: Heavy Robotics.
1: Z 11.
0: To jest czwarty preset.
3: Tyflo Podcast.
0: No, jakby to powiedzieć, no jakbyśmy chcieli zrobić jakiegoś fajnego dżingla, można by to użyć. No, ale tutaj nie bardzo nam się to podoba.
1: Reverb 5
0: reverb.
1: Z 11.
0: Jak brzmi reverb?
3: Tyflo Podcast.
0: No to taki standardowy.
1: Robotics 6
0: Robotic,
1: z 11.
0: To jest szósty preset.
3: Yes.
0: No, nie bardzo chyba.
1: Robotics Feedback 7
0: Robotic
1: z 11.
3: Yes.
0: Tyflo Podcast. O, też nie bardzo. Nie bardzo mi się podoba.
1: Short Stereo Echoes 8
0: stereo
1: z 11.
0: Echoes. Short Stereo Echoes brzmi tak. Tyflo Podcast. No to już jest ładniejsze, prawda? Nie powiem. Ale to jeszcze nie to, co bym chciał.
1: Stereo Echoes 9 z 11.
0: Tyflo Podcast.
3: Tyflo Podcast.
0: No, to już jest ładniejsze, prawda? Jeszcze raz. Może?
3: Tyflo Podcast.
0: Tyflo Podcast. No, całkiem.
1: Stereo Reverb 10
0: stereo reverb.
1: Z 11.
0: Tyflo Podcast. Tak brzmi, ale też to jakieś takie to.
1: Tunnel Reverb 11
0: reverb.
1: Z 11.
0: Tyflo Podcast. Nie bardzo. Ja proponuję...
1: Stereo Echoes 9
0: stereo echo,
1: z 11.
0: Tyflo Podcast. Cały czas odsłuchujemy danego presetu, naciskając klawisz F4. Oczywiście, jak jesteśmy w tym okienku, poruszając się tabulatorem, mamy coś takiego jak...
1: Presets. A, D, D, preset. Przycisk.
0: Add preset.
1: Presets.
0: Remove
1: preset.
0: Preset.
1: Preview. Przycisk.
0: Review. I preview to jest to samo co F4. Po preview nacisnę i mam to.
3: Tyflo Podcast.
0: Tyflo Podcast. To nacisnąłem sobie klawisz preview. Ale po co, skoro F4 można szybciej? No, łatwiej, szybciej.
1: Stop, przycisk, preview, przycisk.
0: Potem
1: stop,
0: jest stop,
1: przycisk.
0: Dlatego, że można sobie długiego materiału tak odsłuchać przez dane presety. To nie tylko jest to, bo jakby to wszystko działa na wszystkich efektach. Tam, gdzie są poustawiane presety, tak można sobie sprawdzać właśnie presety. Ja tu wybrałem echo, ale tam są różne, i Doppler, i Dynamic, i cała masa innych presetów jest w Gold Wave'ie. No i tak można najprościej te sprawy sprawdzać po prostu takimi presetami.
1: Okej, okay. Przycisk.
0: Potem jest okej. Okay. No i jakby to powiedzieć? No to ja chcę, załóżmy, zrobić okej. Okay. Robię okej.
1: Okay. Gold Wave minus untitled 1. Twade wiew. Okno.
0: Dobra. Tyflo podcast. No to mam zrobione. Ale jeszcze chcę dodać coś innego.
4: Tyflo podcast.
0: Oczywiście Doppler. Znaczy, oczywiście zapętlenie się włączyło. Chcę sobie dodać coś innego. Jakiś jeszcze efekt na tym dodać. Więc robię...
1: Okno dokumentu rozwijane.
0: Menu, alt, lewy.
1: C. Sensor. Literę. C. Dialog.
0: C jak efekt. No i
1: Doppler. Doppler. Dynamic. Dynamic. Echo. Echo. Compressor slash expander.
0: Compressor, expander.
1: Filter F rozwijane.
0: Filters.
1: Flanger. Gedia.
0: Flanger.
1: Interpolate L.
0: Interpolate.
1: Inverti.
0: Invert.
1: Mechanizę. Z dialog. Mechanize. Offset. O dialog.
0: Offset.
1: Pitch. P. Dialog. Plug minus inen rozwijane.
0: Reverb.
1: V. Reverse R.
0: Reverse.
1: Stereo S rozwijane.
0: Stereo.
1: Time warp. W dialog.
0: Time warp.
1: Voice over. Lewy na.
0: Voice over.
1: Volume u rozwij. Playback rate.
0: Playback
1: resample.
0: Rate. Resample.
1: Sensor. C. Dialog.
0: I tak dalej.
1: Dynamic.
0: I tak dalej.
1: Echo. E.
0: Ja sobie postanowiłem.
1: Interf rozwijane. Flanger, G-Dialog.
0: Zrobić jeszcze jakiś może flanger do tego dodać, żeby ten Tyflo Podcast był jeszcze taki bardziej udziwniony. No to jestem na flanger.
1: Filter, flanger, G-Dialog.
0: Enter.
1: Flanger, menu zamknięte, preset P.
0: Jestem znowu...
1: 31, combo.
0: Jestem w tej chwili znowu, proszę Państwa, w ustawieniach presetu. Tylko, że presetu dla flangers. No i teraz, jak nacisnę sobie F4, mam
4: Tyflo Podcast.
0: Nic na razie nie ma. Strzałka w dół.
1: Alien 1 z 31.
0: Alien. Preset jeden z presetów Flangera to jest Alien. No i co? I naciskamy klawisz F4. No, z Tyflo Podcastu tutaj niewiele zostało.
1: Big and Small. 2
0: Big and Small.
1: 31.
0: Kolejny preset Flangera.
5: Tyflo Podcast.
4: Tyflo Podcast.
0: No, nawet, ale nie bardzo chyba, prawda? Tak to dziwnie wygląda.
1: Horus 3.
0: Horus
1: 31.
0: Kolejny preset.
4: Gaz.
0: No, dosyć nawet ciekawy, ale no może tam.
1: Horus 2. 4.
0: Horus 2.
4: Tyflo Podcast.
0: No, kolejny preset.
1: Last Sheets 5.
0: Classic.
4: Tyflo Podcast.
1: Last Sheets 2. 6.
4: Tyflo Podcast.
1: Default. 7.
0: Tyflo Podcast.
1: Delay 100 ms. 8.
0: Delay 100
1: 31.
0: Tyflo Podcast.
1: Double Voice. 9.
0: Double Voice.
1: 30.
4: Tyflo Podcast.
1: Drunk. 10.
0: Drunk.
1: 31.
0: Napity. Pijany musi tam coś tutaj kombinować.
4: Tyflo Podcast.
0: Cały czas chodzę strzałkami po presetach. I naciskam klawisz F4, proszę Państwa. Nic innego, tylko klawisz F4, on służy za preview. Całkiem fajnie.
1: Fix of minus center 45 RP.
4: Tyflo Podcast.
1: Gargle 12.
0: Gargle.
4: Tyflo Podcast.
1: Heavelon KHS.
4: Tyflo Podcast.
0: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Aż się przyciął.
1: Heavy Reverb 14.
0: Heavy Reverb.
4: Tyflo Podcast.
0: Heavy Reverb.
1: Hall of. 15.
0: Love.
4: Tyflo Podcast.
0: No to taki.
1: Invert Feedback. 16.
4: Feedback. Tyflo Podcast.
1: Pitch Bend. 17.
0: Pitch Bend.
4: Tyflo Podcast.
1: Reverb. 18.
4: Tyflo Podcast.
1: Robot. 19.
4: Robot. Tyflo Podcast.
0: No proszę.
1: Robot Hall Love. 20.
4: Tyflo Podcast.
0: Tak nudzę strasznie tym Tyflo Podcastem, no ale tak to mniej więcej wy...
1: Stary. 20.
4: Tyflo Podcast.
0: To jest Scary z Flangera.
1: Stary in Stereo.
4: Tyflo Podcast.
0: Scary in Stereo to był?
1: Shake. 20.
4: Shake. Tyflo Podcast.
0: To jest Shake.
1: Sheet Crecer.
4: Tyflo Podcast.
0: Sick Record.
1: Slow Slide Flanger. 25.
0: Slow Slide Flanger.
4: Tyflo Podcast.
0: To są wszystko presety domyślne, które mamy, jak wybierzemy efekt Flangera.
1: Stereo Echo. 26.
4: Stereo Echo. Tyflo Podcast.
1: Stereo Reverb. 27.
4: Stereo Reverb. Tyflo Podcast.
1: Trouk THE School. 28.
0: Through the School. 31. Czyli tak jakby przez szkołę? No, tak, tak to nazwano.
4: Tyflo Podcast.
1: Vibrato. 20.
4: Tyflo Podcast.
1: Warped. 30.
0: Warped.
1: 30.
4: Tyflo Podcast.
1: Wobla 31.
4: Tyflo Podcast.
0: Huta 99 mi się przypomniała.
1: Wobla.
0: Ulubili taki preset.
1: Alien 1.
0: Ja powiem szczerze, nie bardzo mi się podobają te presety, więc nacisnę sobie Escape, bo sobie przesłuchałem, więc doszedłem do wniosku, że nie ma co sobie tam głowy zawracać tymi presetami, bo to chociaż
1: dobry voice 9 z 31. Alien 1.
0: Przypomnę tylko tyle, że w menu działa tylko klawisz F4 jako preview w okienku flangera w wyborze presetów. Oczywiście każdy z tych presetów można sobie edytować dowolnie. No i kształtować wedle swoich potrzeb, zapisywać pod swoimi nazwami i tak dalej. No ale to już są bardziej zaawansowane rzeczy. Natomiast mi się nie podobają te flangerowate presety do tego typu podcastu. Nie jest to chyba bardzo potrzebne. No to Escape.
1: Gold 2 minus untitled 1.
0: Nic nie zmieniłem. Escape, wyszedłem z tego całego menu flangerowego.
3: Tyflo Podcast.
0: Zostało tylko to. No i teraz Tyflo Podcast. Oj, oj, oj. Ale chcę sobie całość odsłuchać. Kontrola.
1: A.
0: Kontrola i F4.
3: Play. To jest Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. To jest Tyflo Podcast.
0: A właśnie. I mamy pierwszą część, która jest normalnie powiedziana, a potem dołożone echo. I tak mniej więcej się dokłada efekty. Można te efekty mieszać ze sobą, można dołożyć tych efektów na przykład, nie wiem, 10, 15, 20, ile się chce. Wszystko zależy tak naprawdę od waszej wyobraźni. Jak co zrobicie, jak co powklejacie, powycinacie i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, zaznaczamy lewy kwadratowy i prawy kwadratowy. Lewy kwadratowy start marker, prawy kwadratowy finish marker. I teraz tak, standardowe komendy. Jeśli chcemy skasować, to delete, jeśli chcemy skopiować, to Ctrl-C, jeśli chcemy wyciąć, Ctrl-X. Natomiast w Goldwave jeszcze są takie komendy jak wklej specjalnie, wytnij specjalnie i tak dalej. Są to już komendy takie przeznaczone do pracy na wielu projektach, no i są, że tak powiem, już wykorzystywane w celach zaawansowanych po prostu. Już bardziej zaawansowane to jest, więc ja tego tutaj omawiać nie będę. Mogę wspomnieć, że jest, no ale z uwagi na ograniczoność czasu, a jeszcze nam troszkę zostało z omówienia Goldwave'a, no to nie będę się tym bardziej zajmował. Co jeszcze mogę powiedzieć o całym programie? Mogę powiedzieć, że jest jeszcze coś, co jest ważne. Otóż można sobie otworzyć plik komendą open i na przykład ten plik może trochę mieć, znaczy może mieć 15-20 minut i można wykorzystać tak zwane zoomy. Zoomy to jest coś takiego, jakby jaki fragment pliku ma przeskakiwać klawisz strzałka w lewo, strzałka w prawo. Przy czym strzałka w lewo, strzałka w prawo działa nam tak, że w zależności od zoomu ustawionego tyle nam będzie przeskakiwała utworu. I teraz może spróbuję to jednak jakoś zaprezentować. I jeszcze jedna rzecz. A propos zaznaczania i a propos markerów. Shift strzałka w lewo i shift strzałka w prawo przesuwają lewy marker o daną ilość ustawioną przez zoom. Ctrl-Shift, strzałka w lewo, w prawo, przesuwają prawy marker. Dlatego, że akurat tutaj, w tym nagraniu, które ja zaprezentowałem, czyli tym, co nagrałem, to akurat nie było tak potrzebne. Ale są fragmenty muzyczne, gdzie naprawdę trzeba doprecyzować bardzo markery. Trzeba bardzo doprecyzować i to już nie jest takie proste. Ja z racji, że nie mam tutaj jakichś nagrań, które są Creative Commons, więc chyba nie dam rady tego bardzo pokazać, chociaż kto wie, może coś tu gdzieś znajdę, ale może inaczej.
1: Goldwave normalnie, Goldwave minus un. A.
0: Ja skasowałem ten dźwięk w tej chwili. No i jeszcze pokażę, jak zrobić coś takiego, żeby nagrać, żeby w środek wstawić efekt, a żeby na końcu też efektu nie było. Czyli na początku będzie pusto, w środku będzie efekt, a na końcu też nie będzie efektu. I teraz mam już pusty dźwięk. Ja sobie pozwolę nagrać jeszcze raz to. Rekord.
1: Rekord.
3: To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących.
1: Stop recording.
0: Zatrzymałem. Ctrl F10, startujemy nagrywanie, Ctrl F9, nagrywanie, wyłączamy.
1: Rekord.
0: To jest. Oczywiście nagrało się nam rekord, no bo tak to już jest podłączone, że się to nam nagrywa, ale my tego nie chcemy, więc tak.
1: Rekord. Pauza.
0: Zrobiłem pauzę.
1: Start marker.
0: Lewy kwadratowy.
1: Play.
3: To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących.
1: Pauza.
0: Proszę bardzo. F7 pauza, finish marker, prawy kwadratowy.
1: Finish marker.
0: Ctrl T, trim, bo nie chcę mieć tego rekord i tego wszystkiego. Nie chcę mieć po prostu tego. To jest Tyflo...
1: Rekord.
0: Nie chcę mieć
3: to
0: tego.
3: To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących.
0: Tutaj są niepotrzebne takie rzeczy, tylko chcę mieć to.
1: Play.
3: To jest Tyflo Podcast, audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest Tyflo Podcast.
0: No to nam cały czas powtarza, bo tak to ustawiłem. Ctrl Tag Trim.
1: Trim?
0: Trim powiedziało. Z menu edycję można wybrać tak samo Trim i Auto Trim. Auto Trim działa troszkę dziwnie, nie będę tej komendy objaśniał, bo działa to, niby powinno działać inaczej, działa jeszcze inaczej. Panie, bardzo im to wyszło tak generalnie. Można sobie narobić niezłego bigosu autotrimem. Ja próbowałem, wolę zwykły trim ręczny, bo to działa prawidłowo tak, jak powinno działać. No i teraz robimy to. F4.
1: Play.
3: To jest Tyflo Pod.
1: Play.
3: To jest.
1: Pauza.
0: Proszę bardzo. Lewy kwadratowy.
1: Start marker.
3: Tyflo
1: Play.
3: Podcast.
1: Pauza.
3: Tyflo Podcast.
1: Pauza. Play.
3: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast.
1: Pauza.
3: Tyflo Podcast.
1: Pauza.
0: Proszę bardzo. Już sobie zaznaczyłem, wiem, że dobrze. Prawy marker.
1: Finish marker. Play.
3: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast. Tyflo Podcast.
0: Proszę bardzo, mam. I teraz wybieram.
1: Okno dokumentu rozwijane.
0: C.
1: Sensor. E. Menu zamknięte. Echo. Preset. Pięcioneset. Komputer. Roboty. Stereo reverb. Tunnel reverb. Tunnel. Stereo Echos 9.
3: Tyflo Podcast. Tyflo Podcast.
1: Short Stereo Echo.
3: Tyflo Podcast.
0: Wezmę Short Stereo Echo. Enter.
1: Gold W minus Untitled 1.
0: Proszę bardzo. Wiesz.
3: Tyflo
0: Play.
3: Podcast.
0: Teraz
3: Tyflo
0: sobie...
3: Podcast.
0: Cały czas mi to mówi. Nie, to nie chcę. Ale F2 mogę sobie zrobić. Bez jeszcze robienia kontrola. Zobaczyć, czy to ładnie brzmi. Tak mi odpowiada F2.
3: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących.
0: No i nawet by to nawet fajnie brzmiało, no tylko, że mamy taką tą przerwę. Ha, ha. Niedobrze, niedobrze, tak? No to coś tu nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Więc zróbmy to tak. Ctrl A. Jak żebyśmy sobie od pełen obraz dźwięku odsłonili, a jednocześnie... Bo to, co ja włączyłem, to był klawisz F2. On gra całość. Tak jest zaprogramowane. Natomiast jeżeli chcemy tutaj pracować na całości, to musimy zrobić Ctrl A.
1: A.
0: Ja tak robię. I tutaj mam coś takiego.
1: Play.
3: To jest Tyflo Podcast.
1: Rewind. Pauza. Pauza. Rewind. Pauza.
3: Audycja.
1: Rewind. Pauza. Rewind. Pauza. Pauza.
3: Audycja.
1: Rewind. Pauza. Rewind. Pauza.
0: Teraz no, postaram się jakoś to... Lewy kwadratowy.
1: Start marker. Play.
3: Audyt.
1: Play.
3: Audyt.
1: Play.
3: Audyt.
1: Play.
3: Audyt.
1: Play. Pauza. Play.
3: Audyt.
1: Play. Pauza.
0: O. Tak będzie lepiej.
1: Start marker.
0: Jeszcze raz przesunąłem marker.
1: Play.
3: Audycja.
1: Play.
3: Audycja.
1: Play.
3: Audycja.
1: Pauza.
0: O, proszę.
1: Finish marker.
0: Finish marker. I teraz zaznaczyłem coś takiego.
3: Audycja.
1: Play. Play. Play.
0: To jest ten mój oddech, który jest tutaj niepotrzebny w ogóle.
1: Play.
0: Po co mi to?
1: Play. Play.
0: Oczywiście Agata musi mówić play i nam to przeszkadzać. Ja mówię, no ale to tylko jest do tego podcastu użyty ten syntezator. Generalnie go nie używam, bo nie lubię, że tak powiem. Poza tym utrudnia jak może.
1: Play.
0: Wytnę to delete'em. Koniec, nie ma. Wyciąłem to delete'em. Ctrl A.
1: Play.
3: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących.
0: Rewind. No ale po co taka przerwa?
3: Divina, ale daj
1: pauza. Pauza. Pauza. Start marker.
3: Audycja dla niewidomych i słabowidzących. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. Audycja. Dobra. Audycja play. Dla niewidomych. Tak. Audycja
1: play.
3: Dla.
1: Start marker.
3: Dla niewidomych.
1: Play.
3: Dla niewidomych. Dla niewidomych. Dla niewidomych i słabowidzących.
0: Zoomy się kłaniają w tej chwili. Bo mam tak. Naciskam play i mam
3: play. Niewidomych i słabowidzących. Niewidomych.
0: No nie może tak być, prawda? Więc muszę cofnąć lewy marker. I robię to shift strzałka w lewo.
3: Dla niewidomych i słabowidzących. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. Audycja dla niewidomych. Audycja dla niewidomych. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. Audycja dla niewidomych i słabowidzących.
0: Strzałka w prawo.
3: Audycja dla niewidomych.
0: Ale tak już może być. Chociaż?
3: Audycja dla.
0: No ten, ta gata mi tutaj.
3: Audycja dla niewidomych. Audycja
0: play.
3: Dla niewidomych.
0: Ale tak już może chyba być. Więc robię sobie Ctrl X, bo już mam już zaznaczone tutaj to. Robię Ctrl X, czyli wycinam sobie. A co? A sobie mam ochotę, to wytnę.
1: Wycięto do schowka.
0: Wyciąłem. Nie ma.
1: Play.
0: Naciskam play i nie ma. Ctrl A.
1: A. Play.
3: To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Podcast. To jest.
0: Nie ma. Tak? Okej. Okay. No to tam wycięte, to mam w schowku, tak?
1: Play.
3: To jest Tyflo Podcast.
1: Pauza.
0: Dobra, Tyflo Podcast. Naciskam lewy kwadratowy.
1: Start marker.
0: No zaznaczyłem sobie tam, gdzie chciałem.
1: Play, play, play.
0: To mi odtwarza zaznaczone miejsce. Może tak jeszcze. No więc co, żeby tu nie było przerwy i żeby to się ładnie wszystko zrobiło, więc zrobię sobie teraz mix. A dlaczego my nie? Wybieram sobie...
1: Okno tak. Dokumentu rozwijane. File F rozwijane. Edit rozwijane.
0: Edit, proszę
1: bardzo. Undo cutu control plus.
0: Undo.
1: Redo control plus Y.
0: Redo.
1: Cut te control plus. Copy C control plus.
0: Copy
1: to Y dialog.
0: Copy to.
1: Paste P control.
0: Paste
1: A test rozwijane.
0: Paste
1: new N control plus. Mix N control plus N dialog.
0: Wybieram sobie mix. Enter.
1: Mix. Menu zamknięte. Timeware mix wilbegi.
0: Tutaj jest czas, kiedy mix będzie się zaczynał i tak dalej, ale domyślnie jest zawsze tam mix się miksuje, gdzie jest zaznaczony marker lewy, czyli start marker. A miksuje się z materiałem ze schowka. Ja przypominam, że wyciąłem sobie do schowka materiał audycja dla niewidomych i słabowidzących. No i teraz enter.
1: Miksuje. Okno wielu dokumentów. Gold
0: no i
1: dobra, minus
0: teraz sobie 1. Chcę odsłuchać całości. Więc naciskam klawisz F2.
3: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących.
0: Super. Nic dodać, nic ująć. A chcę, żeby... Bo to było przez F2, bo jak nacisnę sobie F4...
3: Audycja dla niewidomych i słabowidzących. Audycja dla...
0: Pokazuje mi tylko to miejsce, gdzie zostało jakby zmiksowane, a nie pokazuje mi całości. F2 mi odegra wszystko, a żeby... Tak normalnie pokazać mi ten cały dźwięk. Naciskamy Ctrl A.
1: A.
0: No i naciskamy F4.
1: Play.
3: To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest Tyflo Podcast. Audycja dla niewidomych i słabowidzących. To jest...
0: I tak dalej, i tak dalej. Mi się to akurat powtarza, ale to... Powiem tak, można eksperymentować dowoli. Efekty nakładać... i tak dalej, no cudować można. Teraz jedna rzecz jeszcze taka drobna, F4 naciskamy.
1: Play.
3: To jest audycja.
0: Ja chodzę strzałkami lewo i prawo po dźwięku. I teraz w menu edycja.
1: Okno, chwilę, edite rozwijane.
0: Mamy coś takiego.
1: Redok, cud tego, copy to, y, dialog, paste, at, paste, new, mix, crossfade, overwrite, replace, delete, dd, trim control, auto trim, mute, insert, shift, select, dwie, select, tala control, handle, haros, marker, caros, c, u, e, point, undo, mix, select, tala control, select, dwie, v, control,
0: select
1: plus,
0: view.
1: Insert, select, dwie, v, control, plus,
0: control, w, to jest, ale,
1: sensor, c, dialog, doppler, d, dialog, sensor, c, Undo mix x con c u e point rozwijane.
0: Pomyliłem.
1: Gold 2. Okno do chwile. Edit Effects Ceros VV rozwijane.
0: View. W menu View.
1: Ala Shift Plus. Specify Y. Selecciones Shift Plus. Preseter Shift. Preview Special. Autoscroll. Zoom Mini Shift Plus UP. Zoom Auto Shift Plus Down. Zoom 10 Colon 1 0 Shift Plus 0.
0: I teraz te zoomy to jest to, po jakim fragmencie pliku mamy się poruszać. I teraz Shift plus 0 to jest najmniejszy fragment.
1: Zoom 1 colon 1 1 Shift plus 1.
0: Shift plus 1 to jest troszkę większy fragment pliku.
1: 1 sekund Shift plus 2.
0: 1 sekunda to jest Shift plus 2.
1: 10 sekund Shift plus 3.
0: Shift plus 3, 10 sekund.
1: 1 minutę M Shift plus 4.
0: Minuta Shift plus 4.
1: 10 minut Shift plus 5.
0: Shift 5, 10 minut.
1: 1 hour H Shift plus 6.
0: 1 Shift 6.
1: Vertical Zoom, ale Shift plus V niedostępne.
0: I teraz... To już jest bardziej dla widzących. Vertical zoom, horizontal zoom. Można sobie tutaj, jak w edytorze, kształtować dowolnie tutaj wygląd tego edytora. Ja już tam nie będę w to wchodził, ponieważ niektórzy lubią, jak się przewija linia poziomo dźwiękowa, niektórzy pionowo. A no, w zależności od tego, od upodobania. Tutaj Goldwave ma trochę tych ustawień wizualnych, więc, że tak powiem, do nich nie będę się bardzo odnosił. Nie będę już wchodził w to i jak, co, z czym się je, bo to nie jest już ważne. Efekty wizualne ustawiacie Państwo sobie sami według własnych preferencji, jeśli ktoś ma na to ochotę. Ostatnie przypomnienie, jak nagrywamy. Klawisz nagrywania, komenda klawiszy nagrywania to Ctrl F10, Ctrl F9 stop, Ctrl F8 pauza. Teraz, jeżeli chcemy zacząć nagrywanie, wybieramy nowy, wybieramy sampling 44100, wybieramy kanały 2 stereofoniczne, albo kanał 1, jak ktoś się uprze, monofoniczny, no bo to cóż. No i dajemy enter. Z racji tego, że mamy unbounded, w tym momencie nagra nam się wszystko, co chcemy, żeby nam się nagrało. No i jedna kwestia. Kwestia właśnie tego initial file length, inicjalizacji długości pliku. Jeśli zapomnimy tego wyzerować, należy nacisnąć Ctrl A, jak już będziemy w projekcie, Ctrl A i delete, żeby wyciąć po prostu pusty materiał niepotrzebny. Natomiast jeśli wyzerujemy ten initial file length, damy na zero, wtedy nie musimy się obawiać, nagramy tyle, ile trzeba, czyli nagra się tyle, nagramy od klawisza Ctrl F10 do naciśnięcia stopu Ctrl F9. Nie będziemy mieli żadnych pustych próbek materiału. No i oczywiście efekty. Efektów w Goldwave'ie mamy trochę. Ja nie będę ich wszystkich omawiał, bo nie ma takiej potrzeby, prawda? Omówiłem tylko Echo i Flanger, ale jest jeszcze ich więcej, na przykład Doppler. Jest cała masa filtrów i tak dalej. Stosuje się bardzo podobnie jak Echo, jak Flanger. Można sobie to nakładać. Od waszej wyobraźni zależy tylko, jak się tym posłużycie i co z tym zrobicie. No to już by było na tyle, jeśli chodzi o tę część tego podcastu. W trzeciej części omówię menu programu, co jest mniej więcej do czego. No i to troszkę poopowiadam odnośnie menu, bo tutaj troszeczkę tak poskakałem. No może jeszcze uda mi się coś znaleźć z Creative Commons, żeby pokazać, jak się ustawia zoomy. Chociaż myślę, że mniej więcej wiecie, o co chodzi. Dobrze, to chyba by było na tyle. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa stereofoniczny radiomagnetofon polskiej produkcji o modelu RMS-451, zwany Kasprzak. Powstały w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie. Magnetofon, jak się właśnie przed chwilą doczytałem, żywcem na licencji Grundiga. Co w nim jest? Magnetofon, tak jak zresztą wszystkie magnetofony na licencji Grundiga, jest walizkowy. W ogóle jeżeli chodzi o te kasprzaki, to można było wyróżnić, jakby to powiedzieć, gabarytowo małe kasprzaki i duże kasprzaki. Z małych kasprzaków to było RM221 i RM222, na który, proszę Państwa, poluję. A z małych kasprzaków to był na pewno RM121, do którego być może będę miał dostęp i zrobię Państwu prezentację. Oraz między innymi, tam chyba jeszcze coś było, tylko w tym momencie nie kojarzę właśnie, bo te, które przed chwilą wymieniłem, to były wszystkie mono, a ten RMS451 jest to, proszę Państwa, kasprzak stereo. Wygląd jest całkiem taki, powiedziałbym, no jak na tamte czasy oczywiście, przyzwoity. Magnetofon jest walizkowy, jest dosyć ciężki, tak waży, mi się wydaje, tak no bez baterii 7 kilo gdzieś tak, czy no może 7, to nie, no nie będzie z 7, to z bateriami to będzie ponad 10, więc ta walizeczka będzie całkiem, całkiem spora. Takie przenośne walizkowe radyjko z rączką. Ta rączka jest tak, jak w walizce jest na zawiasach, czyli ona się po prostu, proszę Państwa, buje. Położę ją na tylną część. Od lewej strony, w lewym, tak jak mówię o wierzchniej części magnetofonu, czy na samej górze, co mamy. Z lewej strony mamy lewy mikrofon, bo magnetofon jest wyposażony w dwa mikrofony, czyli nagrywa też na stereo. Spróbuję coś nagrać, pokażę to Państwu. Pierwszy przycisk, jaki jest, służy do włączania radia. Jest to przycisk wciskany i wyciskany. Spróbuję włączyć. No, komputer jest włączony, nic nam nie złapie. To jak coś będę miał nagranego zaraz na kasetę, tak jak przygotuję jakieś nagranie z kaset, to krótką prezentację radia nagram na kasecie z wyłączonym komputerem i Państwu odtworzę. Obok mamy skokową regulację barwy tonu. A no właściwie to nie można tego nazwać regulacją barwy tonu. Po prostu jest jeszcze jeden taki wyciskany przycisk, wciskany i wyciskany. I on tak naprawdę ma, proszę Państwa, tylko dwie funkcje. A mianowicie albo jeżeli jest wyciśnięty, to wysokie tony są. A jeżeli jest wciśnięty, to odcina wysokie tony. To mogę nawet pokazać, no przy okazji no, trochę ściszyłem. Wyciśnięty, stop. Obok jest, proszę Państwa, pokrętło regulacji głośności. Pokrętło regulacji głośności składa się z dwóch części. Można jedną z tych części przytrzymać i wtedy przekręcić drugą. Ale one są dosyć tak zespolone, więc naprawdę trzeba jedną solidnie przytrzymać, żeby móc przekręcić drugą, więc jest to zrobione dosyć stabilnie. I dalej już zaczyna się obsługa magnetofonu. Jeżeli ktoś widział te magnetofony określane mianem kasprzaka, czy to małego, czy dużego, tamte, które z tych modeli, które podałem na początku audycji, to wszystkie są bardzo charakterystyczne. Też ich kolejność jest bardzo charakterystyczna. Jest stop, play, przewijanie w prawo, przewijanie w lewo oraz nagrywanie. Ja może otworzę jeszcze tylko kieszeń kasety i zobaczę, czy to jest przewijanie. Tak, bo tutaj niestety przewijanie, w tym egzemplarzu przewijanie w lewo jest uszkodzone. Jest tam coś połamane przy przycisku i nie da się go wcisnąć. Wciska się, ale wyskakuje. Nieważne. No i obok mamy nagrywanie. Dalej już zaczyna nam się obsługa radia. Te przyciski, zarówno do włączania radia, jak i odcinania niskiej częstotliwości, odcinania wysokich tonów, są prostokątne, takie wąskie, dosyć wygodne, jeżeli chodzi o ich obsługę, w sensie może nie tyle wygodne, jak wyczuwalne i rozpoznawalne. Wyraźnie odróżniają się od przycisków dotyczących obsługi magnetofonu. I tak, pierwszy z nich jest to ustawianie UKF-u w radiu na mono i na stereo. Jeżeli jest wyciśnięte, to jest stereo, wciśnięte, to jest mono prawdopodobnie. obok mamy trzy zakresy odbiornika. Trzy włączniki, jeden wyłącza drugi. No teraz ustawiony jest na ostatni od prawej, pierwszy od prawej to jest FM, a tak to jest fale długie, średnie i UKF-y. I już dalej za tą częścią magnetofonu jest drugi mikrofon. Przejdźmy teraz do przedniej części magnetofonu. Z przodu mamy po lewej i po prawej stronie centralnie dwa głośniki, a po środku kieszeń kasety. Kieszeń kasety otwiera się, nie mamy żadnego ejectu, mamy tylko jakby taki zaczep na rękę, żeby łatwiej było ją otworzyć, wystarczyło już palce i tak się otwiera na sprężynce jak w dyktafonie kasetowym, tych dawnych tudzież walkmanach. I z przodu już właściwie więcej nie mamy nic. Na wąskiej ściance po lewej stronie mamy dwukierunkowe gniazdo DIN. To jest oczywiście wejście i wyjście 5 bolców. Z tym, że ona jest uszkodzona, więc nie mogę Państwu nic na nim nagrać ze źródła zewnętrznego. Mam nadzieję, że uda nam się odtworzyć nagranie z wyjścia. Jeżeli nie, puszczę wyjściem słuchawkowym, gdyż z prawej strony mamy gniazdo słuchawek i co, proszę Państwa, ciekawe, duży jack. Co się bardzo rzadko zdarza w przenośnym sprzęcie, ale tutaj akurat tak jest. I przesuwając się do dołu bardziej, mamy pokrętło regulacji stacji radiowych. Z tyłu magnetofonu jest takie pokrętło, ponieważ ten magnetofon jeszcze jest wyposażony w system, w tak zwany system super stereo, który poprawia jakość, poprawia komfort odsłuchu, jakby to powiedzieć, ponieważ kiedyś w tamtych czasach, właśnie w latach 70., 80., wykonawcy nagrywali w ten sposób muzykę, że niektóre instrumenty były centralnie w jednym, były wyraźnie w jednym kanale, a drugie były, pozostałe były w drugim. I nie zawsze dało się tego, jeżeli był jakiś problem z ustawieniem kolumn, gdzieś stały jakoś za daleko albo za blisko, nie zawsze to brzmiało dobrze, więc ten system super stereo jakoś tam chyba sobie to miksował i po swojemu dzielił. Nie mam jak tego sprawdzić, dlatego że pokrętło jest połamane, to które z tyłu jest. Przesuwając się niżej, z tyłu po linii prostej, można powiedzieć, od tego pokrętła jest gniazdo zasilania na zwykły kabel, a obok tego gniazda jest klapka na baterię. Także myślę, proszę Państwa, że teraz sobie posłuchamy kaset demonstracyjnych i posłuchamy z tego głośnika bezpośrednio. Spróbuję to Państwu jakoś zarejestrować. Nie wiem, czy ten system super stereo jest tutaj włączony czy wyłączony, dlatego że ten przełącznik, tak jak mówiłem, jest połamany. Więc tutaj tego nie sprawdzę, więc to będziemy musieli zrobić to na słuch. Niestety magnetofon trochę za szybko gra. Ja nie wiem, gdzie tutaj jest regulacja prędkości. On był dobrze ustawiony, obroty same się z siebie przyspieszyły, a nie chcę tego sam otwierać. W specyfikacji wprawdzie nie było napisane tam, gdzie czytałem, informacje na stronie poświęconej legendom PRL-u, którą podawałem przy prezentacji Grundiga, żeby odtwarzał chromowe kasety. Ja natomiast pamiętam, że 20 parę lat temu u kogoś korzystałem z takiego magnetofonu i coś nagrałem z radia na chromowej kasecie i jakość nagrania była akceptowalna, więc możliwe, że ten model ma możliwość pracy z kasetami chromowymi, a jeżeli nie, to po prostu prąd podkładu był jakoś zbliżony i miałem szczęście i nagrało się dobrze. Dobrze, teraz wobec tego wkładam kasetę i posłuchamy sobie, proszę Państwa, zarówno w systemie Dolby, jak i bez systemu Dolby. Ja tylko może jeszcze na chwilę przewinę, tak żeby Państwo zobaczyli te wysokie tony, tylko teraz będę musiał odwrócić rejestrator i najpierw przesłuchamy kawałka z wyciśniętym przyciskiem do likwidacji wysokich tonów, czyli one będą, w pewnym momencie wcisnę, ale później wycisnę tak, żeby jednak one były i posłuchamy sobie próbek w całości. Zapraszam.

0: To ostatnie to było, proszę Państwa, oczywiście kaseta chromowa typu 2 nagranie w systemie Dolby B, tylko po prostu zaczęło coś trzeszczeć i ja się zacząłem bawiać, czy nie wciąga kasety. Musiałem to wyłączyć i włączyć jeszcze raz. A ponieważ przewijanie do tyłu nie działa, już nie chciałem tego przerywać. Teraz przełączam kasetę, przekładam kasetę na drugą stronę i przewinę ją do przodu, bo będziemy jej zaraz potrzebować. A ja w międzyczasie przygotuję na chwilę kasetę żelazową i na drugiej stronie, ponieważ nie ma nic wartościowego, nagram coś, powiem do Państwa i... O, właśnie się przewinęło. Tu zmieniamy kasetę, czyli ta druga chromowa już jest przygotowana do dalszej części prezentacji, bo mam nadzieję, że niedługo zaprezentuję Państwu odbiór z wyjścia liniowego niniejszego magnetofonu, ale na razie wkładam kasetę żelazową. Najpierw, proszę Państwa, wcisnąłem zapis, a może nie będę tak robił, wyłączę, jednocześnie wcisnę zapis i start. O, teraz wcisnąłem zapis i start jednocześnie, teraz stop, teraz sam zapis, dociskam start. Raz, proszę Państwa, przybliżyłem się do lewego mikrofonu, drugi raz do prawego. Ok, słuchamy. Tylko teraz kasetę muszę przewinąć, przełączyć na drugą stronę i ją przewinąć.
1: A teraz wcisnąłem zapis i start jednocześnie. Teraz stop, wciskam start.
0: Niestety, proszę Państwa, tu jest chyba jakiś problem z masą albo są jakieś przerwy, dlatego że, proszę Państwa, warczy. Tutaj z tego, co wiem, w ogóle uszkodzony jest przełącznik zapis-odczyt i to pewnie może być też i tym spowodowane. To nie jest kwestia komputera, dlatego że ja z wyłączonym komputerem próbowałem nagrywać i niestety, ale było to samo. Dobrze, więc proszę Państwa, teraz myślę, że przyszła już kolej na testy wyjścia liniowego.
2: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Proszę Państwa, z uwagi na włączony komputer nie byłem w stanie uruchomić radia, w związku z czym, tak jak już Państwu powiedziałem, zrobiłem krótką prezentację na kasecie i tutaj niestety jest tak, że to radio prawdopodobnie nie jest, proszę Państwa, przestrojone. Nie wiem, tutaj to radio nie było sprawdzane pod tym względem w Wilce, kiedy szukałem w tych samych warunkach stacji. Udało mi się znaleźć ich więcej. No, odbiór jest dosyć słaby, więc wszystko wskazuje na to, że to radio jednak nie jest przestrojone albo jest coś z nim nie halo. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że na tylnej ścianie magnetofonu, znaczy właściwie nie na tylnej, tylko jakby położysz rękę na wierzch, na górę, nad tymi wszystkimi przyciskami jest rozkładana antena. Antenę rozkłada się w prawo i tą anteną można ruszać. To jest antena teleskopowa, tak jak w Wilze, ale można ją ruszać, zarówno kręcić, jak i ustawiać pod kątem. W Wilze udało się tylko ją wyjąć. Więc ja ją teraz schowam i włączę tę krótką demonstrację. I jeszcze jedno, proszę Państwa, tu jest czasami problem. Teraz też tak podczas prezentacji zauważyłem z odbiorem jednego kanału. Ja już nie jestem pewien, czy jak słuchaliśmy tamtego nagrania, to jeden z kanałów przypadkiem nie znikł. Bo chyba w ogóle tutaj trochę jeden kanał nierówny względem drugiego odbiera przez głośniki wewnętrzne. Natomiast na szczęście udało mi się otworzyć przez wyjście liniowe. Nagrywania Państwu nie zaprezentuję, dlatego że wzmacniacz nie przyjmuje sygnału z wyjścia liniowego. A teraz wcisnąłem zapis i start jednocześnie. Teraz stop. Wciskam start. Teraz, proszę Państwa, przybliżyłem się do lewego mikrofonu, drugi raz do prawego. Ok, słuchamy.
1: Pan Czukaj, wiadomo, jeden ze współzałożycieli zespołu KM, zespołu, którego pozycji w muzyce współczesnej, nie tylko rockowej, nie da się przecenić. Holger był również producentem, śpiewał w paru rzeczy.

0: Počkal si na pořádnou rovinu a v pohodě kamion předjel.
1: Ok, proszę Państwa, bo to już w sumie nic nie znajdziemy za bardzo. Ja jeszcze zapomniałem Państwa uprzedzić, że na samym początku słuchaliśmy tego, co nagrywałem z otoczenia. Ja jeszcze zapomniałem Państwu nagrać szumu mechanizmu. Właśnie to teraz robię, czyli w miejsce kasety wkładam Zooma. Ok, wyłączyłem start, zamknąłem kieszeń. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Chciałem prosić nas Tomasza Strzymińskiego.
5: Tematem wystąpienia mojego jest właśnie audiodeskrypcja i taki akurat tytuł, który Państwo też widzieliście prawdopodobnie na, widzieliście na akurat dokumentach, czyli drzwi do kultury, bo audiodeskrypcja można powiedzieć, że jest takimi właśnie drzwiami do kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych poprzez to, jak możliwości daje poznawcze dla osób niewidomych i słabowidzących. Audiodeskrypcja, może już Państwo się spotkaliście akurat z tym terminem, ale wytłumaczę, że audiodeskrypcja jest to, można powiedzieć, że sztuka werbalnego opisu, czyli słownego opisu treści wizualnej. W taki sposób, aby osoba niepełnosprawna, osoba niewidząca mogła sobie poprzez te słowa właśnie wyobrazić ten jakby obraz, który osoba widząca widzi tak normalnie. Założenia audiodeskrypcji zostały stworzone w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. i tam na uniwersytecie jeden z profesorów stworzył pierwsze jakby założenia do audiodeskrypcji, chociaż do pierwszego oficjalnego wydarzenia z audiodeskrypcją trzeba było czekać prawie 11 lat, bo w 81 roku dopiero w Stanach odbył się spektakl z audiodeskrypcją. Jest to pierwszy notowany oficjalny, to można powiedzieć, że tak samo jest w Polsce, że jakieś próby wdrożenia pewnych zasad audiodeskrypcji były wcześniej, ale tak naprawdę prawdziwa audiodeskrypcja została pokazana szerszemu gronu osób troszeczkę później. Po 81 roku po Stanach Zjednoczonych audiodeskrypcja przeszła przez ocean i no, tak w cudzysłowie oczywiście przeszła, została przewieziona przez jednego z uczestników tego spektaklu z audiodeskrypcją właśnie w Stanach i zostało to akurat w Wielkiej Brytanii zaszczepione do też sztuki teatralnej i tam też została audiodeskrypcja udostępniona dla osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o Polskę, no tutaj, tak jak powiedziałem, oficjalnie, można oficjalnie mówić, że audiodeskrypcja w Polsce pojawiła się w 2006 roku. Już w latach 90. był, nie pamiętam tego niestety nazwiska, inżynier z, właśnie w Polsce, który próbował jakby wdrożyć pewne zasady audiodeskrypcji. Wcześniej nawet co do słownictwa i co do nazewnictwa w ogóle techniki były dosyć fajne problemy, bo te zasady, o których później powiem, nazywano to audioopisem. Zresztą jak pamiętam kiedyś, jak sobie to tłumaczyłem, audiodeskrypcja, audiodescription z angielskiego, to właśnie też mi tłumaczyło to jako audioopis, tak? Czyli więc przyjęto taki audioopis i pewne zasady chciano jakby wprowadzić. Później była era tyflofilmów tak zwanych, w których wykorzystywano pewne zasady audiodeskrypcji, ale wiele z tych zasad tak naprawdę łamano, bo też może później powiem po prezentacji, na czym polegały te łamanie tych jakby zasad. Uogólniając, audiodeskrypcję można stosować zarówno do sztuki filmowej, czyli i w kinie, i na płytach na przykład DVD. Można także stosować ją w sztukach plastycznych, czyli w galerii, muzeum. Można ją stosować także w sztukach scenicznych, czyli w teatrze, w operze. Także można ją stosować w mediach strumieniowych, czyli na przykład w różnego typu serwisach internetowych, które przekazują różne treści, jak i w samych serwisach, opisując różnego typu znaki graficzne, które dla osób niewidzących bardzo często są niedostępne. Tutaj osoby niewidzące na pewno potwierdzą, że często słyszymy jakąś ścieżkę, tak, która prowadzi na serwerze do danego pliku, ale już opisu nie mamy. I tutaj jest jakby też możliwość zastosowania audiodeskrypcji w takim jakby sensie, że opiszemy w jakiś taki prosty sposób, co znajduje się na tym obrazku. Macie Państwo akurat wyświetlone slajd, na którym są przedstawione pierwsze zasady, którymi powinna się kierować osoba, która w ogóle zamierza tworzyć audiodeskrypcję, czyli pierwsza to jest obserwacja. Obserwacja z tego względu, że często osoby widzące, w ogóle społeczeństwo jest nauczone do patrzenia w pewnym nurcie, tak? Więc audiodeskryptor musi się jakby oduczyć tego normalnego patrzenia, które jest codziennością, a nauczyć się takiego uważnego patrzenia, obserwowania wszystkiego, bo tak naprawdę to od niego zależy, czy osoba niewidząca, osoba słabowidząca, poprzez tą audiodeskrypcję, którą on stworzy, pozna dzieło, czy jednak tylko dowie się o tym dziele, tak? Drugą ważną zasadą, którą powinien się kierować audiodeskryptor, to jest selekcja. Tak jak w pierwszym przypadku była obserwacja, czyli zbieranie różnego typu informacji wizualnych, tak w selekcji ważnym jest to, aby osoba tworząca audiodeskrypcję potrafiła odseparować rzeczy zbędne od tych rzeczy, które są ważne. Bo nie da się, tak jak za chwilę pokażę w prezentacji filmowej, nie da się wszystkiego powiedzieć. To jest zupełnie niemożliwe, tak? Chciano zrobić w tych filmach i zatrzymywano film, żeby dopowiedzieć jakiś opis sceny i puszczano film, więc dochodziło do tego, że po prostu osoba niewidząca i osoba widząca nie mogły oglądać razem tego filmu, no bo jakby osobie widzącej filmu kończył się załóżmy w 90 minucie, a dla osoby niewidzącej w 95, tak? Przez to, że były te pauzy i dodatkowe te informacje, które przekazywał audiodeskryptor, więc takich rzeczy się nie robi i dlatego jest to selekcja, żeby wybrać te najważniejsze rzeczy, które umożliwią sobie niewidzącej, słabowidzącej poznać to dzieło, które ogląda. Kolejną zasadą, którą powinien się kierować dobry audiodeskryptor, to jest język. I tutaj w języku trzeba zwracać uwagę na konkretne słowa. Słowa, które mogą przekazać obraz, czyli jakoś wizualizować, tak, dla osób niewidzących jakiś obraz w głowie poprzez słowa. Więc nie może być tak, jak to często można się spotkać w Polsce z audiodeskrypcją u osób, które ją tworzą, że są to jakieś opowiadania, niektórzy mówią nawet, że szeptanki. Audiodeskrypcja nie jest opowiadaniem, jest często mylona z opowiadaniem. Także nie jest jakąś interpretacją osoby tworzącej audiodeskrypcję albo przekazaniem emocji. Tutaj posilę się przykładami takich interpretacji czy przekazywania emocji, jak często oglądam, słucham raczej przekazów radiowych z meczów piłkarskich. Zastanawiam się, dlaczego radiowcy przekazują tyle emocji poprzez na przykład powiedzenie, że to był ładny strzał, czy brzydki faul, piękne uderzenie, tak? To są wszystko jakieś przekazywanie emocji, które towarzyszą przy oglądaniu dla tego komentatora, a nie jest to opis danej sytuacji. Tak? Często myślę, że w gruncie rzeczy to może osoby widzące nie zwracają na to uwagi, ale żeby bliżej się temu przyjrzeć, to tak naprawdę same osoby widzące, które słuchają radia, mogły powiedzieć, że tak naprawdę nie zobaczyły, nie usłyszały, jak, w jaki sposób została zdobyta ta bramka. Tak? Tak samo w interpretacji, jeśli chodzi o interpretację, osoby bardzo często robią nadinterpretację w taki sposób, że próbują wcielić się na przykład w reżysera danego filmu i patrząc na obraz myślą o tym, co reżyser chciał przekazać i wtedy te swoje doznania jakieś tam i te myśli niby reżysera chcą przekazać dla osoby niewidzącej. Takich rzeczy się nie powinno robić, bo osoba widząca jest istotą myślącą, tak jak każdy człowiek i dla niej trzeba tylko przekazać takie słowa, przez które ona będzie mogła sobie wyrobić to zdanie na dany temat, tak jak osoby widzące pójdą do galerii czy do muzeum, staną przed jednym obrazem, te trzy osoby przed jednym obrazem, tak mogą powstać trzy różne wrażenia na temat tego obrazu, więc warto jest, gdy się tworzy audiodeskrypcję, zwracać na to uwagę, żeby przekazać obiektywny opis, a nie subiektywny opis i opis, a nie interpretacja. Tak samo opis, a nie opowiadanie. To można powiedzieć, że to takie trzy razy opis. Tak? W języku, tak jak powiedziałam, ważną sprawą jest to konkretyzacja, czyli wybranie, przekazanie tych informacji w słowach, które stworzą u osoby niewidomej wrażenia, wyobrażenia wizualne. Tak? Wiem, że często też dostajemy pytanie, czy w ogóle osoba niewidząca od urodzenia może wizualizować. Powiem Państwu, że jak najbardziej może. Tutaj doświadczenia nawet, czy to z list mailingowych dla osób niewidzących, pokazują, że te osoby jak najbardziej mogą wizualizować, tylko trzeba im odpowiednio przygotować tekst. I wtedy są w stanie to przekazać. Tutaj też mogę powiedzieć o znajomym, który od urodzenia nie widział, czyta dużo, bardzo dużo książek i potrafił jako osoba niewidząca przez telefon opisać w bardzo dobry sposób, jak widzi smoka, tak? O którym czytał książkę. Ważną kwestią u audiodeskryptora jest właśnie umiejętność przekazywania tej treści, czyli praca nad aparatem mowy. I tutaj ważne jest to, żeby do danego gatunku, na przykład filmu czy spektaklu, także wybrać głos, tak? Bo nie może być to głos dla dzieci, nie może być to głos, który będzie ostry i będzie te dzieci jakoś tak odpychał, czy na przykład do radosnego filmu, czy radosnego jakiegoś spektaklu zostanie wybrana osoba, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś szpiegiem, tak? I będzie przekazywała nam audiodeskrypcję jakby jak tajnia. Więc takich rzeczy zupełnie nie może być. Tak samo trzeba ćwiczyć aparat mowy z tego względu, że audiodeskrypcji nie czyta się tak jak książki. Często właśnie jak radiowcy się do nas zgłaszają, to jako pierwszą swoją zaletę podają, że są radiowcami. Niestety dla nas ich ta zaleta, którą oni myślą, że to jest zaleta, jest tak naprawdę wadą, bo trzeba ich oduczyć później tego radiowego przekazu, który jest monotonny i nie potrafi. Często osoby radiowcy nie potrafią swoim głosem operować w taki sposób, żeby wyrobić się z audiodeskrypcją. Mamy takie doświadczenie, że osoby czytające audiodeskrypcję, właśnie radiowcy, nie wyrabiali się z audiodeskrypcją, musieliśmy im sprawdzać skrypty do czytania. A przez to osoby niewidzące dostawały mniej informacji o treści wizualnej. Tak? Więc ważnym jest to, aby osoba, która chce tworzyć audiodeskrypcję i chce jeszcze go dodatkowo czytać, potrafiła także poprzez swój aparat mowy różnicować tempo, ale także i jakby wpływać na odbiór przez osoby niewidzące tej treści, intonując pewne fragmenty, tak, tekst. Wspomniał akurat Jacek o naszej konsultacji, ustawy medialnej i akurat mogę się tutaj pochwalić, że te zapisy, które proponowaliśmy w 2009 roku w obecnej ustawie medialnej zostały ujęte, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, bo pamiętamy, co było w 2009 roku, jakie były opory przed tym, żeby i audiodeskrypcja, i napis, i język migowy się pojawiły w ustawie medialnej. Sama definicja audiodeskrypcji i ten procent, który też proponowaliśmy, czyli 10% programów, które będą miały te ułatwienia. Powiem Państwu, że w ogóle komiczna sytuacja była właśnie z terminem audiodeskrypcji, bo to było w 2009 roku oczywiście w Sejmie głosowanie na temat na przykład tej poprawki, czyli wprowadzającej tę definicję audiodeskrypcji. No i w tamtym czasie jeszcze marszałek Sejmu, czyli Bronisław Komorowski, obecny prezydent, zrobił świetną reklamę dla audiodeskrypcji, bo się 3 razy zajęknął na audiodeskrypcji, bo było tylko au, audiodeskrypcja, więc mu się dopiero udało. I poszło to tak jakby do posłów i poszło też i w antenę i można powiedzieć, że zrobił świetną reklamę dla audiodeskrypcji, no bo tak to jakby tak szybko, sprawnie powiedział audiodeskrypcja, to prawdopodobnie by to było niezauważane przez widzów czy słuchaczy. Więc te zapisy są, mamy nadzieję, że teraz jak Rada Ministrów to przyjęła, także i Sejm to przyjmie i Senat. Przejdzie to cały proces legislacji i wreszcie w Polsce będziemy mówić o niepełnej, ale w ogóle dostępności, jakiejś dostępności, początku jakiejś dostępności telewizji, mediów dla osób niepełnosprawnych. Może na samym zakończenie powiem Państwu jeszcze o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę.
6: Ja chcę mieć jeszcze pytanie, także.
5: Dobrze, ja tylko powiem o 3 rzeczy, dobrze? Na szybko. Pierwsza podstawowa rzecz to jest tak, stałem pytanie z Gdyni. Czy informacja pasażerska jest audiodeskrypcją? Powiem Państwu nie, bo oczywiście chodzi o taką informację pasażerską, jak jest tutaj w Warszawie, czyli przyciskamy przycisk i głosem oznajmiana jest informacja, za ile minut będzie tam taki autobus i, albo tramwaj. To nie jest audiodeskrypcja, bo nie opisuje treści wizualnej obrazu. Jeśli by była informacja, jaki autobus przyjedzie, jakiego koloru, jak wygląda, ile tam tych kół ma i tak dalej, to wtedy moglibyśmy mówić o audiodeskrypcji. Tak samo audiodeskrypcją nie jest tworzenie, tak jak tutaj niektórzy się starają akurat zrobić w Polsce, tworzenie dokumentów bankowych, które tak naprawdę są zwykłym przeczytaniem tej treści, prawdziwej treści, merytorycznej treści przez lektora i to się nazywa audiodeskrypcją. Jeśli to miałoby być audiodeskrypcja, to trzeba byłoby ten dokument dla osoby niewidzącej opisać, czyli żeby ona to mogła zwizualizować. Powiedzmy, logówki, opisać, nie wiem, tabelę, tak? Opisać jaką czcionką, jaką wielkością czcionki zostało to napisane i tak dalej, więc wszystko to, co by tworzyło jakiś obraz dla osób niewidzących i samowidzących. I tutaj poproszę o pytanie, jeśli by takie były oczywiście.
6: Ja bym, jako że się strasznie spieszyłem, to sobie pozwolę na jedno. Zastanawiałem się w czasie Pana wystąpienia nad tym, jak się rozwiązuje problem, jeżeli chodzi o na przykład sztukę. Była tam mowa o operze, teatrze. Jak wpasowuje się to audiodeskrypcję, przepraszam, teraz ja się zająknąłem.
5: Pan robi cały czas dobrą reklamę.
6: W każdym razie chodzi mi o to, jak to, żeby nie było konfliktu między treścią wypowiadaną przez aktorów, czy śpiewaną przez śpiewaków, a tym, żeby przekaz artystyczny zachować i jak to się wpasowuje, żeby ten opis, który my widzimy w tym samym czasie, ale jako osoby widzące, nie przeszkadza nam w odbiorze tego, co się w tym czasie dzieje dźwiękowo na scenie, tak?
5: Odpowiadając Panu na pytanie, jeśli chodzi o teatr i na przykład operę, czyli sztuki sceniczne, tutaj wiadomo, audiodeskrypcja jest w ogóle robiona na żywo. Nie ma czegoś takiego, że się nagrywa wcześniej audiodeskrypcję i puszcza się ją tak po prostu, bo teatr i opera są nieprzewidywalne, tak? Aktorzy mogą zagrać troszeczkę inaczej, mogą w ogóle sceny jakieś nie odegrać i wtedy byśmy manipulowali osobami niewidzącymi, słabowidzącymi, żebyśmy, jakbyśmy im odtwarzali na przykład wcześniej nagraną audiodeskrypcję. Nie może nachodzić, tak jak Państwo mogliście tutaj zauważyć, audiodeskrypcja nie wchodziła na narratora. Tak samo i czy to w filmie, czy to w teatrze, czy w operze, kiedy aktor się wypowiada, nie ma takiej możliwości, żeby audiodeskrypcja wchodziła, więc audiodeskrypcja jest, można powiedzieć, pomiędzy dialogami. Jest też, jakby, żeby w ogóle dobrze odtwarzać audiodeskrypcję, jest też potrzebny dobry sprzęt. Nie może być tak, żeby osobie niewidzącej dać na przykład podwójne słuchawki na dwoje uszu i odizolować ją zupełnie od widowni. Tak? Więc stosuje się jedną słuchawkę na jedno ucho, czyli monofoniczną słuchawkę. Drugim uchem osoba niewidząca normalnie zbiera to, co się dzieje na scenie, ale będąc na widowni. I ta audiodeskrypcja jest też przekazywana na odpowiednim jakby poziomie. No nie może być też tak, chociaż to może osoba niewidząca ustawić, ale nie może być tak, żeby ta audiodeskrypcja tam ustawiona została na najwyższym poziomie, tak? I w to ucho akurat szło na tej dużej głośności, więc stosuje się po pierwsze, jeśli chodzi o kwestie takie merytoryczne, audiodeskrypcję odtwarza się, czy odczytuje się pomiędzy dialogami, nie wchodząc, nie robiąc tutaj takiego czegoś, że zagłuszamy te dialogi, chyba że akcja, tutaj posłużę się takim przykładem, że może być na przykład sytuacja, w której podczas dialogu wydarza się ważna rzecz, czy to w filmie, czy to w spektaklu. Na przykład, nie wiem, podczas dialogu o dwóch bohaterów pada strzał. To jeśli byśmy nie zagłuszali tego dialogu i powiedzieli dopiero, nie wiem, gdzieś za jakiś tam czas, że padł strzał i ten strzelił, no to doszłoby do tego, że ta osoba niewidząca podczas tego strzału by nie wiedziała, o co chodzi. Więc dlatego tutaj, w takich przypadkach, ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki, zagłuszamy dialog, który jest jakby drugorzędną sprawą, a mówimy o tym, co tak naprawdę się dzieje. Więc żeby ta osoba niewidząca wiedziała o tym, że jest wyciągana na przykład broń, jest wycelowana w jakiegoś człowieka i jest oddany strzał, tak? Żeby osoba niewidząca podążała za akcją.
7: Aleksander Waszkiewicz, mam pytanie, czy audiodeskrypcja wychodzi także na na tych potrzeb innych osób, że to by...
5: Ja muszę podejść do pana, przepraszam, dobrze? Bo ja też mam tylko jedno ucho sprawne. To już jest.
7: Czy audiodeskrypcja wychodzi na tych potrzeb innych niepełnosprawnych, na przykład osoby wykluczone intelektualnie, które mogą mieć potrzeby, aby w języku łatwym do czytania, albo żeby coś więcej wyjaśnić z tego, co się dzieje na scenie, bo na przykład jeśli można by do audiodeskrypcji postaci tekstowej, to na przykład też mogę z tego sobie głowy, to nie można mieć na treść, jeśli by takie rzeczy się robi, czy audiodeskrypcja jest tak turystycznie kierowana wyłącznie do osób.
5: Z audiodeskrypcją jest tak, że w gruncie rzeczy jest to technika opisu dla osób niewidzących i słabowidzących, ale opisu dość wizualny, więc tak samo i z tego mogą korzystać osoby jakieś właśnie seniorzy na przykład, którzy mają jakieś problemy ze wzrokiem, ale jeśli chodzi o opis na przykład dla osób niesłyszących, opis jakiejś treści z filmu, no to bardziej tutaj wchodzimy w sferę napisów dla niesłyszących, w których nie tylko są dialogi, ale także są opisy różnych dźwięków, które są ważne w filmie, tak? A których osoba niesłysząca na przykład nie jest w stanie usłyszeć. Więc akurat tutaj bym rozdzielił audiodeskrypcję od napisów dla niesłyszących i pozostawiłbym tą możliwość dla napisów dla niesłyszących, żeby ona uzupełniała też te różne treści wizualne, dźwiękowe dla osób niesłyszących. Tam było pytanie pana odnośnie tekstów dla osób niesłyszących, ale coś jeszcze chyba, tak? Zamieszczanie.
7: Kwestia osób niewidzących
5: intelektualnych. A intelektualnie. Nie, tutaj teraz od razu powiem. Audiodeskrypcja ma swoje zasady i nie ma czegoś takiego, bo też się spotkaliśmy z takimi pytaniami, czy no bo przecież często są sprzężone niepełnosprawności. I wtedy co zrobić, bo przecież czy audiodeskrypcję powinniśmy dostosowywać do jakby percepcji osób tych niepełnosprawnych, czy jednak powinniśmy tworzyć audiodeskrypcję, a osoby niepełnosprawne mają się dostosować do audiodeskrypcji. Więc przy audiodeskrypcji to też z głównych zasad jest to, że audiodeskryptor nie zakłada wiedzy lub niewiedzy odbiorcy. I tworzy się audiodeskrypcję zgodnie z zasadami i tutaj odbiorca, jeśli czegoś nie rozumie, musi zwyczajnie się douczyć. No, patrząc na to, co my mamy na przykład w Polsce, jakie jest duże zaniedbanie w edukacji osób niewidomych i słabowidzących pod względem właśnie przekazywania treści, opisu treści wizualnej, doszlibyśmy do tego, że w gruncie rzeczy trzeba byłoby, nie wiem, czekać na jakieś tam pokolenie małych dzieci, które będą miały dysfunkcję wzroku i dopiero ich uczyć, a tym wszystkim, które teraz są osoby niewidome i słabowidzące uczone w różnych placówkach edukacyjnych, zwyczajnie robić jakąś specjalną audiodeskrypcję, więc tego w żaden sposób się nie robi. Tak samo jak osoba widząca nie jest w stanie wszystkiego objąć, tak? Nie ma wiedzy wystarczającej do tego, żeby wszystko znać, tak samo i osoba niewidząca. No, audiodeskrypcja ma pomagać, ale też i jakoś tą osobę trochę przymuszać do tego, naciskać na nią, żeby ona się w pewien sposób douczała. Czy jeszcze są jakieś pytania?
8: Pan Andras, ja chciałbym zapytać, czy pan wie, ilu w Polsce jest profesjonalnych
5: audiodeskryptorów?
8: I kto ich kształci, jak to robi?
5: Zmuszanie pani do reklamy. Ale mam nadzieję, że Jacek mnie wybaczy. Audiodeskryptorów...
9: O ile powiesz szybko.
5: Audiodeskryptorów szkoli Fundacja Audiodeskrypcja i jesteśmy jedyną akurat tutaj organizacją, która to robi. Oprócz placówek na przykład uczelni czy UW, które pracują na naszych standardach, akurat które stworzyliśmy we wrześniu ubiegłego roku, czy UAMie, które też pracuje na naszych standardach. Jest jeszcze KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, tam w Krakowie jeszcze coś jest stworzone, ale tam jest audiodeskrypcja. To jest trochę dziwna w ogóle sytuacja w Polsce, bo na polskich uczelniach audiodeskrypcja jest na filologii angielskiej. I w gruncie rzeczy to tam niby się uczy audiodeskrypcji i do potrzeb polskich niby tych się ludzi przygotowuje, ale dochodzi do tego, że poprzez filologię angielską to oni się bardziej uczą audiodeskrypcji po angielsku niż po polsku. A zasady, które już my z doświadczenia wiemy, zasady są te same, tylko że pewne sposoby podejścia do tworzenia audiodeskrypcji jednak się różnią w języku polskim niż to ma w języku angielskim. I nie jesteśmy w stanie w Polsce w pełni wykorzystywać standardów na przykład angielski do tworzenia audiodeskrypcji. żeby ona była dobra. My właśnie na Kulu mieliśmy prezentację w tamtym roku i dziewczyna, która skończyła dwa lata akurat jakieś studium w Wielkiej Brytanii, tworzyła audiodeskrypcję na angielskich zasadach. I jak zajechaliśmy, jak ona nam pokazała to przed naszą taką prezentacją na Kulu, na Dniach Sztuki, jak ona nam to pokazała, to powiem Państwu, że no, tak jakbyście Państwo właśnie słyszeli tylko tego narratora w tych filmach przyrodniczych. To ewidentnie była taka informacja, która no, coś mówiła, ale tak naprawdę nie dawała tego komfortu dla osoby niewidzącej oglądając. Więc wieczorem usiedliśmy do audiodeskrypcji, zrobiliśmy ją według standardów, które my opracowaliśmy. No i okazało się, że nagle dużo informacji, które były wcześniej niemożliwe ze względu na to, że nie było czasu na powiedzenie o tym, nagle się znalazły w tym skrypcie i osoby, które później przyszły na przykład na tą prezentację, a słyszały wcześniej tą prezentację, to były zaskoczone, że jednak tyle informacji udało się dla tych osób niewidzących przekazać. Jeśli chodzi o audiodeskryptorów, my licząc te szkolenia, które odbywaliśmy i tworzyliśmy, to znaczy organizowaliśmy i prowadziliśmy szkolenie w Białymstoku czy w innych rejonach Polski, przeszkoliliśmy około 100 osób. Zawodowo po naszych akurat szkoleniach to 3 osoby założyły firmy i one jakby pracują w audiodeskrypcji w różnych częściach Polski, działają i tworzą tę audiodeskrypcję. Trudno mi jest powiedzieć ile to może być osób tworzących audiodeskrypcję, bo są często też i samozwańczy audiodeskryptorzy, niestety. I tutaj powiem Państwu, że bardzo obawiam się akurat Euro 2012, bo UEFA wymaga, żeby była audiodeskrypcja, w ogóle żeby była dostępność dla osób niepełnosprawnych na stadionach piłkarskich, a nasza dostępność w Polsce na razie wygląda w taki sposób, że nie ma sprzętu na stadionach, nie ma ludzi, którzy potrafiliby tworzyć audiodeskrypcję na przykład wydarzenia takie jak mecze piłki nożnej, bo myśli się, że właśnie dziennikarze, radiowie będą mogli dla osób niewidzących przekazać. Wygląda to w ten sposób, że na stan obecny osoby niewidome, osoby widzące będą szły na mecz piłkarski jak na piknik po prostu, że sobie usiadą z psem przewodnikiem czy ze swoim przewodnikiem na trybunie.
6: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

0: która towarzyszy nam na naszych urządzeniach stacjonarnych, mobilnych, dostosowanych tyflo i nie tylko, teraz też komercyjnie. Mówi się o niej w różnych kontekstach, już odkąd powstawały technologie wspomagające, no to obok Braille'a była to taka fundamentalna technologia, która dawała nam dostęp do wszystkiego. I nic dziwnego, że osoby niewidome tymi syntezatorami się też odpowiednio ekscytują, testują nowe, kiedy wychodzi jakiś nowy głos. Zawsze w naszych środowiskowych mediach społecznościowych, listach jest ogromne poruszenie. No więc logicznym jest też, że gdy powstał taki syntezator mowy, który pozwalał tak naprawdę każdemu przy odpowiednich warunkach nagrać swój własny głos i użyć go w czytnikach ekranu, w produkcji audiobooków, w grach audio, w jakichś różnych programach, które wymagają syntezy mowy, no wybuchła prawdziwa rewolucja i ludzie zaczęli na masową skalę się interesować tym, jak to można nagrać i jakie tu jeszcze eksperymenty można poczynić. Taką technologią jest RH Voice i to właśnie to oprogramowanie będzie dzisiaj u nas na świeczniku i o nim będziemy mówić i będziemy o nim rozmawiać no, z ludźmi najbardziej odpowiednimi do tego tematu. Mnóstwo gości dzisiaj w naszym wirtualnym studio. Jest z nami Magdalena Marciniszyn, czyli nasza syntetyczna Alicja. Witaj,
1: Magda.
0: Dzień
1: dobry.
0: Jest też z nami ekipa odpowiedzialna za całe to zamieszanie, czyli Grzegorz Złotowicz. Witaj, Grzegorzu.
2: Hej, hej, dobry wieczór, cześć.
0: Witaj, jest też Tomasz Bilecki, który realizuje wiele z tych nagrań i asystuje w cięciu ich i odpowiedniej obróbce, no a też przy okazji prowadzi wiele eksperymentów i wiele włożył w to, żeby te głosy się pojawiły i brzmiały jak najlepiej. Tomku, witamy cię.
3: Dzień dobry.
0: No i osoba, która jest takim silnikiem też, współsilnikiem tej całej operacji, uruchomiła to na poziomie troszkę komunikacji językowo-kulturowej z autorką oryginału i też jego wiedza lingwistyczna była tutaj nieodzowna. Zwonimir Stanecić.
4: Dzień dobry witamy. Wszystkim.
0: Tak, witamy. No i gdy mówimy o RH Voice, to ja muszę przyznać, że to też trochę kawałek mojej osobistej historii, bo którą i zarówno Tomek, jak i Zwonimir będziecie troszkę pamiętać, bo w rok 2014...
4: Nie, poprawię cię.
0: Tak?
4: Rok 2012, komunikacja z Olgą Jakowlewą, kiedy okay. to w ogóle siedzieliśmy wszyscy wspólnie na TikTokach. Mm-hmm. Był to oczywiście Tyflonet, były to wieczory. Ty nagrywałeś takowoż jakieś próbne nagrania z Wikipedii, chciałeś czytać. W ogóle ta cała baza, która powstała do RH Voice'a, trochę idę teraz do tematu nie z tego boku. Ta cała baza, która powstała do nagrywania zdań i nad którą ludzie po prostu się gniewają, jeżeli chodzi o długość zdań, które tam są, to właśnie jest z tego okresu, kiedy to projekt był w powijakach, trzeba było coś z tym zrobić, żeby ruszyło, w ogóle było jeszcze mniej wiedzy niż jest dzisiaj.
0: Tak,
4: o tak to powiem.
0: Ja właśnie pamiętam, że RH Voice w czasach, kiedy na studiach przyszło mi wybrać dodatkowy kurs językowy, po różnych perturbacjach zdecydowałem się na język rosyjski, z uwagi na to, że interesują mnie języki słowiańskie, a inne języki już nie były wtedy oferowane. No i próbowałem znaleźć syntezę mowy, możliwie darmową, której wymowa odpowiadałaby tym prawidłom wymowy, które próbowała nam wpoić nasza nauczycielka, nasza pani profesor. I RH Voice wygrał tą bitwę. Jest wiele syntezatorów darmowych, względnie open source, rosyjskiego języka i zawsze był z nimi jakiś problem. W związku z czym...
4: Z RH Voice'em też jest... Ale
0: domyślam się, ale jest... na sam początek było ok, tak jak było, właśnie z RH Voice'em. I jak ja zobaczyłem strukturę tego, to tak też pomyślałem sobie, że ale by było pięknie, gdyby dało się to zrobić po polsku. No i ruszyliśmy i reszta to jest gdzieś tam, powiedzmy, historia w zawieszeniu na tamten czas. No ale potem wrócił rok 2021.
4: Tak naprawdę 2020, ponieważ cała komunikacja z Grześkiem na temat, a zaczęlibyśmy, co potrzebujemy, czego nam trzeba, żebyśmy zrobili akurat syntezę, się zaczęła w październiku 2020 roku na Eltenie.
2: Obawiam się, że się mylisz. Dzwonimir 21.

0: na bank, ponieważ moja przygoda z kolei, skoro się tak dzielimy tak, tematami, moja przygoda z RH Voice'em się zaczęła, w ogóle nawet pierwszy raz usłyszałem tą nazwę tego projektu i że takie coś istnieje, w roku właśnie 2021. Wspomniał mi o tym Sylwek Piekarski, no, który tak rzucił tematem, że fajnie by to było mieć po polsku. Ja dopiero wtedy się dowiedziałem o istnieniu w ogóle takiego czegoś jak ten RH Voice. Mhm. No tak, i później to był gdzieś pewnie jakiś czerwiec, lipiec i tak w okolicach sierpnia, września, myślę, to jest łatwo do sprawdzenia, żeśmy przegrzewali mocno wtedy ze Zwonimirem Eltena. Pamiętam taką naszą rozmowę ze Zwonimirem, bo ja tam napisałem do jednego z tych ludzi, którzy gdzieś tam się przewijali na GitHubie, takiego Gruzina, który coś może by mógł podpowiedzieć, on mi tam nie odpisał. Ja sobie machnąłem w sumie na sprawę ręką, no bo jak tu nie ma żadnej wiedzy i ta dokumentacji też żadnej właściwie nie ma, ten kod jest taki dosyć mało przejrzysty i tak dalej, więc też słabo obkomentowany, więc stwierdziłem, że się nie ruszy. No i pamiętam, że mnie dzwonił i wtedy mocno namówił, żeby jednak jeszcze raz napisać może tego maila, że on też tam gdzieś go tego bekę przeatakuje jakimiś innymi kanałami. No i jakoś wróciło mi do troszkę entuzjazmu, żeby wrócić do tematu i tak to, więc to na pewno w nic w 2020 to nawet nie wiedziałem o istnieniu RH Voice'a, to na bank.
1: Ale coś mi się kojarzy ze względu na, wiesz, bo powiedziałem 2020 ze względu na referencję, wiesz, rok akademicki 2020-2021.
2: No wiecie, była pandemia, tak można się pogubić. Rok do roku podobny. My oczywiście jesteśmy dla was dostępni, słuchacie nas zapewne albo przez nasz stream radiowy, albo przez YouTube'a, albo też przez aplikację, czy to Windowsową Dawida Piepera, czy też Tyflocentrum Arkadiusza Świętnickiego. Natomiast możecie też się do nas odzywać, oczywiście zadawać pytania moim gościom. tyflopodcast.net/zoom. To jeżeli chcielibyście zadzwonić, pamiętajcie, mówcie do nas przez mikrofon, nie przez RH Voice, jakkolwiek ładnie te głosy brzmią. No i kontakt.tyflopodcast.net. To jeżeli wolicie do nas napisać. I tu również Michał Dziwisz, a nie synteza mowy, który to Michał jest naszym realizatorem, jak zwykle odczyta.
3: Potwierdzam, jestem. Tak, dobry wieczór.
2: Jesteś też syntezatorem przy okazji, jest głos Michał na bazie twojego głosu, tak, ale tak. To ty oryginalnie odczytasz nam te wiadomości, za co jesteśmy wdzięczni. No i właśnie.
1: Ja trochę zrobię reklamę dla tych, którzy może nie wiedzą, albo im to przeszło spod radaru, że akurat jest wersja, są nowe wersje głosów razem z językowym pakietem. Gdyby ktoś chciał, w których to wersjach jest naprawione same brzmienie głosu i jest takim, ostatnio to dodaliśmy taki pomniejszy fix, taką pomniejszą poprawkę, która naprawia literowanie na Androidach.
2: O, no i to są cenne informacje. Oczywiście ty ich dzwoni mi, że zawsze dużo publikujesz, zarówno na listach dyskusyjnych, na grupie Eltenowej RH Voice, na liście pewnie też RH Voice'owej mailingowej, która istnieje. Natomiast może zacznijmy od początku, bo tak, RH Voice, no już wiemy, jest to syntezator mowy. Jest to syntezator mowy darmowy, jest to syntezator mowy otwarty i jest to syntezator mowy, też już nakreśliliśmy gdzieś o rodowodzie, no poniekąd rosyjskim, ale to nie jest wszystko, bo zdaje się, że tam kilka czynników się składa. To może Grzegorzu, gdybyś chciał opowiedzieć, czym tak naprawdę jest RH Voice, z jakich elementów się składa i jak do tego doszło, że on jest tym, czym dzisiaj jest.
0: To znaczy, sam RH Voice, silnikiem generowania mowy w RH Voice jest takie coś, co się nazywa HTS, a to z kolei no, wypączkowało w laboratoriach japońskich naukowców, już nie pamiętam jakiego uniwersytetu, jak taki silnik, który też tam bazuje na jakichś jeszcze innych komponentach starszych, ale generalnie no, to był sam HTS, to jest takie rozwiązanie właśnie typowo naukowe, że można mu zapodać jakiś strumień fonemów do wypowiedzenia i on, to jest syntezator, statystyczno-parametryczna synteza mowy i on właśnie tam jest w stanie te fonemy wyartykułować. Natomiast sam ten silnik to jest tak jakby coś, co dla naukowców, dla osób pracujących nad językiem, nad artykulacją mowy może mieć zastosowanie samo w sobie, natomiast dla takich zwykłych użytkowników komputerów jest zupełnie rzeczą bezużyteczną, gdyż potrzebne było do tego silnika obudowa, która go połączy z systemem, na którym jest uruchomiony, czyli w przypadku Windowsa to będzie albo SAPI 5, albo dodatek do NVDA, czyli jakiś tam plik DLL, który jest skompilowany, współpracujący z tym właśnie z NVDA. No w przypadku Linuxa no to też jakaś tam inna biblioteka SO, czyli ten static object, i w przypadku Androida no to podobnie. I to jest właśnie robota tej wspomnianej już autorki RH Voice'a, czyli Olgi Jakowlewej. Nawiasem mówiąc, jedynej mi znanej programistki niewidomej, bo to też jest w sumie ciekawe, że to ona się tym właśnie zajęła i doprowadziła to skutecznie do końca. No czyli ta właśnie, to, że RH Voice wewnętrznie sobie bazuje na tym HTS-ie, no to jest jakoś tam istotne, natomiast faktycznie to, że możemy tego używać na Androidach, na Linuxie, na Windowsie, no to właśnie jest robota Olgi, która po prostu połączyła ten silnik z laboratoriów japońskich naukowców z interfejsami, które umożliwiają już generowanie mowy.
2: No bo przypomnijmy, RH Voice dostępny jest jako dodatek do NVDA oraz głos kompatybilny z SAPI 5 na platformie Windows.
1: Tak.
2: Na Linuxie. I tutaj, nie wiem, to jest jakiś speech dispatcher. Szczerze mówiąc, Linux to jest temat, który jest dla mnie troszkę
1: taki labiryntem. Speech dispatcher tylko i wyłącznie.
2: Tak, to już jak jeżeli używacie Linuxa, wiecie o co chodzi. Na Androida oczywiście kompatybilny ze wszystkim, co obsługuje syntezę w Androidzie. No i na ten moment to chyba wszystko, jeżeli o czymś nie zapomniałem.
1: Ja jeszcze dodam jedną taką rzecz, ale to jest już też na łamach tyflo przeglądów i innych takich. Tak. Bo to jest news już. Pojawiły się głosy brazylijskie, portugalskie, też w ramach tej platformy RH Voice, ale są to głosy, które w przyszłości będą komercyjne, a będą komercyjne z racji tego, że jakoś ten projekt trzeba wspierać.
2: Okej. Myślę, że jeszcze przejdziemy do tego, jakie są plany, jeżeli oczywiście możecie o tym mówić, komercyjne RH Voice, jeżeli można już na tym etapie powiedzieć, jakie są plany autorów. I do wielu innych kwestii technicznych, myślę, też przejdziemy. Natomiast tak, chcielibyśmy zrobić, powiedzmy, taką syntezę od zera. O czym trzeba pamiętać i co jest największym takim wyzwaniem, jeżeli myślimy o skonstruowaniu tak naprawdę całego modelu językowego od zera? No bo to nie wystarczy znać język polski i sobie stwierdzić, tak jak się tłumaczy programy, że ja sobie dzisiaj zrobię cały język polski do syntezatora mowy. Tu trzeba się już wykazać dość specyficzną, myślę, wiedzą. I ja, studiując filologię angielską, wiem, jak skomplikowanym przedmiotem jest fonetyka. I ja tylko gdzieś zahaczyłem o może czubek góry lodowej, wierzchołek góry lodowej, jaką jest fonetyka, bo no jedynie co to ćwiczyliśmy na tym wymowę. Bardziej amerykańską, bardziej brytyjską. Bawiliśmy się znaczkami tak zwanymi IPA, IPA, International Phonetic Alphabet, no czyli takim zestawem znaków, który pozwala dowolny dźwięk w każdym języku, który wypowiadamy ustami, czyli nie jest to tożsame z tym, co piszemy jako znaki na kartce w piśmie, w języku pisanym.
1: Zgadza się.
2: Można go określić odpowiednimi znakami. Z tym najczęściej spotykamy się w słownikach, kiedy przeszukujemy słowniki pod kątem jakiegoś słowa. Takie papierowe słowniki lub elektroniczne, słowniki językowe. No i tam jest też ta notacja IPA, która niewidomym studentkom i studentom kierunków filologicznych sen z oczu spędza w nocy, bo każdy by chciał jakoś się do tematu zabrać, a nie jest to takie proste. I to jest wszystko, co ja wiem na temat fonetyki i IPA.
1: Dlatego ludzie, którzy studiują jakikolwiek kierunek językowy, znam po sobie, ponieważ rusycystyka i polonistyka, dostają zwolnienia z tychże transkrypcji fonetycznych. Ale no tak. Tutaj przyszło do RH Voice'a, bo to też jest temat rzeka.
2: Tak.
1: Bo zanim zacząć pisać w ogóle moduł językowy z regułkami, to trzeba w XML-u napisać taką umowną transkrypcję fonetyczną każdej jednej głoski i spółgłoski, znaczy samogłoski i spółgłoski, bądźmy precyzyjni, plus jej właściwości artykulacyjne.
2: No właśnie,
1: ogólne.
0: To jest coś, ja może, przepraszam, bo proszę, tak trochę proszę. Przeskoczyliśmy w sumie, bo to tak naprawdę stworzenie języka polskiego dla RH Voice'a, to się wydaje, że taki jakiś to był przełom i oczywiście to był przełom, natomiast jeżeli uwzględnić czas, który to zajęło napisanie tego modułu językowego, to to jest jedna któraś, może jedna dziesiąta czasu, który był potrzebny naszemu dwuosobowemu zespołowi, czyli mi z Wonimirowi, na to, żeby opanować sam proces, ogólnie proces generowania głosu dla już istniejących języków. I tak naprawdę to był główny problem, największy problem to było właśnie opanowanie tego procesu generowania głosu, że mamy jakieś nagrania, mamy jakieś do nich transkrypcje i chcemy to zamienić na głos dla RH Voice'a w już języku istniejącym, na przykład tam, nie wiem, angielskim powiedzmy, bo od tego się zaczynaliśmy. No i okazało się, że tam nie było dokumentacji, też na GitHubie w tych tiketach ludzie narzekali, że nie ma w ogóle tego procesu opisanego, jak tak można, że to nie jest opisane i tak dalej. No autorka, czy tam osoby zbliżone do sprawy zapewniały, że no gdyby był czas, to oni by chętnie napisali ten tutorial, ale to też jest jakiś tam z tym problem właśnie czasu. No i tak w końcu wyszło na to, że trochę Beka go zaliszwili, trochę jeszcze tam inne osoby w paru punktach jakoś się udało głównie Zwonimirowi zahaczyć, żeby pewną wiedzę wydobyć. Też pamiętam, że spędziłem no, jakąś dosyć nawet ciekawą część życia nad analizą takiego kluczowego skryptu w Pythonie, w którym te kilkanaście chyba etapów, nie wiem, dwadzieścia kilka właściwie takich kroków, które są do wykonania od, żeby
1: nawet
0: przejść od, od surowych wave'ów do głosu. No i to ja gdybym pisał ten program, to bym no, go napisał na pewno najprościej, jak to jest możliwe, dla samej własnej jakby z własnego lenistwa, czyli tak, że jest etap pierwszy, to on jest jakby na początku kodu, później etap drugi jako drugi moduł i trzeci, dziesiąty i tam piętnasty. Więc przez same czytanie takiego czegoś, no można by było wywnioskować, co z czego wynika i co jest po czym. No a tutaj się okazało, że to tak nie bardzo, właśnie te kolejne kroki w tym skrypcie są zupełnie jakby moim zdaniem losowo umieszczone w tym kodzie, więc trzeba było przeanalizować, co, który z tych etapów pobiera i co generuje. I tak na tej zasadzie się udało, że tak powiem, dokonać, zbadać tą sprawę i ustalić, jakie kroki w jakiej kolejności powinny zostać wykonane. Więc jak już to zostało zrobione, no to sobie obiecałem, że trzeba sobie i też znaczy bo ja na pewno bym zapomniał już za miesiąc, a też innym ewentualnie chętnym uprościć sprawę i napisałem taki tutorial po angielsku, w którym w zasadzie od początku do końca wszystkie tam te elementy samego tego skryptu RH Voice'owego są wymienione, który po którym, ale też w międzyczasie
3: to
0: się okazało...
3: To znaczy, że ten tutorial jest łatwy dla każdego przeciętnego użytkownika. Ja to... Udało mi się to zrobić. Natomiast chylę czoła, że w ogóle jakby bez jakiejś dokumentacji oficjalnej udało się coś takiego zrobić.
2: Tak, to jest prawda.
3: Ja widzę, że okej, tu trzeba zrobić... podmięk którąś linijkę.
0: Tak, a to było też dla mnie zaskakujące. To takie właśnie, ja nigdy tak bardzo nie lubiłem Linuxów, bo tam problem polega na tym, że coś niby jest nawet wiadomo, że trzeba tam pobrać Macę, znaczy konfigurę Macę i właśnie powinno chodzić i wszystko fajnie jak chodzi, ale jak już coś się pojawiają, jakieś błędy, no to jest kłopot. I rzeczywiście tam jest parę tych komponentów towarzyszących, które trzeba sobie zainstalować. Trzeba je skompilować prostymi komendami, ale się okazywało, że one wcale nie chcą już, bo to są częściowo bazujące jeszcze na takich, nie wiem, czy ktoś kojarzy te festiwale Linuxowe, taki bardzo stary syntezator i to potem z tego gdzieś tam, jakby bazując na tym festiwalu różne
3: znaczy,
0: powstały.
3: W ogóle te komponenty, z których jest RH Voice stworzony, to one mają już ze 20 lat niektóre, co najmniej.
0: Przynajmniej
3: jakieś tam pierwsze wersje, więc to ciągnie za sobą różnego rodzaju.
0: To prawda, w zależności się okazuje, że 15 lat temu to by się skompilowało wszystko bez problemu, a już na przykład na dzisiejszych wersjach kompilatorów to niekoniecznie nam chce, więc okazało się, że trzeba takie tam drobne w sumie, koniec końców znalezienie tego, to też pamiętam, była kwestia iluś tam godzin przesiedzianych nad przegrzebywaniem tego, o co tam może chodzić, a jak już się doszło do tego, na czym rzecz polega, no to tam sprowadziło się do tego, że trzeba w jednej linijce dopisać jakiś extern strutst albo jakieś takie tam dwa słówka i okazywało się, że już wtedy wszystko ładnie się dalej przetwarza.
1: Ja jeszcze dodam do tego, że ostatnio ja pamiętam, że kiedyś to też patchowaliśmy HTK, a właśnie teraz to tylko wystarczy, że instalujemy zależności dla 32-bitowych systemów, dla 32-bitowej architektury i niczego tam nie trzeba patchować po jakimś tam kroku, bo też cenna wiedza tego samego Bekiego Zaliszwili, który czytał tutorial i powiedział, a nie zgadzam się z tym, można to uprościć, powiedział mi jak i po prostu dodałem to, co trzeba było, kiedy trzeba, kiedy właśnie miałem to, taką informację.
2: Czyli podsumowując to wszystko, co powiedzieliście, to tak naprawdę, ja wiem, no my już mamy tą historię za sobą jako społeczność polska, natomiast słuchają nas też osoby z różnych krajów, które mogą chcieć takiego RH Voice'a mieć u siebie i tak naprawdę z tego, co mówicie, tak naprawdę najtrudniejszym etapem nie jest stworzenie samego modelu językowego, tylko najtrudniejszy etap to jest zapoznanie się z tymi procedurami i wy poniekąd ten etap uprościliście, konkretnie Grzegorz go uprościł, pisząc tutorial na GitHubie.
0: No a tam Zwolimir skorygował, więc wiadomo.
2: Tak.
1: Upraszczaliśmy go razem.
2: Czyli jaką wiedzę trzeba... To jest... trzeba posiadać, żeby ten język, moduł językowy stworzyć? Z zakresu jakich, nie wiem, nauk albo z jakich źródeł trzeba się tym posiłkować?
0: Ja tam nie mam żadnej wiedzy lingwistycznej. Zwonimir to no, pewnie znaczy więcej wie o polonistyce, chociaż jest studentem w Chorwacji, ale właśnie polonistyki, więc więcej wie o języku polskim ode mnie. Natomiast to akurat to jakoś tak, jak się używa jakiegoś języka, no to pewne rzeczy przychodzą. To znaczy po prostu się wie w sposób może niekoniecznie naukowy, ale intuicyjny. Po prostu wiadomo, jak w języku coś tam działa. A synteza, ogólnie się ludziom wydaje, że synteza mowy to jest jakiś bardzo dziwny, tajemniczy proces. I trochę tak, no to tak jak się na tego tutoriala poczyta na tym wiki githubowym, to tak to jest, że to jest to takie, no nie takie całkiem proste jak w tych nowych systemach, że tylko kawałek próbki nagrywamy, wysyłamy, już mamy głos, więc tutaj trochę jednak trzeba więcej pracy wykonać. Natomiast sama jak gdyby synteza mowy, no to jest najprostsza rzecz pod słońcem, po prostu jest to system, który dostaje jakiś tekst w jakimś określonym języku i ten tekst zamienia na ciąg fonemów, czyli na zbiór kolejnych fonemów, które muszą zostać wyartykułowane takim czy innym głosem. I to jest rzecz najprostsza, znaczy jakby pod słońcem w tym sensie, że no jak się używa języka, no to wiemy na przykład, że RZ w języku polskim no to jest ży, głoska ży, ale są wyjątki, bo na przykład chrząszcz, czyli przed tam HK, PET i tak dalej, no to już się tam to zmiękcza, co pewnie ma jakąś swoją fajną naukową nazwę, ale w zasadzie nie trzeba jej tej wiedzy posiadać w sensu stricto, żeby mieć tą wiedzę, że po prostu się w niektórych słowach ży zmiękcza na szy. I okej, okay, właściwie, dobra, to jak już ten temat nagrywania
4: ale jeszcze
0: głos...
4: wejdę ci w słowo, Grzegorzu, tak, że tak powiem. Czasami zdarzają się wyjątki. Na przykład jest słowo tarzanie, czyli imię słów od słowa tar.
0: Znaczy ja się boję, że my za bardzo w hermetyczne takie zagadnienia
4: tak,
0: wchodzimy mocno.
4: Ale właśnie mówię, że czasami zdarzają się takie słowa, które są po prostu też niejednoznaczne, tylko tak powiem. Bo jeszcze jest słowo na przykład tarzanie, które jest wołaczem.
0: Tak, no tak, tarzana. I to w którejś tam 13 chyba wersji językowej polskiego mieliśmy właśnie te dylematy, czy zostawić tą wersję, czy Tarzan, czy Tarzanie, czy Tarzanie i w końcu zostało chyba to drugie. Natomiast...
1: Zostało Tarzanie.
0: Tak.
1: Bo czasownik, bo właśnie co do takich rzeczy, to mieliśmy dylemat częstotliwości użycia jednego, bo to nie jest synteza neuronowa, to nie umie kontekstu.
2: Tak. I... To znaczy... To już są te takie...
1: To są zawiłości.
2: To już jest takie ulepszanie. To już jest takie ulepszanie i polerowanie czegoś, co zasadniczo jest już, nie chcę mówić idealne, ale bardzo wysoko funkcjonalne. I potem można się już, i to rzeczywiście są całe dyskusje, jeżeli zaangażujecie się w jakąkolwiek grupę dyskusyjną RH Voice, na przykład na Eltenie, to znajdziecie całe wątki, gdzie ludzie dyskutują w te i we w te, jaką opcję ostatecznie obrać. I do tego też pewnie przejdziemy, jakie macie podejście i jaką filozofię stosujecie w kompozycji słowników. Natomiast na razie jeszcze zatrzymując się w tym tworzeniu modelu językowego, ja o temat się minimalnie otarłem, natomiast coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Ja o tym zapominam jako użytkownik języka polskiego, ale na przykład mamy alofony, czyli głoski, które są jakby realizacją tej samej litery pisemnej, tego samego dźwięku też, fonetycznie, ale w różnych kontekstach one są inaczej. Wymawiane inaczej. Tak. Przykładowo N nosowe. Ja o tym nie myślałem zazwyczaj.
0: A gdzie to na przykład się pojawia?
2: No, dlaczego mówimy nie, a nie nie? Tak?
0: A, okej.
2: Okay. Tak.
1: No dobrze, ja nawet... Znowu zmiękczanie.
2: Jeżeli by założyć, że po prostu jest jedno N w polskim, no nie ma innej litery N pisanej, tak? Jest litera N w alfabecie po prostu. Ale możemy mówić ny, możemy mówić ni, możemy gdzieś jeszcze tam ten język inaczej przyłożyć. I to, co wy mówicie też, to zmiękczanie, czyli że nie wszystkie RZ będzie czytane jako twarde Ż, bo mielibyśmy właśnie chrząszcza, ale że przed konkretnymi właśnie zgłoskami tu trzeba zmiękczyć, tu trzeba czytać jak szy, czy jak szy konkretnie, tu trzeba, no tak, tu trzeba czytać jeszcze jakoś inaczej. I o tym my jako użytkownicy polskiego nawet nie pomyślimy czasem, nam to nie przyjdzie do głowy, bo my język znamy intuicyjnie, my go uczyliśmy
4: ale
2: się
4: na przykład,
2: od...
4: Tak? Przepraszam, jeszcze jest proszę, M i proszę. O, przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo jest na przykład nie wiadomo, czy jak zostawić głos, czy ona się na mnie patrzy, czy ona się na mnie patrzy.
2: Tak, tak.
4: I u mnie wyskoczył taki błąd, ponieważ miałam czytać naturalnie, na przykład, nie wiem, przejdę się dzisiaj z psem na spacer. I co z tego wyszło? Wyszło z tego takie coś, że jak czytał słowo 10, to mój głos czytał 10, dlatego że te e były niepoprawnie umiejscowione, więc problem jest też z dwiema spółgłoskami e i o, czy je należy przeczytać hiperwyraźnie, czy je po prostu należy przeczytać naturalnie. I z tym muszę powiedzieć, że osoby, które zajmują się nagrywaniem, trenowaniem właśnie głosów RH Voice, też miały wiele dylematów.
2: Tak. To właśnie. I do tego też przejdziemy, do samej techniki nagrania. Natomiast właśnie taka złota porada dla kogoś, kto by chciał rozwijać język. Od czego zacząć? Jakaś literatura fachowa?
0: Znaczy ja nie wierzę, że nas słucha ktoś, kto by chciał rozwijać język, aczkolwiek nie jest to wykluczone.
2: Jasne,
0: ale raczej pewnie... Słowa. No tak. Moim zdaniem no to w ogóle fachowa literatura, ja nie miałem do dzisiaj... Znaczy dobra, miałem gdzieś kiedyś spotkałem słowo alofon, ale dla mnie to w ogóle nic nie... jakby to nie jest jakaś tam wiedza niezbędna, bo tak po prostu, jeżeli się język zna, bo go się używa, no właśnie, albo jest się native speakerem, albo jest bardzo dobrze się jakimś tam językiem posługuje, no to nawet nie trzeba tej terminologii posiadać po to, żeby wiedzieć, jak się, że to ni, n i e, no to będzie fonem ni i fonem e, jakby bez niczego pomiędzy, a z kolei na przykład żniwa, no to będzie ni i. Ni, ży, ny, iwy, a. Czyli to takie są te niuanse, ale w zasadzie na czym to polega? Trochę już Zwonimir wspomniał, że trzeba stworzyć taką listę fonemów właśnie w XML-u i to wszędzie to tam w tych wszystkich językach ona jest bazową rzeczą. Czyli po pierwsze wiedzieć, z jakich fonemów się dany język składa i to oczywiście można sobie stworzyć wersję jakąś tam pierwszą, drugą i dziesiątą. W sensie to nie jest tak, że jak się już raz to zrobi, to już jest koniec i no, można to zawsze ulepszać, poprawiać. I to jest to, co normalnie jest ten międzynarodowy alfabet fonetyczny, o którym wspomniałeś, to IPA. To tutaj na szczęście, ponieważ te HTS-y i te inne, one gdzieś tam mają te swoje korzenie w festiwalu, czyli w takim systemie mowy z lat około 2000 roku, albo nawet 90-tych lat w sumie on był...
1: 99.
0: Zapoczątkowywany. I tam przyjęto takie założenie, że fonemy są zapisywane alfabetem łacińskim, czyli możemy... I to jest, tak jak tu Zwonimir wspomniał, właściwie dosyć kwestia umowna. Są pewne konwencje, które w tych modułach językowych w RH Voice się powtarzają. Myśmy też się starali ich trzymać, na przykład SH, że fonem szy to jest SH, a nie tam jakieś SZ. No ale to oczywiście wynika z angielskiego. więc teoretycznie można by sobie dowolnie te fonemy jakby umownie, bo tutaj jak w programowaniu chodzi o pewną, o pewną symbolikę, której się później będzie konsekwentnie używać w całym module językowym. Moduły językowe są ze sobą wzajemnie od siebie niezależne, więc to nie ma znaczenia, że ten moduł używa jakiegoś fonemu zapisanego w taki sposób, a inny moduł językowy będzie go używał zapisanego w inny sposób. Natomiast, żeby to było jakoś w miarę spójne wewnętrznie, no to też warto się trzymać tych konwencji, które jakoś tam są przyjęte. No i mając tą listę już fonemów, bazową listę fonemów, do każdego z nich można, trzeba określić kilka umownych też atrybutów, też w XML-u, czy to jest przednio, tylnojęzykowe i takie tam różne inne dziwne rzeczy. Ja to częściowo z Wikipedii próbowałem jakieś tam rzeczy pouzupełniać. Potem się okazało, że trochę niepotrzebnie też ileś tam się dni na to straciło, a to Zwonimir z kolei odkrył. Tam mieliśmy taki problem, że jakieś dwa fonemy były prawidłowo opisane według tych cech, które one posiadają, a dla HTS-a one się okazały, że są prawie że identyczne i zamiast wersja to nam mówił ciągle wersja. I się okazało, że po jakiejś tam zmianie, że praktycznie można to, że ta lista tych cech fonetycznych, ona nie jest jakoś zhardkodowana na stałe w tym systemie, tylko można sobie ją modyfikować. Chodzi tylko o to, żeby na podstawie tych atrybutów każdej z tych głosek właśnie ten, ta maszyneria statystyczno-parametryczna była w stanie rozróżniać te fonemy, że one się czymś różnią, w związku z tym trzeba je traktować w sposób, że to nie jest to samo, tylko to są jakieś dwa różne fonemy. No więc mają tą listę w taką czy inną ulepszaną fonemów. Następną rzeczą jest napisanie tej maszynerii, która jest związana z przetwarzaniem tekstu na te właśnie fonemy. Jak już wspomniałem, tutaj ten alfabet IPA nam nie będzie potrzebny, bo chodzi o to, że ten tekst jakiś w jakimś tam języku, na przykład polskim, musi być zamieniony na zestaw takich fonemów, jak myśmy je sobie ponazywali w tym naszym XML-u, więc oczywiście nadal będą to jedno lub dwuznakowe fonemy w alfabecie łacińskim zapisane. I następnie, no to tu jest jakiś też ciekawy w sumie temat, to taka technologia, o której nie miałem pojęcia, że istnieje, nazywa się to FOMA. To jest taki, bazuje trochę na też bardzo starym finite state transducer, czyli takie no, maszyny skończonych stanów, które no, generalnie fajnie brzmi to nawet całkiem naukowo, ale generalnie chodzi o to, że jest to język opisu takich właśnie zagadnień związanych z gramatyką językową, ale bazujący mocno na wyrażeniach regularnych, dosyć mało intuicyjny, jeśli chodzi o opisanie tego kodu w FOMie, ale tak mniej więcej po trzech wieczorach przesiadywania nad tym, to już zaczyna człowiek, jakby mózg pracować w takich kategoriach, że to nawet zaczyna, nawet, no myślę, że po jakimś dwóch tygodniach to się nawet może podobać, ta FOMA. I nawet miałem taki element pewnego zafascynowania tą FOMą, że to jest fajna sprawa. Ale później jak zrobiłem sobie przerwę na dwa miesiące od właśnie tego RH Voice'a, no to ponowne wejście w te obszary było rzeczą trudną. Ale no dobra, tak to jest zrobione i ma to, ja dziwiłem się, że to nie jest jakieś zwykłe regexy znane, czy wyrażenia regularne znane chociażby tam z Pythona, czy z Perla, albo innych języków programowania, tylko jakieś takie dziwne coś. No ale okazuje się, że dla takich opisów tych właśnie zjawisk lingwistycznych, to dziwne coś w sumie sprawdza się w wielu przypadkach lepiej niż takie zwykłe wyrażenia regularne. No więc generalnie jest to coś, to może być jakaś trudność, jak ktoś się nie zajmował wyrażeniami regularnymi, to żeby się połapać w FOMie, może mieć z tym jakiś tam problem, no ale na pewno warto się z tym zagadnieniem zmierzyć. I jak później w tej FOMie, no po pierwsze trzeba napisać, tam jest kilka takich modułów, czyli ten tak zwany G2P, czyli zamiana grafemów na fonemy, to jest serce jakby tego całego systemu modułu językowego. Do tego dochodzą jeszcze takie tam różne pomocnicze pliki, na przykład wypowiadanie liczb, cyfr, liczb, no i oczywiście no, liczb wielocyfrowych z prawidłową tam odmianą ewentualnie gramatyczną, plus
1: sekwencja liter,
0: LSEC. Tak, to określenie tego, co jest literą, co jest cyfrą, a co jest znakiem jakimś przystankowym, bo to tego też maszyna
1: a to jest sama, tokenizer
0: tak
1: to
0: właśnie nie wie. Dokładnie. No i no dobra, to jest tych tam parę takich prostych w sumie modułów, ale zasadniczo jak już ktoś napisze sobie ten G2P albo zrozumie G2P napisane dla innego języka i je przetworzy do jakiegoś tego języka, który chce stworzyć, to inne kwestie są naprawdę już sprawą prostą.
2: Może jeszcze tylko tak dopytam, żeby trochę dla swojej własnej ciekawości uzupełnić, ale też pewnie i słuchaczy. Co sprawia, że te umowne fonemy, które potworzyliście sobie w XML-u, są przypięte do odpowiedników w audio, w dźwięku? Co sprawia, że właśnie, jak mówię, w, to jest to spięte do właśnie takiego zębowego przednio fonemu i tak dalej? Jakby, czy tu już chodzi w grę IPA, czy tam kompletnie IPy nie ma przy tym?
0: Kompletnie na szczęście nie ma, bo to byłaby pewnie może i trudniejsza nawet od tej fomy. Sednem sprawy jest coś, co się nazywa transcriberem.
1: Transcribe sentences, tak, i HTK. Nie tylko transcribe sentences, o ile też HTK.
0: Momencik. To jest tak, ten transcriber, o którym mówimy, to jest dla RH Voice'a napisany program, który każdą zdanie, powiedzmy, czy frazę zapodaną do niego zamienia z tej wersji tekstowej, takiej jak my ją piszemy, na wersję zgodnie z tymi regułami dla danego języka, na wersję też tekstową, ale będącą po prostu ciągiem tych fonemów naszych umownych rozdzielonych spacją. I to jest rzecz, która powiedzmy na tym to bazuje, czyli ta transkrypcja i później na etapie przygotowywania głosu, na etapie syntetyzowania głosu, jak jest zamieniona z tej fomy tekst napisany, jest zamieniony na tekst, tekst napisany naturalnie na tekst będący ciągiem fonemów rozdzielonych spacją, no to później następnie dotrafia do tego właśnie HTS-a, który się
1: właśnie
0: do tego,
1: jak już
0: wspomniałem, do tego on się nadaje i jakby na tym jego rola polega, że taki właśnie umownych, jakichś tam niekoniecznie nawet, w ogóle nie związanych z IPA, tylko jakichś umownych przyjętych przez nas ciągi fonemów zamienia na rzeczywiście audio będące już reprezentacją dźwiękową tych fonemów, ale żeby to było możliwe, ta zamiana, no to jest potrzebny najpierw ten proces, o którym już trochę wspominaliśmy, czyli wytrenowanie modelu, konkretnego modelu głosu dla konkretnego języka. I tam się z kolei to też odbywa tak, że mamy co najmniej tam kilkaset albo do 2000 plików krótkich tam jakichś czy dłuższych zdań, ale zasadniczo pojedynczych zdań. Każde z nich musi być transkrybowane w sposób naturalny, czyli po prostu opisane, co w danym pliku się znajduje, jakby jaki tekst tam jest zawarty. I później ten opis, ta transkrypcja jest na etapie, jednym z etapów trenowania tego modelu głosu. Ta transkrypcja tekstowa jest zamieniana, znowu tym transkryberem, o którym mówiłem, jest zamieniana na te ciągi fonemów, a resztę, jak już mamy z jednej strony plik dźwiękowy, a z drugiej strony ten ciąg fonemów umownych, no to już całą tą robotę robi znowu ten HTS, czyli ten tylko że odwrotnie, czyli bierze sobie dane audio, bierze sobie tą listę fonemów, które według nas w tym audio się znajdują, tam dzieli sobie, segmentuje, tworzy tą statystyczno-parametryczną całą obudowę, znaczy ten cały model głosu właśnie jako statystykę konkretnych parametrów dźwiękowych, które mają być wygenerowane.
2: I parametry tych fonemów, czyli wysokość, długość, przednio, tylnio, zębowość i tak dalej, to jest wszystko zdefiniowane tekstem w XML-u za podstawie parametrów, tak? Tagów takich jakby, czy...
0: Tak. Jest to, aczkolwiek to, że to jakby nie ma też, nie musi mieć wiele wspólnego z rzeczywistością, się okazuje w sensie takim, że jeżeli jest rzeczywiście głoska, która jest przedniojęzykowa, a byłaby określona jako tylnojęzykowa, to on i tak chyba sobie z tego nic nie robi. W sensie nie byłoby z tego powodu dramatu, tylko chodzi o to, żeby ta jedna głoska różniła się od drugiej w tych, nie tylko w nazwie, ale też w tych parametrach, w tych dodatkowych atrybutach. I w ogóle nawet można sobie, i to właśnie było genialnym odkryciem Zwonimira na jednym z etapów, gdzie nam to tam w ogóle już nie szło, że można sobie swoje własne jakieś atrybuty stworzyć nigdzie indziej w żadnym języku nieistniejące. Prawdopodobnie jakby wpisać bla, bla, bla, to też by to zadziałało. Chodzi tylko o to, żeby on wiedział, ten system, że to się różni od tego w tym jakimś atrybucie i w związku z tym on musi uwzględnić ten fakt przy tworzeniu sobie takich, tych ciągów poprzedzająco następczych w tym parametryczno-statystycznym modelu.
1: Tak, i do tego wszystko w ogóle nam dochodzi Do dzisiaj nigdzie nie udokumentowany labeling XML, który to labeling XML też odgrywa swoją rolę.
2: Jasne.
0: Ale nikt nie wie jeszcze jaką. Znaczy przynajmniej my nie wiemy. Ja na przykład nie wiem jeszcze jaką. Tam jest parę takich. Ja właściwie więcej mam wrażenie, nie wiem jeszcze o tym systemie, niż o nim wiem, więc tutaj tym bardziej moje duże uznanie dla Olgi, która jakoś na tyle opanowała, jak to działa od strony wnętrzności tego systemu, żeby być to w stanie użyć i jeszcze później jakoś sensownie modyfikować i ulepszać. No to jestem pod dużym wrażeniem. No, ja to tak podszedłem do sprawy po prostu, czyli to, co musimy zrobić, to trzeba zrobić. To, czego nie rozumiemy, to bierzemy tam z jakiegoś innego języka i zostawiamy jak jest. No i zadziałało w miarę, no.
1: Dużo, tak na marginesie powiem, niektóre rzeczy to bardzo dużo zaczerpnęliśmy z rosyjskiego, ponieważ polski i rosyjski są to języki do siebie podobne, nie ukrywajmy. I na przykład liczby mogliśmy, właśnie koncept liczby mogliśmy brać stąd, plus no, tak. Jeszcze jedynie czego nie mogliśmy brać i czego musieliśmy pisać swoje, trochę nam tu też wspomniany Becha Gozeliszwili pomógł. Gdyby nie jego troszkę wiedza, to byśmy się chyba też poddali, ponieważ problemem w języku polskim było właśnie wyciszanie jedynek przy wymowie tysiąca. Mamy na przykład liczbę 1995, żeby nam nie mówiło 1995.
2: A,
1: tak. I to trzeba właśnie było wyczyścić no tak. Kompletnie. Bo tego
2: poza tym
1: ma.
2: To języki słowiańskie mają to wspólne, że mamy te liczebniki, tak? Jest liczba pojedyncza, podwójna.
0: To jasne, tak, i gdyby to było napisane w jakimś zwykłym C++, to na pewno byłoby sprawą prostą, jak to zrobić, żeby to. A przez to, że to było zrobione w tej FOMie, no to rzeczywiście tam, jak ktoś byłby zainteresowany i powgryzał się w te konstrukcje w tej FOMie, no to tam rzeczywiście są rzeczy nieprawdopodobne, jeżeli chodzi o to, jakich trzeba się imać sposobów, żeby osiągnąć efekt oczekiwany. Ale da się, to fakt.
2: Ja może jeszcze zahaczę o jeden ostatni temat a propos konstrukcji samego języka, bo to wynikło już na etapie tych naszych wczesnych rozmów z Olgą i zdaje się, że to też gdzieś tam w innych językach było problematyczne, czyli kwestia akcentowania, że ważne jest określić w danym języku, na którą sylabę akcentuje się wyrazy. I zdaje się, że polski jest dość prostym językiem do pracy z tym, bo chyba mamy tam pewne reguły, tak? Wyrazy są z reguły akcentowane na przedostatnią sylabę, jeżeli kojarzę dobrze, chyba że są.
0: Tak, i tego też pamiętam taką niedzielę, żeśmy się tu mocno zastanawiali ze Zwonimirem, jak to ugryźć, tą kwestię, i to była jedna z ostatnich rzeczy już do zrobienia, powiedzmy, przed jakimś tam opublikowaniem, ale przy braku dokumentacji i tak dalej, no w ogóle nie było opcji, więc ja pomyślałem, że po prostu trzeba zostawić bez tych akcentów i się tam nie wygłupiać, a że kolega jest bardziej uparty, no to napisał gdzieś na GitHubie zapytanie któreś tam kolejne o jakąś tam kwestię, no tutaj wielkiego sukcesu nie wróżyłem, że to się gdzieś tam znajdą ludzie czas na to, żeby mu odpowiedzieć, a pomógł nam z kolei Mark Reddy, chyba nie, jeżeli nie pomyliłem nazwiska, z takiego Loader Pages ORG.
1: Tak, tak.
0: To jest firma, która też jest to ciekawe, bo w sumie przy tej okazji właściwie mnie Sylwester zagadnął o RH Voice'a, bo ten Loader Pages to jest firma, która komercyjnie zrobiła język macedoński właśnie dla RH Voice'a.
1: Właśnie muszę cię poprawić, nie komercyjnie, bo właśnie to jest właśnie robione.
0: No ja chyba jednak czytałem, że komercyjnie, to znaczy, że jakąś dostali tam ichniejsi niewidomi z Macedonii, jakąś pozyskali jakiegoś granta.
1: Pozyskali granta, ale to nie oznacza, że to jest komercyjne.
2: No oni muszą tego kupować, ale pieniądze jakieś zostały tam przepuszczone, więc w tym sensie.
0: Znaczy firma tam Loader Pages, powiedzmy, wzięła jakieś pieniądze za to, żeby zrobić ten język.
2: Tak.
0: Pewnie, znaczy jakby już abstrahując od tego, bo o kwotach się nam dżentelmeni nie rozmawiają i to zresztą nawet nie mam żadnych jakby nieoficjalnych nawet wieści, no ile, czy to jest sprawa kilku tysięcy dolarów, czy kilkudziesięciu. Jakby mało jest to istotne. Natomiast no, faktem jest, że zakładałem, że tutaj no, nie spodziewałem się, że Mark będzie chciał sobie trochę popsuć rynek i nam tą wiedzę, że tak powiem, za free wrzucić na GitHubie. Okazało się, że nawet byłem właśnie bardzo pozytywnie zaskoczony, że nam to dosyć fajnie w szczegółach opisał i można było to akcentowanie w polskim zrobić. Zresztą miałem później okazję z tym Markiem i z Olgą jakoś tam też rozmawiać. Bardzo sympatycznie w sumie. Mocno byli zdziwieni, że nam się ten język polski udało wygenerować. Jak coś tam próbowaliśmy zaczynać, no to raczej założenie ich było takie, że tak nam się to na pewno nie uda. Nie ma się co tam specjalnie nawet tego, a no właściwie to jest, sam też jestem zaskoczony, że to po tych różnych dziwnych problemach, które trzeba było rozwiązać, że to się udało doprowadzić do skutku. Mhm.
2: No to doprowadziliście do tego skutku i wam udało się to zrobić w ogóle pro bono, za darmo, zarówno kwestie rozwoju technicznego, całego tła pod to wszystko, czyli właśnie model językowy, te artykuły pomocnicze, przede wszystkim rozpracowywanie tego procesu, zarówno generowania głosów, jak i tych bebechów, tak zwanych tych wnętrzności, jak to wszystko działa
1: właśnie,
2: od podszewki.
1: Właśnie skoro powiedziałeś a propos artykułów pomocniczych i wszelakich takich rzeczy,
2: tak,
1: to jeszcze zapomniałem jedną rzecz, którą trzeba było pisać w modułu językowym, w samym module językowym, a to jest właśnie takie coś, co oznacza podstawowe części mowy gramatyczne. Taki, można by to powiedzieć, że to jest lexicalizer. Taki
0: i ja to jest taki ten, bo mówimy o tym GPOS, taki jest plik.
1: Tak, mówimy GPOS o GPOS.
0: I do dziś dnia nie mam pojęcia, po co to było, znaczy w angielskim chyba, znaczy w którymś tam to było jakoś mocno rozbudowane.
1: Wiem, po co to, ja
0: u nas
1: wiem,
0: to jest
1: to
0: w ogóle chyba nierozbudowane i działa pięknie bez tego, także to jest jakaś tam trochę
1: u
0: dla
1: nas
0: mnie.
1: U nas to jest podstawa podstawy, i właśnie we wszystkich językach to jest podstawa podstawy, nawet w macedońskim to jest podstawa podstawy, że tam są zawarte wszystkie przyimki, zaimki.
0: No tak, ale nie ma to żadnego wpływu, czy myśmy w ogóle u nas w polskim to jest chyba niezrobione, nieruszone, bo w końcu się okazało, że to na nic nie ma wpływu. Jak się czyta, jak się czyta tutorial do festiwala, jest ten taki podręcznik z 90, to tam te właśnie ta generalizacja i dzielenie na tego, na ten parts of speech, czyli części mowy, że to jest jakby proces w ogóle wydawałoby się nieodzowny i najważniejszy, jeden z najważniejszych i tak dalej, to jak tu Zwonimir mówi, ale ja tu mam wrażenie, że to trochę jest na wyrost, bo u nas to działa i bez tego w zasadzie.
1: U nas to działa z tym, bo ja pamiętam, kiedy właśnie próbowaliśmy bez tego uruchamiać sam syntezator, to nam się nie udawało i w ogóle żaden z naszych głosów nie chciał działać, więc...
0: Aha. No bo nie, no plik musiał istnieć, tylko że ten plik to jest taki fejkowy trochę, bo on tam nic nie robi.
2: Mhm. Dobrze, to może w takim razie, bo tutaj cały czas my technicznie bardzo i z panami tutaj rozprawiamy, co jest ważne też, ale... Magdo, może opowiesz troszeczkę o tym, jak wyglądało i przede wszystkim, co polecałabyś osobom, bo ty nagrałaś swój własny głos. W warunkach domowych, znaczy studyjnych, tak, jak rozumiem, tylko nie wiem, czy to domowych, czy miałaś studio do dyspozycji i osprzęt. Natomiast no, to twój głos został nagrany i jak ten proces wygląda? I co taka osoba, która posłuchała tych głosów kilka, mamy na ten moment 5 głosów oficjalnie dostępnych w katalogu, no i w tym momencie ktoś sobie pomyśli, okej, też bym chciał spróbować, albo chciała spróbować i ten głos powinien mój powstać. Czy to jest prosta sprawa, po prostu chcieć wystarczy, czy no, trzeba tam się bardziej postarać i pewną wiedzę ze sobą już wnieść, jakiś warsztat. O, i chyba... koleżankę, naszą gościnę straciliśmy na chwilę, to może rozważmy sobie po prostu, jak taki proces wygląda, I tu może...
4: Halo?
2: O, jesteś.
4: Jestem. Technologia po prostu zaszwankowała i nie zareagowała tak, jak powinna. No, może powiem po prostu, jak taki proces z punktu widzenia osoby, która chciałaby taki głos nagrać, wygląda. Przede wszystkim trzeba powiedzieć na początku, że to muszą być raczej osoby, które raczej nie mają problemów z dykcją, bo takie rzeczy wychodzą. Był taki moment w roku 2022, gdzie wiele osób chciało być wiele osób chciało zostać skompilowane, wiele było próbek nagrywania głosów i wyglądało to właściwie różniście. To znaczy jakość dźwięku była taka sobie, każdy myślał, że jeżeli kupi sobie, że tak powiem, mikrofon za przysłowiowe, nie wiem, 20 zł, 50, ma jeszcze różne problemy dykcyjne, ale mimo wszystko chce ten głos nagrać, to ten głos się przyjmie. I po prostu z tym może być problem. Ja akurat w związku z tym, że śpiewam i akurat zainwestowałam w taki sprzęt, mianowicie konkretnie to się nazywa Scarlett, karta Focusrite Scarlett, to jest mikrofon, słuchawki studyjne, jeszcze miałam do tego ekran akustyczny, więc miałam taki, że tak powiem, półprofesjonalny sprzęt. Wiadomo, że to nie zastąpi nam studio nagrań oczywiście, tak. ale był to półprofesjonalny sprzęt i tym sprzętem można już nagrywać w warunkach domowych. Jak to się nagrywa, co należy przeczytać. Mianowicie dostaje się gotowy skrypt, który składa się z ponad 1000 zdań. Różnie to wygląda, ponieważ jedną rzecz trzeba powiedzieć. Wszystko, co ma być nagrane w skrypcie, musi zgadzać się z tym, co jest napisane. Czyli nawet jeżeli ktoś pomyli się i nagra na przykład zdanie dzisiaj jest bardzo wesoło, bo przyszli do mnie przyjaciele, a w skrypcie było napisane ponieważ, trzeba było nanieść poprawkę do skryptu, czyli zamienić słowo bo na ponieważ. Co dla mnie było problemem? Dla mnie było problemem zapamiętanie zdań, które często były długie. I nie miałam już tej świadomości, ale teraz tę świadomość mam i chętnie się tą świadomością dzielę z słuchaczami, że można zdania skracać. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby były to zdania złożone, które zawierałyby przecinki również, ale jeżeli są to na przykład zdania, które mniej więcej zawierają 5 linijek brajlowskiego tekstu, można byłoby skrócić powiedzmy do 2 i do 3, żeby łatwiej było zapamiętać. Ponieważ osoba niewidoma musi się przygotować do tego zdania, musi to sobie zdanie, że tak powiem, naczytać, mając albo telefon, albo linijkę brajlowską. Ja akurat korzystałam z notatnika brajlowskiego Focusrite. Boże, nie Focusrite. To był, przepraszam, Kubrail. Kubrail tak. XL. Focusrite to była karta dźwiękowa. Więc ja miałam tę 40 na biurku, na komodzie. Nagrywałam w pozycji stojącej w swoim własnym pokoju, z którego teraz do Państwa mówię. No i musiałam sobie po każdym zdaniu wyłączyć. Jedna taka uwaga, która może być bardzo istotna dla osób ewentualnie chcących się skompilować. Można nagrywać, nie ma to podobno wpływu, ale o tym już powie Tomek, co, jak i dlaczego, bo Tomek zajmował się realizacją również mojego głosu. Ja, żeby temat potraktować bardziej perfekcyjnie, nagrywałam każde zdanie po kilka razy. No i potem był oczywiście problem z cięciem. Bo oprócz tego, że nagrywamy własny głos, musimy każde zdanie pociąć, I każde zdanie musi znaleźć się w osobnym pliku. Jeżeli znajdzie się w osobnym pliku, no to wtedy oczywiście musi odpowiadać linijce skryptu i wtedy może oczywiście zostać ten głos wytrenowany. Tak, i tak to wyglądało.
0: Jeżeli ja mogę wejść trochę w słowo koleżance, bo to już ta jakby żeby trochę odmitologizować sprawę tego skryptu, o nim już była mowa na początku, tajemniczym skrypcie z roku 2012. Generalnie rzecz polega na tym, że to, co jest potrzebne do tego, żeby wytrenować model głosu, to jest odpowiednio duża próbka nagrań transkrybowanych, czyli takich, że mamy plik dźwiękowy z jakimś audio, czyli będącym artykulacją wypowiedzią jakiegoś lektora i osobno w jednej linii w pliku tekstowym dokładny zapis tego, co tam zostało powiedziane, żeby maszyny sobie to mogły później dalej przetworzyć. I rzeczywiście jest taki skrypt, którego chyba wszyscy używali, a on ma swoją genezę właśnie w 2012 w tych pierwszych próbach. I to jest skrypt, który jest wygenerowany na podstawie jakichś losowych zdań z Wikipedii polskiej. Co ma taką zaletę, że zdania z Wikipedii, ponieważ mają charakter informacyjny, to są jak gdyby neutralne emocjonalnie. I no jest to takie założenie, że w zasadzie taki głos powinien być też neutralny emocjonalnie, czyli powinien to takim właśnie tonem informacyjnym, jak się czyta artykuły z Wikipedii albo jak się czyta jakieś tam wiadomości, chociaż dobra, wiadomości ze świata to już jakiś, na ogół jakiś ładunek emocjonalny niosą. No ale nie jest powiedziane, że to musi być właśnie ten konkretny skrypt i na żadnym innym nie zadziała. Jako ciekawostkę powiem, że pierwszy głos, który przemówił po polsku, był to listopad 23, według tego, co mam tu na komputerze, 2021 roku. To był głos wytrenowany na kilkuset frazach pozyskanych przez jakąś firmę niemiecką, udostępnionych też bezpłatnie do właśnie takich prac badawczych. Właśnie już gotowych, pociętych, taki materiał gotowych fraz pociętych i transkrybowanych, a pozyskanych dla języka polskiego z projektu LibriVox, gdzie tam mamy takich dwóch dosyć aktywnych lektorów. Piotr Natter przeczytał parę książek i też jest Nina Braun, taka pani, która chyba wyemigrowała z Polski, bo generalnie tak ma dosyć dużo takich naleciałości językowych, ale w ogóle całkiem fajnie brzmi. Znaczy, no więc ten Piotr i Nina to były takie dwa głosy, które pierwsze, na których żeśmy ulepszali ze Dzwonimirem ten moduł językowy i tak dalej.
1: Właśnie Nina i Piotr były też użyte w takim neuronowym syntezatorze, Pawle, ty kojarzysz?
2: Mimic Free, tak.
1: Mimic Free, właśnie.
2: Tak, ale to mimika nie można realnie do niczego, co my znamy, wykorzystać jeszcze na ten moment.
1: Można,
2: jest to ciekawy
1: podobno
2: projekt.
1: Podobno ludzie używali w Linuxie też ze Speech Dispatcherem.
2: Aha.
0: Okej, znaczy to jeszcze ten. No tak, w każdym razie to chciałem powiedzieć, że to tak, nie proszę. Ma żadnego znaczenia, jaki to jest ten skrypt. Grunt to jest istotną sprawą, jest to, żeby nie popadać w jakieś takie emocjonalne wzmożenie, jeżeli chodzi na przykład, jakby ktoś sobie czytał jakąś powieść, to niekoniecznie z momentami, no to tam prawdopodobnie mógłby mieć problem z zachowaniem neutralności, gdzieś by tam różne jakieś, czy jego odbiór emocjonalny mógłby tutaj jakby na to mieć wpływ, na to brzmienie. A w przypadku takiej Wikipedii to raczej tego problemu teoretycznie nie powinno być. Natomiast dlaczego w ogóle warto o tym myśleć? No to na pewno warto dlatego, że wszystkie te pięć głosów, fajnie, że je mamy, tych pięć głosów polskich, ale do każdego można, że tak powiem, z każdym jest coś trochę nie tak. I jeszcze, czyli jest, że tak powiem, w tej puli, co jest do wygrania, to jest zrobić taki głos, który po wyciągnięciu wniosków z tych błędów, czy niedoskonałości tych głosów poprzednich, będzie właśnie pod jakimś tam względem lepszy od tych właśnie poprzedników. Czyli myślę, że tutaj jakby społeczność, czy osób niewidomych, czy pasjonatów zainteresowanych jeszcze ciągle ma trochę do odkrycia. To nie jest tak, że już ostatnie słowo zostało powiedziane.
3: Absolutnie.
4: Ale jeżeli chodzi o te emocje, ja powiem, tutaj potwierdzę i powiem troszeczkę o swoich doświadczeniach, ponieważ nagrywaliśmy, ale te frazy zostały odrzucone. Nagrywałam. Tomaszu, pamiętasz, ile to było dodatkowych zdań, kiedy ja recytowałam jakiś wiersz, piosenkę to i rzeczywiście...
3: Ze 200 zdań jakieś kilkanaście minut. To znaczy...
4: Tak, i my to wrzuciliśmy.
3: Ja zaraz się odniosę do wykorzystania takiego czytania typu książka, bo zrobiłem kilka takich głosów, które powstały jakby z lektorów, przy czym od razu mówię, to są głosy, znaczy to były głosy tworzone wyłącznie jakby w celach naukowych, więc ja po pierwsze ich już nie mam, przynajmniej dużej części ich już nie mam, bo zajmowało to sporo miejsca. Po drugie, no to tak czy inaczej licencja by i tak nie zezwalała na jakiekolwiek dzielenie się tymi głosami. Więc jakby gdyby ktoś tutaj sobie chciał te głosy ode mnie czy od kogokolwiek, kto coś takiego tworzy, dostać, nie ma takiej opcji.
4: To w każdym razie w naszym przypadku to nie zdało egzaminu.
3: Żeby nie było w komentarzach.
0: No tak, ale jeszcze wracając do Alicji, bo to jest coś, co mnie trochę zaszokowało, jak gdyby, że Magdalena, którą tu dzisiaj słyszymy, brzmi zupełnie, znaczy w ogóle wszystkie te głosy brzmią inaczej niż ich protoplaści, czyli niż osoby, które nagrywały się. Natomiast chodzi mi o taką kwestię, że w przypadku Alicji, no to tam taka wysokość, jak różnica, intonacja jest bardzo mocna.

0: Ale to jest kwestia oczywiście gustu. Trochę u Natana też jest ten problem, że on, no, Edwin jakoś to pewnie może tak ma naturalnie, że po prostu no takie wow, jest takie dużo, no, no jakby duży ładunek taki właśnie, duże zróżnicowanie to intonacyjne. No i no nie powiem, żeby Magda chciała namówić na jeszcze raz nagranie bez takiej przesadnej intonacji i bez, tam jest taka hiperdykcja też użyta, co znaczy oczywiście w ogóle to fajnie, jak już mówię, że każdy z tych głosów ma jakąś rzeszę swoich zwolenników, więc ja wiem, że tutaj podpadam
1: hiperdykcja
0: tym, dla których to ten czy inny głos jest najlepszy z możliwych. Natomiast co chciałem powiedzieć, że efekt jest taki, że no właśnie przez to, że chcemy, no czasami zdarza się przedobrzyć, tak, że to jest, ale jak mówię, w każdym z tych, w przypadku na przykład Magdaleny, czy pierwszego głosu polskiego, no to było robione na szybko, z różnych powodów, w dwóch różnych studiach nagrań była nagrywana Magda Roczeń i to z jednej strony dobrze zrobiło.
2: Na przykład Magda też według mnie z kolei brzmi zbyt syntetycznie, ale są na przykład zwolennicy, którzy właśnie
0: Tak. No dlatego to jest, to nie jest tam, że
2: więc jedni chcą
0: kogoś...
2: tak, drudzy chcą tak i może dobrze.
0: I bardzo dobrze, że jest wybór, Magdę, oczywiście.
2: Natomiast... mamy Magdę, która brzmi syntetycznie bardziej i mamy Alicję na przykład, która się nadaje do książek, która...
0: Ale Alicja byłaby świetna, gdyby nie ta właśnie hiper... taka, bo dla mnie byłaby, mówię, bo to i tak dla wielu osób jest świetna, natomiast dla mnie byłaby świetna i może bym nawet zastąpił używaną aktualnie głos Alicją, gdyby nie to, że dla mnie brzmi trochę przez tą właśnie taką przesadną intonację i taki hiper właśnie super poprawną dykcję, jak taka lekko już wkurzona na mnie belferka z polskiego, która jeżeli się nie uspokoisz, to cię wyrzucę z klasy.
1: Nie, właśnie
2: nie. Wiesz co, ale z drugiej strony właśnie a propos tej hiper poprawnej dykcji, to Alicja miała dylemat. Nie będę mówiła, będę nazywała siebie Alicja, żeby było wiadomo, żeby nam się nie pomyliło z syntetyczną Magdą. Aha. Więc moja wirtualna córka, bo się śmieję, że to Alicja to jest moja wirtualna córka, Alicja miała dylemat, czy nagrać ona się na mnie patrzy, czy ona się na mnie patrzy. A jak nagrałam ona się na mnie patrzy, nagrywałam naturalnie, no to
0: tylko
2: wychodzi...
0: To trzeba było wtedy tylko zmodyfikować w skrypcie, w tym, żeby też było E tam w tym i tego.
2: Wiesz
0: i to
2: co?
0: Chyba...
2: Ale dużo, to wiesz co, to różnie było i sięgać, i 10, i
0: tak,
2: i naprawdę...
0: no i okej, okay, ale właśnie dlatego to się popsuło, to co ty mówisz, że 10 było 10, bo w skrypcie było E, w tym tekście, w tych promptach było E, a ty czytałaś E w danym momencie, czyli się. I tylko trzeba było to zsynchronizować i nie byłoby takich problemów, a to
1: tak,
0: tam...
1: tylko zauważaj, że te głoski jeszcze, i to też przy... Ja pamiętam, przy głosie Cezary to... też zobaczyliśmy, to wszystko nie dość, że jest statystycznie uwarunkowane, to jeszcze jest uwarunkowane odnośnie do tego, w jakiej pozycji się nachodzi dane E i z czym to E nam się
0: nie,
1: łączy.
0: Nie, to tam akurat te problemy, to już są akurat, to się nie zgodzę, bo to jest sprawa znana, że jak jest w skrypcie się, a lektor czyta się, to trzeba byłoby w skrypcie zmienić, żeby też było się i wtedy się ten silnik się nie myli. Ale to jest robota żmudna, to myśmy z Magdą też w przypadku tego głosu Magdy, to Roman tam walczył z tym tematem długie godziny,
2: o,
0: żeby
2: ja
0: to synchronizować.
2: Ja też słuchałam, poprawiałam skrypt, więc oprócz tego, że dźwięk był pocięty, bo dwie osoby tak naprawdę zajmowały się cięciem tego głosu, trzeba było wszystko jeszcze raz dobrze posłuchać i muszę powiedzieć, że pracą takiego zwykłego użytkownika, niekoniecznie programisty, można powiedzieć dość karkołomną jest słuchanie tego głosu, sprawdzanie, czy taki stuk, człowiek już zaczyna po prostu być hiperpoprawny, jeżeli chodzi o słuchanie różnych częstotliwości. I też po prostu ostrzegam użytkowników, którzy chcieliby się skompilować, że taka praca też ich czeka.
0: No tak, no to jest oczywiste, natomiast znaczy... rzeczywiście żmudne to nam pewnie Tomecki zaraz ujawni, jakby, bo ma najbardziej chyba rozbudowaną tą wiedzę, jeżeli chodzi o wyniki eksperymentów. Natomiast rzeczywiście to, co nie ulega kwestii, to jest to, że samo nagranie, co w przypadku osób niewidomych, to jest i tak, jestem zszokowany, bo ja sam myślałem, żeby coś eksperymentalnie sobie ponagrywać się, zobaczyć jakby to wyszło, ale stwierdziłem, że sam problem, żeby bezwzrokowo czytać i potem gdzieś to

0: wypowiadać, nagrywać, nie hałasować jeszcze przy tym klawiaturą. No to jest rzecz karkołomna, więc tutaj bardzo duże uznanie dla koleżanki, dla Magdaleny i dla Edwina, że oni to cóż, w krótkim czasie byli w stanie, w rozsądnym czasie wykonać. To na pewno nie jest to prosta sprawa, więc trzeba się nagrać i to jest, wydawałoby się samo w sobie już problematyczne w przypadku, jakby chcieć to zrobić bezwzrokowo, ale potem jeszcze ten materiał trzeba pociąć i synchronizować tą właśnie transkrypcję tekstową, transkrypcję z tym materiałem audio, czyli jedna fraza w jednym pliku, jedna fraza w jednej linii tego później transkryptu. I to z dokładnością właśnie do głoski, tak jak mówię, że jak jest się, no to ma być też nie gramatycznie, ale zgodnie z rzeczywistością też się w tekście i tam przy różnych takich innych, przy różnych jeszcze takich innych właśnie tego typu zagadnieniach. I to jest żmudne, to tam ja nie wiem, Roman jak do głosu Magdy, to na szczęście Roman to wziął na klatę, żeby to wycinać i tam te transkrypty ogarniać, bo ja mi by pewnie się nie chciało, no to były dziesiątki godzin, moim zdaniem, jakieś tam trudne nawet do szacowania, ale no kilkadziesiąt godzin to na pewno zajęło, żeby to raz, żeby to zrobić, bo to jest sprawa w miarę prosta, ale potem jeszcze właśnie te korekty, jakieś wycinanie czegoś, że tu stuknęło, a tu gdzieś tam coś tam i to może tą frazę usuńmy, to może będzie ten model wtedy lepszy i tak dalej, to tam eksperymentów było mnóstwo z tym. No i to takie są uroki tego, natomiast koniec wieńczy dzieło i tak jak mówię, te głosy, które już mamy są fajne, są świetne i są ok, natomiast jeszcze jest dużo do, myślę, do zrobienia w sensie takim, że można jeszcze tutaj podnieść poprzeczkę.
1: Dzwoni Mirze, bo ty jakąś dygresję miałeś.
2: Tak, a propos Edwina, że w ogóle wszyscy ostatnio co do tego Edwina, głos im się spodobał i plus jeszcze warunki były, że ten głos był nagrywany w studiu radiowym, plus jeszcze dodatkowo różnorodność intonacyjna tego głosu też była taka bogata.
1: To skoro jesteśmy przy wątku radia, to odbijam znów piłeczkę do Magdy, bo jedno z pierwszych pytań, jakie zadają sobie ludzie, takie jest moje doświadczenie, kiedy się przedstawia temat nagrywania głosu do RH Voice, to jest tak, czy ja muszę mieć radiową intonację? I czy ja muszę czytać te zdania w ten sposób?
2: O nie.
3: Nie, to znaczy należy przeczytać głos naturalnie. Mhm. Nie należy przesadzać. To jest to właśnie to, co ty, Paweł, powiedziałeś. Nie należy odgrywać zdań. Należy je po prostu odczytać. Bo to, co ty w tej chwili zrobiłeś, to było odegranie roli lektora. Trzeba to czytać jak najbardziej naturalnie. I tak jak powiedziałam, ja próbowałam przeczytać, właściwie wyrecytować wiersz, który mówiłam, tam były przyspieszenia, zwolnienia i tak dalej, więc po prostu co z tego wyszło? No, wyszło z tego zupełne po prostu hiperintonacja z tego wyszła, natomiast czy trzeba mieć głos radiowy? Wydaje mi się, że na pewno dobra dykcja pomaga, nie należy mieć problemów z głoskami szeleszczącymi, bo ludzie nie zwracają na takie rzeczy uwagi, bo uważają, że skoro chcą nagrać, no to chcą nagrać, poświęcają czas, poświęcają chęć. Wydaje mi się na pewno, że śpiewanie pomaga, rozśpiewywanie się, to znaczy ja starałam się ten aparat mowy zawsze rozgrzać. Zresztą Grzesiek, ty podesłałeś różne ćwiczenia emisyjne, ja się tak delikatnie rozśpiewałam, ćwiczenia na mormorando, ćwiczenia na dykcję, ale to, że tak powiem, to w moim przypadku to jest trochę skrzywienie zawodowe, ponieważ ja mogę nie zjeść, ja mogę się nie wyspać, ale rozśpiewać się muszę, jeżeli gdzieś, powiedzmy, występuję, więc to samo, że tak powiem, przekładało się na głos, no bo to jednak było czytanie. Właśnie, w moim przypadku to było kilka sesji. Osobom widzącym by to zajęło mniej więcej 4 do 6 godzin, a ja w związku z tym, że nagrywałam to sama, musiałam poświęcić na to powiedzmy około 20-25 godzin. Takie są niestety proporcje, kiedy my musimy sami zatrzymywać nagranie. Teraz wiem, że no bo tak osobie, która była odpowiedzialna za pocięcie, tak było wygodnie i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno no musi to być głos, powiedzmy, bez żadnych wad. No i barwa, to znaczy akurat w moim przypadku Zwonimir określił, czy, że ten głos się nada, że można byłoby spróbować zainwestować w niego czas, energię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co z głosu wyjdzie, tak naprawdę my do końca nie wiemy, dlatego że tak jak Grzysiek wspomniałeś, ty nie wiesz jak nie poznałeś mnie i nie znalazłbyś w naturalnej Magdzie głosu Alicji. Muszę ci powiedzieć, że nie jesteś jedną osobą, która miała problem z rozpoznaniem w mojej wirtualnej córce mnie, jakby.
0: A nie, no to jest oczywiste, to znaczy to tak rzeczywiście i to już wspomniałem, że to wszystkie te głosy się różnią od protoplastów.
3: Ale niekoniecznie, Michała bym rozpoznała.
0: No Midzi jest specyficzny, ale to jeszcze do Midziego też przejdziemy. Natomiast mówię, że ten sposób intonacji jest w twoim naturalnym brzmieniu, to jest zupełnie, brzmi to inaczej niż w tych nagrywkach, które też mi kiedyś tam podesłałaś, gdzie tam jest dużo szersza ta skala intonacji. I to też się potem przekłada na ten model, że to już nie porównuje samego brzmienia głosu, jakie ono jest, tylko jakby sposób intonowania, który akurat jest dość wiernie przez te modele statystyczno-parametryczne odzorowywany z materiału źródłowego. Ja byłem w sumie właśnie zaskoczony, że to tak jest w przypadku Alicji, że to ta intonacja jest taka szeroka, a w naturalnym brzmieniu twoim tego nie ma, na przykład jak tu sobie dzisiaj rozmawiamy. I moim oczywiście subiektywnym zdaniem, no to lepiej by było, gdyby to było nagrane w taki właśnie sposób zbliżony bardziej do naturalnego, czyli bez tej intonacji takiej właśnie, bez tej takiej, no może nie hiperintonacji, ale bez tej takiej poszerzonej intonacji. Natomiast, no to jest kwestia oczywiście gustu i to samo mam ten sam problem właśnie z Natanem, że on moim zdaniem też za bardzo zaintonował. Być może tak ma, ale to nie, jak słuchałem podcastu z Edwinem, Tyflo podcastu, któregoś to tak naturalnie też tak nie miał. Więc tu na pewno to, co trzeba na pewno zrobić i warto sobie, to co Magda powiedziała, to jakieś wady wymowy, no to raczej nic dobrego z tego nie wyniknie i jeżeli ktoś tak ma, no to po prostu to i tak, znaczy to po prostu tak ma, natomiast z jednej strony pewnie oficjalnego głosu już z tego sensownego by się nie dało zrobić, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie nawet w ramach własnych eksperymentów nagrać sobie tak właśnie pół godziny gotowego materiału, czyli nie licząc tych pauz między frazami, no czy nawet 20 minut, potem to pociąć, ztranskrybować z czymkolwiek, żeby było zgodne co do głoski, zgodne z audio z tym tekstem, który był czytany. No i sobie taki model tym tutorialem, o którym żeśmy mówili, wytrenować i zobaczyć, jakby to w ogóle brzmiało.
4: Tymczasem mamy komentarz od naszego słuchacza Łukasza na YouTubie. Kochani, odwaliliście kawał dobrej roboty i za to wam bardzo dziękuję. Te głosy są wspaniałe. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś powstaną, zwłaszcza męskie.
3: Planuję stworzenie męskiego głosu, ale to na razie, że tak powiem, to jest w kwestii, że tak powiem, projektu. Nie wiem, kiedy ten głos powstanie, ale namówiłam kolegę i wtedy on by nagrał na moim sprzęcie właśnie męski głos. Nie wiem, czy znany jest w środowisku, ale rozmawiałam z Wojtkiem Ławnikowiczem. Nie wiem, czy ktoś kiedyś słyszał jego głos.
1: Ja kojarzę nazwisko z opowieści.
3: Niski, ciepły, męski głos, bez wad dykcyjnych.
0: No i właśnie pytanie, czy nie za niski, ale to są też łatwo to sprawdzić. Łatwo to sprawdzić metodą eksperymentu, ale jeszcze odnosząc się do komentarza.
1: Dzwoni mi, że.
0: Odnosząc się do komentarza, no to oczywiście my też się cieszymy, że to jakoś. Ja byłem trochę nawet zszokowany, że to tak, że tak powiem, weszło. Cała ta sprawa, no bo gdzieś tam sobie, no bardziej dla eksperymentu coś tam zrobiliśmy, coś tam jakiś taki pierwszy głos powstał, natomiast później, no tak jakby recepcja tego pozytywna, no to przeszła najśmielsze oczekiwania. Te kolejne głosy, które tam. No trochę jakby się zatrzymały, to tak gdzieś te to spowolniło tempo pojawiania się, bo tak myślałem, że to kilka miesięcy ktoś nas, że tak powiem, uszczęśliwi czymś nowym, no to tutaj trochę tempo jakby spowolniło, natomiast no bardzo fajnie, że to tak się, no to trochę jest rzeczywiście, tak jak mówił Paweł na początku, dla nas syntezator mowy, no to jest podstawowe narzędzie jednak pracy z technologią, czyli tak jakby trochę odpowiednik monitora dla osób widzących i to zawsze coś nowego jak się pojawia, no to jest to, że tak powiem, no budzi jakieś emocje.
1: To świetne wydarzenie, tak.
0: Tak, tak, no więc fajnie, że udało się jeszcze zdążyć, no bo można, zresztą 10 lat temu to w ogóle byłby jeszcze bardziej shocking pewnie dla wszystkich, gdyby taki RH Voice Polski się udało wypuścić, no bo jakościowo, no to na tamte czasy właśnie sprzed lat 10, to tam no by pewnie zdystansował te wszystkie inne komercyjnie nawet dostępne. Natomiast jeszcze żeśmy zdążyli, no że na dzień dzisiejszy jeszcze to jakoś no ma to sens generalnie. I świetnie.
1: Zwonimirze?
2: Tak, chciałem powiedzieć trochę, chciałem odświeżyć informacje, jeżeli chodzi o niskość głosu. Mhm. Ostatnio przez to, co zrobiła Olga, niskość samych głosów może już przestać mieć znaczenia. Jedynie, co trzeba mieć na uwadze, to są różne chrypki końcowe przy czytaniu zdań, które mogą popsuć głos. I tutaj trzeba bardziej kłaść nacisk, żeby tego nie było. Ale głos może na przykład być niski, ponieważ Olga zrobiła też kawał dobrej roboty studiując właśnie technologię samo API HTS-a, w którym został dodany parametr voicing, który właśnie też po części odpowiada za brzmienie tych niskich głosów, żeby wszystkie te niby dziury, które tak naprawdę dziurami nie są, a są częściami wyartykułowanego fonemu, żeby jednak system to zgładził, żeby to brzmiało.
0: Mhm. No dobra, no to tam ten, bo znowu wchodzimy w hermetykę. Natomiast fakty są takie, że trzeba nagrać kawałek, jakieś właśnie kilkanaście minut takiego już gotowego, nie licząc pauz materiału, przepuścić to przez ten model parametryczno-statystyczny i zobaczyć, co tam wyjdzie po drugiej stronie, bo można się zdziwić. Tak, można się po prostu zdziwić. W dwie strony, w takim sensie, że może się wydawać na wejściu, że jest słabo, a potem się okaże, że jest całkiem nieźle. Lub odwrotnie, że jest, wydawałoby się, że jest fajny, właśnie pozytywny, fajnie brzmiący głos na wejściu, a efekt jest jakiś taki. Miałem taki właśnie kilka eksperymentów, wykonałem z jakimiś głosami, które wydawało się, że będzie petarda, no a na końcu to jakoś zupełnie się nie polubiło. Nie polubił się ten głos z HTS-em i wyszło po prostu słabo. Natomiast tak, bo ja już skrytykowałem, jak już by kontynuować tą, ale to tak trochę zmierzam jeszcze do tego, że ciągle jest, nie dlatego, żeby było źle albo fatalnie, bo wręcz przeciwnie, natomiast że ciągle jest jeszcze sporo do zyskania. I chciałem tu zapytać na antenie naszego szanownego realizatora, bo głos Michał znamy, jak dla mnie wyszedł całkiem kozacko, gdyby nie to, że ten materiał wyjściowy z Mozilli był celowo jakoś oni to tam słabej jakości udostępnili. Michale, czy ciebie uda się kiedyś namówić na nagranie tak się jakby od nowa, pod kątem już porządnego sprzętu, którym dysponujesz i dobrej jakości i właśnie pod RH Voice'a? Czy raczej nie zawracać głowy, bo nic z tego nie będzie?
4: To znaczy nie, ja nie mówię inaczej, ja nie mówię nie, natomiast nie jest to gdzieś na mojej jakiejś bardzo wysokiej liście priorytetów do zajęcia się i ja już nawet, słuchajcie, kiedyś podchodziłem do tego i nagrałem ileś materiału. Niestety potem okazało się, że z jakiegoś dziwnego i do dziś mi nieznanego powodu nagrało się tylko pierwszych kilka minut, więc trochę mnie to zniechęciło. Mamy tu z Tomkiem pewną koncepcję, którą może uda nam się wdrożyć, żeby poprawić jakość tego dźwięku. Zobaczymy, co nam się uda z tym zrobić. Przy okazji prośba, to chyba do Zwonimira, żeby trochę okiełznał swoje audio i jeżeli nie mówi nic, to żeby się wyciszył, bo pisanie niewiele dało, więc powiem to głośno. Więc no cóż, zobaczymy, Zobaczymy, co się z tego wykluje. Ja jak najbardziej nie mówię nie, bo wiem, że trochę osób używa tego mojego głosu, że było to coś, co rzeczywiście jakoś całkiem fajnie się udało na takim dość ubogim materiale, ale powiem szczerze, ja bardzo żałuję, że nie ma podobnego mechanizmu do nagrywania RH Voice'a jak Common Voice, bo dla mnie na przykład coś takiego byłoby naprawdę sporą zachętą, żeby od czasu do czasu po prostu do tego usiąść i sobie ponagrywać, bo w ogóle dlatego właśnie między innymi chciało mi się nagrywać cokolwiek w Common Voice'ie, bo tam wystarczyło po prostu wejść, nagrać się i tak zdanie, a nagle się okazało, że się uzbierało tych zdań bardzo, bardzo dużo i było z czego w ogóle ten głos zrobić, a nie taki był zamysł nagrywania do Common Voice'a.
0: To jest jakiś temat, rzeczywiście pewnie, natomiast z drugiej strony to, co też w starym podręczniku do festiwala z lat 90. było napisane i jednak jest w tym jakaś prawda, no to jest taki temat, że zaleca się, żeby nagrywać, jeśli to jest możliwe, w jednej sesji i w takich samych warunkach akustycznych, jak gdyby ciągiem, ile się dano, te kilka godzin powiedzmy. No przykład właśnie głosu Magda pokazuje, że to był jednak, ma to zalecenie sens, dlatego że po pierwsze, jak się robi takie dogrywki później po czasie, to po pierwsze na ogół już warunki samego, no tam już nie mówię, że jakieś inne studio czy coś, że te warunki akustyczne będą troszeczkę inne, już ta maszyna troszkę z tego zrobi coś dziwnego, ale też warunki same artykulacyjne, warunki samego lektora się trochę mogą zmienić. Na przykład,
4: może być mniej lub bardziej wypoczęty chociażby, albo zwyczajnie inaczej tak. Się ustawić przy mikrofonie.
0: Dokładnie o to właśnie chodzi. Dodaj do tego duży szacun też dla Alicji, czyli wirtualnej Alicji, czyli dla Magdy, bo siłą rzeczy, jak wspomniała, no, nagrywała to na ileś tam sesji, nie w jednym ciągiem, tylko bo pewnie by się nie dało doczytywać. No z linijki wiadomo, że to trwa tam dłużej. A i tutaj jakiegoś takiego, tej niekonsystencji, czy takich różnic nie słychać w tym.
4: Może warto na stojąco nagrywać?
5: To są nagrywałam na stojąco.
0: To są pewnie
4: właśnie jakieś, o tym mówię.
0: To są pewnie jakieś czarodziejskie sztuczki związane z tym rozśpiewywaniem się, że to, no może osoby śpiewające są w stanie już po prostu się nastroić na jakiś, znaczy ten swój aparat artykulacyjny przez to rozśpiewywanie się po prostu nastawić na mniej więcej porównywalne parametry w każdym, że tak powiem, wystąpieniu. No i to są takie, ale generalnie też to, co tam pisali w tym, pamiętam, tutorialu kiedyś przeze mnie czytanym, no że też nawet same kwestie psychofizyczne, że gdzieś tutaj jakieś lekkie, już nie mówię, że przeziębienie, które grubo dyskwalifikuje, ale na przykład lekkie zmiana parametrów zdrowotnych człowieka, o której nawet on sobie nie zdaje sprawy, już będzie też rzutować na brzmienie tego głosu i jedno z drugim się potem nie zepnie. W takim sensie, że ten materiał dogrywany tam, nie wiem, tydzień wcześniej będzie już mocno odbiegał od tego dogranego później, więc na ile się dano, to jednak strzelać po prostu lepiej jednym ciągiem, a w każdym razie na ile się da też właśnie zadbać o identyczność tej aparatury artykulacyjnej.
4: To jest w ogóle bardzo ciekawe, że wyszło, jeżeli chodzi o ten Common Voice, bo była to sytuacja taka, że ja naprawdę totalnie się nie przykładałem do nagrywania tego i nagrywałem to czasem przy jakimś otwartym oknie, z szczekającym psem w tle. Jakieś bardzo dziwne rzeczy tam były, ale to dlatego, nie dlatego, że po prostu no, nie dbałem o to, tylko że twórcy tego całego projektu Fundacji Mozilla no, nawet prosili o to, żeby tak specjalnie się tam nie przykładać, bo chodzi o to, żeby ten dźwięk był zarejestrowany w różnych warunkach akustycznych.
0: No tak, bo to jest projekt, wspomnijmy, ten Common Voice, to jest trochę projekt odwrotny, który polegał na tym, żeby uczyć różne systemy rozpoznawania mowy w
4: tak
0: różnych
4: jest.
0: Językach. Czyli właściwie to, żeby mieć takie próbki w różnych środowiskach, na różnych mikrofonach i tak dalej, to jest tam nawet pożądane i wskazane. A tu chłopaki trochę zhakowali system i użyli tak jakby w odwrotnym celu, czyli żeby jednak wytrenować model na czymś, na materiale, który miał służyć do, żeby wytrenować model generowania mowy na materiale, który miał służyć do rozpoznawania mowy.
1: No to... A właśnie, Magdo, bo ty jeszcze coś chciałaś dodać? Tak,
5: nie, właściwie to była tylko taka dygresja, że czasami na przykład a propos tego, co Grzesiek mówiłeś o tych warunkach zdrowotnych, bo na przykład są osoby, które nie zwracają na to uwagi, że mają katar albo coś w gardle drapie, no to stwierdzą, że a właściwie No, to nie ma aż takiego sensu. I powiedz mi, Tomku, jaki, bo ty właściwie każde zdanie ciąłeś nie jeden głos. Jak to wygląda z punktu widzenia realizatora?
6: To znaczy?
5: Generalnie, czy miałeś na przykład głosy z chrypką, jak to wychodziło na przykład, albo...
6: To znaczy, no takie... to jest temat dłuższy i o tym bym zrobił także cały blog, bo tu już sobie przyszykowałem kilka próbek dźwiękowych różnych głosów, różnych, których podejrzewam, że poza tą audycją nie będzie się dało usłyszeć, które właśnie pokazują, jakie głosy, znaczy co trzeba, czego nie trzeba, co wyjdzie, a czego nie, a co jakby nie wyjdzie.
1: No to przejdziemy do tego za chwilę. Myślę, ja jeszcze tylko podsumowując, czyli okej, przypuśćmy, że chciałbym nagrać swój głos. Gdy będę czytał te zdania, jak mam sobie wyobrazić, jaką sytuację życiową, z życia realnego mam sobie wyobrazić? Już wiemy, że radio odpada. Deklamacja taka typowo artystyczna, performatywna również, czyli to nie jest recytacja wiersza, czy deklamacja, przepraszam, ale bardziej mam myśleć o rozmowie ze znajomym, takiej może nie zbyt potocznej, ale jednak takiej, gdzie nie kontroluję do końca tej intonacji, czy bardziej o czytaniu na głos w szkole.
0: Ja myślę, że jedynym dobrym odzwierciedleniem tego, jeżeli tak sobie chcemy się wczuć, to chyba byłoby sobie po prostu wyobrazić to, do czego to służy, czyli po prostu jak miałby brzmieć taki syntezator mowy, który na różne okazje ma po prostu brzmieć dobrze. No tak jak wspomniałem wcześniej, nie bez powodu została ta Wikipedia wybrana jako źródło materiału do skryptu, po to, żeby tam ta emocjonalność była, powiedzmy, no tak, zminimalizowana, żeby to było raczej czytanie informacyjne.
6: Mhm. Tak. I zaraz jeszcze tutaj wytłumaczę kilka rzeczy.
5: Czy w ogóle jest taki syntezator, który jest, że tak powiem, kluczem do wszystkiego?
6: Znaczy, takiego nigdy nie będzie.
5: Może zadać pytanie, no
6: znaczy,
5: bo na
6: inaczej,
5: przykład...
6: takiego nigdy nie będzie. Znaczy nie inaczej, może będzie niedługo, w każdym razie, ale na pewno nie dedykowany dla nas i na pewno nie pracujący w czasie rzeczywistym, chyba że ktoś by miał superkomputer. I to superkomputer taki, no nie wiem, jakiś można spotkać na uniwersytetach, powiedzmy. W każdym razie... problem z tego typu syntezatorami polega na tym, przynajmniej w RH Voice, że RH Voice robi sobie taką bardzo uśrednioną intonację z tego, co będzie przeczytane. RH Voice kompletnie nie rozumie, co się czyta. Już nawet nie wspominam o takich różnych niuansach, jak na przykład takie zdanie typu to jest twoja piłka. I teraz nie wiadomo, czy to ma się przeczytać to jest twoja piłka, czy to jest twoja piłka, bo tego oczywiście to trzeba rozumieć kontekst zdania. Natomiast chociażby to no właśnie, gdzie położyć akcent, jakiego typu to jest zdanie, RH Voice nie rozumie, nie rozumiał i póki co rozumieć nie będzie. W związku z powyższym, jakiekolwiek zdanie nie będzie czytane, oznajmujące, to one, każde zdanie będzie miało w zasadzie taką samą intonację, możliwe, że z małymi wyjątkami. W związku z powyższym to będzie tak czy inaczej dość syntetyczne i takie bardzo powtarzalne. W związku z powyższym dobrze jest to zrobić w taki sposób, żeby to się aż tak nie rzucało w uszy. I tu jest problem, bo jak powiedzmy ktoś tam może to sobie wyobrazić, ale bardzo trudno przeczytać to w taki sposób, żeby to potem takie było. Bo na przykład bardzo wiele osób, które dopiero zaczynają robić jakąś syntezę, czytają wszystko w ten sposób, co wtedy powstaje. No syntezator, który mój komputer, 1:30 i to jest wszystko czytane w taki sposób bardzo syntetyczny, zwłaszcza, że syntezator jest jeszcze bardziej syntetyczny, jakby niż oryginał, jeżeli chodzi o intonację, bo nieraz, nawet jak amatorzy czytają książki, to gdzieś tam te akcenty potrafią położyć w tych miejscach, w których trzeba, tylko one są położone bardzo słabo, powiedzmy. Więc to znika w ogóle z RH Voice'a jeszcze bardziej. Więc tu jest pewien problem, jak to nagrać.
1: No właśnie, bo są różne typy zdań i RH Voice w jakiś sposób, bo na to też zwracaliście uwagę, odróżnia zdania pytające i zdania wykrzyknikowe chyba też, od zdań oznajmujących. I na
6: po przykład, znaczku, tak na końcu, tylko...
1: To jest jasna kwestia... sprawa.
0: Ale ja nie jestem przekonany, czy to ma znaczenie na etapie czy to ma znaczenie na etapie nagrywania, czy ma znaczenie na etapie tylko generowania, bo to potem ta intonacja jest, zdania pytające i zdania wykrzyknikowe, one są chyba sztucznie.
6: Są przemodelowywane sztucznie, jest to, niezależnie od tego, więc, kto tak czyta, to one są, jakby to schemat jest czytania
0: dokładnie taki sam.
6: Taki sam
0: i to jest tam w tym całym
6: w dodatku pit. Modyfikując jeden parametr, można uzyskać większą różnicę jakby, to znaczy większe zróżnicowanie tych zdań pytających i wykrzyknikowych. Co ciekawe, nie oznajmujących.
4: Wiecie co, ja tak sobie myślę i tak się zastanawiam, tylko Zwonimir, dokończę myśl, bo właśnie mi ona wpadła do głowy. Tak, tu tak. Się pojawiło takie określenie, żeby nie czytać tych zdań jak w radiu. A ja mam takie trochę odczucie, przynajmniej bazując na tym, jak ja te zdania przeczytałem, jak ja te zdania czytałem, że jednak mimo wszystko trochę jak w radiu, ale dwa zastrzeżenia. Jak w wiadomości i jak w publicznym.
1: Okej. Bo nie wszyscy mogą mieć ramę
4: czyli,
1: odniesienia.
4: Czyli
1: w tym
4: po
1: momencie.
4: Prostu nie jakoś tak, bo w dzisiejszych czasach nam się kojarzy, że przepraszam, że radio to jest takie bardzo dynamiczne coś i że się w ten sposób czyta. Tak. Nie. Nie o to tu chodzi. Bardziej wydaje mi się, że chodzi o przeczytanie czegoś na przykład w ten sposób. Czyli po prostu, żeby gdzieś tam jednak było to odpowiednio...
0: No, tu pełna zgoda,
4: żeby było to gdzieś zaakcentowane, ale żeby nie było to nie wiadomo jak bardzo dynamiczne, bo wyjdzie po prostu karykatura z tego.
0: Tak to jest, dokładnie o to chodzi. Dokładnie
6: innymi
0: tak.
6: Słowy, taka pełna neutralna zgoda. Informacja. Przekaz czegoś takiego, co sobie jest informacją, która nie ma większego znaczenia, i już.
4: Ale nie taka robotyczna, nie taka martwa, bo żeby też ktoś nie pomyślał o tym, że te informacje, że to ma być przekazane tak w ogóle bez jakiejkolwiek emocji. Ona, gdzieś ta emocja jednak w tym zdaniu powinna być, natomiast ona nie powinna wychodzić na pierwszy plan. Moje, tak jak mówię, moje pierwsze skojarzenie to jest właśnie taki dziennik w radiu publicznym i to może jeszcze nawet jakby sobie ktoś posłuchał tego, jak to było tam powiedzmy w latach 80. czy 90. Ja bym się do tego tak trochę odniósł.
0: Znaczy to jest, jak mówię, pełna zgoda, natomiast też to, co jest istotne, że w zasadzie można to wszystko, może komuś właśnie by pasował taki, jak tam Tomek podał przed chwilą przykład, mój komputer 1.34, czyli jakoś zupełnie, albo, no właśnie to jest w sumie fajne, że metodą eksperymentów w zasadzie w domowych warunkach na... Nawet już nie mówię o jakichś takich tych, natomiast na pewno warto zacząć sobie od jakichś, jeżeli ktoś ma taką w tym kierunku przekonanie, żeby chciał spróbować, to zacząć sobie nawet w warunkach domowych od jakichś nagrywek, no kilkadziesiąt czy kilkaset takich fraz w różny sposób przeczytanych, po wytrenowaniu tych takich wstępnych, przedwstępnych modeli będzie w stanie sobie stwierdzić, czy ten efekt, który powstaje, jest zgodny z jego oczekiwaniami, czy nie
6: tak,
0: jest.
6: Tak, bo w 10 minutach materiału już da się spokojnie, znaczy RH Voice już będzie wiedział mniej więcej, jaka to będzie intonacja. Kiedyś nawet zrobiłem sobie...
0: Ale bez pauz, przepraszam, bo to jest ważne. Materiału po wycięciu pauz takiego,
6: tak,
0: który jest
6: już takiego gotowego
0: pocięty na frazy i to jest 10 minut, a nie, że włączamy 10 minut ja zegarkiem.
6: Ja nie mówię, że to będzie ostateczna intonacja, ale taki zarys już się wyłoni taki w miarę poprawny.
0: Dokładnie.
6: Mało tego, kiedyś robiłem syntezator chyba z 4 minut materiału i też jakoś to tam było słychać.
5: A ja może zadam takie pytanie, które może wydaje się oczywiste, ale nie jest do końca. Kto o tym... Bo tak ja zadaję pytanie może z punktu widzenia potencjalnej osoby, która będzie chciała taki głos nagrać. Kto zdecyduje o tym, czy dany głos przyjmie się w repozytorium? No bo ktoś może na przykład być przekonany, że to w ogóle świetnie brzmi i tak dalej, a potem okaże się, że z takich czy innych względów jego głos nie znajdzie się w repozytorium, bo tamto. I kto o tym zdecyduje, kto albo co o tym zdecyduje, czy dany głos będzie w repozytorium?
1: Dobre pytanie. Ja mam wrażenie, że...
2: Odpowiadam.
1: Tak.
2: O tym, jeżeli chodzi o język polski, jeżeli to trafi albo do Tomasza, albo do Grzegorza, najpierw to przechodzi proces ich, prawda, weryfikacji. Jeżeli chodzi o publikowanie w repozytorium, to Na razie ja jestem za to odpowiedzialny, ponieważ mam pełny dostęp do organizacji RH Voice, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że tam to jest cała hierarchia do wszystkich możliwych języków i każdy język jest w osobnym podmodule i każdy głos jest w ogóle w osobnym podmodule i przepraszam. Jeszcze w dodatku publikacja to nie jest tworzymy addon i idziemy sobie, prawda, publikujmy, tylko jeszcze w dodatku tworzymy podmoduł, żeby użytkownicy na Linuxie to mogli kompilować, żeby na SAPI 5 to było skompilowane, plus jeszcze na Android, żeby to się znalazło, w telefonach. A w przyszłości niebawem zahaczę ten temat, jest planowany RH Voice na iOS.
5: A czy wiadomo,
0: okej, ale momencik, bo ja to może uproszczę tą odpowiedź, bo to tak trochę nie do końca może być zrozumiałe. To jest generalnie RH Voice, jak już żeśmy wspomnieli, to jest open source'owy projekt, czyli na licencji otwartego kodu. I w zasadzie projekt społecznościowy, tam pomijam te wątki komercyjne, bo to jest jakby, że tam jakby osobna sprawa. Natomiast generalnie w takim zakresie, jak my to tutaj tworzymy, używamy i się tym cieszymy, no to jest to w zasadzie właśnie open source i projekt w jakimś sensie społecznościowy. Tak? To, że akurat tak się złożyło, że osób, które by chciały sobie opanować tą technologię trenowania głosów, to jest ciągle jakby, mam wrażenie, w naszym środowisku polskim tych 2 czy 3, no, a nie 20 czy 30, no to jest jakby kwestia drugorzędna. Natomiast zasadniczo w projektach społecznościowych decyduje społeczność, czyli w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś sobie coś tam nagrał, wypuścił, wrzucił na GitHuba, poprosił o pull requesta, żeby dany głos dodać. Myśmy z pierwszymi, z kolejnymi zresztą taką samą ścieżką szli.
2: Ale
0: i teraz, jeżeli się okaże, że społeczność dany głos zaakceptuje albo nie będzie jakichś tam zastrzeżeń, no to on pewnie wejdzie oficjalnie do repozytorium i okej. Natomiast jeżeli się nagle okaże, że ktoś trochę zaszalał i na przykład niezgodnie z licencją użył jakichś tam, nie wiem, nagrań, sobie gdzieś wziął audiobooka, coś tam wytrenował, wrzucił do netu i stwierdząc, że może to tam na takiej czy innej licencji udostępnić, ale się okazałoby później, że to jest, ktoś tam poczuł się naruszony, że tak powiem, że jego prawa osobiste czy majątkowe zostały naruszone przez to udostępnienie, bo ten udostępniający nie był właścicielem jak gdyby tego głosu i nie miał prawa nim dysponować. No to takie metody, takie wydarzenia są znane w różnych open source'owy. Tak więc to, że ktoś weszło do repozytorium, to nie znaczy, że tam jest na zawsze. Może się okazać, że jak weszło, to można to też dane repozytorium też usunąć, bo się okaże, że coś tam się nie przyjęło, albo miało jakieś wady prawne, albo się okaże, że ktoś coś wrzucił i nawet nie zostało to zaakceptowane, bo w komentarzach kilka osób się na przykład wypowiedziałoby negatywnie na temat tego, że to znaczy jakby odbiega jakością w dół od tego, co już zostało wcześniej udostępnione. No to takie kryteria trzeba brać pod uwagę, no.
1: Ja myślę,
0: żadnej magii
1: też,
0: tu nie ma.
1: To o tym wspomnimy gdzieś bliżej pewnie końca, jak już będziemy gdzieś żegnać informacje podsumowujące, opublikować, ale moje doświadczenie jest też takie, że bardzo dobrze jest się przyłączyć do jakiejkolwiek funkcjonującej społeczności RH Voice, czy to w ramach portalu LTN, czy w ramach listy dyskusyjnej, bo tak naprawdę tam jest też świetne miejsce, żeby zaprezentować, co się do tej pory samemu zrobiło. I można, i były też takie próby osób, które na własną rękę sobie skompilowały głos. On tam był na jakiejś dość małej próbie, no bo wiadomo, jak ktoś jeszcze nie wiedział, czy to się dobrze przyjmie i czy warto w to inwestować, no to nie robił od razu 1000 zdań, tylko powiedzmy 200-300. I podsyłał taki głos i ludzie sobie mogli to testować i zdaje się, że niektóre głosy tak się gdzieś tam urodziły.
4: I gdzieś sobie w jakimś drugim obiegu też żyją, bo też warto wspomnieć o tym, że jeżeli nawet ten głos oficjalny, to znaczy ten głos nie wejdzie do tego oficjalnego repozytorium, to jeżeli się ktoś uprze, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ten swój własny głos rozwijać, gdzieś go opublikować i też nie będzie to problemem. Po prostu nie będzie to w tym oficjalnym repozytorium, ale nikomu
2: nie stoi
4: nic na przeszkodzie, żeby to gdzieś tam sobie ktoś promował na własną rękę, to no to jest właśnie magia open source.
2: Nie stoi na przeszkodzie, ale właśnie przeszkoda w tej przeszkodzie jest taka i już co do nieoficjalnych głosów, bo mieliśmy, prawda, z nieoficjalnymi głosami pytania w polskiej społeczności, a czemu dany głos nie jest na Linuxie? Ano temu, że ten głos nie jest w repozytorium.
1: To z Androidem chyba największy jest problem, chociaż na Androidzie można...
2: Nie, bo na Androidzie to można... Właśnie z Androidem to jest tak, że można zbudować katalog nieoficjalnych głosów, można skompilować własną apkę można zaszaleć. Ale jeżeli chodzi o głos pod Linuxem, to jest już sprawa, to jest już inny temat i po prostu to już musi iść do repozytorium, bo to się jeszcze rejestruje na poziomie podmodułów, na poziomie... To jest... Nie chciałbym przedstawiać sprawę komplikowaną niż jest, ale po prostu to, jeżeli pod wszystko się kompiluje, to musimy po prostu jakieś wytyczne mieć.
5: Może jeszcze zadam jedno pytanie, też właśnie, które może nurtować użytkowników, no bo rozmawialiśmy o tym, że są głosy na Androida, rozmawialiśmy na Linuxa, a czy wiadomo co i kiedy, czy wiadomo konkretnie, kiedy wyjdzie głos na iPhone'a?
2: O tym, kiedy wyjdzie w ogóle, to nie głos, to sama aplikacja ze silnikiem, bo głosy to będą dystrybuowane wewnątrz apki, jak to jest na każdej w ogóle platformie, która ma mechanizm dystrybucyjny. To właśnie jest taka rzecz, że iOS-owa apka ma się pojawić. Kiedy dokładnie nie wiem, ponieważ jest w procesie rozpatrzenia przez Apple'a już od stycznia 2023 roku. Sama firma Louder Pages, która operuje, znaczy Non-Routing LLC, bądźmy bardziej ściśli w tym momencie, bo to osobowość prawna Non-Routing LLC operuje apkami po nowemu pod Androida i pod iOS-a, to ichnią apkę musieliby zatwierdzić, żeby...
1: W Apple. Właśnie. Ale nie wiadomo, czy jest jakiś plan wcześniejszy, na przykład test flighta albo jakiś inny dystrybucji.
2: No właśnie, było w zamkniętych beta testach.
1: Zamkniętych, okej.
2: Okay. Tak. I to na razie dla języka macedońskiego i albańskiego, które to języki nie mają żadnych syntez pod iOS-a.
1: No tak.
2: Bo w ogóle sama firma Non-Routing LLC, czyli Louder Pages, skoro zahaczyliśmy ten temat poboczny, to oni się zajmują tworzeniem głosów i języków, znaczy głosów dla tak zwanych, nie mogę znaleźć wyrazu polskiego, no, ale jest fajna fraza na to i to się nazywa underserved languages.
1: Tak, niedoreprezentowanych, czyli w tych rynkach, gdzie po prostu nikt o tym nie myśli, żeby stworzyć. To jest coś, na co ja zawsze zwracam uwagę w tyfloprzeglądach, w różnych środowiskach, gdzie mam ku temu okazję. My w Polsce jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, że o nas się jednak w kontekście syntezy mowy i różnych technologii myśli i u nas ten wybór jest bardzo duży. Nawet jak nie było jeszcze RH Voice'a, to były i wokalizery, i akapele, i jeszcze wcześniejsze syntezatory, i sprzętowe, i programowe.
2: Tylko zauważ,
1: tak?
2: Tylko zauważ jedną rzecz, że od czasów, jak się w ogóle zaczęła pandemia,
1: tak,
2: COVID-u, to jakoś mam takie wrażenie, tak, o nas się myśli, ale cały komercyjny rozwój czegokolwiek do polskiego albo ulepszanie istniejących rzeczy gdzieś tam stanął. Kwitnie.
1: Zgoda,
2: kwitnie.
1: Ale zauważ, że jest. I to jest ważne, żeby powiedzieć, że jest, bo za parę lat wchodzi ustawa europejska o dostępności i no my się będziemy cieszyć na wiele rzeczy i mieć nadzieję, jak to wypali w praktyce, no czas pokaże, może być różnie, ale teoria jest taka, że tego typu urządzenia powinny stać się dostępne, inne urządzenia powinny stać, i to urządzenia, już nie tylko strony, aplikacje, ale też urządzenia, czyli dekodery, kioski te takie do samoobsługi i tak dalej, bankomaty.
2: No i zobaczymy, pożyjemy.
1: Tak, natomiast my w Polsce nie mamy się czego obawiać, bo mamy do wyboru, do koloru i komercyjnych, jeżeli jest to bank, no to może nie zdecydować się i może też nie mieć możliwości na licencję jakąś tam open source, ale my mamy tych syntezatorów komercyjnych do koloru, do wyboru. Język maltański, język irlandzki, no język słoweński powiedziałbym, że gdzieś tam jeszcze się broni, ale to też od niedawna. Cała gałąź bałtycka, Litwa, Łotwa, Estonia.
2: Tak, język słoweński to w ogóle ma też syntezator, który bazuje na tej samej technologii co HTS. Okay. Ja go u siebie tu mam.
1: No nie trzeba go demonstrować, to ważne, nie, że jest, tak? No,
2: nie,
1: no,
2: moja moją chciałem intencją nie jest zademonstrować, tak, tylko powiedzieć, że też twór na podobnej technologii istnieje.
1: Tak.
2: Tak, zahaczając temat syntezy i w ogóle do słoweńskiego jeszcze jest wokalizer.
1: To jest. Dobra.
4: Ja zaglądam do naszych komentarzy teraz, bo tu mamy dwa komentarze. Mamy komentarz od Grzegorza. Cześć wam. Czy jak nagrywamy te głosy, to nagrywamy te zdania i transkrypcje do osobnych plików, czy nagrywamy wszystko jednym ciągiem? Druga rzecz, wydajność tworzenia takiej syntezy. Chyba lepiej robić na natywnym Linuxie niż na WSL. Trzecia rzecz, czy ta procedura tworzenia głosów będzie prostsza, bo ja co prawda wykonałem 2/3 tej instrukcji, ale się potem wywaliło. No i chętnie bym usłyszał głos Pawła w syntezie. Pawle, czujesz się zmotywowany?
1: Ja myślę o tym, to żeby nie było, ja o tym myślę. Jest jeszcze jeden aspekt, który poruszę trochę w późniejszej jeszcze części, więc może na razie nie, ale taką barierą najbardziej techniczną i chyba też o to zapytam. Jest mój sprzęt. Ja w tym momencie posiadam to, co mam na sobie, czyli headset. Ja jestem z niego zadowolony, jak muszę nagrać właśnie podcast, audycję przeprowadzić, właśnie taką typu tyfloprzegląd, czy tak jak dziś rozmawiam z wami. Jest to mikrofon niezły. On jest fajny, on jest dedykowanym headsetem do konferencji, więc nie typowo sprzęt studyjny, ale jest przenośny, a ja mam taki styl życia w tym momencie, że no nie bardzo opłaca mi się inwestować, zwłaszcza gdybym miał inwestować z własnych środków w jakieś profesjonalne studio, bo miejsce, w którym mieszkam, mam nadzieję, jest miejscem tymczasowym. Więc znowu, gdybym się przeprowadzał, musiałbym na nowo dostosowywać sobie i aranżować warunki i to wszystko gdzieś przewozić i wolę sobie taką inwestycję zostawić na czasy bardziej stabilne. Natomiast mogę nagrywać tym. Mógłbym też nagrywać Zoomem H2, tylko z kolei Zoom H2 niestety ściąga poszum z procesora, z wentylatora mojego komputera. Nawet teraz ja bardzo słyszę, jak ten laptop szumi. Wy tego raczej nie słyszycie. I to są moje dwie opcje i no mógłbym nagrywać tym headsetem, ale ja wiem, że po podgłośnieniu tych nagrań ewidentnie słychać, że to jest headset, takie plastikowe.
4: Przede wszystkim,
1: pudełko.
4: Pawle, są tak zwane popy, czyli ten efekt zbliżeniowy i tak. Bardzo jest to czułe na wszelkiego rodzaju podmuchy. To...
6: RH Voice tego nie lubi. No. Znaczy, lubi to bardzo...
4: uwypuklać.
6: Tak, i robi z tego śmieci.
1: Ale umówmy się, że na to mógłbym założyć gąbeczkę, tak? Na mikrofon jakąś. I byłoby lepiej.
4: To zawsze mógłbyś spróbować w ogóle, jak z tą gąbeczką by było, bo gąbeczka to nam niestety obcina też górę.
1: A, no tak. No więc tutaj właśnie to są moje ograniczenia i też miałem pytać, jaki jest minimum mikrofon? Jakie jest minimum warunki, żeby w ogóle cokolwiek...
6: Trudno, znaczy to w ogóle trudno powiedzieć tak naprawdę, dlatego że z jednej strony dość dużo da się osiągnąć teraz już procesorami dźwięku różnorakimi, coraz więcej jest sztucznej inteligencji w procesorach dźwięku. Robiłem głosy różne, z różnych nagrań. I tak naprawdę w sumie trudno powiedzieć, to znaczy robiłem już głos, który był nagrany Zoomem, właśnie H1, w jakimś pokoju, gdzie był pogłos i ten pogłos dało się usunąć na drodze sztucznej. I tu w pewnym sensie dobrze, że RH Voice ma pewne ograniczenie, dlatego że w plikach tych źródłowych po wyrzuceniu tego pogłosu to było słychać, że one mają pewne artefakty, ale RH Voice jest na tyle niedokładny, że tych artefaktów w pewnym sensie nie zauważył. Można
1: no to
6: tak
1: to
6: powiedzieć.
1: Jest na naszą korzyść.
6: Natomiast tu trzeba by rozpatrywać chyba każdy przypadek indywidualnie. To nie da się tak powiedzieć, jak jest minimum.
2: I wszystko leży na eksperymencie, tak naprawdę.
6: Tak, o tym mówię. I dlatego... znaczy ja sobie nawet wyobrażam, że ktoś mógłby zrobić mikrofonem za, nie wiem, 50 zł, gdyby był akurat dobry, bo czasami jakby no, cena mikrofonu...
1: Nie świadczy jakości bądź jej braku.
6: O jego jakości. Z drugiej strony zrobiłem z ciekawości nagrania profesjonalnego lektora, który był nagrany na pewno bardzo dobrym mikrofonem w studiu, przecież nagraniowym. Wyszedł ten syntezator źle, jednym słowem.
1: No więc jest o czym myśleć. Grzegorzu, dzięki za pytanie, to może odnieśmy się do reszty tego pytania, bo tam pytania techniczne, na które no ja już niestety nie odpowiem.
4: To pierwsze, jeżeli chodzi o tę procedurę, tak? Czy to nagrywamy wszystko to w osobnych plikach?
2: To podzielmy się tak. Ty, Tomecki, odpowiedz na pytania związane z audio, na techniczne.
6: To jest dość prosta kwestia, jeżeli chodzi o audio. Każdy plik musi być nagrany w osobnym wave'ie, to znaczy każdy plik musi być... powiedzmy przygotowany do RH Voice w osobnym pliku, bo można to sobie nagrywać w pliku jednym i potem to sobie podzielić. Ja nagrałem post na blogu LTNowym swoim, jak to zrobić. Znaczy, jak to można zrobić, bo oczywiście sposobów na to jest dużo i znam ludzi, którzy zrobili to inaczej. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby audio było, w każdym pliku było jedno zdanie, które najlepiej, żeby się jakby cały plik zaczynał i zaraz od początku zdania, żeby nie było tam jakiejś ciszy na początku wzięcia, oddechu i tak dalej, bo czasami, nie zawsze, ale czasami RH Voice lubi sobie ten oddech już wyinterpretować jako coś i każda wypowiedź będzie się zaczynała oddechem i nie będzie na przykład, nie wiem, jakiś tam kosz 1:4, tylko... kosz 1:4. W związku z powyższym ten oddech też będzie bardzo znacząco wpływał na responsywność tego syntezatora.
4: A wiecie co? Przychodzi mi też do głowy jedno pytanie, które być może sobie co niektórzy zadają, a przynajmniej ja zacząłem je sobie zadawać i zaraz mnie może wyprowadzicie z błędu, bo już tu wspominaliśmy też o tym, że problemem jest no to, że trzeba te zdania, które mamy, zapamiętywać, no i jakoś je potem odczytywać. A gdyby to nie były zdania, tylko na przykład pojedyncze słowa z jakiegoś słownika, jakaś wielka lista słów, każdy w osobnym wierszu i po prostu nagrywać słowa, nie zdania.
6: Ja nie wiem, czy RH Voice dobrze by zinterpretował tak krótkie wypowiedzi.
4: No właśnie tak rzucam.
6: Nigdy nie próbowałem tego i nigdy nie miałem takiego, jak to się mówi, dataset, takiego zbioru danych.
0: A ja miałem taki dataset nagrywany w studio, miałem 200 słów na... nagrywanych kiedyś przeze mnie w studio dla potrzebne mi to było do Gregora sprzed wielu laty i zrobiłem taki eksperyment i stała się rzecz ciekawa, bo brzmiał ten mikrogłos jak stary hydraulik, po prostu w ogóle nie wiem co on zrobił, w ogóle nie załapał mojego brzmienia, znaczy może antycypuje moje brzmienie za lat 30, ale koszmarnie to wyszło.
4: Okej, okay, no czyli ten pomysł to chyba nie jest najlepszy. Trzeba ale jednak trochę pamięć poćwiczyć.
5: Ale no można zdania skracać.
0: Natomiast ja miałem taki pomysł, podałem kiedyś i nawet z kolegą żeśmy zrobili eksperyment całkiem udany, żeby sobie czytać jakiegoś, no jakiś wiersz, poemat, jakiś niekoniecznie mój 13-zgłoskowiec, ale jakikolwiek inny, nawet krótszy, tam kolega na jakimś chyba 8 czy 12-zgłoskowcu się nagrywał i wyszło całkiem nieźle. Także to
6: tylko żeby to przeczytać.
5: Można przeinterpretować.
0: Pamiętamy o tym, co wcześniej mówiliśmy, czy nie popadamy w jakąś aktorską...
5: Ale to znaczy, wiesz co, nie recytujemy melodia, tego. Jeżeli jest jakaś melodia, powiedzmy wiersza, tekstu, no to właśnie tutaj można po prostu wpaść w coś takiego i trudno
0: jest... na to trzeba uważać, oczywiście. Mhm.
5: W każdym razie zdania można skracać. Zdania nie muszą trwać, powiedzmy, 5 linijek brajlowskiego tekstu, wystarczy je skrócić do 3.
0: Ja zakładam, że w końcu ktoś się weźmie albo ten skrypt, albo jakikolwiek, bo tam w tym, ten skrypt tych losowych zdań z Wikipedii, on jest w sumie jeszcze nie wiem czym wygenerowany, ale on jest niby okej, bo jest losowy, natomiast...
6: To dostaliśmy ten skrypt od...
0: No tak już, tak, to mówiliśmy o tym. Natomiast jego wadą jest to, że tam ta losowość jest dosyć pozorna, bo jak sobie to przeczytać, to tych artykułów tam chyba z 20 powiedzmy było wziętych i nawet widać, że są różne zdania, się powtarzają na te same tematy, znaczy nie powtarzają się dokładnie te same zdania, tylko że widać, że z kilkunastu czy kilkudziesięciu artykułów przeplatających się te treści pochodzą.
2: Tylko te zdania jeszcze były ręcznie przez Tomasza filtrowane.
1: Pod kątem długości chyba, tak?
2: Nie, pod kątem
6: występowania obce brzmiących, żeby nie było problemu z czytaniem. No tak. Chyba, chociaż można to było tak naprawdę przepisać, ale no, czasami był jakiś na przykład, no były takie rzeczy, które należało usunąć, bo ktoś mógł to na przykład z angielskimi fonemami przeczytać, R angielskim czy coś.
5: Na przykład takie na przykład zdanie, jak takie słowo jak Facebook. Jak należy to przeczytać? Czy face bo ok, czy no, napisać najlepiej, w skrypcie Facebook?
6: Najlepiej wyrzucić. Albo wyrzucić, tak.
5: Bo w tym skrypcie pojawiały się takie zdania i ja muszę powiedzieć, że miałam pewne wątpliwości. Chyba, że po prostu w skrypcie, w tym naszym skrypcie, który będziemy zmieniać, po prostu napisać f e i s b u k. Chyba, że tak.
2: Okay, fonetyczny zapis.
0: Mhm. Najlepiej wątpliwe przypadki wyrzucić, zastąpić czymś innym. Bo to nie musi być akurat to konkretnie zdanie, to nie ma żadnego znaczenia dla sprawy.
1: W myśl zasady a propos tłumaczeń ponoć stosowanej w jednej z korporacji, when in doubt, leave it out. Jeżeli możliwość, to opuścić.
0: Dokładnie tak.
1: Dobrze, ale to jeszcze to pytanie Grzegorza, uproszczenie procedury tworzenia głosów. To już chyba, Grzegorzu, trochę odpowiedziałeś, tak? Temat, no jest tematem, ale chyba planów na razie nie ma.
2: Jest, ja powiem tak, temat był podejmowany przez innych członków społeczności, ale to jest już rosyjski segment. Jest skrypt baszowy, który te procedury upraszcza i jest właśnie nowa wersja tego skryptu, która nie dość, że umie generować na przykład SSML z pliku tekstowego, że umie, czyli właśnie te prompty, które są które się właśnie kojarzą potem z dźwiękiem, to jeszcze według nowych takich zasad, które można, ale nie musimy ich stosować, to możemy do każdego zdania przypisywać po nowemu identyfikatory, które to identyfikatory są po prostu nazwami plików WAW danego zdania.
0: Jak powiedział Albert Einstein, chyba jeżeli nie pomyliłem autora, wszystkie rzeczy powinny być uproszczone tak bardzo, jak to jest tylko możliwe, ale nie bardziej.
1: No, ale...
0: Ja nie wierzę w to, ja słyszałem o, tych automatach i znaczy ja w ogóle tak automatykę to specjalnie bym tam no, nie przeceniał. Tam, gdzie się da, to oczywiście warto automatyzować, natomiast tutaj problem jest zupełnie inny, że jeżeli się nie wie, o co chodzi, no to nawet super zautomatyzowany skrypt, jak się puści, on gdzieś rzuci jakimś błędem i będzie dokładnie taki sam efekt. A w przypadku tego trenowania do RH Voice'a jest bardzo dziwny, mniej intuicyjny komunikat o błędzie na etapie segmentacji się pojawiający, który oznacza, że w jakiejś tam... ja długo miałem z tym problem, jak to zinterpretować. Potem się okazało, że po prostu w którymś tam 788 zdaniu jest inny tekst transkrypcji niż audio nagrane i on wtedy nie jest sobie w stanie tego posegmentować, więc generuje błąd segmentacji. To są takie rzeczy, których się nie da uprościć. Po prostu tak to działa.
6: Znaczy, tego się nie da uprościć, natomiast jakby zakładając, że jest okej, albo inaczej.
0: Nie jest okej nigdy.
6: Nie,

0: jeżeli to nie jest opublikowane tak jak cała reszta na otwartym kodzie, to jakby tego dla mnie nie istnieje, no.
1: Nie bo ma to będzie powstawać jakieś, czy GUI, to czy będzie, interfejs webowy. Mhm.
2: To będzie publikowane, ja planuję opublikować ten skrypt, jak się skoordynujemy z Siergiejem, który ze mną właśnie pracuje nad tym skryptem. I jak zrobimy taką wersję, która jest bezbłędna, w ogóle planujemy z Basha przechodzić z tym skryptem na Python, żeby od niektórych rzeczy baszowych uciec, bo Bash czasami potrafi zrobić bardzo dziwne rzeczy, nie wchodząc bardzo w techniczne.
0: To Python też potrafi dziwne rzeczy, jak się to zrobi źle, ale nie, to może tak. Co chciałem jeszcze, kiedyś była taka inicjatywa, jest jakiś ticket otwarty na RH Voice, jakiś człowiek ze społeczności, nie wiem, czy kojarzycie taką technologię Jupyter Notebook. To tak, jest jakieś to takie dziwactwo, znaczy ciekawostka w sumie dla mnie.
2: Po prostu.
0: Tak, używana do tych różnych takotronów i innych takich tam zagadnień.
1: Projektów AI takich cięższych chyba.
0: Gdzie to można później w jakichś chmurach odpalać i ktoś takiego notebooka próbował z tego tutoriala wygenerować. Coś mu tam chyba też nie do końca tam działało. No ale zainteresowanie społeczności z tego co kojarzę było znikome, żeby nie powiedzieć żadne. Nikt tam jakby tematu nie podjął. Dla mnie osobiście robienie tego w ten sposób byłoby dużo bardziej skomplikowane niż sobie odpalenie z WSL-a i po prostu ten.
2: Jest to po prostu strata, jest to strata zasobów i szkoda prądu na to.
1: Znaczy właśnie byłem ciekaw, bo ja byłem na przykład zszokowany tym, jak małą popularnością to, co my tutaj robimy na masową skalę tak naprawdę i jest cała społeczność, cieszy się w krajach anglojęzycznych, bo RH Voice po angielsku istnieje. Te głosy są, umówmy się, jakości średniej, bo one były generowane lata temu, kiedy projekt
0: z festiwala.
1: Dokładnie, to jeszcze z takiego materiału źródłowego.
2: W ogóle
1: nikt tam tego nie jest w stanie używać, tak na dobrą sprawę. Nikt tego na poważnie nie bierze. Jest grupka zapaleńców, którzy robią jakieś słowniki, które poprawiają i patchują tam wymowę. Natomiast kiedy ja w okolicach gdzieś Sylwestra wrzuciłem na Mastodona link do właśnie twojego, Grzegorzu i Zwonimirze, artykułu na GitHubie, to nagle ludziom się oczy otwarły, że to się przecież da. Boostów i lajków dostałem, ty też dawno nie widziałem. Dyskusja cała się rozkręciła, ludzie do mnie pisali z jakimiś w ogóle pytaniami technicznymi, na które nie byłem w stanie odpowiedzieć. Ale ostatecznie konkluzja była taka, że to jest skomplikowane, to chyba ja sobie z tym nie poradzę. I nie widać żadnych efektów, nie widać, żeby ktoś z tym w ogóle ruszył.
0: Czyli jednak Polak potrafi, jak się
1: chyba tak, ale no jest to ciekawe, że w ogóle, bo jakby osoby niewidome w tym świecie anglojęzycznym również, to są niesamowicie nakręceni ludzie. Jeżeli trzeba samplować dzwonek recepcyjny jako instrument, nie ma problemu, znajdzie się od tego człowiek. Eleven Labs w tym momencie, mój cały Mastodon jest zalany Eleven Labsem i czatem GPT.
2: O matko.
1: Natomiast RH Voice, ja to wrzuciłem, jakieś tam zainteresowanie, mówię, no dużo ludzi jakieś reakcje wykazywało, że coś tam, ale nie widać konkretów i jakoś nikt się nie posunął do tego, żeby tym się zainteresować.
0: Ale nie, bo to jest ciekawe w ogóle zagadnienie, dlatego że akurat dla języka angielskiego to prawdopodobnie istnieją jakieś dobre datasety, tak jakby ogólnego przeznaczenia. Oj, właśnie jednym z, bo tam już wspominałem o tej firmie niemieckiej, trochę mi to nazwa mi umknęła.
2: Ten maj, ten cały, jak się nazywa? Kaito.
0: O, Kaito, tam, tak, kaito.de chyba to była tam. I oni tam z automatu dosyć słabej jakości, jakby cięte to było widać, że z automatu i tak tam poucinane są te bezdźwięczne głoski na przykład, ale opublikowali taki ten dataset dla polskiego tego Piotra i inni inne, o których wspominałem. I to się nadawało do tego, żeby w miarę w prosty sposób tam metodą znajdź i zamień. To było w takim formacie chyba dla tego takotronu, czyli dla tych takich sztucznych inteligencji, takim formacie wejściowym. Natomiast w bardzo prosty sposób się to dało przerobić do postaci takiej, żeby RH Voice'a na tym trenować. I jeszcze zanim zastartowałem z Piotrem, a Zwonimir tą Ninę tam trenował, no to jeszcze zanim mieliśmy moduł polskiego, to pierwszy mój eksperyment to był

0: na generowaniu języka angielskiego, bo język angielski już był, znaczy język angielski już był oprogramowany, więc głosu dla języka angielskiego dokładnie z tego samego zestawu danych, który był używany przez RH Voice'a w tym głosie SLT. No właśnie po to, żeby sprawdzić, czy to, czy ta cała procedura jest poprawna i czy ten głos się finalnie jakiś tam wygeneruje prawidłowo. No jak się już wygenerował, to następnym krokiem było wzięcie, taki jest też popularny z LibriVox'a, głos, który w różnych tych takich sztucznych inteligencjach, w tych syntezatorach sztucznej inteligencji się pojawia. Kurczę, nie pamiętam, jak się to, też ta kobitka nazywała, ale w każdym razie, no... dobra, no tam jakieś czytała chyba z 50, kilkanaście tomów jakichś tam książek historycznych, słabo w sumie jakościowo, bo z lekkim echem, o właśnie, to żeśmy nie powiedzieli, dyskwalifikuje, na pewno wszelkie jakieś szumy, przygłosy dyskwalifikują takie nagranie z trenowania i echo. Echo jest w ogóle koszmarem, bo potem w pierwszym planie słychać ten głos, który jest jakby podstawowy, a w tle z tego, z fragmentów tego echa, to jest tak jakby ktoś jakieś wory z piaskiem ciągnął, bardzo dziwne artefakty powstają w RH Voice. Natomiast w przypadku właśnie tego LibriVox'owego dla języka angielskiego datasetu się udało ten głos wygenerować, tylko że jego jakość była na tyle marna w przypadku RH Voice'a, że to nie miało sensu tego ciągnąć. Więc dla języka angielskiego się sprowadza do tego, żeby znaleźć jakiś sensowny dataset, czyli zestaw takich danych, gdzie mamy właśnie audio i transkrypcję, dobry jakościowo, i to na odpowiedniej licencji, która będzie umożliwiała takie przetworzenie, i później z tego po prostu znaną ścieżką wygenerowanie jakiegoś fajnego głosu.
1: Właśnie co do języka angielskiego i mówisz o datasecie SLT, to ja znalazłem źródłową wersję datasetu SLT, która jest w 48 KHZ zrobiona, czyli wysokiej jakości dataset już, i mam opublikowaną wersję, i jest wersja SLT, i trenowałem ją i publikowałem. Siedzi na rhvoice.org i ta wersja brzmi bardzo, jest to na tak bardzo wysokiej jakości jak na RH Voice, można by powiedzieć.
2: Dobrze, Michale, my chyba mieliśmy jeszcze drugi komentarz, prawda? Bo tak ten pierwszy wymagał dość rozbudowanej odpowiedzi Grzegorzowi, a jeszcze był drugi, czy to też się zawarło w tym, co Grzegorz pytał?
3: To znaczy nie. Mamy rzeczywiście jeszcze jedną wypowiedź od naszego słuchacza Łukasza, który napisał do nas tak. Ja bardzo słabo widzę, dla mnie to jest bardzo dużo, że ktoś mi może przeczytać książkę albo napisy w filmach, a domyślny e-speak w NVDA odrzuca mnie po tylu latach tak jak głosy Iwona. No i to na razie tyle, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Czy coś jeszcze tu mamy? Nie, więcej na razie nic nie ma.
2: Ja mam pytanie od słuchacza, które mi zostało zadane prywatnie, znaczy na moją skrzynkę mailową. Ktoś, wiedząc, że audycja się odbędzie dziś, to pytanie mi zadał. I pytanie jest takie, ta osoba pisząca mówi, że tworzy sobie audiobooki za pomocą RH Voice'a, jednym z programów do tego przeznaczonych. I pytanie brzmi, czy RH Voice potrafi, reaguje na to, żeby wygenerować mu jakąś dłuższą pauzę albo emocje. Domyślam się, że tutaj chodzi autorowi tej wypowiedzi o jakieś tagi SSML.
1: Emocje nie. Wiem, o co chodzi autorowi. Mhm. Emocje nie, ale pauzy na podstawie tagów SSML już tak. I to trzeba zobaczyć, jakie są to tagi, bo pamiętam, przed w ogóle powstaniem polskiego, że ktoś akurat w liście błędów RH Voice'a z samego silnika pisał, że jest akurat problem z pauzami. Jakiś tak SSML jest źle procesowany przez RH Voice'a, bo po prostu nie ma go w standardzie. I to trzeba by zbadać.
2: Tak. Okej. No to w porządku. To w takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnego bloku. To Tomek.
0: Jeszcze tylko w uzupełnieniu, bo znalazłem w końcu tam Elliot, tak łatwo to w sobie, Elliot Dataset, to, czyli właśnie z tego LibriVox, pani się nazywa Linda Johnson i to z jej nagrań powstał taki 13,5 tysiąca fraz liczący zestaw dla języka angielskiego, no i duża ilość tych różnych sztuczno-inteligencyjnych TTS-ów właśnie na tym była trenowana. Chociaż dla akurat właśnie dla RH Voice'a, przez to, że to jest z echem i jakościowo tam może też nie jakoś super dobre, no to się to nie sprawdziło.
4: A jeszcze też miałam jedno pytanie, które też otrzymałam prywatnie, bo ta osoba akurat jest w miejscu, gdzie nie może się wdzwonić. Mianowicie chodzi o to, dlaczego głosy RH Voice są takie głośne, na przykład w zestawieniu z Pauliną Systemową, która jest pod względem, która jest po prostu dyskretniejsza. RH Voice rzeczywiście mają po prostu poziom głośności zdecydowanie wyższy niż na przykład rzeczona Paulina. Z czego
0: ale tą głośnością sobie można regulować. Przecież.
4: Można. Tak, ale przy tych samych parametrach głosy RH Voice'a są zdecydowanie głośniejsze.
5: Dla mnie akurat to zaleta. Dlatego, że jeżeli masz jakieś, nie wiem, reklamy na stronie, która jest bardzo głośna, reklamy są bardzo mocno żułowane, często jeżeli chodzi o te poziomy głośności, to prawie żaden syntezator nie jest się w stanie przez to przebić po prostu, a Paulina w szczególności.
2: Ja też myślę, że ten efekt, część tego efektu, i to na Androidzie jest bardzo dostrzegalne, bo to jest chyba jedyna synteza, która ma tak mocną górę. I to nawet jak ktoś ustawi sobie głośność na bardzo minimalny poziom, ja oczywiście nie zrozumiem, co jest mówione, ale słyszę te wszystkie szeleszczące frykatywy, jak to się wybija, te trące głoski, jak to się wybija. I to słychać po prostu bardziej niż jakąkolwiek inną syntezę.
1: Ja muszę powiedzieć, ja wywołałem na własnym Samsungu buga w RH Voice, który powoduje, że jak zgłośnie na maksimum samego RH Voice'a w samej apce RH Voice'owej, plus jeszcze zechce mi się ściszyć głośność dostępności. To tej głośności dostępności ściszyć nie można, ponieważ zmieniłem skalę głośności w samym syntezatorze i system albo syntezator durnieją. Mhm.
2: No dobrze, to może w takim razie Tomku.
0: Jeśli mogę taką jedną uwagę też takiego, trochę nam chyba to nie wybrzmiało, a warto może o tym wspomnieć, że tworząc takie sobie nagranie źródłowe z przeznaczeniem właśnie do RH Voice'a, też warto przyszłościowo patrzeć pod kątem takim, że jednak się coraz bardziej jakoś tam upowszechniają te różne systemy bazujące na sztucznej inteligencji, tam takotron słynny, no to jest sprawa sprzed kilku lat, więc można założyć, że to praca się jakby nie zmarnuje, że sobie ktoś tam spędzi ileś czasu na nagrywaniu, potem na cięciu i transkrypcji, bo jest spore prawdopodobieństwo, że jeśli w przyszłości się pojawi coś podobnego do RH Voice'a, jakiś taki open source sensowny do używania w warunkach powiedzmy domowych, no to będzie można na tym samym zestawie danych po jakiejś tam ewentualnie modyfikacji formatu sobie też taki model lepszej jakościowo syntezy wygenerować na tym, co już raz zostało nagrane.
1: Tylko jedno takie małe zastrzeżenie i to już usłyszałem nieraz takie zdanie, że to do tych wszystkich nowoczesnych syntezatorów bazujących na AI potrzeba dwakroć więcej danych niż do RH Voice'a. Więc...
0: No to pewnie prawda, akurat to fakt, że...
5: To znaczy, to są bardziej skomplikowane kwestie. Jestem teraz na takiej grupie Discordowej na temat właśnie tych takich sztuczno-inteligencyjnych syntezatorów. I tam jest sprawa znacznie bardziej skomplikowana, dlatego że tam jest kilka rodzajów w ogóle tego trenowania modelu. Jest jeden taki podstawowy i tam rzeczywiście tego modelu, im lepsza synteza, tym to jest potrzebne więcej. Podobno Eleven Labs to tam są dziesiątki tysięcy godzin tak naprawdę włożone w ten podstawowy model. Potem jest coś takiego, że mając taki podstawowy model, no trenowuje się konkretny głos i tu wystarczy kilkanaście, powiedzmy, minut takiego audio. A jeszcze jest trzeci taki sposób. Jeżeli mamy na przykład wytrenowanych już na przykład 2000 głosów, to wystarczy dać kilka sekund jakiegoś głosu z zewnątrz, nawet bez jakiegokolwiek opisu tekstowego, i algorytm wybiera sobie najbliższy model brzmieniowo tego głosu, go podstraja jakoś tam, wybiera sobie, żeby ten parametr zmienić, tu coś podwyższyć, obniżyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli to troszeczkę się dzieje tak, jakby wziąć jakiś głos. Robimy casting aktorów i który najbardziej potrafi udać głos tego człowieka. To jest trochę tak można by to porównać do czegoś takiego. Więc z tym jest sprawa bardziej skomplikowana w tej chwili, a za lat kilka może być jeszcze ciekawiej. Więc tutaj ja bym takich disclaimerów tutaj nie rzucał, że to jest ileś razy więcej potrzebne albo ileś mniej potrzebne.
1: Na razie
5: bo to nie wiadomo tak naprawdę, co będzie.
0: No to prawda, to też się muszę wycofać w takim razie, Tomaszu, z poprzedniego swojego oświadczenia. Rzeczywiście to jest na tyle dynamiczne, że może się okazać, że to się jednak już nie przyda w przyszłości, bo tam w przyszłości wystarczyło będzie ten model natrenować.
5: Nie wiadomo, bo ja mówię teraz o tym Eleven Labs, czyli tym modelu, który jest trenowany na bardzo ciężkim obliczeniowo, z tego co wiem, systemie, który wymaga naprawdę serwera, którego raczej nikt z nas nie ma. Podejrzewam, że komputery wszystkich nas złożone razem i pomnożone razy kilka to też to jest niewiele. W każdym razie tam to podobno naprawdę bardzo dużo jest potrzebnych obliczeń, żeby to zrobić. Także właśnie siedzę na tej grupie, to mówili, że taki model dużo bardziej uproszczony, prawdopodobnie podobnym systemie, na dwóch kartach graficznych rzędu 3090 generował się, zdaje się, miesiąc.
2: No więc... to Tomku, może opowiedz trochę o tej realizatorskiej stronie całego projektu. Mówisz, że masz przygotowane próbki.
5: Mam.
2: Jak to wygląda w ogóle, taki proces potem cięcia? Co ty musisz konkretnie zrobić? Dostajesz nagrania od kogoś i jakie najczęściej operacje na nich wykonujesz? No i które nagrania przechodzą, które odpadają, co RH Voice lubi, czego nie lubi?
5: No to tak, zacznijmy od tego, co trzeba zrobić z nagraniem. Dobrze by było, żeby ten, kto nagra to nagranie, albo sam, albo kogoś zatrudnił, że tak powiem, czy tam komuś dał to do pocięcia, bo to jest bardzo długi proces. A to trzeba zrobić. I to trzeba począć dość dobrze, to znaczy w takim sensie, że na początku trzeba usunąć wszystko na początku tego pliku. To znaczy, żeby plik zaczynał się w momencie, gdy zaczyna się zdanie. I dobrze by było, żeby się skończył w momencie, gdy się kończy zdanie, choć tu jest dowolność nieco większa. Jeżeli tam będzie jakieś tam pół sekundy ciszy, to się tam dziura w niebie nie stanie. Natomiast dość ważne są te początki, choć też to nie jest reguła, bo ostatnio testuję sobie taki algorytm, który automatycznie dzieli jakieś długie takie nagrane tam z audiobooków spróbowałem, audiobooki podzielić tak automatycznie na zdania i to jakoś tam wyszło. Były na początku oddechy i te oddechy potem w procesie tworzenia RH Voice'a zostały jakoś zniwelowane, by tak rzec. Natomiast gdy już mam taki zestaw plików, w których w każdym pliku jest zawartość jednej linijki tekstu, no to trzeba ten plik dostosować tak, żeby RH Voice wyszedł na nim dobrze. I tu zaczynają się schody. Bo są pewne rzeczy, na które ten silnik w cudzysłowie nie zwraca kompletnie uwagi, a są takie rzeczy, na które człowiek nie zwraca uwagi, a silnik, dla silnika to bardzo dużo. Taką podstawową kwestią jest głośność plików. One wcale nie muszą być specjalnie głośne. Jeżeli one będą nagrane cicho, program to sobie później przygłośni. Co sprawdziłem osobiście, przyciszając o naprawdę duże wartości pliki źródłowe i no nie było z tym problemów. Później Erhavoj sobie z tym poradził. Oczywiście w pewnym momencie zaczyna wchodzić tak zwany szum kwantyzacji, ale no to już musi być bardzo cicho nagrane. W każdym razie, jeżeli jakby głośnością nie trzeba się przejmować. Na pewno Erhavoj, i to zaraz będę mógł pokazać na żywym takim materiale, wybiorę sobie Michał głos. Na przykład mam głos właśnie Michał i teraz pozwolicie, że puszczę, pokażę jedną z próbek, które zostały wykorzystane do Michała.
6: Sądziłbym raczej, że przyjechał tu dla zupełnego wypoczynku, aby leczyć się na nerwy.
5: Ten głos ma dość dużo wysokich częstotliwości, natomiast głos Michał troszkę tej góry ma mniej. On i tak ta góra została później podbita, natomiast generalnie ten algorytm do tworzenia głosów ma to do siebie, że dodaje basu, a odejmuje troszeczkę góry, więc te nagrania muszą być troszeczkę przejaśnione i basu musi być troszeczkę odrobinkę za mało. I wtedy jak to się ściemni na etapie tworzenia głosu, no ten algorytm tak ma po prostu i już, póki co przynajmniej, no to się jakoś wyrówna. Też trzeba wiedzieć, o ile przejaśnione, no to tak trudno mi to powiedzieć, tak w takim żargonie zrozumiałym dla przeciętnego Kowalskiego zwłaszcza. W każdym razie, no to musi być takie troszkę jasne takie. Druga rzecz, znacznie gorsza, jest taka, że algorytm jest wrażliwy na takie często nawet bardzo mało słyszalne podbicia i stłumienia konkretnych częstotliwości. To znaczy, to jest bardzo często spotykane w tych mikrofonach nieprofesjonalnych. Przy czym mam tutaj też na myśli mikrofony często jakieś gamerskie, podcasterskie, takie nie bardzo drogie, może tak powiem. I one często mają jakieś częstotliwości, które się lekko wybijają i tego nawet nie bardzo słychać, gdy ktoś przez to mówi, ale algorytm jakoś bardzo to w cudzysłowie lubi, w sensie takim, że lubi to przejaskrawić i trzeba to potem wycinać, te częstotliwości, znaczy próbować je jakoś normalizować. No i tutaj jest problem taki, że trzeba wiedzieć, jak to wysłyszeć, bo przynajmniej ja nie znam takiego narzędzia do pracowania chociażby ze spektrum dźwięku, które byłoby dla niewidomych dostępne. A prawdopodobnie takie narzędzie też mogłoby tutaj poprawić sytuację. Mam kilka wtyczek VSN, które próbują robić coś takiego automatycznie i to nieraz wychodzi. Co do pogłosów, jeżeli nie będzie tego pogłosu bardzo duszą, to można go próbować usunąć również wtyczką VST. Zresztą Michał, jak nagrywał próbki do Erhavoj'a, to z tego, co pamiętam, Michale, to ty nie miałeś tego mikrofonu jakoś blisko, bo to też właśnie chodziło o to, żeby to nagrywać w takich warunkach, jakby się używało asystenta głosowego. Michał był gdzieś, że tak powiem, mikrofon był gdzieś tam.
3: Przede wszystkim, Tomku, to ja miałem jeszcze wtedy trochę inne warunki akustyczne tutaj, bo teraz mam lepsze, teraz mam ten pogłos generalnie w pomieszczeniu mniejszy niż miałem. Tu troszeczkę sobie to zaadaptowałem. Jest troszeczkę lepiej niż było. Jak ktoś nawet posłucha starszych tyflopodcastów, tak powiedzmy sprzed, ja wiem, 3 lat i więcej, to będzie słyszał, że u mnie tego odgłosu pomieszczenia, tego pogłosu pomieszczenia jest znacznie więcej niż teraz. I to było nagrywane w tamtych czasach. Więc tak, ja oczywiście gdzieś tam od tego mikrofonu tak trochę, tak sobie tam siedziałem, różnie, czasem jeszcze, tak jak mówiłem, było coś tu otwarte, były otwarte drzwi balkonowe, więc też trochę ta akustyka inaczej się przedstawiała. Natomiast rzeczywiście wtedy były inne warunki akustyczne i tego pogłosu było więcej.
5: Tak, więc ten pogłos udało mi się jakoś przynajmniej w części wyciąć, znaczy jakoś zlikwidować. I częściowo te problemy z częstotliwościami też udało mi się zlikwidować, choć na pewno nie w całości, bo ten głos jest trochę taki nierówny. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ten głos ma dużo takich artefaktów związanych z MP3-ką.
6: Sądziłbym raczej, że przyjechał tu dla...
5: To słychać, że to jest MP3-ka i to tak bardzo słychać, natomiast w Erhavoj'ie tego aż tak nie słychać. Więc tutaj też powiedzmy, nie wiem, czy tak nie ma do końca problemu, ale on nie, to prawdopodobnie nie będzie tego słychać. Co na pewno słychać i co na pewno stanowi duży problem, to różne problemy takie dykcyjne, ale które niekoniecznie muszą się na pierwszy rzut oka rzucić w uszy. RH Voice wydłuża wszystkie głoski wybuchowe, a plus takie, które zdaje się, chociaż tutaj bardziej ludzie, którzy się językową stroną zajmują, powiedzą więcej, k, g i tego typu, znaczy takie, które no, mają gdzieś tam ten taki, ten tak zwany atak, taki bardzo słyszalny, czyli wszystkie tydy, kgy, pyby, one muszą być bardzo wyraźnie wymówione i to nawet nie ma problemów z takimi głoskami sy, szy, si, ry, nie wiem, coś, tylko właśnie często problem stanowią te spółgłoski właśnie k, g i tak dalej, dlatego że RH Voice je, że się tak wyrażę, spłaszcza, jakby wydłuża. To znaczy z króciutkiego T on zrobi takie C. Więc jeżeli ktoś mówi w ten sposób, to zrobi kogoś, który mówi w ten sposób. I zrobi go jeszcze mniej wyraźnym. Na przykład ja zrobię swój głos. Ja mam czasami takie, mi się zdarza zjadać niektóre spółgłoski, zwłaszcza jak nagrywam do Common Voice, bo też ja też zrobiłem głos moich próbek nagrywanych do Common Voice'a. Gdzie ja to mam? Jest, o właśnie. I mam tutaj, mogę sobie przeczytać kawałek tekstu. Jest. I zobaczcie, że ten głos, słychać, że to jest mój głos. Ja mam specyficzną chociażby wymowę szy tej spółgłoski. RH Voice to dość dobrze oddał.
7: Równiny te o stromych brzegach, utworzonych przez niebotyczne łańcuchy górskie, poprzerzynane są w różnych kierunkach mnóstwem szczelin, których pochodzenie zawsze zastanawiało astronomów, zwłaszcza że na Ziemi nie istnieje nic podobnego. Szczeliny te, nieraz na sto kilkadziesiąt kilometrów długie, a na parę szerokie, dochodzą głębokością do 1000 metrów i więcej.
5: Oczywiście klasyczny problem z E, ale nie chciało mi się tego synchronizować w żaden sposób.
2: Czy ty nie byłeś inspiracją do głosu SMP? Bo mi podejrzanie znajomo.
5: Nie, nie był. Ale tak, rzeczywiście jakoś podobnie to wyszło. W każdym razie, co ciekawe, spróbowałem zrobić głos z audiobooka czytanego przez Leszka Seleszyńskiego. No i to jest lektor bardzo profesjonalny. Przecież.
8: Jakby w odwet, że zakłóciliśmy jej leniwe plażowanie w wiosennym słoneczku, gdy już byliśmy na środku stawu, zaczęła szybko nabierać wody.
5: Ale zobaczcie, że niektóre zbitki, na przykład gdy, tam jest taka na początku zdania, zobaczcie, czekajcie, tu będzie, uwaga.
8: Gdy już byliśmy.
5: RH Voice to poniekąd złapał i ten głos wyszedł dość mocno bełkotliwy. I naprawdę się tym słabo czyta. Tak samo Roch Siemianowski. Też lektor znany, lektor lubiany, lektor, no, który raczej nie ma problemów z dykcją, a okazuje się, że właśnie takie różne rzeczy, które gdzieś tam są nieraz przykrywane przez nie wiem, umiejętności, RH Voice nagle jakoś to tak wykrywa i no, jest bezlitosny dla wszelkich błędów tego typu.
3: Ale to jest chyba troszeczkę, wracamy do tego tematu, o którym już mówiliśmy, to znaczy, że zupełnie inaczej trzeba czytać dla syntezatora, a zupełnie inaczej trzeba czytać, kiedy się czyta jakąś książkę. I być może, gdyby taki profesjonalny lektor, na co raczej niewielkie są szanse, usiadł do tego skryptu i przeczytał to tak rzeczywiście, jak powinien to przeczytać, to może by się nagle okazało, że można uzyskać z tego naprawdę fajny głos.
5: Podejrzewam, że tak. Natomiast to,
0: ale co... to jest ciekawe, przepraszam Tomaszu, bo to jest właśnie też z tym głosem Magda, taki ten, że dla wielu osób on brzmi smutno, tam jakoś tak, że to i ja to się zastanawiam, czy w ogóle używam na tym przyspieszonym 60% z podkręcaniem szybkości, więc tam jakichkolwiek emocjonalnych też nie wychwytuję. Natomiast rzeczywiście przy tym spowolnieniu to wiem chyba o co chodzi, ale nie ma takich jakby, ja nie wiem skąd on to wyciągnął, w sensie w tym materiale źródłowych. Materiał źródłowy jest przeczytany no, porządnie, stabilnie, z dobrą intonacją, bez żadnych tam jakichś takich emocjonalnych tych. I nie wiem skąd ten HTS wyciągnął takie, że to brzmienie jest takie no niezbyt optymistyczne, można powiedzieć. Niezrozumiałe dla mnie.
5: Już ci powiem, dlatego że RH Voice bardzo uśrednia intonację, to raz, a po drugie ją poniekąd mam wrażenie, że troszkę ją tak spłyca. To znaczy, jeżeli ktoś czyta w ten sposób, to on zrobi, jeżeli ktoś czyta w ten sposób, on troszeczkę ją obniży.
0: No nieprawda chyba do końca, bo u Alicji właśnie ta intonacja jest właśnie to, co zwracałem uwagę, dużo bardziej...
5: Ale oryginał był jeszcze bardziej taki...
0: A, jeszcze bardziej, okej. Okay.
5: Tak. To, co było w syntezie, to nie było...
4: Szczególnie pytające zdania.
5: Tak, ale oznajmujące też. Tam było bardzo duża ta intonacja. W związku z czym tak to wyszło. Co ciekawe, na przykład Tomasz Knapik, który jak się okazuje po pierwsze czyta bardzo, no właśnie na wszystkie drobne, każdą zbitkę stara się czytać poprawnie, po drugie ma bardzo krótkie te ataki, to znaczy każde T, D, K, G i tak dalej, wymawia w taki sposób bardzo krótki i dla RH Voice'a to jest świetne. RH Voice wyszedł bardzo, ale to bardzo taki zwarty, bardzo wyraźny i dodatkowo w związku z tym, że tam ta intonacja się dość często powtarzała, bo to była książka popularno-naukowa, z której to brałem, więc tam nie było dużo akcji, nie było jakichś przecinków, które trzeba czytać zupełnie inaczej w zależności od kontekstu, to ta intonacja wyszła też taka dość różnorodna, dlatego że jeżeli jest to właśnie audiobook, w którym często przecinki czyta się troszkę jak kropki, czasami zdania z kropką czyta się... No bo powiedzmy, to jest jakaś część wypowiedzi, która jest potem połączona z jakąś inną częścią, ale w zapisie tam jest kropka między tym wszystkim, więc RH Voice musi sobie uśrednić. Uśrednił sobie to dość nieszczęśliwie w przypadku audiobooków, takich beletrystycznych, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakaś akcja. I to na pewno, jeżeli właśnie takie audiobooki z akcją nie bardzo się nadają w ogóle do RH Voice'a, jak się okazało później. Więc dlatego...
0: No tak, czyli ta popularna naukowość też i przy okazji Wikipedia, no to jest ten kierunek, tak?
5: Tak, bo to są właśnie takie zdania, które trzeba jakoś...
0: One są emocjonalne, emocjonalnie neutralne w większości przypadków.
5: Tak. I jeżeli to się przeczyta w taki dość podobny sposób większość tych zdań, no wtedy RH Voice jest w stanie sobie jakoś na wszystko złapać tę intonację. Do tego stopnia, że kiedyś zrobiłem taki eksperyment, to w sumie też mogę pokazać. Zrobiłem głos łączony poniekąd. To znaczy miałem próbki głosu Nathan i próbki głosu Midzi. Zmieszałem je w równych proporcjach, mniej więcej. I wyszedł głos, który jest taki czymś pomiędzy.
7: Równiny te o stromych brzegach utworzonych przez niebotyczne łańcuchy górskie poprzerzynane są w różnych kierunkach mnóstwem szczelin, których pochodzenie zawsze zastanawiało astronomów, zwłaszcza...
4: Więcej tu jest chyba Natana, tak mi się wydaje.
5: Możliwe, no w każdym razie...
1: Powiedziałbym pół na pół.
2: Brzmienie ogólne...
3: Ja słyszałem więcej siebie.
2: Brzmienie ogólne wydaje mi się, że jest właśnie Natanem, ale pewne głoski, pewne współgłoski są Michałowe. Ja to tak odbieram.
0: A ja bym powiedział, że Natan w brzmieniu, a w tych, że tak powiem, MP3-kowych artefaktach, no to ten głos Michał zdecydował.
5: No tak czy inaczej... Tak czy inaczej, jak widać, on to sobie w jakiś sposób uśrednił. Coś wziął z jednego, coś wziął z drugiego. W związku z czym no ten głos wyszedł taki właśnie czymś pomiędzy. Natomiast jeżeli się bierze głosy męskie i damskie, to wtedy często to się sypie, na którym się tapie, bo zdaje się jakby za duża różnica między głosami. Choć głos, miałem kiedyś dość niski głos kobiecy i wysoki głos męski, to udało się to połączyć. I wyszedł taki głos neutralny, można powiedzieć. Także to różne rzeczy się da, ale to też jakby mówi o tym, jaki ten algorytm jest. On jest w pewnym sensie dość głupi, bo sobie wszystko po prostu wrzuca do jednego worka i wyciąga średnią. Nieważne, co tam jest, nieważne jakie, średnia jest najważniejsza. Więc to chyba są takie z mojego punktu widzenia najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć na temat RH Voice'a. Potem jeszcze na samym końcu, gdy głos jest zrobiony, można dodać, jest coś takiego w już tym wynikowym RH Voice'ie, taki plik eq.txt, w sensie eq.txt. Plik, który zawiera coś w rodzaju instrukcji dla korektora albo w ogóle jakiś tam szeregu filtrów, które można dodać sobie do głosu. Powiedzmy, że korektor, i którym można ten głos poprawić. Jeżeli wyszedł ten głos jakiś taki nie najlepszy, to można go poprawić. Nathan na przykład głos bez tego korektora brzmi tak. Już tutaj znowu czytam.
9: Równiny te o stromych brzegach utworzonych przez niebotyczne łańcuchy górskie.
5: A Nathan ten sam z Nathan już z tym EQ brzmi tak.
9: Równiny te o stromych brzegach utworzonych przez niebotyczne łańcuchy górskie.
5: I to jest, to nie daje się jednego, znaczy można przekleić z jednego głosu do drugiego, natomiast generalnie to są, tu można dać własną korekcję, natomiast to jest dość skomplikowana kwestia, bo to są takie zastosowane tak zwane filtry typu BQAD. Nie wiem tak naprawdę, jak to działa. Wiem, że to ma 5 czy tam 6 współczynników, które trzeba odpowiednio wpisać. Są kalkulatory na stronach, gdzie
1: to ma 6, wpisuje... To ma 6 współczynników. 6.
5: Tak. W pewnym sensie 6, ale jeden jest z reguły jedynką z nich. Więc w niektórych się wpisuje tylko 5. W każdym razie są na stronie kalkulatory, gdzie podajesz, jakiego typu to ma być filtr, jakie ma być parametry, czyli tam częstotliwość, podbicie, coś tam jeszcze. I on wylicza sobie te współczynniki, jakie mają być. No i w ten sposób stworzyłem ten filtr do taką korekcję do Nathana. Tam jest tych filtrów chyba 5, nie pamiętam, czy 6. Kilka jest. No i ten głos wtedy brzmi jak brzmi, więc tych zabiegów dźwiękowych troszkę z reguły trzeba wykonać. Takie głosy, które nie mają, znaczy które są robione z takich, że tak powiem, gołych próbek, to jeżeli nie są robione w warunkach takich naprawdę studyjnych, bo z tego co wiem, Magda to tam nie miała za wiele robionego processingu, bo Magda była nagrywana naprawdę dobrej klasy mikrofonem, podejrzewam, w studiu i to po prostu było nagrane naprawdę dobrze. Ona była taka, te próbki gdzieś tam kilka słyszałem, dość jasne takie i w związku z tym ten RH Voice wyszedł naprawdę dobrze. Natomiast zwłaszcza gdy się nagrywa w domu, no to różnie z tymi próbkami, to najczęściej trzeba potem jeszcze dopalać w jakiś sposób taki dźwiękowy.
2: Tak, dzięki Tomku, to były bardzo obszerne wyjaśnienia i też ciekawe eksperymenty.
0: Ale ja mam pytanie, przepraszam Tomaszu, tak. Bo to w pierwszym, że tak powiem tym, no bo w przypadku głosu Alicji, czyli naszej Magdy tutaj obecnej, no to w zasadzie ja bym, nie wiedząc jakby jak to zostało, to znaczy tam też nie jestem specjalistą, ale no nie słychać, że to było w home recordingu robione.
5: Było.
0: Było, tylko, no to że... wiemy, że było, tylko mówię właśnie, że tego nie słychać, czyli...
5: To znaczy tak, tam jedna z bardzo podstawowych rzeczy, dobrej klasy mikrofon. Dobrej klasy mikrofon, co prawda w pokoju, więc ten pogłos tam troszeczkę był, ale udało się go zniwelować, no i potem...
0: Aha, czyli to było postprocesowane jednak było.
5: Tak, było.
0: Okay.
5: Znaczy każdy głos, który... Znaczy ja nie pamiętam takiego głosu, który bym robił tak na surowych próbkach i byłoby okej. Okay. Ja na każdym stwierdziłem, że coś trzeba zrobić.
0: No spoko, natomiast bo to pewnie będzie jakiś tam temat ciekawy dla...
5: Jedyne próbki właśnie, które stwierdzi... Nie wiedziałbym, co tam jeszcze można poprawić, to jest właśnie Magda.
0: No spoko, no to czyli tak jakby się potwierdza to takie ogólnie znane, że najlepiej w studio, a jak ktoś chce w home recordingu, no to jednak dobry mikrofon.
5: I to
0: dobry
5: studio
0: mikrofon
5: takie
0: i dobry...
5: coś dobre, dlatego że
0: właśnie,
5: nieraz
0: to
5: audiobookami, które gdzieś tam widziałem, na przykład jak robiłem głos Tomasza Knapika, to też go musiałem pozmieniać, dlatego że tam jak nagrywali, to coś... Nie słuchało się tego źle, ale... Wiedziałem, że RH Voice już zrobi z tym problem i rzeczywiście zrobił z oryginalnymi próbkami problem, bo sprawdziłem z ciekawości i musiałem tam mu też powycinać parę częstotliwości. I tak mi się do końca to nie udało. I na przykład syntezator z Tomasza Knapika brzmi trochę jakby miał taki garnek założony na głowę. A, jeszcze jedna rzecz, dość możliwe, że istotna dla ludzi. RH Voice dość często głosy postarza. To znaczy... Proszę się nie spodziewać, że te głosy będą bardzo podobne do oryginałów i najczęściej będą trochę postarzone. Najczęściej, to już mówiłem, będą miały gorszą intonację od oryginału i taką mniej z różnicą, mniej żywą intonację. To jakoś tak to się wszystko... I będą ciemniejsze.
2: Mhm. Ja myślę, że też warto... podkreślić tutaj, bo padło trochę znanych nazwisk, lektorów, osób czytających. Nie mówimy tu o głosach, nie mówimy tu o czymś, co jest opublikowane. Mówimy tu o typowo eksperymentach, co by było gdyby, więc no nie są to głosy.
3: Nie proście o te głosy, bo tak. I tak ich nie dostaniecie po prostu.
2: Tak.
1: To jest... Bo ich nie ma.
2: Dokładnie. Natomiast tak... Ja tu bym znowu chciał się do Magdy zwrócić z bardzo ciekawym pytaniem i to jest ta kwestia, do której chciałem się jeszcze odnieść a propos stworzenia własnego głosu. Grzegorz prosił, czy wyraził taką zainteresowanie takowym. Jak się czujesz z tym, że twój głos, oczywiście w formie zniekształconej w stosunku do oryginału, jest dostępny publicznie i może być użyty do wypowiedzenia czegokolwiek? Nawet tego, co w życiu by nie wyszło z twoich ust w prawdziwym życiu.
4: Szczerze mówiąc, właściwie tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem z tego dumna. Jestem dumna z faktu, że mój głos może komuś służyć, że to ten cały wysiłek, który wykonałam, może sprawić komuś i radość, i przyjemność. A nawet jeżeli jestem skrytykowana, no to taka jest działalność publiczna, obojętnie co się nie robi. I tak są osoby, które krytykują, no bo spotkałam się na jednym forum z komentarzem, że właściwie ta Alicja tak czyta beznadziejnie, bo jest odznacza się hiperintonacją, no ale to tak to jest. Jeżeli człowiek wykonuje jakąś działalność publicznie, to musi liczyć się z tym, że może być albo pochwalony, albo skrytykowany. Ja muszę powiedzieć, że Alicja została bardzo ciepło odebrana, ponieważ zanim została wprowadzona do oficjalnego repozytorium, została gdzieś tam umieszczana na listach testowo z rozszerzeniem EXE albo jako dodatek do NVDA i została przyjęta bardzo... Tak, i została przyjęta bardzo ciepło i przede wszystkim, ponieważ tutaj Grzesiak mógłby powiedzieć więcej, był plebiscyt zorganizowany i Alicja zajęła drugie miejsce i muszę powiedzieć, że naprawdę to jest bardzo, bardzo wielki zaszczyt i chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom ankiety, wszystkim, którzy oddali głos na Alicję. Naprawdę chciałam bardzo tutaj podziękować za zainteresowanie. No i to dzięki temu to mnie motywuje do dalszej pracy, ponieważ praca z głosem zawsze mnie fascynowała. A druga część pytania. Mówisz o słowach, które nie padłyby z moich ust.
2: Tak.
4: No to jest Alicja, to jest wirtualna córka, wirtualny twór. Jestem jakby tego świadoma, że to nie jestem do końca ja, tylko tak, że tak powiem, dla potrzeb i audycji, pewnego rozróżnienia Magdy i Alicji, nazwałam właśnie Alicję wirtualną córką i jakoś tak.
2: Czyli oddzielasz dzieło od artysty.
4: Tak, oddzielam życie. Po prostu zdaję sobie sprawę, że Alicja jest syntetyczna, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ciekawym jest fakt czytania głosu, czytania książki swoim własnym głosem.
2: Tak, to już Edwin gdzieś prywatnie, myślę, że się nie obrazi, jak to tu przytoczę, opowiadał, że bardzo dziwne, on znowu jest bardzo filmowym konsumentem filmów i czytał sobie napisy do filmów swoim własnym głosem. I mówi, że po jakimś czasie się zmęczył, bo słyszał sam siebie, czytającego wszystko, jakieś Marvele i inne rzeczy. Natomiast uczucie samo w sobie jest no, dziwne troszkę i niespotykane. No ale chyba polecamy przeżyć. Natomiast
4: To jest ciekawe. Tak. To jest inny wymiar. O tak. Michał, ty mógłbyś coś na ten temat powiedzieć, bo ty też jesteś przecież skompilowany.
3: No, znaczy dla mnie to absolutnie nie jest w ogóle dziwne uczucie, bo ja po prostu ze swoim głosem płynącym ze słuchawek gdzieś tam czy z głośników, to już mam tyle do czynienia, że najzwyczajniej w świecie nie, jak odpaliłem sobie tę syntezę, tak posłuchaj, aha, no dobra, no okej. Okay. No, natomiast no, nie zrobiło to na mnie jakiegoś takiego specjalnego wrażenia, bo już się po prostu ze sobą przez tyle lat osłuchałem, że ciężko to mówić o jakimś takim efekcie wow.
2: No tak samo tu z koleżanką naszą redakcyjną Pauliną. Mieliśmy też moment objawienia, kiedy podczas po prostu konferencji Reha for the Blind, idąc korytarzem, nagle zaczęliśmy słyszeć Natana, Michała, nie wiem czy Alicję też, z telefonów ludzi przechodzących.
0: Tak, to jest świetne. Rzeczywiście, że to się słyszy. To gdzieś tam tak. U kogoś, gdzieś u znajomych na kompie i tak dalej, to chodzi. To jest rzeczywiście no tak fajna sprawa, że to gdzieś tam poszło pod strzechy, bardzo szybko trafiło i to jest.
1: W ogóle widziałem na stronach jakiegoś okręgu Polskiego Związku Niewidomych, czy też świętokrzyskie było, czy coś w tym stylu, ale już kiedy Magda i Nathan wyszły jako głosy, to na stronie okręgowej związku to było właśnie opublikowane jako komunikat, że jest, można używać, można pobierać.
3: Ja się cieszę z jednej rzeczy, którą mi udało się zapoczątkować, jeżeli chodzi o głosy RH Voice, że po moim głosie, który został obwarowany tą najbardziej liberalną licencją, w ten ślad poszły też kolejne głosy, bo ja akurat no, wychodziłem z takiego założenia, że jeżeli coś jest, to chciałbym jak najbardziej umożliwić korzystanie z tego głosu i to już nieważne, czy to w sposób komercyjny, czy niekomercyjny, wszystkim tym, którym na tym w jakikolwiek sposób by zależało, dlatego, że po prostu też troszeczkę zdaję sobie sprawę, w jaki sposób działa ta technologia i jak nawet dość liberalne licencje, ale związane z jakimś tam, z jakimiś kwestiami uznawania autorstwa, wymieniania autorów, mogą działać na różnych decydentów od prawa w danej organizacji, że to może być jakimś takim czynnikiem zniechęcającym do wprowadzenia dostępności. A teraz poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba już mamy 3 głosy na CC0, czy 4?
0: Nie.
4: Alicja nie wyszła. Alicja to znaczy Alicja
0: W domenie publicznej
4: autorstwa.
0: W domenie publicznej jest rzeczywiście Michał i Natan i to jest ta CC0. W przypadku Alicji to jest właśnie ta Creative Commons uznanie autorstwa, a w przypadku Magdy żeśmy zmienili, poluzowaliśmy licencję, bo pierwotnie to wzięliśmy taką, jak wszystkie te głosy w oryginalnym tym RH Voice wcześniejsze. One tam praktycznie w większości, jeśli nie wszystkie, miały właśnie ten Creative Commons bez utworów zależnych i do celów niekomercyjnych. No to tak, żeśmy to skopiowali. No później, jak to rzeczywiście tu Michał na pewno coś, jakimś też był impulsem i Alicja też, no żeby jednak to przemyśleć, zrewidować ten pogląd. No i tak, i to żeśmy poluzowali też do CC, czyli bez tego NDNC, czyli no, uznanie autorstwa.
4: A ja może powiem, dlaczego ja się akurat na taką licencję zdecydowałam. Ponieważ, że tak powiem, imię zostało mi zabrane No bo Magda była pierwsza, prawda? Efekt pierwszeństwa. Mhm. Więc chciałam, żeby głos Alicja był, że tak powiem, kojarzony z konkretną osobą. Żeby to nie była jakaś Alicja, jakiś przysłowiowy gal anonim, tylko żeby Alicja była głosem Magdaleny Marcinierzyny. Akurat mi na tym zależało o tyle, że pracuję z głosem i śpiewam, i udzielam też swojego głosu, na przykład czytając. Można powiedzieć, że amatorsko się tym zajmuję, ale po prostu zawsze chciałam, żeby ten głos był, żeby twarz była rozpoznawalna. Ale rzeczywiście, jeżeli będzie jakaś taka znacząca różnica, no na przykład, że głos Michał będzie bardzo popularny, wszystkie firmy będą brać Michała tylko dlatego, że nie ma żadnych obwarowań, to kto wie, czy Alicja też się na taką licencję nie zdecyduje.
0: Mhm. Natomiast Michale chyba rzeczywiście tutaj żeś zrobił wyłom w murze, bo mam wrażenie, że nie było chyba dotychczas DHRH voice'owych głosów na licencji niepublicznej, tak po prostu.
3: To znaczy, no ja wychodzę z prostego założenia information wants to be free i bardzo jakichś takich sztucznych ograniczeń nie lubię, i skoro już coś zrobiłem, a poza tym jedna rzecz, tu jest ważna też kwestia, że w moim przypadku to by było taką trochę hipokryzją puszczanie tego na innej licencji, bo trzeba pamiętać, z czego ten głos powstał. On powstał z Common Voice'a, z próbek do Common Voice'a, a Common Voice jest też na licencji CC0. Więc takim naturalnym krokiem było to, żeby ten głos opublikować również na tej licencji. Natomiast jak się kiedyś w końcu zbiorę do poprawy, do aktualizacji tego głosu, a to prędzej czy później podejrzewam nastąpi, to on również będzie opublikowany na tej licencji. Tu nie mam absolutnie zamiaru niczego zmieniać.
1: Ja nawet pamiętam, jak rozmawialiśmy o licencji, to właśnie sam nie byłeś przeciwko temu, żeby licencjonować głos pod CC0, bo to obaj stwierdziliśmy, że skoro sam dataset Mozilla jest na CC0, to głos też jest na CC0 i nie ma co się martwić.
3: Dokładnie, poza tym no też plus... po prostu kwestia taka, że okej, gdyby to był jakiś produkt, powiedzmy, komercyjny, tak, jeżeli tu rzeczywiście szłyby za tym jakieś wpływy realne, wymierne, no to wtedy możemy gdzieś tam rozmawiać o jakichś tego typu kwestiach, natomiast tu zrobione to zostało po to, żeby używali tego ludzie, i ja też zdaję sobie po prostu sprawę z tego, z czego mówiłem, o czym mówiłem wcześniej, że tak naprawdę my się jeszcze bardzo możemy zdziwić, gdzie te głosy za jakiś czas usłyszymy, bo to, że mamy jasną politykę co do publikacji konkretnego głosu i co do tego, co można tak naprawdę z nim zrobić i że można zrobić z nim wszystko, no to otwiera dosyć duże możliwości dla tych, którzy mieliby na to ochotę.
2: To może właśnie ktoś się podejmie objaśnienia dla osób, które nie znają tych licencji CC. Co z tymi głosami wolno, a czego nie wolno robić? To może czego nie wolno, bo skoro mówiliśmy, że są bardzo liberalne licencje, to czy istnieją takie rzeczy, których absolutnie nie wolno? Czy one wynikają też może z ograniczeń licencji samego RH Voice jako projektu, czy sterowników do NVDA, czy jakichkolwiek innych implementacji? Czy tutaj tylko decyduje prawo głosu? Pewnie nie. No przykładowo, teraz tak mi przychodzi do głowy, czy ja mogę używać RH Voice jako głosu udźwiękawiającego moje miejsce pracy?
4: Jeżeli możesz.
2: Mogę. Czyli powiedzmy, firma się już zgodziła na instalację, załóżmy wariant najbardziej restrykcyjny, JOS-a, bo jest komercyjnym produktem, którego firma może zapewnić pewne gwarancje bezpieczeństwa i prywatności.
0: Ja znaczy, tu nam zabrakło, Pawle, prawnika w takim razie, no siódmego tak. W gronie, okay, bo to tak trudno. Porządku. Oczywiście jest fajnie na tym creativecommons.org, są nawet w języku polskim i streszczenia, i takie właśnie klarowne mniej więcej określenie, co można w różnych wersjach tych, bo no to w przypadku właśnie Alicji i Magdy, no to mówimy o tym, że to jest to Creative Commons uznanie autorstwa, czyli w zasadzie to jest jedynym, tak w skrócie, wymogiem No ale też, no dobra, nie chcę streszczać, bo coś pominę, no ale dobra, właśnie uznanie autorstwa, czyli poinformowanie, że się z tego konkretnego utworu, tego konkretnego autora skorzystało. A w przypadku na przykład Cezarego, gdzie są te jeszcze, jakby to, co było wcześniej też u Magdy w głosie Magda, czyli to bez utworów zależnych i do celów niekomercyjnych, no to w zasadzie w dużym uproszczeniu właśnie to tak to, tak to, tak to po prostu jest. Ale czy na przykład wytworzenie MP3-ki, znaczy na swój użytek, to tam wiadomo, że nie ma to problemu, ale na, no nie wiem, przypuśćmy w bibliotece, byłoby utworem zależnym, czy by nie było, no pewnie by jednak było, więc to już by tam się mogło no, kłócić z tą licencją, z tym obostrzeniem, że bez utworów zależnych. A jeżeli chodzi o samego RH Voice'a, to jeżeli kojarzę dobrze, to tam cały ten kod jest na GPL-u, także w sumie
1: kod
0: można...
1: To jest tak, że kod jest na GPL-u, ale na przykład NVDA addon z jakiegoś powodu jest na GPL-u trójce.
2: Aha, co komplikuje nam sprawę w jaki sposób? To też warto.
0: Znaczy w ogóle po stronie użytkownika to nic nie komplikuje, no bo po prostu można tego używać. Gdyby chcieć na bazie tego kodu źródłowego wytworzyć jakiś inny utwór, to wtedy no to tam są jakieś tam zagadnienia już otwarte na zasadzie tego, czy no jeżeli to jest na GPL-u, no to ten utwór, który by powstał nowy, też musiałby być na GPL-u, no i tam to jest ta wirusowość, ale jakby od strony użytkownika to nic nie zmienia, to nie ma, to dla programistów to byłoby istotne, gdyby chcieli na bazie tego coś tam zmienić, wytworzyć, przetworzyć, no. No ale no, a głosy, no to jest właśnie osobne zagadnienie. No i tutaj to tak jak tu żeśmy mówili, w domenie publicznej, no to jest w ogóle ciekawa licencja, bo to jest to właśnie CC0, czyli że zero jakichś ograniczeń, można po prostu z tym robić wszystko i właściwie nie ma praktycznie żadnych jakichś takich obostrzeń związanych z tym, czego nie można z tym robić.
1: Tylko jedynie co do tej licencji, my ją trochę łamiemy. A mówię,
0: którą?
1: CC0.
0: Nie można złamać CC0, bo ona jest właśnie niełamliwa.
1: Mówię czemu, bo musielibyśmy publikować wtedy nagrania datasetu.
0: Nie jest to nigdzie wymagane.
1: A to
0: W jakim żeś to wyprowadził, że z domeny publicznej coś takiego wynika?
2: Okej.
0: Okay. Jeżeli wrzucasz egzeka do program skompilowany w domenę publiczną, no to przecież nikt od ciebie nie wymaga, że masz kod źródłowy udostępniać.
2: Okej, okay, no to powiedzmy, że wyjaśniliśmy to sobie i rzeczywiście wolność jest bardzo duża. Ciekawe, czy na przykład kiedyś usłyszymy te głosy w jakiejś infolinii. Wątpię, bo teraz już czas troszkę takich syntez w takich zastosowaniach pewnie minął w dobie na przykład neuralnych syntez, ale...
1: Zdziwiłby się bardzo, próbowali gruziński głos używać.
2: O, no tak, ale to powiedzmy tam nie ma jeszcze neuralnych, tak, w Gruzji, dla gruzińskiego.
1: Jest Microsoftowy głos już.
2: Okej, okay, w porządku. No dobra, no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Natomiast DZDN to jest taka pierwsza, chyba bardziej szersza implementacja, wzięta pod uwagę oczywiście w ankiecie i to chyba no, też musi być dla was niesamowita nobilitacja, że te głosy się cieszą aż takim poparciem, że ludzie chcą ich wkrzyknąć.
0: Tak, to był rzeczywiście ciekawy eksperyment, bo tam chodziło, to znaczy tak wyjaśniając, przeprowadziliśmy taką ankietę wśród czytelników serwisu wypożyczeń online działu zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Polegającą na określeniu, no właśnie, który z tych pięciu głosów, znaczy czterech głosów RH Voice'owych i poprzednio używanego dawniej Krzysztofa, dawniej w bibliotece, który z tych pięciu głosów by się nadawał najbardziej ich zdaniem do generowania syntetycznych MP3 z wersji książek, w wersji tekstowej. I to 320 osób wzięło udział w tej ankiecie, więc już to jest próbka w miarę, można powiedzieć, reprezentatywna. I co jest ciekawe, to rzeczywiście wszystkie te, nie, no prawie wszystkie te z tych czterech głosów RH Voice'owych okazały się lepsze od starego Krzysztofa, co jest w ogóle fajną, pierwszą jakby ciekawym odkryciem związanym z tym badaniem. A druga kwestia, że co mnie też zdziwiło, że żaden z nich jednak nie uzyskał aprobaty 50% uczestników, tam maksymalnie no prawie 50%, ale to nie jest takie jednoznaczne. Wydawałoby się, że skoro już jest to, no właśnie, no dobra, stary Krzysztof też nie uzyskał 50%. Więc to też takie właśnie skądinąd też ciekawe, ciekawa obserwacja, że tych 50%, czyli właśnie ja to interpretuję w ten sposób, że bardzo dobrze, że te głosy są, że powstają różne i no i to jest właśnie dobre dlatego, że każdy może sobie coś pod swoje upodobania znaleźć. Mnie na przykład, aha, no właśnie, bo to jeszcze trochę zmieniając temat odnośnie tutaj Magda się tej krytyki tak dosyć negatywnie wypowiedziała, mam wrażenie.
4: Nie,
0: ale
4: nie
0: to,
4: wypowiedziałam się negatywnie, tylko chciałam po prostu powiedzieć,
0: że ktoś krytykuje, no to, że na przykład Mikroś skrytykuje program, to znaczy to, że jest jakiś jego zdaniem
4: ale
0: błąd w programie.
4: Ale to nie było negatywne.
0: Albo...
4: Ja tylko chciałam powiedzieć, że Alicja się spotyka i z pozytywną opinią, i z krytyką. A że ta krytyka była, że tak powiem, na świeżo,
0: tylko co jest, czy to jest jakby... bo ja tutaj też się troszkę krytycznie wypowiedziałem o tej intonacji, ale to bez jakiejś tam złej woli, czy tego rodzaju. Raczej w tym kontekście to bardziej dla podkreślenia, jakie aspekty trzeba by wziąć pod uwagę, zasiadając przed mikrofonem i być może to uwzględnić, tą uwagę, a może właśnie nie uwzględnić i jeszcze bardziej intonujący iść w stronę, bo akurat komuś to bardziej pasuje. No ale to tak jak z oprogramowaniem. No, jeżeli ktoś zgłasza błąd w programie, to nie znaczy, że czy albo nową funkcję, albo coś, że jego zdaniem coś działa tak, a powinno działać inaczej.

0: Nie ma problemu.
1: Czy ta moja hipoteza by się sprawdziła?
0: Nawet powiedzieć, kiedy jestem w stanie się do tego, ale to może prywatnie.
1: No spoko, jak najbardziej. Natomiast w ogóle to na pewno mam wrażenie, że brzmiałoby to w taki naturalny sposób artykułowany, to ten rezultat byłby przynajmniej dla mnie fajniejszy. Aczkolwiek z drugiej strony, jako też ciekawostkę, muszę powiedzieć, że jeden z moich dobrych znajomych, zdziwiłem się, że gdzieś tam u niego na laptopie usłyszałem Alicję, no o czym mówię, no to jak ona tak ostro intonuje i taką tą hiperpoprawną tą dykcję, mówię, to ja trochę mnie to tam tak by ten, on mówi, nie, właśnie to jest tych, to jest najlepszy, bo ja to słucham laptopa na głośniku i to dzięki temu, że to jest na głośniku, to on właśnie dobrze te pozostałe RH Voice'y w ogóle do niego, no jakby z tego głośnika nie przemawiają tak dobrze jak właśnie Alicja, więc to są tak zróżnicowane gusty, że trudno wnioski, można, no o gustach się wiadomo, nie dyskutuję, ale dobrze właśnie, że są te różne, różnorodne, jakoś tam zróżnicowane te głosy, bo do różnych zastosowań ludziom w różnych warunkach, jakichś tam ich akustycznych.
0: Ja się też z tym zgadzam, bo na przykład Magda jest zupełnie do innego zastosowania. Jak dla mnie na przykład Magda właśnie ze względu na to, że ona ma taką, powiedzmy, oszczędną intonację, ona jest na przykład bardzo dobra do pracy. Do pracy z komputerem, na przykład dla mnie, na przykład z kolei w ten sposób.
1: No tak, to może to tak być właśnie. No ja to mam podkręcone na te 60% przy tej podkręconej prędkości, więc tam już takie cechy właściwie gdzieś się gubią. No ale no właśnie, no też kwestia, kurczę, no nie ma jakby uniwersalnych tych, no ponieważ i to nikt, żaden z tych głosów nie przebił bariery 50% użytkowników tej naszej ankiety wracając, co pokazuje, że dobrze, że powstają nowe, no bo to pozwoli jakoś tam trafiać w gusty tych osób o bardzo zróżnicowanych potrzebach, na przykład też osób niewidomych, no bo jednak chyba głównie w środowisku niewidomych ten RH Voice jakoś funkcjonuje, ale też mających problemy ze słuchem i tutaj są, to tam gdzieś na forum się taki wątek przewinął, który dosyć dobrze wyjaśniał, że w zasadzie przy jego specyficznym słyszeniu, no to któryś tam jeden z tych głosów po prostu działa,
0: a te
1: pozostałe, czy to jakby nie ma pewnie znaczenia, no bo akurat ktoś, kto będzie miał w paśmie jakimś innym niedosłuch, to się okaże, że dla niego to działa tylko tam jakiś jeszcze inny. Natomiast są to tak nietypowe i specyficzne czasami właśnie te warunki akustyczne, warunki słyszenia, że no podsumowując do naszych słuchaczek i słuchaczy, chłopaki i dziewczyny, jeszcze dużo jest do zrobienia w temacie nowych głosów, na które wszyscy też czekamy. No już drogę żeśmy przetarli i teraz niech jakby tą drogą niech następnie idą.
2: No więc właśnie tak już powoli...
1: Pawle, do ciebie też, bo tam gdzieś była ta że tam też jest zapotrzebowanie, tak?
2: Tak, jak tylko ustabilizuje się sytuacja mojego sprzętu, prawdopodobnie coś, chociażby eksperymentalnie, czy ja to wypuszczę oficjalnie, to zależy od wyniku i od tego, na pewno będzie to jakimiś testami okraszone.
1: A nie, no to jest w ogóle tak i to jest przede wszystkim, bo to znaczy tak, wynając sobie studio na kilkanaście godzin i gdzieś tam coś iść w stronę takiego, żeby już to było jakoś profesjonalnie, no to jest wiadomo problem i koszty tam już pomijam. Lub też się zorganizować z jakimś takim sprzętem, o którym mówiła Magda, no też właściwie profesjonalnym i z jakimiś jeszcze tam tymi ekranami akustycznymi, no to też jest to challenge. Ale warto nawet dla samej własnej przyjemności zaeksperymentowania coś robić. A też dzięki temu, że są takie różne przymiarki, no bo dużo było kiedyś tych głosów, to żeśmy wspominali, takich tych nieoficjalnych home recordingowych, ale one też jakoś do tego naszego stanu wiedzy, do powiększenia tego stanu wiedzy się przyczyniły przez to, że no, jakiś zawsze wniosek z takich czy innych eksperymentów wyniknął.
3: Dzięki temu też wiadomo, czego nie robić i czego ten algorytm RH Voice'a generujący
1: dokładnie,
3: głosy
1: no to
3: nie
1: tutaj
3: lubi.
1: Tomecki to już tak referował dosyć obszernie, to prawda. Mhm. Ale koniec końców i tak zawsze jest ta niewiadoma, bo to się wrzuca trochę taki czarna skrzynka, wrzucamy coś z jednego końca i nie wiemy, co wyjdzie na drugim.
2: To jest chyba najbardziej fascynujące w tej robocie, że nie wiemy, co wyjdzie, nie wiemy, jak zabrzmimy, nie wiemy, komu tak naprawdę ten głos zupełnie jakimś zrządzeniem kilku czynników, które pewnie, jak ktoś już ten system zbadał od podszewki, od A do Z, są przewidywalne, ale mimo wszystko... Właśnie tak jak opowiadaliście, komuś jeden głos pasuje do pracy, inny do książek. Komuś jeden głos wstrzelił się akurat w pasmo, które słyszy.
1: Tam jest jeszcze to też taka w sumie ciekawostka dla jakichś takich bardziej może ludzi z inklinacją techniczną. Około chyba 60 parametrów.

0: parametrów, które na etapie konfiguracji można modyfikować jakoś tam. Ja pojęcie to mam chyba z nich tak mniej więcej o 5, co się domyślam, do czego służą. Cała pozostała, no to jest terra incognita. Pewnie ci twórcy tego HTS-a, Japończycy, ci profesorowie tam z tego uniwersytetu, to by wiedzieli, o co chodzi. A może też wzięli wartości defaultowe i zostawili z tego, na czym bazowali w tej swojej pracy jeszcze wcześniejszych jakichś tam rozwiązań. Więc jest to tak, pod tym też takim technicznym kątem bardzo ciekawe zagadnienie. Mhm. Żeby wycisnąć z tego systemu, może się okazać, że przyjdzie taki, co nie wie, że się nie da i coś tam, że trzeba przestawić z wartości domyślnej na wartość o, tam o pół mniejszą i nagle się okaże, że to brzmi zupełnie inaczej albo dużo lepiej.
1: O który plik ci chodzi?
0: O konfigurę AC. Nie, nie, dzwoni mi, że ty też nie wiesz, to naprawdę.
1: Nie, konfigura AC.
0: Spokojnie, ja wiem.
1: Konfigura AC, ten plik w ogóle... Ten plik system jako taki ignoruje. On się tym plikiem...
0: No dobrze, no to training.pl czy configure.pm w tych skryptach...
1: Configure.pm.
0: Nie ignoruje i tam też tych parametrów jest od metra i one właśnie pochodzą z tego configure AC, bo to jest przepisane prawie, że ten. No ale dobra, to już taka hermetyka. No.
2: Jasna sprawa.
0: Jest jeszcze dużo do odkrycia. Na pewno.
2: I dużo... możecie być tego częścią, każdy z was tak naprawdę... Tylko w jaki sposób? To może opowiedzmy tak już kończąc powoli tę naszą dość długą opowieść, gdzie powinny albo gdzie mogą tak naprawdę zgłosić się osoby, które chcą być bliżej projektu. Nie tylko go używać, ale wiedzieć na bieżąco, co się dzieje, może uczestniczyć w jakichś wewnętrznych testach głosów albo...
0: No to chyba ten Elten na dzień dzisiejszy moim zdaniem. Bo...
2: Tylko? Bo też była lista dyskusyjna.
1: Jest nadal lista dyskusyjna na rhvoice.pl. Mhm. Ja podam link do tej listy dyskusyjnej
2: w komentarzu
1: po tak. jak audycja będzie opublikowana.
2: Dobrze. No i na Eltenie grupa nazywa się RH Voice Polska?
0: Przy czym no z tą listą, no to znaczy nie wiem, no nie chcę też ten, może coś ruszy, natomiast na razie
1: właśnie
0: to tak...
1: Może się coś ruszy,
0: może teraz, się ruszy, tak.
1: Teraz bo... akurat z tą listą jest tak, że ona jest od czasu do czasu martwa, od czasu do czasu żywa. Z tą listą jest różnie.
2: Mhm. Jasne. No i oczywiście nowe wersje RH Voice, jakieś takie ważniejsze komunikaty są publikowane
1: też
2: na Tyflos.
1: Tyflos jako tak, z tego, co źródło widzę. Informowania użytkowników.
2: Jasne.
3: I ponownie dostaliśmy pytanie tym razem od Piotra, kiedy RH Voice będzie na Apple, na iOS?
1: Było omawiane, ale... Powtórzę tak, jeszcze tak. raz, bo może się akurat włączył się akurat teraz. Apka RH Voice'owa jest w procesie na etapie weryfikacji od stycznia tego roku. I nikt nie wie dnia ani godziny, ponieważ Apple powinien zatwierdzić.
2: Okej, no to
4: pochodzenie. A jakoś napisać do Apple'a? Albo jakoś to monitorować?
1: To
4: albo coś?
1: To nie przyspieszy procesu.
0: To można pisać na berdyczu. Tak, niestety tak. To tak nie działa.
2: Swoją drogą też specyficzne, czy takie dość zastanawiające, że aż tak długo.
0: Ja myślę, że oni trochę przestrzelili, znaczy nie wiem, taka jest hipoteza moja robocza, no bo skoro poszli w takie języki, których jeszcze nie ma w tym w iOS-ie, to jakby nie ma też TTS-ów do nich w iOS-ie, to jest taki problem, że w ogóle mogą nie wiedzieć Apple'owcy, co z tym zrobić, no bo nie dlatego, że im ktoś zrobił konkurencję, tylko dlatego, że w ogóle ten system może tego nie uciągnąć.
1: Nie, system to uciągnie, tylko jest inny problem. RH Voice i Boże, VoiceOver jak i sam system, jak iOS, tych języków w ogóle nie wspiera, a filozofia Apple'owska jest niestety taka, że dla tych języków, których mamy, to mamy i syntezatory. I oni się chyba nie spodziewali tego, że ktoś im wejdzie i powie, a zrobiliśmy syntezator,
3: Po prostu Apple nie wiedział, że taki język istnieje. No. I teraz nie wie, co zrobić z tym faktem.
2: I skoro tak, oferuje 70, więc
0: i myślę, że troszkę przestrzelili chłopaki, bo mogli najpierw zastartować jakimś językiem jakby istniejącym i obsługiwanym, a dopiero potem dokładać te takie mniej znane i pewnie by to łatwiej przeszło, no ale to taką mieli koncepcję.
2: No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że im się poszczęści i wkrótce zobaczymy RH Voice'a też na naszym...
1: Kirgiski też nie jest językiem znanym.
2: A no.
1: Ja też go nie mam. Apple...
2: To jest też swoją drogą ciekawe, że RH Voice... Ja wiem, dlaczego tak jest, ja to rozumiem, ale RH Voice wspiera języki, jak wchodzi jakiś nowy produkt na rynek, to zazwyczaj zaczynają. Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, niderlandzki, jakieś skandynawskie. A tutaj mamy, wiadomo, rosyjski, ukraiński, kirgiski, gruziński, tatarski, polski? No, portugalski, brazylijski, macedoński, albański. Taki raczej zestaw z tej dolnej części listy. No, to tylko pokazuje, na co było największe zapotrzebowanie.
3: Ale angielski też chyba jest, nie?
2: Angielski jest.
1: Angielski jest właśnie do wyboru, do koloru, akcent szkocki, w ogóle akcent amerykański i w ogóle błędnie też zakwalifikowany, że angielski Rosja, a tak naprawdę te głosy nie mają rosyjskiego akcentu, choć są nagrywane przez samych Rosjan, którzy to biegle władają.
2: I miło patrzeć, że cały czas powstają też nowe głosy dla ukraińskiego, to zawsze super. Zwłaszcza, że syntezatory dla tego języka gdzieś tam się też rodzą, ale już i tak jest dobrze. Okay.
1: Właśnie słowniki do ukraińskiego też są w planach aktualizacji. Czekam, aż prawda zostanie mój pull request przyjęty, bo ja od samej społeczności ukraińskiej dostaję już gotowe słowniki, które tylko trzeba wdrożyć w językowy moduł i właśnie aktualizuję słowniki, żeby te głosy jeszcze bardziej i poprawniej mówiły mową ukraińską.
2: No i to jest świetna współpraca społeczności open source, że jedni ludzie z drugimi ludźmi mogą poinformować trzecich ludzi, coś wrzucić i razem pchamy.
1: Także, szanowni słuchacze, jakście bażaje te, wy możecie skorzystać się, ta normalno wykorzystowała ten ukraiński syntezator. Win je. I problemu nie maje.
2: Tak, tak. Jeżeli nas słuchają osoby...
0: Ciekawe, jak to Whisper transkrybuje.
2: No, już mieliśmy pewne ćwiczenia, myślę, chociaż nie wiem, czy audycja z wywiad z właśnie moimi gośćmi z Ukrainy poszedł przez Whisper,
3: nie,
2: ale...
3: Nie, bo nie właśnie sensu, wtedy się, nie? Bo właśnie wtedy a, się też wywalił
2: tak.
3: cały sprzęt w trakcie nagrywania tego odcinka.
2: No tak. W każdym razie RH Voice rozwija się, miejmy nadzieję, że dalej rozwijać się będzie. No i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ja, chyba że jeszcze jest jakiś temat, który uważacie, że warto poruszyć, zanim zamkniemy antenę, ale to ja bym już się powoli żegnał. Więc jeżeli to wasze ostatnie słowa również, no to ja dziękuję moimi gośćmi dzisiaj. Magdalena Marciniszyn, Grzegorz Złotowicz, Tomasz Bilecki, Zwonimir Stanecić i Michał Dziwisz, który się włączył w naszą dyskusję również i realizował tą audycję, a przedstawiał ją Paweł Masarczyk. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia ponownie na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
7: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Tu muszę się przyznać, że nie odrobiłem zadania domowego i nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim języku była piosenka, którą rozpoczęliśmy kolejne. To już 185. wydanie magazynu RTV. W każdym razie, jak nie trudno wywnioskować z tytułu, piosenka była o telewizji.
8: No co ty nie powiesz? O? A myślałam, że o pieleniu ogródka. A natomiast wiesz, że kompetencje...
3: A kiedy zaczynaliśmy jakieś RTV od piosenki o pieleniu ogródka? Coś no, by się znalazło, na przykład piosenka kabaretu potem w ogródku mym.
8: Nie no, może się, wiesz, przebranżawiamy. Natomiast tak? Co do języka, to wierzymy w kompetencje i wiedzę naszych słuchaczy, stąd też jeżeli rozpoznaliście jakiś to język, można było usłyszeć u nas na początku.
3: To dajcie znać.
8: Dawajcie znać. Język i piosenek, które zabrzmią w tym dzisiejszym programie, będą różne. Michał tak zaanonsował to dzisiejsze wydanie na Facebooku, wspominając, że czeka was dzisiaj ciekawa muzyka. No tak, to możemy rzeczywiście zapewnić.
3: No i to już za chwilę.
8: I mamy nadzieję, że treści, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy, będą równie ciekawe.
3: Jeśli nie ciekawsze.
8: Może nawet się uda. Treści, które przygotowaliśmy na wydanie programu RTV numer 185, które, co też warto, myślę, jest wspomnieć, będzie takim wydaniem tuż przed tym, jak program RTV uda się na pewną wakacyjną przerwę. Dlatego też o tym mówimy, że trudno nam przewidzieć, kiedy wrócimy z kolejnym odcinkiem naszego programu. Na pewno nie usłyszymy się za tydzień. Być może usłyszymy się za dwa tygodnie, jeżeli już w ogóle to z nagrania, ale to też nie jest pewne. Później znowu nas nie będzie. No wiecie, no urlopy też się nam należą.
3: Oczywiście.
8: Prawda? Także cieszcie się naszą obecnością i dzisiaj wam zapowiemy, co na najbliższe dni, na najbliższy czas, na ten początek wakacji właśnie tak naprawdę stacje telewizyjne i radiowe szykują.
3: Tak, jeszcze zanim zaczniemy wam o tym wszystkim opowiadać, to myślę, że warto by było się przywitać. Milena Wiśniewska
8: i Michał Dziwisz. Przywitać
3: tak,
8: i przedstawić.
3: I przedstawić.
8: Właśnie dokonaliśmy.
3: I jeszcze warto powiedzieć, tak, że jesteśmy, jesteśmy na żywo, oczywiście, że jesteśmy na żywo. Jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to śmiało Facebook i nasza strona internetowa są do waszej dyspozycji. Już tu w międzyczasie otrzymałem nawet takie pytania od naszego stałego słuchacza Dawida, czy dziś będziemy mówić o igrzyskach europejskich. Na przykład Dawid zapytał: o Dawidzie? Owszem, i to nawet w tym wejściu.
8: Jak najbardziej, bo u nas, cytując klasyka, sport, muzyka oraz gry to my. No może gier akurat nie będzie, ale muzyka i sport i informacje to są te tematy, które wypełnią pierwsze wejście, ponieważ wszystko to dostarcza nam imperium prezesa Mateusza i ja z całą odpowiedzialnością teraz nie mam problemów z gardłem. Już się domyślacie prawdopodobnie dlaczego, jeżeli słuchaliście naszego ostatniego wydania, ale zanim do tego nawiążemy, no to jeszcze wspomnień czar, chociaż no czy taki czar, no chyba jednak satysfakcji wciąż nie mam ze wspominania tego wydarzenia, jakie za nami, jakie telewizyjna jedynka pokazywała w miniony weekend. Mam na myśli Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Rok temu powiedziałam, że zapoczątkowujemy taką tradycję podsumowywania tego opolskiego festiwalu, dzielenia się naszymi refleksjami, chociaż bardziej moimi, bo Michał w tym czasie no, był jak pewien polski wokalista, którego w Opolu nie było, czyli Szymon Wydra, i żył życiem towarzyskim.
3: Owszem.
8: Dlatego właśnie Opola nie oglądał. Natomiast, no, jak już wam mówiłam, ja lubię rzeczy i te dobre, i te trochę gorsze, więc oglądałam. Natomiast wiecie co, gdybym miała robić takie dokładne bardzo podsumowanie, jak to było rok temu, to tak na dobrą sprawę mogłabym odtworzyć to, co mówiłam w zeszłym roku i ewentualnie to tylko nieco tam wyedytować, powstawiać nazwiska wykonawców, chociaż no może nie musiałabym aż tak dużo zmieniać, bo tak jak już też mówiliśmy o tym tydzień temu, dwa tygodnie temu, przepraszam, tydzień przed Opolem, no to ten skład artystów jest wciąż podobny i to się wszystko miele w podobnym sosie. Także moje zarzuty się nie zmieniają i w zasadzie to, czego się spodziewałam po tym festiwalu, to się wydarzyło. W żadną stronę mnie to nie zaskoczyło, bo tak jak się spodziewałam, że choćby ten koncert pierwszy, od Opola do Opola, to że to będą takie powtórki niekoniecznie związane z tym, co najbardziej aktualne w świecie polskiej muzyki, no to tak też było. Chociaż no właśnie tutaj się zrobiło zamieszanie, bo my wam mówiliśmy, że to będzie koncert podsumowujący 60 lat festiwalu. Potem się okazało, że to będzie tak jak przynajmniej w teorii, tak jak zawsze z tymi koncertami pod hasłem rok od Opola do Opola, czyli że właśnie one będą podsumowaniem minionych 12 miesięcy. No a potem się okazało w praktyce, że to podsumowanie 12 miesięcy to jest świętowanie na przykład jubileuszu wydania płyty Siła Braci zespołu Pectus, która wyszła 10 lat temu. Wiecie, ja jeszcze nawet rozumiem, że można świętować jubileusz jakiegoś zespołu, że on wtedy powstał i takie tam mieliśmy. Wanda i Banda, Lombard, no wiecie, no właśnie to są najważniejsze wydarzenia minionego roku, prawda, muzyczne, jubileusz zespołu Lombard. O, nie wiedzieliście, to już wiecie. Natomiast to, że 10 lat temu wyszła płyta Siła Braci, z której jest, pochodzi piosenka, jaką nas Pectus maltretuje już od wielu sezonów, czyli Barcelona, i nie ma koncertu gdzieś, że jak jest tam Pectus, to by Barcelony nie zaśpiewał. No, ja wiem, że to był ten moment w historii zespołu, że właśnie skład się tak skrystalizował, że już bracia Szczepanikowie zaczęli ten zespół tworzyć bez żadnych osób, że tak powiem, spoza familii. No ale bez przesady, może co? I oni znowu to robili, dlatego mówiłam, że mogłabym odtworzyć to nagranie z zeszłego roku. Znowu się pogrążali, przypominając, co się dzieje w polskiej muzyce. Na przykład Sierocki miał właśnie takie wejścia, że odtwarzano skróty najpopularniejszych w Polsce singli, czy najpopularniejszych w Polsce utworów hip-hopowych, bo wiadomo, że ten hip-hop teraz jest taki modny. No ale Sanach, Dawid Podsiadło czy inni wzmiankowani artyści w Opolu nie występują, więc sami się pogrążacie, tak? Najpopularniejsze piosenki właśnie Dawid Podsiadło, Sanach, ktoś tam, a teraz wystąpi Krzysztof Jaryczewski. No czemu nie, prawda? Tego właśnie potrzebowaliście. Rzeczywiście pod koniec koncertu tylko znalazły się takie bardziej aktualne odniesienia do tego, co w polskiej muzyce. Roxana Węgiel wystąpiła, Lanberry, ale właśnie oni zepchnięci na sam koniec tego wszystkiego. No już w ogóle zepchnięte na później wieczór debiuty. My 2 tygodnie temu nie znaliśmy wszystkich piosenek, ale nie zmieniła się moja opinia po wysłuchaniu całej stawki, bo po prostu było nudno moim zdaniem. Te utwory wszystkie zlewały się w jedno pod względem muzycznym, chociaż bardzo mnie bawiły niekiedy pod względem tekstowym, szczególnie piosenka Laureata Szansy na sukces, w której refrenie brzmiały słowa, cytuję, kocham cię, to nie jest żart. Także myślę, aha, że no szkoda, że już nie ma z nami Agnieszki Osieckiej, bo ona by się mogła sporo tutaj nauczyć, zaczerpnąć do swojego pisarskiego rzemiosła. Jedna artystka śpiewała też o suchych łzach, także no, było tak bardzo wzruszająco, ale to jednak energia zespołu Felivers porwała jurorów, ta rockowa energia. Ja nie do końca lubię tę wersję rocka, jaką oni prezentują, no ale no, niech tam im już będzie. Rozumiem, że to się mogło wyróżnić na tle całej stawki, chociaż bardziej bym stawiała na to, że jednak oni się wyróżnią o publiczności. Tymczasem ich docenili jurorzy, a widzowie docenili Jana Majewskiego, co pozostaje dla mnie jakąś sporą zagadką, bo wybaczcie, nie wydaje mi się, aby Jan Majewski był najbardziej charakterystyczną postacią na polskiej scenie muzycznej, a jednak zarówno w preselekcjach do Eurowizji, jak i tutaj wykręca jakieś całkiem spore, całkiem dobre wyniki w głosowaniu widzów, więc być może ja nie wszystko rozumiem i on ma w sobie takie pokłady charyzmy, które są jeszcze dla mojej percepcji niedostępne.
3: Albo ma skutecznie działający jakiś fan klub.
8: No, tam są różne teorie na ten temat i trochę gdzieś tam czytałam, ale może nie będę w to brnęła, aby nie przekazywać informacji jakoś tam niepotwierdzonych. No, przypuszczać możemy, że spory fan klub ma z kolei ten, który zwyciężył w głosowaniu jurorów w premierach. Premiery poziom, no nieco lepszy, tę stawkę już znaliśmy, więc już o jej poziomie mówiliśmy. Było to całe głosowanie regionalne, ale wiecie co, ja po prostu żądam, żeby to było tak, jak na Eurowizji jest, że nie można głosować na swój kraj, to żeby nie można było głosować na region, z którego pochodzi artysta. Bo wprost się przyznawali, na przykład Ośrodek Wielkopolski, że zagłosowali na Meza i Libera, bo oni są stamtąd. Ja wiem, że tego się tak do końca nie da wyeliminować, że na przykład ktoś mógł w jednym miejscu się urodzić, w drugim studiować, a w trzecim później zamieszkać, ale no mimo wszystko jednak chociażbyście mogli udawać, że robicie to rzeczywiście sprawiedliwie i zgodnie ze względami muzycznymi. No i właśnie, czy tylko względy muzyczne miały tutaj wpływ na te ostateczne rezultaty? No można w to trochę powątpiewać, skoro w konkursie TVP, w którym oceniali pracownicy TVP, wygrywa inny pracownik TVP.
3: A, właśnie.
8: No, ja wręcz myślałam, że oni tego nie zrobią i że potem będą mówili, widzicie, i Rafał nie wygrał. Ale jednak Rafał, który zabrał nas do pokoju hotelowego, chociaż nie był na najwyższym stopniu podium we wszystkich głosowaniach, no to ostatecznie okazał się zwycięzcą z tą swoją balladą, która mogła przywołać skojarzenia z Zbigniewem Wodeckim, a przynajmniej z próbą imitowania jego stylu. Także, no, powiedzmy to wprost, to nie jest etyczne, że Rafał bierze udział w tym konkursie jako osoba tak związana z TVP. Natomiast u widzów, co myślę, że mogło być dla wielu miłym zaskoczeniem, triumfował zespół Tulia wraz z Halinką Młynkową. Może to nie był mój numer jeden, ale wiem, że ta propozycja się wielu osobom spodobała, więc okej, Rafał był chyba na drugim miejscu. I tak upłynęły te premiery. W nastrojowy taki klimat wprowadził nas Rafał Brzozowski, jak powiedziałam, i podtrzymał go kolejny koncert, Czas Ołowiu, czyli koncert z utworami artystów, których już wśród nas nie ma. Tam była jakaś afera, że pokazali zdjęcia jakiejś pani wokalistki, która jeszcze żyje, a nią pokazali wśród zmarłych, ale tak poza tym to koncert chyba się ludziom podobał, aczkolwiek dla mnie, no wiecie, nic odkrywczego. Znamy te wszystkie piosenki Anny Jantar i innych, więc taki koncert mi się wydaje, że może bardziej, nie wiem, na zaduszki albo coś takiego. No, te utwory są po prostu dobre, tak? Ale nie są już odkryciem Ameryki i jeżeli je słyszymy w jakiejś tam kolejnej konfiguracji co roku, to już staje się trochę mniej ciekawe. No, a niedziela to już po prostu było apogeum tego, co rzeczywiście świetnie znamy. Podzielone to było, jak już mówiłam, na dwa koncerty. Jeden ten prowadzony przez Pektusów, ale chwała Bogu, nie zaśpiewali Barcelony, ograniczyli się do prowadzenia. A później ten drugi koncert, w którym na przykład Edyta Górniak miała przemowę. No właśnie, takich, jak to się teraz mówi, statementów to było jeszcze trochę, bo i Tadeusz Woźniak coś tam powiedział. Justyna Steczkowska, która wystąpiła w tym koncercie Czas Ołowiu, miała tam taki napis, myśl samodzielnie. I część osób była bardzo tym podekscytowana, ale wiecie, to można odczytywać na wiele różnych sposobów, prawda?
3: Dokładnie.
8: Albo myśl samodzielnie, ta telewizja, w której ja teraz jestem, pokazuje ci różne rzeczy, a ty może sam je analizuj, albo myśl samodzielnie, czy aby na pewno jesteś pewien, że Ziemia jest okrągła i szczepionki
3: działają. No właśnie, niestety ja mam takie wrażenie, że to sformułowanie myśl samodzielnie zostało zawłaszczone przez tę drugą grupę, o której wspominasz.
8: Tak, więc może ona, mimo że teoretycznie to się nie bardzo lubią, to jednak jest mentalną siostrą tej, która jest już z nami na tej planecie przez 4000 lat, czyli Edyty Górniak. No także w niedzielę to już naprawdę nie było tutaj, nie ma tutaj czego komentować, bo to naprawdę było, no powiedziałabym, że nudne, tak? W tym sensie, że mało zaskakujące, bo co roku dzieje się to samo. Tak wielu artystów w tym Opolu nie chce występować. Także powtarzam znowu, jest nam potrzebne wymyślenie tego Opola na nowo, aczkolwiek nie mamy pewności, czy to by się nawet wydarzyło przy zmianie władzy, prawda? Bo może po prostu zaczęliby przyjeżdżać ci, co tam nie przyjeżdżają od lat iluś, czyli, nie wiem, Kaja, ale i tak by ta Kaja śpiewała co roku, wiecie, prawy do lewego wypij kolego. No i co to zmienia w praktyce? Więc
3: niewiele.
8: Ktoś by musiał tu z jakąś świeżą głową przyjść. Może kiedyś się tego doczekamy.
3: Ewentualnie po prostu naprawdę zmienić repertuar, bo ci artyści, którzy występują, okej, nawet jeżeli chcą obsadzać jakimś tam konkretnym repertuarem, no to mają chyba w swoich zasobach twórczości nieco więcej piosenek niż kilka największych przebojów granych co roku.
8: No, sam wspominałeś dwa tygodnie temu to powiedzenie inżyniera Mamonia. Tak?
3: Oczywiście.
8: Więc też wiemy, że jakby nagle zaczęli śpiewać piosenki ze środka płyty, to ludzie by to wyłączyli. No i tak się kręcimy w koło, tak. Ale czy my jesteśmy od tego, żeby wymyślać tutaj rozwiązania?
3: No nie.
8: Nie, my tylko po prostu jesteśmy typowymi Polakami, krytykantami, którzy umieją wyłącznie krytykować, a coś swojego zrobić? No to
3: robimy, RTV.
8: Audycję robimy, no, więc na właśnie. Trochę innym polu. Także nie wiemy, czy Opole się kiedyś doczeka nowego pomysłu na siebie, natomiast Telewizja Polska ma dla nas teraz pomysł zupełnie nowy i o nim mówiliśmy wam też 2 tygodnie temu, tak zapowiadając go, no i doczekaliśmy się. Tym radośniejsi jesteśmy, że realizacja tego pomysłu rozpocznie się wcześniej niż zapowiadano, bo planowano start na 24 czerwca, czyli sobotę za tydzień, a to już, moi Państwo, dziś. Przypominam, że Telewizyjna Dwójka w tym roku nie tańczy, bo tańczy Telewizyjna Trójka w ramach trasy Roztańczona Polska, która co niedziela się odbywa. Natomiast Telewizyjna Dwójka, moi drodzy, biesiaduje w ramach cyklu Polskie Biesiady, który, tak jak powiedziałam, dzisiaj startuje. Wiecie, że ja lubię takie rzeczy, nie? Już znacie mnie trochę, także z tym większą ekscytacją wam teraz o tym opowiem. Co wiemy już o tych polskich biesiadach? Że złoży się na ten cykl 9 koncertów zorganizowanych w różnych miejscowościach. Każdą biesiadę poprowadzi inna para wodzirejów, widzicie, to nie są już prowadzący, tylko wodzireje.
3: Prezenterzy wodzireje, tak.
8: Tak. I format zakłada, nie słuchaj, zatkaj uszy, dobra, mam nadzieję, że nie słyszy, wspólne śpiewanie widzów z uczestnika.
3: O. Jednak się coś przedostało.
8: No szkoda, to po prostu oszukiwałeś i nie
3: czyli po prostu nie mogę oglądać.
8: No, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko jednak zerkniesz, bo to jest bardzo kuszące, tylko że będziesz w stanie się oprzeć. Chociaż, no zobaczymy.
3: Ja mam słabą wolę. Słabą, silną wolę.
8: Tak jak już mówiliśmy, to start formatu prezes Mateusz Matyszkowicz zapowiedział jeszcze w maju. Też mówiliśmy o tym, że no po prostu trzeba to powiedzieć wprost, pomysł na format podsunął Donald Tusk, ponieważ prezes Mateusz zasięgnął go gdzieś tam z Niemiec. Natomiast powiem szczerze, że mnie się to jeszcze kojarzy z czymś. Nie wiem, czy pamiętasz te cykle typu Co nam w duszy gra i inne takie, co robił Zbigniew Górny. On już później to robił koncerty z utworami z różnych krajów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było to się wszystko zaczęło właśnie od biesiad, gdzie faktycznie była muzyka biesiadna, grana przez orkiestrę, śpiewana przez artystów takich rzeczywiście już z czołówki, przez aktorów, przez wokalistów. I to się podobało ludziom bardzo. Tam było ileś części tej biesiady, więc jak w ogóle przeczytałam o tym, to było moim pierwszym skojarzeniem, ale czy ktoś to jeszcze pamięta? W każdym razie program ma być podobno realizowany na żywo, tak było w zapowiedziach, aczkolwiek ja nie mam tej pewności, gdyż widziałam takie zapowiedzi na Facebooku, że tam na przykład w tej pierwszej biesiadzie uczestniczyli ludzie z ostatniego Sanatorium Miłości i tak to właśnie było pisane w czasie przeszłym, jakby to już zostało jednak nagrane, także tutaj no, przedstawiam wam, jakie są informacje na ten temat i nie wiem, gdzie jest prawda.
3: Ewentualnie może być tak, że część będzie, zwłaszcza ta pierwsza, początkowe emisje tego programu będą realizowane wcześniej, żeby sobie przećwiczyć ten format, a potem jak już się okaże, że kolokwialnie mówiąc wszystko zażre, no to pójdą na żywioł.
8: No ale oni już nie takie rzeczy robili na żywo, chyba nawet większe przedsięwzięcia, więc jeżeli nie wiem, czy mają taką potrzebę, żeby to ćwiczyć, no ale nie jest to wykluczone. W każdym razie na pewno będzie publiczność i będzie to w plenerze i każda biesiada będzie też miała swój osobny temat. Na przykład takim tematem może być piosenka góralska, warszawska czy turystyczna. No i tak jak mówił prezes Matyszkowicz, jak to zapowiadał, za każdym razem będziemy śpiewali w innym miejscu Polski inne piosenki, będą więc też tak zwane piosenki biesiadne. I teraz uwaga po co ja to cytuję, ale przecież nie tylko. Także jeżeli liczycie, że tutaj będzie wyłącznie gdybym miał gitarę i ore ore szabada bada amore, to aż tak to nie. Jakoś ta biesiada się połączy pewnie z takimi, wiecie, szlagierami muzyki rozrywkowej. No i co do tego zachęcenia widzów do śpiewania, no to nie dość, że oni będą to wszystko kojarzyć, no to jeszcze ułatwi im to tekst przewijający się u dołu ekranu. No to może dzięki temu, że nie widzisz, a może na przykład nie będziesz znał tekstów tych wszystkich piosenek, to jakoś...
3: Od czegóż jest internet?
8: A czy tak szybko będziesz researchował? To ja się martwię o tych, co z tobą mieszkają. W każdym razie, program Polskie Biesiady będzie miał w sumie 10 tych prowadzących, czy też wodzirejów, którzy będą prowadzić to w różnych no, było takie określenie, które znalazłam, że duetach, ale gdzieś tam później widziałam, że na przykład jedną biesiadę mają prowadzić 3 osoby, więc po prostu w różnych konfiguracjach, ok? Właśnie te 10 osób. I konkretnie będą to Anna Popek, Robert Rozmus, Marek Sierocki, Izabella Krzan, Tomasz Wolny, Łukasz Nowicki, Hanka Rybka, Kajra i Sławomir, Rafał Brzozowski i Olga Szumańska. Ida Nowakowska, gdzie jest? Nie ma jej coś. Martwię się trochę.
3: No i to już tak, to któryś raz.
8: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, no to znów na pewno konkretne informacje będą, tak jak to jest zawsze z tymi trasami tanecznymi, publikowane co tydzień. No, my tutaj nie będziemy w wakacje co tydzień, więc jeżeli wam tylko będzie mieć taką możliwość, aby podać w ogóle jaka będzie biesiada, na jaki temat i kto wystąpi, to będziemy to robić. Natomiast na ten moment no, mamy takie informacje, kogo się w ogóle można spodziewać, a będzie na przykład Maryla Rodowicz, będzie Helena Wondraćkowa, widzicie, polska biesiada jednak światowa, Halina Młynkowa, grupa Pektus, no, to ja już chyba wiem, co zaśpiewają, Golec Orkiestra, Staszek Karpiel-Bułecka, Maciej Miecznikowski, Krystyna Giżowska, Kuba Szmajkowski, w ogóle widzisz, jak to wspaniale łączy światy, Czerwone Owszem. Gitary, Trybunie Tutki, Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Naprawdę to łączy światy, tak naprawdę osoby, artyści, wiecie, z tych różnych półek, w różnym wieku, wszystko tu jest. Kukla Band, no to ja dotychczas z tego, co wiedziałam, to oni grali, może też muzycy, których przygotowuje Zygmunt Kukla, będą śpiewać. I też mają się pojawić laureaci The Voice of Poland i Szansy na Sukces. A wśród wykonawców będą też regionalne zespoły, o czym się zaraz przekonacie, które wmieszawszy się w tłum, będą intonować wspólne śpiewanie. A wokalistom towarzyszyć będzie 7-osobowy zespół stworzony przez zawodowych muzyków oraz chórek. Nie zabraknie nauki, gwary, żartów, regionalnych opowieści oraz anegdot, które będą nawiązywać do tematu widowiska. I teraz tak. Tak jak powiedziałam, zaczynamy już dzisiaj i to dzisiejsze wydanie programu nosi tytuł Śląska Biesiada. Zostanie ono zorganizowane w Rybniku. Natomiast na letniej trasie znajdą się także m.in. Chełm, Pszczyna i Warszawa. Tyle wiemy na teraz. I jeszcze jeżeli chodzi o te plany na przyszłość, no to wiemy już, jaka będzie druga biesiada, czyli ta, która będzie 24 czerwca, to będzie biesiada turystyczna, a 1 lipca będzie warszawska. A w planach jest także na przykład śpiewanie z kapelami góralskimi czy biesiada kresowa. No i odwołajmy się jeszcze do tego konkretnie, co dzisiaj, czyli do otwierającej cykl biesiadnych koncertów, właśnie od otwierającego ich spotkania, które odbędzie się w kopalni Ignacy w Rybniku. I co o tym wiemy? Przeboje, które od lat łączą pokolenia, to tak jak u nas prawie, w naszym haśle, zaśpiewają między innymi Helena Wondraćkowa, widzicie, taka świeżo upieczona Ślązaczka. Ona nie wiedziała o tym, że jest Ślązaczką, ale już jest. Halina Młynkowa, także Śląsk Cieszyński, rozumiecie? Tak. No i teraz no, muszę to przeczytać. Ja nie znałam do wczoraj, ale już znam.
3: Ale już znasz.
8: Wesoły Masosz. No... Taki jest artysta. Może wy jesteście w klimatach tego...
3: Śląskich szlagrów.
8: Tak, tak śląskich szlagrów. Oglądacie TVS, rozumiecie. No, kolejny ich mistrz, czyli Mariusz Kalaga. Już też go kiedyś tutaj graliśmy. Jak to się nazywa? Jedna z gwiazd?
3: Jedna z gwiazd, tak, jest taka piosenka.
8: Ta piosenka, która jest wybierana przez wiele par teraz na pierwszy taniec. Ale także będą grupy Kukla Band, Jorgusie i zespół pieśni i tańca Siemianowice. Na scenie zaprezentują się też m.in. orkiestra górnicza ZWK Marcel z Radlina, czyli zrobi nam paparara. I będzie też chór Sancti Gregorius. No, brzmi wspaniale, no, brzmi bardzo
3: takie
8: biesiadnie.
3: Takie kombo to zapewnie. Niesamowita tak. rzecz.
8: Natomiast muzyczne wydarzenie na Śląsku poprowadzą Anna Popek, Robert Rozmus oraz Marek Sierocki. Potrzebowaliście tego, ja wiem.
3: Tak.
8: Także to będzie dzisiaj i udało mi się wyszukać trochę informacji o tym, co za tydzień, bo tak jak powiedziałam, wtedy nas nie będzie. Być może to jeszcze nie jest wszystko, no ale tyle, co wiem. Tak jak powiedziałam, ta druga biesiada 24 czerwca będzie miała tematykę turystyczną i zaprezentują się tam Golec Orkiestra, Pektus, Kukla Band, Tęgie Chłopy, a także harcerski zespół wokalno-instrumentalny Wołosatki oraz harcerski zespół wokalny Happy. Koncert poprowadzą Izabella Krzan i Tomasz Wolny. Tyle wiemy o tej biesiadzie, która będzie za tydzień, za dwa tygodnie, przypominam, warszawska. Jeżeli będziemy mieć ten program, który rozważamy, czy by go nie nagrać właśnie za dwa tygodnie, no to być może już będziemy mieli możliwość, żeby was poinformować, bo przyznacie, że no zapowiada się fascynująco, a to wszystko w sobotnie wieczory. Konkretnie będą, wiecie, dwa odcinki. Wiadomo po co, prawda? Żeby reklamy wcisnąć między jeden na drugi, czyli jeden o 20, drugi o 20.55. W sumie nie zerknęłam do ramówki, czy potem się szykuje jakaś powtórka na specjalne życzenie widzów, albo część trzecia na specjalne życzenie widzów, no ale chyba to już nie te czasy. No, ja doceniam bardzo, a przynajmniej daję kredyt zaufania, o tak powiem, prezesowi Mateuszowi, że wymyślił te biesiady, ale no jednak chyba powrotu do dobrych czasów w pewnych kwestiach nie ma, bo na powtórkę trzeba czekać do niedzieli, konkretnie o 11.50 będzie pierwsza część powtarzana zawsze, przynajmniej takie są zapowiedzi, i druga o 12.55, czyli tak wiecie, przed familiadą, przed rosołkiem,
3: no albo idealnie. W trakcie rosołku.
8: No może ktoś już tak
3: szybko. Bo tam na Śląsku to się te obiady dosyć wcześnie spożywa, to wiesz, to już na przykład w kontekście tej śląskiej biesiady to tak akurat.
8: No ja przyznam, że się nie znam na Śląsku właśnie. Wiem, za chwilę zostanę może zdjęta z anteny, ale to już Michał wie, że ja nawet nie odróżniam, co się zalicza do Śląska, a co do Zagłębia. Więc już może po prostu skończę ten temat, bo rozumiecie, że oczekiwania są spore. Muzycznie to my do tego jeszcze nawiążemy, tak jak powiedziałam, bowiem kontynuujemy to wejście, bo u nas różne dziedziny, jakie prezes Mateusz umieszcza na antenie teraz, zgodnie z życzeniem Dawida, sport.
3: Tak jest, sport. Ja jestem naprawdę ogromnym ignorantem w kwestiach sportowych, bo dopiero ty mi uświadomiłaś, że igrzyska sportowe, europejskie nawet, nam się tu szykują. A jakoś...
8: Ja czytałam o tym w tym kontekście, że nikogo to nie obchodzi, że to jest taka trochę niszowa impreza. Było trochę takich politycznych prób, aby te igrzyska z jakichś tam powodów się w Polsce nie odbywały, bo to chyba jest po prostu duży wydatek, i gdzieś tam czytałam przez parę lat wpisy polityków, którzy, no nie wgłębiałam się w sprawę, ale właśnie, którzy pisali, że żeby jednak tego może u nas nie było. No ale jest, no,
3: a z tego co wiesz, co, z tego co ja czytałem, to myśmy się nawet jakoś chyba nawet o to ubiegali, żeby w ogóle w Polsce się odbyły te igrzyska swego czasu, chyba w 2019 roku, bo to wcale nie było pewne, że to nam się to dostanie, więc to taka impreza, no wydawałoby się, że mająca nawet jakiś prestiż, odbywająca się, dodajmy, po raz trzeci. Właśnie w najbliższą środę ruszają trzecie igrzyska europejskie, a gospodarzami tej imprezy będą Małopolska oraz miasto Kraków. Zawody sportowe odbędą się w następujących miastach Małopolski: w Krakowie, w Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu, Oświęcimie, Myślenicach oraz Krzeszowicach. Ponadto sportowcy podejmą zmagania w innych miastach Polski Południowej, konkretnie Bielsko-Białej, Chorzowie, Wrocławiu i Rzeszowie. W igrzyskach europejskich Małopolska 2023 weźmie udział około 7 tysięcy sportowców z prawie 50 krajów. No więc przyznasz, liczby całkiem imponujące. No tak. Będą rywalizować w 29 dyscyplinach, w 25 różnych lokalizacjach, a przy obsłudze zawodów zostanie zaangażowanych ponad 8,5 tysiąca wolontariuszy. Wydarzenie na żywo, na wyłączność, będzie szeroko pokazywać Telewizja Polska, konkretnie TVP1, Telewizja Polska, TVP Sport, na stronie TVP Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Publiczny nadawca w trakcie 12 dni zawodów pokaże na żywo ponad 150 godzin relacji, a przy transmisjach będzie pracowało ponad 200 osób. Telewizyjna jedynka pokaże m.in. lekkoatletykę i skoki narciarskie. Dodatkowo każdego dnia na antenie jedynki w paśmie wieczornym znajdzie się specjalny program podsumowujący rywalizację danego dnia. Widzowie stacji zobaczą także ceremonię otwarcia. Ona będzie miała miejsce w środę o godzinie 20.25. TVP Sport natomiast będzie w pełni podporządkowana tej imprezie. No tu nie ma się co dziwić, bo w końcu kanał sportowy to do czegoś zobowiązuje. Transmisje będą rozpoczynały się około godziny 9 i będą trwały do 22.30. W tym samym czasie na kanale sportowym Telewizji Polskiej rozpocznie się serwis informacyjny sportowy Wieczór, w którym głównym tematem będą Igrzyska Europejskie. Ze względu na to, że niektóre zawody w poszczególnych konkurencjach nachodzą na siebie, całość rywalizacji będzie można obejrzeć na stronie tvpsport.pl. Publiczny nadawca uruchomi specjalną zakładkę, w której będzie można znaleźć najważniejsze informacje, newsy, program zawodów i transmisji. Skład reprezentacji Polski i oczywiście zakładki do poszczególnych dyscyplin, gdzie znajdą się o nich najważniejsze informacje oraz linki do transmisji. No i mam nadzieję, że coś tam z dostępnością chociażby aplikacji TVP Sport poprawiono, bo no tu jest podobnie jak z aplikacją TVP jako takiej. To nie jest przyjemne korzystanie z tej aplikacji, chociaż znam
8: Byłeś
3: takich...
8: Tam?
3: Tak!

0: szczerze, ja podziwiam tych wszystkich niewidomych użytkowników, a wiem, że są tacy, którzy z tej aplikacji korzystają i jakoś twierdzą, że się da. Ja nie mam tyle cierpliwości. A teraz kilka słów o tym, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o komentarze, bo w końcu ktoś to musi relacjonować i też komentować. W lożach komentatorskich zasiądą m.in. Przemysław Babiarz, Sebastian Chmara, Stanisław Snopek, Maciej Iwański, Marek Kolbowicz, Jarosław Marędziak, Hubert Malinowski, Renata Mauer-Różańska i Piotr Sobczyński. Studio zaś poprowadzą pary Maciej Kurzajewski i Weronika Nowakowska, Rafał Patyra z Luizą Słodkowską, Sylwia Dekiert oraz Krzysztof Ignaczak. No i to tyle, jeżeli chodzi o te pary prowadzące i tyle, jeżeli chodzi o komentarze i o informacje dotyczące trzecich europejskich igrzysk. Dostaliśmy pytanie od Dawida, czy będzie jakaś audiodeskrypcja? Nie mam takiej informacji, ale wcale bym się nie zdziwił, jeżeli gdzieś tam jakieś, przynajmniej wybrane transmisje tą audiodeskrypcją będą opatrzone. Tu po prostu trzeba by było rzecz całą śledzić na bieżąco i być może jakieś transmisje będą dla nas bardziej dostępne.
1: No tyle to od nas o sporcie, bo nawet nie skomentujemy, czy to jest satysfakcjonujący poziom tych relacji. No bo wiecie, no raczej nie jest tajemnicą, że nie będziemy na to zerkać. Nie. Natomiast być może, Michale, ta sfera informacyjna, jaką ma dla nas Telewizja Polska, to jest ta sfera, na którą zerkniesz. Oglądałeś pierwszy odcinek tego serialu, o którym teraz, no nie bójmy się tego określenia, mówiła cała Polska.
0: Jeszcze nie, ale... Nawet YouTube mi ostatnio wyrzucił jako propozycję, że powinienem obejrzeć. Tak. I myślę, że się skuszę w końcu, żeby obejrzeć serial Reset, który to właśnie zadebiutował na antenie TVP Info. Jest to serial dokumentalny Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza.
1: Już się dobrze zaczyna.
0: Tak, już się dobrze zaczyna. Serial Reset dotyczy relacji z Rosją za czasów rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli popularnej PO-PSL. Serial dokumentalny Reset jest zapowiadany na okładce nowego numeru miesięcznika Nowe Państwo, powiązanego z Gazetą Polską i Gazetą Polską Codziennie.
1: Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale dlatego wam to przytaczamy, bo tutaj właśnie była taka zapowiedź,
0: która
1: nas ukierunkowuje w ogóle o co w tym chodzi i po co to ma być.
0: Tak. O produkcji opowiadają jej autorzy związane z TVP Info od 7 lat Michał Rachoń i historyk Sławomir Cęckiewicz od 2016 roku, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Miesięcznik zapowiada, że Rachoń i Cęckiewicz w serialu ujawnią nieznane dokumenty i sensacyjne fakty na temat polsko-rosyjskiego resetu lat 2007-2015. Według ramówki TVP Info. Reset miał być emitowany w TVP Info w środę o godzinie 20.50. Każdy odcinek ma trwać około godzinę, jednak Michał Rachoń w środowym wydaniu programu Jedziemy zapowiedział, że premierowy odcinek nowego cyklu będzie można obejrzeć w poniedziałek 12 czerwca o godzinie 21.30. Równocześnie na antenie TVP Info i telewizyjnej Jedynki. I tam w ogóle była jakaś taka akcja bardzo mocno promocyjna, bo jak czytałem na fanpage'u, oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, które to też się rozpisywały a propos resetu, to nawet był jakiś zegar, który odliczał do emisji tego serialu. Tak, tak.
1: Wiem natomiast, że później było jeszcze szereg powtórek na specjalne życzenie widzów. I oni potem chyba powiedzieli, że nie pamiętam ile tam, 25 milionów chyba Polaków obejrzało serial Reset, bo sobie dodali oglądalność tych wszystkich powtórek, plus emisji w TVP1.
0: No i jak sobie jeszcze dodadzą wyświetlenia z YouTube'a, no to podejrzewam, że będzie
1: 100
0: jeszcze.
1: 100 milionów po prostu, no nie ma co się ograniczać. No właśnie, to 100 milionów Polaków i po prostu to jeszcze niedoszacowane jest, ale to tyle właśnie obejrzało i Zawrzało, prawda?
0: Tak, zawrzało. Dodajmy jeszcze, że kolejne odcinki pojawiać się będą również w poniedziałki. A po emisji...
1: Tak, ta środa to się pojawiło.
0: Tak. A po emisji pierwszego odcinka serialu Bill Browder i Edward Lucas, renomowani znawcy Rosji, zaprotestowali przeciwko użyciu ich wypowiedzi dla wsparcia tezy o prorosyjskości Radosława Sikorskiego i Platformy Obywatelskiej. I pan Lucas zażądał usunięcia swoich słów, no i całą sprawę skomentował jeden z autorów serialu Reset, czyli Michał Rachoń, który stanowczo odmówił usuwania jakichkolwiek fragmentów. Dodatkowo zadeklarował także, że może opublikować całą rozmowę oraz poprzedzającą ją korespondencję, która w jego opinii udowodni, że Lucas wiedział, co jest przedmiotem zainteresowania autorów, o czym jest film i czego będą dotyczyć pytania. I tak się to dzieje w tym resecie, niekoniecznie obywatelskim.
1: Ciekawe, czy drugi odcinek będzie jakoś tak cieszył się zainteresowaniem widzów i komentatorów, czy wszyscy zobaczyli pierwszy, w ogóle byli ciekawi, o co chodzi temu Rachoniowi i temu drugiemu, już na to nikt dalej nie będzie patrzył.
0: No, ciekawe.
1: Oni już zadbają, znowu dadzą zegar.
0: Na pewno tak. Z drugiej strony to widziałem, co prawda nie miałem jeszcze czasu przeczytać tego tekstu, bo akurat Okopres nie słynie z tekstów krótkich, raczej tam się rozpisują i dobrze, bo nie dość, że za darmo, bez jakiegoś paywalla, to jest co czytać. Okopres rozbiło i rozebrało ten pierwszy odcinek resetu na czynniki pierwsze, pokazując tam różnego rodzaju zabiegi manipulacyjne, więc myślę, że to faktycznie warto będzie zapoznać się z tym artykułem. Ale z samym serialem myślę, że też, bo czemu nie? Bo to rzeczywiście może być całkiem przynajmniej ciekawe do obejrzenia, bo jakoś nie chce mi przejść przez gardło słowo wartościowe.
1: Nie, w każdej sprawie warto wyrobić sobie swój własny pogląd. Nie mówię, że pogląd na to, tam z kim tam to współpracował, czy nie, ale właśnie w sprawie tego, jak to w ogóle zostało przedstawione.
0: Dokładnie.
1: Żeby potem taki pogląd móc na przykład zaprezentować na arenie poglądów. Bo taka właśnie nowość, to jest kolejna nowa propozycja redakcji informacyjnej Telewizji Polskiej, której premiera była ściśle połączona z premierą Resetu właśnie, ale w ogóle co to takiego ma być? To ma być program realizowany na żywo z udziałem zaproszonych polityków i publiczności. Dlatego mówię, że może zaprezentujecie poglądy na arenie, bo na przykład tam pojedziecie jako publiczność.
0: Tak jest.
1: Program będzie trwał godzinę, nadawany ma być o godzinie 22:30 w poniedziałki i co tydzień omawiane mają być najważniejsze tematy polityczne, którymi żył kraj w minionym tygodniu. I właśnie pierwszy odcinek wyemitowany 12 czerwca poświęcony był debacie po pierwszym odcinku serialu Reset. Przy czym to w ogóle jakoś chyba było tak, że w jedynce właśnie była debata w ramach tej areny poglądów, a oprócz tego była jeszcze debata w TVP Info osobna, także do wyboru, do koloru, rozumiecie? Natomiast myślę, że tutaj kluczowe są postaci prowadzących, bowiem areny poglądów prowadzą, nie przedłużając, chociaż mogłabym długo i kwieciście opisywać, Magdalena Ogórek i Miłosz Kłeczek. No i jak ja wam mówię, Magdalena Ogórek, program o polityce, w którym dyskutują goście zaproszeni do studia i publiczność, to wy nie macie jakiegoś skojarzenia?
0: No, czekaj, jak ten program się nazywał?
1: Słuchajcie, to się dzieje. Studio Polska wraca do nas. Ono tu jest znowu. No tylko, że wtedy przypomnijmy, że ono było z Jackiem Łęskim.
0: Łęskim, tak.
1: I właśnie o to samo tam chodziło. Program nadawany był w TVP Info w soboty. Ja po prostu spędzałam sobotnie wieczory z tym. Natomiast niestety uniemożliwiono mi to, bo program zniknął z anteny w czasie pandemii. Wcześniej Ogórek w roli współprowadzącej zastąpiła Małgorzata Obczowska. No i to już wiecie, nie to. Obecnie Ogórek prowadzi w TVP Info m.in. programy Plan Dnia w telewizji, czy o co chodzi. No a Miłosz Kłeczek, to jest gwiazda. No, on przede wszystkim jest reporterem sejmowym. W październiku 2019 roku zaczął prowadzić niektóre programy publicystyczne i znany jest z zadawania ostrych, stronniczych pytań politykom Platformy Obywatelskiej. To cytuję za wirtualnymi mediami, ale myślę, że ta opinia to jest coś, z czym jest stanie się zgodzić, no bo kwestia, czy pytanie jest ostre, czy nie, no to może być dyskusyjna, no ale jego pytania mają taki właśnie charakter. Także jeżeli studio, takie studio Polska na sterydach na to wychodzi, bo jeszcze z kłeczkiem tam, no zapowiada się fantastycznie. Niestety nie mogłam obejrzeć poniedziałkowego wydania w całości, bo musiałam akurat wcześniej wstać, a trochę żałuję, bo jednym z gości był Janusz Kowalski, także no na pewno było... Ostro. Było dobrze po prostu i było ostro. I również ostro będzie w kolejnym programie, w którym również zobaczymy pana Miłosza Kłeczka, prawda?
0: Zgadza się.
1: Tym razem w TVP Info.
0: Tak, program Za czy Przeciw, do którego są zapraszani politycy, można oglądać od 14 czerwca, od poniedziałku do piątku, około o godziny 18.20. Właśnie na antenie TVP Info, jak wspomniałaś. Pierwsze wydanie tego programu prowadziła Monika Borkowska, a drugie właśnie wspomniany Miłosz Kłeczek.
1: Wraz... A ty Moniki to nie znam.
0: A to zaraz poznasz.
1: No powiesz mi o niej.
0: Tak, wraz z pojawieniem się programu Za czy Przeciw z ramówki TVP Info zniknął inny cykl publicystyczny pod tytułem O tym się mówi, który był nadawany w dni powszednie w okolicach godziny 18.40. Prowadzili go m.in. Agnieszka Oszczyk, Miłosz Kłeczek i Adam Giza. Z informacji press-serwisu wynika, że program definitywnie spadł z anteny. No i teraz właśnie pani Monika Borkowska. Kim jest? To dziennikarka Telewizji Polskiej, związana głównie z oddziałem Telewizji Polskiej w Łodzi, jako reporterka i prowadząca programy publicystyczne. W przeszłości była dyrektorką biura prasowego Kukiz 15 i koordynatorką Kukiz 15 w powiecie skierniewickim. Bez sukcesu startowała też z listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Skierniewic. We wrześniu zeszłego roku Rada Etyki Mediów uznała, że dziennikarki Monika Borkowska z TVP3 Łódź oraz Aleksandra Matuszewska z Radia Łódź w swoich materiałach z 11 lipca 2022 roku naruszyły zasady prawdy, obiektywizmu oraz szacunku i tolerancji karty etycznej mediów. W ich materiałach polityków krytykujących działania miasta przedstawiano jako społeczników, a w kwietniu 2022 roku materiał drugiego prowadzącego ten program, czyli Miłosza Kłeczka o mobbingu w Senacie, naruszał zasady prawdy, obiektywizmu, oddzielenia obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza oraz szacunku i tolerancji. Więc no jak widać tutaj, prawda...
1: No to się dobrali,
0: się nie? Dobrali, tak, się dobrali.
1: Także no będzie to klasa, rozumiecie? Dlatego no dobrze się dzieje za tego prezesa, naprawdę. I moje gardło też w formie coraz lepszej. Chociaż w tej beczce miodu jednak znajdzie się łyżka dziegciu, ponieważ no tak to już niestety czasami bywa, że programy, mimo że dobre, to znikają z anteny. I tak też właśnie dzieje się z kilkoma pozycjami. Tak się akurat nam złożyło. Ot na przykład kanał TVP Info w poniedziałek 5 czerwca wyemitował ostatni odcinek magazynu informacyjnego Nie da się ukryć. Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z powodów zdjęcia programu z anteny jest zbyt niska oglądalność. Po prostu ludzie nie doceniają i tyle, no. Albo on jednak ktoś źle to zmierzył. W każdym razie przypomnijmy, że program Nie da się ukryć pojawił się na antenie TVP Info z początkiem czerwca 2017 roku. To audycja informacyjno-publicystyczna, podsumowująca mijający dzień, w której prezentowane były materiały reporterskie. Początkowo trwała 30 minut i nadawana była od poniedziałku do piątku o 21.10, ale po kilku tygodniach przesunięto jej emisję na godzinę 21. Najpierw gospodynią była Ewa Bugała, a po kilku miesiącach cykl zaczęli prowadzić Piotr Pawelec, Rafał Wolski i Magdalena Wierzchowska. W 2022 roku Nie da się ukryć skrócono do 20 minut. No to już były przejawy upadku. I z czasem zaczęto nadawać ten program

0: rodzinnego magazynu Rodzinny Ekspres, który to zadebiutował jesienią 2017 roku, z początku trafiając na antenę telewizyjnej Jedynki. Z czasem jednak publiczny nadawca przeniósł go do TVP2, gdzie nadawany był w niedzielne przedpołudnia między 11.20 a 11.55. Telewizja Polska informowała, że to program dla rodzin i o rodzinach, w którym rozmowy z gośćmi przeplatane są felietonami. Audycja pomaga rodzinom w głębszym przeżywaniu istoty rodzinności w duchu chrześcijaństwa. Tematy programu wyznacza samo życie, a prowadzącym ten program był prezenter i dziennikarz Rafał Patyra.
1: Ja to się zatrzymałam na tym, że Rafał Patyra był dziennikarzem sportowym kiedyś.
0: A widzisz,
1: nie?
0: A to taki rodzinny człowiek.
1: Tak, nie brnijmy w to, bo on tam ma różne historie rodzinne na koncie, więc okej, może nie będziemy dyskutować o jego prywacie, to już tam, jak tak mówię, to możecie sami sobie...
0: Trzymajmy się tej wersji, że jest człowiekiem rodzinnym.
1: No bardzo, bardzo, no. Sobie drugą rodzinę założył, no, potem wrócił do pierwszej, teraz został patronem tego, Marszu dla Życia.
0: Tak, no.
1: Dobrze jest. No.
0: Dobrze się dzieje. W ostatnim odcinku, wyemitowanym 3 czerwca, Patyra zapowiedział, że niebawem pojawi się w tym miejscu inny program o podobnym charakterze. Po co to zmieniać? To ja nie wiem, ale widocznie Widocznie prezes Mateusz ma na to jakąś nową wizję.
1: Dobra, o co była drama?
0: Tak, o Rodzinnym Ekspresie stało się głośno jesienią 2020 roku, gdy Telewizja Polska zmuszona była usunąć jeden z odcinków magazynu, w którym sugerowano, że kary takie jak spacer z kamieniem u szyi dla kobiety za wszczęście kłótni można by przywrócić. W toku...
1: No i teraz ogarnijcie, kiedy to było, przypomnijcie sobie.
0: No właśnie.
1: Jesień 2020, no to skojarzenia były dosyć jasne, prawda? To
0: tak.
1: Tylko musiałam to przypomnieć, żeby w ogóle było wiadomo, no to i tak by oburzyło, ale dlaczego oburzyło tym bardziej? No ale co tam dalej z tego wyszło?
0: No już mówię, w toku złożonych wyjaśnień okazało się, że odcinek numer 148 audycji z cyklu Rodzinny Ekspres pod tytułem Nowenna Pompejańska nagrywany był 11 września, a kolaudowany był 7 października na długo przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Treść audycji nie ma zatem żadnego związku z najnowszymi wydarzeniami w kraju. Tak zapewniał nadawca, nawiązując do przetaczających się przez kraj wówczas protestów strajku kobiet. Jakby nie można było tego wszystkiego sobie jednak mimo wszystko zaplanować z pewnym wyprzedzeniem, a pracując w medium, które jednak ma swoje informacje, to myślę, że jednak tutaj ten... nie jest to przypadek.
1: Ale strajki kobiet, nie strajki kobiet. W ogóle co to był za żarcik? Ha,
0: oczywiście,
1: ha,
0: no to...
1: przywrócić takie
0: no to
1: kary, żeby kobiety chodziły z kamieniem u szyi. Co to jest? I tam jeszcze chyba było, że to kobieta tworzyła ten odcinek. To ja wam wtedy tłumaczyłam, kto to są strażniczki patriarchatu. To pamiętam nawet. O takich rzeczach coś tam jeszcze mogę powiedzieć. Natomiast jak już wiecie, o sporcie wiem... No, tyle co Michał, no, tak się, mogliśmy jakoś tak się dobrać, żeby mieć kompetencje różne, nie? A ostatecznie jednak...
0: Wyszło jak wyszło.
1: Ale
0: zobacz,
1: jak się nie znamy, to wspólnie.
0: Ale przynajmniej tym razem jest porówno, bo zwykle to ty mówiłaś o sporcie, a teraz to sobie tak rozłożyliśmy, że...
1: No. Tak jest. I właśnie kwestia programu, który zniknie z anteny, chodzi o magazyn piłkarski Stan Futbolu, prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego. Krzysztof Stanowski to przypominamy dziennikarz sportowy, chociaż ostatnio zasłynął trochę innymi rzeczami, chociażby odcinkiem programu swojego Dziennikarskie Zero, który umieszcza na YouTubie kanału sportowego, w którym obnażył kwestię kariery niejakiej Natalii Janoszek, czyli tej pani, którą widzimy w różnych programach typu Taniec z Gwiazdami, czy Twoja twarz brzmi znajomo, jako gwiazdę kina Bollywood, co to ona za tę karierę nie zrobiła, no i wiecie, wszyscy to tak brali za pewnik, bo Natalia im to mówiła, a jeden Stanowski wziął, usiadł, wygooglował i pokazał. I teraz pani Natalia, która zastanawiała się po prostu przez 2 tygodnie, co ma zrobić, to teraz będzie się z nim sądzić. Także ja nie wiem jak wy, ale ja idę po popcorn, chociaż go nie lubię i czekam te wnioski, które z tego będą. Także pan Stanowski będzie miał co robić, no ale przynajmniej go to jakoś odciąży, że nie będziesz prowadził tego Stanu Futbolu na antenie TVP Sport.

0: Przypomnijmy, że ten program był nadawany co tydzień w sobotę o 11:15. Był, bo właśnie z tego co kojarzę, dzisiaj był ostatni odcinek chyba. Tam była informacja, że od lipca tego programu już nie będzie, ale coś takiego się dzisiaj natknęłam, że właśnie 17 czerwca to jest data premiery ostatniego odcinka. W ramówce publicznego nadawcy magazyn gościł od 2018 roku. Każde wydanie trwało około godziny, a ciąg dalszy można było oglądać na kanale YouTube'owym Weszło. Krzysztof Stanowski w stanie futbolu dyskutował z zaproszonymi gośćmi o najważniejszych wydarzeniach piłkarskich mijającego tygodnia. W przeszłości program przez rok był pokazywany w Eleven Sports, taka ciekawostka. No i jakie tutaj są powody? Czy on się z kimś pokłócił? Czy znowu była jakaś drama? No niekoniecznie. On napisał na Twitterze, cytuję, prowadzę go, czyli ten program Stan Futbolu, już od tak wielu lat, nawet nie potrafię powiedzieć od kiedy dokładnie, że trochę ten styl życia mnie zmęczył. Jestem na takim etapie, że chciałbym mieć trochę więcej swobody, luźniejsze piątkowe wieczory, większą elastyczność w weekendy, a telewizja ma swoje oczywiste, sztywne zasady. Dziennikarz dodał, że sam program nie zniknie, będzie jednak nadawany w Weszło TV, nie zawsze z nim w roli gospodarza. Także no, takie tutaj znalazł wyjście z sytuacji, a my Wam o tym mówimy, no bo wiemy, że Krzysztof Stanowski z uwagi na swoją różną działalność i szeroką działalność w internecie ma wielu fanów, no to może akurat ktoś z Was oglądał ten program w TVP Sport, no to nic straconego, po prostu musi się przerzucić na internet.
1: No i cóż, i to tyle, jeżeli chodzi o to wejście.
0: Dobra, to się musi wydarzyć.
1: To się musi wydarzyć. Miejmy to z głowy, zagramy wam teraz wesołego masoża i przyjaciół. Utwór zatytułowany będzie Tęsknota, ale jeszcze zanim wam wyemitujemy tę piosenkę, to informacja, którą przesłał do nas nasz słuchacz Roberto, który to rozszyfrował zagadkę muzyczną pierwszej piosenki, którą wyemitowaliśmy dziś dla was. Otóż ten utwór był po serbsku. Pozdrowienia z Poznania nam Roberto przesyła, dziękujemy, pozdrawiamy również. No a teraz nie po serbsku, a śląsko-gwaro będzie na naszej antenie. Tak mniej więcej.
0: Mamy nadzieję, że Was to zachęci do biesiadowania z telewizyjną dwójką.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Interesującą piosenkę wybrałem, prawda?
0: Ja się wzruszyłam, więc muszę pozbierać emocje dobrze w związku z tym, że ty przedstawisz kolejną informację o kolejnym koncercie, która na pewno doda mi energii, bowiem do tańca z kolei nas zaprosi Telewizja Polsat w przyszły piątek.
1: Tak, w przyszły piątek właśnie tego dnia Białystok ponownie stanie się taneczną stolicą Polski. Gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki pop zaprezentują swoje największe przeboje. Tego wieczoru wystąpią Daria Marx, Doda, Skolim, Oskar Cyms, Wiki Gabor, Mezo i Liber, Kasia...
0: Może śpiewałem tę straszną piosenkę.
1: Tak. Kasia Wilk, Minelli, Olivia Adams i tu jest ciekawe, o co chodzi. STSB FK Fun Factory. No Fun Factory to wszyscy wiemy, ale to wcześniej
0: tak.
1: To...
0: I Fun Factory przyjeżdżało do Polski wiele razy, do tego stopnia, że Wiaka to Melodia tam gościli niejednokrotnie i w Sopocie i coś tam. Ale czy to oznacza, o czym ja nie wiedziałam wcześniej, że w Fun Factory jest taki rozłam, jak dajmy na to w Boniem, że ktoś
1: może
0: ma prawo do nazwy, a ktoś nie i teraz po prostu każdy członek będzie tworzył swoje Fun Factory? No, jak coś więcej wiecie, to piszcie.
1: Tak jest. ATC, rumuński zespół Akcent, co z białostockim? Velvet, Luna, Komodo, Thomas, Anders and Modern Talking oraz Richie Poveri. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Maciek Rok oraz Hanna Żudziewicz i Tomasz Barański. Para znakomitych tancerzy zaprosi też widzów do udziału w konkursie. Emisja w najbliższy piątek, czyli to będzie 23 dzień czerwca o godzinie 25 w Polsacie. A jeżeli chodzi o Białystok, to w ogóle czytałem taki artykuł dotyczący tego, co tam się dzieje. To tam, słuchajcie, w ogóle w Białymstoku tego jednego dnia to chyba ze trzy koncerty będą miały miejsce i to jest jeden z nich, także no, do wyboru, do koloru.
0: Fantastyczna historia, także słuchajcie, jeżeli na przykład jesteście uczniami kończącymi rok szkolny, no to będziecie sobie mogli umilić ten pierwszy dzień wakacji na tanecznym parkiecie, a my Was teraz zaprosimy właśnie na ten taneczny parkiet, bo skoro właśnie taki klimat tej imprezy będzie, no to najlepszą chyba wizytówką będzie Bailando, a zatem teraz na naszej antenie jedna z artystek, która do Białegostoku przyjedzie, czyli Luna.
2: Na dzień dobry i dobranoc. THT.
1: Tak było tanecznie, to teraz zmienimy klimaty. Z biesiadowych i tanecznych przejdziemy bardziej do rzeczy rockowych.
0: Tak, my się nie boimy żadnych klimatów, jak wiecie. I takie właśnie przejawy różnych muzycznych klimatów wypatrujemy w stacjach telewizyjnych. No i tak oto zacznę te informacje od wspomnienia takiego faktu, że w przyszłą sobotę, bo przypominam, nie widzimy się, nie słyszymy właściwie, bo nie widzimy, co się nigdy. Nie słyszymy się za tydzień, to też już wyprzedzamy tę rzeczywistość i mówimy o tym, co za tydzień w sobotę, a właśnie wtedy odbędzie się kolejna edycja Wianków nad Wisłą, czyli organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa imprezy na powitanie lata. Jeśli myślicie, co to kogo obchodzi w programie związanym z mediami? Już wyjaśniam. Otóż finałowy koncert pod hasłem Kora, przyszłam na świat po to, będący hołdem dla twórczości legendy polskiej muzyki Kory Jackowskiej, na żywo pokaże TVN. No i jak można się łatwo domyślić, to będzie koncert polegający na tym, że artyści będą prezentować swoje interpretacje przebojów Kory. Kto się znajdzie w tym gronie? Będą to m.in. Krzysztof Zalewski, Ania Karwan, Muniek Staszczyk, Natalia Przybysz, Maciej Musiałowski, Kwiat Jabłoni, Bowska, Organek, Ex-Manam, a ci tam też mają jakieś dramy z tym Manamem, coś było i też chyba rzeczywiście Manam występuje z jakąś inną wokalistką. To się nazywa Ex-Manam? A może, zgubiłam się. Karolina Lizer oraz Ralf Kamiński, który, uwaga, tego wieczoru zadebiutuje również w nowej roli prowadzącego wydarzenie. No to myślę, że może być ciekawe, bo jednak Ralf ma no, bardzo interesującą osobowość, więc jestem ciekawa, jak właśnie ją pokaże w tej swojej konferencjerce. No spoko jest ten skład, powiem Wam. Rzeczywiście no, to jest coś prawda. Takiego, co mnie zainteresowało, także zerknę na to. A muszę się na to szykować, tak jak powiedziałam, w przyszłą sobotę, 24 czerwca, ale uwaga, o godzinie 22 na antenie TVN. Czyli najpierw, rozumiecie, mam biesiadę jaką to turystyczną w telewizyjnej dwójce, a potem koncert ku pamięci Kory w TVN-ie i żeby była jasność, to się absolutnie nie gryzie. Także
1: nawet czasowo.
0: Nawet, widzicie, oni jednak ci nadawcy, chcąc nie chcąc, no to jest się jakaś, do siebie dopasowują.
1: To jest jakaś współpraca, ci mówię tam, że być może po prostu prezes Mateusz doszedł do wniosku, że no, co się będziemy kanibalizować, może ktoś chce obejrzeć i to, i to.
0: No widzicie, to jednak on wcale chyba nie jest taki najgorszy, ale moje serce pozostaje wierne temu jedynemu. Także dawajcie znać, które z tych wydarzeń muzycznych, a może wszystkie, które Wam tutaj zapowiadamy, to jest coś, na co czekacie i po co będziecie włączać w przyszłym tygodniu telewizor. Dodam jeszcze odnośnie TVN-u, skoro już o nim mowa, taką kwestię, którą chciałam wspomnieć, ale przypomniał nam o niej nasz słuchacz, bowiem jesienią szykuje się wielki powrót do TVN-u, bowiem wraca serial, którego fenomen mnie ominął. To jest jedna z tych rzeczy, której nie oglądałam. Serial Detektywi, moi drodzy. Lat chyba 12 czy 11 nie było go na antenie i będzie znowu. No ale wiem właśnie, że i W11 i Detektywi to miało to sporą oglądalność, także pewnie wiele osób się ucieszy. Szykują się też inne zmiany w jesiennej ramówce TVN-u, chociażby taka, że nie będzie Mam Talent, co może być trochę zaskakujące, bo zawsze jesienią ten program był, a w soboty wieczorem ma być Top Model, czyli program dotychczas obecny w środy. Tyle. Wiemy, wszystko sobie jak zwykle uporządkujemy pod koniec sierpnia. Teraz jednak pozostańmy przy tym, co za tydzień nas czeka, więc posłuchamy tego utworu, do którego odwołuje się tytuł koncertu, czyli Kora, przyszłam na świat po to, bo to jest właśnie cytat z refrenu piosenki zespołu Manam, zatytułowanej Po to jesteś na świecie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, później do odsłuchania w Tyflo Podcaście chociażby, w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących i na naszym Mixcloudzie, tam z warstwą muzyczną, no bo w Tyflo Podcaście akurat muzyki sobie nie posłuchacie, więc sobie chociażby tej piosenki Manamu, która
0: Wesołego
1: za nami.
0: Wesołego Masorza, no
1: też,
0: mówimy o też największych problemach, prawda, niedogodnościach.
1: Widzę, że ci wpadło w ucho.
0: Mówiłam, że się wzruszyłam. Nie wiem natomiast, jakich emocji dostarczą nam produkcje serialowe, które teraz wam zapowiemy, chociaż co do jednej już Michał się będzie mógł wypowiedzieć o swoich emocjach, bo zaczął oglądać.
1: Tak.
0: Na premierę drugiej jeszcze czekamy. Zresztą ona jest w takim serwisie, że przynajmniej mnie tam jeszcze nigdy nie było. Ale może po kolei. Michał zacznie od serialu, który nosi tytuł Sortownia.
1: Głównym bohaterem tego serialu, granym przez Andrzeja Hyrę, jest wybitny lekarz pracujący na jednym z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Na co dzień ma do czynienia z nagłymi, ciężkimi przypadkami podczas kilkunastogodzinnych dyżurów. Dokonuje segregacji medycznej pacjentów, określanej też mianem jako triaż, czyli sortowania. Jak komentuje reżyser serialu Anna Kazajak, Sortownia jest produkcją wielogatunkową, z thrillerem jako gatunkiem wiodącym. Najczęściej seriale medyczne operują konwencją obyczajową, w Sortowni jest inaczej. To thriller psychologiczny z elementami obyczajowymi. Ten element jest tutaj bardzo istotny. Wybór Andrzeja Hyry na odtwórcę głównej roli był zatem nieprzypadkowy, bo to właśnie on nadaje postaci głębie i ten aspekt jest bardzo wymowny w jego wykonaniu. W nowym serialu występują również młode, wyraziste aktorki Jaśmina Polak, Olga Goldys i Natalia Jędruś. W obsadzie znaleźli się także Ilona Ostrowska, Izabela Dąbrowska, Artur Barciś, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czarnik. Produkcja liczy 8 odcinków, a premiera serialu Sortownia miała miejsce wczoraj o godzinie 21 w Canal Plus Premium oraz serwisach streamingowych Canal Plus Online i Polsat Box Go, co ciekawe. Ja dodam, że ta premiera tego serialu miała nawet miejsce online nieco wcześniej, bo chyba w okolicy
0: tak,
1: 18.
0: Nawet nie wiem, czy rano już tego nie było.
1: Ja powiadomienie z aplikacji dostałem.
0: Bo ja widziałam rano jakiś chyba tweet właśnie gdzieś tam z Polsatu, że już jest, a wstawałam akurat to gdzieś tam 7, także już wtedy to mogło trafić. No i ty właśnie skorzystałeś z możliwości obejrzenia tego online, prawda?
1: Tak. Od razu dodam, jest z audiodeskrypcją, jak zresztą większość tych produkcji Canal+, więc spokojnie oglądać możecie. Jest to dostępne, tu mówię w kontekście naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy. Serial rzeczywiście ciekawy i takiego ujęcia jakiejś takiej produkcji o zabarwieniu medycznym nie było. Dodam tyle, że w zasadzie no ja obejrzałem na razie 2 odcinki, bo też 2 odcinki są dostępne, no to w każdym jest morderstwo. I tyle na razie wam powiem. I mogę jedynie jeszcze dodać, że tu główny bohater wymierza sprawiedliwość. Ale dlaczego on tę sprawiedliwość wymierza i jakim przypadkom tę sprawiedliwość wymierza, co się właściwie dzieje, no to będziecie sobie mogli obejrzeć, jeżeli zdecydujecie się na oglądanie Sortowni. Tam jest jeszcze kilka innych wątków, ale na ich temat nie umiem się do końca wypowiedzieć, no bo one dopiero się zawiązują i tak naprawdę części rzeczy po prostu jeszcze nie wiemy, o co tu w ogóle chodzi i dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Ale serial jest ciekawy i myślę, że wart uwagi.
0: Tak, a natomiast jeżeli nie gustujecie w tych wszystkich serwisach streamingowych i wolelibyście to obejrzeć w tradycyjnym Canal Plus Premium i macie do nas żal, że nie powiedzieliśmy wam o tym wcześniej, no nie było nas tutaj, więc też nie mieliśmy takiej możliwości, to spokojnie możecie liczyć na powtórki. Mnie się udało wyhaczyć kilka takich powtórek w najbliższym czasie właśnie w Canal Plus Premium, na przykład w niedzielę o godzinie 22:30 albo we wtorek o 20:15 jest taka opcja. Tam jeszcze jest więcej powtórek w jakichś kanałach typu Canal Plus 4 Ultra HD, coś tam. Także myślę, że jeżeli właśnie przez internet z jakiegoś powodu nie, to i w telewizji też dacie radę to obejrzeć ten odcinek, mimo że premiera już za nami. Natomiast w przypadku drugiej produkcji, o której teraz powiemy, no to tutaj jesteśmy już zdani na internet i na pewną platformę, o której starcie my nie mówiliśmy, prawda? Bo jakoś chyba tak ze względu na jej ofertę. Ona
1: no to prawda.
0: Była tak komentowana, że nie jest szczególnie bogata. Chodzi o platformę Sky Showtime i za chwilę, w związku z tym, że w ogóle nie pojawiła się u nas nawet wzmianka o starcie tej platformy, to powiem pokrótce, co tam mniej więcej można znaleźć, ale skupię się przede wszystkim na tym serialu, który jest nowością platformy, serialu Warszawianka, a opowiada on o tragikomicznych losach 40-letniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Nazywa się on Franek Czułkowski, ale mówią też na niego Czuły, i gra go Borys Szyc, i to jest postać głęboko złożona, nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim, Czuły skradł serca pokolenia X, czyli rozumiem, no tych 40-latków, tak? Tych, którzy są przed millennialsami, czyli no swojego pokolenia, ale mentalnie to on jest jeszcze chyba właśnie trochę w innym pokoleniu, bo nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta. Serial powstał na podstawie scenariusza autorstwa no, też znanej postaci, czyli Jakuba Żulczyka, dlatego przywołuję to nazwisko, a w pozostałych rolach wystąpili także Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Ilona Ostrowska, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Zofia Wichłacz, Paulina Gałązka, Jan Peszek, Maja Pankiewicz, Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Marta Ścisłowicz, Tomasz Włosok, Marcin Januszkiewicz i Milena Guździela. No nie wszystkich stąd znam, rzecz jasna, ale ta obsada rzeczywiście się wydaje taka, no, złożona w dużej części z uznanych postaci kina. Takie właśnie się udało pozyskać w platformie Sky Showtime, która dostępna jest w Polsce od 14 lutego. I co tam w ogóle jest? Tam można oglądać przede wszystkim filmy wytwórni Universal Pictures i Paramount Pictures, a także seriale i filmy wyprodukowane m.in. przez Nickelodeon. I wśród udostępnionych produkcji znaleźć można na przykład Top Gun Maverick, Downtown Abbey, Nowa Era czy Jurassic World Dominion. Tutaj kilka takich zacytowałam, co to jakoś przynajmniej mi się wydawały znajome w tym kontekście, że jakoś mogą być niektórym osobom znane i dla nich kultowe. Platforma Sky Showtime jest dostępna w wersji przeglądarkowej pod adresem skyshoftime.com, a także jako aplikacja na urządzenia firmy Apple, czyli urządzenia z systemem iOS, na telewizory, ale też na urządzenia z Androidem i na Android TV, Google TV i telewizory LG. No i w ogóle ile za to trzeba zapłacić? Miesięcznie 25 zł bez grosza, także sami sobie przeanalizujcie, czy to warto i czy właśnie może Warszawianka was do tego przekonała. My jednak muzycznie odniesiemy się do Sortowni, prawda? Bo właśnie w tym kontekście Michał utwór znalazł.
1: Tak, bo jak Sortownia, to bez wątpienia ostry dyżur, a jak ostry dyżur, to zespół Big Cyc, który w swojej dyskografii ma taką piosenkę. No to posłuchajmy.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: podkład znany, więc wiadomo, myślę, o czym będziemy mówić.
1: Tak, to myślę, że nie jest dla was zagadką, bo co roku ten temat się u nas pojawia, bo domyślamy się, że wśród naszych słuchaczy są tacy, których interesuje powrót tej audycji, tak jak już mówiliśmy, dla wielu kultowej, może dzisiaj już tak nie różniącej się w szczególny sposób od tego, co generalnie na antenie, w różnych stacjach i o różnych porach dnia, ale jednak to pozostała ona tą kultową, więc wciąż czeka się i portale medialne czekają na to, żeby napisać, co nowego w tym roku w Lecie z Radiem, jak ono będzie wyglądało. No i dowiedzieliśmy się o tym w tym tygodniu, bo była konferencja publicznego nadawcy temu właśnie poświęcona. Tam były jakieś dramy z tą konferencją, czyli będziemy do tego wracać. Skupimy się na audycji samej, która to startuje już niebawem, ponieważ to będzie najbliższa środa, 21 czerwca. Natomiast kilka dni później ruszy trasa koncertowa, która tego lata obejmie 10 miast. No, powrót do trasy koncertowej to też jest niebyle gratka, jak sądzę, ale do tego odniesiemy się za moment. Najpierw no chyba to, co w radiu powinno być najważniejsze, czyli to, co na antenie, prawda?
0: Oczywiście.
1: 21 czerwca, no to jest chyba data, kiedy lato astronomiczne, czy jakieś tam inne, nie znam się na tym, ale właśnie ono się rozpocznie i taki dzień wybrali. I od tego momentu Lato z Radiem będzie nadawane w Jedynce od poniedziałku do soboty od 9 do 12. Dotychczas zawsze jeszcze było tak, że były jakieś takie dodatkowe audycje pod szyldem Lata z Radiem, jakieś tam Lato z Radiem pod gwiazdami, ekstra, coś tam. I gdzieś tam były plotki, że coś ma takiego znowu być, ale chyba na konferencji nie było jeszcze mowy o tym oficjalnie. Także przypuszczać można, że będzie, ale tutaj wam jeszcze nie przekażemy szczegółów. Natomiast możemy powiedzieć, kogo się można spodziewać w roli gospodarzy audycji w tym roku. A więc będą to Sława Bieńczycka, Roman Czejarek, Agnieszka Kunikowska, Robert Kamyk, Maciej Kurzajewski. Więc został, po zeszłym roku się sprawdził. Pamiętam, że były krytyczne głosy nawet wśród naszych słuchaczy. Kuba Marcinowicz i Daniel Wydrych. Stacja przygotowała kilka antenowych propozycji na ten program i co się wśród nich znajdzie. Od na przykład kosmiczny konkurs 10 kroków na Księżyc, którego główną nagrodą ma być 3-tygodniowy pobyt w tak zwanym habitacie Space is More. Czyli to chodzi o to, że to jest taka zamknięta strefa imitująca warunki na Księżycu. Że może chcecie wygrać. Albo może chcecie wziąć udział w zabawie literackiej Lato z Dreszczykiem. Słuchacze będą współtworzyć lekturę czytaną na antenie. Przy czym, o ile sama audycja Lato z Radiem startuje w poniedziałek, startuje Lato z Radiem, to właśnie 2 dni wcześniej, bo w poniedziałek ta akcja Lato z Dreszczykiem będzie miała swój początek, a to po to, żeby dać słuchaczom więcej czasu na napisanie pierwszego odcinka. Początek powieści, który wkrótce zostanie ujawniony, stworzyła Izabela Żukowska. To jest dziennikarka Polskiego Radia, ale też autorka kryminałów. I zadaniem słuchaczy będzie dopisanie ciągu dalszego. Co tydzień ma być taki dalszy ciąg wybierany. No i stacja zaplanowała kolejną odsłonę cyklu Jestem Stąd, podczas której dziennikarze Lata z Radiem odwiedzą Lublin, Radom, Opole, Gdańsk i Wrocław. Martyna Podolska spotka się z ludźmi kultury i sztuki. A wśród gości znajdą się m.in. pisarz Marcin Wroński, rzeźbiarz Artur Sobień, reżyser Norbert Rakowski, pisarka i dziennikarka Izabela Żukowska znana już nam i pisarz Marek Krajewski. No i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, ponieważ nie zabraknie takich kultowych elementów jak skojarzenia. Wy już wiecie, co ja powiem, nie? Może kiedyś się wreszcie odważę, żeby tam zadzwonić, ale to można mieć takiego pecha, trafić w taką kategorię, która nie podpasuje i wtedy będzie rzeczywiście spory problem i to mnie powstrzymuje. No i jest jeszcze koszyk Lata z Radiem. Natomiast jeżeli chodzi o trasę reporterską, tę, o której wspominałam, to jeszcze do niej wrócę, bo dziennikarze radiowej Jedynki będą prezentować najciekawsze zakątki Polski. W tym roku partnerem akcji zostały Lasy Państwowe, także tam będą, wiecie, jakieś stoiska z ekologiczną żywnością i takie tam inne cuda. Nawet wiceminister klimatu przyszedł na tę konferencję o Lecie z Radiem. Natomiast, no właśnie, Lato z Radiem będzie takie w tym roku, no że nie będzie mogło mógł usiedzieć na miejscu i będzie podróżować, zwiedzać świat i wiele jego stron i jednocześnie, o czym też zaraz, bowiem, tak jak powiedziałam, po 3 latach nieobecności wraca trasa koncertowa. Przypomnijmy, że w roku 2020 odwołano ją z powodu pandemii. Rok później zorganizowano jedynie plenerowe koncerty, ale bez publiczności, a rok temu oni się tłumaczyli wojną w Ukrainie i powiedzieli, że dlatego nie robią tych koncertów. Stacja ma odwiedzić w te wakacje 10 miast i już wiemy, jakie to konkretnie będą, więc uwaga, przedstawiam Wam kalendarium. 24 czerwca, czyli za tydzień w sobotę, Poddębice. Dzień później Toruń, 1 lipca Tarnów, 7 lipca Węgorzewo, 15 lipca Dobczyce, 23 lipca Tymbark, 30 lipca Giżycko, 5 sierpnia Myślenice, 19 sierpnia Międzyzdroje, a 27 sierpnia Przemyśl. W każdym z miast ma wystąpić przynajmniej 2 artystów i też już mamy tutaj pulę tych wykonawców, których się można spodziewać. No a w owej puli rozpoczynała listę tych, którzy będą biesiadować, no i rozpoczyna również i tutaj Maryla Rodowicz, Mysłowic, Warius Mańs i Kasia Stankiewicz, Małgorzata Ostrowska, Lemon, Demono, Golec Orkiestra, Ania Rusowicz, Piotr Cugowski, Iwaneczko, Red Lips, Wiki Gabor, Karolina Lizer, która też wystąpiła w ogóle na tej konferencji i to aż 2 razy na niej wystąpiła, Kuba Szmajkowski, Kminek, nie wiem, co to jest Kminek, oraz Centrum Uśmiechu. A koncertom mają towarzyszyć rodzinne pikniki, podczas których będzie można spotkać prowadzących Lato z Radiem. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto same koncerty poprowadzi, to będą to Roman Czejarek i Marcin Kusy, czyli przypomnijmy, dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia. Kolejna ważna rzecz jest taka, że Lato z Radiem ma co roku swój symbol, co roku inną maskotkę. No i co będzie maskotką w tym roku? Też była taka prezentacja, łączono się z Romanem Czejarkiem, który był w takim specjalnym miejscu. I ja Ci teraz przedstawię taki opis, a Ty może zgadniesz, co będzie maskotką.
0: Okay. Dobra?
1: Więc został tą maskotką, także okej, już wiesz, że rodzaj męski, uwielbiany przez dzieci, kochany przez rodziców, bo można go pogłaskać i się do niego przytulić. No i teraz powiedz, co to może być.
0: Kot Ragdoll.
1: No mógłby to być on, ale mimo wszystko jednak padło na konika polskiego. Tak, tak. Roman Czejarek tam się pokazywał na tle tych koników pięknych. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi właśnie o te podróże, powiedziałam, że one będą znakiem rozpoznawczym jedynki tego lata, może trochę za bardzo, bo wirtualne media trochę się ich o to czepiają. Bo oprócz tego, że tak, są koncerty, tak jak powiedziałam, jest ta trasa, że jadą do tych kilku miast, o czym powiedziałam, to jeszcze oprócz tego nadawca zapowiedział, że w letnich miesiącach reporterzy stacji mają odwiedzić m.in. Brodnicę, Białystok, Ciechanowiec, Radom, Myszyniec, Kutno i Skierniewice. W audycjach przygotowywanych przez dziennikarzy Polskiego Radia dominować będzie tematyka odbywającego się tam święta. Gośćmi studia plenerowego będą m.in. muzyczne gwiazdy biorące udział w wydarzeniu. Na antenie prezentowane będą walory turystyczne, krajoznawcze i kulturowe odwiedzanych miejsc. Czyli jak właśnie w Kutnie jest święto róży, tak, jeżeli dobrze pamiętam, no to właśnie wtedy będzie transmisja stamtąd. I to jest to, czego się wirtualne media czepiają trochę i mają chyba rację, bo zdarzą się takie weekendy, na przykład ten ostatni weekend wakacji 27 sierpnia, no w sumie nie ostatni, bo do szkoły to dzieci idą i ja, pani nauczycielka, też 4 września dopiero, bo 1 września wypada w piątek, ale okej, ostatni weekend sierpnia i wtedy mamy koncert w Przemyślu Lata z Radiem, ale oprócz tego Lato z Radiem jest w jakiejś tam kolejnej miejscowości z uwagi na tę swoją taką trasę Lata z Radiem i jeszcze są wiesz w trzeciej miejscowości, bo jest akurat gdzieś tam jakieś święto czegoś tam. I wirtualne media pytały, co Polskie Radio o tym sądzi, czy to aby na pewno jest przemyślane i czy to się słuchaczom nie pomyli. Monika Kuś coś tam odpowiadała, ale nawet mi się nie chciało tego czytać, no bo wiecie, jak odpowiada rzeczniczka prasowa Polskiego Radia Monika Kuś, prawda? I ile z tego można wywnioskować. Ale rzeczywiście wygląda to na trochę nieprzemyślane strategię, bo fajnie, że jeżdżą, ale 3 miejscowości w jeden weekend, gdzie jeszcze no chyba w 2 co najmniej będą jacyś artyści występować, to rzeczywiście potem słuchacz może nie wiedzieć, ten zespół jakiś tam to występuje w Przemyślu, czy w tej jakiejś innej miejscowości.
0: I przede wszystkim też antenowo to obrób jakoś sensownie, żeby w ogóle coś z tych różnych miejsc na antenie uwzględnić, to naprawdę nie jest łatwe.
1: No, aż też jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Także dawajcie znać, jak jesteście nastawieni, czy w ogóle lubicie Lato z Radiem, czy słuchacie i czy uważacie, że w dobrą stronę audycja będzie szła w tym roku, czy jesteście może rozczarowani, liczyliście na więcej nowych, kreatywnych pomysłów. Natomiast jeśli chodzi o kreatywne pomysły, to takie ma dla nas rozgłośnia internetowa, do takiej się przenosimy, jest to Radio Nowy Świat, chociaż jedna z tych rzeczy to właśnie nie będzie nowy pomysł tak typowo, tylko rozbudowa czegoś, co już na antenie było i w sumie bardzo miło, że nas słucha dzisiaj wspominany już słuchacz Roberto.
0: Tak jest, ale zanim to, co może naszego słuchacza zainteresować, chociaż może i ta pierwsza rzecz też będzie dla niego ciekawa. Otóż jutro o godzinie 10 na antenie Radia Nowy Świat odbędzie się premiera audycji zatytułowanej Wrzenie Nowego Świata. Raz w miesiącu redaktorka Weronika Wawrzkowicz zapraszać będzie na niedzielne śniadania i rozmowy przy kawie do warszawskiej księgarni Wrzenie Świata. To jest kawiarnia prowadzona przez Mariusza Szczygła, gdzie spotykać się będzie z ciekawymi osobami. Pierwszym gościem Weroniki Wawrzkowicz będzie Borys Szyc. Wydarzenia będzie można posłuchać na żywo w kawiarni lub na antenie. Natomiast to jutro, a wczoraj na antenie, nie tyle na antenie, co w aplikacji Nowego Świata i w ogóle w serwisie internetowym Radia Nowy Świat, odbyła się premiera podcastu Ekstra Plus pod czeskim dachem redaktora Tomasza Ławnickiego, który powstał na życzenie patronów i słuchaczy zafascynowanych środowym czeskim cyklem w audycji Nowy Świt. W pierwszym odcinku autor opowiedział, jak Czesi przechodzą na ty, czy robią to chętnie, szybko i spontanicznie, czy wręcz przeciwnie. W kolejnych odcinkach cyklu poznamy m.in. historię zamachu na czechosłowackiego ministra finansów, który to miał miejsce 100 lat temu, czy historię Krecika, jednego z najpopularniejszych bajkowych bohaterów.
1: No tak więc myślę, że zapowiada się ciekawie i ciekawie również dzieje się na gruncie lokalnym, bo jak to zwykle kończymy nasz program podróżą po Polsce. No i teraz nie idziemy nie aż tak daleko, dla ciebie troszkę dalej, ale mimo wszystko szybko się możemy przemieścić na Pomorze.
0: To prawda.
1: Bowiem jak donosi serwis radiopolska.pl, już 4 rok z rzędu w czerwcowe, lipcowe i sierpniowe weekendy od piątku od godziny 22 do niedzieli, także godziny 22, mieszkańcy powiatu puckiego będą mogli słuchać Amber FM. W tym sezonie nadajnik pracujący na częstotliwości 103 został uruchomiony 2 czerwca. Emisje odbywać się będą w oparciu o wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia na emisje okolicznościowe. Na antenie mają być prezentowane aktualne informacje z sołectwa, gminy i powiatu, a także wywiady lokalnej, internetowej telewizji Bałtycka TV i muzyka miejscowych twórców. No i w tym sezonie wśród zapowiadanych imprez znajdą się m.in. 4. Festiwal Dworów i Pałaców Północnych Kaszub, Wojewódzka Spartakiada Sportów Ludowych Seniorów, Bieg po Schodach Wieży Domu Rybaka we Władysławowie, czy Marsz Śledzia z Kuźnicy do Rewy.
0: Fantastyczne
1: nie wiem,
0: wydarzenia.
1: O co chodzi, nie lubię nawet śledzia, ale chyba się muszę przygotować na Marsz Śledzia. Mam nadzieję, że pójdziesz ze mną. Natomiast resztę czasu wypełni muzyka klubowa. No czemu nie, może taka muzyka.
0: Tak pod śledzika.
1: Bo właśnie miałam to powiedzieć, pod śledzika. I teraz jedziemy, słuchajcie, do Wielkopolski, bo tam, jak wiecie, jest taka miejscowość, w której pewne radio lokalne co jakiś czas się pojawia z okolicznościowymi emisjami i tak oni z pewną regularnością uruchamiają te emisje na chyba jedne święta, drugie święta i była jeszcze emisja wakacyjna związana z pewnym wydarzeniem. No i jak to będzie w tym roku wyglądało?
0: Otóż tak, Radio Pyrzyce Folk, folkowa odsłona Radia Pyrzyce, towarzyszyło Międzynarodowemu Festiwalowi Pyrzyckie Spotkania z Folklorem od jego 40. odsłony, czyli od roku 2021. Przez dwa kolejne lata na przełomie czerwca i lipca na częstotliwości 91,1 MHz nadawane były informacje o imprezie, rozmowy z występującymi zespołami, prezentowano też ich muzykę. W tym roku z powodu nieotrzymania przez Pyrzycki Dom Kultury części dofinansowania do Pyrzyc nie przyjadą wykonawcy i miłośnicy folkloru. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy miasta nie słyszą Radia Pyrzyce. No właśnie nie słyszą Radia Pyrzyce, bo stacja towarzyszy zorganizowanemu w zastępstwie pyrzyckiemu długiemu weekendowi, a emisja jest prowadzona od 5 czerwca, od poniedziałku 5 czerwca i potrwa jeszcze kilka dni, bo konkretnie do 19 czerwca, czyli do najbliższego poniedziałku.
1: Faktycznie tak, długi ten weekend.
0: Tak, bardzo długi. No to każdy by chciał. No tak jest. Tak jak w poprzednich odsłonach, swój czas otrzymał m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku. W kolejnych godzinach według prezentowanego na stronie internetowej układu pasm gośćmi bywają przedstawiciele różnych organizacji, takich jak Polski Związek Wędkarski, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Pyrzycka Amatorska Liga Siatkówki, a o swoich osiągnięciach i planach opowiadają też przedstawiciele miejskich spółek i pani burmistrz. Ponadto na 91,1 prezentowane są codzienne cykle Bezpieczna Gmina Pyrzyce, pyrzycki temat dnia i będący kontynuacją rozpoczętej w czasie pandemii koronawirusa akcji Co w Pyrzycach dziś jemy na obiad.
1: A to może śledzia.
0: Może śledzia, może śledzia.
1: Trzeba im przywieźć z Łebcza.
0: Tak, Radio Pyrzyce po raz pierwszy pojawiło się w eterze w grudniu 2020 roku. Aktualnie można go słuchać po raz 9. Zatem rzeczywiście w Pyrzycach się dzieje, dziać będzie się jeszcze przez kilka dni, a podejrzewam, że to nie jest ich ostatnie słowo.
1: Natomiast to jest nasze ostatnie wejście i ostatnia informacja przed przerwą, która nie wiemy jeszcze jak długo potrwa. Może się zdarzyć, że dłużej niż sami sobie wyobrażamy, no ale dajcie nam odpocząć w promieniach słońca.
0: Tak
1: no
0: jest.
1: Bo lato nadchodzi. No i lato można właśnie spędzić z radiem. I wy już wiecie, że jak ten temat, no to są dwie opcje muzyczne, prawda?
0: Albo Krzysztof Krawczyk, albo Otto.
1: Tak, albo ci, którzy zaczynali od Kochane lato z radiem, albo ten, który śpiewał, że lato z radiem to ty i ja. I ponieważ rok temu, bo zweryfikowaliśmy, to była u nas ta właśnie pierwsza możliwość, czyli kabaret Otto, no to teraz Krzysztof Krawczyk zakończy to właśnie wydanie.
0: To już 185. Wiecie... To już wiecie, co usłyszycie za rok.
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy jednak szalenie przewidywalni. Mógłby ktoś nagrać jakąś nową piosenkę o lecie z radiem.
0: Może ja.
1: No, myślę, że jednak to jest czas na koniec tej audycji. Szykujemy się już na biesiadę, prawda? Ty też się szykuj, tylko
0: tak, tam też można
1: sobie
0: śpiewać.
1: Nie bierz się do serca tych tam niektórych informacji. Dobrze, idziemy stąd, zostawiamy was. Mamy nadzieję, że nie na aż tak długo, jak nam się wydaje. A jeżeli nawet, to że będziecie może za nami tęsknić i potem z tym większą ochotą wrócicie do słuchania naszego stałego duetu prowadzących, który tworzą Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiejszy odcinek chciałbym przeznaczyć i opowiedzieć troszeczkę o MIDI, dlatego że to jest coś, co nie było jeszcze poruszone w Tyflo Podcaście, o czym myślę warto powiedzieć, zwłaszcza jeżeli ktoś by chciał pobawić się troszeczkę w tworzenie muzyki. Myślę, że dla jakichś z nas w tematu nie będzie tu nic nowego, no bo jakieś szczegółowe omawianie programów to w następnych podcastach. Przede wszystkim MIDI niesłusznie się kojarzy w większości osób z takimi kiepskimi plikami ściąganymi z internetu, które mają kilkanaście kilo, które grają kiepsko, tudzież są dzwonkami do internetu, tudzież są odtwarzane gdzieś na stronach internetowych i grają jeszcze gorzej i nie da się nic z tym zrobić i w ogóle MIDI nie wiadomo kto to i po co to wymyślił. Wymyśliło to parę osób i bardzo dobrze to wymyśliło, bo to jest w profesjonalnym przemyśle muzycznym wykorzystywane bardzo szeroko. Wymyślono to w pierwszej połowie lat 80. MIDI to jest w ogóle skrót od słów Musical Instrument Digital Interface, po polsku cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych. I chodziło o to, żeby mając do dyspozycji ileś instrumentów, tudzież mając do dyspozycji jakiś instrument swój w studiu, w domu, nie jeździć z tym instrumentem na koncerty, jeżeli ma się podkład, tylko wziąć sobie jakąś małą dyskietkę, włożyć do innego instrumentu, który to MIDI obsługuje i na tym zagrać, to raz. Po drugie, żeby nagrać coś na jakimś syntezatorze i w taki sposób to nagrać to, co się tam gra, żeby nie było to tylko jakby dźwiękiem, który wychodzi z tego syntezatora, tylko jakby coś w rodzaju partytury, zapisu nutowego powiedzmy, takiego cyfrowego. Poza tym przez MIDI można na przykład połączyć kilka syntezatorów i grać klawiaturą jedną na kilku modułach brzmieniowych. No to się przydaje, jeżeli nie, na przykład jakiś moduł ma brzmienia dobre typu, no nie wiem, powiedzmy piano czy jakiś instrument, inny ma jakieś inne brzmienia lepsze. I generalnie, żeby być w pełni satysfakcjonowanym, trzeba mieć tych modułów na przykład 10 albo ileś. No to 10 klawiatur obsłużyć, to jest raczej ciężko. No więc ma się taką jedną klawiaturę, podpiętą do takiego pudełka, z tego pudełka wychodzi ileś kabli i się tylko przełącza przyciski, już odpowiednie syntezatory się uaktywniają, ten sygnał MIDI przechodzi do odpowiednich syntezatorów, to jest wszystko routowane bardzo fajnie. Po wejściu na rynek szeroki komputerów, okazało się, że można komputery świetnie wykorzystać na MIDI, bo to jest w pełni wszystko cyfrowe, ten zapis. No więc zaczęto wymyślać po pierwsze sekwencery MIDI komputerowe, czyli programy, które to zapisują te komunikaty MIDI. W zasadzie w dzisiejszych czasach każdy komputer, przynajmniej systemem Windows, ma taki pokładowy, no niestety kiepski syntezator, taki moduł brzmieniowy, który odtwarza takie pliki. No, zwłaszcza kiedyś, kiedy te dyski miały po 50 mega czy coś koło tego, no to wielkość pojedynczego pliku miała jakieś znaczenie, no bo jeżeli to był WAV, no bo jeszcze wtedy 15 lat temu z formatem MP3 to było tak raczej ciężko, no ale no nawet ten MP3 no to miało kilka mega, no a taki plik MIDI to miał kilkanaście kilobajtów. Dokładając to, że czasami jeżeli chciało się mieć na stronie taką wybajerzoną, żeby coś jeszcze grało, no to z łączem telefonicznym taką MP3, no to tak kiepsko, znaczy, no oczywiście można to zakodować w 32 kilobitach, no ale nawet dla 56 kilobitowego łącza to jest jakiś wydatek. Natomiast jeżeli 3 minuty pliku MIDI zajmuje, nie wiem, 30 kilo, no to te transfery mogą być zdecydowanie niższe. Druga świetność MIDI, no to była wtedy, kiedy komórki nie były jeszcze tak zaawansowane jak dzisiaj, kiedy miały kilka mega na wszystko u siebie, no więc też jakby tych plików MIDI można tam było włożyć dużo i ten też był, nadal jeszcze jest. W każdej komórce syntezator MIDI, który te takie pliczki malutkie odtwarza. To, jaki dźwięk uzyskamy przy pomocy pliku MIDI, no to zależy właśnie, jak już wspomniałem, od posiadanego syntezatora. Jeżeli mamy do dyspozycji tylko komórkę i tylko wbudowany w system syntezator, no to jakby nie ma się co dziwić, że to MIDI jest uważane za taki format, który w zasadzie nie wiadomo dlaczego powstał. Natomiast praktycznie ma bardzo duży sens, to się przydaje zwłaszcza na przykład przy komponowaniu muzyki, przy odtwarzaniu tej muzyki i przy różnych innych rzeczach, no bo komunikatami MIDI można sterować wszystko, byleby zrobić odpowiedni sterownik. Słyszałem o jednym jakimś gościu, który sobie zrobił w domu instalację elektryczną sterowaną przez MIDI i sobie klawiaturą mógł włączać światła w domu. Co w zasadzie to jest MIDI i co ono w ogóle umie? MIDI przekazuje informacje o tym, jakie zostały naciśnięte klawisze, z jaką siłą, kiedy zostały puszczone, też tak naprawdę z jaką siłą, Poza tym jeszcze obsługują kaset, innych komunikatów, które są przeważnie realizowane przez jakieś pokrętła na klawiaturze i one mają jakieś różne inne funkcje, typu dodawanie jakichś efektów, głośności. To zależy od syntezatora. Wgłębiając się w większe szczegóły, są komunikaty o tym, która nuta została wciśnięta. Przy czym tych nut jest 127, co obejmuje 10 oktaw. 10 oktaw to jest tyle, ile w zasadzie słyszy człowiek. Jeżeli najniższym dźwiękiem byłoby te 16-20 Hz, to najwyższym by było 16 kHz. Można powiedzieć MIDI, jak mocno ten klawisz został wciśnięty. Poziomów jakby wciśnięcia klawisza jest 128 w MIDI. Ponadto jest taki komunikat, który się nazywa Aftertouch i który określa, co się dzieje dalej. To jest reakcja na docisk jakby. To nie wszystkie klawiatury mają. W jakichś droższych keyboardach, syntezatorach to czasami się pojawia, zwłaszcza w syntezatorach. I to jest coś takiego, jeżeli naciśniemy klawisz i potem dociśniemy go i to całkiem mocno, tak żeby on tak się wgiął tak troszeczkę. Zazwyczaj klawiatury mają taki swój skok taki malutki. On jest zazwyczaj malutki, jest kilka klawiatur, które go w ogóle nie mają. Natomiast jest ten aftertouch. No i teraz tego aftertoucha też tak naprawdę mogą być dwa rodzaje. Dlatego, że może być aftertouch, który działa na wszystkie nuty, to może być wykorzystywany do tego, że nie wiem, na przykład gramy na jakimś instrumencie i chcemy tym aftertouchem włączyć jakiś, nie wiem, filtr, żeby ten dźwięk tak, żeby być taki ciemniejszy. No to wciskamy ten klawisz i jakby cała ta nasza partia syntezatora się jakby ściemnia, powiedzmy. Natomiast może być jeszcze aftertouch polifoniczny i to już jest, mówiąc szczerze, w bardzo niewielu klawiaturach sterujących, bo technicznie to jest dużo trudniejsze do zrobienia, który robi tak, że jakby dla każdej nuty możemy wywołać inny aftertouch, że ta nuta może nic nie robić, na tej ten filtr się może włączyć, na tej też, ale troszeczkę mniej albo troszeczkę więcej, bo tego aftertoucha też jest ileś oczywiście poziomów. No i w związku z tym, że jakby producenci wychodzili z założenia, że nie jest to tylko dla pianistów, to jeszcze może być dynamika tego, jak ten klawisz się zwalnia. Czyli jakby jak szybko ten klawisz puszczamy. Może to też do czegoś być przydatne, chociaż to już w ogóle prawie żadna klawiatura nie ma tego aftertoucha. Jakieś strasznie drogie sterujące klawiatury to mają, ale no to są jakieś pojedyncze przypadki na bardzo dużo dostępnych klawiatur w internecie. W zasadzie tyle o nutach. Oprócz tego jest 128 kontrolerów MIDI, czyli takich parametrów. Każdy z nich może mieć 128 wartości. To może mieć dowolne skutki w zależności od tego, jak został zaprogramowany moduł brzmieniowy. Zazwyczaj klawiatury sterujące mają opisane, że na przykład ma jakaś tam klawiatura 8 pokręteł programowalnych i 8 suwaków programowalnych. No i to jest to, że można do tego suwaka pokrętła przyporządkować jakiś kontroler MIDI z tych 128 i nim coś tam sterować, jakby, bo w module MIDI powinna być, chociaż nie zawsze jest, podana specyfikacja MIDI, który kontroler, o jakim numerze steruje, jakim parametrem. No i na tej podstawie można sobie zaprogramować tak klawiaturę w ogóle zupełnie inną, żeby miała funkcję dostępne dla tego syntezatora, dla tego modułu. Oprócz tego MIDI może być 16-kanałowe. Ma jakby w standardzie 16 kanałów. I o co chodzi z tymi kanałami? To już jest większa sprawa, dlatego że jeżeli mamy do dyspozycji sekwenser, to najczęściej się spotkamy, że tam są kanały MIDI i ścieżki MIDI. No i to wbrew pozorom nie jest to samo. Dlatego, że ścieżka MIDI to jest coś takiego, że włączam rekord, nagrałem jedną ścieżkę. Włączam drugą ścieżkę, tworzę nową ścieżkę i nagrywam tą drugą ścieżkę. Okej, nagrałem sobie dwie ścieżki. Na jednej mam prawą rękę, na jedną mam lewą rękę, bo nie umiem grać, powiedzmy. Natomiast każda z tych ścieżek może być grana na tym samym kanale. Kanał MIDI to można by troszeczkę porównać do takiego jakby kanału audio, chociaż też nie do końca, no bo mamy, powiedzmy, plik jakiś stereofoniczny, czyli on ma dwa kanały, lewy, prawy. Jeżeli nagrywamy coś w jakimś programie typu Goldwave czy jakikolwiek inny, można na te kanały coś tam jeszcze dodać i coś tam zmiksować, jakiś inny plik, ale można jakby operować tylko na tych dwóch kanałach. Natomiast na tych obu kanałach mogą się znajdować różne dziwne rzeczy. No i tak samo takich kanałów MIDI jest 16. Natomiast tu nie chodzi o kanały audio, że lewy, prawy, nie wiadomo o co, jakiś przedni, tylny, górny, dolny, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że na jednym kanale może być grany naraz tylko jeden instrument, w jednym miejscu w panoramie, w jednym momencie na kanale każdy kontroler może mieć tylko jedną wartość, może być tylko jeden instrument, jedno miejsce w panoramie, oczywiście nut może być ilość dowolna. Natomiast, żeby zagrać 16 instrumentami naraz, trzeba wykorzystać 16 kanałów MIDI, czyli pewną specyfikację. Może być tak, że program Sequencer umie nagrywać na przykład 16 kanałów na jednej ścieżce, a można najczęściej nagrać też na przykład kilka ścieżek na jednym kanale, no bo to są niezależne warstwy, to trzeba wiedzieć, jeżeli się nagrywa MIDI, bo potem to się może pomylić, a to jest ważne, bo jeżeli potem będziemy zmieniać instrument, to się nagle okaże, że jeżeli zmieniliśmy instrument na jakiejś ścieżce, która jest grana razem z inną ścieżką i tu ma być fortepian, to ma być skrzypce, co na tym samym kanale, to będzie albo to, albo to. Powiedzmy, że zrobiliśmy taki plik MIDI na komputerze, no i przenosimy do innego komputera, no i skąd mamy wiedzieć, że tam jakby zagra nam skrzypce skrzypcami, fortepian fortepianem, perkusją perkusja, i żeby, jeżeli ja będę chciał coś ściszyć, to mi to się ściszy, a nie na przykład zrobi mi się w lewym kanale. Dlatego wymyślono kilka takich jakby standardów MIDI. Najpłynniejszym i najpowszechniej stosowany jest General MIDI, GM. Ten standard określa numerację instrumentów, to znaczy, że instrument 000 to jest fortepian, że 01 to jest tam inny fortepian, że 127 to skalowin maszynowy. Jest cała taka paleta instrumentów zdefiniowana, podzielona na 16 takich grup. Najpierw są fortepiany, potem są instrumenty perkusyjne, melodyczne typu wibrafon, dzwonki, ksylofon, dzwony rurowe i tak dalej, organy, gitary klasyczne, elektryczne, basy akustyczne, elektryczne, smyczkowe, instrumenty blaszane, drewniane, i takich kategorii jest 16. Jest ileś kategorii poświęconych brzmieniom syntetycznym. Poza tym, w specyfikacji GM-u 10 kanał jest przeznaczony perkusji, typu stopa, werbel, hi-hat, salerze, bębny różne i tak dalej. Znaczy, chodzi o to, żeby na jednej klawiaturze można było zagrać całym zestawem perkusyjnym, no bo jeżeli sobie wyobrazimy perkusistę, no to on nie robi tego tak, że na jednej ścieżce nagrywa tylko werbel, potem siada i nagrywa tylko stopy, tylko ma te dwie pałki w rękach, no i puka w tą perkusję raz na tym, raz na tym. No więc jakby GM też pozwala na takie rzeczy. Poza tym są perkusje elektroniczne. Perkusja elektroniczna jest bardzo często wyposażona w wyjście MIDI, w związku z czym można, grając na tej perkusji, wysyłać sygnał do jakiegoś tam sekwensera, czy na przykład jakiegoś modułu, który jest lepszy od tego, w który ta perkusja jest wyposażona. Oprócz tych kanałów i instrumentów jest jeszcze kilka standardowych kontrolerów MIDI, czyli kontroler numer 07 to jest głośność, kontroler numer 010 to jest ustawienie w panoramie, kontroler 91 to jest ustawienie pogłosu, 93 od takiego efektu chorus. Nie jest ich za dużo, dlatego firmy typu Roland, typu Yamaha, żeby jeszcze sprawy polepszyć, zrobiły sobie jeszcze własne takie jakby rozszerzenia tego protokołu. U Yamahy to się nazywa XG i tych instrumentów jest znacznie więcej. W przypadku Rolanda ten standard się nazywa GS i tam też jest ileś nowych instrumentów, kontrolerów itd. itp. Zresztą u Yamahy też. Tych instrumentów może być teoretycznie 127, a praktycznie 127 razy 127, 127 do drugiej, czyli tam 80 z kawałkiem, dlatego że instrumenty są podzielone na banki, jakby jest 127 programów i 127 banków programów. Możliwości są duże. Tak naprawdę, jeszcze oprócz tego wszystkiego są takie komunikaty, to się nazywa system exclusive. O tym nie będę dużo mówił, dlatego że to są w ogóle komunikaty dziwne i tak naprawdę, no tutaj też jest wolna amerykanka, dlatego, znaczy prawie, że wolna amerykanka, dlatego, że tutaj nie ma ustalonych jakichś tam limitów. Tak naprawdę to jest ciąg znaków szesnastkowych. Oczywiście tam są jakieś tam reguły na to wszystko, ale generalnie przez ten system exclusive można robić już w ogóle dziwne rzeczy z przesyłaniem jakichś w ogóle danych, nie MIDI włącznie, tam nawet jakieś sample się przesyłał przez ten system exclusive, oczywiście bardzo wolno. Natomiast to już jest zaawansowane programowanie w MIDI. Tyle o General MIDI, o tych różnych standardach. No i teraz warto by pokazać kilka różnych przydatnych, bardziej lub mniej narzędzi w tworzeniu MIDI. No oczywiście przydałoby się jakaś klawiatura MIDI, oczywiście, jeżeli ktoś by chciał się bawić to na poważnie. Coraz więcej keyboardów ma wejście USB, które może być jako wejście MIDI. W panelu sterowania w Windowsie, w zakładce dźwięki, mamy taką zakładkę audio. W tej zakładce audio, oprócz wyboru urządzeń nagrywających i odtwarzających, mamy wyjście MIDI. To znaczy, jeżeli otworzymy jakiś plik MIDI w Windowsie, można go sobie przekierować na ten, no, hipotetyczny nasz keyboard syntezator. No, oczywiście, jeżeli on współpracuje z GM, jeżeli te MIDI są w GM, a przeważnie są, bo to jest bardzo upowszechniony standard, będzie w miarę możliwości grało to tymi instrumentami, co trzeba. Oczywiście nie będą to te same brzmienia, co w Windowsie, no bo każda firma ma swój patent na brzmienie i swoją bibliotekę, banki i tak dalej, swoje próbki, no ale skrzypce będą zawsze skrzypcami. Po drugie, jeżeli nie ma syntezatora wyjścia USB, ale ma wyjście MIDI, co jest już w ogóle bardzo częste w dzisiejszych czasach, poza rzeczywiście jakimiś keyboardami typowo szkolnymi dla dzieci i tak dalej, firmy jakieś Casio czy coś koło tego, no to będzie wyjście MIDI. Wyjście MIDI to jest stara piątka dinoska, jeżeli ktoś wie jeszcze co to jest. Jeżeli ktoś nie wie, to jest takie duże, wielkie wejście, to nie jest jak jack wejście, tylko to jest takie szerokości, powiedzmy, baterii może paluszka, okrągłe, które najprawdopodobniej jest albo troszeczkę wgłębione, tak na pół centymetra. Zdarzyło mi się widzieć takie coś, że było takie kółko, które troszeczkę ma inną fakturę od tego, co go otacza, ale jest dokładnie na tym samym poziomie, dlatego, że tam jest 5 takich malutkich dziurek, w które się wpina piny wtyczki. Kable MIDI można kupić albo w sklepie muzycznym, ale tam są drogie, albo w sklepie typu ABC elektroniki czy jakichś takich elektrycznych, bo czasem są jeszcze tam takie kable. Przy czym to nie jest piątka słuchawkowa, czyli taka z 5 voltem w środku, tylko te wszystkie bolty są na obwodzie. No więc jeżeli mamy takie gniazdo MIDI, to można kupić interfejs MIDI. To jest takie malutkie pudełeczko, ewentualnie kabel, który ma z jednej strony kabel USB, znaczy wtyczkę USB, z drugiej strony dwie wtyczki MIDI, no czyli wejście i wyjście. W Windowsie jest tylko, tam w tym panu obserwowałem, tylko jakby regulacja wyjścia MIDI, dlatego że nie ma czegoś takiego jak standardowy port nagrywania MIDI. System Windows się tym nie zajmuje, się nagrywaniem MIDI, nie ma żadnych programów do nagrywania MIDI w standardzie i tak dalej. Szkoda, dlatego że każdy program, jakby w każdym nagrywającym programie trzeba osobno ustawiać domyślne urządzenie

0: To jest jakby taki syntezator, który nie ma żadnych brzmień. Takie klawiatury można kupić w sklepach muzycznych, takich ze sprzętem. Najtańsze, jakie widziałem, to kosztowało jakieś 300 zł. Jest taka klawiatura Korga, która jest w ogóle malutka, ona ma 3 oktawy. Klawisze są w ogóle dużo mniejsze od takich normalnych. Ona ma chyba 30 cm długości, kilka centymetrów szerokości, chyba ze 2 czy 3 wysokości. To jest taka, no taka, żeby się zmieściła jeszcze w pudełku od laptopa. Natomiast taka szanująca się klawiatura, która ma te 5 oktaw, ma te kilka pokrętów do sterowania jakimiś tam funkcjami jakichś programów czy czegoś, no to jest koszt jakiś 600 zł powiedzmy, no to oczywiście dynamiczna. Natomiast klawiatura tak zwana ważona, czyli taka jak w fortepianie, no bo jeżeli ktoś widział keyboard taki dla dzieci, no to jakby te klawisze są takie puste, one tak dużo lżej chodzą niż w fortepianie. Taka klawiatura fortepianowa to jest najtańsza, jaką widziałem, to troszeczkę ponad 1000 zł kosztowała. W górę, no w górę to ograniczeń nie ma. Widziałem klawiatury za 4000 zł, widziałem za więcej. Oczywiście one już tam miały w ogóle bajerów tyle, że to jest historia. One miały bezprzewodowy wysył MIDI, połączeń na jakieś różne dziwne kontrolery typu Breath Controller, czyli taki sterownik dęty, można powiedzieć. Znaczy steruje się go pod muchem, muchaniem. Różne tam rzeczy były. Taki pad XY, czyli jak, taki jakby touchpad w laptopie, że się jeździło palcem w lewo, w prawo, w górę, w dół i w górę, w dół, to był jakiś jeden parametr, w lewo, w prawo, drugi parametr. Różne są dziwne rzeczy, żeby można było sterować ilomaś parametrami naraz w czasie rzeczywistym, bo komuś to może jest potrzebne. Potrzebna mi się klawiatura, no i ewentualnie jakiś właśnie kilka takich standardowych rzeczy.
1: Tyflo Podcast.
0: Chciałbym pokazać dwa programy do nagrywania, no i taki jeszcze jeden narzędziowy. Może zacznę od tych programów do nagrywania. Pierwszy program to jest Gear MIDI. To jest polski program autorstwa Grześka Złotowicza. Dosyć prosty, nawet bardzo prosty i taki troszkę bardziej informatyczny niż muzyczny. Znaczy pomoc do tego jest traktowana w taki dosyć informatyczny sposób, bo tam jest jakieś opisy na tablice MIDI, jednostki delta, jakieś takie rzeczy, co no muzykowi są w ogóle niepotrzebne, to raz. Po drugie, ten program nagrywa tylko i wyłącznie z klawiatury komputera. Natomiast jeżeli komuś coś takiego by się przydało, bo to jest maluteńkie, no to jakby można to sobie ściągnąć ze strony www.grzezlo.wub.net. Najnowsza wersja póki co jest 0.4 z 2008 roku. W momencie otwarcia programu otwiera nam się już jakby standardowo domyślny port MIDI i można sobie grać na klawiaturze kwerty. Z, X, C, V i tak dalej to są klawisze białe z tej wyższej oktawy, potem są te klawisze drugie, znaczy te A, S, D, F to są czarne klawisze, potem następny rząd to są białe niższe oktawy i czarne niższe oktawy, no i sobie można grać, tylko że tu nie są opóźnienia. Można zmieniać oktawy, jeżeli komuś to jest potrzebne. Shift F, Shift J, zresztą to wszystko opisane w instrukcji. F6 zaczynamy nagrywanie, F5 odtwarzanie. Enterem można wyedytować jakby to, co się już zrobiło, znaczy jeżeli jakiś błąd popełniliśmy, można jakby to usunąć. No, w sumie bardzo prosta sprawa, potem można to wyeksportować do MIDI. Niestety nie można importować żadnych MIDI-ków. W tym jest trochę problem, bo jak coś już wyeksportujemy do MIDI, no to też nic z tym nie możemy zrobić. Znaczy można to wyeksportować w swoim własnym formacie, wtedy można to z pracą odtworzyć. Natomiast jakby programik jest bardzo prosty, aha, no i to będzie zmienia instrumenty jeszcze. Jest kilka jakichś tam opcji, typu zmiana trybu, że na przykład nuta się odtwarza do tej pory, aż zostanie wciśnięta następna, ale to są jakieś już w zasadzie szczegóły, które są fajnie opisane w pomocy. Natomiast program obsługuje 16 kanałów. Jeżeli się nie ma klawiatury MIDI, a chciałby się coś pobawić bardzo amatorsko w muzykę, no coś tam można spróbować z tym zrobić, tylko że no opóźnienia są duże. No więc coś już powiedzmy, no bo jeżeli nagrywam drugą ścieżkę, no to pierwsza gra, no to z takim opóźnieniem coś stworzyć, żeby to było równo, no to to będzie ciężko. Fakt faktem, że na przykład karty Creative'a mają syntezator własny, który ma praktycznie opóźnienie zerowe. Ponadto syntezatory karty Creative'a mają możliwość zmiany tego banku brzmień. W tym momencie ładujemy takie banki z rozszerzeniem SF2. Można je znaleźć w internecie pod hasłem SoundFont. SoundFont. Przez te, to jest razem pisane wszystko. Jest kilka stron z tymi SoundFontami. Nie podaję adresów, bo to się ciągle zmienia. Czasami te archiwa znikają, czasami się pojawiają, bo to nie jest jakiś tam super profesjonalny format, który jest wspierany przez jakąś dużą firmę, no to po prostu są przeważnie zapalnicy, którzy tworzą sobie takie strony i to się jakoś tam trzyma, a potem znika. Tych sąd fontów jest dosyć dużo.

0: To jest coraz więcej zresztą. Problem tylko w tym, że one niektóre są bardzo wielkie, one mają około gigabajta i one się czasami nie chcą ładować do karty. Właśnie, jeżeli ktoś ma karty Creative'a, to jest taki program od właśnie Creative'a, nazywa się Vienna Sound Font Studio. To jest generalnie do edycji tych plików. Natomiast można jeszcze przy jego pomocy również jakby grać na tych sound fontach. Jeżeli klikniemy Enter na sound foncie, naciśniemy Enter na sound foncie zainstalowanym tym programem, on się automatycznie jakby włączy. Będziemy mieli widok drzewa z tym sound fontem, trzeba go otworzyć, tam będzie wybór sample, instrumenty, trzeba wybrać instrumenty i będzie spis wszystkich instrumentów. Można sobie na tym grać. Natomiast to nie jest żaden sekwencer, to jest w zasadzie coś do edycji sound fontów, tylko że ta edycja jest to taka troszeczkę niewdzięczna dla niewidomych i nie podejmuje się tam nic zrobić, a tym bardziej tego opisać. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej karty Creative'a, a chciałby coś tam porobić, no to może skorzystać z takiego programu QVS. To jest też program specjalnie napisany dla niewidomych, tylko że angielski. Jeszcze nie ma spolszczenia, ale możliwe, że w jakiejś tam bliższej, dalszej przyszłości będzie, dlatego że to jest wszystko w takim pliku, że da się go edytować notatnikiem i może ktoś to zrobi. To już jest narzędzie znacznie bardziej rozbudowane. No i to narzędzie już obsługuje i klawiatury sterujące, znaczy wejścia MIDI, nie tylko klawiaturę komputerową, chociaż tą również. Dla każdej ścieżki można wybrać inny syntezator do odtwarzania i tak dalej. Nie chciałbym w tym podcaście całego QVS-a prezentować, dlatego że to jest temat na osobnego podcasta tak naprawdę, bo program jest rozbudowany. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak najprościej coś nagrać. Włączam QVS-a. On mi się co prawda czepia, że nie ma portów wolnych. Dzieje się często tak wtedy, kiedy mamy włączony jakiś program typu Winamp, który ma wtyczkę MIDI i który korzysta z tych portów, więc fajnie by było wszelkie programy, które mogą potencjalnie nawet korzystać z MIDI, wyłączyć. Aha, nie podałem najważniejszego, adres strony. Adres strony programu QVS to jest www.andrelouis, czyli andrelouis.com/QVS. Tam jest dokumentacja angielska, program, jakieś podcasty angielskie, OGG, jakieś tam jeszcze inne przydatne rzeczy. W sumie strona fajna. Zresztą twórca też fajny i w ogóle strony ma fajną i warto tam w ogóle zaglądać. W momencie otwarcia QVS-a otwiera nam się lista. Ja robię to z Windows'em, natomiast JOS-em na pewno też to działa. Na tym widoku listy jest niewybrane obiektów, czyli nie ma żadnych ścieżek. Jakby dodać ścieżkę, tam byłaby pierwsza ścieżka. Naciskam Tab. Windows nie mówi nic, natomiast to jest takie pole, w którym można bardzo tak pobieżnie, ale sprawdzać, co jest w tym czasie na ścieżkach. Może być kropka, czyli tam są tylko jakieś tam różne śmieci tryb kontroler MIDI. Może być gwiazdka, czyli tam są nuty i coś tam. Albo może być odstęp, czyli nie ma tam nic. I on to sprawdza jakby w każdej ćwierćnucie, czy w każdym takcie. Dodaję ścieżkę, kombinacją Ctrl-Insert i pojawia nam się ścieżka, która ma nazwę Out To i syntezator, do którego wysyła. Jeżeli nie mamy nic, żadnych portów zainstalowanych, będzie to najprawdopodobniej Out To Microsoft GZWAWE Table. Natomiast z Creative'ami, tudzież z jakimiś niektórymi innymi kartami też mogą mieć swoje syntezatory i to może troszeczkę inaczej wyglądać. Aby coś nagrać, naciskamy Ctrl R, się nagrywa coś tam. Stopujemy klawiszem spacja, on się pyta, czy aby na pewno coś się nagrało, to ma się jakby zapisać w pliku. No jeżeli jesteśmy pewni, to tak, jeżeli zrobiliśmy jakiś błąd, to naciskamy N i tyle. Aby dodać kolejną ścieżkę, naciskamy znowu Ctrl Insert, dodaje się kolejna ścieżka. Aby wejść we właściwości ścieżki, naciskamy Enter. I tutaj mam name, czyli nazwa ścieżki, mogę tu coś wpisać, typu bębny, bas i tak dalej. Mogę wybrać kanał. Przy czym ważne jest, że to jest kanał wyjściowy, to znaczy on i tak pobiera ze wszystkich kanałów wejściowych, natomiast wysyła na kanał na przykład 10, czyli to będzie perkusja. Port, czyli jakby ten syntezator, na który to jest wysyłane. Potem jest program. Tu chodzi o wybór instrumentu. Bank też chodzi o wybór instrumentu. Volume, czyli głośność. Pan, panorama, balance, czyli w czym to jest brane specyfikacji MIDI, te parametry. Reverb, czyli pogłos i chorus, to jest też taki specyficzny efekt. To też jest wszystko ze specyfikacji General MIDI wyciągnięte. Jeżeli wszystko nagramy, można to zapisać przez normalny Ctrl S, tudzież menu File, Save, tudzież Save As. Oczywiście jest całe menu normalnie, więc jakby jeżeli ktoś nie zna skrótów, to może się w tym menu posłużyć. Edycja to jest bardziej skomplikowana NUTS i myślę, że wszystkie takie bardziej zaawansowane rzeczy opiszę w podcaście poświęconym tylko i wyłącznie QWS-owi. Natomiast jakby do takiego najprostszego nagrywania powinno wystarczyć. I jeszcze jest jeden program, który się przyda przy tym, jeżeli byśmy chcieli wykorzystywać technologię VST. O tym w zasadzie też warto powiedzieć, dlatego że przy tworzeniu muzyki to jest fajna rzecz, dlatego że jest sporo darmowych syntezatorów, które mają całkiem przyzwoitą jakość brzmienia. Tutaj też najpierw troszeczkę teorii. Dlatego że standardowe Windowsowe sterowniki jakby nie są przystosowane do tworzenia muzyki. Największym problemem jest opóźnienie, czyli to co pokazywałem, to zawsze będzie jakieś słyszalne opóźnienie od momentu naciśnięcia klawisza do momentu wydobycia się dźwięku z głośników. Dlatego karty muzyczne, które są do tworzenia muzyki, mają taki dopisek w specyfikacji, że mają sterowniki ASIO 2.0 najczęściej. Te sterowniki pozwalają karcie osiągnąć latencję, czyli opóźnienie rzędu kilku milisekund, kilkunastu czasami. Przy czym często jest tak, że przełączenie kart w tryb ASIO, bo to trzeba jeszcze tą kartę często przełączyć, przy czym niektóre programy to same robią, a niektóre karty się nie da jakby programom przełączyć, trzeba to sprzętowo, na przykład ja mam taką kartę sprzętową na USB i tam trzeba przycisk nacisnąć i dopiero ona wtedy się przełączy w tryb ASIO. I jeżeli jest w trybie ASIO, to ona nie jest widoczna jako karta taka zwykła muzyczna w panelu sterowania, więc no o tym warto wiedzieć, żeby zaopatrzyć się w jakąś drugą parę słuchawek, głośników, mikser, nie wiem co. No bo syntezator mowy nie będzie przestarzał w tym momencie. Znaczy, karty na przykład Creative'a, bo one, niektóre karty Creative'a mają ASIO, teoretycznie umią korzystać z ASIO i z tych Windowsowych sterowników jednocześnie, natomiast tego nie polecam, dlatego że tam są różne czasami dziwne rzeczy się dzieją, bo czasami nie nagrywa ta karta, pokazuje, że nagrywa, albo nie odtwarza ASIO. No, lepiej takich rzeczy nie robić. Te karty z ASIO, no to też raczej kupować w takich sklepach muzycznych, profesjonalnych. Natomiast niektóre karty Creative mają to ASIO. Tudzież ta na przykład karta Asus Casonar też to ASIO ma. Natomiast na to, też warto zawsze sprawdzać, czy to rzeczywiście jest to ASIO, bo to nie zawsze po pierwsze pisze, po drugie czasami pisze, że to jest karta do muzyki, ale nie pisze, że ma ASIO, no więc no z tym ostrożnie. Warto 5 razy sprawdzić i dopiero kupić, bo to jest różnie. Po drugie, te karty przeważnie mają taki swój jakby panel od tego ASIO. Dlatego, że ASIO jest używane w nieraz bardzo profesjonalnych studiach, gdzie na przykład karta jest wykorzystywana jako wielokanałowy interfejs. Czyli na przykład w takiej karcie jest na przykład 30 wejść i ileś tam wyjść. I to trzeba wszystko porutować. Znaczy, że sygnał z wejść jakiś wyjdzie do wyjść jakiś, że tam są jeszcze jakieś wysyłki, auksy i tak dalej, i tak dalej. No i to trzeba robić w programie jakby takim dostarczanym. I ten program jest nie zawsze dostępny. W kartach Creative'a ten program w zasadzie jest dostępny, ten zarządzający program. Natomiast jeżeli by ktoś chciał kupować jakby karty firmy też pochodzące od Creative'a, czyli EMU, Creative Professional, to ten program, tak zwany Patch Mixer, jest całkowicie i dokumentnie niedostępny dla osób niewidomych. Tam się dużo da zrobić i to są fajne karty, często polecane przez realizatorów do takiego domowego użytku, to niestety one są nie do obsługi. Które są, które nie są do obsługi, to też w zasadzie jest dobre pytanie, dlatego że firm takich kart jest dużo. Jest taka firma M-Audio, która jest, o ile wiem, często polecana jako karta właśnie dostępna dla niewidomych, z tym oprogramowaniem dostępnym dla niewidomych. Powiedzmy, że mamy takie ASIO i mamy ten nasz QWS. Tylko że problem z tym, no jak mamy wysłać coś na kartę na wirtualny syntezator, no bo albo wyślemy to na syntezator Windowsowy, albo na któryś z tych sterowników MIDI, jakby, no, z tych zewnętrznych klawiatur MIDI. No, można zrobić kabel, podłączyć jeden koniec kabla do wyjścia i drugi do wejścia i to będzie działało, dlatego że MIDI w zasadzie nie ma jakichś dużych opóźnień, więc powinno to działać. Natomiast jest taki program na stronie www.midiox.com, nazywa się MIDI YOK. I to jest wirtualny port MIDI. Działa to w ten sposób jak Virtual Audio Cable, czyli jest standardowo 4 porty MIDI, które instalują się w systemie i w momencie, kiedy wyślemy coś na jakiś ten port, to jeżeli ustawimy jakiś program tak, żeby wychwytywał zwysia tego midiokę, to on będzie wychwytywał to, co wysyła ten program. Efekt jest taki, że można mieć jakiś wirtualny syntezator, który też właśnie łapie sobie coś z klawiatury sterującej, no, nawet chociażby niech będzie ten przykładowy Vienna Soundfont, wypuści sygnał z Winampa i wpuści do tego Vienna Soundfont i on będzie grał tym syntezatorem od Creative'a. Natomiast to służy raczej do czego innego, dlatego że ten syntezator Creative jest dostępny jako syntezator normalny w panelu sterowania w dźwiękach. Natomiast jest taka technologia jak VST. VST można to troszeczkę porównać do SAPI. To znaczy SAPI to jest standard syntezatorów mowy. No i wiadomo, że na przykład taki syntok sam z siebie nic nie przeczyta. No musi mieć program typu JAWS Windowize, żeby coś przeczytać. No tak samo sam JAWS, no też nic sam z siebie nie przeczyta, on musi mieć jakiś syntezator. I tak samo jest VST. VST to jest odpowiednik SAPI, tylko że jakby w odniesieniu do syntezatorów takich modułów brzmieniowych. No i potrzeba do tego programu typu host. Jest taki program VST Host, który w wersji 1.23 jest dostępny dla niewidomych. Problem w tym, że obecna wersja 1.46 już nie jest dostępna, chociaż ma dużo fajniejsze opcje. Pisaliśmy do producenta tego programu, natomiast póki co nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Będziemy walczyć dalej, ale póki co jest tylko ten program w tej starszej wersji. Nowsza wersja jest troszkę co prawda dostępna, ale nie ma jakby jednej z ważniejszych rzeczy, czyli jakby edycji parametrów instrumentu. Dlatego, że te instrumenty już są przeważnie takie fajne, profesjonalne i można w nich już ustawiać nie tylko jakby brzmienia, ale można te brzmienia też edytować często. W momencie, kiedy wchodzimy do VST Hosta, Alt-N to jest dodanie nowego instrumentu. Jeżeli otworzymy już VST, to warto ustawić sobie to, z czego on będzie nadawał, jakby znaczy te porty MIDI. W tym celu wchodzimy do menu Device. Tam jest MIDI. Wchodzimy do MIDI Enterem. Input port, wybieramy sobie ten port, z którego chcemy przechwytywać. Czyli w tym naszym przypadku, jeżeli chcemy, żeby to było z tego naszego QWS-a, to trzeba by zrobić tak, żeby on brał z wejścia z tego wirtualnego portu, czyli któregoś z MIDI, ok. No i output nie będzie potrzebny, dlatego że on to będzie robił wewnętrznie. Tam jest też takie wybory pass-through to output, czyli takie też, żeby on to, co ma na wejściu, przekazywał niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie, na wyjście. Jakby na wyjście MIDI. Dlatego, że to output to jest to, żeby on przekazywał jeszcze dalej na jakiś inny port MIDI. Czasami to się przydaje, ale nie zawsze. Jak już wybierzemy MIDI, to trzeba jeszcze wybrać jakby port ten audio. Wchodzimy do znowu do device i wave. Enter. Mamy input port, output port. W output port, jeżeli mamy ASIO, wybieramy to ASIO. Jeżeli nie, no to nie, ale bez ASIO. To jest ciężka sprawa, bo też są opóźnienia i on sporo procesora wtedy potrafi zająć i jest trochę niefajnie. Wybieramy to nasze ASIO. To będzie napisane na pewno, że to jest któreś ASIO i w tym momencie nam znika tak naprawdę input port, bo input już jest standardowo wybrane ASIO. Input to jest to, że karty z trybem ASIO najczęściej mają też wejście mikrofonowe, żeby przypuszczać sygnał przez jakieś efekty i tak dalej, no bo VST to nie są tylko syntezatory, ale też są efekty. Potem mamy takie pole wyboru buffer size. To teoretycznie mówi, jakie ma być opóźnienie, natomiast to nie przez wszystkie karty jest akceptowane. Przez jedną z moich kart to jest akceptowane, czyli przez Creative'a, przez kartę Terateka to nie jest akceptowane, czyli on jakby na to w ogóle nie zwraca uwagi na ten parametr. Przy czym to jest podawane w samplach. Przy częstotliwości produkowania 44 czy tam 48 kHz, czyli takiej standardowej, jest jakieś 50, no te 44 czy 48 sampli na milisekundę. Jeżeli mamy na przykład 200 sampli, no to tych milisekund będzie bardzo mało. Ustawiliśmy MIDI, ustawiliśmy audio. Problem w tym, że nadal nie gra. Nie gra dlatego, że trzeba jakby jeszcze włączyć ten cały przetwarzanie jakby. W tym celu wchodzimy znowu do menu, tylko na zakładkę Engine. I tam jest takie coś run i to trzeba zaznaczyć, żeby było zaznaczone. Jeżeli chcemy edytować instrument, można to zrobić na dwa sposoby. Wchodząc zawsze do menu Effects i tam w tym mamy takie dwie pozycje Edit i Edit Parameters. Edit Parameters to jest coś takiego, że instrumenty bardzo często udostępniają temu programowi typu host jakby listę swoich parametrów. bo te programy często mają jakieś tam przeporządkowanie MIDI, automatykę tak zwaną i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby ktoś, kto jest przyzwyczajony do tego programu, mógł sobie jakby z poziomu tego programu jakby zintegrować ten instrument z programem jak najbardziej. To jest o tyle fajne, że jakby ten interfejs VST Hosta jest dostępny dla niewidomych. Tam jest lista, na której są pokazane wszystkie parametry i na tym parametrze, na którym stajemy strzałką, przesuwamy się tabel na suwak i ten suwak edytuje tą wartość od parametru. Jeżeli my nasz parametr nie głośność i balans, ustawiamy się na parametrze głośność, przesuwamy się na suwak, zmieniamy jego wartość, potem idziemy sobie na balans i znowu zmieniamy suwak i on zmienia tylko balans, a ten zmienia tylko głośność. Edits to jest edycja z poziomu instrumentu. Czasami trzeba korzystać z tego, dlatego że te parametry, które udostępnia instrument, to są tylko takie parametry, które mają jakąś wartość liczbową. Natomiast jak chcemy załadować plik, no to trudno, żeby ładować plik, który ma jakąś wartość. W związku z tym, no trzeba niestety z tego korzystać i to jest czasami, albo nawet dosyć często niedostępne coś. I trzeba co najmniej taką myszką, czy ten z kursorem, nad potem się poruszać, ale czasami to też niewiele daje. Zostaje oczywiście potem jeszcze jedno pod tytułem: no bo dobra, otworzyliśmy przez te instrumenty, ale nie zapisaliśmy, natomiast tu jest o tyle problem, że sam VST Host nie ma zapisu. No więc tutaj trzeba rzeczywiście podłączać przez wyjście zewnętrzne karty do wejścia karty. Niektóre karty typu Creative mają takie coś, że Windows czasami zbierze dźwięk z tego ASIO, ale nie zawsze. Bardzo często może się okazać, że jest tylko ta możliwość. Były swego czasu oczywiście podcasty o skryptach do takiego programu jak Sonar. No i to rozwiązuje o tyle te wszystkie problemy, bo tam jest to wszystko naraz. Host do instrumentów VST, sekwencer MIDI bardzo rozbudowany i tak dalej. I to jest fajna rzecz, tylko niestety droga. Natomiast te programy, o których ja tutaj mówiłem, to jest wszystko za free. I gier MIDI, QWS, i VST Host, i MIDIOKE, to jest wszystko za darmo. Instrumenty VST sporo jest za darmo. Chyba największa taka strona, co prawda angielska, o instrumentach i efektach VST, to jest www.kvraudio.com. Strona jest wielka, ogromna i tam najlepiej wejść w taki link Audio Plugin Database, Audio Plugin Database. Tam jest bardzo fajne wyszukiwanie, bo tam można podać, jakiego typu instrument szukamy, czy ma być darmowy, czy nie musi być darmowy, czy ma być tylko komercyjny. Tam są RSS-y z tymi wszystkimi instrumentami, tam jest to bardzo fajnie zrobione i tam są w zasadzie wszystkie nowości, włącznie z jakimiś małymi firmami, moimi VST-kami, które się pojawiają, bo serwis jest taki dosyć znany i uznany w środowisku. Tyle ode mnie w tym temacie. Do usłyszenia w następnym podcaście. Można oczywiście do mnie pisać na adres tomaszbilecki@tyflopodcast.net. A tymczasem, jak już mówię, do usłyszenia. Kłaniam się, Tomek Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: I jak zwykle dzisiaj Tyflo Przegląd. Troszkę się newsów nam nazbierało. I co? No, Robert jak zwykle powie, kto co będzie tutaj. Może nie kto, ale coś się będzie działo.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie nowości od Quintera. Pojawił się wywiad z twórcami Talkbacka. Konkurs Medyk na medal. Nowości w dodatkach do screenreadera NVDA. Ukazała się nowa wersja Sunrise Waterfall. Opowiemy o innowacyjnej metodzie leczenia jaskry. Powiemy o doborze ubrań na sposób kanadyjski. NVDA Remote już w sklepie App Store. Rusza nowy program leczenia cukrzycowego obrzęku plamki żółtej. Rusza projekt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Sport dla Wszystkich 2021. Spotify pozwoli przeglądać nowości wydane przez subskrybowanych autorów. Rusza Allegro Family. Mobilny Outlook pozwala na dołączanie załączników z innych wiadomości. To może być przydatne. Freeway on Prim, bezpieczna usługa komunikacyjna na własnym serwerze. Windows 365 na abonament i przez internet. Discord pozwoli na wątkowanie wiadomości w kanałach. Messenger wprowadza dźwiękowe emoji. Aplikacja zapłaci użytkownikom za strumieniowanie katastrof i przestępstw. Sieć sklepów Żabka uruchamia nową usługę Zostaw paczkę w Żabce. Będzie o innych nowościach w Spotify? Realme ogłosiło pierwszy telefon z Androidem z magnetycznym ładowaniem. Twitter pozwoli się zalogować kontem Google. Kilka słów o rzekomym wycieku pełnej bazy danych z numerami telefonów użytkowników Clubhouse.
0: A ja jeszcze nie powiedziałem, że w dzisiejszym też przeglądzie jesteśmy w składzie, no, takim jak ostatnio dość często nam się pojawia, czyli jest Paulina Gajoch, jest Michał Dziwisz, jest Robert Łabęcki, Mikołaj Chwałysz, nie wiem, czy jest Paweł Masarczyk,
4: wieczór,
0: chyba
4: dzień
0: go
4: dobry.
0: Nie ma.
4: Pawła nie ma, Pawła dziś nie ma.
0: No to prawie standardowy skład, w każdym razie. No jesteśmy tutaj, ile nas jest? Szóstka chyba albo piątka, nie liczyłem. W każdym razie trochę nas jest i zaczynamy. Zanim jeszcze tylko zaczniemy, warto powiedzieć, że kontakt.tyflopodcast.net to strona, na której można do nas napisać, można do nas zadzwonić na komunikatorze Zoom i przez telefon. No a teraz już przechodzimy do newsów, czyli pierwszy news, o którym mówiliśmy o tym programie, czyli Quinter, a w tym programie kolejne nowości, bo program się ciągle rozwija.
5: Tak, Quinter, klient do Twittera nowy, ciągle się rozwija. Wersja się dwie ukazały od ostatniego naszego tyfloprzeglądu, w którym o Quinterze mówiliśmy. I tak, w wersji 0.63, bo to na razie jeszcze te takie testowe wersje z przedrostkiem 0. się pojawiają, poprawiono odblokowywanie użytkowników, które zablokowaliśmy, bo były jakieś z tym błędy, i dodano możliwość wyświetlania godzin w formacie 24-godzinnym, bo do tej pory były tylko wyświetlane w formacie takim amerykańskim AM, PM, tak jak to się w Stanach Zjednoczonych robi. Teraz można również format 24-godzinny sobie włączyć. Jakieś proste, małe poprawki błędów, zmiany w komunikatach. I w wersji 0.62 dodano analizę użytkownicy, których obserwuję, którzy nie umieścili żadnego tweeta w ciągu ostatniego roku. To nam pozwala po prostu przejrzeć sobie listę osób, które obserwujemy, i wyrzucić z niej osoby, które już nie używają aktywnie Twittera. Względnie zorientować się, kogo my obserwujemy, a kto już na przykład tę platformę porzucił. Są jakieś poprawki co do osi czasów użytkowników. Będziemy słyszeć dźwięk no takiego końca bufora przy poruszaniu się po konwersacji, po wątku wewnątrz bufora, jeżeli dojedziemy do końca wątku, bo tam mamy skróty do poruszania się po na przykład po konkretnym wątku. Albo na przykład też po wpisach konkretnego użytkownika w danym buforze. Też jeżeli po prostu dojedziemy do końca, więcej nie będzie, będziemy słyszeć ten dźwięk. Nie można już poruszać się po pustych buforach tak, jakby miały w sobie elementy, bo ich nie mają. I to wersja 0.62. Jeszcze tu coś jest. Wersja 0.61 dodaje opcję, jeszcze więcej jest tych wersji, przepraszam. Wersja 0.61 dodaje opcję, możliwość, przepraszam, pobierania programu Qplay automatycznie przy aktualizowaniu Quintera. Qplay to jest dodatkowy moduł, który się pojawia do Quintera, który będzie służył do odtwarzania plików audio. Od teraz Qplay jest osobną apką, osobnym programem, osobnym modułem jakby. Nie jest już do końca częścią samego Quintera. Podobno ma to pomóc w zmniejszeniu zużycia ilości pamięci RAM, bo jak ten Qplay był cały czas, jak ten Quinter był cały czas włączony, i wszystkie te funkcjonalności posiadał w sobie, no to tego RAMu sporo zużywał. Teraz jest to po prostu Qplay osobny, który jest tylko ładowany, jeżeli chcemy w Quinterze coś odtworzyć. Wersja 0.60 dodaje opcję automatycznego otwierania linka w Twitchie, gdy jest tylko jeden, że nie będzie nas pytał, który otworzyć, jeżeli tylko jeden, tylko nam go po prostu otworzy. Dodaje skrót Alt-S do otwierania menu użytkownika. Przepisano na nowo kompletnie plik README, plik dokumentacji. Jeszcze tam kilka rzeczy brakuje, ale to już jest zdecydowanie lepiej. No właśnie, wyrzucono wszystkie funkcjonalności związane z odtwarzaniem audio do zewnętrznego programu, co sprawia, że Quinter używa mniej RAMu i media powinny szybciej się ładować. No właśnie, musimy ustawić sobie zewnętrzny odtwarzacz na Qplay ręcznie, jeżeli chcemy tego używać. Wewnętrzne funkcje odtwarzania mediów z Quintera zostały usunięte, bo teraz znajdują się w Qplayu. 0.59, manager list się nie ładuje, jeżeli nie ma w nim list. Się ładuje teraz, jeżeli nie ma w nim lista, się nie ładował. Jeżeli przekroczyliśmy ilość dozwolonych wywołań dla naszego konta, bo tam my ileś na godzinę tylko możemy akcji wykonać, to dostaniemy o tym alert. Jest jakiś
4: błąd. Ale to jest, Mikołaju, jak rozumiem, ograniczenie Twittera, a nie Quintera. Mhm.
5: Tak, Twittera. Twitter ma takie ograniczenie. Poprawię jakiś błąd, że jeżeli mieliśmy bardzo dużo osi czasu otwartych i uruchomiliśmy program zapisanych i uruchomiliśmy z nimi program, to nie można było ani nic zamknąć, ani otworzyć. To jest wszystko poprawione. Dodano jakieś skróty niewidzialnego interfejsu do przeskakiwania po 20 elementów. Poprawiono jakieś przetwarzanie dat, gdy mamy uruchomiony program i minie nam północ, zmieni się dzień, niepoprawnie się pokazywały czasy z tweetów jeszcze sprzed północy. Dodaje ukrywanie osi czasu, zarządzanie ukrytymi osiami czasu. Dużo tego jest, chyba już doszliśmy do końca. Ja nawet już nie wiem, gdzie jest ostatni tydzień, a gdzie nie, ale tych wersji jest naprawdę ogrom, więc jeżeli ktoś używa, to ja polecam śledzić te changelogi, śledzić te listy zmian, bo po prostu tego wychodzi, a wychodzi.
4: No tak naprawdę ten Quinter bardzo się rozwija, jeżeli chodzi o pozostałe klienty Twittera. To znaczy, on ma sporo do nadgonienia. To też, żeby nie było, tak. No bo to jest nowy program. Natomiast rozwój jest rzeczywiście imponujący i jeżeli twórcy mają zamiar dodawać te nowe rzeczy w takim tempie, no to będzie rzeczywiście coś. Tymczasem Kacper do nas napisał i Kacper przywitał się z nami oraz nas pozdrowił. Dziękujemy bardzo. My czekamy na wasze kolejne wiadomości do nas. Możecie nas na przykład o coś zapytać albo skomentować to, o czym my tu mówimy. kontakt.tyflopodcast.net albo facebook.com/tyflopodcast. Tam jest transmisja, tam również zaglądamy. No i Zoom, tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy do kontaktu.
6: Ja mogę się jeszcze wtrącić z tym newsem twitterowym, skoro już przy Twitterze jesteśmy, szczególnie, że on jest malutki i to jest dosłownie takie taka wzmianka. W tym momencie są prowadzone testy A/B, czyli porównujące jedną funkcjonalność strony do drugiej. Funkcje, dzięki której będziemy mogli się zarejestrować na Twitterze istniejącym kontem Google'a. I z nieoficjalnych informacji wiadomo, że ta funkcja może ukazać się na przestrzeni kilku tygodni do szerszego grona użytkowników.
7: No to gdyby ktoś jeszcze nie miał Twittera, no to może być ciekawa informacja. Ja też znalazłem taką ciekawostkę, że zaledwie niecałe 3% u wszystkich użytkowników Twittera ma włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe. No. Także jeżeli ktoś by to miał, to jest w gronie niewielkim stosunkowo. tych użytkowników. Jeden na 40 podejrzewam, czy coś koło tego. Trochę szkoda, bo to jest jednak zabezpieczenie dość dobre.
5: Co ciekawe, to mieć. Twitter, ja nie wiem dlaczego, to jest jedyna strona, która coś takiego robi. Oni mi raz wysłali maila, wyłączyliśmy uwierzytelnienie dwuskładnikowe, bo tak.
7: Aha.
5: I podobno ciekawe. Ja nie jestem jedyny, który coś takiego kiedyś dostał. I nikt w sumie nie wie dlaczego nie jest to...
6: Ale na twoim koncie czy ogólnie?
5: Tak. Jak chcesz, aha, to sobie skonfiguruj jeszcze raz. Nie, wyłączyliśmy.
7: Ciekawe. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe. No i Mikołaju, przed tobą jeszcze drugi news, znaczy drugi news pod rząd, bo pojawił się wywiad, w sumie kolejny, ale chyba w nim coś więcej już wiadomo. Wywiad z twórcami Talkbacka.
5: Tak, i moja, moja niestety refleksja po tym wywiadzie jest taka, że nowe, ekscytujące funkcjonalności, które zapowiadają twórcy Talkbacka, to jest nadganianie tego, co iOS ma zrobić, co iOS może zrobić, bo iOS już to wszystko ma. Ale tak, co dla nas jest ważne? Mówią twórcy Talkbacka o tym, że chcieliby rozszerzyć program beta testerski poza Stany Zjednoczone. Mówią, że Indie byłyby jednym z pierwszych krajów, gdzie chciałyby to wprowadzić przez to, ile tam jest użytkowników Androida, ale no, że oni by, oni chcą i oni pracują nad tym, żeby jakieś no, większa ilość tych krajów do tego programu miała dostęp. Więc biorąc pod uwagę, że u nas w Polsce użytkowników niewidomych Androida nie jest wcale tak mało, to kto wie, kto wie. Oficjalnie potwierdzono już, że w Androidzie 12 będą gesty wielopalczaste dla wszystkich, bo takie informacje krążyły, to już Talkback powiedział tak, tak będzie. Dlaczego ich w Androidzie 11 dla wszystkich nie ma? Tutaj odpowiedź była bardzo wymijająca. Dla mnie nadal to wygląda na to, jak po prostu Google wziął pieniądze za to, żeby zepsuć niewidomym trochę telefony przez to, że no te funkcje są dostępne tylko w niektórych firmach, które mam wrażenie się z Googlem ugadały, bo Samsung i Google to mają, inne telefony to miały, a potem przestały to mieć, Google to po prostu zamknął, to było i tego nie ma, dlaczego tego nie wie nikt. W każdym razie w Androidzie w wersji 12 już ma to być dla wszystkich. A pytano o przyszłość Talkbacka, nad czym twórcy Talkbacka chcą pracować. Mówią twórcy o trzech rzeczach. O responsywności, że chcą poprawić znacznie responsywność Talkbacka. Chcą pracować nad nowymi funkcjami, gdzieś tam wprowadzania tekstu, zaznaczania, kopiowania, wycinania, pracy z tekstem, z polami edycyjnymi, która w Talkbacku no, mogłaby działać lepiej. I chcą pracować nad jakimś automatycznym etykietowaniem niezaetykietowanych przycisków przez AI, rozpoznawaniem ekranu, no, czyli to, co my w iOSie od wersji bodajże 13 czy 14 już gdzieś tam znamy, to też ma się prędzej czy później pojawić w Androidzie, bo to są takie właśnie trzy rzeczy, nad którymi twórcy Talkbacka pracują. No i z jednej strony dobrze, że jest, dobrze, że się rozwija, z drugiej strony no wszystkie te trzy rzeczy to są rzeczy, które my w iOSie mamy, no niestety.
6: I to są rzeczy, które w komentarzu już są.
5: A to swoją drogą, a to też prawda.
7: Znaczy ja mam w ogóle wrażenie, że Talkback jest jak narrator, tylko że w Windowsie mamy no, NVDA, mamy JOSa, mamy jeszcze kilka tych skinderów. W Androidzie mamy w zasadzie chińskie, na dobrą sprawę, odpowiedniki, które oczywiście działają, ale są chińskie i Chińczycy mają to do siebie, że dość często nie lubią oficjalnych kanałów dystrybucji typu sklep Play, choć komentarze pojawiły się swego czasu w sklepie Play. Niemniej...
5: Których tam w ogóle nie ma, od tego zacznijmy. Bo nie zapominajmy o tym, że Google w Chinach, z tego co wiem, w ogóle nie istnieje. Nie wiem, czy jest sklep Play, ale Google jako Google to w Chinach wiem, że na pewno nie funkcjonuje.
7: No w każdym razie no, trochę jest problem z dystrybucją tych programów gdzieś na zewnątrz. To nie jest tak, że tego się zrobić nie da, natomiast to nie jest tak jak z większością programów. Wpisujesz w sklep, instalujesz, dziękujemy, tylko trzeba o tym wiedzieć, trzeba pobrać plik i go zainstalować. Nie jest to mega skomplikowane, niemniej trzeba więcej kroków tutaj podjąć. Niemniej ja już używam komentarzy od chyba 2 lat z kawałkiem i szczerze mówiąc na razie nie żałuję. Nawet kupiłem sobie wersję Pro, nawet 2 razy kupiłem. Raz mi wygasła, teraz kupiłem znowu. W każdym razie no tam jest dużo rzeczy. Chociażby przy porządkowaniu sobie skrótów per aplikacja. Gestów w sensie, typu, że na przykład można sobie w YouTubie zrobić skrót na przewijanie albo wstrzymywanie. No, wstrzymywanie to akurat jest. Jest też fajna rzecz, włączanie i wyłączanie. Można sobie przeporządkować gest do włączania obsługi gestów wielopalczastych, dzięki czemu, jeżeli jest program, który takie gesty obsługuje sam z siebie, można te gesty wyłączyć. Jeżeli jest program no, standardowy i nie potrzebujemy gestów Androida tych 2 palcami, no to można sobie włączyć obsługę komentarzego i powiedzmy to trochę tak jak tryb przeglądania w NVDA-u. Troszeczkę ja to traktuję i sobie włączam, wyłączam te gesty wielopalczaste, obsługę tego jednym gestem. I rzeczywiście można sobie bardzo przyspieszyć pracę na telefonie. Jeszcze muszę sporo zrobić jakiś nawet nie skryptów, powiedzmy, że skryptów, bo tam naprawdę można robić bardzo fajne rzeczy. Automatyczne klikanie w różne przyciski. To czym zresztą sobie też kiedyś mówiliśmy, że właśnie jakiś gest powoduje kliknięcie w kolejny przycisk albo sekwencję kliknięć w kolejne przyciski. Dzięki czemu można na przykład, ja na przykład lubię ostatnio sprawdzać YouTube'a pod kątem ostatnio dodanych filmów na jakichś tam kanałach, albo wyszukuję sobie jakieś treści i sprawdzam nie pod względem trafności, tylko najnowsze dodane filmy. No trzeba kliknąć więcej opcji, sortuj według daty i zastosuj. I te 4 przyciski trzeba sobie znaleźć, natomiast mógłbym zrobić w komentarzy jakiś gest, skrót, czy nie wiem, polecenie do jego asystenta głosowego, które klikałoby mi po prostu samo w te 4 przyciski, dzięki czemu mogę to zrobić dużo szybciej i dużo wygodniej. I ten gest będzie używany tylko w YouTubie, natomiast jakby nie będzie to tak, że cała reszta aplikacji będzie miała gest, który nie wiadomo co robi.
6: A to ja z takich rzeczy bardzo lubię niedawno zaimplementowaną sekcję ostatnio dodane. Ona się mi pokazuje na stronie głównej, zarówno na stronie, jak i w aplikacji na Androidzie. To jest taki jakby filtr tego, co jest na głównej. Pokazuje mi tam kanały, które często słucham, bądź jakieś nowe rzeczy. Właśnie tak góra to jest tydzień chyba z tych dat, które mi się wyświetlają na filmach. Także polecam.
7: No
6: ja
7: to,
6: bardzo lubię.
7: To w ogóle kiedyś można by zrobić. Jak fajnie przeglądać YouTube'a, może kiedyś można by zrobić audycję, bo myślę, że w ogóle wyszukiwanie informacji w internecie to jest coś, nad czym warto się pochylić, bo mam wrażenie, nie wszyscy umieją to robić dobrze. Ale no to jakiś jest pomysł pod rozwagę. My mamy ileś takich pomysłów, potem niewiele z tego wychodzi. Ale może w końcu któryś z tego wyjdzie.
4: I sukcesywnie zaczniemy je realizować może.
7: Tak, kto ale wie? My umiemy wyszukiwać informacje. Rolab wyszukał informacje na temat konkursu Medyk na medal na przykład.
3: Dlaczego, może najpierw dlaczego umieściłem tę informację? Ponieważ wiele osób z naszego środowiska korzysta z lekarzy, z usług lekarskich, znaczy bardziej niż inni. No i może któryś z nas ma jakiegoś takiego lekarza, którego by chciał jakoś uhonorować. Otóż, więc ma taką szansę. I to nic nie musi za to płacić. Otóż Rzecznik Praw Pacjenta i Naczelna Rada Lekarska, jak również Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ogłosiły konkurs Medyk na medal. Wszystkie wiadomości o tym konkursie są w linku, który będzie w komentarzu pod audycją, ale może powiem tak pokrótce. chcą uhonorować najlepszego zdaniem organizacji i pacjentów lekarza, jak i pielęgniarkę. No, nagrodą mają być dyplomy, statuetki, prawdopodobnie jakieś gratyfikacje finansowe jest do pobrania, cały regulamin i tak dalej. Jak ktoś jest ciekawy, to może sobie to poczytać. W każdym razie konkurs, może inaczej, zgłaszanie kandydatur trwa do 26 sierpnia 2021 roku, więc jeszcze troszkę czasu jest. No i tak jak powiedziałem, na adres konkurs@rpp.gov.pl można zgłaszać swoje kandydatury. Jeśli uważacie, że chcecie jakiegoś lekarza do tego konkursu zgłosić, oczywiście tam, gdzie jest link, w linku jest podane, znaczy nie w linku, tylko w tym artykule odnośnie konkursu, są podane kryteria, co trzeba uzasadnić, o co jakby chodzi, o bezpieczeństwo leczenia i zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej. Ja już nie będę tego przytaczał, bo tego jest trochę. Natomiast jeśli będziecie zainteresowani i chcecie, jak najbardziej możecie zgłosić takiego lekarza do tego konkursu. Jeszcze do 26 sierpnia 2021 roku. Jeśli takiego znacie. No to tyle. Wszystko inne możecie przeczytać oczywiście w komentarzu.
7: A Paulina znalazła dodatek do NVDA, który jest dość ciekawy. Partial Lines.
6: Znalazłam dużo dodatków, które są ciekawe. Tylko, że nie zawsze są dla nas łatwe w użyciu. Może od razu opowiem o wszystkich, które gdzieś tam mi się mignęły. No więc tak, może najpierw faktycznie o Partial Lines. To jest dodatek, który napisał Tyler Spivey niedawno i ma on trzy funkcje. Pierwszy skrót to jest NVDA plus Shift plus Delete, który zmienia zastosowanie strzałek w górę i w dół i można wybrać albo czytanie od początku linii do kursora, albo od kursora do końca linii, albo całą linię, czyli jak mamy na przykład w Wordzie linię i staniemy na jakby, to jest taka jakby trochę tabela, trochę takie kratki. Jak staniemy na przykład na piątym znaku w trzeciej linii, to jak przejdziemy do czwartej, to też ten kursor się tam znajduje. I właśnie ta wtyczka może pomóc nam czytać w ten sposób.
4: Czyli po prostu, jeżeli na przykład mamy jakąś sekwencję w wierszu, która jest stała, która ma stałą szerokość i chcemy ją pomijać, to na przykład,
7: jeżeli jest numer 001, dwukropek, coś tam, w drugiej linijce 002, dwukropek, coś tam, to można sobie to 001, 002 ominąć bez kasowania tego w jakiś sposób i można po prostu czytać to, co jest dalej.
6: Tak, kolejna rzecz to jest wtyczka przeportowana na NVDA 2021.1 do obsługi monitorów brajlowskich BrailleMe. Nie znam tego monitora, nie używałam go nigdy, więc nie wiem, na ile ta wtyczka się sprawuje, ale jest link, będzie w komentarzu. Kolejna wtyczka hiszpańska TCA System Utilities to jest wtyczka do zarządzania systemem, różnymi narzędziami za pomocą skrótów klawiaturowych i innych wygodnych w użyciu interfejsów, jednak ma ona na tyle dużo funkcji, że czytanie tego, a w zasadzie dukanie żywotłumacząc hiszpańskiego będzie bez sensu, szczególnie, że właśnie ona jest tylko po hiszpańsku. Natomiast gdyby ktoś się chciał pobawić, jest repozytorium na GitHubie, jest readme właśnie po hiszpańsku, można przetłumaczyć tłumaczem Google'a, można skonfigurować, no tam jest To tam są tryby uruchamiania, uśpienie, uruchomienie ponowne, jakieś tam skanowanie systemu, uruchamianie awaryjne, jakieś dużo, dużo różnych rzeczy. Kolejna wtyczka to jest DeckTalk przeportowany na NVDA 2021.1, też będzie link w komentarzu. I piąta rzecz to jest wtyczka Z Emoticonos. To jest wtyczka do odczytywania emotikonów i wklejania ich nawet z takimi zastosowaniami jak sprawdzenie, ile znaków nam zostało do znaczy ile znaków mamy wpisane w pole edycji, co się przydaje w Twitterze. I wszystko byłoby z nią pięknie, gdyby nie to, że te emotikony też są po hiszpańsku. Jednak dla ludzi, którzy się uczą tego języka, którzy chcieliby poznać albo po prostu przyspieszyć sobie wklejanie emotikonów, a jednak ten hiszpański znają, to może to być ciekawa rzecz. Z tego co pamiętam, ale nie wiem czy dobrze, 3152 emotikony są chyba tam. Nie wiem, czy nie skłamałam w tym momencie, ale liczba jakaś taka podobna była.
4: Tak czy inaczej w tysiące idzie.
6: Tak. Linki będą w komentarzu i zachęcamy do odkrywania swoich zastosowań.
3: Natomiast jeszcze odnośnie wtyczek przeportowanych, to chciałem powiedzieć, że wczoraj ukazała się kolejna przeportowana wtyczka, ale to jest wtyczka stara, tylko przeportowana. Chodzi o słynny zegar, nowa wersja przeportowana już do NVDA 2021, bez żadnych sztuczek i żadnych takich specjalnych tam. Bo poprzednia też działała, ale trzeba było tam zmodyfikować plik INI, manifest INI, a to już działa tak jak trzeba.
6: A to w sumie z takich newsów, to twórca, czyli Patrick Zajda, pracuje nad nową wersją Safe Product Name and Version, która się powinna ukazać na dniach, przeportowana wersja.
7: To ja też mam informację o jednej wtyczce, która już została dostosowana do najnowszej NVDA, czyli LBL. LBL to jest wtyczka, która bardzo trudno ją znaleźć, więc podam pewnie link w komentarzu. To jest wtyczka do obsługi kontakta, tego samplera, do obsługi jeszcze kilku innych wtyczek VST. I ta wtyczka, no właśnie, została przeportowana do najnowszej wersji. I co jakiś czas pojawia się jakaś ta nowa wersja. Nie są to jakieś bardzo częste aktualizacje, to są średnio co jakieś 2-3 miesiące, ale można sobie to zainstalować, jeżeli ktoś korzysta z tego typu instrumentów wirtualnych.
4: A ja tymczasem zaglądam na Facebooka, tu Łukasz napisał a propos Androida i przeglądania za pomocą TalkBacka, na przykład Facebooka, no to z tym coś mogliby poprawić, bo strasznie ciężko to działa. To tak. Zresztą już takie skargi też rzeczywiście gdzieś widziałem, chyba nawet od Łukasza na grupach dyskusyjnych na Facebooku poświęconych Androidowi, także no tak, to rzeczywiście tak, i inne osoby też się na to skarżyły.
7: To trzeba naprawdę lubić przeglądanie Facebooka, żeby robić to z Androida, bo to naprawdę nie jest zbyt fajne. Bo tam trzeba ileś flików zrobić po prostu, żeby się przedrzeć do następnego posta. I mało tego, również komentarze, który teoretycznie ma no, taką funkcjonalność, żeby przechodzić do następnego jakby elementu, no to też tego nie widzi. Tam jest jeszcze jakiś taki skrót góra-dół, może on coś pomoże, muszę zobaczyć. I mało tego, też z tymi autoklikami nie bardzo da się to zrobić, bo tam jest zmienna liczba elementów dla każdego posta, bo czasem jest zdjęcie, czasem jest tekst, czasem jest coś wspomniany, czasem coś. Nigdy nie wiadomo, ile tych elementów będzie do następnego posta i zrobić wtyczkę, która by to ogarniała, myślę, że byłoby dość trudno. Ale może ktoś coś zrobi. W każdym razie, na razie tak to mniej więcej wygląda. I kolejna nowość od Mikołaja. Program, który możliwe, że tu był, bo skoro Nowa wersja to musiał być w Tyflo Przeglądzie, ale czym jest San... Jak to się nazywa?
4: Sunrise Waterfall.
7: Tak. To może przypomnijmy, co to jest.
4: Tylko Mikołaju, włącz sobie mikrofon.
7: Bo...
4: O, teraz. No.
7: To tak jest? Na chwilkę. Od...
4: Jesteś.
5: O, to coś Zoom ma tu jakiś, widzę, spory problem. W każdym razie Sunrise Waterfall, tak. Program, jedno z narzędzi Nasanteka. Narzędzie do tworzenia stron internetowych, tworzenia plików HTML, pisania w HTML-u, pisania w Markdownie, konwersji tego wszystkiego gdzieś tam jedno na drugie. Dostało kolejną wersję, w niej sporo nowości, sporo poprawek, sporo jakichś takich małych feature'ów, ale dwie, myślę, najważniejsze. Ma wsparcie dla WordPressa. Potrafi publikować wpisy na WordPressa. Jeżeli mamy bloga, który posiada API kompatybilne z WordPressem, to możemy pisać w Sunrise Waterfall i przez to właśnie API wysyłać mu, wysyłać wpisy. Drugą rzecz, którą potrafi, ma klienta wbudowanego w przynajmniej w jakimś tam stopniu, bodajże FTP i SFTP, czyli jeżeli mamy taką prostą stronę gdzieś tam na hostingu zahostowaną, która właśnie nam pozwala przez właśnie FTP na przykład umieszczać zawartość naszej strony, to również możemy to skonfigurować w Sunrise Waterfall teraz i on nam będzie automatycznie te wynikowe nasze pliki wrzucał i publikował tam, gdzie trzeba. To jest oczywiście program pisany przez osobę niewidomą, dla osób niewidomych, więc wszystko jest dostępne, wszystko działa ze screen readerem. Jeśli ktoś się chce gdzieś pobawić w takie rzeczy, to można sobie potestować na Windowsa, żeby nie było, na Windowsa. Ale jeśli ktoś chce, jeśli ktoś lubi, to się można pobawić. Będzie też link podany. To jest ten sam producent, co Luna RSS, co Calliope, Nathan Tech, brytyjski programista niewidomy.
7: Kolejny medyczny news od Roberta o innowacyjnej metodzie leczenia jaskry w wojewódzkim szpitalu w Białymstoku.
3: No właśnie, ja powiedziałem w Tyflohedach, że nowa innowacyjna metoda. Wiadomość jest ze stron Polskiego Związku Niewidomych, więc wnoszę, że jest to rzeczywiście coś nowego. Mi się udało potwierdzić, że leczenie jest za darmo dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. To też jest ważne. No wiadomo, na razie jeszcze kolejek nie ma, ale kolejki na pewno będą. Ja może troszeczkę powiem o tym, że innowacyjny laser do leczenia jaskry jest nowym nabytkiem oddziału chorób oczu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. No i nowe urządzenie to laser diodowy do terapii mikropulsowej MPTLT. Mikropulsowa terapia przestwardówkowa, laserowa terapia jaskry, i ponoć leczenie tą metodą nie powoduje skutków ubocznych i powikłań w przeciwieństwie do tradycyjnych zabiegów chirurgicznych. Co więcej, terapia ta może być wielokrotnie powtarzana. Badania nad terapią mikropulsową były prowadzone już od 2007 roku w Uniwersyteckim Szpitalu w Singapurze, no a w 2015 roku metoda została opatentowana. No i u nas można ją już stosować. Zabiegi mogą być stosowane we wszystkich stadiach jaskry otwartego kąta. Ja się na tym do końca nie znam, troszkę tutaj czytam. I w większości rodzajów jaskry wtórnej. Procedura skutecznie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe o około 30%. o około 30% od wykonania zabiegu. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym i wymaga jednodniowej hospitalizacji. Potem pacjent przychodzi na kontrolę ciśnienia wewnątrzgałkowego do szpitalnej poradni okulistycznej po 2 i 4 tygodniach od zabiegu. Do tej pory metoda ta została zastosowana u kilkunastu pacjentów w szpitalu w Białymstoku. Można się zapisywać, jak ktoś chce, oczywiście, natomiast no, jaskra to jest okropne choróbsko, że tak powiem, no i znam przypadki, gdzie bóle oczu spowodowane właśnie zbyt wysokim ciśnieniem, no, doprowadzały do naprawdę ludzi, naprawdę do rozpaczy, że tak powiem, i to nie są śmiechy, więc jeżeli komuś można pomóc, dlaczego by nie?

0: Zaczął dość ciekawym komentarzem. Kanadyjski sposób na dobór ubrań.
1: Tak, kanadyjski sposób na dobór ubrań, a właściwie jest to prototyp tego sposobu, który został opracowany przez dwójkę studentów na Carleton University. Tam jest na uczelniach kanadyjskich, wyczytałem, że taki projekt, w którym to osoby, które zajmują się projektowaniem różnych rozwiązań, studenci takich kierunków, no co roku starają się opracować jakieś rozwiązania, jakieś prototypy oczywiście tych rozwiązań, które to miałyby pomóc osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Tym razem mamy do czynienia z problemem, no, z pewnością ważnym i do tej pory nie bardzo rozwiązanym. Mianowicie, jak to osoba niewidoma samodzielnie mogłaby dobrać garderobę sobie. No i są oczywiście różne sposoby. Można sobie te ubrania jakoś sortować, układać, są kolor testy i tak dalej, ale to nam wszystkiego nie rozwiąże. Dwójka studentów właśnie z wspomnianego przeze mnie Carleton University postanowiła temu zaradzić. No i opracowała taki sposób, który nazwali closed. Ten sposób składa się z dwóch elementów. Z aplikacji mobilnej, której no na razie nigdzie pobrać nie można, bo jest to, tak jak wspomniałem, prototyp. Natomiast drugim elementem tego systemu miałyby być specjalne etykiety. Etykiety opisane zarówno w Braille'u, czyli nawet i bez tej aplikacji moglibyśmy uzyskać podstawowe informacje na temat ubrania, jakie wisi przed nami w szafie, oraz jeszcze z dodatkowo kodu QR, który moglibyśmy taką aplikacją zeskanować, no i tam byłyby informacje rozszerzone. No cóż, etykietami, produkcją etykiet i dbaniem o te etykiety, o informacje etykietach umieszczane, miałyby się zajmować firmy, które wytwarzają ubrania, które produkują różnego rodzaju ubrania. I mój komentarz, już to widzę, to jest ten komentarz, o którym tak, wspomniał Tomek.
0: Ja się tak w ogóle zastanawiam, tu jest napisane jeszcze w linku Award Winning.
1: Tak, bo oni otrzymali jakąś nawet nagrodę za to, za ten system.
0: Ja się tak zastanawiam, jaka to jest sztuka wymyśleć, że no to słuchajcie, dajmy, niech producent da etykiety, a my je wtedy zczytamy. To można na wszystko powiedzieć, o butach, o kosmetykach, o ubraniach, o drzwiach, o materiałach budowlanych albo składanych krzesłach z IKEA. Jak tylko się da etykietę na dowolne części, to każdy niewidomy będzie mógł to złożyć.
1: Ja bym powiedział, że sukces tego rzeczywiście byłby, ale w momencie, kiedy udałoby się, i tu tak naprawdę to nie jest sukces technologiczny, ale sukces jakiś taki rzeczniczy, bym powiedział, bo kiedy udałoby się namówić na przykład wszystkich twórców ubrań, wszystkich producentów, że słuchajcie, to wy drukujcie te etykiety, to zakładam jakieś tam na przykład na metkach, drukujcie metki z takimi kodami QR i jeszcze róbcie podpisy w Braille'u, bo to będzie fajne i korzystajcie za pomocą naszego systemu.
0: Dokładnie, no bo to...
1: Właśnie z tego. I to by było coś.
0: Takie rzeczy są. No przecież co to jest Syncasis? Stand home chociażby. Tylko tyle, że nie ma bazy, więc jakby nie ma z czego. Ale jaka tu jest filozofia i za co ja się zastanawiam, za co oni dostali tę nagrodę? Bo to jeden taki system był wymyślony i co z tego? To naprawdę nie jest sztuka wymyśleć coś, co... Słuchajcie, zróbcie dla niewidomych, to my sobie zrobimy aplikację, żeby to działało.
1: Znaczy, no, wiesz, Tomku, ja podejrzewam, tak patrząc na to, jak przez różnego rodzaju czy uczelnie, czy w ogóle instytucje widziana jest i postrzegana jest dostępność. I jeszcze patrząc na to, że to jest konkurs dla studentów tak naprawdę, czyli ludzi, którzy są, no powiedzmy, na początku drogi, to ja bym się aż tak bardzo nie dziwił, za co oni oni tę nagrodę dostali, no bo po prostu w ogóle fajnie, że się chciało komuś coś wymyśleć, tylko tak jak mówię, tu i tu się zgadzam z tobą w 100%, tu nie rzecz w technologii.

0: technologii, tu jest rzecz w całej tej otoczce obok technologii, w różnego rodzaju działaniach, w podpisywaniu umów i tak dalej, a to podejrzewam, że zdecydowanie wykracza poza startup dwójki studentów.
1: A nie, no to się jakby z tym absolutnie zgadzam, natomiast no szkoda, że jakby może i próbuje się stworzyć, ale trochę szkoda, że mało jest osób, które jakby mówią, dobra, mamy co mamy i bazujmy na tym, co mamy, a nie gdybajmy, co by było gdyby. No ale już tak jest i dobrze powiedziałeś, że przynajmniej ktoś się tematem zainteresował, nieważne jak, ale się zainteresował. No i miejmy nadzieję, że tak, biorąc to wszystko pod uwagę, tak ziarko do ziarka, no to gdzieś tam kiedyś coś. A tymczasem NVDA Remote już w App Store, Mikołaju. Halo, Mikołaju?
0: Mikołaju, gdybyś włączył sobie tak. Mikrofon.
2: Mikołaj chyba zasnął.
0: O, włączyłem.
3: Teraz?
0: Tak, włączyłem ci mikrofon.
3: Przepraszam, mi tutaj internet coś dziś... Przepraszam, która informacja tym razem?
1: NVDA Remote w App Store.
3: A tak, NVDA Remote w App Store, tak. Pojawił się klient NVDA Remote'a w iOS-ie, na iOS-a, przepraszam, dostępny jest w sklepie App Store. Będzie link też pod audycją w komentarzu, można sobie, wpisując NVDA Remote w App Store, powinniśmy go znaleźć. Z jednej strony niby fajna rzecz, bo możemy sobie, podłączając klawiaturę Bluetooth do telefonu, sterować komputerem. Możemy też słyszeć oczywiście, co dzieje się na naszym komputerze, no bo to, co NVDA normalnie by nam powiedziało, zostanie przesłane do iPhone'a i usłyszymy to syntezą iPhone'a wypowiedziane. Problemów jest kilka. Największy problem jest taki, że wszystko działa w układzie klawiatury QWERTZ i układzie klawiatury niemieckim, bo twórca tego rozwiązania jest Niemcem i mam wrażenie, że twórca w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że istnieje coś poza niemieckim układem klawiatury. Ktoś mu zgłosił na GitHubie problem, że no to tak nie powinno wyglądać i że jeżeli jest inny układ klawiatury ustawiony, to powinien być inny układ użyty. I on się zapytał, czy w takim razie to on musi kupić wszystkie możliwe klawiatury z każdego możliwego kraju, żeby każdą możliwą przetestować. Więc ewidentnie no, człowiek nie ma za bardzo pojęcia o tym, jak to działa w kwestii gdzieś tam międzynarodowej. Ale liczymy na to, że to się w którejś kolejnej wersji poprawi. Drugi problem jest podobno taki, że jeżeli kilka godzin na przykład mamy takie połączenie nawiązane, to się ludziom to połączenie zrywa. Ale fakt jest taki, że coś takiego jest, istnieje, fajnie, że jest, no jakąś podstawową kontrolę jesteśmy w stanie zrobić, jesteśmy w stanie, nie wiem, strzałki tab, to najważniejsze rzeczy, które są tak naprawdę nam potrzebne do obsługi tego komputera, to absolutnie jesteśmy w stanie zrobić. Jeżeli ktoś oczywiście posiada Maca z procesorem M1, aplikacja jest również dostępna, bo on umie uruchamiać bez problemu aplikację bezpośrednio z iOS-a, więc można sobie teraz kontrolować zewnętrzne jakieś komputery z Windowsem używając Maca. To też jest fajna rzecz. No, myślę, że może być to ciekawe rozwiązanie, tylko żeby jeszcze te błędy poprawili.
1: To się zgadza. Kolejnym newsem jest znowu news medyczny i znowu od Roberta. Rusza nowy program leczenia cukrzycowego pręgu plamki żółtej.
2: A no właśnie, cukrzycowe... obrzękowe, znaczy inaczej, cukrzycowe, no to tą plamką żółtą powoduje niestety ślepotę. No i w tej chwili ruszył program, dzięki któremu będzie można za darmo się leczyć na to schorzenie. schorzenie, które dotyka dużej części diabetyków właśnie i duża część z nich traci niestety przez to wzrok. Do programu, który jest oczywiście za darmo i minister to zatwierdził, ruszyło to od 1 lipca, zostało wytypowane odpowiednie placówki. Link będzie w komentarzu jak najbardziej i można sobie będzie przeczytać więcej na ten temat. No w każdym razie dzięki temu programowi ponoć ma się polepszyć kondycja właśnie wzroku dla diabetyków. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili diabetyków jest w Polsce, czyli osób chorych na cukrzycę, około 3 milionów. Także jest to naprawdę dość spora populacja. Było mniej, natomiast COVID istotnie się do tego przyczynił. O relacjach między COVID-em a cukrzycą można sobie w internecie przeczytać dość dużo, naprawdę używając Google'a. No i można sobie o tym przeczytać też. No a dzięki temu programowi osoby, które mają ten obrzęk plamki żółtej, mają być tak zwane DME, to jest jakiś skrót diabetic i tak dalej, no mają być leczone te osoby na światowym poziomie. Co z tego będzie, zobaczymy. W każdym razie program ruszył i osoby, które mają to schorzenie, mogą zasięgać informacji w placówkach POZ bądź w poradniach diabetologicznych w swoich miastach. O, może tak najkrócej.
1: No i ostatni news, też zresztą od ciebie, Robercie, dotyczący projektu, tym razem sportowego.
2: A no właśnie, no słuchajcie, jak wiecie, teraz są Igrzyska Olimpijskie, postanowiłem tę informację umieścić. Sport dla wszystkich 2021 to jest projekt, znaczy to jest kolejna edycja projektu, który firmuje Polski Komitet Paraolimpijski i dofinansowuje to Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. No i o co tu chodzi? A o to chodzi, żeby kolejnych ludzi do olimpiady, do paraolimpiady przysposabiać, że tak powiem, przygotowywać, tak? I teraz tak, powiem, można w linku, który będzie w komentarzu, będzie można wszystkiego dowiedzieć się o tym konkursie. Natomiast co mogę powiedzieć, to do konkursu będzie brane 250 osób, bo na tyle jest miejsc, 250 miejsc, przy czym to jest podzielone między osoby niepełnosprawne ruchowo, z dysfunkcją wzroku i upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim. Tak powinien to powiedzieć fachowo. Chyba tak teraz mówi. No i słuchajcie, organizatorzy, to oczywiście wiadomo, jeśli spełniasz wszelkie tam predyspozycje, których oni wymagają, to możesz mieć bardzo dużo, bo organizatorzy...

kup sprzętu sportowego potrzebnego, jakiegoś drobnego sprzętu sportowego, treningi, konsultacje fizjoterapeutyczne i tak dalej, na w zamian oczekują tak tego, że w przyszłej olimpiadzie w 2025 roku bądź czwartym, nie wiem jak oni to zrobią, bo ta olimpiada, która miała być w 2020

0: roku, jest w 2021, więc nie wiem, czy będą chcieli kolejność zachować, czy nie, czy będzie tak już przesunięte o rok. No będą chcieli, żeby część z tych ludzi wystąpiła w następnej olimpiadzie, a nie wiem kiedy, znaczy nie wiem, gdzie ona będzie. Na pewno ci, którzy się bardziej sportem interesują niż ja, na pewno wiedzą, gdzie. Natomiast no to wszystko jest po to, że przygotowujemy nowych zawodników do paraolimpiady. No i może ktoś z was ma ochotę, ma zacięcie sportowe, a nie wie, jak zacząć, nie wie, co zrobić, no to macie Tyflo Przegląd, macie link, będziecie mieli link pod pod tą audycją w komentarzu, ja podam, wchodzicie na stronę i tam jest mail, wysyłacie swoje zgłoszenie, można tam też pobrać wszystkie formularze potrzebne, łącznie z formularzem rezygnacji też, natomiast no, myślę, że jak będziecie chcieli aplikować, to nie będziecie chcieli rezygnować jednocześnie, tak, to, no w każdym razie wszystkie tam można regulaminy pobrać i tak dalej, można wysłać maila ze zgłoszeniem i z odpowiednimi formularzami i tak dalej. Także wszystko tam jest pod tym linkiem. Będzie można sobie dokładnie doczytać, co jak. No bo to wiadomo, w przypadku niepełnosprawności jeszcze są brane odpowiednie tam przeciwwskazania i tak dalej do tego, tak? No bo to chyba nie każdy może wszystko być tam sportowcem i musi mieć jakieś odpowiednie wskazania czy
1: predyspozycje. Albo nie każdy może w każdej dyscyplinie.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Poza tym tam jest też powiedziane, że ileś osób musi być do danej dyscypliny, musi się zebrać. To nie jest tak, że jeżeli będzie na przykład jedna osoba tylko chciała być kolarzem, no to jej zorganizuje się grupę kolarską, tak? Bo, no bo nie ma więcej tych kolarzy, tak? To ileś tam tych osób, chyba minimum 8 osób musi być na jedną dyscyplinę i wtedy oni to organizują. No w każdym razie to, co oferują, jest naprawdę dużo, bo i oferują zwrot kosztów podróży, zwrot wszystkich biletów, zwrot jakichś tam kosztów, no, wyżywienie, zakwaterowanie, zakup sprzętu sportowego, no, wizyty i konsultacje i u psychologa, i fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że dużo. Po ostatnich sukcesach paraolimpijczyków, bodajże w 2016 roku, no, ministerstwo troszkę pieniędzy wpompowało i w fundusz, i w te rzeczy paraolimpijskie. No i dzięki temu mówię, no to jest. Jakby ktoś chciał, wiecie, jak się tam skontaktować, z kim, że tak powiem, z paraolimpijskiego komitetu, z Polskiego Paraolimpijskiego Komitetu. Można wysłać swoje zgłoszenie. No i do boju po medale. A tylko przypominam, że fakt, że niepełnosprawni sportowcy nie dostają tak dużych stypendiów jak pełnosprawni za złoty medal na olimpiadzie, ale na pewno dostają większe stypendium niż nasze renty ubogie, więc może ktoś na przykład ma talent do takich sportów. Także zachęcam, można w tej chwili, że tak powiem, się zgłaszać. No to tyle chyba ode mnie.
2: A teraz newsy bardziej technologiczne, bardziej takiej natury ogólnej. Zacznę od Spotify'a, bo się tam pojawia ciekawa nowość, zwłaszcza dla tych, którzy obserwują wykonawców, którzy ciągle coś nowego tam do tego Spotify'a wprowadzają. Paulina.
3: Może od razu wszystkie trzy nowości, które mam. Mhm. To znaczy może nie tak.
1: Dotyczące Spotify'a.
3: To jest dla osób, w sensie tak, ale chodzi mi o to, że to nie jest tylko funkcja dla osób, które śledzą artystów, którzy dodają dużo nowego. Po prostu w zastosowaniach podcastowych, gdzie odcinki i chronologia ma duże znaczenie, to się też bardzo przydaje. Mianowicie chodzi o podstawową funkcję, która jest w wielu serwisach podcastowych w szczególności, a mianowicie sekcja co nowego, czyli sekcja, która gromadzi jakby ostatnio dodane

0: najnowsze jakieś tam klipy, czy tam utwory, podcasty autorów, których śledzimy. Jest to sekcja aktualizowana w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie ominie nas nic i nawet już zaraz po premierze otrzymamy to na listę od razu. Ma to być jakaś niebieska ikona dzwoneczka, ale nie wiem, czy nam to cokolwiek mówi. Podejrzewam, że będzie to jakiś zetykietowany przycisk na przestrzeni kilku tygodni dodany. Druga nowość jest taka, że będziemy mogli słuchać podcastów firm trzecich, serwisów trzecich. Dotyczy to najczęściej podcastów, które się kupuje. Spotify zawarło dokładnie 13 partnerstw z serwisami takimi jak Acast, Der Spiegel, Glow.fm, Malcolm Gladwell's, Mamma Mia, Mediapart, Memberful, Slate, Storytel, Supporting Cast, Supercast, The Muddleful i Vox Media. Dzięki temu będziemy mogli sobie wczytywać te treści. Zastanawiam się, czy będę się pokazywać w sekcji cenowego, ale to tego o tym się przekonamy niebawem. Natomiast coś, co już weszło do Spotify'a, to jest sekcja Tylko Ty. Ona wyszła chyba w tamtym miesiącu. I to jest bardzo spersonalizowana sekcja tego, co według Spotify'a w muzyce lubimy. Mamy jakieś tam informacje i po tym, jakich 3 z 9 proponowanych artystów zaprosilibyśmy na przyjęcie, są nam proponowane playlisty, które możemy sobie właśnie włączyć, które idealnie mają odzwierciedlać nasz muzyczny gust.
1: No, to jest rzeczywiście dość ciekawa informacja. A teraz moja informacja na temat Allegro Family, które niedawno temu weszło. I jestem ciekaw, czy ktoś już z Was korzysta z tego Allegro Family, bo ja na razie jeszcze nie. Natomiast zasadnicza usługa polega na tym, że można sobie stworzyć taką rodzinę, nie konto rodzinne, ale połączyć jakby kilka kont w rodzinę na Allegro, ponoć do 10 i mieć na przykład jedną funkcję Allegro Smart dla wszystkich. I jestem bardzo ciekaw, jak się Allegro zabezpieczyło przed takimi akcjami, jakie były swego czasu w Spotify, że 5 znajomych albo nawet nieznajomych organizowało się w grupę, zakładali konto rodzinne i płacili, robili zrzutę i płacili dużo mniej niż normalnie by to miało miejsce. No i ciekaw jestem, jak to Allegro rozwiązało, zwłaszcza, że tutaj jest 10 osób, w związku z powyższym gratka tym większa.
2: Ja myślę, Tomku, że są dwie możliwości. Albo Allegro Smart sprzedaje się na tyle tanio, na tyle słabo, że po prostu jest to sposób na to, żeby zaczęło się sprzedawać, nawet i na tej zasadzie niech zrobią zrzutkę, albo tak jak to zaczyna robić Netflix w tym momencie, czyli że zaczyna ukracać te opcje związane z dzieleniem kont pomiędzy znajomymi, że tam są już jakieś próby podejmowane, żeby to wszystko ograniczyć, bo im zaczęło wychodzić na to, że my jesteśmy stratni. Więc ja myślę, że na dobry początek to jest taki trochę balon próbny, a zobaczmy, jak to się przyjmie, a jak jak się okaże, że przez to, że ta w cudzysłowie chmura rodzinna nam się po prostu robi stratna, że przynosi straty dla Allegro, to oni zaczną to dopiero wtedy weryfikować.
1: Być może.
3: Jeszcze kwestia jest taka, że tam można to dość prosto zamknąć, ograniczyć na przykład to do rzeczy wysyłanych na konkretny adres.
1: No właśnie nie, jest... bo tu na przykład chodzi o to, że jak masz, jeżeli jest osoba starsza, która nie bardzo umie, umie w komputery, to żeby jej można było kupić coś z jednego wspólnego konta rodziny, znaczy no, z tego konta i wysłać już na jej adres, bo te adresy są wszystkie wpisane. Być może słyszałem o czymś takim, że nie wiem czy wszystkie zakupy, ale że przynajmniej część zakupów tych rodzinnych jest widoczna dla wszystkich. I niekoniecznie wszyscy znajomi chcieliby, żeby ich inni znajomi oglądali, co kupują, kiedy. Być może to jest jakimś zabezpieczeniem.
3: Z kolei nie wszyscy w rodzinie też by tego chcieli, więc...
1: To się też zgadza. Natomiast nie wiem, jak to jest zrobione. Jeszcze z tego nie korzystam, ale może będę korzystał. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I może dam znać, w której z kolei audycji. A teraz znowu Paulina... Trima, tak to się chyba nazywa? On-prem, bezpieczna usługa komunikacyjna na własnym serwerze.
0: O Trimie, a ja myślałam, że będzie o Realme.
1: To o Realme jest chyba później, tak. Ale to możesz o Realme powiedzieć, to jakby okay. Nie ma problemu żadnego.
0: Bo ja już się zaczytałam też w Realme właśnie i tak się troszkę zgubiłam. Okej. Okay. Jeśli właśnie chodzi o Realme, to planują wypuścić pierwszego w świecie Androida smartfona z magnetycznym ładowaniem. Ma się nazywać Realme Flash. Smartfon ma być wyposażony w flagowy procesor Snapdragon 888 i ma mieć właśnie magnetyczną bezprzewodową ładowarkę. Z jakichś tam nieoficjalnych informacji ładowarka ma obsługiwać ładowanie większe niż 15 W, tak jak to jest w iPhone'ach, w MagSafe'ach na ten moment. I podobno wygląda zbliżona jest na patencie do wentylatora z PC, bo ma właśnie wentylator, żeby zapewnić odpowiednią temperaturę. Ale są też rendery płaskich wersji, więc nie wiadomo, będziemy musieli poczekać na premierę i wtedy stwierdzić. Natomiast jakby jest to jakiś tam krok w dobrą stronę, ponieważ to magnetyczne ładowanie chroni przed rozłączaniem się. Wpasowuje się w obudowę i jest jakimś tam rozwojem. Niemniej jednak te 15 W to trochę mało jak na dzisiejsze standardy. Ja tam wolę podpiąć kabel, byleby szybciej było. Ale to jest zależne od preferencji użytkowników.
1: Teraz kolejny mój news. Ja nie wiem, czy kiedyś o tym nie mówiliśmy, tylko no właśnie nie pamiętam. Microsoft zapowiedział Windows 365. To znaczy mamy teraz Office 365, czyli Office uruchamianego przez przeglądarkę, a teraz będzie Windows uruchamiany przez przeglądarkę, co tak naprawdę oznacza, że będzie można sobie wynająć komputer gdzieś tam w sieci i z tego komputera korzystać. No w pewnym sensie no trochę tak jak z naszego, czyli mamy sobie aplikacje na komputery stacjonarne, znaczy no na PC, na zdaje się, że na mobilne systemy też ma coś być, chyba że to w ogóle w przeglądarce możliwe, że to będzie uruchamiane i dźwięki i obraz z komputera będzie do nas wysyłany, a my będziemy mogli sterować klawiaturą i myszką, mam nadzieję przynajmniej, tymi komputerami w sieci, no korzystać jak z komputerów teoretycznie u siebie w domu. Czyli coś, co już dawno jest, tylko że to raczej do tej pory było reklamowane jako zastosowania serwerowe. Natomiast w tym momencie...
2: Serwerowe, no to... Tomku, ale nie tylko. Jest taka nawet jedna usługa, teraz nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa, bo Microsoft tych usług ma całkiem sporo, ale to, o czym mówisz, to też coraz częstszym jest w firmach. To znaczy chodzi o to, żeby pracownicy mieli oprogramowanie, z którego korzystają, i programy poinstalowane na serwerach, a dostęp do nich mieli za pomocą jakichś takich naprawdę cienkich terminali, cienkich klientów, żeby łatwiej się tym zarządzało, żeby nie trzeba było gdzieś tam biegać od biurka do biurka, tylko to wszystko jest scentralizowane w jakichś tam dużych serwerowniach i niektóre firmy też z tego korzystają i tu chyba po prostu Microsoft chce pójść o krok dalej i coś takiego udostępnić konsumentom, może tym trochę bardziej wymagającym tak naprawdę, bo nie wydaje mi się, żeby taki użytkownik pierwszy z brzegu miał potrzebę korzystania z czegoś takiego.
1: Wiesz, ale ja się zastanawiam, bo z drugiej strony masz sobie, załóżmy, smartfona czy coś, jesteś gdzieś w autobusie i w sumie chciałbyś pograć w grę albo coś, która jest na PC. Bo tak. No i co zrobisz? No i to może być jakiś sposób na jakąś rozrywkę, na coś.
2: Jest coś, to opcja.
1: Jakieś, nie wiem, może programy do jakiejś edycji grafiki. Ja wiem, to nawet nie chodzi o jakieś mega skomplikowane, ale no po prostu ktoś chce sobie jakieś tam zdjęcia. Możliwe, że teraz są już na smartfony dobre narzędzia do tego, ale ja się wcale nie zdziwię, jak jeszcze sporo osób korzysta z tych komputerów, bo są pewne narzędzia, które są na tym komputerze.
3: Ja powiem inaczej, bo właśnie takie rzeczy są. Rzeczy, których nie ma, to są jakieś takie bardzo wewnętrzne aplikacje. Bo ktoś ma plik w formacie i ten plik w formacie trzeba jakoś otworzyć i jedynym programem, który ten plik jest w stanie otworzyć, to jest program na Windowsa, który nie miał aktualizacji od lat iluś. I wtedy to jest jedyna opcja.
1: No możliwe.
3: Ale też o jednym warto powiedzieć, skoro już mówimy o Windowsie 365. Microsoft Accessibility ogłosił, że narrator został zaktualizowany, że będzie bardzo ładnie z tym wszystkim współpracował, będzie to wszystko bardzo ładnie wspierał i on się będzie komponował zdalny, lokalny, to wszystko ma działać, one się mają komunikować ze sobą, ma to działać, nie wiadomo jak inne screen readery.
1: No podejrzewam, że będzie można zająć NVDA i przez remote'a działać. Mam taką nadzieję przynajmniej, ale zobaczymy. No w każdym razie od 3 sierpnia ma to wejść. Nie wiadomo, ile ma to kosztować, przynajmniej nie było wiadomo, kiedy ja to wpisywałem. Może teraz są jakieś wycieki, przecieki, ale z drugiej strony do 3 sierpnia już w sumie całkiem niedaleko, więc...
2: To już następny Tyflo Przegląd, myślę,
1: tak,
2: że
1: jest szansa, że zrobimy aktualizację fakt w następnym Tyflo Przeglądzie. No to w takim razie teraz może ten news, którego nie było, a miał być, czyli Trima może sprawdzić.
0: Tak, bardzo przepraszam za to zamieszanie, po prostu to Realme, dlatego mi się tak wbiło w głowę, że przeszłam do tego drugiego newsa o Spotify'u, a pod nim był news o Realme. Ale okej, teraz o Trimie. Trima to jest... Taki program do wymiany wiadomości, taki messenger, komunikator, o którym kiedyś mówiliśmy. Jest to szwajcarski produkt, chyba za 15 zł się go tam kupowało. I był to zorientowany na prywatność, dość dobrze dostępny, z ciekawymi funkcjami i zabezpieczeniami komunikator. Niemniej jednak dzisiaj albo wczoraj został opublikowany artykuł na stronie producenta o nowym produkcie z tej rodziny, mianowicie Trima On Prim. I jest to produkt, jest to usługa hostowana na własnym serwerze właśnie instancji Trimy. Oznacza to mniej więcej tyle, że osoby, które się przez nią komunikują, mogą wymieniać wiadomości wyłącznie z osobami wewnątrz instancji, czyli nie mają dostępu do kontaktów z zewnątrz. Niemniej jest to bardzo dobre dla różnych władz lub firm, ponieważ jest open source'owe, ma rozbudowaną konsolę administracyjną, podobno, nie wiem, nie widziałam jej. I jest właśnie bardzo prywatno, zorientowany na prywatność. Co jest ciekawe, to jest to, że nie ma napisanych kosztów na stronie takiej usługi. To też nie wiadomo, czy dla celów takich bardziej osobistych opłacałoby się taką trimę uruchomić na własnym serwerze, ponieważ jest napisane tylko tyle, że jest opłata ryczałtowa roczna za samo udostępnienie tej trimy, jest opłata za licencję każdego użytkownika, ale w celu uzyskania tej ceny dokładnej prosimy o kontakt z naszym zespołem. Także jest to coś, co może być ciekawe. Niemniej, ile za taką imprezę zapłacimy, nie dowiemy się tak łatwo.
2: A już myślałem, że to jest ten model usługi, w którym, zresztą bardzo popularny w ruchu open source na przykład, że kod jest udostępniany właśnie za darmo gdzieś tam. Jeżeli chcesz, to sobie postaw taką usługę na swoim własnym serwerze, skonfiguruj, zainstaluj i utrzymuj. Ale jeżeli na przykład chcesz skorzystać z tej usługi na naszej infrastrukturze, no to wtedy po prostu zapłać. I to już są wtedy koszty całkiem niemałe, bardzo znaczy, często.
0: Trima faktycznie jest open source, natomiast nie wiem, czy to nie jest jakaś tam częściowe upowszechnienie kodu.
2: Tak, bo na przykład jakieś elementy mogą być zamknięte, te, które są kluczowe.
0: Tak, to też właśnie...
2: A to też zresztą często jest tak, że na przykład coś jest open source, ale tak naprawdę nie jest darmowe. To też...
0: No tak.
2: To też
0: no i właśnie Trima jest takie, nie jest są takie darmowa.
1: Tak. I kolejny news od Mikołaja tym razem. Messenger wprowadza emoji dźwiękowe.
3: Tak, już chyba można, a jeżeli już nie można, to będzie można w Messengerze wysyłać emoji dźwiękowe w okienku wstawiania emoji, wstawiania tam tych naklejek takich messengerowych. Będzie opcja, właśnie ikonka bodajże mikrofonu, w którą będziemy mogli kliknąć. Podejrzewam, że dla voiceovera to będzie jakoś ładnie oznaczone. I tam będziemy mieli wybór wielu różnych efektów dźwiękowych, na przykład też znanych cytatów, jakichś takich popularnych i kojarzących się z czymś sampli, które będziemy mogli wysłać i odbiorca będzie mógł sobie na nie kliknąć i będzie, no usłyszy dany efekt, który mu wyślemy. To, co do tej pory mogliśmy zrobić obrazkiem, wysłać jakąś śmieszną animację, śmieszny obrazek, to teraz również będziemy mogli zrobić dźwiękiem. No myślę, że niewidomi mogą z tego korzystać, bo osoby widzące bardzo często wysyłają sobie te właśnie animacje, naklejki, emoji, obrazki. To się bardzo przyjęło. Czy wersja dźwiękowa przyjmie się u nas? Zobaczymy. Fajnie, że to jest. Fajnie, że jest coś takiego wprowadzone. No zobaczymy faktycznie, czy będzie to używane.
1: Owszem. I zostajemy w temacie komunikatorów, w temacie konkretnie Discorda, który wprowadza wątkowanie wiadomości w kanałach.
0: Zgadza się. Wątkowanie wiadomości też jest niedawnym ruchem Discorda, który jest odpowiedzią na to, że czasami zalewa nas dosłownie spam z jednego kanału, w którym na przykład mogą przeplatać się dwie lub trzy różne dyskusje, a my chcielibyśmy tylko o jednej rzeczy rozmawiać, a tu jednak nie można. I w związku z tym już na niewielkiej ilości serwerów, liczbie serwerów, przepraszam, możemy utworzyć wątek poprzez kliknięcie na hash lub plus, jakiś przycisk plusa. Nie wiem, jak to wygląda w postaci dostępnej, ponieważ jeszcze nie widziałem takiego serwera, na którym by to było. Natomiast podobno ma, to znaczy Wizualnie to jest tak, że najeżdżamy kursorem na wiadomość, klikamy w hash i tworzymy wątek lub jakiś tam właśnie przycisk plusa i też tworzymy. Jest na górze kanału opcja, taki przycisk odkryj wątki. Tam możemy przeglądać wątki. Można zdefiniować, po jakim czasie nieaktywności wątek sam automatycznie się zarchiwizuje. Można usunąć wątek. Można ręcznie zarchiwizować wątek. Jeżeli moderator ręcznie zarchiwizuje wątek, to tylko moderator może wznowić go, czyli napisać w nim coś i wtedy on wróci do listy aktywnych wątków na kanale. No i wszystko po to, żeby lepiej organizować te nasze konwersacje. Ma to być podobne jak na Slacku. Na Slacku jest to bardzo fajnie dostępne. Wchodzimy strzałką w prawo w wątek, strzałką w lewo wychodzimy. A jak będzie na Discordzie z dostępnością tychże wątków, przekonamy się, podejrzewam, wkrótce.
1: I teraz kolejny news znowu ode mnie. Zostaw paczkę w żabce, to się tak nazywa. I tu żabka dość ciekawą sobie usługę wymyśliła. Chodzi o to, żeby można było zostawić komuś paczkę. No właśnie, w żabce. Do tej pory było tak, że można było odebrać paczkę z żabki. Ktoś nam wysyłał paczkę, paczka trafiała do żabki, my ją sobie zbieramy. Ale czasami się zdarza tak, że na przykład chcemy komuś, kto mieszka gdzieś w pobliżu, coś zostawić. Ktoś nie może, nie wiem, tego odebrać, bo nie wiem, mijamy się w pracy czy coś. Więc można zanieść paczkę do żabki. Trzeba na paczce napisać numer tej paczki. On może być, oni piszą ręcznie napisany, no u nas to pewnie trzeba będzie coś wymyślić, żeby go nakleić z drukarki pewnie. I taką żabkę można zostawić, zdaje się, na maksymalnie 48 godzin chyba. Na razie mamy cenę promocyjną z chyba 99 groszy albo złoty 99 za zostawienie takiej paczki. Tam są trzy rozmiary, więc te pewnie ceny będą się zmieniać z czasem. Podejrzewam, że tu chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby to zaczęli robić. No i paczka zostawiana w takiej żabce będzie sobie czekała na odbiorcę. Tam się podaje, jest strona paczkiżabka.pl, czy nie pamiętam, na której to stronie można wypełnić adres mailowy, numer telefonu, zdaje się, do siebie i do odbierającego. Na paczce pisze się właśnie ten numer paczki, no i potem ta osoba odbierająca, podejrzewam, dostaje maila czy tam telefon z informacją, że paczka jest, numer tej paczki, może przyjść, poprosić o paczkę o numerze takim a takim i ta paczka zostanie wydana temu człowiekowi, więc nie ma tutaj wysyłania paczek, no ale jest możliwość zostawienia komuś czegoś gdzieś. W sumie fajne. Mam nadzieję, że to się jakoś rozpowszechni bardziej, bo może to być rzeczywiście dość ciekawa opcja. A teraz dla tych, którzy robią katastrofy, bo jest aplikacja, która zapłaci użytkownikom za strumieniowane na żywo katastrofy i przestępstwa.
0: Tak, bardziej w formie ciekawostki ten news. Ponieważ może być to dla nas trudne, żeby takie streamy robić. Niemniej jednak na ten moment...
1: Tak się zastanawiam, trudne, nie trudne. Z drugiej strony, kto będzie niewidomego podejrzewał, że robi filmik, nie? No.
0: Ale, w sumie.
1: Ale no to tak... Ale można, jak ktoś tam przez telefon...
2: Katastrofy, to myślę, że łatwiej by było zrobić taki filmik, z przestępstwem gorzej, bo jednak jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, nie popełniałem, ale tak myślę, że gdybym chciał popełnić, to zależałoby mi na tym, żeby jednak nikt się w pobliżu nie kręcił. Nieważny, niewidomy, widzący.
1: Z drugiej strony, jeżeli się kręci, to może niewidomy to, co on zrobi.
2: No też
0: to nie będę go odganiał,
1: poza tym z drugiej strony inteligentny dom, kamery, włamanie można nagrać, nie?
2: Owszem.
1: Także, no.
0: W każdym razie, na ten moment, żeby taką dywagację poprowadzić, to i tak musielibyśmy sobie przyjechać do Los Angeles albo Nowego Jorku, bo na razie dopiero tam jest ta aplikacja, czyli Citizen, uruchomiona w tym module. I ma to działać tak, a w zasadzie już chyba nawet działa, ale że nie jestem w żadnym z tych dwóch miast, to nie mam jak przetestować, że otrzymujemy powiadomienie o czymś, co się dzieje w naszym w miarę pobliżu. No i musimy tam szybko iść, fotografować, to znaczy no, jakby robić film na żywo, strumieniować. I otrzymamy $25 na godzinę, także całkiem. Mamy właśnie kręcić się tak w okolicy miejsca wydarzenia. No to może być jakiś, nie wiem, pożar, jakieś poszukiwanie czegoś, jakieś no różne rzeczy. Możemy też zgłaszać swoje pomysły i streamować. Także jest to jakiś sposób na zarabianie.
1: Jest. Ja się tylko obawiam, że to może wywołać tak zwany efekt kobry. Efekt kobry to jest takie zjawisko, które podobno, no nie wiadomo, czy to nie jest legenda, w każdym razie miało miejsce w Indiach, gdzie tam był problem rzeczywiście z kobrami. I tam rząd wymyślił coś takiego, że za przeniesiony tam łeb, czy jakiś tam inny ważny życiowo organ tej kobry, dostanie się pieniądze, więc to zaczęli ludzie robić, hodować kobry specjalnie po to, żeby dostawać za nie pieniądze. I ja się zastanawiam, czy to nie będzie trochę podobnego efektu, ale zobaczymy.
2: Może być.
0: Też właśnie coś takiego wymyśliłam, co prawda nie wiedziałam o tym, że coś tak nazywa, ale też mi wpadło do głowy coś takiego.
1: No, zobaczymy. Może... No, nic. No i teraz zostało sporo newsów Pauliny i kilka newsów innych osób, to może, ale to już w sumie już był kilka, dobra. To może teraz Michał, mobilny Outlook pozwoli na dołączenie załączników z innych wiadomości.
2: Nawet nie tyle pozwoli, co już pozwala. Ja dziś zupełnie przypadkowo odkryłem tę funkcję, być może już o niej wiecie. Natomiast po co w ogóle coś takiego może się przydać? Ano, czasem zdarza się tak, że załącznik z jednej wiadomości musimy wysłać w jakimś innym wątku, na przykład komuś. I powiem szczerze, to jest coś, czego nawet na komputerze za pomocą takiego standardowego klienta pocztowego nie da się zrobić w sposób prosty, bo trzeba ten załącznik zapisać najpierw na dysku i później go dołączyć. Oczywiście zaraz mi ktoś powie, no chwila, jest przecież funkcja prześlij dalej. I można bez problemu zrobić coś takiego, można tę wiadomość przesłać, ale ma to swoje pewne minusy. Podstawowym minusem jest to, że kiedy przesyłamy dalej taką wiadomość z tym załącznikiem innej osobie, na przykład która jest poza naszą firmą, no to bardzo często dołączamy całą korespondencję, która powstała przy okazji tworzenia danego załącznika. A my wcale niekoniecznie musimy chcieć się dzielić takimi informacjami dotyczącymi tego, jak w naszej firmie przebiegają dane procedury, kto jest za co odpowiedzialny, jakie są adresy mailowe, bo nie wszystkie adresy mailowe w każdej firmie są jawne i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, na które Outlook mobilny odpowiada w bardzo fajny sposób. Ja już się akurat o tym dziś przekonałem, chcąc wysłać plik do innego odbiorcy niż odbiorcy w wątku, nad którym dyskutowaliśmy w ramach tworzenia tego pliku. I teraz tak, w Outlooku mamy możliwość, odpowiadamy komuś na maila i w tym momencie jest tam taki przycisk jak dołącz plik. Oczywiście tam są te opcje związane ze zdjęciami, że możemy zrobić zdjęcie, możemy użyć ostatnio zrobionego zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest jeszcze taka opcja jak załącz plik. I teraz mamy nasze wszystkie konta pocztowe, które dodaliśmy sobie do Outlooka, i przy każdym z tych kont pocztowych jest przycisk, który nas doprowadzi do listy ostatnich załączników, które zostały do nas wysłane. I teraz wybieramy sobie taki załącznik i dostajemy pytanie, czy my chcemy ten załącznik jeszcze przed wysłaniem przejrzeć, czy chcemy go od razu dołączyć do wiadomości. Klikamy, że chcemy dołączyć, piszemy jeszcze jakąś tam odpowiednią treść i już, i jest to zrobione. Bardzo szybko, bardzo prosto. Tylko po prostu musimy wiedzieć, jaka jest nazwa tego pliku, no bo nam się wyświetlają wtedy te załączniki po nazwach, kiedy będziemy je przeglądać. Nie są one jakby powiązane z konkretnym użytkownikiem, który do nas wysłał wcześniej taki załącznik, tylko jest to lista. Więc warto mieć to na uwadze. I to jest o tyle fajne, bo na przykład Apple Mail na iOSie pozwala tylko na korzystanie z plików, więc możemy tam oczywiście podłączyć sobie jakieś chmury, możemy sobie korzystać z pamięci naszego telefonu, natomiast no, nie ma czegoś takiego, że istnieje możliwość przeglądania konkretnej listy załączników, która do nas przyszła. A też jest to o tyle fajne, że widzimy wtedy wszystkie nasze skrzynki pocztowe, więc na przykład jeżeli przyszło nam coś na jednego maila, chcemy to wysłać za pomocą drugiego maila, no to po prostu jest to też możliwe. No tu widać, że Outlook to jest takie narzędzie stworzone typowo do pracy, do biura, i te biurowe funkcje również od czasu do czasu nam się przydają. Także i myślę, że w codziennym życiu również. A mamy teraz słuchacza na linii. Jest z nami Krzysztof.
4: No witajcie, witajcie. Ja ze świeżutkim newsem, jeszcze takim ciepłym jak bułeczka z rana, tak jak pisałem Michał w komentarzu. Ponieważ tą rzecz dopiero użytkuję od tej niedzieli, czyli od moich imienin, dostałem na imieniny, słuchajcie, AirTaga.
2: Jak no, wrażenia?
4: Powiem tak. Bardzo się go, powiem wam, rzeczywiście łączy bajecznie, prosto rzeczywiście, bo wystarczy go zbliżyć do iPhone'a i on się nam pokazuje, że on już jest, i wystarczy kliknąć połącz, żeby się połączył nam. Potem przechodzimy przez taki proces konfiguracji, czyli musimy mu udostępnić swoją lokalizację, że się zgadzamy na to, żeby ta lokalizacja była, dostęp do Bluetooth, wiadomo. No i potem jest, otwiera nam się lokalizator, i w tymże lokalizatorze sobie wybieramy z listy, jest wybieracz i możemy sobie palcem do góry jechać i sobie wybieramy, czy chcemy go mieć przypisanego, nie wiem, do torebki, do roweru, do kluczyków, do różnych rzeczy. No i też możemy własną rzecz dopisać do tej listy, do której chcemy go mieć przypiętego. I rzeczywiście fajnie to, ja sobie tam zaznaczyłem torebkę i powiem wam, fajnie to działa. Sprawdzałem na tej zasadzie, że schowałem gdzieś torebkę, położyłem gdzieś w pokoju i dałem mu z iPhone'a odtwórz dźwięk. I rzeczywiście ten dźwięk jest dosyć głośny. No nie taki jak, nie wiem, syrena jakaś alarmowa czy coś, ale no jest słyszalny. Bardzo taki piskliwy, bym powiedział. I rzeczywiście on się na mapie nam pokazuje, że jest z nami w danym momencie. Tam pisze, nie wiem, bo oczywiście jeszcze odnośnie tej konfiguracji, to jest też to, że ten AirTag jest podpięty pod nasze Apple ID. Więc tam pisze w tym momencie, torebka Krzysztof jest, Krzysztof, torebka jest z tobą, tak? W tym momencie załóżmy. I zastanawiam się zrobić test, że dam komuś tego AirTaga i ktoś pojedzie do miasta. I ciekaw jestem, czy pokaże mi tak, jak jest napisane, że wtedy dostanę powiadomienie, że ten AirTag się ode mnie oddala. No to jest bardzo ciekawe.
2: Prawdopodobnie tak, natomiast no, wtedy dokładność tego znacznika będzie uzależniona, przypuszczam, od tego, jak wielu użytkowników iPhone'a będzie w twoim pobliżu.
4: Mhm. Ale powiem wam, jeżeli chodzi o wykonanie, no to bardzo takie dosyć solidne. No to ja bym to przyrównał do 5-złotówki takiej bardziej zgrubionej, taka jakby pastylka. O, bardziej pastylka.
2: Ale rzeczywiście nie bardzo da się to do czegoś przyczepić bez jakiegoś uchwytu, prawda?
4: Szczerze, Michale, nie da się, bo tam nie ma nawet żadnego, żadnej takiej dziurki, żeby przez nią coś przewlec. I właśnie sobie zamówiłem na Apple'u breloczek za tam niecałe 6 dych i jest taki fajny plastikowy z kółeczkiem, które gdzieś tam można przyczepić, natomiast ta obudowa fajna, bo rzeczywiście ten AirTag fajnie wchodzi w te dwie części, te plastikowe okrągłe, między które się wsadza ten AirTag, natomiast...
2: 60 zł za dwa kawałki.
4: Powiem wam,
2: plastiku.
4: Że szczerze masakra jest pod tym względem, że to kółeczko, nie wiem, czy ja coś, słuchajcie, źle zrobiłem, czy coś, ale próbowałem to włożyć, nie wiem, z tym kółeczkiem, ten bryloczek z tym AirTagiem do przypiąć to kółeczko do jakiegoś torebki czy do czegoś. No i niestety to kółeczko się wzięło i na tyle rozgięło, że tego AirTaga bym po prostu dzisiaj najzwyczajniej w świecie zgubił.
2: To kółeczko za te 60 zł, tak?
4: Tak, to kółeczko, znaczy nie. Ta obudowa, która jest plastikowa,
2: jasne.
4: To ona fajnie działa, fajnie ten AirTag rzeczywiście w niej leży, ale do tej obudowy jest jeszcze takie kółeczko, jak do zwykłych kluczy jest. Że można klucze przyczepić. I to kółeczko metalowe się właśnie tak wygięło od nich, od Apple'a, że po prostu się no nie da nic z tym już zrobić, więc muszę sobie do tej obudowy, do tego tam, gdzie ten breloczek wchodzi, muszę sobie jakieś kółeczko z karabinczykiem kupić. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie, no bo wtedy wiadomo, że już że się go nie zgubi.
1: Ale tak poza wszystkim ja sobie lubię przeglądać nieraz jakieś rzeczy na X.comie, bo tam jest bardzo fajna aplikacja przynajmniej na Androida. Aha. I na X.comie są na pewno takie zastępniki za 20 zł. Nie wiem jak one są mocne, bo nie mam ani AirTaga, ani tym bardziej akcesoriów do niego, ale są.
4: A to zobaczę, Tomku, to dobrze, że mówisz i spróbuję coś w tej materii poszukać. No a jak nie, to myślę, że ten karabinczyk myślę będzie fajną opcją, żeby tą obudowę, w której on jest, to etui plastikowe włożyć, ten karabinczyk tam zainstalować. No i ten AirTag też można oczywiście dać z grawerunkiem. Ja akurat dostałem z grawerunkiem tego AirTaga. No i co jest fajne, że jego wygląd, tak jak mówiłem, to jest tak jak taka pastylka. Z jednej strony jest srebrny i to jest metalowa taka część, którą się odkręca tak jak śrubkę. Delikatnie wystarczy przekręcić i wychodzi nam bateria. Bardzo na tej części srebrnej, właśnie metalowej, która trzyma baterię, też jest logo Apple'a. No i jeżeli chcemy włożyć baterię, no to wiadomo, wkładamy na tą część już plastikową, tą baterię i przykręcamy tą srebrną, metalową, przykręcamy tak jak śrubkę byśmy wkręcali i to ładnie nam zaskakuje i bateria leży sobie i on wtedy wydaje taki dźwięk piszczący, że się uaktywnia i wtedy już. No zobaczymy jak to będzie działało. Będę po testach to coś więcej powiem. Na razie z taką informacją dzwonię, że posiadam coś takiego i no można by kiedyś coś potestować i zobaczyć, jak to będzie rzeczywiście działało.
2: Krzysztof, ja z ciekawości masz już jakiś pomysł, jak po tych testach oczywiście, bo to wiadomo, no, nowa zabawka, to chcesz sobie potestować, pobawić się, posprawdzać w różnych okolicznościach, ale docelowo, do czego tego AirTaga masz zamiar wykorzystywać?
4: No na przykład, nie wiem, często gdzieś jadę i mam torebkę z dokumentami albo gdzieś jestem w jakiejś sali, gdzie ktoś mi przełoży plecak, załóżmy, albo tą torebkę nieszczęsną, bo często gęsto tak jest, że jestem w dużym skupisku i po prostu mi tą torebkę ktoś gdzieś przełoży. I takie macanie, szukanie 20 torebek, gdzie jest 20 torebek, szukanie swojej, no to tak trochę słabo, więc myślę, że do takiego właśnie lokalizowania takiego też gdzieś w pomieszczeniach, zwłaszcza to głosowe, lokalizowanie, że on piszczy nam, gdzie jest, no to myślę sprawdzi się, myślę, bardzo fajnie. No i też myślę do plecaka gdzieś też w podróży, jeżeli go będę miał gdzieś tam położonego, żeby mniej więcej szybko w miarę go zlokalizować. Tak myślę. No jeszcze się tak, Michale, dokładnie nie zastanawiałem, no ale myślę, że do takich właśnie celów. No chyba, że przywiążę go do psa mojej siostry, zobaczymy, gdzie zlokalizuję, gdzie on pójdzie.

0: rzeczy, oczywiście te od Apple, no to są akcesoria zdecydowanie jak dla mnie za drogie.
1: No niestety.
0: Można jakieś zamienniki też użyć i to no niestety. Tak to wygląda.
1: Okej. Okay. Dzięki za telefon, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dzięki.
2: No i został już tam ostatni news. Ostatni news, przynajmniej ten, który mamy zapisany w naszych notatkach. News dotyczy nieco smutnej informacji, a przynajmniej teoretycznie smutnej. Nie wiem, może ma Paulina to potwierdzić, może nie. Dotyczącego wycieku bazy numerów telefonów z Clubhouse'a.
3: Tak. Właśnie chyba wychodzi na to, że z naciskiem na teoretycznie smutnej, ponieważ sytuacja wygląda tak. W Darknecie pojawiła się opcja, oferta wykupienia sobie dostępu do bazy numerów telefonów z Clubhouse'a, która zawiera 3,8 miliarda numerów. Wszystko to za sprawą tego, że Clubhouse podobno synchronizuje listy kontaktów z telefonów użytkowników Clubhouse i przetrzymuje je w sekretnej, tajnej bazie, co jest niezgodne z RODO. Tym niemniej takie numery właśnie udało się zdobyć hakerowi, który je sprzedaje w Darknecie. Ale żeby nie było, to udostępnia również darmową próbkę 83 milionów numerów. I jakby dzięki temu można się zorientować, że faktycznie da się kupić te numery. Niemniej jednak autorzy Clubhouse'a zaprzeczają tym doniesieniom. Według nich żaden wyciek nie miał miejsca, a te numery, które można kupić, są zwyczajnymi, wygenerowanymi losowo przez boty numerami i po prostu jest to próba naciągnięcia na pieniądze ludzi, którzy te numery mogą sobie kupić. Natomiast jakby to, co faktycznie mnie przekonuje do tego, to jest opinia niezależnego badacza, który stwierdził, że nie ma tam żadnych danych na temat tych numerów, są to po prostu zwyczajnie numery, które tak naprawdę można było wygenerować, bo poza samym numerem nie ma na jego temat żadnych danych, więc najpewniej był to taki dość clickbaitowy sposób na zarobienie pieniędzy od osób, które się napaliły na to, że mogą zdobyć takie numery.
1: Tak, bo warto pamiętać, że numery telefonów w każdym, myślę, kraju rządzą się pewną logiką. To nie jest tak, że numer telefonu to jest zbiór przypadkowych cyfr. Nie, te numery mają swoją długość, to jest jedno, ale też te numery mają pewne charakterystyczne cechy. Na przykład konkretni operatorzy komórkowi mają numery zaczynające się od konkretnych cyfr, konkretne miasta nawet. W telefonii stacjonarnej mają
2: miasta,
1: numery
2: czasami nawet dzielnice.
1: Zaczynające się od konkretnych. Dokładnie, dzielnice, bo to jeszcze...
2: kiedyś, teraz to się miesza coraz bardziej, ale kiedyś tak to autentycznie jest. Były numery do konkretnych centralnych telefonicznych.
1: Tak. I wtedy było wiadomo.
4: Nawet w komórkach w niektórych miejscach jeszcze do tej pory coś takiego funkcjonuje. U nas w Europie nie, ale jest coś takiego też. Więc jakby nie ma się to dziwić, że takie rzeczy się potem dzieją, bo to nie jest jakoś wybitnie trudne.
2: Tak, a poza tym zdaje się, że są też boty, które dzwonią pod jakieś numery telefonu i sprawdzają, czy to są numery, które faktycznie są. Więc to nie jest tak prosto zweryfikować, że to jest po prostu numery, bo można sprawdzić, czy te numery na przykład odpowiadają jakkolwiek. I podobno są takie boty, które dzwonią pod wszystkie możliwe numery i sprawdzają, no, czy to jest w ogóle ten numer, a niektóre nawet możliwe, że czekają na to, aż ktoś odbierze i w ten sposób mogą zweryfikować, czy ten numer w ogóle do kogokolwiek należy.
1: I nawet teraz, Tomku, tak naprawdę to można za pomocą systemów rozpoznawania mowy, których to zresztą użył przecież ostatnio, to Paweł mówił w poprzednim

0: tyfloprzeglądzie, jak to jeden chyba Fin, czy dwa tyfloprzeglądy temu postanowił przeskanować te sekcje tamtejszych darmowych numerów telefonicznych i sprawdzić, co tam się dzieje i czy do jakichś ciekawych systemów będzie w stanie się dostać. No i żeby sobie ułatwić życie, to zaprzągł system rozpoznawania mowy. Po pierwsze przeskanował sobie to, nagrał po minucie z każdego połączenia, a później, żeby nie słuchać wszystkiego tego samodzielnie, to przepuścił to wszystko przez jakiś tam silnik, czy googlowski, czy jakiś inny do rozpoznawania mowy i na podstawie tego, czy te wszystkie odpowiedzi na tych numerach były na przykład takie same, czy one czymś się różniły, to już mógł sobie jakoś te numery posegregować, przynajmniej z grubsza. Tak więc to już naprawdę coraz więcej jest takich różnych narzędzi, które pozwalają na to, żeby nawet i żywego człowieka w jakikolwiek sposób na podstawie tego, jak odbierze, zaklasyfikować do jakiejś danej grupy.
1: Zapewne tak. Zwłaszcza, że teraz też, no przecież ten projekt Mozilla jest, tak? Jakąś Common Voice. I tam chociażby przecież tam są ci, którzy mówią te wszystkie teksty, są posegregowani na czym można tam sobie wyfiltrować tam wiek, płeć, coś, więc no coraz więcej jest danych, które pozwalają na jakąś tam identyfikację kogokolwiek.
0: Owszem.
1: W sieci. No i to tyle, jeżeli chodzi o informacje zapisane. Ja mam na pewno co najmniej jedną, jeśli nie dwie informacje niezapisane. Po pierwsze, najpierw taka mniej istotna, czyli no może nie mniej istotna, bo bez przesady, ale mniej tyfloprzeglądowa, bo będzie podcast na pewno na temat suszarki bębnowej, którą sobie kupiliśmy jakiś czas temu, tutaj rodzinką naszą. I to jest suszarka LG, która ma swój, no to jest suszarka już taka smart, można sterować aplikacją. I ta aplikacja naprawdę jest bardzo ładnie dostępna i na iOS-a, i na Androida. Mowa o urządzeniu firmy LG, które jest oparte na tym ich, jak to się nazywa? Smart Tinku, Tychy Iny Q. Pisze się te aplikacje. No i przynajmniej jeżeli chodzi o suszarkę, to jest bardzo dostępne, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad jakimś AGD z funkcją smart, to jest szansa, że LG będzie również dostępne w innych dziedzinach, no chyba, że ktoś chce kupić suszarkę, no to naprawdę polecamy tę suszarkę, bo jeżeli chodzi o dostępność, to za wyjątkiem pierwszej konfiguracji, która jest trochę nieszczęśliwie zrobiona, no to jakby całość jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. I druga rzecz, tylko teraz nie pamiętam dokładnie, czy z Pauliny pamiętasz nazwę tego programu, znaczy Universal Remote? Czy coś jeszcze?
2: Unified Remote,
1: o,
2: chyba.
1: Unified, tak. Unified Remote. Aplikację znalazł Arek Świętnicki, który tutaj nam czasami podrzuca różne rzeczy w tyfloprzeglądzie, ale nam to podrzucił prywatnie. I to jest bardzo ciekawa aplikacja, podobno na Androida, na iOS-a. Nie wiem, jak z dostępnością na iOS-a. Na Androidzie jest ok, przynajmniej to, co było testowane. To jest zdalne sterowanie komputerem, ale to nie jest zdalne sterowanie typu TeamViewer, że po prostu jest streamowany obraz, dźwięki i tyle. Tylko są konkretne profile pod różnego rodzaju aktywności na komputerze. To znaczy można sobie dostać jakby wirtualną klawiaturę, wirtualną myszkę i tą myszką i klawiaturą sobie pisać na komputerze. Żeby było ciekawiej, klawiatura jest dostępna. Mamy po prostu normalne przyciski. 1, 2, 3, Escape, F-y, można sobie tę klawiaturę konfigurować, włączać, wyłączać klawisze, których chcemy użyć. Nawet zasymulowany jest FN, ten klawisz funkcyjny, żeby było ciekawiej. No i są różnego rodzaju profile pod różnego rodzaju działalności, aplikacje, jakiś profil typu przycisk Power i można sobie na przykład zdalnie wyłączyć komputer, jeżeli z jakiegoś powodu nie mogę do niego podejść. No i można sobie pisać własne jakieś profile, jeżeli ktoś zna język programowania Lua. I podejrzewam, podobno tych profili jest całkiem sporo, aplikacja jest płatna, kosztuje i teraz tak, ja za nią zapłaciłem 20 zł, Arek widział, że kosztuje 50 zł, więc tu mamy jakąś rozbieżność. No w każdym razie, no jeżeli to wszystko będzie tak dostępne, jeżeli będzie wystarczająca ilość profili, no to może być naprawdę ciekawa opcja.
2: Ciekawości, co ona może kontrolować? Windowsa tylko, czy Linux, Mac, coś wiadomo?
1: Tego nie wiem. Trzeba o tym poczytać, bo nie sprawdzałem. Na razie sobie pobrałem te aplikacje i nawet nie sprawdzałem je u siebie z komputerem. Więc nie sprawdzałem tak naprawdę, na co są klienty. To jest taka bardzo świeża nowość, którą w dodatku nie zdążyłem porządnie przetestować. Arek to testuje i no, mówi, że jakby nie żałuje, że to ma.
3: Ja też mam kilka takich newsów, ale to są takie newsiki, bym powiedziała nawet, a takie ciekawostki. Pierwszy news, Windows 11 podobno jest już na 1% komputerów, tak wynika z pomiarów. Android 13 będzie wewnętrznie w Google nazywany tiramisu, ale dla użytkowników pozostanie nadal Androidem 13, jako że Google zerwał z tradycją nazywania deserami wersji, kolejnych wersji systemu.
1: Już ale chyba za chwilę skończy się alfabet, zobaczymy co będzie.
3: Właśnie też mnie to ciekawi. Instagram domyślnie utworzy profile prywatne dla osób zakładających je poniżej, zakładających to konto poniżej 16 roku życia. Jest nowa platforma dla łowców błędów, nowa platforma Google, bughunters.google.com. Instagram ogłosił możliwość tworzenia 60-sekundowych klipów wideo. Windows Server nie będzie już otrzymywał wersji raz na pół roku, chociaż już jakiś czas temu nie otrzymywał, ale teraz mamy nową dokumentację wsparcia. Raz na 2-3 lata ma być nowy system. I razem ze wsparciem rozszerzonym, wsparcie nowego systemu ma być do 10 lat dla firmy, która wykupi wsparcie rozszerzone.
2: I ja tymczasem mam też kilka informacji. Po pierwsze, dwie nowe gry, które dostają jakąś dostępność. Blizzard coś mówi o jakiejś narracji, jakimś udźwiękowieniu w nowym Diablo, ile z tego będzie tak naprawdę dostępne, a ile z tego będzie udźwiękowieniem czatu tylko dlatego, żeby spełnić amerykańskie prawo, tego nie wiemy. Microsoft w symulatorze lotów, który też jakoś dzisiaj chyba w ogóle wychodzi aktualizacja, albo jakoś ostatnio wyszła, dodał właśnie jakieś wstępne odczytywanie komunikatów głosowo. Co tu jeszcze? Użytkownicy Windowsa 11 w wersji, wiadomo, deweloperskiej wersji Insider, użytkownicy NVDA zgłaszają problemy z kurtyną ekranową, że nawet jeżeli NVDA zgłasza, że ta kurtyna jest włączona, to ona nie zawsze jest włączona. I użytkownicy, którym naprawdę zależy na tym, żeby na ekranie nic nie było widać, są zachęcani do pozostania przy Windowsie 10, bo to się może źle skończyć. Be My Eyes ogłasza jakieś wsparcie dla współpracy z firmami z jedzeniem, na razie w Stanach Zjednoczonych, żeby pomogły nam w zidentyfikowaniu na przykład konkretnie swoich produktów. Co jeszcze? Parcel, aplikacja do paczek, która była prezentowana w Tyflo Podcaście, ogłosiła, że w iOSie 15 będzie miała wsparcie dla mechanizmu Live Text, czyli wystarczy, że skierujemy aparat na paczkę i jeżeli tylko zostanie wykryty numer paczki z etykiety, to od razu zostanie nam zaproponowane dodanie tego numeru do aplikacji Parcel i sobie będziemy mogli paczkę śledzić. To bardziej myślę myślę, przydatny, jeżeli my wysyłamy komuś paczkę, niż jeżeli ją odbieramy, no bo wtedy, wiadomo, no, nie mamy jeszcze paczki. Ale jeżeli wysyłamy komuś paczkę, chcemy śledzić, gdzie ona jest i czy ona już na przykład doszła, to możemy sobie coś takiego zrobić. A notatniki Braille Sense, te z Androidem, nie wiem dokładnie, które modele, doczekają się nowej aktualizacji, w której będzie pojawi się aplikacja do odtwarzania podcastów. Więc to takie kilka małych informacji na dziś.
1: No i czy ktoś tu jeszcze coś znalazł w czasie audycji, bo to czasami się zdarza. Ale chyba już nikt, zatem kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd. Dużo jakoś się nam tych newsów zrobiło, ale stosunkowo krótko jakoś to trwało. Ostatnio jakoś się skracamy, streszczamy, albo ludzie do nas nie dzwonią. Także słuchacze, czekamy na waszą aktywność. A kończymy w składzie, w jakim zaczęliśmy, czyli Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Robert Łobęcki, Mikołaj Hołysz. Ja, czyli Tomek Gilecki. No i do usłyszenia za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Pierwsza audycja w 2020 roku, a tak w sumie to chyba 18, jeśli dobrze tutaj mam zapisane. Tyflo Przeglądu, godzina 20.02, jeśli dobrze patrzę na zegar z kolei. No i gwoli uzupełnienia informacji czasowych 7 stycznia. Dzisiaj wielka czwórka, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
5: Dobry wieczór, dzień dobry, witajcie.
1: Ostatni Tyflo Przegląd był dawno, dawno temu, prawie chyba miesiąc już.
0: I prawda jest taka, że my tu wszyscy musimy tak obserwować, jeśli dobrze wszystko robimy, bo chwilę nas tu nie było i się mogło coś pozmieniać.
5: Można było wylecieć z sprawy, to
0: owszem.
1: No, także trening, czyli mistrza, ale brak treningu już niekoniecznie.
0: Owszem.
1: Dobra, no to co, to chyba... Zaczynamy newsiki, które dzisiaj Michał Dziwisz przygotował.
0: Tak, ja dziś przygotowałem, bo Robert Łabęcki, który zwykle się tym zajmuje, zachorzał nam niestety.
1: Ale teraz ma taki radiowy głos. Tak,
0: owszem.
1: Teraz jakby zrobił newsiki, to by był.
0: Tak jest. Więc życzymy Robertowi szybkiego powrotu do zdrowia, a tymczasem słów kilka o tym, co dziś. A dziś w programie. Głośnik z laptopa na Windows 10? Niestety, nie zadziała. Facebook w Mirandzie, to znowu zaczyna mieć sens. Okazuje się, że są pewne problemy z Lunar RSS, przynajmniej u niektórych użytkowników. Są muzea, które chętnie dzielą się audiodeskrypcją, także na swoich stronach www. Paweł Wdówik, pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. McAfee Removal Tool, obsługiwalny przez niewidomych. Wiedźmin jednak bez polskiej audiodeskrypcji, przynajmniej na razie. Szukał i znalazł Mikołaj Hołysz sensowne narzędzie do prowadzenia listy zadań. Fairmail, otwarty klient poczty na Androida z interesującymi funkcjami dostępnościowymi. Ponownie o dostępności muzeów, tym razem finansowanej ze środków Unii Europejskiej. 88 nowych filmów z audiodeskrypcją w ofercie DZDN. UWB, rewolucja dla dostępności, koszmar dla prywatności. Konfiguracja nowego iPhone'a nie zawsze tak prosta, jak się wydaje. Ciekawe doświadczenie z menu restauracji w mapach Google. CES 2020 trwa w najlepsze, a tam m.in. dotykowy wyświetlacz dla smartfonów i nie tylko. Usprawnienia w działaniu offline tłumacza Google. 79. edycja przeglądarki Google Chrome przynosi zmiany w dostępności. Być może jeszcze coś nam się uda zmieścić w dzisiejszym programie, ale w momencie przygotowywania tych informacji miałem tyle.
1: Tak, a że jakoś tak to czasem bywa, że jakoś we wtorki dużo z tych newsów i to właśnie z reguły wieczorem, więc jak kogoś nie interesuje to, co my mamy do powiedzenia, to może sobie przewinąć do końca tego odcinka i zobaczyć, co tam
0: jest. I zobaczyć, co będzie
1: zachęcamy.
0: Jeszcze. Tak,
1: zachęcamy,
0: tak, ale żeby się
1: zachęcamy
0: zostać
1: do słuchania, no chyba, że ktoś nas
0: najbardziej,
1: słucha. Na żywo,
0: najbardziej
1: no to
0: współczujemy
1: to się
0: tym,
1: nie da.
0: Co, najbardziej to współczujemy tym, co na żywo, bo oni nie
1: no
0: mogą
1: właśnie,
0: sobie
1: to,
0: przewinąć.
1: To się, no to właśnie mówię, że to się nie da.
0: Tak jest.
5: Ani przyspieszyć nawet niestety.
0: Ani przyspieszyć. A właśnie, tak a propos, zanim zaczniemy, jeszcze taka informacja. Informacja, która wynikła tak naprawdę z dzisiejszej rozmowy na Facebooku z jednym z naszych słuchaczy. Pozdrawiamy Piotra bardzo serdecznie. Otóż Piotr zapytał, jak on sobie może audycję Tyflo Podcastu pobrać na przykład na dysk komputera. Bo jak klika tam pobierz plik z audycją, to teraz te nowoczesne przeglądarki, one zaczynają to od razu odtwarzać. Piotrze, pozostali słuchacze, jeżeli również macie taki problem, bo na przykład chcielibyście sobie przyspieszyć odtwarzanie tego materiału później w jakiś tam sposób, czy za pomocą Winampa, czy jakiegoś edytora audio, no cokolwiek, ale albo po prostu chcecie mieć ten plik z naszą audycją na dysku. Nic prostszego, jak wam zacznie grać, to naciśnijcie Ctrl-S. Pojawi się wtedy standardowe okienko do zapisu pliku, możecie wskazać wtedy dowolny katalog, gdzie chcecie to zapisać i tyle.
1: Tak jest. To co? To przechodzimy do tego, co już mamy zaplanowane.
0: Tak jest.
1: No to zaczynamy od niezbyt pozytywnej informacji na temat no
5: tego, no, o czym mówił Mikołaj Bluetooth. Tak naprawdę tak. W ostatniej audycji. Zastanawialiśmy się tutaj, czy ten głośnik Bluetooth zrobiony z komputera zadziała na Windowsie 10. No okazuje się, że niestety nie. I to z winy Microsoftu. Microsoft postanowił jakoś tak uszczuplić oferowane przez siebie profile Bluetooth w Windowsie 10, ograniczając je do tych najpotrzebniejszych podstaw, czyli tethering, robienie sobie modemu z telefonu, przesył plików i tam parę jeszcze innych. Natomiast właśnie obsługę audio w trybie sync, czyli w trybie, w którym to komputer przyjmuje dźwięk od telefonu czy innego urządzenia, no niestety nie jest to obsługiwany tryb połączenia i nie da się nic z tym zrobić, żeby było śmiesznie. Toshiba chyba jako jedyny producent wprowadziła to po stronie swoich sterowników na nowo. No mój HP-ek ma sterowniki Intela Wireless Bluetooth i tam tego nie ma. Intel nawet radzi wprost na swojej stronie, żeby pisać do Microsoftu w tej sprawie, żeby te opcje zostały ponownie dodane. Ponoć da się ten problem rozwiązać kupując zewnętrznego dongla, najprostszego.
1: Tylko
5: nawet
1: pewnie
5: takiego,
1: też nie każdego, czy każdego.
5: Jakikolwiek, który wspiera Widcom albo BlueSolay, to jest dość szeroka lista. Zdaje się, że nawet te tańsze dongielki takie chińskie powinny działać. Natomiast no to jest śmieszne, bo to jest problem softowy, problem oprogramowania, który trzeba rozwiązać kupując nowy sprzęt. No więc tutaj Microsoft naprawdę się no, nie popisał, co by nie mówić.
1: Pytanie,
5: szkoda,
1: czy Microsoft nie usunął tego z myślą o tej aplikacji pomocnej mój telefon. Znaczy pytanie, czy to rzeczywiście jest usunięte już, czy to nie będzie zmienione, choć należy się obawiać, że to może być usunięte, bo już kilka opcji w Windowsie zostało usuniętych raz na zawsze. I to
5: zwłaszcza
1: takich opcji, które...
5: dźwiękiem.
1: Tak, na
5: patrz,
1: przykład...
5: karty dźwiękowe Realtek i ich fajne efekty w Windowsie XP. Chociażby.
1: Właśnie to ja nie wiem, z czym to było związane, natomiast natomiast mi na przykład chodzi o wybór domyślnego syntezatora MIDI, który był i którego nie ma. Nie da się tego, nie da się od chyba siódemki tego wybrać. A w 98 jeszcze można było nie tylko wybrać syntezator, ale na poszczególny kanał MIDI różne syntezatory i to było bardzo ciekawe.
5: Zdaje się, że z Miracastem jest też ten sam problem, że pewne układy graficzne, na przykład chyba mój, czy nie, przepraszam, to od karty sieciowej zależy, wspierały Miracasta na Windowsie 8 jeszcze, a przestały wspierać na 10, bo też coś zostało usunięte.
0: A Miracast, przypomnij Pawle, czym jest?
5: Jest protokołem transmisji obrazu i dźwięku, takim podobnym do Chromecasta, tylko stworzonym jakby alternatywnie, wbrew Google'owi troszkę, jako konkurencja. Jest on zbudowany w Windowsa 10, można przesyłać z telefonu na przykład obraz i dźwięk na komputer bezprzewodowo po Wi-Fi. Tak.
1: Znaczy, z tego, jak co słyszałem, to jest jakaś wariacja na temat DLNA. Bo to ponoć było w ogóle tak, że był sobie DLNA, który chodził tak sobie. Apple stworzył swój AirPlay.
0: Tak.
1: Google oczywiście musiał skontrować, stworzył Chromecasta. Natomiast większość firm typu Sony i właśnie Microsoft i tak dalej, te wszystkie swoje protokoły, z tego co wiem, mają oparte na właśnie DLNA.
5: Możliwe, tak, ale chodzi o podstawną zasadę, że on po prostu się wybiera urządzenie z listy i się transmituje, bo DLNA jest trochę bardziej skomplikowane jakby w użytku.
1: A czy DLNA to jest bardziej rozbudowana, po prostu chyba te...
0: I DLNA to generalnie to takie... też służy do tego, mam wrażenie, żeby sobie coś z jakiegoś większego... chyba częściej się to wykorzystuje w ten sposób, że mamy jakiś na przykład serwer, z którego my sobie pobieramy na jakimś urządzeniu końcowym. To bardziej chyba nawet tak działa trochę.
1: A czy DLNA to jest w ogóle wielozadaniowe? To jest chyba, mam wrażenie, na przykład coś jak, no nie wiem, Linux w ogóle, a kupienie sobie, nie wiem, powiedzmy... Smart TV albo czegoś takiego.
0: Tak, ten protokół możliwości ma naprawdę sporo. To się zgadza. I szkoda, że nie jest on jakoś za bardzo przystosowany do tego, żeby można to było sobie bardziej internetowo zrobić, bo mam wrażenie, że DLNA to przede wszystkim jest sieć lokalna.
5: No Plex tak, ale... trochę pozwala to robić i wtedy jest to, ten serwery są dostępne
0: ewentualnie
5: w sieci.
0: Ewentualnie VPN, no bo to też jest opcja. Można sobie zestawić, tak, ale znaczy, to już jest...
1: Pamiętajcie, że tak naprawdę, bo DLNA to jest w ogóle dość rozbudowana infrastruktura i nam to zostało podzielone na kilka elementów. Znaczy można sobie wszystko, że oddzielnie jest renderer, oddzielnie jest jakby serwer plików, oddzielnie jest odtwarzacz i oddzielnie jest jeszcze sterowanie. Mhm. Czyli na przykład, że macie sobie dysk taki duży w domu, na którym są wszystkie multimedia, sterujecie smartfonem, renderujecie na kompie, otwarcie przez telewizor.
5: No tak.
1: Da się tak.
0: Multimedialne centrum dowodzenia.
1: Tak.
2: Mówię Dobra. Jeszcze o tych protokołach, bo to myślę też może się niektórych zainteresować. Zhakowano ostatnio protokół AirPlay 2, stworzony przez Apple'a. I tutaj nie jest to absolutnie zła wiadomość, jest to wiadomość jak najbardziej dobra, bo to, że ten protokół zhakowano i opisano, bo oczywiście no, do tej pory był protokołem Apple,
0: zamkniętym.
2: Apple wiedział jak on działa i tylko tyle, nikt poza Apple, przynajmniej nikt, kto nie podpisał jakiejś tam umowy o poufności, tego nie wiedział. No teraz ktoś do tego doszedł, opisał, gdzieś tam udokumentował i są przygotowania, żeby w jakichś takich właśnie odtwarzaczach, centrach, że tak powiem, wprowadzić właśnie możliwość streamingu przez AirPlay 2 z urządzeń Apple, na przykład na głośniki jakieś podłączone chociażby do takiego małego komputerka Raspberry Pi, który sobie tam za 100 zł czy 200 można w miarę prosty sposób zorganizować, a wiadomo, jest to tańsze niż jakiś nie wiadomo jaki zestaw głośnikowy
0: z odpowiednim certyfikatem.
2: Nie wiadomo czym dokładnie pobłogosławiony przez Apple'a. Więc jest szansa, jest nadzieja, że też na przykład do komputerów PC prędzej czy później wsparcie tego protokołu trafi. Oczywiście nieoficjalnie. To będzie też program do zainstalowania, ale...
1: Znaczy, słuchajcie, ja myślę, że w ogóle tak jak kiedyś mówiliśmy o tych protokołach, można zrobić osobną audycję. Bo to naprawdę jest o czym mówić, bo i Chromecast, i AirPlay, to wszystko ma swoje różne zalety i wady i różne ciekawe zastosowania, natomiast na tyle dużo, że dzisiaj nie zdążymy.
0: Nie zdążymy, tak, bo znowu skończymy późno.
1: Tak, a tematów jest sporo, no bo się przez czas świąteczny tego zdarzyło, a tymczasem druga, no trudno powiedzieć nowość, bo już o tym było troszeczkę zapowiadane, to znaczy... Facebook w Mirandzie, który podobno się jakoś podnosi i parę osobom już to działa, niestety u mnie na przykład nie bardzo chce to działać.
5: To jest beta, to jest wtyczka, która krótko przed świętami zaczęła się odbudowywać. Zaczął odbudowywać jeden z nowych deweloperów w Mirandzie. Natomiast ona gdzieś przed Sylwestrem się pojawiła już w wersji takiej, że można było ją pobrać w wersjach rozwojowych, ona się by się zaktualizowała. Teraz już powiedzmy działa to w miarę stabilnie. Jest z nią parę problemów. Oczywiście jak macie wersje rozwojowe Mirandy, to pewnie wam się zaktualizuje i będzie działać. Na pewno nie będą już hakowane konta. U mnie się to nie dzieje, nie dzieje się to jeszcze kilku osób, które to testują, a już to używamy to gdzieś z tydzień.
0: Potwierdzam, no i... potwierdzam.
5: A widzisz, ty też.
1: Właśnie tak, ja nie mogę.
0: Ja używam, znaczy... ja używam i powiem wam szczerze, że po pierwsze, parę takich rzeczy z moich też obserwacji. To się zdarzy, że to się czasem rozłączy, ale muszę powiedzieć, że z moich obserwacji to się rozłącza nawet rzadziej niż gadu-gadu. Obecnie, bo gadu-gadu ma jakiś taki problem teraz, że jak na przykład on już się rozłączy, to się w ogóle nie chce za bardzo połączyć ponownie. Trzeba całą Mirandę restartować. Facebook na przykład nie ma tego problemu.
5: Tak, wisi wątek.
0: Tak, i wtedy spokojnie można się tam podłączyć ponownie do Facebooka. Natomiast, co zauważyłem, na pewno te wiadomości, które wysyłamy, działają zdecydowanie płynniej. To znaczy nie ma czegoś takiego, że piszemy do kogoś jakąś wiadomość, naciskamy Enter i czekamy jeszcze chwilę, zanim ta wiadomość nam się wyśle. Miałem wrażenie, że to na tej poprzedniej wtyczce Facebooka to wszystko tak ciężko działa, tak strasznie jakoś tak ociężale. Teraz naprawdę działa to płynnie i bardzo przyjemnie się korzysta z tego, właśnie z wysyłania wiadomości za pomocą Facebooka do użytkowników. Działa to naprawdę fajnie.
1: Ja chyba hał muszę odszczekać.
0: A? Zadziałało?
1: Bo dzisiaj zaktualizowałem i już, no teraz działa, przynajmniej te pierwsze minuty. Zobaczymy, czy będzie działało na przykład całą audycję, czy tam coś nie
0: myślę, że tak, bo mówię, ja to testuję od pewnego czasu i naprawdę działa to bardzo płynnie, bardzo fajnie. Też ta wtyczka jest aktualizowana co chwilę. Tam jakieś nowe rzeczy dochodzą. Nie wiem jakie, może ty, Pawle, wiesz więcej, bo nie śledzę, szczerze powiedziawszy, changelogów, ale...
5: Tak, teraz załączniki doszły znowu, że można dostawać jakieś tam obrazki, pewnie jako linki oczywiście dalej, wiadomości głosowe można pewnie puszczać. Poprawiono jakieś błędy, bo tu mi ktoś zgłaszał, że znaki narodowe nie przechodzą, że jakieś wiadomości ze znakami narodowymi...
0: Z polskimi zawsze
5: przechodzą. Wycinane. Aha, to ktoś mówił o jakichś innych. Ja widziałem w changelogu umlauty, ale nie wiem, czy może inne grupy znaków też miały problem. Ja miałem takie problemy, że nie dochodziły czasem wiadomości. Natomiast problemy, jakie ja mam na przykład, pobiera mi tylko 500 kontaktów. Nie chcę więcej pobrać, mimo że ich więcej mam na liście.
0: A to szczerze powiedziawszy, tak to ja przykład... tego nie sprawdzałem, czy mi pobiera. Bo też mam więcej na liście, tam chyba około 700, ale czy są wszystkie, to nie wiem. Na tym się nie skupiłem, szczerze mówiąc.
5: Tak samo problem jest taki, że jak wiadomość przyjdzie na Mirandę, to nie jest odhaczana jako przeczytana po stronie serwera, więc Messenger na telefonie dalej mi wyświetla jako nieprzeczytana.
0: Nawet jak ty wyślesz komuś wiadomość, tak, to ona też jest nieoznaczona jako przeczytana. To się zgadza. Chociaż z drugiej strony, to jest o tyle fajne, ja szczerze mówiąc, że ja to tak postrzegam w kategorii it's not a bug, it's a feature, dlatego, że na przykład jak mamy cały czas otwartą Mirandę, ja na przykład mam włączoną Mirandę cały czas i ktoś do mnie napisze o jakiejś porze, gdzie mnie nie ma przy komputerze i teraz ta wiadomość mi się wyświetli i powiedzmy ktoś widzi, że ta wiadomość została wyświetlona, no to w tym momencie on może mieć wrażenie, że ja go olewam, tak? Że nie chcę mu odpisywać, bo przeczytałem, ale nic nie odpisuję, więc tak na dwoje babka wróżyła z tym.
5: No jasne.
0: Szczerze mówiąc.
1: Chyba, że to ma być tak, że otwierasz okno i wtedy może jakoś on to będzie wykrywał i wysyłał informację, że to jest przeczytane.
0: No,
5: zobaczymy, jak się to rozwinie.
2: Otrzymałeś coś, Pawle, bo mi to nie działało. Ja to testowałem jakoś po nowym roku krótko. Mi to nie działało, miałem wszystkie kontakty offline. Teraz niby zaczęło mi się pokazywać, że normalnie ludzie są online. Wysłałem Pawłowi wiadomość, nie wiem, czy on coś ode mnie dostał.
5: Dostałem.
2: A, dobrze, no czyli widać, że się poprawia.
5: Natomiast nie wszystkie funkcje są jeszcze wspierane. Nie ma na przykład czatów grupowych jeszcze. To trzeba będzie poczekać. Prawdopodobnie nie działa też szukanie kontaktów, jak ktoś z tego korzystał, szukanie ludzi, których nie mamy na liście. Powiadomień nie ma, jeżeli ktoś na to liczył, ale mają być. No i różne takie małe funkcyjki. To się dopiero budzi.
0: Ale jeszcze się rozwija i to jest, i to jest najważniejsze. Czasie...
1: Dokładnie, ważne, że mamy cokolwiek. I jakby
0: że można jest... się komunikować, no bo to naprawdę
2: to
0: czasem...
2: To jest najważniejsze.
1: Jeden z bardzo niewielu takich komunikatorów, które można mieć i na smartfonie, i na PC-cie, bo zauważyliście, że teraz są... Albo jest, są komunikatory typu WhatsApp i w zasadzie to jest tylko... smartfon, no teoretycznie jest wersja na PC, ale ona tak działa, że to w zasadzie nie działa.
2: Jest WhatsApp Web, który działa w sumie nawet całkiem fajnie.
1: No właśnie.
0: Tylko tam czasem to potrafi rozłączyć, tak. Jakieś dziwne rzeczy się z tym dzieją.
1: No właśnie, u mnie to tak różnie to działa.
0: A poza tym, słuchajcie, jak jest taki przypadek, że się komuś okazało, że chyba monitor to tak nie za bardzo działa, albo jest jakiś inny problem, to życzę powodzenia, bo ja jestem na przykład w takiej sytuacji, że nie mogę zeskanować sobie QR-kodu, bo nie ma innej możliwości.
1: Albo są takie komunikatory, które mają duże problemy z działaniem, typu Skype na przykład, który w ogóle no teoretycznie jest i na smartfony, i na PC.
0: Ale jest ciężki, ta wersja webowa taka jakaś.
2: Ja używam.
1: Znaczy ciężki to może tego, ale...
5: Podcast, ja mam Windows 10 i no, brakuje jej czasem funkcji, ale ogólnie jest spoko. Do czego ja potrzebuję Skype'a.
1: Znaczy, kiedyś było na przykład tak, że moja norka się wylogowała ze Skype'a i 3 tygodnie wisiało, że jest dostępna.
0: A.
1: I ludzie dzwonili.
2: To potwierdzam. Z tym są problemy.
1: A ile razy było odwrotnie, ktoś jest niedostępny, a jest zalogowany od tygodnia niemal bez przerwy. Ale co tam?
0: Inna rzecz, że rzeczywiście, właśnie skoro już o tym mówisz, Tomku, to muszę powiedzieć, że na Facebooku mam wrażenie, że się te statusy to też tak nie do końca odświeżają teraz, czy ktoś jest dostępny, czy nie.
1: Coś może być na rzeczy, bo mam kilka osób, które raczej są na Facebooku, a ich nie ma.
0: I w drugą stronę też to potrafi działać.
1: Możliwe, także no coś tu jest na rzeczy. Z drugiej strony mam wrażenie w ogóle, że te w dobie tych smartfonowych komunikatorów te statusy typu dostępny, nie wiem jaką one mają w tej chwili rację bytu, no bo co znaczy, że zaraz wracam.
2: Ja właśnie wolę to, jak to robi Telegram, gdzie tam na liście kontaktów widzimy kontakty, przynajmniej w Unigramie tak jest, tak. Uszeregowane po tym, kiedy ostatnio się pojawiły i
1: kiedy
2: widzimy,
1: ostatnio
2: kiedy
1: jakby
2: się ostatnio pojawił.
1: Miał aktywne okno i to już ma jakiś sens.
0: Tak.
5: No, tak. Okay,
1: i Telegram ma w ogóle przecież wiadomość, że tam jakby pobrana albo przeczytana, albo tam jakaś, że jakby... Użytkownik wie, że to doszło, ale nie odczytał, bo nie, albo jeszcze nie sprawdzał w ogóle na przykład. Mhm. I to jest fajne.
0: To prawda.
2: Dlatego fajnie jest na WhatsAppie wysyłać wiadomości głosowe, bo jeżeli wysyłamy wiadomość tekstową, zwłaszcza krótką, to ją tak naprawdę można przeczytać z powiadomieniem, nie wchodzić. Mhm. I my nie wiemy, czy dostarczone oznacza dostarczone i kogoś nie ma, czy dostarczone oznacza dostarczone, przeczytane, mam go w tyłku, nie odpiszę.
1: Mhm, to się zgadza.
2: A wiadomość głosowa, no to niestety musimy wysłuchać i już od razu widać,
1: dobra,
2: że jest.
1: Dobra, bo tak zeszliśmy z tematu, a mamy tych tematów jeszcze sporo.
0: Widać
1: razie,
0: po
1: Facebook...
0: prostu, że dawno nie byliśmy przy mikrofonach, bo nam się chce gadać.
1: Tak jest.
5: A propos gadania, czy nasz telefon studyjny również działa? Czy...
0: Jest aktywny, więc można dzwonić 123 834 835.
1: Tak, no to co, przechodzimy do komentarzy chyba, bo ich jest kilka. Na przykład Przemek pisze, że mu nie działa Loader RSS, przy logowaniu wyskakuje błąd. Fatal error detected to tam fail to execute script, coś tam, Lunar RSS. Nie wiem, czy ktoś ma jakiś pomysł, czy to po prostu działa. No info poszło w Polskę, może ktoś Przemkowi pomoże. W komentarzach zapraszamy do komentowania.
2: Myślę, że warto by wkleić gdzieś ten błąd dokładnie i wejść tam w jakąś sekcję contact us, bo podejrzewam, że jest coś na stronie i wysłać autorowi.
5: Tak, pisałem z Natalem na Twitterze nie tak dawno i on jest bardzo szybki w odpowiadaniu na tweety, więc jak coś potrzeba, to na pewno się zgłosi. Nathan Tech.
1: I drugi taki komentarz jest dość ciekawy. Roman informuje, że istnieją takie muzea, które na swojej stronie mają do pobrania pliki z audiodeskrypcją. I ja to mogę potwierdzić już dawno, dawno temu. To było w ogóle ciekawe, to nawet nie jest audiodeskrypcja, ale w pewnym sensie to może, tak, to może służyć jako audiodeskrypcja, czy mogło służyć. To było... O Boże, jak się to warszawskie nazywa? Fabryka... A nie Fabryka Trzcin, tylko... No nieważne. W każdym razie, która z tych takich galerii, muzeum, galerii sztuki miało taką wystawę dźwięku i obrazu, takich różnych kolażów dźwiękowych i obrazowych. I zarówno na stronie, jak i jakby tam były takie słuchawki, które można było sobie założyć. I tam pani opowiadała troszeczkę, co tam jest, ale tak w kontekście... No to jakby to nie było nawet dla niewidomych, tylko to było taki, kto jakby kim jest kompozytor, o co tu chodzi, ale też opis tego co się tam dzieje. Więc w pewnym sensie no, była to swego rodzaju taka troszeczkę audiodeskrypcja. I to też było właśnie w formie plików takich do pobrania. Nawet mam kilka tych plików, to jakby ktoś chciał, mogę coś pokazać, tylko nie czy teraz tak łatwo to znajdę, ale gdzieś to mam.
0: Także warto się dopytywać jednym słowem, jeżeli nawet czegoś nie ma, bo może jakieś muzea będą chciały udostępnić, jak będą widzieć, że jest zainteresowanie. Tak. Ja już kiedyś nawet gdzieś widziałem na Facebooku właśnie takie informacje od pracowników różnych takich instytucji zajmujących się kulturą, sztuką, że oni są tak naprawdę bardzo chętni do, czy w ogóle do opowiadania, do pokazywania, do gdzieś informowania o tym wszystkim, bo to im zależy naprawdę, tylko jakby też czasem po prostu my musimy wyrazić jakąś taką swoją wolę, zapytać się czasem i akurat ta gałąź, że tak powiem, myślę, że jest nam dość przyjazna.
1: No. O, mam, to było w Zachęcie. To było już parę, ładnych parę lat temu. Kiedy to było? 2009 rok. No, to tak w miarę. I mam tu jakiś taki kawałek, nie wiem, czy to można puścić, ale no w sumie jak było na stronie...
0: Kawałek to myślę, że możemy.
1: Myślę, że kawałek można puścić tam, któregoś tam.
0: Aha.
1: Akurat mam tutaj pierwsze takie, które było... O, nie to. Tutaj.
6: Od razu na początku wielki film, właściwie obraz wideo Mariny Abramowicz na pewno zaskoczy niejednego z polskich widzów, dlatego że Marina Abramowicz pokazała jak zwykle siebie, ponieważ ona sama na ogół jest bohaterką swoich dzieł, swoich performansów, które są filmowane. Siedzi na białym koniu na tle pejzażu z powiewającą flagą i śpiewa, nawet dokładnie nie wiem, czy ona sama, czy głos podłożony do tej kompozycji, śpiewa przez moment, wydaje się, że polski hymn, ale to jest hymn Jugosławii, który ma związaną z nami historię, mianowicie w 1834 roku Mazurek Dąbrowskiego, który wtedy uchodził właśnie za taki najwyraźniej poświęcony wolności narodu muzyczny sygnał, został zaadaptowany jako melodię do wiersza, no i później ten hymn stał...
1: No i tak dalej, i tak dalej. Tego jest ileś.
0: Także już tyle lat temu, 11 lat temu, tego typu rzeczy były udostępniane, więc teraz może być tylko lepiej. Miejmy taką
1: 31
0: nadzieję.
1: Plików tutaj jest na tym czymś. Także, no, ciekawe. I to jest, to w ogóle mówiła chyba w ogóle dyrektorka Zachęty, także no. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o komentarze. I ciekawe, może ktoś tutaj ze słuchaczy trafi na jakieś takie muzeum, to mógłby się też w komentarzach podzielić, jakie to są muzea. No.
0: To teraz przechodzimy dalej.
1: Przechodzimy do już tematów takich zaplanowanych, opisanych i tak dalej.
0: Wiadomość można powiedzieć z ostatniej chwili, bo z dziś pierwsza wiadomość. Tak.
1: Może ktoś kojarzyć ze słuchaczy Pawła Duwika, może nawet osobiście, on swego czasu na Uniwerku działał dość.
0: I chyba nawet na Uniwersytecie Warszawskim dalej działa w biurze osób niepełnosprawnych w Bonie.
1: Możliwe, nie wiem. Natomiast teraz, można powiedzieć, spina się po szczeblach kariery i został pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
0: Tak, i to jest informacja z dziś. Dziś właśnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został właśnie Paweł Wdówik powołany na stanowisko sekretarza stanu. Nawet, to jest takie stanowisko, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, taka informacja się pojawiła. Kancelaria premiera taką informację podała, także informacja zdecydowanie potwierdzona przez najwyższe władze. No cóż, pozostaje pogratulować i teraz miejmy nadzieję, że jakieś efekty będą tego pozytywne.
1: Mam nadzieję. I technologia, drugi nasz temat, ale nie ostatni technologiczny zdecydowanie, ale dla niewidomych, McAfee Removal Tool w końcu jest do obsłużenia dla niewidomych i o tym Mikołaj.
2: Tak, jak wiadomo, McAfee antywirus, coś czego bardzo mało osób chce, a bardzo dużo osób ma, bo to przychodzi z wieloma nowymi komputerami gdzieś tam zainstalowane domyślnie, bo tam są podpisywane często umowy z tymi firmami, że to domyślnie zainstalowane jest. No i jakoś to trzeba usunąć. Standardowa metoda, czyli programy, funkcje, jakkolwiek to się tam nazywa teraz w ustawieniach Windowsie 10 w sekcji bodajże aplikacje, no nie zawsze przynosi skutek. U mnie po pierwsze była dość trudna do obsłużenia, bo to okienko jest całkowicie niedostępne i trzeba tam się od RM posługiwać. To się niby udało, ale po restarcie systemu produkt znowu wrócił. No więc trzeba było skorzystać z bardziej jakichś takich zaawansowanych środków i bardziej skutecznych i właśnie pobrać z ich strony McAfee Removal Tool. No i teraz tak. Jest ekran z kapczą. I wszyscy, o, kapcza, niedostępna i tak dalej. No otóż okazuje się, że nie do końca. Bo jak sobie przejdziemy tak zwaną nawigacją obiektową w NVDA-u, tu odsyłam do podcastu, który już chyba z dobry rok temu na Tyflo podcaście poczyniony był, to jesteśmy tak naprawdę w stanie przeczytać sobie znaki tej kapczy. Tych znaków jest ileś, przy czym należy zauważyć, że ostatni znak jest zawsze kilka razy powtórzony, więc bierzemy go raz, a nie te kilka razy. I wiadomo, od lewej, od jakby tych pierwszych obiektów, to będzie pierwszy znak. Na co należy zwrócić uwagę? Należy zwrócić uwagę na wielkość liter. Przeczytać sobie ten znak, to jest bodajże numeryczna dwójka bądź odpowiednik laptopowy. Ustawić sobie coś w syntezatorze mowy, czy to wysokością, czy to słowem, czy to tonem informował o tym, że litera jest duża, bo to będzie nam potrzebne, bo ta wielkość litery jest tu rozróżniana. Mi się szczerze mówiąc nie udało tego zrobić za pierwszą próbą, ale za bodajże drugą czy trzecią, jak najbardziej kod przepisałem, przeszło, zadziałało, odinstalowało się bez pomocy osoby widzącej, bez pomocy żadnej aplikacji. Byłem w stanie to zrobić i pomyślnie z narzędzia skorzystać.
0: Powiem szczerze, Mikołaju, to miałeś zdecydowanie więcej szczęścia ode mnie, bo ja też to zauważyłem, ale niestety, no mi ta sztuka się nie udała. Próbowałem kilkadziesiąt razy tam się bawić z tą kapczą, ale fakt faktem, nie wpadłem na to, żeby tego jednego znaku wpisywać tylko raz, który się dubluje. Być może tu jest kwestia. Próbowałem i od lewej, i od prawej, bo zwróć też uwagę, że NVDA czyta te kapcze sam z siebie inaczej troszkę niż ona jest widoczna za pomocą nawigacji obiektowej. Więc jest to takie dziwne i szczerze mówiąc mi się wydawało, że to czytają chyba jakoś odwrotnie, więc myślałem, że może tak, a może jeszcze jakoś inaczej i powiem szczerze, nie udało mi się to, a próbowałem ostatnio właśnie na jednym z komputerów się z tym zmierzyć, no ale jeżeli to rzeczywiście działa w sposób, jaki opisałeś, to myślę, że warto, żeby nasi słuchacze sprawdzali, a nuż się uda.
1: Tak mi się a propos tego McAfee'ego jeszcze przypomniał taki taki aforyzm a propos akurat Windowsa i Androida. Użytkownicy Windowsa aktualizacje nie chcą, mają. Użytkownicy Androida aktualizacje nie mają, ale chcą. Także.
2: Tak, jeszcze mi teraz się właśnie przypomniało a propos dla osób, które chciałyby zeskanować sobie kod QR z jakiegoś komunikatora, WhatsAppa, czegokolwiek, a nie mają ekranu, spróbować jednej prostej rzeczy. Zrobić screenshota, wyświetlić sobie go na laptopie w jakiejś przeglądarce zdjęć czy czegoś takiego.
0: Mikołaju, ja już...
2: I zrobić skan.
0: Ja próbowałem, wiesz jak ja próbowałem ostatnio się z WhatsAppem połączyć? Mhm. Odpalałem sobie na Macu, który ekran zdecydowanie ma, pulpit mojego komputera po VNC. No niestety. Mhm. Nie poszło.
2: No. A, bo tam są pewnie jakieś zabezpieczenia przeciw dawaniu temu tego kodu komuś.
0: Może.
2: Właśnie
0: może, być
2: zrobić.
0: Może.
2: Tak.
0: No wcale się nie zdziwię. Wcale się nie zdziwię, ale z tym właśnie, no. Z tymi też mogą być jakieś tam problemy. Ale próbować rzeczywiście warto, no. Wiadomo.
1: Także tak to wygląda. I teraz ja mam taki pomysł, bo tu jest kilka newsów Mikołaja pod rząd i potem kilka newsów Paweł pod rząd. Ja proponuję je troszeczkę rozdzielić, żeby chłopaki mieli chwilę przerwy. To teraz proponuję, żeby Paweł powiedział o Fairmailu, bo ciekawy to program jest.
5: Owszem. Program otwarty, open source w pełni, niedarmowy. Jest wersja darmowa jak najbardziej, ale jest też wersja pro, żeby wesprzeć autora za jego ciężką pracę i uzyskać parę dodatkowych funkcji. Natomiast to, co jest ciekawe w tym programie, to jest to, że zaczęliśmy pisać z autorem jakoś krótko przed ostatnim Tyflo-przeglądem i to były takie wstępne rozmowy, gdzie on wyraził zainteresowanie dostępnością, tylko nie wiedział za bardzo, jak ją wdrożyć. I ja też, jako że nie jestem informatykiem, to się w pewnym momencie posypałem. I postanowiłem się poradzić innej osoby, która troszkę więcej o tym wie, z międzynarodowej społeczności osób niewidomych, osoby, która się bawi open source'em już dość długo. I zaowocowało to po pierwsze ciekawą dyskusją w moim mailu, gdzie się naprawdę dużo dowiedziałem o tym, jak działa od podszewki dostępność Androida, różne jej aspekty i o tym, jak to jest kiepsko udokumentowany problem, bo okazuje się, że żeby wprowadzić taką zaawansowaną dostępność, trzeba korzystać z haków i z nieudokumentowanego API, które gdzieś krąży po jakichś blogach, ale żeby to było w oficjalnej dokumentacji Google do znalezienia, no to ciężko powiedzieć, żeby to była prawda. I się okazuje, że przez lata deweloperzy powynajdywali różne jakieś ukryte opcje, jakieś haki, jakieś obejścia i stworzyli sobie swoje poradniki, jak sobie z dostępnością radzić. Ale już po tygodniu były pierwsze efekty, tygodni minęło 2 albo 3, i mamy wersję, która, no, muszę przyznać, że jest dość imponująca. Ja do tej pory używałem Aquamaila, z którego byłem zadowolony. Tam parę rzeczy mi nie pasowało. Przede wszystkim to, że w tym momencie ten program, mimo że jeszcze się da kupić wersję pełną za bagatela 100 zł, to zdąża w kierunku subskrypcyjnym, jak wiele aplikacji. No i stwierdziłem, że chcę się rozejrzeć za czymś nowym i za czymś, gdzie nie są aż tak brutalne te warunki gry. No i znalazłem właśnie Fairmaila. Fairmail, który w tym momencie jest chyba bardziej nawet dostępny od Aquamaila. Po tych różnych przeróbkach, które zostały wprowadzone, po tym wszystkim, co się działo, w tym momencie mamy klienta, który po pierwsze, no czyta oczywiście, że wiadomość jest nieprzeczytana, że wątek zwinięty, rozwinięty, że jakieś załączniki tam są, że na wiadomość odpowiedzieliśmy, albo ją przekazaliśmy, albo jakieś flagi. Mamy akcję TalkBacka. Pierwszy klient maila, może Gmail też ma, ale teraz nie pamiętam, który wspiera działania TalkBacka. Można otworzyć menu i tam są różne opcje. Na wątku jest to oznaczenie gwiazdką, a na wiadomościach konkretnych w wątku już jest usuwanie, już jest przekazywanie dalej, jakieś oznaczanie, przenoszenie do innego folderu i tak dalej. Jest możliwość, jeżeli już mamy TalkBacka, bo komentarz ma z tym póki co problem, przechodzenia po nagłówkach datami, czyli po prostu włączamy nagłówki, mamy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy sobie dość szybko skakać i szukać wstecz w skrzynce. Trochę tak jak w Outlooku, mi się to kojarzy z Microsoft Outlookiem, którymś nowszym, że można tak w drzewku zwijać po datach. Mamy to oczywiście odczytywane wszystkie dane. Thunderbird ma? Pewnie jak się posortuje odpowiednio, nie?
2: Tak, ja używam grupowanie wątków, to się chyba nazywało. Mhm.
5: No ja używam wątków, więc ja mam wątkami.
7: Ja też, ale jestem świadomy istnienia opcji gdzieś tam. Gdzieś tam ona była.
5: To tu są i wątki, i daty. To jest fajne. I dużo różnych takich usprawnień ciekawych. I nowe, jakby mamy swojego człowieka niewidomego, który ma prawo i umiejętności, żeby w tym kodzie grzebać. I autor aplikacji, jako że sam dostępność słabo jeszcze ogarnia, bardzo się liczy z tą osobą. Więc jeżeli są jakieś sugestie a propos dostępności Fairmaila, to jest duża, duża szansa, że jeżeli one mają sens i rzeczywiście usprawniają dostępność, to zostaną one wprowadzone. I to dość szybko, bo kwestia była taka, że zmiany wchodziły dzień po dniu tak naprawdę. No, jakieś nowości to takie dość przełomowe. No, sam program jest skupiony mocno na prywatność i bezpieczeństwo, więc na przykład każda próba otwarcia linku jest potwierdzana komunikatem, czy na pewno chcemy otworzyć link, bo może to jest wirus. Więc to jest taka specyfika tej aplikacji. Jakieś obrazki, jakieś takie elementy HTML-owe, które są uznane w jakiś sposób za zbyteczne, żeby tego maila przeczytać, a mogą być szkodliwe, są gdzieś tam wycinane. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby to jakoś zaszkodziło. Fakt, że też wielu newsletterów na przykład nie czytałem jeszcze tą aplikacją, ale ponoć ma to, ja to nie ograniczać. To nam powiesz, Mikołaju. Natomiast ja jeszcze szybko tylko, że jest podpisywanie kluczem wiadomości i szyfrowanie.
7: O!
5: Tak. Jest S-MIME. Czymkolwiek jest S-MIME, to może też krótko opowiesz za chwilę.
0: To są certyfikaty. To są certyfikaty, które można sobie wyrobić gdzieś tam i albo samemu chyba nawet wygenerować i szyfrować te wiadomości. Potem otwieramy takiego maila i podajemy nasze hasło i rozkodowujemy jakby te wiadomości. Kiedyś mam wrażenie, że S-MIME był bardziej popularny. Ja pamiętam, że ja sobie nawet kiedyś wyrobiłem certyfikat S-MIME i bawiłem się z kilkoma osobami w takie wiadomości, w wysyłanie takich wiadomości zaszyfrowanych za pomocą S-MIME'a, ale jakoś chyba troszeczkę teraz mniej już jest to popularne.
5: Widzisz, ja teraz o jakimś mail velopie czytałem, który też ma szyfrować E2E wiadomości. Natomiast to, co jest też ciekawe, oczywiście w wersji Pro mamy też mnóstwo opcji. Możemy personalizować sobie powiadomienia do tego stopnia, że każdy folder IMAP, każdy nadawca, każda skrzynka ma osobne dźwięki i osobne ustawienia powiadomień. Jeżeli mamy jakąś skrzynkę taką powiązaną po Exchange'u na przykład z kalendarzem, to możemy przyjmować zaproszenia na wydarzenia, na jakieś spotkania, co jest bardzo fajne w takim korporacyjnym środowisku, gdzie na pewno mamy jakiś kalendarz spotkań podpięty, terminarz. Fajnie wygląda też widok wątku. On jest specyficzny, ale on jest bardzo poręczny w przypadku list dyskusyjnych, bo to, co robił Aquamail, rozwijał wątki, była lista wątków. Jak kliknęło się w wątek, to on się rozwijał jakby i na tym samym ekranie mamy wiadomości z danego wątku, a niżej kolejne wątki. I jak otworzymy wiadomość, to jest widok HTML na cały ekran konkretnej wiadomości. Tu jest trochę inaczej, bo mamy listę wątków. Po kliknięciu w wątek wchodzimy w nowe okno, gdzie jest tylko ten wątek i jego poszczególne wiadomości. I gdy klikniemy dwukrotnie w konkretną wiadomość, to u dołu ekranu pokazuje się taki jednoliniowy widok wiadomości. Czyli jak go podświetlimy, to wiadomość jest odczytywana naraz. Jeżeli oczywiście chcemy, możemy przełączyć się szczegółowością talkbacka lub komentarii ustawieniami na nawigację po jakichś liniach, słowach, znakach i sobie nawigować. Oczywiście też w menu powinny być linki, więc możemy w linki klikać. Jeżeli to jest krótsza wiadomość, to jest OK. Jeżeli to jest, na listach często są takie krótsze, powiedzmy typu OK, dzięki, dobra, zadziałało i tak dalej. Jeżeli to jest dłuższa lektura i chcemy się bardziej na niej skupić, przejść sobie tak po staremu w widoku takim HTML, to zaraz w lewo od tego widoku podglądowego, takiego skróconego, jest przycisk pokaż na pełnym ekranie i wtedy wyświetla się to w takiej formie, w jakiej znamy to na przykład z Aquamaila czy z Gmaila. Ale jeżeli nie chcemy, jeżeli nie mamy aż takich potrzeb, to możemy się bardzo szybko u góry ekranu przełączać między wiadomościami, a u dołu je czytać. Moim zdaniem jest to dużo wygodniejsze, zwłaszcza w takich długich wątkach, gdzie musimy nadgonić tych wiadomości wiele. Więc no, parę takich fajnych knifów ten Fairmail ma. Warto go pobrać ze sklepu Play. Jest tam dostępny. Najnowsze wydania są na GitHubie projektu, też w F-Droidzie, jeżeli ktoś używa tego alternatywnego sklepu z otwartym oprogramowaniem. Też tam znajdziecie Fairmaila. No i polecam program, bo przede wszystkim Może macie już klienta, z którego jesteście zadowoleni, ale przez zaangażowanie autora i osoby usprawniającej dostępność, myślę, że warto się programem zainteresować.
1: Warto się programem zainteresować. Były dwa newsy dość pozytywne, no to czas troszeczkę...
0: To wiesz co, Tomku, to ja jeszcze taki króciutki news pozytywny chciałbym, bo a propos tego, jak Paweł mówił, że brakuje czasem informacji, jak tę dostępność wdrażać, to mi się przypomniało i zajrzałem do swojej skrzynki pocztowej, że no, na szczytnik ekranu też cierpi na brak dokumentacji, czyli NVDA i też... się ludzie skarżą, że ta dokumentacja nie jest może najbardziej aktualna. Obecnie, jakiś czas temu, kilka dni temu, Joseph Lee, któż by inny, wpadł na nowy pomysł i zachęca ludzi skupionych wokół społeczności NVDA do uczestnictwa w nowym projekcie na ten rok, na rok 2020, czyli w projekcie Aleksandria, którego zadaniem będzie uzupełnienie tej dokumentacji.

0: uda uporać z tymi problemami migracji na Pythona 3. No na razie cały czas jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie oficjalne przejście na 3, czyli kiedy będzie najnowsza stabilna wersja NVDA wydana na Pythonie w wersji 3. No to wtedy będzie się można skupić nad jakimiś takimi właśnie rzeczami związanymi z poprawą tej dokumentacji. Wtedy być może również więcej osób się zaangażuje w tworzenie dodatków i będzie to z korzyścią dla nas wszystkich.
1: No zdaje się, że też Joseph ogłosił, że poszukują nawet stażystów, niekoniecznie chyba niewidomych i niekoniecznie ze społeczności NVDA, ale osób, które chciałyby się w ramach swoich studiów IT poświęcić jakiemuś projektowi takiemu właśnie w formie jakiejś praktyki zawodowej, zachęca do uzupełniania tej dokumentacji. Chodzi o dokumentację deweloperską oczywiście. To widziałem takie ogłoszenie też, że jakby zachęcane są różne osoby z IT.
0: Tak.
2: O. No to ten news nie taki fajny. Wiedźmin bez polskiej audiodeskrypcji. Tu też Mikołaj.
3: Tak. Tak, dokładnie. Dużo ludzi liczyło na to, że ta polska audiodeskrypcja będzie. Tej polskiej audiodeskrypcji nie ma. Jest audiodeskrypcja angielska i to dla osób znających język jak najbardziej taka audiodeskrypcja jest na Netflixie. Jest polski dubbing, ale audiodeskrypcji po polsku nie ma. Pojawił się gdzieś na listach link do formularza takiego zgłoszeniowego i zachęcano gdzieś tam do tego, żeby zgłaszać właśnie Netflixowi potrzebę na tę polską audiodeskrypcję, ale szczerze mówiąc, ja nie sądzę, żeby cokolwiek z tego wynikło. Dlaczego tak twierdzę? Weźmy pod uwagę inny serial, który też się na Netflixie pojawił, mianowicie serial Dom z Papieru, serial hiszpański, który naprawdę angielską audiodeskrypcję, gdzie jest to jeden z naprawdę najpopularniejszych seriali Netflixa i no, angielska audiodeskrypcja to jest coś, co jakby no, bardzo wielu osobom pomogło, też na tę angielską audiodeskrypcję musiał bardzo, bardzo długo czekać, właśnie dlatego, że on w oryginale angielski nie jest. I też właśnie myślę, że jeżeli Wiedźmin Polski nie dostał, to że raczej, oczywiście to nie jest pewne, ale raczej nie mamy co liczyć na to, żeby w jakiejkolwiek najbliższej przyszłości takowa po polsku się pojawiła. Może przy okazji kolejnych sezonów, ale myślę, że nie wcześniej.
2: No zobaczymy, co będzie. No to w takim razie znowu wracamy do chyba pozytywnych, jakie mam wrażenie, ale zobaczymy newsów. Jest jakiś projekt unijny, o którym Paweł znowu może powiedzieć, który ma na celu zwiększenie dostępności muzeów. I ten projekt chyba się kończy. No i co w związku z tym? No to tutaj Paweł, jako specjalista europejski tego podcastu.
1: Tak. Kończy się projekt. Projekt trwał 3 lata. Projekt, w ramach którego zostały przeprowadzone badania, w jaki sposób można by zwiększyć dostępność właśnie sztuki, kultury, takich miejsc, które też tą dziedzinę promują, dla osób niepełnosprawnych, ogólnie niewidomych też. Badania, które polegały na z jednej strony właśnie badaniu, czyli pozyskaniu jakiejś opinii, jakiegoś doświadczenia, informacji, stanu obecnego rzeczy i jakiegoś pola, gdzie można by to usprawnić, a z drugiej strony na rzeczywistym prototypowaniu rozwiązań technologicznych, które mogłyby tą dostępność jakoś wzmocnić. I tutaj zaangażowane były oczywiście też osoby niepełnosprawne. Było to 6 instytucji, 2 muzea w Anglii, w tym Muzeum właśnie Królowej Wiktorii, o którym już mówiłem ostatnio przy okazji tej listy Be My Eyes. Historyczne Muzeum Sztuki w Wiedniu. Oraz 2 muzea w Madrycie i 1 w Oviedo, wszystko w Hiszpanii. No i właśnie zostały opatentowane różne rozwiązania, które no pewnie jeszcze dostępne nie są, ale jest to wszystko od przewodników takich klasycznych, bardziej filmów z oprowadzaniem bardziej rozbudowanym dla osób niepełnosprawnych, napisy w języku migowym, przepraszam, napisy dla osób niesłyszących, język migowy chyba też, audiodeskrypcja dla nas, przez jakieś gry nawet multimedialne, które pozwalają na budowanie jakichś własnych kolaży z elementów jakichś po prostu wystaw, po repliki, które można dotknąć, i reliefy, i różnego rodzaju dotykowe pomoce. Jeśli chodzi o jakieś

0: znane obrazy. No i potworzono tego typu rozwiązania. Były też warsztaty promujące ten projekt we Włoszech, Słowenii, Chorwacji, jeszcze gdzieś, ale nie w Polsce na pewno, ale w innych europejskich krajach i do takich mniej oczywistych niż te wiodące. No i mają być opublikowane na stronie projektu wyniki tego, więc będzie można prawdopodobnie z tego czegoś się nauczyć, coś wyciągnąć i na owocach tego projektu budować dostępność sztuki także i u nas, więc jeżeli nas słuchają przedstawiciele instytucji kultury, to projekt Arches prawdopodobnie Was też zainteresuje.
1: O. To ja może z kolejną informacją, taką dosłownie...
2: Właśnie, bo jakoś chyba...
1: Dosłownie, się był. dosłownie sprzed chwili, którą znalazłem na Facebooku. To Marek Jakubowski z ośrodka Wowińskach ją opublikował, bo właśnie w Wowińskach, wyobraźcie sobie, powstaje dosyć interesująca gra audio. Przynajmniej z opisu. No to ma być gra przeznaczona... dla widzących. To nie jest żadna gra dedykowana niewidomym, ale to ma być horror w wersji audio. Już się ponoć można z jakimś tam demem zapoznać. Wszystko na stronie...
2: Ale to tak jak trochę Papa Sangre było, tak. Nie wiem, czy pamiętasz na iPhone'a.
1: Dokładnie, dokładnie.
3: Było.
1: Rosemary's Fate
2: ktoś...
1: się ta gra nazywa, ale to dokończ
2: ktoś... to może. I ktoś a propos tego właśnie Papa Sangre... Gdzieś widziałem, że nawet jakąś pracę licencjacką czy doktorską z muzyki pisał, a propos tej muzyki takiej horrorowej, która tam była wykorzystana.
1: Szkoda tak swoją drogą, wydaje. Że Papa Sangre niestety się zwinęło, bo tam jakieś kwestie były licencyjne i tego już nie można sobie pobrać, nawet jak to się kupiło. Zdaje się. To już tego nie ma w ogóle. No. Natomiast co
3: ja
1: do...
3: Ja słyszałem, że też jakieś zmiany w Apple'u...
1: A też tym, możliwe.
3: Ciągle
1: też
3: jakieś możliwe. API, stare, nowe. To się sypało strasznie i oni potem stwierdzili, że oni nie będą tego ciągle rozwijać, jak Apple im ciągle usuwa podłogę spod nóg i po prostu zamienia stare API na nowe i to jest po prostu... gonienie króliczka, którego nigdy nie dogonimy.
1: Natomiast wracając do... Rosemary's Fate, to będzie gra, której akcja toczyć się będzie w trakcie II wojny światowej, podczas tej akcji T4, kiedy to eliminowali naziści wszelkich tam
0: osoby
1: ludzi, tak, osoby
0: też.
1: Niepełnosprawne w różnym stopniu. No i my nie wiem, w kogo się wcielimy, nie wiem, co my tam będziemy robić. W każdym razie gra ponoć polega na razie przynajmniej, na poruszaniu się strzałkami, używaniu klawisza tab. Nie ma tam w ogóle żadnego narratora i my tak naprawdę musimy się sami orientować, o co tam chodzi. Więc to też jest w ogóle ciekawe. Tak zajrzałem sobie na opis tego projektu, że tu w ogóle
2: ciekawe.
1: Nie, że tu w ogóle nie ma żadnego narratora, który by nam udzielał jakichś wskazówek. Nie, my po prostu zakładamy słuchawki i radź sobie człowieku. Tak przynajmniej wyczytałem z opisu. Strona Rosemary's Fate, rosemarysfate.com. Jest tam jakieś demko do pobrania. Widzę, że tu Marek zamieścił też link do dysku Google, z którego można sobie pobrać, więc ja to też podrzucę w komentarzach pod audycją. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie pograć, będzie chciał się pobawić tym i być może jakieś uwagi też zgłosić, no to na pewno będą one mile widziane.
3: Ja się tylko zastanawiam, kto za to wszystko odpowiada, bo ja w tym ośrodku byłem i to wcale nie tak dawno. Ja tam absolutnie nie widziałem jakby nikogo, kto by mógł taką inicjatywę przeprowadzić. Więc mnie bardzo zaskoczył ten news. Kto by mógł i kto by chciał. Od tego w ogóle zacznijmy.
2: No widać, ktoś się znalazł.
4: Okay,
2: a to... tymczasem właśnie, Mikołaj, jak już jesteś przy głosie, bo tutaj długo i wytrwale szukasz programu do... Szukałeś, może jeszcze szukasz
3: tak.
2: Mimo wszystko, do jakiegoś zarządzania, powiedzmy, jakąś listę zadań czy coś tego typu i jakiś tak, sukces tak. Osiągnąłeś.
3: Tak, i szukałem, nic tak naprawdę nie do końca, nie mogło mnie do końca usatysfakcjonować. pytałem na listach gdzieś tam różnych, bo tak naprawdę czego potrzebowałem? Aplikacji na iOS-a, aplikacji na Windowsa, ewentualnie weba zamiast Windowsa, bo to jakby jedno i to samo ważne, żeby na komputerze jakiś dostęp do tego był. No i żeby się to jakkolwiek synchronizowało, żeby to współgrało po prostu ze sobą, miało to jakiś sens. I no i żeby było wiadomo dostępne. No i testowałem różne rzeczy, testowałem rozwiązanie od Google'a, jakoś mi to nie przypadło do gustu. Testowałem rozwiązanie od Apple'a, które może jest fajne, jeżeli ktoś ma Maca, ale no ja Maca nie mam. No i w końcu zdecydowałem się na rozwiązanie od firmy Microsoft. Aplikacja nazywa się dość prosta, bo Microsoft To Do jest dostępna.
1: Był o niej podcast zresztą też.
0: Tak, robiliśmy, brałem w nim udział też. Dzwonimy ja to na, chyba ty, Michale, to, i ja.
1: Zgadza
0: dobrze.
1: Się.
0: Dobrze. To działało dobrze, tylko wtedy, kiedy ja to testowałem, to była jedna z pierwszych wersji, więc to była bardzo prosta aplikacja.
1: Ale Microsoft, jeżeli chodzi o To Do, oni dość też często tam w changelogach podają informację, że oni coś z dostępnością robią. Także tak, ta aplikacja jest taka dość prężnie działająca.
3: Działa dość fajnie. Jest aplikacja UP na Windows 10 i ona działa dobrze, ja jestem zadowolony. Jest aplikacja na iOS-a, która też działa dobrze, jestem z niej zadowolony. Jest integracja z Siri, jest właśnie pełna synchronizacja, wiadomo, po koncie Microsoft. Czyli nie muszę się przejmować tym, że coś zapiszę na telefonie i mi to teraz zniknie, bo mi się to na komputerze nie pokaże. Wszystko jest, są różne listy, no tak naprawdę wszystko, co byłoby mi potrzebne w tej aplikacji jest. I jest to w dodatku aplikacja darmowa, nie ma żadnej subskrypcji, żadnej tego typu zabawy, więc jeżeli ktoś chce, to właśnie ta aplikacja może rozwiązać właśnie taki problem. Bo,
2: ale czy to typowa lista zadań, czy tam jest jeszcze jakiś kalendarz albo notatnik? No taki notatek, które nie są z niczym powiązane z czasem.
3: I notatnik to są osobne aplikacje jakby Microsoftu. Aha. One są. I to nawet w mailu gdzieś tam, one się jakoś tam łączą, bo właśnie Microsoft To Do nam proponuje utworzenie listy flagged mail, czyli oflagowanych maili, i jeżeli używamy poczty Windows 10 i sobie maila oflagujemy, to on może na przykład automatycznie nam trafić do tej aplikacji, że powiedzmy, nie wiem, dostaniemy maila, że musimy coś zrobić, klikamy oflaguj i on nam automatycznie tu trafia i wiemy, że musimy się tym prędzej czy później zająć. Ale to są osobne jakby aplikacje. Tak jak Google trochę. To też są kalendarz tu, coś tam tu.
1: Miło by było naprawdę, żeby a propos Google'a, to w końcu tego Keepa poprawili na iOS-ie, bo to, no, to ażby człowiek tego poużywał, a się nie da po prostu.
0: No. W Androidzie jest fajne jakieś... to w To Do, że jest w obszarze powiadomień taki widget, którym po prostu możemy kliknąć i dodać zadanie nowe. Jedna linijka tekstu się pojawia, wpisujemy To Do, klikamy OK.
3: Ciekawe, czy na iOS-ie jest, bo tam też są przecież te widgety w centrum powiadomień. Ja jakoś szczerze z nich korzystam, więc trzeba by to sprawdzić, ale może
0: Siri pewnie jest
3: integracja z Siri, która jest fajna. Można sobie skrót Siri utworzyć i używać.
2: No, aż sobie muszę sprawdzić i porównać na Androidzie, czy na Androidzie mimo wszystko Google, czy może jednak Microsoft będzie działał. Zobaczymy. I taki ostatni, taki związany ze środowiskiem dość mocno news, też pozytywny, jakoś ten początek roku jest taki fajny. 88 nowych filmów z audiodeskrypcją pojawiło się w DZDN-ie i Paweł o tym, Pasarczyk.
0: Tak, no powiem niewiele, bo sam nie jestem użytkownikiem, ale cieszę się w imieniu tych, którzy korzystają, bo pojawiło się rzeczywiście tych filmów trochę dużo. Między innymi Rzymskie wakacje, Cicha noc, to widziałem, dobry film. Ja polecam, Mietczyński poleca. Jak Mietczyński poleca, to jest dobrze. Jak pies kotem, Solidarność według kobiet, czy Modi. Maudie, teraz się wykażę ignorancją, bo nie znam tego filmu. Może go źle czytam. Ale takie filmy i wiele, wiele więcej teraz w ofercie TZTN. No a pamiętam, że oglądałem z tych zasobów z kimś kiedyś Idę. I tamto audiodeskrypcja była rzeczywiście potrzebna, więc jak najbardziej, a to przez proces de facto DZN ma te filmy, więc jakość prawdopodobnie zapewniona.
2: To tyle, jeżeli chodzi o takie nasze lokalne newsy, jeżeli chodzi o temat, a teraz przechodzimy do technologii. Może Paweł, jak już jesteś przy głosie, to może zacznij, bo ty masz tych newsów dość sporo. A propos, może inaczej. Ciekawe doświadczenia zdobyłeś z kombinacją menu z restauracji i aplikacją obiektyw od Google'a.
0: Tak, i ja to nawet mogę za chwileczkę zademonstrować, ale może najpierw opowiem, o co chodzi, bo to jest szybka sprawa, to nie zajmie długo. W dużym skrócie, nie wiem, jak wy czytacie menu w restauracjach, ja zazwyczaj oczywiście patrzę na stronę, czy jest możliwe odczytanie ze strony, jak mam szczęście, to jest, jak nie, to mam taką sytuację jak w pewnej cukierni kiedyś, gdzie żeby dostać się do menu, musiałem z kodu strony wyciągnąć pliki JPG, bo to był nie dość, że obrazek, to jeszcze taki slajd, pokaz slajdów, który, gdzie nawet screen reader nie widział tych zdjęć jako grafikę, tylko jako linki do przesuwania się na konkretny slajd. Wyciągałem, wtedy jeszcze nie było OCR-a zresztą w NVDA ani w Chromie, wyciągałem z kodu strony pliki JPG, zapisywałem sobie na komputerze i przeszukiwałem je Find Readerem. I też wynik był dość opłakany, ale przynajmniej dało się tam coś zobaczyć, że takie ciasto mają albo taką kawę mają. I tak musieliśmy się dopytać, bo to potem się okazało, że cen nie widać i tak dalej. Zdarza się też, że te menu, no nie całkiem przypadkiem, ale pojawią się w jakimś pysznym PL, Pizza Portal, może w Wolcie, może w Uber Eats. I w ten sposób, bo restauracja akurat z nimi współpracuje. No i wtedy jest też szansa, że czegoś się o tym dowiemy. Natomiast w przeciwnym razie jest to też problematyczne. Zwłaszcza jak się potem kelnerów pyta o całe menu, no widać, że jest to za długie, żeby to przeczytać wszystko naraz, zajmuje to dużo czasu, więc no jest z tym często problem. I tutaj Google zrobił coś, czego pewnie nie wiedział do końca, że nam w tym pomoże, bo wprowadził opcję menu w mapach Google przy konkretnych restauracjach. I kiedyś to działało tak, że przekierowywało nas po prostu na stronę restauracji, gdzie to menu było umieszczone. No i wtedy byliśmy zdani na łaskę twórców strony i tego, jak menu zostało zamieszczone. Ale od jakiegoś czasu, po pierwsze, jest opcja, i o tym czytałem, ale tego jeszcze nie używałem wtedy, popularne dania. I wtedy dzieje się coś takiego, że jest po prostu lista, gdzie napisane jest na przykład, nie wiem, kebab, pierogi ruskie z tofu, sznycel, coś tam. I do każdego z tych dań mamy osobno zdjęcia i opinie. I o każdym z tych dań możemy poczytać, czy dobre, czy cena, stosunek jakości do ceny ok, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym mamy przynajmniej poglądowo informację, co tam jest. Możemy od czegoś zacząć, nie mamy jeszcze cen. No i druga opcja, czyli menu. I menu jest w formie zdjęć i te zdjęcia są robione przez ludzi, więc rozwiązanie nie jest bez wad. Ale, bo te zdjęcia są różnej jakości, bo te zdjęcia są niekompletne, nie przedstawiają całego menu często. Co kto chciał, to zrobił z tego menu. Natomiast po kliknięciu w takie zdjęcie mamy jeden z przycisków, jest to opcja przeglądaj dania. I wtedy otwiera nam się obiektyw Google i tyle, ile obiektyw Google z tych zdjęć rozpozna, czy to są same nazwy dań, czy to są dania i ceny, czy cokolwiek innego, to nam się na ekranie ukaże. Co ważne, może być tak, że nie ukaże się wszystko z uwagi na jakość zdjęć, a może być tak, że ukażą się nawet dania z cenami. Więc nie jest to w żadnym wypadku pełna reprezentacja tego, co jest w menu, ale poglądowo zawsze jest to lepsze niż nic, a może nawet trafimy na restaurację, gdzie ktoś się postarał i te zdjęcia zrobił fajnie. I ja spróbuję pokazać, jak to wygląda na przykładzie, bo już testowałem, więc wiem, że jest. Restauracja się nazywa Warzywniak i znajduje się we Wrocławiu. Jest to restauracja wegańska, ponoć dobra. Nie próbowałem tam jeszcze nigdy niczego, a może spróbuję. Warzywniak Wrocław. I tu nam wyskoczy ta restauracja, wiadomo. Przejdź do swojej lokalizacji. Dokładnie. I teraz tutaj mamy opinie, zdjęcia, te różne zakładki. Opinie. O, i tu jest menu. Naciskamy na menu. I tu mamy popularne lub wyświetl menu. I w popularnych mamy. I tak dalej, więc tu już widać, że jakie są dania. Jak sobie klikniemy, to pewnie możemy o nich więcej poczytać i się zdecydować, czy nam to będzie odpowiadało, czy nie. Natomiast jeżeli chcemy taki pełniejszy pogląd, jak to menu wygląda. No i mamy tutaj różne strony menu zrobione przez jednego z odwiedzających, z gości tej restauracji. Możemy wejść w któreś z tych zdjęć. Na przykład trzecie. Przeglądaj dania, usuń, przeglądaj dania, przeglądaj dania, przycisk. Klikamy w przeglądaj dania. I musimy chwilkę odczekać, no bo oczywiście zdjęcie jest przesyłane do obiektywu. Ale gdy się nam ukaże i już się ukazało, to mamy tutaj. No i to jest problem, bo niestety to zdjęcie na tle jest niewyraźne prawdopodobnie, że odbiła się tylko jedna rzecz. Tak. Zdjęcie menu numer 2 przycisk. Ale ja już byłem na pierwszej stronie kiedyś i wiem, że tu jest więcej. To wam pokażę więcej. Okej. Chia z owocami. No i tu widać trochę więcej. Też wiem od osoby widzącej, że zdjęcia akurat menu w tej konkretnej restauracji no są słabe, jeśli chodzi o jakość. Natomiast jeżeli używacie na przykład komentarii, to możecie też zrobić taki myk. No i czekamy na wynik. Dokładnie. Niestety za wiele pewnie nie zrozumieliście. Ja zrozumiałem spaghetti, więc tu się można pobawić w takie zagadki troszeczkę.
2: Tak, jakaś kawa, reszta herbata, zupy śniadanie, chyba. Tak.
0: Tak, śniadanie, pancakes. Ale żeby odczytać z tego ceny, no to już ciężko.
2: To już jest natomiast problem, tak.
0: Co by nie mówić, nie, no, dobrze, jest to
2: dobrze,
0: chyba lepsze.
2: W razie niż... czego cokolwiek jest, no to już przynajmniej... No lepsze to niż nic, oczywiście no...
1: Słuchajcie, to ja sobie otworzyłem ideał, ale też jednak. Taką lokalną jedną pizzerię i na iOSie tu mam też zakładkę menu i mam takie coś. Co zamawiają goście na podstawie zdjęć i opinii? I to jest śmieszne, bo tak, mamy pizza pepperoni, pizza meksykańska... Jakiś tam kotlet z kurczaka w chrupiącej panierce i tak dalej, ale później mamy... Danie bez nazwy.
0: O tak, to już też widziałem, tak. Bo ktoś tego nie podpisał po prostu. Mm-hmm. Więc jest to też, no to, jest, to się dzieje przy crowdsourcingu, że tu musimy my się zdyscyplinować.
2: No to jest tak jak w przypadku na przykład OpenStreetMap i pewnie takich różnych rzeczy będzie... No coraz więcej, które są tworzone przez użytkowników i my wszyscy to będziemy poniekąd tworzyć, taką mapę świata. I podejrzewam, że no to jest bardzo tania opcja, więc pewnie sporo firm będzie
1: Ale słuchajcie, co ciekawe jest to, że jak,
2: jakoś to działa.
1: Że jak się dostałem w ogóle do tego, to tu on próbuje jakoś inteligentnie rozpoznawać te rzeczy i mam... Na przykład takie aha, rzeczy.
3: Bo jak... to iPhone.
1: Tak, i on to już...
3: Bo iPhone ma te teraz takie...
1: Tak, ma tę sztuczną inteligencję, roślina, zastawa stołowa i tak dalej, więc tu ktoś widzę, że rzeczywiście zrobił zdjęcie, ja zaraz się też spróbuję tym pobawić, czy da się to do jakiegoś OCR-a wyeksportować.
0: No właśnie, to Seeing AI byłoby fajnie wyrzucić.
1: No właśnie.
0: Nie? Na przykład albo do Envision. No. Ale no. Nie widzę tu opcji udostępnień niestety, żeby to zdjęcie gdzieś tam dalej. Pewnie tylko dlatego, że one są chronione.
2: Tak, pewnie
0: albo
2: dałoby
0: zrobić screen.
2: Screena,
0: tak, screenshot byłby wtedy z samego ekranu. No okej, okej, okej, okej.
2: No ale jak robisz ocenę, komentarze, to w komentarzach. Też no dobra, w każdym razie.
0: No to pobawimy się. Nie, bo na komentarzu możesz konkretny element podświetlić i go zeskanuję. No tak. Ale okej, myślę, że można by... Ja w komentarzu napiszę, czy jak się uda. Jak się nie uda, to nie.
2: No to takie jest, no to takie.
1: Słuchajcie,
2: coś, ale
1: jest
2: szansa.
1: Jest opcja, po trzykrotnym stuknięciu w ten link, jest dodaj do zdjęć, więc można sobie dorzucić do galerii i wtedy można tam ewentualnie próbować Seeing AI-em na przykład.
0: Przez Chiny na Filipiny, ale się uda. No.
1: Tak.
2: No to teraz taki news Mikołaja, pisany dość węzłowato i krótko. O, na
3: UWB.
2: Temat UWB, tak.
3: UWB, tak. UWB, inaczej Ultra Wideband, czyli ultra szerokie pasmo. Dość ciekawa i dość obiecująca technologia. Na razie raczkująca i to bardzo raczkująca, ale może dużo zmienić. Na dobre i na złe. O co chodzi? No, technologia ultra wideband, czyli jakieś konkretne pasmo far radiowych, zaczęło teraz być wykorzystywane do lokalizowania urządzeń. I to nie takiego lokalizowania, tam, że GPS, że on nam powie, że drzwi, a drzwi za 20 metrów. To jest lokalizowanie w zasięgu 10 cm, jak to działa źle, do bodajże coś powyżej centymetra, jak to działa dobrze. Czyli lokalizowanie bardzo precyzyjne. Oczywiście wiadomo, nie będzie to działać wszędzie, nie będzie to działać jakby na całej powierzchni od razu Ziemi, tak jak GPS. To będzie działać tam, gdzie budynek bądź miejsce, w którym jesteśmy, będzie technologię UWB implementować. No czyli wiadomo, jakieś sklepy, centra handlowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dla osób niewidomych, dla dostępności to może być naprawdę ogromna rewolucja, bo wszystkie aplikacje typu TotuPoint i podobne mu rozwiązania, które teraz gdzieś tam działają na beaconach, które są fajne i tak dalej, ale no co centymetr to centymetr. No to jeżeli faktycznie zaczną działać na tej technologii, no to ta lokalizacja będzie zdecydowanie precyzyjniejsza i zdecydowanie łatwiej będzie nasz telefon odnaleźć i po prostu powiedzieć nam dokładnie, gdzie jesteśmy i jak mamy iść. Takie technologie już nawet się chce implementować dla osób widzących, chociażby w centrach handlowych. Już pojawiają się pomysły na takie aplikacje, że zaznaczamy sobie w domu, co jest nam potrzebne, idziemy do centrum handlowego i zostanie nam po prostu wytyczona optymalna trasa między półkami, jak iść, żeby najmniej kroków zrobić, a najwięcej potrzebnych nam produktów zabrać.
2: Półkami, właśnie... półkami, ale zauważ, ile osób stoi sobie przed tablicą informacyjną właśnie w takiej ogromnej galerii handlowej, gdzie tych sklepów jest milion i po prostu ludzie się... A gdzie tu iść?
3: No czyli innymi słowy jest to bardzo, bardzo, bardzo precyzyjny GPS działający na niewielkich przestrzeniach.
2: Ja się tylko zastanawiam, bo swego czasu też beacony miały być takim zresztą tam do paru centymetrów to miało być i w ogóle. Potem praktyka pokazała, że to różnie i te beacony to tak w zasadzie to... Miały taki boom swój parę lat temu, a teraz w zasadzie to się o tym prawie nie mówi.
3: To myślę, że będzie zdecydowanie popularniejsze. Dlaczego? Nie potrafię jakby dokładnie wyjaśnić, o co ma chodzić, ale podobno, jeżeli ta technologia jest już zaimplementowana, to trochę trudno urządzeniu się z tego jakby wypisać i tego nie używać, bo to jest coś związane z sygnałem Wi-Fi też, i tak dalej. Ja nie wiem jakby dokładnie jak to ma działać, ale chodzi generalnie o to, że to ułatwi wszelkiego rodzaju instytucjom po po prostu dokładne śledzenie, jakimi trasami chodzą klienci. Co wiadomo, targetowanie, reklamy, analiza danych, data mining i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie to zagrożenie dla prywatności, że jeżeli ta technologia faktycznie wejdzie, to nasze kroki będą tak naprawdę śledzone co do centymetra i będziemy, nie wiem, idąc sobie po centrum handlowym, jeżeli zatrzymamy się na przykład tylko na chwilę przed regałem, zdajemy na to, nie wiem, testami ciążowymi, to już od razu się w systemie zapali czerwona lampka, że o, ta osoba...
2: Wiesz co, ale chyba tego tak nie unikniemy. Znaczy ja myślę, że w tym momencie bardzo fajny, znaczy bardzo fajny, no w bardzo ciekawy sposób jest mimo wszystko ten taki... Trochę w cudzysłowie, trochę niekoniecznie, w zależności od poglądów, taki totalitaryzm jest wprowadzony, znaczy jakby sami użytkownicy siebie specjalnie w te kontrole wprowadzają i jeżeli to rzeczywiście będzie tak dokładne, jeżeli to będzie dobrze zrobione, to użytkownicy sami w to wejdą.
3: Z tego co wiem, w urządzeniach typu GPS urządzeniem lokalizującym jest nasz smartfon, czyli satelita nie wie o tym, że nasz smartfon używa
2: satelity. Tak, to fakt. Tutaj satelita nie wie, ale mapy Google już wiedzą.
3: Tak, to swoją drogą. Tutaj z tego co wiem jest odwrotnie. To sklep lokalizuje nasz smartfon i wysyła mu, jesteś tutaj. Mhm. No i teraz tak, gdzie ta technologia jest bądź będzie wprowadzona? Po stronie urządzeń klienckich, po stronie smartfonów, na razie jest to iPhone 11. Na razie wykorzystanie jest dość ograniczone, bo jeżeli używamy technologii AirDrop, czyli wysyłanie coś iPhone do iPhone'a i mamy dwa iPhony korzystające właśnie z tej technologii, możemy skierować jednego iPhone'a w kierunku drugiego iPhone'a i on nam od razu na liście urządzeń AirDrop gdzieś tam wskaże, podświetli to konkretne urządzenie, co nam ułatwi.
2: A czy te lokalizatory jakieś, które Apple tam miał wypuszczać, to też nie działają w ten sposób? Tam
3: bardzo
2: Apple miał jakieś lokalizatory wypuszczać, które kosztowały jakieś ciężkie pieniądze, jak na lokalizatory oczywiście, ale no właśnie ponoć to miała być jakaś rewolucja.
3: Bardzo możliwe, że to też będzie ta technologia, skoro iPhone 11 to wspiera, no nie zdziwiłbym się. No i druga firma, która jeszcze tego nie wprowadziła, ale to wprowadzi, to jest firma Cisco, która chce zaimplementować te technologie w routerach Wi-Fi, bo bardzo dużo właśnie takich poważniejszych, że tak powiem, instytucji typu właśnie galerie handlowe,
2: tak, to z tego
3: które
2: korzystają.
3: Opasać się siecią Wi-Fi, korzystają właśnie z urządzeń firmy Cisco, bo to są no już takie profesjonalniejsze urządzenia. No i właśnie jako bonus za darmo dostaną, jeżeli będą kupować właśnie nowe takie routery, a prędzej czy później będą właśnie
2: tak, systemy się
3: taką funkcjonalność, czyli właśnie precyzyjne wskazywanie lokalizacji użytkowników. A że tych routerów jest ileś, bo to wiadomo, że to jeden nadajnik to wiele nie pomoże, to musi być triangulacja i tak dalej. Ale no właśnie routerów jest najczęściej ileś repeaterów i tak dalej, więc to jest bardzo dobre urządzenie, w którym można to umieścić.
1: Słuchajcie, ja dla nas ciekaw, na pewno będzie na plus, jak tak globalnie, to już zupełnie inna sprawa.
2: Ja jestem ciekaw tylko jednej rzeczy, bo na przykład beacony wymagały w pewnym sensie specjalnej aplikacji. To znaczy różnych firm beacony działały no niby tak samo, ale jednak inaczej. Znaczy Nie ma takiej aplikacji, która by rzeczywiście dobrze to obsługiwała.
1: Ja
2: na
1: myślę, Tomku,
2: taki, że
1: ja myślę, Tomku, że jest to kwestia, że jest to wszystko kwestią skali. Zobacz jak GPS.
3: I standardyzacji.
1: Tak, i standardyzacji.
2: Nie, ale GPS ma jeden, to jest jeden system, który ma jeden protokół. Beacony tych protokołów same w sobie to miało kilka.
1: Tak, ale
2: bo
1: zobacz,
2: różne firmy
1: ale GPS,
2: mają różne...
1: ale GPS jako taki, mamy tak naprawdę ileś tych systemów nawigacyjnych i to ze sobą dla użytkownika jest to transparentne. Mamy ten GLONASS, mamy jeszcze tam ileś innych tych systemów nawigacyjnych.
2: Tak, ale
1: i
2: jakby...
1: to ze sobą chce, no... i to ze sobą chce współpracować. Ja myślę, że jeżeli dojdziemy do takiej pewnej skali i mądrze to zostanie
2: tak,
1: zaprojektowane
2: ale...
1: od podstaw, to wydaje mi się, że tu będzie podobnie.
2: To jasne. Pytanie, jak to zostało zrobione. To znaczy, czy będzie na przykład taka aplikacja, która jest, nie wiem, no jakaś dedykowana dla niewidomych, jakby niezależnie czy ja jestem w Warszawie czy w Toronto, to ja mogę z niej skorzystać. Oczywiście na przykład no, byłaby kwestia map, kwestia czegoś, ale że jakby jest aplikacja, wbijam sobie punkt i ten punkt mam, jakby mogę być na całym świecie i sobie mogę wbić punkt, czy to będzie tak jak z beaconami, że to tak to się nie do końca
1: tego
2: da.
1: Nie wiem. Tego, nie, tego jeszcze nie wie nikt, no bo to na razie jest, wiesz, to jest na razie iPhone, to jest w iPhone'ie zaimplementowane, jak mówił Mikołaj.
2: iPhone, tak, tylko, no właśnie, więc ciekawy jestem, czy to jest jeden standard dla wszystkich urządzeń, na tyle fajny, że będzie się to dało zrobić, czy to jest tak jak z beaconami, że jest niby jeden standard, ale każdy tam wysyła troszeczkę co chce, tak jak Bluetooth.
3: Myślę,
2: na przykład.
3: Prędzej czy później chociażby mapy Google coś zrobią, jeżeli faktycznie technologia okaże się fajna, jeżeli się faktycznie przyjmie.
2: No zobaczymy. W każdym razie jak już mówimy o różnych miejscach, o różnych krajach, to tutaj i znowu pozytywna informacja. Paweł mógłby się teraz wypowiedzieć na temat tłumacza Google i tego, że zaktualizował pakiety offline.
0: Tak, zaktualizujcie sobie pakiety offline, zwłaszcza dla języka polskiego, ale dla innych, jeśli też używacie, bo otrzymały one wzrost poprawności w dobieraniu znaczeń gramatycznych, w dobieraniu konkretnych słów, konotacji i tak dalej. Chodzi o to, że po prostu w momencie, kiedy tłumaczymy offline, bez internetu, nawet w przypadku języka polskiego, ponoć o 20% lepiej ma się to wszystko sprawować i ten dobór słów ma być lepszy. Ja tego offline jeszcze nie testowałem, ale my chyba tam robiliśmy ostatnio ogólnie taki ciekawy eksperyment, który nam pokazał, tak, jak bardzo tłumaczenie na polski się rozwinęło. Wzięliśmy sobie na warsztat fragment książki, w której zaprezentowany był fragment menu tłumaczonego.
2: To w ogóle był ciekawe. To w ogóle było ciekawe, dlatego że było to zrobione, bo to tak, w książce był fragment maszynowo już przetłumaczonego menu restauracji z języka węgierskiego, które zostało przekomicznie przetłumaczone i naprawdę wiele dań nie było wiadomo, co to jest. I my to złe tłumaczenie wrzuciliśmy do tłumacza na węgierski i z powrotem no to nam wyszło z węgierskiego na polski. I wiecie co? Momentami te wyniki tego złego tłumaczenia były lepsze od oryginału. Tak jakby tłumacz jakoś zrozumiał, co autor miał na myśli i to poprawił.
1: A czy przypadkiem nie jest tak, że można do tłumaczeń dorzucać korekty i skoro to było już opisane, że to było w książce, to może ktoś to zrobił, jakąś tam korektę?
2: Wiesz co, wątpię, bo to było bardzo... Wiesz, to jedno było lepiej, drugie było trochę gorzej, trzecie było zupełnie inaczej.
1: Rozumiem.
2: Więc to wątpię, że akurat to
1: czyli
2: było.
1: Czyli tu jakoś kontekstowo coś czegoś, było zadziałane.
0: Błędy były dalej, ale pewne rzeczy się nagle wyjaśniły.
1: Wyjaśniły, jasne.
0: Myślę, tak, że bo to na przykład czasami było... Myślę, że po węgierski jakieś stałe zwroty się po prostu ujawniły, które już teraz tłumacz jest w stanie lepiej przetłumaczyć.
2: Tak, na przykład było jakieś ten, w oryginale było teraz trochę z myślą, ale mniej więcej tak, w takim klimacie było mięso, gruz, świnia, warzywa, a potem nagle zrobił się z tego gulasz.
0: Tak, ja pamiętam, że chyba był nogi żabojada czy coś takiego i wyszły żabiutka.
2: Tak.
0: I z jakiejś konstrukcji, która normalnie też tam nie wiadomo było, o co chodzi, nagle wróciło, że na parze robione mięso.
2: Tak, tak. Jakieś palone knikcie czy coś takiego.
0: Dokładnie. I to było konsystentnie jakby powtarzane, więc tam musiał wrócić w węgierskim jakiś zwrot, no jakiś taka po prostu typowo utarty zwrot potoczny lub coś takiego, który po prostu potem wrócił na polski już w nowszej wersji tłumacza, przetłumaczony poprawnie.
2: Także to jest ciekawe, jak tłumacz potrafi poprawić sam siebie. Także no to taka ciekawa.
0: Chyba, że to było innym tłumaczem maszynowym robionym, bo tak też mogło być.
2: No pewnie.
3: Wiecie,
2: no...
3: Ja też ostatnio testowałem, tłumacząc z języka niemieckiego właśnie Googlem, bo dostałem parę maili w języku niemieckim, a zdecydowanie nie jest ona na takim u mnie poziomie, żeby czytać w nim maile. Tłumaczyłem co prawda na angielski, bo to wiadomo, że ta jakość zawsze jest lepsza. No ale poza dwoma czy trzema miejscami, to nawet nie chodziło o to, żeby było dobre tłumaczenie. Poza dwoma czy trzema miejscami, tam się naprawdę było ciężko zorientować, czy to jest tłumacz Google. To już powoli jest taki poziom.
2: Tak, i zwłaszcza, no właśnie nie wiem, z niemieckiego, kiedyś sobie przetłumaczam jakiś właśnie artykuł, nawet z niemieckiego są lepsze tłumaczenia niż z angielskiego często. I to naprawdę momentami brzmiało jak artykuł normalnie napisany przez jakiegoś polskiego redaktora. I to naprawdę wystarczyło kilka poprawek zrobić i wypuścić jako polski tekst.
3: No.
1: I tak, ucz się człowieku języku.
2: No nie, znaczy z drugiej strony ostatnio, no bo przyznaję się bez bicia, u mnie angielski to jest taki średni i ja naprawdę wolę się wspomagać tłumaczeniem automatycznym, również jak piszę, zwłaszcza jak piszę, bo te różne angielskie konstrukcje gramatyczne, nie mogę ich zapamiętać. No w każdym razie, no na wszelki wypadek ja to czytam i staram się mniej więcej zrozumieć, o co chodzi. No i lepiej to robić, dlatego że ostatnio tam chciałem napisać, że przepraszam wszystkich, których obraziłem, tylko że on mi przetłumaczył, przepraszam wszystkich, którzy mnie obrazili.
0: Oj.
1: Także no tak.
2: Naprawdę warto sobie
1: trzeba
2: to czytać.
1: Tak, tak, oczywiście.
2: Bo on jeszcze czasami naprawdę czasami coś... Znaczy, najgorsze w pewnym sensie jest to, że to są poprawnie gramatycznie zdania. I naprawdę czasem może wyjść, że ktoś miał coś innego na myśli. Bo to ładnie brzmi, tylko czasami niezgodnie z intencją twórcy, więc to jest dość taka pułapka wredna momentami.
3: Słuchajcie, mi kiedyś ktoś podrzucał jakąś instrukcję do jakiejś wiertarki czy czegoś po angielsku i w pewnym momencie, jeżeli coś tam, co się okazało? Ktoś napisał jeżeli przez RZ.
2: Aha.
3: I Google tego nie złapał.
1: No tak.
3: I to było autentycznie, musiało być jakieś tłumaczenie maszynowe, na angielski po prostu. I po prostu tam były błędy ortograficzne. I wszystkie wyrazy po polsku, które miały błędy ortograficzne, zostały po polsku.
1: No, powodzenia korzystania z takiej wiertarki.
2: No tak, to Miki, jak już jesteś przy głosie, to opowiedz o swoich przygodach z instalacją iPhone'a, bo to podobno nie jest tak różowo, jak to się czasem tak opisuje.
3: No, biorę iPhone'a, dostałem iPhone'a 8 do moich rąk, uruchamiam, wszystko fajnie, bo widzę, że masz starego iPhone'a, czy chcesz przetransferować dane, ano chcę, wszystko fajnie, robi się transfer, musimy zaktualizować system. Dobra jest, zaktualizuj system. System się zaktualizował. Transferik. Nic. Na początku system nie chciał zaktualizować, jakoś mi się to w końcu udało anulować. Transferik. Nic. 0%. Przez godzinę 0%. Dobra. Restart do iPhone'ów jeszcze raz. Dobra, aktualizacja, zrobiła się aktualizacja. Transferik. 0%. Nic. Dobra, restart iPhone'a, mówię, zrobię po aktualizacji jeszcze raz, może teraz to przejdzie. Dobra, tam co chcesz zrobić, że z iPhone'a, tego, skąd chcesz wziąć dane, z iPhone'a, z iClouda, z czegoś tam. No, chcę wziąć z iPhone'a. Proszę czekać, tam in progress. Witaj. Naciśnij coś tam, aby odblokować. Powrót do pierwszego ekranu. Wracam, robię. Skąd chcesz wziąć dane z iPhone'a? Proszę czekać. Cześć. Powrót do pierwszego ekranu. I po prostu za Chiny nie mogłem tego etapu przejść.
1: Jak sobie w końcu z tym poradziłeś?
3: Robię jeszcze raz. No i teraz tak. Próbuję zrobić to z iClouda. Wchodzę w iClouda. Czy nawet nie, na początku próbowałem zrobić to z iTunesa. Wszystko fajnie. Tylko co się okazało? Zapomniałem hasła do backupu starego iPhone'a. A żeby przypomnieć, nie można usunąć backupów, zrobić backupu jeszcze raz i ustawić nowego hasła. Nie. Trzeba w iPhone'ie zresetować ustawienia. I i wszystko fajnie, tylko reset ustawień to jest coś, czego ja absolutnie nie polecam robić z jednego prostego powodu. Stracimy mowę i my tej mowy nie odzyskamy, bo po resecie ustawień resetuje nam się także skrót Shazzy Home. Resetuje nam się Siri i my voice-overa nie włączymy.
1: A przez Siri
2: też?
3: Teoretycznie włączymy, praktycznie nie zawsze to niestety chce zadziałać. Mi to na przykład nie zadziałało, bo ja to raz musiałem zrobić.
2: A przez Siri?
3: No przez Siri też nie zrobimy, bo Siri nam się wyłącza.
2: A, myślałem, że jest włączona domyślnie.
3: Nie. Właśnie nie. W wersji, po resecie ustawień nie jest. No i mówię, no dobra, iCloud. Nie iTunes, to iCloud. Backupuję do iClouda, wszystko fajnie. I tu złapałem się za głowę. Bo aby przywrócić ten backup, wymagany jest iOS w wersji 13.1.1. Obecna wersja 13.3.1 chyba, czy jakoś tak. Obecna wersja 13.3. Patrzę w Google'a, co się okazuje. iPhone SE był na betach. iPhone nowy nie był na betach. I teraz tak.
2: O Boże.
3: Apple iPhone'owi nowemu mówił, no ty masz najnowszą wersję, czego ty mi tu chcesz? Jest najnowsza. A iPhone stary mówił iPhone'owi nowemu, no weź ty się mi nie przywracaj, bo ty nie masz najnowszej wersji. Bo ja to mam jakieś .1, a ty masz .0. No to ja ci tego nie przywrócę. Crash. I tym sposobem, co trzeba było zrobić? Ustawić iPhone'a jako nowego iPhone'a, w ogóle pominąć całą konfigurację Apple ID. Znaczy, nie trzeba było tego pomijać, ale bez sensu ją było robić. Wejść w Safari, wejść na stronę beta.apple.com, zrobić enroll, wejść w te bety tym nowym iPhone'em, zrobić sobie update, zainstalować sobie tę nową betę, zresetować iPhone'a do zera, tak jakbyśmy go chcieli sprzedać, zrobić transfer, 5 minut, sprawa załatwiona. Czyli jeżeli jednego iPhone'a macie na betach i obecnie działa na becie, to po prostu pamiętajcie, że jeżeli macie drugiego iPhone'a...
2: To będzie problem z aktualizacją.
1: To trzeba zwracać uwagę wtedy.
3: To musicie najpierw sobie zainstalować bety, potem zrobić reset i dopiero robić transfer danych, bo inaczej to po prostu nie pójdzie. I sobie można dobrych parę godzin życia zmarnować na dojście do tego, co tu jest nie tak.
1: Tak samo ja zauważyłem, to tak a propos takich rzeczy, też jak sobie konfigurowałem nowego iPhone'a i chciałem sobie zsynchronizować iClouda, strasznie długo ten backup się potrafi robić, jeżeli on jest wymuszony. On niby ma tam już powiedzmy 90 parę procent, ale na tym się potrafi zatrzymać i potrafi się zatrzymać na dobrych kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt minut. Nie wiem, z czego to wynika, ale on tak czasem ma, kiedy wymusimy, bo chciałem sobie po prostu już do samego końca to zsynchronizować, wiecie, żeby po prostu wszystko już było, wyłączyć wtedy ten telefon, czy nawet go wymazać już od razu. Bo to było, już wiem, o co tu chodziło. Bo to było tak, że on, jak ja sobie wymazuję te dane, to on mnie jeszcze pyta, tu masz jakieś niesynchronizowane dane, czy ty chcesz je zsynchronizować z iCloudem? Tak. I czekam chyba godzinę. W końcu dałem pomiń i się potem okazało, że się i tak wszystko zsynchronizowało. Może jakiegoś tam jednego SMS-a nie dostałem.
2: No tak.
3: Ale smuci mnie trochę to, że mimo wszystko, mimo że to jest backup, mimo że to jest tak potwierdzane przez oba telefony, przez wszystko, to duża część aplikacji po prostu nie przenosi danych i po chamsku wymusza przelogowanie się. Chociażby jest to kwestia banku.
1: No tak, ale gdybyś miał, podejrzewam, że gdybyś miał backup przez iTunesa robiony, to takiej sytuacji by nie było przez iClouda. Przez iClouda.
3: To nie jest backup przez iClouda. To jest backup iPhone.
1: iPhone.
3: Bezpośredni.
1: Okej, bo ty w końcu tak to zrobiłeś.
3: O to chodzi.
1: Mhm, rozumiem.
3: Tak. To tak to zrobiłem. I jeżeli mamy faktycznie niebetową wersję jakąś normalną tego systemu, to to działa naprawdę fajnie. I to się naprawdę przyjemnie, szybko robi. I tam naprawdę mało trzeba.
1: No ale wiesz, z drugiej strony, Mikołaj, bety są dla tych, którzy chcą się rzeczywiście bawić, tak, i którzy chcą testować.
3: No, wiadomo. Więc tu jakby... Nie wiem, pokaż mi informację, co rybatorzy, nie masz bety. Chociażby.
1: Dokładnie. Tego by się przydało oczekiwać, ale Apple nigdy nie był szczodry w dzieleniu się informacjami, co poszło nie tak. Niestety.
2: Znaczy no to tak. W ogóle jest albo przecież trend,
3: pokaż
2: tak?
3: Pokaż mi chociażby błąd. A nie wywalaj mnie po prostu do ekranu,
1: tak,
3: cześć. I...
1: Dokładnie.
3: Coś.
2: Dokładnie, przecież nawet teraz jest tam moda. Ups, coś poszło nie tak, pracujemy nad
1: no,
2: tym, siema.
1: No, ale...
3: To na pewno byli kosmici. Tak, widziałem taki błąd.
1: Albo z drugiej strony, słuchajcie, to też nie jest do końca tak, bo jak ktoś wie, gdzie szukać, przynajmniej właśnie w Google'ach na przykład, bo to Google tak ma, to te logi błędów to są... dość mocno szczegółowe, tylko dostać się do tego i wiedzieć, gdzie to jest zagrzebane, no to jest też inna sprawa. W Chromie na przykład, jak mamy komunikat, ups, coś poszło nie tak, albo tam, o kurcze, coś się tu stało. No to jest taki dla takiego użytkownika, który chce kliknąć tam sobie przycisk uruchom ponownie, tak? Ale jak się dostaniemy do tego tam about, nie flax, tylko tam jest jakiś ten inny about i tam się możemy zapoznać z tymi logami, no to lektura.
2: To przynajmniej coś jest i to dużo jest.
1: I jest dużo, jest
3: Chrome
1: dużo.
3: Chrome też w ogóle teraz ma tak jak w grach kiedyś były takie kody, że się wpisywało kody, i tak. Coś tam można było zrobić. Tak, to teraz w Chromie już nawet jak są jakieś tam błędy o certyfikatach SSL i ona z nie przepuści po prostu. To się okazuje, że jak wyłączymy sobie tryb przeglądania, czyli wejdziemy w taki tryb, w jakim jest normalnie widzący i wpiszemy bodajże this is unsafe, czyli to jest niebezpieczne, to się nagle jednak okazuje, że Chrome nas przepuści.
2: To tak a propos Chroma, to Paweł tutaj wynalazł kilka jakichś dostępnościowych zmian w Chrome właśnie w wersji 79.
0: A owszem, jest ich trochę dużo, ale niektóre sobie omówimy. Na przykład usprawniono etykietowanie wyników wyszukiwania w About Flux stronie. Ponoć nie było to zbyt dobrze poetykietowane. Tak samo w przypadku NVDA szybciej jest odczytywana na tej stronie informacja, że są dostępne wyniki wyszukiwania, jeżeli zaczynamy coś wpisywać. Menu rozszerzeń jest bardziej dostępne z klawiatury w tym momencie. Tak na przykład można też przesuwać kolejność zakładek w pasku aktualnie otwartych kart. Skrótem zdaje się shift w lewo, shift w prawo. Tutaj też
3: ciekawe,
0: widać,
3: co z polami edycji zrobili.
0: Słucham?
3: Ciekawe, czy to jest z polami edycji zrobili, bo tam był problem.
0: Chyba nie. Tutaj jeszcze widzę, że na stronie Chrome:accessibility jest też poprawione są podpisy różnych elementów i etykiety. Tak, teraz można też filtrować tą stronę Chrome Accessibility, żeby się skupić na konkretnych elementach tego drzewa dostępności. Chrome Flux, menu rozszerzeń w Chrome Flux też ma lepszą obsługę klawiaturą. Tak, zakładki mogą być, to co mówiłem, przesuwane. Jeżeli jesteśmy na pasku zakładek, na tym tab strip, na tym pasku kart, możemy robić shift w prawo lub w lewo. Tak. Tu coś z kontrastem też poprawiono. W ustawieniach kluczy bezpieczeństwa dodano wsparcie wprowadzania PIN-u i poprawiono etykiety. Zdaje się, że też teraz w readerze na iOS-ie VoiceOver lepiej czyta liczbę artykułów w czytniku, w readerze. Też w którejś o sekcji ustawień są bardziej poetykietowane przyciski. TalkBack lepiej czyta, kiedy są przyciski wyłączone lub włączone. Też jak jest aria odpowiednio zaimplementowana do dat, to też te daty są lepiej czytane, bo nie były. No i wiele takich pomniejszych różnych poprawek w wielu rzeczywiście obszarach tej.
3: Jeszcze dodam a propos Chroma, ja to ostatnio zauważyłem. Jeżeli macie jakiś problem z arią, właśnie z tak zwanymi live regionami, czyli że Screen reader ma czytać, jak coś się zmienia. No i w Chromie niestety czasem czyta za dużo. No i właśnie jak czyta za dużo, to spróbujcie użyć Firefoxa, bo to czasem pomoże.
0: To ciekawe, co tu mówisz. Też jest więcej nagłówków, widzę w ustawieniach. Widzę, że jest wsparcie screenreadera dla opcji kopiowania kolorów w narzędziu do wyboru koloru.
1: No proszę.
0: Remote debugging, też jest jakieś zdalne debugowanie, ma jakieś poprawki dostępności. I też linki źródła w konsoli mają teraz też lepszą dostępność, więc takie już bardzo widzę szczegółowe te zmiany, takie nawet wręcz te deweloperskie.
1: Tak, bo konsola Chroma, to ona jest taka, że jej się jakoś używać da, ale tak szczerze powiedziawszy, do przyjemnych czynności to ja nigdy tego nie mogłem zaliczyć. Mhm. A czasem się przydaje. Tak. Ja się po prostu prostu w tej konsoli chromowskiej zawsze gubiłem, szczerze mówiąc. Bo tu mi coś wyskoczyło, tu chciałem gdzieś przejść, a potem się okazało, że czegoś nie mogłem znaleźć. Jakaś taka mało intuicyjna była, szczerze mówiąc.
0: Pasek wyszukiwania ma poprawioną dostępność z klawiaturą.
1: No super. To
3: ja na przyszłą audycję, słuchajcie, przygotuję, bo jest trik, jak właśnie za pomocą narzędzi deweloperskich, czy to w Chromie, czy to w Firefoxie, sprawić, żeby Netflix czytał nam napisy. Bo można. I da się.
0: Ale napisy w czym?
1: Na stronie. Po prostu.
0: Ale na Netflixie, tak?
3: Tak.
0: To się nie dało? Ja myślę, że się da.
3: Nie, absolutnie. Samo z siebie to nie działa.
0: Okej.
3: Trzeba to wymusić. Śmiesznym hakiem, ale można.
0: Okej. O, też widzę, że voiceover, kursor voiceovera i kursor standardowy są teraz synchronizowane lepiej w Chromie na Macu.
1: O, to też jest dobra rzecz.
0: W Chromeboxie, na Chrome OS-ie też jest dużo, widzę, zmian. Jakieś ustawienia, klawisze są respektowane. W ogóle jakieś tam są opcje do odczytu jakichś parametrów fonetycznych znaków, zdaje się. To jest też ciekawe, bo takich funkcji nie ma chyba. NVDA tak prosto. InSpeak coś czyta z IP-y, ale tak to nie ma. Może też nie wiem do końca, o co chodzi.
3: Czyta, nie mógł czasem.
0: Ale się to rozwija się ten Chromebox również, więc te Chromebooki stają się coraz bardziej dostępne.
3: Chromebookami przecież stoi edukacja cała w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, więc to musi i to musi mocno się rozwijać, bo tam jest to naprawdę popularne. U nas te Chromebooki to mało się o tym mówi i zdecydowanie Chromebook nie jest nazwą, który przeciętny kowalski zjadacz chleba gdzieś tam zna i obiło mu się o uszy, gdzie w Stanach, przynajmniej w niektórych, to już jak najbardziej Chromebook to jest coś, co ludzie znają i mają. Może nie z własnej woli, ale gdzieś tam właśnie przy okazji szkół to już jak najbardziej.
1: Więc o tę dostępność też tam trzeba zadbać.
3: Bo
1: w Stanach to już grozi albo w najlepszym razie jakimiś pozwami, a w najgorszym tak naprawdę tym, że zostaniemy wykluczeni z jakiegoś poważnego przetargu na przykład.
3: Dokładnie. Przecież tak samo Google Docs. Przecież to musi być dostępne i to musi być dostępne całkiem dobrze, bo to jest wykorzystywane po prostu w zbyt wielu miejscach i dlatego ta dostępność tam wcale nie taka zła jest.
1: Przecież były już jakieś sytuacje, że swego czasu niewidomi pozywali jakąś tam uczelnię taką czy inną, że za wykorzystywanie Google Docsów, jak one jeszcze nie były dostępne zbyt dobrze. Także tam po prostu tak jest i trzeba o to zadbać.
2: A właśnie, a propos różnych pozwów i tak dalej, tam swego czasu, to chyba ty, Mikołaj, mówisz, tam przygotowywana jest jakaś ustawa a propos tej otwartości większej tych takich gigantów społecznościowych. Nie wiem, czy tam coś się zmienia w temacie.
3: Nic więcej nie wiem na ten temat, jaki jest obecny status tego projektu. Przewinął mi się news swego czasu właśnie, że jest to gdzieś tam na etapie przygotowań, ale co się więcej z tym stało, o tym nic mi, że tak powiem, więcej nie wiadomo. Podejrzewam, że jeżeli to będzie na jakimś takim większym etapie i faktycznie będzie to gdzieś tam już przepchnięte, to o tym się będzie mówić dość głośno, bo obecnie sentyment przeciwko Facebookowi jest dość duży, a to będzie jednak duży cios.
2: To się zgadza.

0: szansa, żeby Europa zobaczyła to, co już wcześniej widziała Ameryka w Sisanie.
1: No tak, no tak, to znaczy to jest trochę tak. Side City chyba dla Sisanu jest czymś takim, co Recha dla Side City, tylko Recha jest bardziej korporacyjna. Znaczy bardziej pod jedną firmę, ale dobra, to jakby inna rzecz, ale mówię o formacie powiedzmy tej całej imprezy.
0: Okej, okay, ale CES jest w tym momencie i na CESie są różne rzeczy.
2: Fajne. Owszem.
0: Rzeczy.
2: Na przykład jest ekran dotykowy dla urządzeń mobilnych i nie tylko. Się nazywa to wszystko Hub2U, znaczy firma nazywa się Hub2U. I oni zaprezentowali właśnie na CESie Hub2Phone. To jest ekran, który można sobie zintegrować z tak naprawdę dowolnym urządzeniem, bo to nie tylko do smartfonów, ale generalnie z każdym urządzeniem do wyposażonym w ekran dotykowy będzie to można sobie zintegrować. No i będzie wyświetlać różnego rodzaju wypukłe rzeczy. Ponoć na przykład takim założeniem pierwotnym było na przykład emulowanie klawiatury, żeby można było pisać na dotykowym ekranie bez patrzenia na ekran. To było jednym z pierwotnych założeń tego urządzenia, no ale jak się okazuje, można wykorzystać to do różnych rzeczy. Firma działa, zdaje się, od jakichś 4 albo 5 lat i oni już jakieś sukcesy ponoć mają z tym związane, tylko na razie to jest w jakichś takich bardziej przemysłowych i większych instalacjach.
1: Znaczy, jestem ciekaw,
2: niekoniecznie dla końcowego użytkownika takiego.
1: Z reguły różne takie rzeczy są pokazywane na targach i to na targach jest dużo, potem niewiele z tego wypływa gdzieś nam faktycznie do zakupu. To ciekawy jestem, jak to się łoży.
2: Znaczy wiesz, Tomku, ja myślę, że kwestią jest jak zawsze to, żeby się ktoś duży tym zainteresował. Zainteresuje ci się tym Samsung, to będziesz miał. Zainteresuje się tym Apple, będziesz miał. Ale wiesz, to jest zwykle tak, że na takie targi jeżdżą sobie jakieś małe firmy, a podejrzewam, że właśnie tego typu firma nie jest jakąś dużą i robi jakieś podwykonawstwa dla znacznie większych firm. No i teraz
0: albo
2: jeżeli...
0: ktoś ich kupi.
2: Tak, jeżeli ktoś ich tam kupi albo dadzą im zlecenia na tego typu rzeczy, to zobaczymy, ale ja też nie wierzę, żeby sama firma na przykład wypuszczała jakiegoś smartfona, no bo nawet jeżeli wypuści, to znowu się skończy na tym, że to będzie jakaś tyflotechnologia za duże pieniądze, która dostanie jedno wydanie, jakieś, nie wiem, 2 aktualizacje do przodu i na tym się wszystko skończy.
1: Słuchajcie, no, ja się jakby zastanawiam też nad tym, że a propos tych ekranów dotykowych, to chyba co roku się pojawiają właśnie jakieś informacje i to nawet Apple miał jakiś swój prototyp, coś, że tu jakieś hydrauliczne, tu jakieś inne, tu elektryczne, tam jeszcze jakieś tam. I tego było ileś, już od chyba 5 czy 6 lat to się o tym regularnie słyszy, że...
3: Patenty Apple'a przecież były w tej dziedzinie też gdzieś tam prowadzone.
1: Tak jest jakoś dużo, a to na razie niewiele się to przekłada na rzeczywistość, ale zobaczymy, no. Ostatecznie kiedyś musi być ten pierwszy raz.
2: Wiecie co, bo może po prostu jeszcze ten zmysł wzroku, na którym jednak wszyscy bardzo, ale to bardzo polegają oprócz nas, nie jest dostatecznie nasycony jest... I może tu jest kwestia tego, że to trzeba
1: po
2: prostu...
1: I tak i nie. Mhm. Bo z drugiej strony zauważ, że takim wielkim boomem miały być swego czasu te klawiatury laserowe, które miały na biurku wyświetlać klawisze. I że to w ogóle, że możesz to schować do kieszeni i z laptopem, w torbie do laptopa i to nosić i pisać wszędzie.
2: Nie do końca o to mi, Tomku, chodzi. Bardziej o to, że cały czas idziemy w jeszcze więcej kolorów, jeszcze większa rozdzielczość, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. Zastanawiam się, czy to się kiedyś skończy. I czy pójdziemy wtedy w inne rzeczy. Czy to bo to może musi to dopiero nastąpić.
1: To chyba się nie skończy, to znaczy jeszcze przed tym jest sporo, to znaczy tak, z jednej strony już chyba osiągnęliśmy albo prawie osiągnęliśmy taki etap, przy którym się nie zauważa różnic, no ale wiadomo, jeszcze będą ciągle rosły. Poza tym jeszcze chyba nie ma czegoś takiego, podejrzewam, że do tego w gruncie rzeczy wszyscy dążą, żeby każdy miał informację już, a nie za chwilę. Ale jakby, bo mi chodziło o to, że dobra, niech sobie będą kolory, ale mimo wszystko ergonomia pracy w przypadku pracy takiej profesjonalnej, tak, że jednak te klawiatury, mimo tego, że one właśnie są

0: fajne, kolorowe i dałoby się te klawisze skalować do miejsca większe, mniejsze, takie, siakie. To mimo wszystko to nie wyszło. I wychodzi
1: wyszło,
0: na to, że jednak musi być jednak to coś, na czym można te palce oprzeć, ręce oprzeć. Te nadgarstki po prostu muszą sobie być w jakiejś w miarę zdrowej pozycji. I myślę, że większość takich właśnie zastosowań, gdzie trzeba dużo tych rąk mieć, długo te ręce trzeba mieć na jakichś tam właśnie klawiaturach czy czymś, no to będzie. I myślę, że oczywiście na razie to ekran dotykowy z reguły wystarcza, ale myślę, że to prędzej czy później gdzieś tam wejdzie pytanie, kiedy. A co do tego, co ty mówisz, no też myślę, że no właśnie, nie osiągnęliśmy takiego poziomu, gdy to wszystko mamy tak już, no bo dobra, są smartfony. Znaczy może inaczej, są komputery, które mamy w domu na biurku i można sobie podejść do tego komputera i sprawdzić, albo pograć, albo tam coś przeczytać. Potem mamy smartfony, które są jednak mniejsze, ale za to są no, w kieszeni, więc można zawsze go wyjąć. Potem takim kolejnym etapem są zegarki, które są maluteńkie, ale to w ogóle wystarczy na nie spojrzeć. Tylko to wszystko ma swoje ograniczenia, no chociażby wielkości ekranu. Przecież na przykład Google teraz wycofuje swój kiosk z prasą, bo się jednak okazało, że czytanie prasy na smartfonie to nie jest coś,
1: nie do końca
0: to. Co ludzie chwycili. I to się po prostu zwija. I czytanie przez lupę to jest niekoniecznie to. I no teraz wchodzą smartfony składane, żeby było małe, ale jednak duże. Więc podejrzewam, że w tę stronę też będą kombinować, no bo no jest jakiś to dylemat, że z jednej strony ma być to małe, bo przenośne, z drugiej ma być duże, bo wygodne. I co z tym zrobić? Podejrzewam, że wcześniej czy później i tak przyjdzie do okularów, ale zobaczymy.
2: Mm-hmm. Chociaż te Google Glass, czy jakkolwiek to się nazywało, to poza Boeingiem i kilkoma firmami, to się tak nie przyjęło, bo to w przemyśle to faktycznie święci triumfy, przynajmniej w niektórych branżach. Ale w przypadku użytkowników domowych to w ogóle nic.
0: Wiesz co, ale z drugiej strony Microsoft też zrobił zegarek w 2001 roku. I też to się nie przyjęło, więc może to po prostu wszystko musi mieć swój czas. Technologia VR to co chwila coś próbuje, a to okulary takie, a to siakie, a to coś. Teraz są te zestawy do VR, do gier oczywiście.
2: VRML to się jakoś chyba nazywało. Jakiś język programowania Microsoftu do VR-u. To był Windows 9 któryś tam. Już.
0: VR.
2: Lata 90.
0: No VR tak w ogóle, no to jest dość wczesny. Znaczy dość to już ma parę dziesiąt, znaczy dziesiąt, no mniejsze dziesiąt, tam ze 20-30 lat ta technologia. Tak w ogóle. W jakichś takich laboratoryjnych warunkach. Ale to co chwila próbuje wchodzić i to myślę, że wcześniej czy później to jakoś wejdzie. Jak? To nie wiem. No, zobacz na przykład, że teraz są drony z okularami. Sterujesz dronem, masz okulary i przez okulary widzisz obraz z kamery drona.
3: Mhm. A tak poza tym macie jakieś swoje typy z CES-u? Coś wam się spodobało? Jakieś urządzenia? Bo dużo Chromebooków wyszło. I to jakichś takich właśnie wersji laptop zamieniany w tablet, albo tablet z podstawką, jakąś taką stabilizującą i klawiaturą.
0: Nie wiem.
2: Ciekawe, jak to jest dostępne. Jakie jest wsparcie Chromeboxa dla ekranów dotykowych?
3: Wiesz co, zważywszy na to, że tam możesz puścić normalnie aplikacje z Androida niektóre, to może być podobnie, bo to tam nawet nie wiem, czy TalkBack tam nie miał mieć możliwości
2: kiedy
3: bycia
2: uruchomionym. Chyba, ale coś, nie, mówię, nie śledzę tematu.
3: Właśnie.
2: Ale co mi się obiło o uszy, to właśnie, że kiedyś miał, a potem to miał Chromebook przejąć. Mhm. Wszystko.
3: No tak. No bo i Samsung puścił Chromebooka, i Lenovo, i coś jeszcze.
0: Znaczy, chyba nie ma żadnej rewolucji chyba w tym roku na tych targach. Mhm.
3: No jakieś Samsungi, Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite.
0: No tak, ale no to jest co, no...
3: OnePlus, który wypuścił telefon ze obiciem skórzanym, takim jakie jest w samochodzie McLarena.
0: No wow.
3: To jest ciekawe, w sensie jak to się w ręku trzyma?
0: Gadżet taki, no. No
3: domyślam się, że gadżet.
1: To słuchajcie, to ja...
3: Nie doda mi żadnym...
1: To ja na Cebicie 10 lat temu widziałem bambusowego netbooka.
0: Asusa.
3: A nie, no do Motorola dało się już robić jakieś bambusowe tyły, czy tam
0: klapki dedykowane. Te mody kiedyś. Chyba, no.
1: Ale naprawdę, tak. Po prostu, no ja pamiętam to do dziś, jak to śmiesznie wyglądało, bo obudowa z bambusa, taka ładna, drewniana, a otwierasz klapę, a tu taka plastikowa klawiatura, po prostu ten Asus taki, ten Sea Shield taki, nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało, no takie, no, niezbyt atrakcyjne w środku.
3: Ale przy okazji się zorientowałem, jaka jest różnica w opisywaniu parametrów komputera, a parametrów na przykład tabletu, gdzie te urządzenia już są tak zbliżone do siebie, że się praktycznie mówi, porównuje się je tam pod względem jakiegoś RAM-u, dysku, czegoś tam, po czym nagle jest bateria. Tablet ileś tam 4000, nie, 7000 mAh, laptop 13 godzin pracy.
0: No. Ewentualnie, że sześciokomorowa bateria.
3: Ile nie podaje się pojemności, tylko już się robi estymację, ile to pociągnie. Ale,
0: tak.
3: Ale też jakieś głośniki w ogóle dużo jest tej technologii IoT takiej dziwnej, nie wiem. Na przykład inteligentna kuweta dla kota.
0: Ale kuweta dla kota. I niedawno słyszałem o drukarce tatuaży.
1: O proszę.
3: A nie, no to spoko, bo to popularne, to ludzie by chcieli pewnie, bo to jest.
0: Tak, ale to są takie tatuaże na chwilę, na jeden dzień.
3: Aha,
0: i no że to, robisz tak, sobie na ręce i codziennie się zmienia, że masz codziennie inny.
1: To wiesz, to tym lepiej.
0: Tak, właśnie to chodzi takie, że do domu, że każdy jeden sobie to może kupić, masz jakieś wzory i sobie robisz.
1: I sobie robisz,
0: sam.
1: No.
2: Ja słyszałem o tosterze z drukarką, który wywalał ci tosta i po jednej stronie miałeś jeden obrazek, po drugiej miałeś drugi obrazek. Łączyło się to z jakiegoś Wi-Fi, z jakąś grafiką Google'a czy z czegoś. On tam miał jakiś obrazek dnia po prostu i wyciskał.
1: I robił kanapkę. Fajne.
0: Ale myślę... No,
3: ale jakie firmy zaczynają się pojawiać na CES-ie w ogóle? Oral-B. Bo wypuścili smart szczoteczkę.
0: Okej.
3: Tak, Diesel. O, Diesel ma swoje zegarki pod szyldem oczywiście Fossila. Ale jest Diesel Fade Light jakiś... Ten. Jest jakiś Sunono, jakaś taka firma, która zajmuje się niby poważnym sprzętem takim dla sportowców do...
1: Sunu może.
3: Do takiego porządnego pomiaru. Nie, to nie jest to Sun, to się jakoś pisze Suuno, taka fińska firma, uciekło mi teraz.
1: Okej.
3: Okay. No w każdym razie jakiś taki Wear OS, który podaje mnóstwo jakichś parametrów. Poduszka... Dla osób, które chrapią, też smart. W ogóle
0: tak,
3: poduszka, która
0: tak.
3: Udaje twoje zwierzę, że merda ogonkiem jak cię widzi i coś tam jeszcze robi.
0: Tak. No i teraz ten, i teraz ten robot od Samsunga, co tam ma udawać jakieś osoby.
3: Tak, odkurzacz robo, który pamięta, gdzie skończył i jak się naładuje, to zacznie z tego miejsca, gdzie skończył, bo ma całą mapę mieszkania zaprogramowaną.
0: A to już nie, to już było. To już i Xiaomi ma, okay. I ten nasz ma nawet, ten Monewal. To tak, nie, ale to ten nasz faktycznie podjeżdżał sobie do bazy, ładował się, jechał gdzie skończył i dawał dalej.
3: Takie zakładki jak w tym, jak w audiobookach albo w podcastach. Mm-hmm. Gdzie skończyłem sprzątać.
0: Ale i Xiaomi na przykład w tej najnowszej to pewnie nie jest dla nas dostępne, ale tę mapę jeszcze rysuje na smartfonie i da się na przykład mu powiedzieć, że tu nie odkurzaj. I robisz takie wirtualne ściany, ale takie rzeczywiście wirtualne. To nie takie jak w tym.
1: Jak w Roombach.
0: Jak w Roombach, tylko faktycznie tu masz pomieszczenie, tu tak, tu nie.
3: No widzisz. No. No to różne takie są tam gadżety, gadżeciki, jakieś JBL-e nowe są słuchawki, Jabry, oczywiście wszystkie już teraz są chyba na ten wzór AirPodsów, że masz dwie słuchawki osobno i
0: no tak.
3: One się łączą niezależnie.
0: Tak, i ostatnia afera, że jakieś dziecko połknęło AirPodsa.
2: Tak, dostało na gwiazdkę i pierwsze co zrobiło.
3: Bateria do zegarka. No, ale są takie różne. Ale co mnie cieszy a propos takich gadżetów różnych, to nowe kodeki Bluetooth zostały zapowiedziane. LC3, które mają bazować na low energy Bluetooth. I po low energy mamy teraz się łączyć z naszymi głośnikami, słuchawkami nie tylko na proces parowania, ale na cały czas. I mamy zużywać mniej baterii, albo umożliwiać producentom wkładanie mniejszych baterii, przez co zmniejszanie urządzeń, jednocześnie zachowując niskie opóźnienia i wysoką jakość dźwięku. No pewnie dużo w tym obietnic, zobaczymy co, ale co ciekawsze, to że ponoć ma być jakaś technologia broadcast, dzięki której jedno urządzenie może wysyłać zsynchronizowane strumienie dźwięku na kilka odbiorników, na kilka głośników albo kilka słuchawek. I podane zastosowania są takie, żeby każdy mógł w kinie oglądać na swoich słuchawkach słuchać, znaczy na swoich słuchawkach słuchać dźwięku, albo na lotnisku każdy może słuchać tego telewizorka, który tam coś gra dla pasażerów na, w czasie oczekiwania na lot, bez przeszkadzania nam, że dźwięk leci na całą halę. Tylko każdy ma słuchawki, kto chce słucha, kto nie chce, ten nie.
0: No ja tak, albo ciekaw, czy dyskrypcje chociażby ciekawe. No właśnie. No.
3: Ale to może kiedyś będzie.
2: To jak już jesteśmy przy takich gadżetach, to pójdę w coś bardziej ekstremalnego. Mi to znajoma z Ameryki podrzuciła jakiś przed świętami jakoś, bo przeglądała sobie, oni mają taką stronę, gdzie osoby robiące najczęściej ręcznie jakieś różnego typu produkty, od po prostu jakichś robótek ręcznych przez elektronikę po różne inne dziwne artystyczne instalacje się wystawiają. Coś taki eBay, tylko po prostu, czy Allegro, tylko po prostu dla
1: takich. Tylko takie Allegro rynkodzieło, powiedzmy.
2: Tak, dla takich crafterów, makerów różnego typu. I ktoś wystawił powerbanka przypominającego designem czopka. I sobie umieszczamy, gdzie trzeba, mamy port micro USB i możemy sobie podłączyć i ładować.
1: Ale przepraszam bardzo, ale ten powerbank jest, jak rozumiem, ładowany nie tam, tylko najpierw trzeba go naładować.
3: Ale telefon nie wiem, możesz sobie ładować.
2: Czym to się ładuje, ale to jest oczywiście gadżet, żeby sobie... Wow, mam podłączone.
1: No tak. To fajnie.
2: Mam port micro USB. No właśnie.
1: W miejscu strategicznym.
0: Tak, ale jak słyszałem, no kiedyś też gdzieś tam parę tych portali ale to z 10 lat temu opisywało, jak jakiś programista stracił w wypadku palec i proteza miała USB i w tym palcu sobie zrobił pendrive'a. Mógł sobie palec do kompa podłączyć.
1: Praktycznie.
2: Słuchajcie.
0: Nie, no to jeszcze było dawno, dał chyba ze 2 giga czy jakoś, ale było.
3: Jakbyś sobie MP3 zrobił, by sobie wpinał słuchawki do palca na jack?
0: No nie?
1: No.
2: No słuchajcie, jakiś gościu zhakował rozróżnik serca i AirTorrenta zainstalował.
0: O Boże.
1: Słuchajcie. I że takich rzeczy na CES-ie nie pokazują.
3: Dokładnie.
2: I się śmiał, że może sobie seedować w nocy bez komputera odpalonego.
3: Ale to chyba to za oczywiście... zdrowe dla niego nie jest, bo tam...
2: Nie, no to oczywiście wyłączył, bo to miało jakieś tam 128 mega.
1: No
2: chyba,
1: tak, to jest jakiś pewnie bardzo mały układ.
2: Nie miał to sensu.
1: Ale co sobie posidować można?
3: Umierają wraz z właścicielem.
2: Ale, a ja właśnie usunąłem maila o zestawie do grillowania. Takim, który składa się z dwóch probierzy temperatury i stacji zarządzającej tym wszystkim po Wi-Fi. I ponoć jak grillujemy sobie mięsko albo inne tam smakołyki, to mamy powiadomienia, kiedy przerzucić, kiedy już podawać. I tam poziom tego spieczenia tego mięsa, zgrillowania, krwistości tych bewsztyków na przykład tam będzie podawany. Takie rzeczy też są na CES-ie. Firma Weber ponoć na najemność tam.
0: Ale to już ponoć jakiś czas temu był piekarnik, który miał czujnik wilgotności i na podstawie wilgotności mógł sam wyłączyć pieczenie. I jakby na tej podstawie jakby można było zaprogramować, zrób mnie ciasto, tylko takie ładnie przerumienione. I po prostu wiedział, kiedy wyłączyć, kiedy co i już.
1: No cóż, to rzeczywiście... Słuchajcie. Jest tego coraz więcej.
2: Mi też gdzieś niewidomi z zagranicy donoszą o wszelkiego rodzaju mikrofalach, piecach i innych kuchenkach, które nie są dostępne dotykowe i tak dalej, ale mają wsparcie dla asystentów głosowych.
0: Tak, i to jest rzeczywiście fajne, dopóki to działa, bo na przykład nasza pralka to czasami nie chce działać i wtedy jest problem. Ale rzeczywiście mamy, no już są to tak, już wiadomo od dawna. I tych urządzeń jest w sumie coraz więcej, to jest coraz tańsze. Na szczęście. I rzeczywiście już jakieś piekarniki, coś, to już mają te wszystkie rzeczy. Znaczy, to nie wszystkie oczywiście, ale...
1: Ale coraz więcej po prostu, takie... coraz więcej.
0: Tak, coraz więcej.
1: I coraz jest, więcej jest potrzeba szansa, że... i trzeba coraz silniejszych routerów będzie, żeby to wszystko ogarniać u nas w domach.
2: Też prawda.
0: Tak, ale no z drugiej strony właśnie powstają te różne rozwiązania po to, żeby właśnie te routery jakby... No, mówi się, że...
2: Wibracyjne też.
0: Coraz więcej ma być...
2: To Amazon.
0: Na przykład.
1: To się zgadza.
2: Mi się to rozwiązanie bardzo podoba. Jakby nie widziałem jeszcze fakcji, nie wiem, czy ono w ogóle jest wprowadzone, ale jakby idea jest genialna, a technicznie jest to jak najbardziej do wykonania.
1: Ale to mówisz o czym? Rozmawialiśmy już o tym?
2: Chyba tak. O tym, że Amazon gdzieś wymyślił taką technologię, że kupujemy jakieś urządzenie właśnie z Amazona, nawet niekoniecznie wyprodukowane przez Amazona,
0: tak,
2: ale
0: tak.
1: I że tu jakby się taki mostek tworzy, tak? Między tym
2: tak,
1: wszystkim.
2: Że
1: okay.
2: Inne nasze urządzenia Amazona dostają informacje, że urządzenie numer seryjny takie i takie i takie przez tego i tego delikwenta zostało zakupione i ono zaraz przyjdzie. Urządzenie przyszło, delikwent otwarł, włączył i urządzenie inne Amazona mówi o, to jest, ty jesteś moje, ja ci
0: to
2: zaraz
0: ja
2: dam konfigurację
0: i
2: Wi-Fi.
0: Proszę bardzo, my tu się ugościmy
2: tak,
0: godnie,
2: tak,
0: chlebem i solą.
2: Wspinamy w prąd, nie robimy nic.
1: I to się konfiguruje
0: to działa.
1: Tak.
2: Już. Automatycznie już, bez żadnej absolutnie konfiguracji, nic.
1: Super.
0: No. Na razie Amazon, ale ciekawe, czy jakiś
1: ale
0: będzie taki
1: spokojnie.
0: Protokół.
1: Ale spokojnie, myślę, że za jakiś czas.
0: No myślę, że wcześniej czy później, no.
1: Ta,
0: ostatecznie...
2: Już to nowe Wi-Fi, już to nowe Wi-Fi coś tam kombinuje z jakimiś kodami QR, że wpuść do Wi-Fi przez kod QR, coś tam, zresztą. Takie coś już wprowadził i to działa w Apple'u. Jeżeli ktoś z naszych kontaktów w iPhone'ie, przynajmniej przy nowszych iPhone'ach, będzie chciał się połączyć do sieci Wi-Fi, do której my mamy hasło, to nam się kulturalnie pojawi powiadomienie na iPhone'ie, że ten i ten chce się połączyć. Dać mu hasło, nie dać mu hasła. Dać mu hasło, jest połączony.
0: Mhm. Ale no, najprostszy przykład, instalacja aplikacji, gdzie w Windowsie tutaj instalator, trzeba znaleźć najpierw plik instalacyjny.
1: Się naklikać.
0: Tak, next, a zaakceptuj licencję.
1: Ale,
0: potem...
1: ale słuchajcie, ale zwróćcie uwagę, właśnie znamienne jest to. Na aplikacjach mobilnych, kiedy je instalujemy, nie trzeba akceptować żadnych licencji.
0: No, to fakt.
2: A, też prawda.
1: Tu jakoś
0: ale
1: nie trzeba. Tu jakoś nie trzeba żadnych licencji, niczego, a tu trzeba zawsze zaznaczyć, że zaakceptowałem, przeczytałem i w ogóle.
0: Ale w ogóle, no, szukasz aplikacji, znalazłeś. Instalujesz, zainstalowałeś, dziękuję, otwierasz.
2: Tak naprawdę nie wiesz jeszcze przy Windowsie, co ty tak naprawdę zainstalowałeś i czy przy tej aplikacji nie zainstalowałeś czegoś jeszcze.
1: Owszem.
0: No tak, znaczy no, niby ze sklepu tego Microsoft, tylko kto z tego korzysta de facto. No w każdym razie jakby ten różne te procesy informatyczne się upraszczają. Jakie to swego czasu były problemy z mailami? Przecież jak to se ludzie tam zakładali, coś tego, tu hasło, tu port, potem jeszcze klient pocztowy i tu jaki port, a jaki
1: byli
0: ten.
1: Byli tacy,
0: a logowanie takie, a logowanie inne, a coś tam, jakieś logowanie w żetonie, w czymś.
1: Ale słuchajcie, byli tacy, co sobie na własne serwery na jakieś tam, nie wiem, SDI, jak kiedyś było takie łącze, to stawiali.
0: Tak.
2: A
0: teraz to, co? WhatsApp, podaj numer telefonu, znaczy, czy twój numer jest prawidłowy? Tak. No to okej. Okay. No to już, pisz
2: słuchajcie,
0: ze znajomymi. A to tu masz listę kontaktów twoich, które mają też WhatsAppa.
2: Połączanie urządzeń. Bo przecież były czasy, że się jakieś przerwania, zworki, coś tam, a teraz wpinasz drukareczkę do Windowsa 10, trwa instalowanie sterownika urządzenia, zainstalowano sterownik urządzenia, działa.
0: Ale przecież tam z XP-ku instalujesz urządzenie, no to był ten kreator, że zainstaluj oprogramowanie z dysku, z czegoś, albo wyszukaj w Microsoft, albo zainstaluj z pliku, potem, a ten nie przeszło certyfikatu, mimo to kontynuuj i tam coś jeszcze.
1: Dokładnie. Nie, to się upraszcza, to upraszcza z wersji na wersję się upraszcza. I
2: kiedyś to Apple był przodownikiem takich właśnie...
0: Kiedyś tak.
2: ...rzeczy, że to po prostu działało.
0: No tak, no bo przecież to co, no były tak naprawdę, nawet jeżeli chodzi o telefon, to były te Nokia, no to mimo wszystko na Nokii, okej, to było trochę uproszczone w stosunku do Windowsa, bo tam faktycznie się dawało F1, ewentualnie tylko czy to chcesz na pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.
1: Tylko weź to oprogramowanie skądś pozyskaj na te Nokia.
0: Tak, tylko trzeba było pozyskać, to był problem.
2: Panie, jakaś karbida, coś tam były jazdy z tym zmianem.
0: I nagle wszedł sobie iPhone i w zasadzie, proszę bardzo, masz tu miejsce i tylko wyszukaj sobie nazwę aplikacji. Ja w ogóle tu masz proponowane. I instalujesz już.
2: iPhone to nawet jailbreaka uprościł, bo przecież była ta strona jailbreak.me.
1: Tak, wystarczyło
0: kliknąć. Ale to
1: kliknąć.
0: Nie iPhone,
1: no
0: to tam...
1: No to jacyś tam ludzie.
0: Tak,
2: tak, ale w sensie to nawet do tego stopnia było,
1: ale tam wystarczyło kliknąć jailbreak przycisk, się tak, iPhone restartował
0: tak
1: i był jailbreak. Dokładnie.
0: Tak.
2: W tak. duszy takiej Apple.
1: Tak.
0: Ale niedawno sobie czytałem taką stronę, że na przykład dość często różne zmiany wprowadzają, znaczy jako takimi prekursorami różnych zmian, które się potem przyjmują, to są pornograficzne strony. Podobno tak było z płatnościami takimi szybkimi. Że to ponoć, nie wiem na ile to prawda, ale że podobno jako pierwsza to, która z tych porno stron to wprowadziła i potem się zczaili, że to w zasadzie można to tak płacić w różnych sklepach i w zasadzie trzema kliknięciami to jest zrobione.
2: No słuchajcie, przecież wszystkie te smart gadżety kontrolowane w tym przypadku przez widza, który dostatecznie dużo zapłaci i dostaje po prostu panel, w którym może przez określony czas zarządzać trybem, no tak, intensywnością i wszystkimi innymi parametrami, no to też znikąd się nie wzięło i powstało jak najbardziej tam. Mhm. A że to się potem przeniosło do aplikacji mobilnej, gdzie może to na przykład zrobić mieszkający gdzieś tam nieco dalej partner, no to swoją drogą.
0: No bo co, no bo z drugiej strony ta branża, no to nie musi dbać jakoś specjalnie o bezpieczeństwo, o coś. Jak zadziała, to fajnie, jak nie, to trudno,
1: nie,
0: i tak
1: no,
0: będziemy
1: trudno,
0: mieć klientów.
1: No, i tak klienci się pojawią.
0: Oczywiście.
2: Mówi się, że cały internet szerokopasmowy tak naprawdę był w dużej części popchnięty przynajmniej do konsumentów, do takich indywidualnych klientów właśnie przez to.
1: Wiesz co, myślę, że tu nie do końca, myślę, że w części też wszelkiego rodzaju torrenty i inny ruch P2P.
2: Też.
1: Bo to internet szerokopasmowy był wdrażany wcześniej niż ta różowa branża się tak pojawiła tak powszechnie, tak? Bo kiedyś to było to wszystko, wszystkie treści płatne i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, różnego rodzaju, nie tylko. Mam wrażenie, że nie tylko. Mam wrażenie, że to jednak nie tylko tak. Ale możesz mieć rację. Dobra, słuchajcie, bo tak trochę popłynęliśmy.
0: To się zgadza.
1: W różnego rodzaju
0: rozważania.
1: Ale co
0: tam, pierwsza audycja to taka
1: pierwsza
0: musi
1: audycja
0: być troszeczkę...
1: Tak, pierwsza audycja po nowym roku. Jaki nowy rok, taka cała reszta, tak?
0: Tak. No. Taki cały rok. No dobrze, Wielka Czwórka się w takim razie żegna, czyli oczywiście Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? No nie pozostało nam życzyć wszystkim dobrej, no w tej chwili nocy, ale w ogóle miłego dnia, jakby ktoś nas słuchał gdzieś tam w ciągu dnia później. I powiedzieć do usłyszenia, pożegnać się do następnego razu.
1: Tak jest, bo spotykamy się za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście. Przed mikrofonem Linda Rojewska, skrzypeńka z Łodzi. Chciałabym dziś po raz drugi zaprezentować aplikację Konkurs Chopinowski Instytutu Chopinowskiego. Tylko że tym razem na iPhone'a. Na Android już nagrałam, więc jak byłby ktoś zainteresowany, to polecam.
6: Ekran wygaszony.
5: I teraz na iPhone to będzie mój pierwszy podcast, który zrobię z tym telefonem, więc myślę, że razem przejdziemy przez tę aplikację, bo myślę, że niewielu osobom jest ona znana i zobaczymy, jak ona wygląda. A jeszcze na wstępie, zanim sobie przejdziemy do całej tej aplikacji, to muszę powiedzieć o takiej jej troszeczkę nieprawidłowości, to znaczy jak sobie w App Store wpiszemy konkurs chopinowski, to ona wyskoczy nam pod taką właśnie nazwą. Ale na jednej ze stron, na której ona się zapisze, będzie nazwana jako Chopin 15. Bo aplikacja na początku była tworzona właśnie w celu, aby śledzić na bieżąco konkurs chopinowski z 2015 roku. Ona później się rozrosła i archiwum tej aplikacji jest uzupełniane w lata wstecz, czyli w poprzednie konkursy, które były, a konkursy odbywają się co 5 lat. Aplikacja jest również tutaj dostępna. Ładnie bardzo, tak jak na Android, także nie będzie z nią problemów. I zobaczymy sobie po zainstalowaniu. Załóżmy, że już zainstalowaliśmy tę aplikację sobie z App Store'a i teraz sobie w nią wejdziemy.
6: Chopin 2015.
5: Chopin to jest co innego.
6: Aby otworzyć dostępne czynności.
5: Chopin to jest co innego, ale o tym będzie w kolejnym podcaście. Więc mamy Chopin 15.
6: Chopin 2015.
5: Tutaj, o, 2015. Myślę, jak będzie nazywała. Troszeczkę mi się pomieszało, bo w Androidzie była Chopin 15, się tak nazywała, tutaj 2015, więc wchodzimy sobie.
6: Chopin 2015, aktualności, ITM menu, przycisk.
5: I idziemy w prawo i mamy właśnie aktualności otwarte. Zawsze się tak ona otwiera, na aktualnościach.
6: Aktualności, nagłówek, szukaj, przycisk, wyślij, przycisk. Pełne koncertowe sąki Incho oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej PO Stanach Zjednoczonych, 27, zmarł Andrzej Wajda, 11 października.
5: No i tak, te aktualności są rzadkie, ale cofniemy się w lewo, bo nie chcemy czytać aktualności, nie chcemy nic wysyłać. No ale może jak już jestem przy tych aktualnościach, to żebyśmy do nich nie wracali, to przycisk wyślij jest takim dodatkiem. No wejdźmy sobie w pierwszą aktualność.
6: Pełne koncertowe sąki Incho oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej PO Stanach Zjednoczonych.
5: Tutaj.
6: Aktualności. Przycisk wróć.
5: I tutaj mamy.
6: Wyślij. Przycisk.
5: Przycisk wyślij. A dalej.
6: Pełne koncertowe sąki Incho oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej PO Stanach Zjednoczonych. 27 października. Pełne koncertowe zwycięstwo 17. Konkursu pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
5: No i tak. I mamy sobie ten cały artykuł, który możemy sobie przeczytać. A jak chcemy się nim podzielić z kimś, to właśnie klikamy na przycisk wyślij.
6: Pełne koncertowe. Po lewej stronie. Aktualność. Wyślij. Przycisk.
5: Tutaj.
6: Wyślij. Wiadomość. Przycisk. Można przeciągnąć. Mail. Przycisk. Przypomnienia. Przycisk. Dodaj do notatek. Przycisk. Twitter. Przycisk. Facebook. Przycisk. Więcej. Przycisk. Kopiuj. Przycisk. Więcej.
5: A tutaj mam
6: przycisk.
5: Więcej jeszcze.
6: Zaznaczone. Aktyw. Gotowe. Przycisk. Wiadomość. Przestaw wiadomość. Przycisk. Mail. Przestaw mail. Przycisk. Przypomnienia. Przełącznik. Przestaw przypomnienia. Dodaj do notatek. Przełącznik. Przestaw dodaj do notatek. Twitter. Przełącznik. Przestaw Twitter. Przycisk. Facebook. Przełącznik. Przestaw Facebook. WhatsApp. Przełącznik. Przestaw WhatsApp. Przycisk. Messenger. Przełącznik. Wyłączone. Przestaw Messenger. Przycisk. Można przeciągnąć. Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj. Poczekaj na sygnał.
5: Załóżmy. Firefox. Klikniemy sobie jakiś Twitter.
6: Przestaw dodaj do notatek. Przestaw przypomnienia. Przestaw mail. Mail.
5: Albo
6: przestaw
5: notatki.
6: Przypomnienia. Przestaw przypomnienia. Dodaj do notatek. Przestaw dodaj do notatek. Przycisk. Można przeciągnąć. Przestaw dodaj do notatek. Można przeciągnąć. Twitter. Przestaw dodaj. Wiadomość. Gotowe. Przycisk. Aktywna. Gotowe. Wiadomość. Gotowe. Aktywna. Aktywność. Nagłówek. Gotowe. Przycisk.
5: Ale to chyba jakoś nie. Gotowe. Nie bardzo.
6: Wiadomość. Przycisk.
5: Miało można zastosowanie.
6: Mail. Przycisk. Przypomnienia. Dodaj kwit. Facet. Więcej.
5: Więc możemy ją
6: więcej.
5: Skopiować.
6: Anuluj. Anuluj. Przycisk.
5: I tutaj jeszcze mamy jedno więcej. Zakopiuj.
6: Zaznaczone. Aktywność. Gotowe. Kopiuj. Przestaw kopiuj. Wyświetl później. Przestaw wyświetl później.
5: I to jakoś nie ma tego zastosowania, bo nie widzę, żeby coś się działo.
6: Gotowe. Aktywność. Aktywność. Nagłówek. Gotowe. Przycisk.
5: Nie dziwię, żeby, nie widzę, żeby coś się działo, jakbyśmy kliknęli w to przestaw. No ale myślę, że raczej to nie będzie nam potrzebne i mamy tutaj to gotowe, więc się cofamy.
6: Wiadomość. Wiadomość. Mail.
5: Nie chcemy wysyłać, więc robimy anuluj.
6: Aktualności. Przycisk. Aktualności. Przycisk wróć. Wyślij.
5: I mamy sobie aktualności.
6: Przycisk wróć.
5: Ich nie chcemy teraz.
6: Zaznaczone. Aktualności.
5: Zamykamy.
6: Wyślij. Przycisk. Szukaj. Przycisk. Aktualności. Item menu. Przycisk.
5: Znaczy zamknęłam ten artykuł, który sobie otworzyłam, więc zrobiłam aktualności wróć i pojawiły się z powrotem te wszystkie inne aktualności. I ten przycisk wyślij, szukaj i sobie pójdziemy po lewej stronie, mamy menu.
6: Item menu. Przycisk. Linda Rojewska. Rojewska. Kropka. Linda. Małpa.gmail.com.
5: No tak, dlatego, że tutaj w tej aplikacji trzeba się zalogować. Żeby ona działała, możemy się zalogować przez Facebook. Ja to akurat zrobiłam. Kiedyś też założyłam tam inne konto, ale jakoś nie chciało mi hasła przyjąć. Może ja już nie pamiętam tego hasła. Mało istotne, w każdym razie można się zalogować i przez Facebook, i przez nowe konto. I dzięki temu można na forum rozmawiać, pisać.
6: Dobrnicon. Przycisk.
5: Więc...
6: Ulubione. Zaznaczone. Aktualności. Forum.
5: Mamy tutaj takie rzeczy.
6: Kalendarium. Jury. Uczestnice. Nagrody. Multimedia. Poprzednie edycje. Kompozycje. Wokół konkursu. Bilety. O konkursie. Organizator. Komitet honorowy. Regulamin konkursu. O aplikacji. Sponsorzy i partnerzy. Przycisk. Developer by invalite. Przycisk. Przycisk.
5: I już więcej nie mamy. Więc przejdziemy to wszystko.
6: Linda Rojewska. Drobnicon. Przycisk.
5: I tutaj jest właśnie taki.
6: Linda Rojewska. Drobnicon. Przycisk.
5: Taki przycisk, jak jest.
6: Linda Rojewska. Rojewska. Kropka.
5: Linda Rojewska. To idziemy na prawo.
6: Drobnicon.
5: Mamy coś takiego. I w to najpierw sobie klikniemy.
6: Zaznaczone. Drobnicon. Ustawienie użytkownika.
5: I mamy ustawienie użytkownika.
6: Ustawienie aplikacji.
5: Ustawienie aplikacji.
6: Wyloguj mnie.
5: I wyloguj mnie.
6: Przycisk. Developer by invalite. Przycisk.
5: A jak się w to kliknie ten przycisk bez nazwy, to wraca nam później do tego menu, w którym byliśmy wcześniej.
6: Developer, przycisk, wylogu, ustawienie, zaznaczone, drobnicon, przycisk, Linda Rojewska, Linda
5: Rojewska,
6: zaznaczone, drobnicon, przycisk.
5: Tutaj zaznaczone, no to znaczy, że w tym jesteśmy, więc zobaczymy te ustawienia.
6: Ustawienie użytkownika.
5: Użytkownika najpierw.
6: Ustawienie użytkownika, item menu, przycisk. Ustawienie użytkownika, edytuj dane konta, przycisk. Rozłącz z Facebook, przycisk.
5: No tak, no bo ja się połączyłam z Facebookiem, więc mam rozłącz z Facebookiem.
6: Rozłącz z Facebook.
5: No i przycisk, tutaj więcej nie ma.
6: Ustawienie użytkownika. Nagłówek. Item menu. Przycisk. Item menu. Przycisk. Item menu. Przycisk.
5: I teraz... Zaznaczone.
6: Ustawienie użytkownika. Ustawienie aplikacji.
5: Ustawienie aplikacji.
6: Ustawienie aplikacji. Wyloguj mnie. Przycisk. Wyloguj. Ustawienie aplikacji. Ustawienie aplikacji. Item menu. Przycisk.
5: Wróciłam na ten przycisk menu, właśnie przycisk. Tutaj na to menu, które jest, żeby się cofnąć. Bo gest wracania, pocieranie dwoma palcami tutaj nie działa.
6: Item menu, przycisk.
5: Że nie zawsze wszędzie działa.
6: Ustawienie aplikacji. 1, 3, 2, 64. Sieć. Zaznaczone. Wi-Fi plus 3G. Przycisk. 1 z 3.
5: No tak, tutaj ustawiam sobie sieć.
6: Tylko Wi-Fi. Przycisk. 2 z 3. Brak. Przycisk. 3 z 3. Za mało pamięci. Wyczyść cechę. Przycisk. Chcesz przyspieszyć działanie aplikacji? Pobierz wszystkie dane. Przycisk.
5: No i nie mam więcej ustawień. Ja tego nie przestawiam, no bo jakoś nie było mi to potrzebne. Po co też? W sumie, ale widać, że ona, że ta aplikacja jest bardzo tak dostępna pod różnymi kątami.
6: Więc ustawienia aplikacji. Wyloguj mnie. Przycisk.
5: Nie chcemy się wylogowywać.
6: Ustawienie użytkownika. Zaznaczone. Linda Rojewska. Linda
5: Rojewska. I idziemy sobie z powrotem.
6: Ustawienia aplikacji. Item menu. Ustawienia aplikacji. 1, 3, 2, 64. Ustawienia aplikacji. Item menu.
5: Czemu?
6: Item menu. Przycisk.
5: Nie mogę. O, dobrze.
6: Zaznaczone. Ustawienia aplikacji. Ustawienia użytkownika. Zaznacz Zaznacz ustawienia użytkownika. Zaznaczone. Drobnicon. Ulubione. Aktualności. Linda Rojewska.
5: Wyszliśmy z tego. Oczywiście to zaznaczyliśmy.
6: Przycisk.
5: O, ten przycisk właśnie. I pojawiliśmy się znowu w menu. No to idziemy, przeglądamy.
6: Ulubione. Drobnicon. Linda Rojewska. Drobnicon. Przycisk.
5: To przejrzeliśmy.
6: Ulubione.
5: Teraz są tu ulubione, wyjdziemy sobie.
6: Ulubione. ICR menu. Przycisk. Ulubione. Nagłówek. Szukaj. Przycisk. Wyślij. Przycisk. Wideo. Audio. Zdjęcia. Aktualności. Uczestnice. Jury.
5: Wszystko.
6: Komitet honorowy.
5: Jest to samo.
6: Kompozycje. Brak elementów. Brak elementów.
5: No i brak elementów, bo nie ma tu nic, co bym dodała.
6: Komitet.
5: Nie dodałam.
6: Zdjęcia. Wideo. Wyślij. Przycisk.
5: Jak już jesteśmy? Audio. Zobaczmy.
6: Audio.
5: Klikniemy.
6: Zdjęcia. Audio. Jury. Komitet. Kompozycje. Brak elementów. Brak elementów.
5: I nie ma też.
6: Szukaj.
5: Ale to
6: menu.
5: Dojdziemy sobie.
6: Przycisk.
5: Co dodawać, jak dodawać i gdzie. Dobrze, to wracamy.
6: Zaznaczone. Ulubione. Aktualności.
5: Aktualności byliśmy.
6: Forum.
5: Forum nie byliśmy.
6: Forum. ICL menu. Przycisk.
5: Ja się na forum nie udzielam.
6: Forum. Nagłówek. Szukaj. Przycisk. Wyślij. Przycisk. Best memories from the open competition.
5: Bo forum jest po angielsku, a ja nie używam języka angielskiego, nie umiem, więc no, nie korzystam.
6: Hotshotem performance has hung the chance to hide some petition was found that. Otóż jest widok. Shopen on the jest, łatwe to wings i atum to most of ten and win. Shopen on the jest, łatwe to
5: wings i atum to most of ten and win.
6: Hotshotem, otóż jest widok.
5: Na forum. Hotshotem,
6: best memories from the open competition. Best memories from the open competition. Hotshotem performance has, otóż jest widok. Shopen on the jest, Shopen on the jest, łatwe to wings i atum to most of ten and win. Wyślij, szukaj. Forum. ICN menu. ICN menu.
5: No i to w zasadzie tyle na tym.
6: Linda Rojewska. Lubię aktu. Zaznaczone. Kalendarium. Zaznaczone. Forum.
5: Wszystko jakby kręci się wkoło tego konkursu. Więc wejdziemy sobie tutaj dalej w kalendarium.
6: Kalendarium. Kalendarium. ICN menu. Przycisk. Linda Rojewska. Drobnicon. Przycisk. Ulubione. Aktualne. Forum. Już. Uczestnik. Nagrod. Multi. Kompot. Wokół. Bilet. O konkursie. Organizator. Komitet. Reguł. O aplikacji. Sponsorzy. Bardzo. Przycisk. Developer. Bimwolite. Przycisk.
5: No nie wiem czemu.
6: O konkursie.
5: Czy nie działa.
6: Multimedia. Uczestnice. Nagrod. Wokół konkursu. Kompot. Multimedia.
5: Nagrody. Nie ma.
6: Uczestnice. Ale... Jury. Zaznaczone. Forum. Zaznaczone. Kalendarium.
5: Nic tu nie ma w nim.
6: Forum.
5: Ale mogłoby...
6: Forum. Zaznaczone. Kalendarium.
5: Ale mogłoby być w sumie... żeby sobie tak przejrzeć, jak to było i w jakie dni i tak dalej. Nie wiem, czemu nie zrobili tego. Dlatego właśnie chcę z wami przejrzeć tę aplikację, żeby zobaczyć, jakie ona ma też wady, zalety. Też wiadomo, że sama to robię, ale żebyście po prostu wiedzieli, żeby wam potem było łatwiej i żeby wiedzieć właśnie, na co zwracać uwagę, a może na co mniej. No w jury.
6: Jury. ICN menu.
5: Tutaj?
6: Jury. Szukaj. Wyślij. Gry konkurs. Dmitry Aleksejew. Marta Argelich. Aki Kobei. Filip P. Entremont.
5: No i tak. I w ogóle wszyscy są tu wymienieni.
6: Nelson Werner. Adam Harasiewicz. Andrzej Jasiński.
5: I o każdym jest coś napisane.
6: Marta. Dmitry Aleksejew.
5: Widzimy sobie
6: Marta Argelich.
5: Marty Argerich. Jedna z bardziej
6: wróć.
5: Słynnych pianistek.
6: Wyślij. MRTH Argelich. Multimedia. Marta Argelich. Urodzony w Buenos Aires, laureatka i nagrody 7 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 1965.
5: I tak. No i jest tutaj o niej napisane.
6: Wyślij. Jury. Przycisk wróć.
5: I się cofamy.
6: Jury. Marta Argelich.
5: No to już wszyscy mogą sobie poczytać, o jakich tam pianistach chcą, którzy oceniali w 2015 roku naszych uczestników.
6: Dmitry Aleksejew.
5: Ale idziemy dalej.
6: ICN menu. Przycisk.
5: Powracamy.
6: Linda Rojewska. Zaznaczone. Jury. Uczestnicy.
5: Uczestnicy. Bardzo ich dużo było.
6: Przycisk. Uczestnik. Szukaj. Wyślij. Finał. Wszystkie kraje. Przycisk. Seonki Inho. KR. Wszystkie kraje. Przycisk.
5: No i tak.
6: Finał. Przycisk.
5: Finał. Wszystkie kraje. I później mamy.
6: Seonki Inho. Alios Plus Unit. HR. Ajeni Kobejaski. JP. Katalon. US. Erisu. US. Szymon Mechling. PL. Georgi Sosokins, LFA, Charles Richard Hamelin, CA, Dmitry Schkin, RU, Ike, Tone, Yang, CA, Ike, Tone, Yang, CA.
5: Tak. I właśnie to jest tak, że mamy sobie tych uczestników, którzy byli w finale, a my chcemy przejrzeć sobie od początku. Wszystkich. I klikamy na wszystkie.
6: Anuluj. Kraj pochodzenia. Nagłówek. Indeks tabeli. Regulacja. Wszystkie kraje. Austria. Białoruś. Chiny. Białoruś. Austria. Wszystkie kraje. Indeks tabeli. Regulacja. Wszystkie kraje. Austria. Chiny. Chorwacja. Czechy. Francja.
5: I zobaczymy, załóżmy, kto jest z Francji.
6: Zaznaczone. Uczestnice. ICN menu. Uczestnice. Szukaj. Wyślij.
5: Wielu ich nie było.
6: Finał. Francja. Brak elementów. Brak elementów.
5: No ale dziwne, bo powinien ktoś być. Dlatego, że był jeden uczestnik z Francji, który nie wyszedł poza pierwszy albo drugi etap, ale był, więc nie wiem, dlaczego nie został umieszczony. No więc właśnie są takie braki gdzieś tam w archiwum, które on jest cały czas uzupełniany. Myślę, że będzie nadal, więc nie musimy im mieć tego za zło, oni o to dbają, więc będą uzupełniać. Akurat co do tej aplikacji, to mam pewność, że o to dbają, bo rzeczywiście zrobili ją dostępną i fajną. No ale no już wiemy, jak to jest. Z krajami. Jeżeli wiemy. I dalej są nagrody, no to wejdziemy sobie. Mamy nagrody główne. Wyróżnienia. Nagrody specjalne.
6: Nagrody.
5: I tutaj już się zaczynają te nagrody główne. No to wejdziemy sobie. Tak, bo tutaj jesteśmy w tym, no ale. Wchodzimy. I po każdej nagrodzie są multimedia. Posłuchamy sobie pierwszego wykonawcy, Song Jin Cho. Tutaj tego. Posłuchamy sobie do zwycięzcy konkursu Szczepanowskiego z 2015 roku. Wejdziemy w multimedia. I mamy najnowsze wideo audio. I zdjęcia. No tak, ale no, załóżmy, my chcemy audio sobie posłuchać. Więc wejdziemy w audio i mamy etiudę, którą zagrał Song Jin Cho. Kliknęłam w nią. I naciskam player.

wyłączyłam. No i oczywiście tutaj jest, naciskamy wyślij, możemy się z kimś tym podzielić. Załóżmy, chcemy wysłać na Twitter. Ja mam tutaj, więc wyślemy sobie. A co tam? I tutaj po prostu będzie wysłany tweet. Podzieliłam się tym po prostu na Twitterze. Jak wam się któryś utwór spodoba w jakimś wykonaniu, możecie się po prostu z kimś tym podzielić. Bardzo, bardzo fajna opcja. Oczywiście mamy wideo. Mamy... Co tutaj mamy? No możemy wejść jeszcze w wideo, zobaczymy. Wywiad tu jest. I tutaj inaczej jest w tym odtwarzaniu. O. Samo po prostu weszło.

0: had a lot of good memory in Warsaw during the competition. I can say it was a very special experience.
1: No tak, ale jakoś nie chcemy tego. Już. Wysłuchaliśmy. Kliknęłam w gotowe i po prostu wyszliśmy z tego. Czyli troszeczkę inaczej, nie wstrzymuje się żadną pauzą, tak jak przy audio, no tylko trzeba sobie kliknąć gotowe i to jest jakby wstecz i to zatrzymuje. I też, no wiadomo, możemy się tym podzielić. No ale wracamy sobie. Już wiemy, jak jest w nagrodach. Zobaczyliśmy sobie. I są różne nagrody. No ale weszliśmy sobie w menu. Idziemy dalej. Multimedia. No także wszędzie idziemy naokoło tak jakby. Gdzie się nie dostaniemy, to po prostu mamy dostęp też do czegoś innego. No to jest takie fajne. No i tak. To wyszukiwanie może być bardzo przydatne tutaj, jeżeli chcemy sobie posłać kogoś konkretnego. Tutaj najnowsze wyjdziemy sobie. I tutaj to jest z 2010 roku. Oni uzupełniają to całe archiwum cały czas. Ciągle to archiwum będzie uzupełniane na ich kanale na YouTubie tak samo. Sobie to dodałam do śledzonych, więc po prostu też dostaję powiadomienia mailem, że po prostu jest coś nowego, że się pojawiło. Więc jak się na YouTubie pojawi, no to tutaj tak samo. Więc mamy do tego wgląd po prostu, gdzie chcemy. No ale zobaczymy sobie. To są te najnowsze. Mamy poprzednie edycje. Mamy multimedia. Ale tutaj się... Właśnie! Bo to jakoś tak dziwnie. Ja wyszłam z tego najnowszego. Ale to wyszło jakoś tak dziwnie. Ja się cofnęłam, a to wyszło z tego. Więc trzeba jeszcze raz jakby w to wejść. Nie wiem, to jakoś inaczej się zrobiło, że trzeba jeszcze raz w te multimedia wejść, bo one się cofnęłam z tych najnowszych. To po prostu wyszło mi z całych multimediów. No ale już nie jestem. Zobaczymy sobie. No też tu jest audio. Gdzieś tutaj Facebook mi się wkradł, bo musimy mieć internet, tak? Że tutaj jakieś powiadomienia przychodzą, no to najmocniej przepraszam. I mamy eliminację w tych audio. Bo były eliminacje i potem był konkurs. Więc w eliminacji mamy tego bardzo dużo. Wejdziemy sobie w ten dzień na przykład. Tak, i ten Luigi Carocia, jak on się tam dokładnie czyta, występował w konkursie, on się tam dostał. No i mamy to, co grał na konkursie. I tutaj na eliminacjach to samo. Te Barcarole na przykład grał i na konkursie, i w eliminacjach.

on tak leci, prawda, ten utwór. Wróciliśmy. No i możemy sobie posłuchać wszystkich eliminacji, całego etapu, w ogóle samych eliminacji. I później występów konkursowych też. Bo eliminacje były w kwietniu, a sam konkurs był w październiku. Więc na eliminacjach dodatkowo się grało mazurki. Więc można tego więcej posłuchać. Na przykład jak ktoś się nie dostał do drugiego etapu, no to jest w eliminacjach i można sobie posłuchać troszeczkę więcej w jego wykonaniu. No i wiadomo, że nie wszyscy dostali się do konkursu, więc można posłuchać nawet tych, którzy się tam nie dostali. No i wracamy. Nie chcemy już eliminacji. No i mamy. Wracamy sobie. I mamy poprzednie edycje też. I będzie to archiwum wstecz. To samo mamy. Poprzednie edycje i mamy szukaj, wyślij, zawsze możemy się dzielić. No to szukanie właśnie jest pomocne, kiedy mamy bardzo dużo wykonawców, kiedy po prostu chcemy kogoś konkretnego znaleźć, nieważne gdzie jesteśmy, sobie go wyszukujemy i to nam wyświetla wszystkie multimedia związane z danym wykonawcą. Zobaczymy, czy jest coś. No i tak, jest on wszystko o tym konkursie. No i znowu mamy uczestnicy jury, zdjęcia. No i tak po kolei możemy patrzeć. No i zobaczmy, czy są jakieś archiwa. Nawet coś jest. O, jest ciekawostka. No i jest o nim. Krótka wzmianka. Może audio będzie. Oni to wszystko będą uzupełniać. Kiedyś tego też nie było. No dobrze, ale się cofamy. Cofnęliśmy się. Były poprzednie edycje, teraz są kompozycje. I tu będzie ciekawie. No bo mamy wszystkie i wszystkie gatunki. I teraz trochę się to różni. I zobaczcie. Wejdziemy sobie we wszystkie. Bo jest wyżej. I tutaj mamy i konkurs. Wejdziemy sobie w sonatę. No tak, mamy wszystko o tym gatunku, no ale nie będziemy teraz tego czytać. Wróciliśmy. Sobie. Jak widzimy wszystkie gatunki, to mamy te wszystkie gatunki, ale my nie chcemy, więc anulujemy. W konkursie mamy podobnie, jak weszliśmy w konkurs. I niestety to z tego wyszło, ale wyjdziemy jeszcze raz te kompozycje.
I potem były to wszystkie, to są wszystkie gatunki. Tylko to dziwnie jakoś. Bo to się różniło. Czyli jak się wejdzie we wszystkie, to jest konkurs i eliminacja. Jak się wejdzie we wszystkie gatunki, to są wszystkie, to są po prostu wszystkie gatunki. No ale wchodzimy w eliminację. To jest tak naprawdę wszystko to samo. No i też można tego posłuchać. Tutaj.

0: po prostu najbliżej. Cofniemy się. Czyli jakby znowu na okrętkę, znowu można słuchać eliminacji. No i tak w koło, to jest w koło to samo, także to jest tak, takie proste, intuicyjne. Cofamy się. To były kompozycje. I tutaj będzie i dalej wokół konkursu. Bilety o konkursie. Organizator, komitet honorowy. No to w zasadzie wszystko, co możemy dalej poczytać. To jest niżej. To jest później.
1: Transmisja pierwszego koncertu laureatów 17 konkursu Okinowskiego na wielkim ekranie 21 października w Multikinie. 21 października Multikino. Konkurs, czyli muzyka podgrana w klubie. 22 października Hotel Legend Warszaw.
0: No i tak w zasadzie wszystko o tym konkursie. To się wkoło niego działo. I przeczytamy sobie o tym właśnie tutaj. Wokół konkursu. I ciągle mamy przycisk wyślij i ciągle się możemy dzielić tym, co czytamy. No i to wszystko w zasadzie z tej aplikacji. Mam nadzieję, że wszystko pokazałam obrazowo. W zasadzie aplikacja jest taka prosta. Z każdego miejsca prawie możemy sobie posłuchać, przeczytać i praktycznie mamy dostęp do wszystkiego prawie z każdego punktu, w którym jesteśmy, więc to jest bardzo też ciekawe i pomocne. Ciągle aplikacja zostaje jakby dopracowana. Tutaj Instytut pracuje nad tym, żeby te multimedia były i one rzeczywiście są. Także nie widziałam tutaj takiego błędu, jak był w Androidzie, że wchodziło się te starsze edycje konkursów tam z 1930 któregoś roku i cała aplikacja się wysypywała. Tutaj nie widziałam czegoś takiego. Teraz w Androidzie też nie widzę czegoś takiego. Więc tyle dobrze. I cały czas archiwum się zapełnia. Może wolno, bo nie jest to szybko. Ale też pewnie wszystkich nagrań po prostu nie ma albo są złej jakości, więc myślę, że wszystkiego naraz nie będzie. Ale jak ktoś się interesuje, no to może też to śledzić, subskrybując kanał Instytutu Chopinowskiego na YouTubie i tutaj w aplikacji w aktualnościach. Dziękuję bardzo Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście o innej aplikacji.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o zmianach, dostępności i możliwości używania systemu Android przez osoby niewidome. Będę o tym rozmawiał z Pawłem Masarczykiem.
1: Dobry wieczór, albo witajcie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jestem tu jak najbardziej.
0: Dobry wieczór. I będziemy, tak jak mówiłem, rozmawiać o Androidzie, bo w sumie takiej podsumowującej audycji na ten temat nie było, zbierającej różne informacje od ponad 4 lat. A jeżeli chodzi o dostępność, jak i w ogóle o swoje różne funkcje, Android cały czas się rozwija i to już nie jest tak, jak kiedyś było, że iOS to

0: jest jedyny system dostępny, który jest w pełni dostępny dla osób niewidomych, słabowidzących. Android takim systemem z roku na rok staje się coraz bardziej. Co więcej, są osoby, i to już nie tylko tacy użytkownicy, którzy lubią gdzieś tam grzebać, łamać różne systemy, którzy twierdzą, że Android już jest tak dobrze dostępny, że można go spokojnie używać i że właściwie to jest kwestia pewnego wyboru, kwestia już przyzwyczajenia, co się lubi, co komu odpowiada, czy to jest system Apple iOS, czy jest to Google Android. Można do nas, do Tyfloradia dzwonić pod numer telefonu 123 834 835. Czyli co? Przechodzimy po prostu do rzeczy, będę pytał o poszczególne aspekty. Rozumiem, że mówimy o jakich nowych wersjach Androidach, ale o jakich Androidach mówimy?
1: Najnowszą wersją Androida na dzień dzisiejszy jest Android 8.0 Oreo. Tak jak te ciasteczka amerykańskie, takie hobby hity. I jest to telefon, który, a raczej system, który aktualnie no, pojawił się na marginalną ilość urządzeń, jako że Google jest znany z tego, że jego system jest bardzo sfragmentaryzowany i dużo czasu zajmuje, zanim pojawi się oficjalnie na dużej ilości urządzeń. Nawet Nougat, czyli jego poprzednik, wersja 7.0, do dziś ma tak naprawdę marginalny udział w rynku. To jest tam kwestia paru procent. Może to się zmieni za rok, jak już wyjdzie Android 9, a może nie. Natomiast jest to Android 8.0, jest to Android O i o tej wersji mówimy, jeżeli mówimy o najnowszym Androidzie i o najnowszych gdzieś tam funkcjach dostępności, rozwiązaniach, które nam jako osobom niewidomym ułatwiają życie.
0: I w jakich telefonach te w miarę te najnowsze albo ten poprzedni Android, no wiem, że to jest trudno, bo to jest też kwestia brandów, kwestia różnych krajów, ale tak jakbyśmy mieli ogólnie powiedzieć, to czysty Android jest gdzie? Tak na ten czas, co
1: czysty, ale tak ogólnie czysty, czy
0: czysty albo prawie
1: Nougat,
0: czysty,
1: Oreo.
0: Tak to ujmijmy.
1: Okej, okay. No na pewno są to telefony Google, czyli Nexusy i Pixele, przy czym Pixeli nie mają póki co w Polsce, więc powstała taka trochę luka ze strony Google. Na pewno są to telefony Android One, w chwili obecnej w Polsce jedynym takim telefonem jest Xiaomi Mi A1, który ostatnio święci triumfy, coraz więcej osób go kupuje i są zadowoleni. Prawie czysty to jest też Motorola. Zdaje się, że mało modyfikacji względnie jest w OnePlus, w tych modelach OnePlus 5, OnePlus 3 kiedyś jeszcze był i tak dalej. I tak naprawdę większość producentów, zwłaszcza tych telefonów takich znanych marek, dokłada coś swojego, ma swoje tak zwane nakładki systemowe, jakieś UI, które są różne. W Samsungu jest to Galaxy TouchWiz. Swoją drogą Samsung kiedyś miał jeszcze te Google Play Editions, czyli takie wersje telefonów swoich flagowych z czystym Androidem. Zdaje się, że po prostu już od S5? Nie, S5 już też nie było. S4 był taki chyba eksperyment i S3
0: to chyba nawet
1: też
0: tylko
1: miała
0: w Stanach, to w Polsce tego nie było, zdaje się, dostępne. Chociaż może można było kupić, nie wiem, nie pamiętam.
1: Dało się to jakoś dostać, nie było to pewnie najłatwiejsze, bo operatorzy chyba tego nie sprzedawali, ale było to jakoś dostępne, z tego co pamiętam, dało się to jakoś kupić. No i to na dobrą sprawę jest z tych takich oczywiście bardziej znanych urządzeń. Raczej tyle, bo i Huawei, i LG, i HTC, i Xiaomi mają swoje nakładki systemowe, więc ci wszyscy poważniejsi producenci, z którymi spotkamy się w ofertach operatorskich czy w przekazach prasowych odpowiednich mediów, będą mieli jakieś modyfikacje nałożone na ten system.
0: Mhm. Dobrze, czyli to jakby wiemy. Teraz dostępność, jeżeli chodzi o pierwsze uruchomienie. O czym musimy pamiętać? Jak to się zmieniło przez w ciągu ostatnich lat? Jak teraz to wygląda?
1: Przede wszystkim dużo zmieniło się w międzyczasie, a raczej stało się i poniekąd zaniknęło. Zdaje się, że ostatnia audycja tego typu była gdzieś na początku 2014, bo tak kojarzę, że to było gdzieś mniej więcej w tym okresie, kiedy ja kupiłem sobie telefon z Androidem, przeszedłem z iOS na Androida i wtedy tak zmierzyłem się z tematem, dlaczego to zrobiłem, opisałem jakieś moje za, przeciw i wtedy to był jeszcze taki trochę niezbadany grunt. I dla wielu to był taki, no, dość odważny eksperyment. Natomiast ja też przez te lata jakoś, to jest też tak jakby moja osobista podróż, jak zmieniłem się ja jako użytkownik Androida, w czym Android mi pomógł, w czym są jakieś niedociągnięcia i tak dalej, trochę myślę, bardziej jest to też stonowane. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie, w międzyczasie zdążyły się pojawić modele Samsunga i LG, które miały, mając fizyczne przyciski Home, oferowały możliwość włączenia TalkBacka, tak jak robi się to na iOSie, czyli potrójne przyciśnięcie tego przycisku. Nie jest to standardowy mechanizm, to jest kopia jak najbardziej funkcji iPhone'owej. Natomiast było to wygodne, działało zawsze, przy czym teraz te najnowsze, zarówno LG jak i Samsungi, od Galaxy S8 począwszy, nie mają już przycisku Home. I tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, no bo nie ma tego dotykowego przycisku, który można by to zrobić. Na wielu telefonach zaczął działać ten gest dostępności, który jest wbudowany przez Google. Na coraz większej ilości urządzeń jest on włączony domyślnie. Działało to na LG, działało to, no oczywiście na Nexusach, działało to nawet na jakichś tam telefonach typu iPhone. Ja ostatnio, zresztą może niedługo będzie audycja, no może już nie tak ostatnio, bo to z rok temu było, miałem przyjemność bawić się takim urządzeniem jak UMI Super. I to jest telefon, no, producenta UMI. No, nie wiadomo, nie wiem ilu ze słuchaczy słyszało o UMI, bo ja też czytałem o tym producencie tak, no, kilka artykułów, coś tam były, jakieś testy. A tu nagle nasz znajomy, tu redakcyjny, Kazimierz Parzych, kupił taki telefon i okazało się, że ten telefon ma ten gest dostępności włączony i sami sobie poradziliśmy z włączeniem TalkBacka. Więc jak najbardziej to działa. I nadal jest to oczywiście rosyjska ruletka, bo są takie telefony, w których to jest, są takie, w których tego nadal nie ma i musimy poprosić kogoś widzącego o to, żeby on tego TalkBacka włączył. Natomiast no jest też tak, że w Androidzie Oreo trochę ten proces się zmienił. Jest teraz tak, że przytrzymując dwa klawisze głośności naraz, trochę tak jakbyśmy chcieli, nawet dokładnie tak jakbyśmy chcieli wstrzymać i wznowić TalkBacka, uruchamiamy właśnie TalkBacka na ekranie pierwszej wstępnej konfiguracji. To jest nowość, która doszła w Androidzie O.
0: A gdybyśmy chcieli poprosić osobę widzącą o pomoc, to tak najczęściej, ja wiem, że to pewnie jest różnie, no bo tutaj dochodzą te nakładki producentów gdzieś tam, ale najczęściej pod jakimi hasłami w ustawieniach szukamy tych opcji gdzieś tam dostępności i czy to jest tak, że od razu już jest polski język, czy trzeba, nie wiem, jakiś pakiet syntezy ściągać, jak, no bo załóżmy, ktoś dostaje telefon, nie może sobie sam tego włączyć i prosi nieznajomych o pomoc, to najczęściej gdzieś tam, gdzie należy szukać tych opcji, wpierw konfiguracji dostępności, a potem włączenia tego TalkBacka na stałe, ewentualnie jakiejś aktualizacji, oprogramowania tego TalkBackowego, coś takiego. Co tutaj należy zrobić?
1: Przede wszystkim w Androidzie 7 Nougat uczyniono dodawanie funkcji dostępności łatwiejszym, bo na ekranie pierwszego uruchomienia jest taki trochę większy, wyróżniający się przycisk dostępność. To jest na jednym z pierwszych ekranów. Więc osoba widząca, która nam pomaga, od razu widzi ten przycisk i można go bez problemu wcisnąć, wybrać sobie, jakie usługi potrzebujemy, czy to jest TalkBack, czy to jest powiększenie, czy to jest wersja kolorów, czy coś jeszcze innego. I możemy to po prostu załączyć. Jeżeli tak nie jest, bo ktoś nam sprzedał telefon, który od razu nam się włączył na ekran główny. Ktoś mi ostatnio opowiadał o takim telefonie, chyba Jellyphone, ten taki malutki 2,5 cala ekran. Jakoś tak pominięto w nim kreator i od razu on się włącza na ekran główny. Najczęściej w ustawieniach będzie to albo dostępność, albo ułatwienia dostępu. Wiem, że w Samsungu to jest tak podzielone, że zakładki mają ustawienia mają cztery zakładki. Drugą z nich jest moje urządzenie. No i w tym znajdujemy ułatwienia dostępu, a tam z kolei, i chyba LG ma ten sam schemat, jest widzenie. I tam się włącza akurat Voice Assistanta. Myślę, że o Voice Assistancie to opowiemy swoją drogą za jakiś czas, bo to jest też coś, co powstało w Samsungu. No, to jest od czasu naszej ostatniej audycji jest to nowość. Aczkolwiek czy taka rewolucyjna, to można by się kłócić. Natomiast no w Samsungu domyślnie nie ma TalkBacka. Tak, o to mi chodziło w mojej wypowiedzi. Może być tak, że nie włączy nam się od razu po polsku. Może być tak, że będziemy zmuszeni wstępną konfigurację przeprowadzić po angielsku, a potem doczołgać się do ustawień i tam w opcjach syntezatora mowy Google, bo takie domyślnie mamy na stanie, pobrać sobie dane głosowe dla języka polskiego. Co będzie wymagało oczywiście dostępu do internetu. Istotnie jest to problem z Androidem i wiele osób to odstrasza od wstępnej konfiguracji. No miejmy nadzieję, że jeszcze i to z czasem się zmieni. Natomiast co do aktualizacji TalkBacka, to jako że TalkBack jest jedną z wielu aplikacji na naszym telefonie, dokonujemy jej po prostu przez sklep Play.
0: Czyli tak to wygląda w Androidzie. No troszeczkę będziemy porównywać gdzieś tam z iOS-a. No w iOS-ie to jest zrobione o tyle prościej, że tam po prostu no po włączeniu iPhone'a gdzieś tam synteza, języki i gdzieś tam to wszystko jest w jednym i ta dostępność, no mamy też ten fizyczny przycisk Home, no w 10 w iPhone 10 już nie mamy i raczej z ustawieniami dostępności w iPhone gdzieś tam osoby niewidome problemu nie miały.
2: W dziesiątce no, nie mamy fizycznego przycisku Home, za to mamy w Tyflo podcaście na żywo telefon. Patryk jest z nami. Halo, słuchamy.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Witam.
1: Cześć Patryku, co to?
3: Ja tutaj się właśnie chciałem wypowiedzieć a propos, no bo też słyszałem tak z tego, co tutaj Michał mówił, że to też miała być trochę audycja też o iOS-ie. Też takie bardziej też omówienie tej dostępności. Natomiast ja właśnie chciałem powiedzieć o Androidzie właśnie z perspektywy użytkownika, który przez 7 lat prawie używał iOS-a i tak taka nieoczekiwana przesiadka na telefon Samsung i na właśnie na Androida. Chciałem powiedzieć o jednej takiej bardzo dużej wadzie, która mnie osobiście w tym systemie denerwuje, chociażby też dlatego, że mam telefon, który niestety nie może podziwiać tych jakże wspaniałych fajerwerków, o których tutaj mówisz w Androidzie Aero, o tym, znaczy ogólnie o nowego Androida, bo ja mam Samsunga S5, a niestety właśnie z tymi telefonami jest tak, że one dostają, no oczywiście no nie mówię tutaj o tych z czystym Androidem, że dostają góra jedna, aktualizację dwie i do widzenia. Do czego, co mi przeszkadza? Ja bardzo często używałem właśnie smartfona w sytuacji, kiedy nie miałem komputera. Tak jak to ma miejsce teraz, że na przykład do przeglądania stron internetowych i właśnie tu muszę powiedzieć, że no ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak niestety się dzieje. Jeżeli chodzi o strony duże, czy to jest Chrome, czy to jest Firefox, w ogóle no Chrome najlepiej, natomiast jeżeli chodzi o duże strony, to aż mnie krew zalewa, bo na przykład jest sytuacja, gdzie ja sobie flikiem idę po stronie jakiejś, przypuśćmy na przykład strona Lajkonika, tu mam z tym problem, i chcę sobie na przykład wejść w link rozkład jazdy. No i ja flikiem sobie najeżdżam, TalkBack mi czyta link rozkład jazdy, ale jak tapię, nie klika się w link. Tak jakby wrażenie jest takie, tak jakby się coś nieprawidłowo przewijało i trzeba przewinąć ten ekran dwoma palcami po to, żeby eksploracją znaleźć ten link i dopiero wtedy w niego kliknąć. Jeżeli jest ekran jak w iPhone 5S, gdzie jest ten ekran w miarę mały, no to jeszcze to jest spoko, ale w przypadku Galaxy S5 Neo, który mam, gdzie ten ekran już jest naprawdę no czterokrotnie większy, no to można dostać po prostu kręćka naprawdę przy dużych stronach i mnie to osobiście denerwuje. To samo się dzieje w Twitterze, bo na przykład są linki do artykułów ze Spidersweba i ja na przykład w ogóle nie umiem w to klikać. Instalki.pl na przykład nie ma z tym problemu. Klikam i od razu się otwiera Chrome, Kanary i wszystko działa. Natomiast tutaj jeżeli właśnie chodzi o, nie wiem, Spider's Web czy coś, ja nie jestem w stanie otwierać linków. Nie wiem, czy to jest po prostu wina aplikacji Twitter czy nie. Natomiast no, jeżeli chodzi o samego TalkBacka, no to jest właśnie sporo takich braków, jeżeli chodzi właśnie o iOS-a, o gesty, chociażby no zatrzymywanie na przykład piosenki odtwarzanej, gdzie można było stuknąć dwoma palcami. to, że na przykład czasami mam problem, jeżeli jest jakaś muzyka, utwór głośny i potrafi mi ten utwór zagłuszyć talkbacka tak, że po prostu nie słyszę nic, no to jest problem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Androida, to rzeczy, które lubię, bo tu mógłbym jeszcze sporo wymieniać tych problemów dostępnościowych.
0: A ja tylko zapytam, ja tylko pozwolę sobie zapytać, a czy to nie jest, bo to jest która wersja Androida, bo może jednak to
3: no
0: jest kwestia
3: jest
0: tego, że to
3: Android
0: jest...
3: Android Marshmallow 6,
0: czyli
3: 6,
0: to jest
3: 1, 6. 1.
0: No, czyli
1: tak, też mam tą wersję
0: Androida.
1: Czyli
0: to jest być może po prostu, no jednak ta wersja 7 i 8, z tego co słyszałem, jeżeli chodzi o internet, chyba że coś źle wiem, bo ja trochę mylę, co jest w samym talkbacku nowego, a co w Androidzie, ale wydaje mi się, że kwestia Chroma, Androida, właśnie Google Chrome, że może być tak, że w wersji 7, 8 Androida jest znacznie lepiej, tam dużo zoptymalizowali jednak. Tak mi się z tego co wiem.
1: To znaczy ogólnie jest tak, że jest problem. Jest problem z synchronizacją eksploracji i gestów. Rzeczywiście to, po czym przesuwamy gestami lewo-prawo na stronie internetowej, nie jest tożsame z tym, co widać, jeżeli palcem eksplorujemy ekran. I to będzie rozwiązane, ten problem będzie już naprawiony w TalkBacku 6.1. Aktualnie trwają testy beta. Jeżeli byś się zapisał do testów TalkBacka, nie powinieneś mieć tego problemu.
3: Ja testuję tą betę i problem nadal jest. I wiesz, czego ja się obawiam? Owszem, problem może zostać rozwiązany, ale nie w tym Androidzie, który mam. I tu jest właśnie problem z tym Androidem, że właśnie ktoś, to tak jak ja, ma starsze urządzenie, a ja tak naprawdę nie zamierzam kupować nowego telefonu z Androidem, bo jednak wiem, że chcę przy iOSie zostać, bo jest jednak dostępniejsze i wygodniejsze. No to niestety ja nie mogę, ja tego nie sprawdzę, bo to może rzeczywiście poprawić się w nowym Androidzie. Ale ja, użytkownik Androida 6.1, który właśnie testuje bety TalkBacka, nie widzę żadnej tak naprawdę poprawy. Co jeszcze?
1: Być może jest też wymagana aktualizacja Chroma, wiesz? Bo ja czytałem o tych zmianach i nie wydawało mi się, żeby ta akurat poprawka była jakoś zarezerwowana tylko dla naszych wersji Android, ale...
3: Ja używam Kanary.
1: Rozumiem.
3: Ja używam Kanary.
1: No to w takim razie warto, myślę, to też zgłosić przez opcję wyślij opinię, chyba to się nazywa, tam więcej opcji.
0: No albo spróbować wersji najnowszej, normalnej Chrome użyć i może tam będzie inaczej, nie wiem, wymyślam
3: nie, też nie.
0: Dobrze, no a plusy, bo zaczęło mi tak troszeczkę...
3: Jeżeli jeszcze chodzi o czytanie powiadomień, coś do czego mnie iOS bardzo przyzwyczaił, czyli na przykład jeżeli VoiceOver czyta powiadomienie, to on na przykład go przeczyta, on przeczyta to powiadomienie i tyle, i na przykład ekran się zablokuje. Na przykład tu w Androidzie brakuje czegoś takiego jak wyłączenia sobie samej mowy. Owszem, można wstrzymać reagowanie tego talkbacka, ale na przykład o co mi chodzi? Jak na przykład mam włączone zawsze mów powiadomienia, czy ogólnie mówienie powiadomień, to na przykład jest takie coś, że on bardzo dużo lubi gadać. On na przykład lubi gadać, że się ktoś podłączył pod Wi-Fi, albo na przykład rozmawiam przez Skype'a i słyszę rozmowa, aktywna rozmowa tam z użytkownikiem jakimś tam. Tak lubi się to odzywać co parę sekund. No po prostu... No czegoś można dostać, bo ja tu mówię na przykład sobie z kimś przez Skype'a i nie mam zamiaru słuchać o tym, że rozmowa jest aktywna, bo ja nie jestem głupi i wiem o tym, że rozmowa jest aktywna i po prostu no nie chcę, żeby mi TalkBack o tym mówił bez przerwy, także też nie wiem co z tym zrobić, bo powiadomień takich całkowicie się nie da wyłączyć.
1: Wiesz co, przesuń gestem na inny element, bo stoisz widocznie na tym pasku, gdzie... Jest to czytane. Przesuń chociażby na przycisk przejść wyżej albo coś takiego.
3: Właśnie nie. Mhm. Właśnie Picioku, na niczym nie stoję, tylko po prostu ekran jest zwyczajnie w świecie zablokowany. Ja sobie gadam.
1: Mhm. Nie wiem.
3: On to gada i to jest
1: najlepszy. Mnie to pomagało, więc dlatego mówię. Okej, no rozumiem. W porządku.
3: Ale za co na przykład za to cenię Androida.
1: Może zgłaszać błędy.
0: No właśnie, a jakie plusy? Bo żeby też nie... domyślam... Mhm.
3: Plusy oczywiście są, ja myślę, że największym plusem i tutaj chciałem z tego miejsca bardzo gorąco pozdrowić i podziękować użytkownikowi Hubert Meyer, znany jako Killer, ponieważ dzięki niemu odkryłem klawiaturę Soft Braille Keyboard, która no jest po prostu objawieniem, że tak powiem. I powiem szczerze, że ja jako użytkownik iPhone'a 5S i iOS'a, szczerze powiedziawszy, ja nienawidziłem tej klawiatury brajlowskiej, bo po pierwsze to się robiło mi rozkalibrować, po drugie miałem problem ze skalibrowaniem tej klawiatury. W ogóle mi to nie wychodziło na iOS-ie. Tutaj na androidowej klawiaturze no po prostu jest, no jest bomba, że tak powiem, bo naprawdę ja na tym tak już szybko piszę, że wszystkie, jestem też na grupie androidowej, takiej facebookowej, gdzie się też tam udzielam, pytam o różne rzeczy, w ogóle polecam tą grupę, też ciągle. No i po prostu bardzo ładnie, bardzo...
1: Dostępny Android się nazywa. Mhm.
3: Dostępny Android, w ogóle tablice brajlowskie działają super, w ogóle można sobie kopiować, wklejać w bardzo fajny sposób. No i też przede wszystkim za to lubię Androida, że jest właśnie otwarty, to, że na przykład mogę sobie ściągać, jak teraz nie mam laptopa, to często dostaję różne duże pliki. Ja sobie je ściągam na kartę pamięci po to, żeby móc potem je przenieść. Syntezatory też przede wszystkim jest wybór, bo mogę sobie używać eSpeaka, nie muszę używać na przykład Zosi, chociaż eSpeak mnie denerwuje w sklepie Play, no bo zmienia wersję językową właśnie, nie wiem z czego to się bierze i gdzie to można zgłosić. Jak chcą aktualizację aplikacji i zaktualizuje się przynajmniej jedna aplikacja, eSpeak przełącza się na język angielski. Trzeba włączać i wyłączać TalkBacka. Nie wiem, czy to jest problem eSpeaka, czy Google Playa. Właśnie a propos Google Playa, jeszcze powiem jedną rzecz. Miałem taką sytuację, o której też na grupie Android pisałem. W iOSie nigdy mi się to nie zdarzyło. W Androidzie miałem dwa przypadki, które mnie zraziły od tego systemu. Po pierwsze, ze sklepu Play przez cały tydzień nie mogłem korzystać, ponieważ kiedy uruchomiło się sklep Play, pokazywał się błąd. Po prostu, że aplikacja sklep Play została zatrzymana i nic nie byłem w stanie zrobić. Jedynie jak bardzo szybko kliknąłem w ten panel nawigacji, no to mogłem wybrać sobie aktualizację czy tam coś i to byłem w stanie po prostu zrobić. Natomiast też tutaj jest sytuacja, która mi się często zdarza w moim Samsungu akurat. TalkBack potrafi się, a w zasadzie synteza, samoistnie potrafi się przełączać na tak zwaną mechanizm przetwarzania mowy Samsung, się to nazywa. Nie wiem, dlaczego u mnie to nie działa, pomimo że mam pobrany polski głos, ten kobiecy Samsung, czasami z wokalizera Zośki z jakiegoś nieznanego mi powodu synteza się wysypie, bo tak się czasami zdarza, że i eSpeak się wysypie, TalkBack się wysypie i zostaje przełączony mechanizm przetwarzania mowy, zmieniony mechanizm. Wiadomo, co to oznacza, ja zostaję w tym momencie bez mowy i bez osoby widzącej, nie poradzę sobie, tym bardziej, że te ustawienia dostępności no, są gdzieś tam w Samsungu na środku, gdzieś po środku w ogóle, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Także tu też takie rzeczy się zdarzają i no, nie jest to miłe. Natomiast no, są te plusy właśnie Androida, natomiast jeżeli miałbym teraz powiedzieć na pytanie, do jakiego systemu bym powrócił, to jednak wrócę do iOS-a, bo jednak mnie nie interesuje otwartość, to, że jest system otwarty. Jak ja będę chciał mieć coś otwartego, to mam laptopa z Windowsem i tam będę miał otwarty system. Mi po prostu chodzi o to, żeby to był smartfon, który działa zawsze dostępnie. iOS, wiadomo, miał swoje potknięcia, ale to jednak zdecydowanie jest wygodniejsze mimo wszystko.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź.
3: Również dziękuję.
1: No, ja też myślę, że to jest właśnie teraz doszliśmy do tego etapu, w którym możemy poniekąd dokonywać tego wyboru trochę jak osoby widzące. Może nie przesadziłem teraz z tym stwierdzeniem, ale osoby widzące też mają swoje preferencje. Ja tam wolę iOS-a, bo coś tam, a ja wolę Androida, bo coś tam. I w ogóle to wolę, nie wiem, Samsunga od LG na przykład, bo coś tam. I teraz też chyba już nie ma takiej sytuacji, myślę, można powiedzieć, że ten Android, on ma swoje oczywiście wady i gdzieś różne błędy, które są powoli gdzieś tam łatane, rozwiązywane, ale chyba nie ma aż takiego dramatycznego ubytku wartości dodanej, czy wartości tego, co urządzenie sobą prezentuje w stosunku między jednym systemem a drugim, jakby na obu, ale to jeszcze się myślę rozmówimy tu w toku audycji.
0: Czyli co?
1: Można te zadania osiągnąć.
2: Czyli a tymczasem dziś normalnie gorąca linia. Temat jest taki, jak jest, czyli nośny. Mamy kolejny telefon. Grzegorzu, słuchamy.
4: No, ja to tak... Ja jestem z Androidem od tableta Lenovo Tab A7-3H. No jakoś tak. I to było... Zaczynał od 4.4.2. I po konfiguracji tej wstępnej, tam bez logowania się na konto Google przez jakąś osobę widzącą, i tam było coś takiego, i nie tylko w tej aplikacji do logowania tam do sklepu, ale tam w paru innych, było coś takiego, że jak... Bo ja mam dwustopniową weryfikację w koncie Google, co nie? Po wpisaniu loginu i hasła wyskakiwała strona z wpisaniem kodu, co nie? No, że jeszcze coś widzę, to jeszcze sobie jakoś tam dam radę. Ale tam po prostu było widok strony i nic. Mogłem sobie jeździć palcem po ekranie i po prostu widok strony i nic. No dopiero od piątki się to poprawiło. Już można było wpisać kod weryfikacyjny. Więc tutaj no już się to poprawiło. Tego no. No i tak to no, jeśli chodzi o potok byka. No też tam miałem różne tam przygody, na przykład na stronie Facebooka też ustawień mi nie czytało, a to czegoś tam i dopiero po aktualizacji do Androida 5 jakoś czytało. No choć też miałem taki przypadek, bo wcześniej poznałem, jak miałem 4.4.2, poznałem Shine Plus, to nie? I Shine Plus po stronę na Facebooku mi czytało normalnie, ale TalkBack nie czytał. I mówię, i to dopiero po aktualizacji do piątki to zaczęło się to już tak fajnie robić. No, teraz mam Nokia 6, na Androidzie już 7.1.2. No i po prostu mi się podobają te niektóre opcje. Taka jedna opcja mi się podoba w TalkBacku, którą dali teraz, czyli działania. Bo wcześniej, żeby cokolwiek zrobić z folderami, coś, nie wiem, czy w ogóle wejść w jakąś opcję tego, to było tak na tablecie, że musiałem sobie przeciągnąć ikonkę do góry gdzieś w coś tam. I to nie zawsze mi się trafiało w ogóle w to trafić, to nie przeciągnąć do góry. A w Androidzie 7 to chyba od szóstki jest nawet, szóstka mnie ominęła. No jest coś takiego jak działania, co nie, że na danej ikonce w launcherze można sobie te działania wywołać i no i z tego poziomu można sobie normalnie czy usunąć ikonkę z launchera, czy odinstalować, czy przenieść, czy tam jakieś jeszcze skróty niby jakie są, czy wejść do informacji o aplikacji, tam też można wtedy tego, wtedy można działać, co nie? No.
1: No tak, mi się zdaje, że ta wersja jest od wersji 5, nawet pamiętam, w tych Nexus Launcherach, czy jeszcze wtedy, czy Google Now Launcher to był. Teraz jest to Excel Launcher. No i nowa też ma tą funkcję.
4: No, nowa, no miałem... Mam taki telefon, raczej też go nie używam, Huawei Y5. To jest bardzo słaby telefon. Jedyna przypadłość, która mi się cholernie nie podoba w tym telefonie, to znaczy przewijanie listy, co nie? Wchodzisz w jakieś ustawienia czy coś, chcesz sobie przewinąć listę z góry na dół, to się normalnie nie da. Musisz zawiesić talkbacka, przewinąć jednym palcem tam o trochę i włączyć talkbacka i dopiero sobie przeczytać, gdzie ty jesteś, co nie? I tak to właśnie... przy słabych specyfikacjach to chyba tak właśnie jest. No, więc teraz ten telefon Huawei Y5 mi służy tylko jako zegarek i nawigacja do Gether. No bo teraz jak mam Nokia 6, czyściutki Android, tam jest chyba tylko jedna aplikacja.
1: No tak, Nokia też ma 6, chyba.
4: Nokia 6 ma tylko jedną aplikację swoją, tą Nokia Support, a tak to wszystko od Google, ten Dialer od Google, kontakty od Google, wszystko od Google, co nie? Czekam na 8, ma być chyba w grudniu, bo Nokia 8 już dostała aktualizację do 8, więc... No to akurat fajnie.
1: Trzymamy kciuki i życzymy fajnie. Powodzenia. Będziemy ciekawi pierwszych wrażeń, bo chyba będziesz jedną z pierwszych osób w Polsce, które przetestują ten system i rzeczywiście będą mogły coś powiedzieć. No nie tylko na sucho, na bazie, wiesz, faktów wyczytanych w internecie, ale też z własnego doświadczenia i to będzie fajnie.
4: No, bo tam właśnie na Nokia 8 2,5 klasa trochę wydać, nie za bardzo, a Nokia 6 kosztowała 1150 i po prostu to śmiga, co nie?
0: Więc, to bardzo się...
4: I aktualizacje... Nokia w ogóle się chwali, że te aktualizacje będą wychodzić. No i faktycznie wychodzą, bo mam obecnie 7.1.2 z tam zabezpieczeń 6 listopada, więc tutaj to naprawdę jak póki co się starają, bo tablet mój jak stoi na piątce, to tak stoi. Już o Huawei też nie wspomnę, bo też stoi na piątce i stać będzie. A tutaj No właśnie, czemu to Nokia nie wypuściła wszystkiego naraz, co nie, tej aktualizacji, tylko najpierw dostała Nokia 8. Myślę, że w połowie grudnia to już cała reszta, czyli piątka, trójka, nie wiem, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, no też powinny dostać, a wtedy... jest taki projekt Treble, nie wiem czy byście słyszeli o takim projekcie.
1: Tak, to jest taka modularyzacja chyba Androida, że niektóre części jego jakby można przerzucić czystego Androida bez portowania tych części własnych, więc jakoś tam szybciej da się optymalizować te wszystkie nakładki typu to, co ma większość producentów. Można pewne części tego systemu już testować bez testowania innych. Jakoś bardziej jest to podzielone na takie części. Zdaje się, że dzięki temu na przykład też ROMy niestandardowe, te custom ROMy typu Lineage czy MIUI, no MIUI też, ale to Paranoid Android i tak dalej, to wszystko może powstawać dużo, dużo szybciej. I to pozwala też kompatybilnym urządzeniom no praktycznie od razu odpalać czyste Androidy. Udało się to osiągnąć ostatnio na Huawei 9 Mate i jak najbardziej ruszył tam czysty Android skompilowany ze źródeł, taki ASP.
0: Dobrze, to coś jeszcze, czy...
4: Tak, na grupie WhatsAppowej ktoś mi podesłał, nie wiem skąd ten ktoś to wyczasnął, nowego TalkBacka 6.0 beta. No i tam mi się taka opcja podobała, tylko kiedy mój TalkBack ze sklepu Play dostanie aktualizację, to szczerze mówiąc nie wiem. Czy to ten TalkBack jest dopiero od Androida 8? Tam mi się podobała.
1: Nie, liczymy na to, że niedługo się pojawi aktualizacja.
4: Tam mi się podobała taka opcja. No tam były dwie takie opcje, takie języki, tam można sobie tam język zmieniać, a w trakcie tam, nie wiem, czy czytania czegoś. A druga, to taka opcja była w tym, w Audexie. Audex to taka aplikacja, no to tam to trochę niewygodne to było, bo to najpierw mnie czytało, że przycisk bez etykiety, a dopiero po sekundzie mnie czytało, że coś tam. To TalkBack Usus ma być to po prostu natywnie taka funkcja zaimplementowana i fajne to było, to podobało mi się to, tylko niestety musiałem TalkBacka przywrócić do tego, co mam, nie tam 5, coś tam, to po prostu przy Chromie i przy niektórych aplikacjach mi się to tak mieszało, że musiałem po prostu ubijać aplikację, musiałem, czy tam ta to się zwiesiła, ten Chrom, czy nie Chrom, czy jakaś inna, co się tak zwiesiła, no musiałem ją ubić, bo inaczej, a jak się nie dało ubić, to trzeba po prostu restart telefonu po prostu trzeba zrobić, więc to jeszcze widocznie jeszcze nie jest to do końca dopracowane, no. I tak, no i okay. w tym całym TalkBacku mnie też wkurza przy przeglądaniu stron internetowych, jak sobie miziam, co nie tam, czy po linkach, czy coś tam. Przeczytało, że jest jakiś link, ja stukam dwa razy i nic. I dopiero muszę przewinąć palcami, dwoma, jak się to przewija, tam na odpowiedni obszar tej strony, gdzie jest ten link, to dopiero może wtedy łaskawie...
1: No, czyli to, o czym Patryk mówił, tak, to jest ten błąd, który
0: trochę jeszcze
1: do końca.
0: Tak, pewnie o tym
1: jeszcze będziemy...
0: Tak, pomówimy o tym, jeżeli...
1: Wiele z tych tematów będzie jeszcze poruszonych,
0: tak,
1: więc spokojnie.
0: Także,
1: Ja myślę, że... Słuchaj nas dalej.
0: Tak.
1: Słuchaj nas dalej. Dzięki za telefon.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. I możemy teraz kontynuować. Czyli co? Zakładam, że... O, halo. Okej.
1: Okay. Chyba...
0: Chyba jest dobrze.
1: Teraz już jest dobrze.
0: Tak, możemy kontynuować. Czyli powiedzieliśmy sobie o gdzieś tam konfiguracji języka, troszeczkę syntezy, TalkBacka języka. Czy jest takie przekonanie, zapytam, bo mówi się, że eSpeak jest już troszeczkę, że dawno nie był gdzieś tam rozwijany i że ten eSpeak chodzi, mówię tak potocznie, ten eSpeak działa nie tak dobrze jak inne syntezatory. Czy rzeczywiście jest tak, jest to prawda, bo gdzieś tam użytkownicy komputerów, którzy lubią eSpeaka z NVDA, gdzieś go używają, próbują go na Androidzie używać, a to nie zawsze się jakoś tam dobrze da. Rzeczywiście z tym są problemy, z tą syntezą jakieś?
1: Znaczy, myślę, że głównym problemem jest to, że nie do końca jest jasna sytuacja, kto to teraz rozwija, bo pierwszy eSpeak powstał z inicjatywy Ice Free Project, czyli grupy, która rozpoczęła rozwój TalkBacka, zanim Google się zainteresował projektem. On został tam w miarę szybko porzucony, bo tam parę wersji wyszło, potem był już koniec, już na etapie Androida 4.3 on przestał działać. Później był eSpeak płatny, ten taki za 5 zł, którego rozwijał Rhys Dunn, taki deweloper z Wielkiej Brytanii. On jest teraz zaangażowany w rozwój eSpeak NG, eSpeak Next Generation, bo w ogóle w samym eSpeaku trochę się zmieniło. Jonathan Duddington, który rozwijał ten projekt od początku, gdzieś zniknął. Ciężko powiedzieć, co się z nim stało, nie ma z nim kontaktu od dłuższego czasu. I społeczność postanowiła przyjąć inicjatywę i na własną rękę rozwijać eSpeaka dalej. i powstał eSpeak NV. Tam udzielali się autorzy też NVDA troszeczkę, czy przynajmniej społeczność NVDA miała jakiś swój udział w tym
0: on mówi
1: wydarzeniu.
0: Tak samo generalnie? No, on tak, jakby
1: mówi jest... tak samo, tak, bo to jest jakby ten sam silnik, tylko dalej są wprowadzane
0: jakieś tam...
1: Tak, dalej są wprowadzane jakieś tam poprawki wymowy, nowe języki ewentualnie. Wiem, że były eksperymenty z tymi jakimiś klat głosami i tak dalej, to już wcześniej. Ale raczej to brzmienie podstawowe się nie zmienia. I Reese właśnie rozwijał tego eSpeaka płatnego. Przy czym kod źródłowy był cały czas otwarty, tego androidowego też. I jeżeli ktoś potrafił, mógł sobie go na własną rękę skompilować i za darmo zainstalować. Natomiast wersja taka gotowa dla osób niewtajemniczonych kosztowała 5 zł. I ostatnio jakaś grupa deweloperów z Indii wzięła ten kod, skompilowali go po prostu i wydali jako swoją aplikację w sklepie Play. Jeszcze nakładając na to jakieś reklamy, więc on jakby wyszedł później. Natomiast obydwie wersje chyba nie miały za bardzo aktualizacji od dłuższego czasu. I problem na przykład polega na tym, że eSpeak często nie potrafi się jakoś określić co do języka, w którym chce mówić, więc... no, zdarza mu się przełączać na angielski w jakichś najmniej oczekiwanych momentach. Ciężko potem stwierdzić, jak go przywrócić na polski. Ja używałem eSpeaka dość krótko, bo miałem taki jakiś okres, że sobie go włączyłem.
2: Przywrócenie na polski jest akurat dość proste. Mianowicie wystarczy po prostu wejść w opcję syntezatora mowy. I to się samo zrobi, natomiast jest to mało wygodne, tak czy inaczej.
1: No tak, rzeczywiście, taka metoda gdzieś tam działała na którymś Androidzie. Natomiast no teraz z tego co wiem jest kompletnie to wszystko poplątane w momencie, gdy wchodzi TalkBack i jego wybór języków, bo tam nie dość, że TalkBack ma swoje autowykrywanie języka, to jeszcze eSpeak ma swoje fanaberie z przełączaniem się na angielski. No i zdarza się, że tam to kompletnie po prostu szaleje. Zdarza się też na niektórych telefonach, chyba zdaje się na Galaxy S7 był taki problem, że ucinane były końcówki. Jak eSpeak mówił.
0: No to o Galaxy S7, Voice Assistant i Samsungu gdzieś mam nadzieję, że zdążymy jeszcze chwilkę pomówić. Czyli nie powiedziałbyś tak kategorycznie, jak ja próbowałem o to gdzieś tam to stwierdzić, że z tym eSpeakiem jest tak źle. Nie, nie jest aż tak źle. Niektórzy
1: nie,
0: go wciąż
1: ja myślę,
0: używają.
1: Że aż tak źle nie jest. Nie, ma swoich użytkowników.
0: Natomiast a Iwona Beta Maja to już chyba nie, tak? To już w nowym systemie.
1: To już jest przeszłość,
0: to
1: tak?
0: Już nie
1: to
0: ma tego,
1: już nie ma, nie, zniknęło ze sklepu Play. Jeszcze osoby, które gdzieś posiadają instalatory, więc sobie doinstalowują,
0: czyli
1: jak potrzebują.
0: Czyli czego ludzie używają? Głównie te wbudowane Google syntezatory, czy Acapella, czy właśnie eSpeak?
1: Myślę, że na połowie Google plus Vocalizer. Są też osoby, które używają Acapelli, są osoby, które używają eSpeaka. Ja używam Acapelli osobiście.
0: A Vocalizer to jest to samo, co ten z Google'a, czy to jest jeszcze płatny, osobny? Osobny, tak?
1: Nie, to jest Vocalizer, to jest to, co jest w iPhone. To są te głosy.
0: Tak, ja rozumiem, ale czy to jest w Google dostępne w pudełku, że tak powiem, w Androidzie, czy to trzeba kupić?
1: Nie. To trzeba kupić 16 zł i pół, tak, kosztuje głos.
0: Są jeszcze jakieś.
1: Można je ściągnąć ze sklepu Play.
2: A tymczasem mamy drugi telefon od słuchacza, który już uprzednio dzwonił. Patryku, witamy cię ponownie.
3: Witam ponownie, ja tak jeszcze tutaj dlatego dzwonię, no bo no Skype'a nie można, tak bym napisał, ale że tutaj jeżeli chodzi o pytania, jeżeli chodzi o Facebooka, jest jedna rzecz, która mnie bardzo nurtuje, która w iOSie działa świetnie, tylko dlaczego nie działa w Androidzie i nie wiem czego to jest przyczyna. Chodzi mi o zdjęcia i ich opisywanie, że TalkBack potrafi tylko powiedzieć, jak ktoś tam na stronie głównej udostępni zdjęcie, no to on powie zdjęcie i tyle. Natomiast działa to w sytuacji, jeżeli na przykład podlajkuje jakąś stronę i na przykład jest coś takiego powiązane strony. I jeżeli będę szedł flikiem, to on dopiero będzie mówić, obraz może zawierać tam coś tam, coś tam, coś tam, tak jak to w iOSie jest mówione. Natomiast tak normalnie, jeżeli nie podlajkuję i nie będę miał żadnych powiązanych stron, czy to tam jak to tam jest nazwane, on tylko powie zdjęcie i cisza. Moje jest takie pytanie, czy to rzeczywiście tak nie bardzo chce działać, czy to może gdzieś trzeba włączyć, bo te ustawienia Facebooka, one są tak pokręcone i dziwi mnie, dlaczego w iOSie to działa ładnie. Nawet na Windowsie 10 to działa ładnie, słuchajcie, w apce facebookowej. Może apka facebookowa jest niedostępna, prawie że niedostępna, bo nawet tam to działa, więc dlaczego nie działa w Androidzie i czy to nie działa...
1: Ja myślę, że Facebook ogólnie ostatnio troszkę po macoszemu traktuje dostępność swojej aplikacji na Androidzie. Obiecywali już dawno temu, że ujednolicą trochę interfejs, żeby wyglądał bardziej jak na iOSie, bo zauważcie, że aplikacja Facebook wymaga wielu fliknięć, no to się swipe nazywa w androidowej terminologii, to nie jest flick w ogóle, tak po angielsku, no ale tych przesunięć w prawo wiadomo o co chodzi. Dużo więcej niż na iOSie, bo każda akcja jest osobnym przyciskiem. Lubię to, przycisk, komentarz, przycisk, udostępnij, tak, czy coś tam przycisk.
0: Tak, jakbyśmy byli na takiej stronie, powiedzmy, internetowej.
1: Dokładnie.
0: Trochę.
1: I były obietnice, że to zostanie zmienione i zostanie zastąpiony każdy z tych przycisków po prostu elementem w menu działań, tych, o których mówił Grzegorz. Ale to już tam się utrzymuje dokładnie od lat i niestety nie widać, żeby coś się działo. Facebook nie reaguje na nasze jakieś prośby w tym względzie. Ty ze swojej strony możesz o tym napisać do FB Access na Twitterze i zgłosić im, że też jesteś użytkownikiem niewidomym na Androidzie i że prosisz o taką zmianę. I jest opcja, że cię wysłuchają. Aczkolwiek, no...
3: Jeszcze jest coś takiego, no bo tutaj mówiłem o tych problemach z Twitterem, a po prostu, no, mówię, to nie jest długo, kiedy ja będę korzystać z Androida, bo ja na iOS-a mam akurat, korzystam z Twitteryfika, który jest świetnym programem, natomiast ja tutaj się chciałem spytać o bardziej o takiego klienta twitterowego, żeby właśnie on był w miarę, wiem, że Tweetings nie ma jakby wersji darmowej, ale czy też na przykład coś jest takiego do polecenia darmowego, co byłoby lepsze niż ten Twitter do obsługi Twittera, czy w zasadzie Tweetings to jest
0: Tweetings, tyle co wiem, to Tweetings.
1: Tak, ja się dawno nie bawiłem Twitterem, bo Twitter zdawało się być takim klonem Tweetingsa, o bardziej open source'owym, bardziej zmodularyzowanym, że pewne opcje trzeba było doinstalować jako wtyczki, ale niestety nie wiem na ile on jest jeszcze rozwijany. Może się tym pobawić, bo może jeszcze to działa. O ile pamiętam z ostatnich jakichś eksperymentów, lata temu to było, ale on był jakiś taki w miarę sensowny. Natomiast Tweetings tak jest często na obniżkach i można go kupić naprawdę za 3 zł, więc no... Aha.
3: No wiem, ale mówię, no to ja mówię, nie wiem jak długo z Androida będę korzystać. Jeszcze tak chciałem się spytać, czy Android ma coś takiego jak iOS-owe, nie wiem, gesty, że można na przykład, no bo brakuje mi tego, że na przykład jestem sobie w Messengerze na wiadomości i mogę na przykład jakimś gestem załatwić sprawę, typu na przykład od razu odpowiedzieć na wiadomość, czy ją od razu usunąć, czy na przykład jak używam Outlooka, to mogę na przykład jakimś tam jest są w ustawieniach przesunięcie w lewo, oznacz wiadomość jako przeczytaną, przesunięcie w prawo, usuń. Czy to się
0: o czynności, o opcje przypisane do czynności pokrętła ci chodzi takie?
3: O coś takiego.
1: Bardziej stuknięcie z przytrzymaniem i tam pewnie wyjedzie jakieś menu i możesz to wtedy jakieś akcje wykonać. Natomiast szybkie odpowiedzi są dopiero od Androida 7 na powiadomieniach. Coś jak iOS ma od iOS-a chyba 8 czy 9, od 9 chyba.
0: No te powiadomienia na iOS-ie też się pogorszyły, tak jak to już nie jest też tak fajnie, to nie działa tak jak kiedyś, tak to już tak poza wszystkim, bo się pojawia, to działa fajnie dla osób widzących, bo się pojawia takie mini pole edycyjne gdzieś tam do pisania, ale to jakby z perspektywy voice-overa, to potem trzeba gdzieś palec przesunąć, wiedzieć gdzie to pole jest i to nie zawsze, czasami lepiej po prostu z mojej perspektywy otworzyć całe powiadomienie, rozwinąć i otworzyć pełen ekran, ale to już no, kwestia kto co lubi i komu co się jak używa. Tak tylko mówię, że nie wszystko w iOSie jest takie super.
1: Dzięki, dobrze, tu dziękuję. Telefon i...
3: Tak, jeszcze chciałem, zastanawiam się tylko dwie rzeczy powiem. Chciałem się właśnie też jeszcze, żebyście powiedzieli troszeczkę o syntezatorach właśnie.
0: No właśnie mówiliśmy przed chwilką.
3: Bo mi głównie chodzi o jeden z takich syntezatorów, bo kiedyś jest taka, jest taki w ogóle to już taki jeden kanał, gdzie kiedyś tam gry są pokazywane i właśnie Piotr Machacz używał takiego angielskiego syntezatora, który tak angielski, które miały jakieś takie hi-hi-hi-ha-ha, chodzi o to, takie śmiechy na przykład, wszystko zamieniał na śmiech, taka babka,
1: To mógł być Voxygen Witch, tak, to był Voxygen, właśnie. To był Voxygen i on miał głos wiedźmy istotnie, ale nie pojawił się nigdy po polsku. On miał ten głos wiedźmy angielski i francuski.
3: Taka jeszcze dygresja a propos... Dzisiaj porównywałem sobie dwie aplikacje YouTube. Ja wiadomo, YouTube jest od Google'a i co zauważyłem, że nawet na iOSie aplikacja googlowska jest o wiele lepiej dostępna niż na Androidzie. Chociażby na przykład jak oglądałem filmik na jakiś i pojawiła się mi reklama, którą mogę pominąć, to nie wiedzieć dlaczego VoiceOver na przykład mówi: teraz możesz pominąć reklamę. Talkback nie mówi, trzeba palcem.
1: Zdaje się, że w YouTubie na Google wibruje ci troszeczkę, jak się pojawi reklama czy coś takiego. Ale nie jestem teraz
3: YouTube
1: pewien.
3: W ogóle
1: wibruje
3: w trakcie, kiedy piosenka gra. Jak gra ci piosenka, to...
1: Bo się pojawia na ekranie jakaś, bo to jest w konkretnych momentach, jak się filmik gdzieś zaczyna i kończy, tam się po boku też pojawiają jakieś elementy, wtedy jakieś reklamy czy coś i on wtedy to sygnalizuje wibracjami.
3: Aha, rozumiem.
1: Dobrze.
3: To taka ciekawa.
0: Dobrze, dziękuję
1: za telefon, bo tu musimy dalej z audycją.
0: Tak, musimy dalej audycję. Gdybyś miał jakieś pytania, zawsze przypominam, można umieścić komentarz pod audycją. To też tak. taka możliwość jest i o tej możliwości przypominamy. Dobrze. Języki, synteza mniej więcej sobie powiedzieliśmy. I teraz... Pewnie zrobimy sobie krótką przerwę i wracamy za minut mniej więcej 3 albo 4 i powiemy o launcherach.
1: Okej.
0: Okay. Przypominam, że dzisiaj na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o zmianach w dostępności nowych wersji Androida i lepiej lub gorzej, ale próbujemy przekonać, że Androida można już z powodzeniem używać. Powiedzieliśmy o syntezatorach, powiedzieliśmy o wstępnej konfiguracji. I teraz ktoś przechodzi z iOS-a na Androida, albo jest, no nieważne, jest no, użytkownikiem Androida. O czym musi pamiętać, albo jaka jest podstawowa różnica w nawigacji, w gestach, jeżeli chodzi o iOS, Android. Tutaj takie pytanie, trochę właśnie kwestia VoiceOver, Talkback. Jakieś takie rzeczy, o których osoby używające Androida nie wiedzą, a powinny wiedzieć, żeby im tego Androida się obsługiwało lepiej, a może jest coś, bo zawsze było, że VoiceOver ma taką super to pokrętło, super dostępność, a może w Androidzie jest coś, co robi się, będąc osobą niewidomą, lepiej niż, jakoś prościej niż na przykład w iOSie. Tu pytanie do Pawła oczywiście.
1: Na pewno podstawowe dwa gesty, które są takie same i tu nic się nie zmienia, to jest przesuwanie się logiczne po elementach, czyli tak zwane fliki, swipy, każdy system ma na to swoją nazwę, czyli to, że przesunięciem w prawo przechodzimy na następny element, a w lewo na poprzedni. To jest na pewno takie samo na Androidzie, tak. I na iOSie.
0: Od razu zapytam, czy jest prawdą, bo takie też no, gdzieś tam to w wypowiedzi telefonicznych przebijało, chociaż to dotyczyło internetu, o tym troszkę później. Kiedyś się mówiło, że Android nie przewijał list, nie przewijał ekranu, trzeba było coś tam ręcznie palcami przewijać. Czy to jest rzeczywiście, to jest, może tak mieć miejsce? Taka rzecz, czy to jest bardziej jakiś mit sprzed, albo jakaś sytuacja sprzed kilku lat?
1: Mam wrażenie, że występuje to dużo mniej niż było na początku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z Androidem. Natomiast bolączką Androida, na którą cierpi do dziś, mimo że to było wielokrotnie zgłaszane, jest pozostawianie jakichś starych elementów, czyli nawigujemy, trafiamy na jakiś element, ale jest to ostatni element widoczny na ekranie przed jego przewinięciem. I nie wiadomo, czy jest to ostatni element, który jeszcze widać, czy jest to już następny element, który Talkback sobie wynalazł po przewinięciu ekranu, ale jako, że ekran fizycznie się nie przewinął, nie widać tego na ekranie, to nie możemy tego elementu kliknąć. I klikamy zamiast tego w coś innego, albo w ogóle się to nie klika. Dopiero jak przesuniemy jeszcze raz w prawo, to ten element się pokaże i trzeba wrócić znowu w lewo i go kliknąć. Mam takie sytuacje, zwłaszcza w takich rozłożystych aplikacjach, które jeden element rozkładają na 3 albo 4, tak jak robi to Facebook, tak jak robi to WhatsApp, tak jak robi to czasami też YouTube, czasami sklep Play, dużo rzadziej, bo tam jednak te wpisy są dużo lepiej ułożone, jedno przesunięcie to jedna wiadomość, jeden filmik, jedna aplikacja. Natomiast właśnie w tego typu aplikacjach jak Facebook, WhatsApp jest niestety to, że widać jakiś przycisk, nie wiadomo co to jest, albo jak wiadomo to nam się wydaje, że można kliknąć, a klika się zamiast tego coś innego. Wchodzimy w jakieś opcje, albo jeszcze lepiej wychodzimy sobie z okienka. Więc to się niestety dalej dzieje. Natomiast sytuacje, w których trzeba ręcznie przewijać ekran, bo po prostu się sam nie przewinie, występują już dużo rzadziej i rzeczywiście to chyba tylko Chrome ma teraz taki problem z tych aplikacji, których ja używam na co dzień, że nie synchronizuje się przesuwanie gestami z tym, co faktycznie widać na ekranie. I rzeczywiście jest wtedy problem, pól wyboru nie da się zaznaczyć, w linki nie da się kliknąć, zwłaszcza jak są jakieś takie rozmiarowo małe przyciski na stronie, takie, które nie zajmują jakiejś dużej przestrzeni, bardzo ciężko jest nie trafić palcem, wręcz jest to czasami niemożliwe. I no, sporo się natrudziłem momentami, żeby gdzieś się zalogować, zarejestrować, albo gdzieś przejść dalej.
0: A inne gesty jakieś, bo na przykład no, w iOSie jest ten słynny gest stuknij dwoma palcami, żeby albo wstrzymać, kontynuować audio, albo w polu edycyjnym, żeby uruchomić dyktowanie. To jest coś, co

0: gdzieś tam.
1: Jasne, może... zależy od nawyku użytkowania, ale no jest to rzeczywiście coś, czego nie ma. I to, co może przeszkadzać, to skwierać.
0: Dobrze, a może plus jakiś? Jest coś, co, jakiś gest, jakaś taka rzecz, którą się robi no lepiej w Androidzie, czego na przykład nie ma iOS?
1: To, co mi się w Androidzie podoba, to jest jednocześnie wada i zaleta. Wada, ponieważ nie można mieć wielopalczastych gestów. Jak wiecie, jeżeli używaliście Androida, bo mieliście go przez chwilę w ręku, Android L-kami stoi, czyli gesty w kształcie litery L. Dół, prawo, dół, góra, góra, lewo i tak dalej.
0: I to rozumiem jest tak, zamiast pokrętła, tak? Że w iOSie jest pokrętło, tak trochę, że tam różne rzeczy, różne opcje są w pokrętle, a w Androidzie mamy rozmaite gesty, tak? Te L tak zwane.
1: Nie do końca, bo jakby TalkBack ma też tą, to moim zdaniem jest na plus względem VoiceOvera, konfigurowalność tych gestów. Możemy sobie, jeżeli nam się nie podoba domyślne ustawienie, przestawić, że nasza opcja jakaś tam A będzie teraz pod gestem X. I możemy na przykład zrobić zamiast nawigacji lewo-prawo, bo nam tam nie odpowiada w ten sposób, nawigację góra-dół, tak jak strzałki w Nokii, bo może to jest dla nas bardziej logiczne. A lewo-prawo będzie na przykład przełączanie szczegółowości, czyli znaki, słowa, linie i tak dalej. Możemy przypisać gesty do przycisków. Home, back, znaczy akcje jakby. Oczywiście no właśnie, nie do przycisków fizycznych.
0: Bo w Androidzie jeszcze mamy przyciski takie, kiedyś były fizyczne, teraz one są wirtualne. To jest przycisk home, przycisk back, czyli wstecz i przycisk z reguły co? Applications, tak? Lista
1: ostatnio, ostatnie aplikacje. Jest ostatnie też, aplikacje. Bywa też czasem, aczkolwiek rzadko już teraz, przycisk menu, który wywołuje menu kontekstowe, aczkolwiek teraz najczęściej w aplikacjach po prostu spotyka się przycisk więcej opcji, który takie menu wywołuje, ale no i jeszcze zdarzało się jeszcze, żeby
0: jeszcze w niektórych, ale to już zależy od systemu, od też wersji, niektóre można podwójnie czasami wciskać i home, i w Samsunga zawsze podwójne home, to zdaje się aparat uruchamiało, a w innych aplikacjach tam inne funkcje, to różnie jest rozwiązywane. Tak. No bo też to jest jakiś plus Androida, że mamy te przyciski, znaczy plus, taki plus interfejsowy, że mamy te w tym samym miejscu ekranu, dotykowe, ale jednak przyciski właśnie wstecz oraz listę ostatnich aplikacji i to, że no nie wszystkie, ale gro aplikacji tych podstawowych ma ten taki googlowski androidowy interfejs, że nie ma tak jak w iOSie na dole zakładek, tylko jest taki wysuwany, no niektóre googlowskie aplikacje iOS też tak mają, jest taki przycisk z lewej strony chyba.
1: Hamburger tak zwany, tak.
0: Tak, i wtedy on rozwija
1: szuflada nawigacji.
0: Szuflada nawigacji, różne opcje.
1: No tak, to jest charakterystyczne dla zwłaszcza aplikacji z interfejsem Material Design wprowadzonym w Lollipopie w piątce, że rzeczywiście jest to menu. To jest wygodne, przy czym spotkałem się już też z implementacją, w której zakładki jak najbardziej były. Są zakładki na Facebooku na przykład, bardziej niż menu. Ostatnio testowałem aplikację do testowałem aplikację do GitHuba i tam na przykład są zarówno zakładki, jak i menu i każdy ma inną funkcję. Jakby na zakładkach są opcje do konkretnego repozytorium, na przykład tam ogólny przegląd, błędy, jakie są zgłaszane przez użytkowników czy przez programistów. Pull request, czyli te fragmenty kodu, które ktoś napisał i wysłał do repozytorium z prośbą o przyłączenie i tak dalej, a z menu znowu się wywołuje mój profil, szukanie, ustawienia i tak dalej, więc jakby tutaj każdy deweloper ma swój jakiś zamysł i swój pomysł na to, jak to rozwiązać. I to, co jest piękne, moim zdaniem, że między tymi zakładkami w niektórych aplikacjach, na przykład w Facebooku, można przełączać się gestem. I teraz jest tak, że no nie mamy wielopalczastych gestów, to prawda, ale co dzięki temu zyskujemy? Możemy wykonywać te gesty, które normalnie wykonują osoby widzące. Tylko z tą różnicą, że dokładamy jeden palec. Jeżeli osoba widząca coś robi, przesuwając palec w prawo, my musimy przesunąć dwa. Jeżeli osoba widząca robi to dwoma palcami, my robimy to trzema. I dzięki temu programista ma mniej roboty z integracją takich gestów w swojej aplikacji, bo w iOSie musi zaprogramować osobno te akcje dla voiceovera, czy jakieś gesty specjalne, te trójpalczaste. A w Androidzie jest to już gotowe, są dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu. I to jest moim zdaniem fajna właściwość, bo też pomagając osobie widzącej z obsłużeniem czegoś na jej smartfonie, mamy taki punkt odniesienia i mniej więcej wiemy, na czym stoimy, i możemy tej osobie poradzić w taki sposób, żeby ona zrozumiała. Możemy przetłumaczyć ten nasz sposób nawigacji,

0: nawigacji na jej sposób nawigacji.
1: Mhm. A co z... bo tak, no jest ekran. Jak w, no Android różni się też tym od iOS-a, że w iOS-ie jest ekran główny. To są podstawowe aplikacje i kiedy instalujemy coś, to one się nam dokładają, jakby dochodzą na pierwszej albo drugiej stronie, potem na trzeciej, czwartej i tak dalej, i tak dalej. W Androidzie jest to troszeczkę inaczej, to się oczywiście różni zależnie tam, bo Huawei czy Xiaomi ma swoją jakby inną filozofię, Samsung, LG trochę inną, ale ogólnie tak. Czy są jakieś launchery, czyli te ekrany podstawowe, środowiska pracy, tak mówiąc bardziej obrazowo, które są szczególnie nieprzyjazne, niedostępne dla talkbacka? I a jeżeli, to czy polecałbyś zastąpienie jakimś innym launcherem? I tak ogólnie to jeśli, to dlaczego? Albo w ogóle co można zrobić z ekranu, z ikonką aplikacji? No bo w iOSie można ją uruchomić, można ją wejść w tryb edycji, gdzie usuwamy aplikację, względnie ją przenosimy na inny ekran. I właściwie tyle. No 3D Touch, już kończę wypowiedź, przepraszam. 3D Touch w nowych iPhone'ach nam pozwala wejść w takie, powiedzmy, menu kontekstowe i w opcje związane z daną aplikacją. Natomiast Android, jak to wygląda?
0: No, launcher, czyli ekran główny, tak jak powiedziałeś, to jest ten taki pierwszy ekran, który widzimy, jak włączamy, odblokowujemy telefon, nasz taki pulpit. I teraz było kiedyś tak, że te launchery no, działały różnie, miały jakieś niezaetykietowane przyciski, nie wiedzieć czemu, nie chciały czytać ikonek. Natomiast teraz raczej jest to w miarę poukładane. Większość producentów ma te ekrany dostępne na tej zasadzie, że można po prostu po nich nawigować i można wybierać z nich aplikację, którą chcemy uruchomić. Trochę się zaczyna komplikować sytuacja w momencie, kiedy chcemy już w sposób bardziej jakiś wyrafinowany zarządzać tym ekranem, czyli chcemy sobie poukładać aplikacje w foldery, chcemy sobie aplikację przenieść, chcemy coś odinstalować, chcemy w jakikolwiek sposób mieć kontrolę nad tym, co tam jest. Może być tak, że nasz producent zapewnia dostępny ekran, który pozwala na przenoszenie, może być tak, że nie. I wielu producentów niestety tego nie implementuje. Huawei ma z tym problem, Xiaomi ma z tym problem, na przykład Sony, z tego co wiem, też ma problem, HTC też. Natomiast LG, Samsung, oczywiście Google'owe telefony i wszystko, co ma Google'owe komponenty, korzysta z tych domyślnych, no nie ma raczej z tym problemu. Tam już zaimplementowane są akcje, tak jak mówił Grzesiek, i można te aplikacje spokojnie przenosić, można je odinstalowywać przez te właśnie działania, przez te niestandardowe działania. Jeżeli trafimy na taki telefon, który ma niedostępny launcher, możemy zainstalować na szczęście zamiennik. I takim zamiennikiem jest na przykład Nova Launcher, z takich tradycyjnych launcherów, które mają no, strony, mają szufladę aplikacji, czyli takie jakby menu start Windowsowemu, mają te pulpity. Podzielone na strony.
1: Ta szuflada, to ona jest na każdym ekranie dostępna wtedy, jakby poza...
0: Tak, to jest w doku. W doku jest ikona wszystkie aplikacje czy aplikacje i tam mamy albo alfabetycznie, albo jak sobie posortowaliśmy, wszystkie aplikacje, jakie są zainstalowane na naszym urządzeniu.
1: A, czyli to jest tak, powiedzmy, bo w iOSie tak nie ma. W iOSie gdzieś tam mamy, musimy jakby ręcznie wyszukać, no właściwie tak, jest ikonka aplikacji, usunięcie ikonki nam odinstalowuje. A tu rozumiem, jest tak trochę dokładnie jak w Windowsie, że jest pulpit plus takie menu, no start, coś takiego, albo folder tak, tam aplikacji, gdzie mamy dostęp do aplikacji, gdzie możemy tam ją usunąć, usunąć dane aplikacji osobno, usunąć tam jakieś, wyczyścić pamięć aplikacji, tak troszkę, mówię, troszkę sobie tak... skacze, ale myślę, że mniej więcej tak to gdzieś tam wygląda.
0: Dokładnie, jest tak jak mówisz. Android na przykład domyślnie instaluje ikonki nowych aplikacji na pulpicie, umieszcza je, ale możemy zadecydować w ustawieniach sklepu Play, żeby tak nie robił. I wtedy te ikonki pojawiają się tylko we wszystkich aplikacjach. Natomiast są takie launchery, jak na przykład Huawei ma taki launcher w MUI, że nie ma tych wszystkich aplikacji, są po prostu tylko i wyłącznie te ikony, które są na ekranach głównych, tak jak w iPhone'ie. I pytałeś też o to, co można robić z ikoną. No oczywiście można ją odinstalować, można ją gdzieś przenieść, znaczy odinstalować można aplikację, usunąć można ikonę. Można zajrzeć do informacji o aplikacjach, na przykład ile zajmuje dana aplikacja, można ją wtedy wymusić zatrzymanie, można ją odinstalować, ile baterii zużywa.
1: Czyli taki Windows, rzeczywiście.
0: Tak, niektóre launchery pozwalają też udostępnić nam szybko link w sklepie Play do aplikacji, jeżeli chcemy się podzielić ze znajomym konkretną aplikacją. A mamy także coś na wzór waszego 3D Touch. Od Androida 7.1, to jest natywnie w launcherze Google, natomiast nowa launcher wprowadziła to tak o po prostu dla każdego Androida. Po stuknięciu z przytrzymaniem na ikonie, która to wspiera, pokazuje się menu kontekstowe, z którego możemy albo wykonać jakąś akcję, albo dotrzeć szybko do konkretnej części aplikacji. Na przykład w Twitterze jest napisanie nowego tweeta, albo wiadomości prywatnej. W Aquamailu, czyli w moim kliencie pocztowym, można szybko napisać maila. Albo to w Gmailu było, w Gmailu chyba bardziej. A na przykład używałem, będąc jeszcze w Niemczech, aplikacji Deutsche Bahn. Tam było szybkie przejście do moich biletów, do wyszukiwania połączeń, do chyba rozkładu konkretnej stacji i tak dalej. Więc tam był taki w miarę szybki dostęp. I to jest rzeczywiście fajne, zwłaszcza jak mamy ikonkę na przykład sklepu Play, chcemy szybko wskoczyć do tej sekcji Moje aplikacje, zobaczyć co tam jest do zaktualizowania. No to jest bardzo przydatne. Natomiast oprócz tego mamy też działania i widgety. Widgety, czyli coś, co w iOSie też jest dostępne, tylko że w iOSie można to wstawić w centrum powiadomień i na ekranie blokady. Tutaj możemy sobie umieścić na ekranie głównym. To są...
1: Właśnie, ja tego nigdy nie rozumiałem, po co, jakby czym jest, w czym ten widget na ekranie głównym, on miałby nam pomóc i ewentualnie jak go się instaluje, czy on się sam instaluje z aplikacją, czy jego się gdzieś tam włącza w menu aplikacji, czy w menu widgetów, jak to jest?
0: W zależności od launchera. Większość launcherów ma coś takiego, że jak stuknie się w puste pole na ekranie, to pokazuje się opcja, dodaj tutaj ikonę albo widget.
1: Jeżeli bierzemy widget, pokazane są... wiedzieć, co to jest puste, no bo w iOSie jest tak, że skaczemy, nawigujemy po elementach tylko pełnych, nie ma pełnych, źle, tak. A nawigujemy od elementu do elementów, nie ma możliwości, żebyśmy stuknęli w puste pole, to jak to...
0: Na Androidzie czasem się to dzieje, w dawnej wersji nowego launchera było to możliwe, teraz coś się popsuło i się nie da, od drugiej strony można to też zrobić. Wejść w aplikację, przejść na zakładkę widgetów, tam są pokazane wszystkie widgety, jakie oferują aplikacje, które mamy zainstalowane. Stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem i widget ląduje na stronie głównej. Możemy potem
1: widget,
0: go przenosić.
1: Widget, czyli taki dynamiczny skrót z informacjami oferowanymi
0: tak,
1: przez
0: albo z opcjami, albo z opcjami, albo z informacjami. Czyli możemy mieć na przykład widget, który pokazuje nam stan baterii, a możemy mieć widget, tak jak ma Amazing Audio MP3 Recorder albo ASR, który nam pozwala szybko włączyć nagrywanie, zapauzować nagrywanie i tak dalej.
1: Czyli poniekąd te widgety, jak rozumiem, zostaną chyba wyparte przez te opcje, nie 3D Touch, ale te opcje, o których mówiłeś przed chwilką, tak myślę.
0: Na pewno
1: tak.
0: W dużej części, jeśli chodzi o takie akcje, o takie typowe uruchamianie działań, natomiast jeżeli chodzi o informacje, one jak najbardziej mają dalej swoje zastosowanie. Jeżeli chcę mieć widget na przykład z dostępnymi sieciami Wi-Fi, albo widget z najnowszymi tweetami. O, Tweetings ma taki widget, który pokazuje mi moje najnowsze tweety, jakie tam są teraz. To ja mogę szybko przesunąć na, powiedzmy, drugą czy trzecią stronę mojego launchera i podglądać sobie, jakie tam tweety moi znajomi ostatnio wrzucali.
1: I wtedy nie musisz otwierać po prostu tego Tweetingsa. Tak. A jak się ma dostępność i funkcje, no chociaż o tym troszeczkę było, kiedy dzwonił Patryk bodajże, w centrum powiadomień. Czy ono coś ma innego niż iOS?
0: Na pewno można w nim instalować skróty aplikacji. Wiele aplikacji ma swój skrót w centrum powiadomień, żeby było wiadomo, że ono działa.
1: Czyli takie przypięcie do centrum skrót, czyli...
0: No, taka ikonka, że jak się kliknie, to się otworzy aplikacja.
1: Rozumiem.
0: Znaczy wiesz, to jest po to, żeby utrzymać usługę w tle przy działaniu. Jest taki wymóg chyba. I to upewnia się, że jakby mając tą ikonkę, wiesz, że telefon na przykład jakimś oszczędzaniem energii nie zamknął ci usługi, bo jakby... No w Apple jest tak, że są te powiadomienia push dla przykładu. Powiadomienia push, które są obsługiwane przez zewnętrzny serwer Apple. Google niby to ma, ale z jakichś przyczyn wielu, wielu programistów decyduje się na to, żeby aplikacja sama miała w tle włączoną usługę, która sprawdza, czy jest tam w stałym kontakcie z serwerem, odbiera te powiadomienia i nam je prezentuje. Tylko teraz jakieś oszczędzanie energii może stwierdzić, to tutaj sobie w tle działa i zżera baterię, więc ja to zamknę, żeby było więcej baterii. I dzięki temu powiadomieniu wiemy, że aplikacja dalej działa, na przykład. Mhm. No, to jest coś takiego.
1: Ciekawe rzeczy, podoba mi się coraz bardziej rozmowa.
0: Natomiast fajną funkcją, którą dodano w Androidzie 7, są tak zwane kafelki. No bo w iOSie i w Androidzie też. To nie takie kafelki, też się nazywa kafelki, ale chodzi o coś troszkę innego. W iOSie jest centrum sterowania i tam są różne skróty. Skróty do Bluetootha, do Wi-Fi, do głośności.
1: A dzięki kafelkom do dostępności też.
0: O,
2: a tymczasem to... mamy telefon i to mamy telefon, Rafale, dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Rafale, miło cię słyszeć.
3: No nie wiem, na czym panowie skończyli, bo trochę musiałem urwać, że tak powiem, odsłuchiwanie.
1: Widżety i centrum sterowania i
0: kafelki w centrum sterowania, w szybkich ustawieniach. To, co jest w Androidzie 7.1, te tiles.
3: To, że jest zamotał strasznie, ja sam tego nie zrozumiałem, tak troszeczkę się zastanawiałem, o co ci chodzi. Ale właśnie chyba trzeba by wspomnieć, że to właśnie się dzieli na centrum powiadomień i szybkie ustawienia. I te szybkie ustawienia, czyli te takie szybkie przełączniki, można sobie konfigurować, tak? O to ci chodziło, czy ja czegoś nie wiem?
0: Dokładnie, tak. I nie tylko, że można je konfigurować, to jeszcze aplikacje mogą oferować swoje przełączniki. Tak na przykład, jeśli mamy Shazama, to możemy umieścić przełącznik, który włącza lub wyłącza stałe tagowanie utworów. Czyli mogę włączyć telefon na noc, włączyć mu przełącznik Shazama i on przez całą noc wysłuchuje, jakie utwory lecą gdzieś tam w moim radiu obok i rano tylko patrzę na historię, co mi rozpoznał.
3: A to tego to nawet ja nie wiedziałem, ale faktycznie fajne jest to, że to nie dość, że tych kafelków może być kilka, to jeszcze może być kilka stron tychże. I można się między nimi przemieszczać, także tam dużo tego można powstawiać i tego chyba iOS umie, czy nie umie? Chyba nie umie.
0: Nie umie. Z tego co wiem, to nie umie. Nie chyba, umie. Że Michale, to nie mamy racji, ale nie umie.
1: Na nie, no w iOSie
3: Androida będzie coś.
1: To nie.
0: Tak, zwłaszcza, że teraz programiści są bardzo kreatywni i jest taka aplikacja jak N-Tiles, gdzie można...
1: Chociaż to centrum sterowania o tyle się zmieniło i to jest taka nowość, no to w sumie jest błahostka, no ale jest taka nowość centrum sterowania, że ono jest od teraz jest konfigurowalne, że tam można na przykład sobie wyłączyć, usunąć z niego latarkę i kalkulator, a włączyć wstawić lupę dostępność. Tak trochę jak w centrum powiadomień można powiedzieć. To się troszkę zmieniło. No ale to tylko tyle.
3: Z tym, że mam wrażenie, no i 3D... to, że, w tym naszym, że w tym naszym Androidzie jednak da się z tym zrobić więcej.
1: Więcej.
3: To tak troszeczkę odbijam piłeczkę.
0: Zdecydowanie.
3: O, się zrymowało. A propos tutaj w poprzednich wypowiedzi naszych... naszego kolegi.
1: No właśnie, to może coś... Ja zapytam o Google, bo wszyscy...
3: Ale ja jeszcze chciałem wypowiedzieć się a propos widżetów, bo właśnie tu użytkownicy iOS-a nie rozumieją kwestii widżetów. Po co one są? Bo to są takie skróty, to tak jak właśnie powiedział przed chwilą Paweł, to są skróty do aplikacji. I one są jakoś tam interaktywne. No i właśnie, po co to jest? Ano po to jest, że na przykład robimy sobie jeden ekran główny, gdzie mamy... załóżmy program Google Keep i w tym Google Keepie mamy od razu dostęp do notatek. Wiemy, że on tam jest, wiemy, że tam nową notatkę możemy sobie zapisać, czy tam coś tam z nią zrobić. Nie musimy już wchodzić w aplikację, czy tam gdzieś jej wyszukiwać itp. itd. Taki prosty, najprostszy dostęp do Google Keepa albo do naszych notatek. Po to są widżety. Albo tak jak tutaj Paweł podawał przykład z dyktafonem. Teraz Amazing MP3 Recorder, bardzo rozwinięty dyktafon, wyciągamy sobie 5 przycisków na ekran główny, na jeden z ekranów głównych i mamy od razu nagraj, stop, pauza, odsłuchaj i tam jeszcze piąty, którego nie pamiętam.
1: No to ja zapytam od
3: perspektywy. Jeszcze tylko skończę. Jeszcze jest coś takiego, o czym chyba Paweł nie powiedział albo nie dosłuchałem. Jest coś takiego jak skróty. I skróty...
0: To jest pod ikoną aplikacji?
3: Opcja.
0: Nie, działania to takie dodawane.
3: Tak, działania takie dodawane. Na przykład chcemy sobie wyciągnąć na wierzch ustawienia wyświetlacza, bo nam się tak zachciało. Albo chcemy sobie wyciągnąć na wierzch ułatwienia dostępu, bo będziemy tam coś często w nich robić, żeby w te ustawienia nie wchodzić, tam coś tam, to sobie wyciągamy na ekran główny.
1: Albo listę syntezatorów. na przykład. Albo,
0: tak głęboko się nie da to chyba niestety, przetwarzanie, ale, tak, ale opcje syntezy.
3: Trochę inaczej. Przetwarzanie tekstu
0: się da.
3: I tutaj też się to da zrobić, rzeczywiście. Zresztą każdy jeden skrót, jaki nam jest potrzebny. Możemy sobie zrobić ekran główny, na przykład jeden z ekranów głównych z czymś, co kiedyś było jako szybkie wybieranie w telefonach klawiszowych. Czyli na przykład od 1 tam do 15, czy tam do, zależy jaki mamy ekran, poustawiać sobie ludzi, do których najczęściej dzwonimy.
0: Można,
3: może być zarówno telefon, jak i SMS, no co tam się chce. Można sobie poustawiać.
1: Tak, i to rozumiem. No to mnie akurat to mnie jakoś tam przekonało, bo tak trochę właśnie, bo mówiłeś o tym Amazing Recorderze, to tak troszkę właśnie nie zrozumiałem tego o tyle, że jaka jest różnica.
3: Bo dużo ludzi tego nie rozumie.
1: Tak, tylko w tym sensie, że wiesz, że przechodzę na czwarty któryś tam ekran, gdzie mam na wierzchu opcję nagrywania, no to to samo mogę uruchomić ten Amazing Recorder i sobie kliknąć Record. I jaka to jest w sumie różnica? No tu muszę kliknąć te kilka razy, kliknąć.
3: Nie. Zupełnie nie. Tu jest taki myk, że ja na przykład mam trzy ekrany, bo więcej nie potrzebuję i mam ten cały nagrywacz na pierwszym z ekranów, natomiast moim domyślnym ekranem jest ekran środkowy, czyli drugi. I teraz wygląda to tak. Dotykam czytnika linii papilarnych, daję dwa palce w prawo i już mniej więcej gdzieś tak w jednej trzeciej wiem, że ten przycisk po lewej stronie on tam jest i zazwyczaj w niego trafiam. To jest kwestia, ja wiem, 2 sekund, żeby takie nagrywanie uruchomić. I to jest.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to się dzieje w tle. To się dzieje w tle, więc okienko Amazinga nam się nie otwiera, nie siedzi nam w pasku.
3: Ta cała aplikacja sobie gdzieś tam jest i jeszcze tego nagrania możemy odsłuchać.
0: Tak jakby w procesach Windows.
3: Też. O, właśnie. I też nie musimy tego proces wyciągać na wierzch. Proces Windows. No właśnie, i tu jakby przejdę już do tego, co chciałem powiedzieć, bo żeby tutaj wam nie rozwalać w początku. Porządku, może tak? Jakby odchodząc troszeczkę od tych porównań iOS-owo-androidowych, bo one są od zawsze i dlaczego to, i dlaczego to, i gdzieś tam prywatnie z Michałem rozmawialiśmy na ten temat. Mi się ta opcja nie podobała, że tutaj znowu będziemy porównywać, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Jak już porównujemy, to trudno. Otóż zastanawiam się, skąd się bierze taki efekt wow, jeśli ludzie zaczynają używać iOS-a, a nie ma tego efektu wow, jeśli chodzi o Androida. Ja trochę powiem o sobie, bo też mam do czynienia ze sprzętem z iOS-em i jakby zdaję sobie sprawę, w którym aspekcie ten iOS radzi sobie lepiej. No właśnie, ale tego efektu wow nie ma. Robię różne dziwne rzeczy na tym swoim Androidzie, zresztą już kolejny telefon z Androidem właśnie używam, może też parę słów za chwilę o nim. No i ten iOS jakoś mnie tak specjalnie nie zachwyca. I teraz zastanawiam się tak, czy ja jestem nienormalny, czy o co chodzi? I co państwo na to? Zresztą pytanie kieruję do Pawła, bo ty, Paweł, znasz dobrze dwa systemy, myślę. Zarówno jeden, jak i drugi. No i co ty na to?
0: Dla mnie był zawsze efekt wow, tylko że za każdym razem, znaczy za obydwoma razami z innej strony. iPhone po pierwsze, bo był pierwszym smartfonem, gdzie ten dotyk rzeczywiście działał. Jak koleżanka mi tego iPhone'a pokazała, to ja nagle widzę, wiesz, wow, to działa. Tu nawet nie jest to jakieś skomplikowane, bo jak słyszałem opowieści o jakichś próbach używania palm topów na Pocket PC z jakimś halem, no to troszeczkę byłem sceptyczny w stosunku do iPhone'ów, ale widzę, że to rzeczywiście pomyślałem.
1: Ale rzeczywiście na Windows Mobile, tak. Nie? Czy na czymś tam?
0: Tak, i tam w momencie jak padła klawiatura, to padł też cała dostępność padła. Natomiast potem były jakieś eksperymenty Mobile Speaków z Symbianami, z jakimiś tam Windows Mobile'em, dziwne rzeczy, żeby tam działał ten dotyk. Natomiast iOS tak naprawdę po raz pierwszy jakoś to tak opracował, że to było intuicyjne. I rzeczywiście było dużo aplikacji, takich aplikacji, o których na Symbiana mogliśmy sobie tam pomarzyć i pośnić. Jakieś komunikatory głosowe, jakieś tam gry audio po raz pierwszy takie bardziej zaawansowane. YouTube przede wszystkim, jakiś taki bardziej obsługiwalny. Facebook jako aplikacja, Twitter jako aplikacja taka porządna. I te powiadomienia push i w ogóle to był zupełnie inny świat, jeśli chodzi o obsługę mobilną. Takie pojęcia, z którymi wcześniej się w życiu nie spotkałem i które rzeczywiście robiły wrażenie. Natomiast zapoznawszy się z tym iOS-em przez jakieś już tam te 3 lata chyba, ile go miałem, stwierdziłem, jak tak posłuchałem moich głównie widzących znajomych, że Android bardziej odpowiada mojej osobistej wizji idealnego systemu, bo miał to, co miał najlepsze w sumie z Symbiana, czyli jeszcze te stare jakieś pojęcia typu menu, typu jakieś aplikacje, które miały jakiś tam przycisk opcji tu, przycisk opcji tam, że mogę instalować z instalek, z plików instalkowych, że mogę normalnie przez USB na dowolnym komputerze wgrać jakiś tam dzwonek czy utwór czy coś, że tam się da zmienić tu syntezę, tu dzwonek bez problemu i tak dalej. No i to, co mi opowiadali też moi bardziej geekowaci znajomi o jakichś rootach, nie rootach. No niby też był jailbreak na iOS-a. Swoją drogą jailbreak powoli umiera, zamykają się repozytoria w CD. No ale jednak na tym rucie to było takie bardziej, nie tyle legalne, co jakieś bardziej spodziewałeś się tego na Androidzie, że no to tak, no Android otwarty, no to jasne, że roota się robi. I bardziej chciałem, i miałem też ten wybór, że mogę mieć Samsunga, mogę mieć LG, mogę mieć HTC. Te telefony też różnie mają podejście do designu, różnie wyglądają. Ja też troszkę minimalnie, ale zwracam na to też uwagę.
1: Cena.
0: I mogą
1: też
0: mieć jakieś swoje własne cena i swoje komponenty. Któryś ma głośniki stereo, któryś ma głośnik u góry, któryś ma na dole. I to jest piękne, że można wybierać pod kątem tego, co mi w telefonie się. O, to też. Tylko wtedy jeszcze o tym nie myślałem. I rzeczywiście, jak kupiłem tego Samsunga, to zacząłem to odkrywać powoli, że wow, to tu są widżety, to tu są usługi w tle, to tutaj mogę zrobić tak, że ten telefon nagle sam coś za mnie zrobi, albo tutaj nagrywanie sobie zacznę z pulpitu, bo czemu nie, albo Wi-Fi podejrzę z pulpitu. A w międzyczasie to zdążyło ewoluować też w kontekście mojej prywatnej sytuacji, bo dopiero mając Androida, to zupełny zbieg okoliczności, bo też tak życie się potoczyło, zacząłem się interesować takimi aplikacjami, które zapewniają mi w jakimś stopniu samodzielność, czyli rozkłady jazdy autobusu, czyli GPS, czyli zamawianie jakiegoś jedzenia, czyli jakieś płatności online, bank i tak dalej. I tak naprawdę ta moja samodzielność, którą gdzieś tam promuję i zachęcam do niej osoby niewidome, wspomagana aplikacjami i technologią mobilną, zaczęła się na Androidzie tak naprawdę. Na iOSie były jakieś tam podejścia, coś próbowałem jakiegoś tam zainstalować, czy Seeing Assistanta, czy Ariadne, czy GoToStopa. No ale wtedy jeszcze było tak, że no, nie podróżowałem na przykład sama. Teraz widzę, że telefon mi w tym pomaga. Pomaga mi się zorganizować, czy podjąć jakąś decyzję, znaleźć jakieś nowe miejsce do sprawdzenia, czy coś. I tak naprawdę tutaj gdzieś ten, pewnie że na iOSie to są gdzieś w dużej części te same aplikacje, aczkolwiek jeszcze pewnie powiemy o tym, czego brakuje, chociażby w kwestii tych podróży. Gdzieś na Androidzie dopiero się połapałem, że telefon może być oprócz tego, że fajną zabawką, że narzędziem komunikacji ze znajomymi, że narzędziem jakiejś rozrywki, może być też narzędziem, które wspomaga moją samodzielność. A to jest kwestia takiego mojego jakiegoś sentymentu prywatnego, ale też było jak najbardziej wow. Jest do dzisiaj, bo cały czas to się odkrywam.
3: To jest bardzo fajne to, co mówisz, bo myślę, że wielu ludzi gdzieś by to powinno bynajmniej to przekonać do tego, żeby z takimi aplikacjami właśnie poeksperymentować. No dobra, to jeszcze parę słów ode mnie a propos tutaj już wspomnianego przez Pawła telefonu Xiaomi Mi A1. Właśnie przed chwilą czytałem o udziale na rynku najnowszego właśnie Androida Oreo. No nie brzmi to optymistycznie, ale o zgrozo, nie ma tam nic napisane o Android One. Nawet kurczę, nie wspominają o tej platformie. A Android One niestety popularny w Polsce nigdy nie był i pewnie długo nie będzie. Właśnie zaczął być dzięki...
0: To też jest rynek docelowy tego rozwiązania, jakby
3: tak
0: nie
3: myślę, było. Tak myślę też, tak, że dzięki... Kiedyś pamiętam, jak przeczytałem jakiś artykuł Android One, tanie telefony i mówię, wow, no to będzie fajnie, to nie trzeba przepłacać jakichś dużych pieniędzy na rynki indyjskie i tam jakieś... Aha, no to już było fajnie. No ale mamy Xiaomi'ego. No i właśnie, no i kurczę, to jest trochę tak, że chyba się starzeje, bo kiedyś z tym Androidem, no to trochę zachodu było, prawda, żeby to tam powstało. Natomiast po zakupie telefonu Xiaomi zajęło mi to jakieś 15 minut, miałem telefon gotowy do użycia. I się okazało, że największym moim problemem było wymiana karty SIM. Czyli paradoksalnie nie,
0: no tak, to jest...
3: nie aplikacje, nie jakieś tam przystosowanie tego telefonu pod siebie, tylko właśnie wymiana karty SIM na nano SIM. No i właśnie, z jednej strony to starzeję się, bo nie mam czym się bawić, a z drugiej strony właśnie idzie to ku dobremu, że nawet ten, który za bardzo nie chce się bawić, w kilku krokach ma to, o co mu chodzi. Bo może sobie ten telefon sam uruchomić, może sobie wprowadzić dane, przerzucić dane i itp. Itd. I może iść dalej i z tego telefonu korzystać. I taki właśnie jest.
0: A z ciekawości, czy telefon ci się uruchomił po polsku, jak robiłeś pierwsze uruchomienie?
3: Nie. Telefon mi się uruchomił po angielsku, ale nauczony... To znaczy tak, ja powiem, jak ja to zawsze robię i to mi się zawsze sprawdza. Robię coś takiego, że no całe te accessibility uruchamia mi się po angielsku, po czym łączę się z Wi-Fi i wtedy dopiero wybieram język. Jakby wracam, cofam się wstecz, ale jak już on te Wi-Fi ma, to wtedy, kiedy ja mu wybieram język polski, to jest chwila ciszy i zaczyna mówić do mnie po polsku.
0: No tak. Czyli dużym problemem jest po prostu to, że domyślnie na urządzeniu w Chromie jest po prostu angielski syntezator.
3: Tak, trzeba to wiedzieć, że najpierw trzeba mu po angielsku w te Wi-Fi, do tego Wi-Fi się podłączyć.
0: Czy tego pominąłeś cały kreator?
3: Albo mamy kartę. Jeszcze raz?
0: Pominąłeś kreator po prostu? I jakby z ustawień wziąłeś to Wi-Fi, a potem język, czy... Aha.
3: Nie, wróć, nie, źle. Wybrałem sobie opcję nie ustawiania telefonu od nowa, tylko przywrócenia kopii. Mhm. I on mnie poprosił o podłączenie się do Wi-Fi i wtedy, jak już podłączyłem się do Wi-Fi, to się cofnąłem, tak jakby wstecz. I wtedy zacząłem cały kreator już z podłączonym Wi-Fi, już on mnie jakby o nic nie prosił, tylko przeszliśmy do języka, no i dalej ta kopia zapasowa i tak dalej. I tu jeszcze jedno ostrzeżenie a propos przywracania z kopii zapasowej, które działa dość dobrze nawet, ale musimy pamiętać, jaki syntezator mamy ustawiony. Bo ja właśnie miałem ustawioną akapelę i sam program z akapeli mi się ściągnął, natomiast nie ściągnął mi głosów. I tu już, prawda, musiałem się uśmiechnąć szeroko do oczka, które mi tam wklikało się albo mi przeczytało, żeby te głosy dociągnąć. Oczywiście jest na to myk, jak się zrobi wcześniej kopię zapasową przy użyciu komputera, no to wtedy te głosy będą jak najbardziej. No ale to też trzeba wiedzieć. No i jeszcze jedna kolejna przewaga Androida to jest dual SIM, panowie, prawda? To jest jedna rzecz, której iOS-y nie mają, nie miały i chyba długo mieć nie będą.
0: Plotki są, że może być, ale tak, to są tylko plotki, a plotki się różnie sprawdzają. Rzeczywiście jest to funkcja, która mi, jak właśnie byłem w Niemczech, bardzo się przydała. Miałem kartę niemiecką i polską i byłem w kontakcie de facto ze wszystkimi. Jedna była bardziej do jakiegoś takiego tam internetu na miejscu, do kontaktu lokalnego, a drugą trzymałem po prostu jako backup, żeby dzwonić tam, żeby ludzie, którzy mają mój numer, dalej mieli ze mną kontakt. I to się rzeczywiście fajnie sprawdzało.
3: W dobie naszego roamingu, prawda, to też, co prawda, koszty są mniejsze, niemniej jednak, no właśnie warto taką kartę gdzieś tam na podorędziu mieć, no i to spokojnie umożliwia dual SIM, gdzie teraz chyba montowany jest w większości aparatów, z tego co się orientuję.
0: Przynajmniej tych chińskich, bo Samsungi nie wiem, czy mają, czy tam LG-ki.
3: No nawet Motorola mają też dual SIM.
0: A tak, możliwe. Mhm.
3: Także jest, no tak, jest no staje tak się to powiem, standardem. Parcie na... Staje się to powoli standardem i dobrze, i bardzo dobrze. Mamy do wyboru albo dual SIM, albo kartę SD. I właśnie jeszcze...
1: Co też jest ta karta, to jest też taka przewaga, tak? No bo iPhone nie będzie miał nigdy karty pamięci.
3: Bardzo dobrze.
0: Karty pamięci i tak prosto nie będzie miał pendrive'ów. pendrive'ów i dysków zewnętrznych, też, a jednak czasami zdarzy się podpiąć pendrive'a do telefonu.
1: Nie tylko, zdaje się, że klawiaturę też tak można podpiąć jak do komputera.
0: Klawiatury, karty dźwiękowe komuś się udało kiedyś.
3: No tutaj kolega Tomasz Bilecki mówił o jakiejś karcie dźwiękowej podpinanej na USB-C, do której podpinał mikrofony binauralne robiło mu to za takie, prawda, podręczne nagrywadło. To też jest fajne i to też... o ile mikrofon do iPhone'a się podepnie i też tam zooma z niego można zrobić, o tyle już binauralnie się nie ponagrywa. To też jest jakaś tam...
0: No trzeba by kupić hook audio, to są chyba jedyne mikrofony binauralne, które działają nawet po jakimś swoim własnym API i z własnej aplikacji z iPhone'em. Przy czym one tam mają coś to... też...
3: Ale pewnie kosztują...
0: Trzeba by Tomek powiedzieć. I też kosztują i też coś tam mają w tym chipie audio zmontowane, że to nie brzmi tak fajnie, jakby mogło.
3: A no właśnie, no i tu mamy tą stereofonię. Przyznam się szczerze wam, że... Odkąd stereofonia pojawiła się, albo dowiedziałem się, bo mając Nexusa 5 jeszcze, nawet nie wiedziałem, że jest możliwość nagrywania w stereo. Ktoś mnie tam uświadomił, może nawet ty, Pawełku. I odkąd dowiedziałem się, że ta stereofonia jest, te wszystkie programy dyktafonowe testowałem, no to mój rejestrator gdzieś tam troszeczkę poszedł na półkę.
0: No bo mój też.
3: Telefon mamy zawsze. Telefon mamy zawsze, zawsze jest z nami, no i tylko wyjąć, prawda, tak jak mówiłem, 3 sekundy. No, robi się to deczko wolniej niż w przypadku sprzętu dedykowanego, ale jednak zawsze ten telefon mamy ze sobą i możemy...
0: U mnie nie, o tyle nie wolniej, że mam ten przycisk dedykowany w Honorze i go przypisałem do skrótu Amazing MP3 Recorder i mam trochę tak jak w Olympusach. Przytrzymujesz przycisk, włącza się nagrywanie, przytrzymujesz, drugi raz jest stop.
3: Bardzo możliwe, że ja też to mogę zrobić, bo mam do tego przypisany dwukrotny przycisk power, uruchamia mi aparat. To było fabrycznie tak zrobione. Bardzo możliwe, że to się gdzieś da zmienić, ale powiem szczerze, nie chciało mi się szukać. Także to też może jest jakaś...
0: No widzisz.
3: Aż to sprawdzę z ciekawości czystej, czy to się da. Bo właśnie w Androidzie 7.1.2 pojawiła się taka opcja gesty... jak to się nazywa? Gesty skrótów, tak? Czy gesty klawiszowe, jakoś tak... Że te klawisze można sobie tam modyfikować i tak dalej.
0: No i co jeszcze? No to powodzenia, bo bardzo fajna funkcja.
3: Bardzo fajna funkcja.
1: To ja zapytam, bo przedmówcy narzekali bardzo na Google Chrome, że tam jednak jest gdzieś tam, są problemy z tym Chrome'em. Też to by się tak bardzo źle korzysta z internetu w Androidzie?
3: Wiesz co, korzystało. Korzystało o tyle to co mówił Paweł, że jakby treść czytana przez Talkbacka nie synchronizuje się z tym, co widać. I nie wiem, z czego to wynika. Na przykład do dziś dnia są takie strony, których nie lubię czytać na Androidzie. To jest na przykład strona tabletowo.pl, gdzie nie bardzo wiem czemu cały czas pojawia mi się jakiś alert o czymś, bo tak naprawdę ani Talkback nie nadąży go przeczytać, ani ja nie bardzo umiem go znaleźć, ale jeżeli puszczę mu tak zwane czytanie ciągłe, no i on gdzieś ten alert w tak zwanym międzyczasie dostanie, no to wtedy głupieje. I jakby kursor ucieka mi na początek artykułu, cholery idzie dostać. I to jest jedyna taka strona, która powoduje, że grzeszę strasznie, bo bardzo brzydko mówię. Natomiast pocieszające jest to, że większość stron, nie wiem, z czego to wynika, bo czy to z przeglądarki, czy to z nowego Talkbacka, bo też testuję bety Talkbacka, działa to zdecydowanie lepiej niż kiedyś. I nie jest to pokrętło, nie jest to przyciski opcji, różne takie. To są jakieś tam elementy sterujące, to są przyciski, to są linki, to są nagłówki. I to chyba znaki, wiersze, słowa, no wiadomo. I to chyba będzie tyle, cała nawigacja, ale to już działa. Zupełnie normalnie.
0: No, przy podpięciu klawiatury zewnętrznej mamy do dyspozycji cały komplet skrótów.
3: Tak,
0: taki literowy,
3: tak,
0: jak tak, w NVDA dokładnie. Czy w JOSie.
3: Tak. I to działa już włącznie z tym czytaniem ciągłym, czytaniem od następnego elementu, przepraszam, czytaniem od góry, czytaniem z następnego elementu i tak dalej, i tak dalej. Także tak, to już działa fajnie. Natomiast tutaj Paweł mówił o tych aplikacjach podnoszących naszą niezależność, o, tak to ładnie ujmę. Mi się coś takiego zdarza w aplikacji mojego banku ING, który używam. Tam na początku pojawia się jakaś reklama. No jak wiadomo, każdy coś tam reklamuje. I wygląda to tak, że wchodząc na stronę banku, jakby widzę początek i koniec tej strony, a nie widzę środka. I czasami czasami jest tak, że ja tą stronę muszę zamknąć i zalogować się znowu i wtedy ta reklama mi się nie pokazuje. To jest wkurzające. Natomiast no ona ma przycisk pomiń i przycisk tam, no tam wiadomo, to kredyt, weź kredyt, czy tam nie wiem co tam. Ale tych przycisków TalkBack nie widzi i jest to no irytujące bywa. Ale tak poza tym jest wszystko w porządku. Także z tym internetem z wersji na wersję, no i tutaj właśnie jest, dlaczego jest takie parcie na nowe Androidy, bo im nowszy Android, tym ta dostępność się zmienia. Tym ta dostępność jest lepsza. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że gdzieś tam, jak tutaj mówił kolega o Galaxy S5 Neo, gdzieś tam spotykam się z takim zdaniem, że ktoś se tam kupił jakiś tam Galaxy S4 Mini i porównywał go z iPhone'em, czy tam jakiś inny taki za 300 zł telefon, prawda, i porównywał go z iPhone'em. No to wiadomo, że takie porównanie większego sensu moim zdaniem nie ma, bo jeśli porównywać, to już porównywać urządzenia parametrycznie gdzieś tam zbliżone do siebie, czyli flagowiec kontra flagowiec i wtedy jakoś tam wyjdą te rzeczy na korzyść tego czy tamtego systemu. Ale z internetem jeszcze niestety, chociaż ja i tak najczęściej korzystam z nagłówków, to też właśnie z Michałem kiedyś rozmawialiśmy nieoficjalnie, no i też wyszło na to, że najczęściej korzysta się z nagłówków, prawda? A nagłówki w Androidach już są.
0: No i miejmy nadzieję, że się pojawią teraz w aplikacjach, bo najnowszy TalkBack wprowadza to ułatwienie,
3: pojawiły się w aplikacjach,
0: że...
3: tak, najnowszy TalkBack już to wspiera, działa to bardzo fajnie, chociaż sklep Play jest tak dziwnie zrobiony, że tam wszystko jest nagłówkiem. Jeszcze, żeby tak śmiesznie, nagłówkiem w siatce. I generalnie jest fajnie, bo to się chodzi po nagłówkach, czyli po tych aplikacjach. Nie wiem, czemu to tak, no ale tak to jest. Tak to wygląda.
0: Miejmy nadzieję, że też to naprawią. Tam były zgłaszane też sugestie, żeby YouTube miał nagłówki do filmów i tak dalej, czy do jakichś tam nie do filmów.
3: No właśnie, a propos YouTube'a, ja się tak niekoniecznie tutaj z kolegą przedmówcą też mogę zgodzić, bo akurat YouTube jest aplikacją, którą dość często używam na Androidzie i teraz nie powiem z głowy, ale reklamy spokojnie da się pominąć. Zresztą stwierdzam...
0: Tak, tylko że chodziło chyba o to, że nie czyta sam, kiedy możesz pominąć. No, ale to jest powiedzmy...
3: Aha, no może. A to na to nie wpadłem. Mhm.
0: No, to tak, ale no, ja też już wiem mniej więcej, że trzeba szukać przycisku pominie reklamy,
3: tak, i
0: jest.
3: Tak, to zresztą YouTube jest... Zresztą w ogóle aplikacje Google, to już też Paweł tutaj wspomniał o tym material design, że większość tych aplikacji androidowych wygląda tak samo, niż to ma miejsce na iOSie, nie? Że iOS-owe aplikacje bardziej się różnią tymi elementami, że tu jest to, a tam jest coś innego. Natomiast gro tych aplikacji androidowych jest szufladka, o której tu już było mówione, jest przycisk więcej opcji, jest przycisk na dole, tak jak na przykład aplikacja kontraktów, zawsze po prawej na dole jest przycisk dodaj nowy kontakt, prawda? Zawsze u góry jest wyszukiwarka, zawsze po lewej stronie jest szuflada, no, jak to tam się nazywa?
0: Nawigacji.
3: Szuflada
0: nawigacji.
3: Tak, szuflada nawigacji. I gros tych aplikacji to samo Tweetings na przykład, nie? Mamy szufladę nawigacji, mamy zakładkę, która się aktualnie wyświetla, mamy więcej opcji i mamy na dole przycisk do utworzenia nowego tweeta, czyli też już się to ustandaryzowało. Coraz więcej tych aplikacji wygląda tak samo. Spotify. No wiele, wiele mógłbym tu wymieniać, jak tych aplikacji, które się standaryzują i bardzo mnie to osobiście cieszy. Czemuż by nie? I jeszcze coś chciałem powiedzieć, tak myślę szybko. Chyba nie, chyba tyle.
1: Może coś o tej precyzji gestów, bo to też zdaje się, ludzie mają problemy z gestami.
3: To też, tak. Może to wynika z tego, że użytkownicy Androidów muszą zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że jak gest w Androidzie jest od lewej do prawej, to on musi być od lewej do prawej, a nie po przekątnej od lewej do prawej, bo jak on będzie po przekątnej od lewej do prawej, to się nie uda się. Natomiast iOS-owi to specjalnie wielkiej różnicy nie robi, czy jest telefon przechylony lekko w tą stronę, czy lekko w drugą stronę. I no, ten telefon androidowy musi być trzymany zdecydowanie pewniej. I wtedy te gesty wychodzą. Natomiast jeśli się tego nie wie, no to gdzieś tam użytkownik się frustruje, prawda, i się nie udaje. No ja na przykład do dziś dnia kciukami Androida nie obsłużę, choć na zdolności manualne nie narzekam. Natomiast obsługuję telefon lewą ręką, ale musi on być trzymany pewnie w prawej ręce albo trzymany w kieszeni. Gdzieś tak jakoś ustawiony, żeby się, prawda, po tej całej kieszeni nie chybotał, i tak korzystam z nawigacji na przykład. Ale no właśnie trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ten gest musi być jak od lewej do prawej, to od lewej do prawej, jak od góry do dołu, to od góry do dołu, a nie tam w prawo, w lewo, gdzieś tam coś tam jakoś.
0: I jak to już pocieszeniem wiemy, pewnym jest fakt, że w Oreo ma być troszkę usprawniona precyzja tych gestów elek. Powinno to troszeczkę wymagać mniej takiego zachodu, żeby idealnie wykręcić ten kształt. To powinno być trochę bardziej, trochę mniej wyczulone jakby na to, że to jest zrobione dokładnie. I rzeczywiście ludzie już odnotowują, że to tak działa.
3: To znaczy ja z elkami nigdy nie miałem problemów jakichś większych. To też jakby mnie to niespecjalnie martwi, ale no tak jak mówię, jakby trzeba zdawać sobie sprawę z ułożenia tego telefonu. Jak to już się wie, no to jest się do przodu. No niestety trzeba też pamiętać, że te wyświetlacze są różne, nie? Że jest ten Android nieszczęsny, bardzo pofragmentowany, że to mamy telefonu od 300 zł do 3000 albo i wyżej, prawda? I no może być tak, że każdy telefon zachowuje się inaczej. No i tego się już niestety nie przeskoczy. Taka jest zasada działania tego całego systemu i tak już będzie, myślę. Ale no, miałem w ręku telefony za 300 zł. Zresztą pamiętasz, Pawełku, testowaliśmy Kazama dawno, dawno temu.
0: Owszem, owszem.
3: Który kosztował jakieś 220 czy tam 250 zł chyba wtedy. Też dało radę się tam dużo rzeczy na nim zrobić. No i też właśnie telefony gdzieś tam z wyższej półki, prawda?
0: No tak.
3: Które działały.
0: Taki ciekawszy jest ten Jellyphone, który jest, no kosztuje około 600 zł na nasze, to się chyba z Chin sprowadza, ale ma 2,5 calowy wyświetlacz, więc jest wielkości takiej, no takiej starszej Nokii, jak Nokia była w szczytowej formie, jeśli chodzi o rozmiary telefonów. Taka 6510 na przykład, coś tego typu. No i ponoć nawet to działa, nawet znajomy, który to testował, nawet udało mu się Braille'a w pionie napisać. Soft Braille Keyboard.
3: O nie.
0: Być może będę miał kiedyś okazję się tym pobawić, to znam jakiś raport, ale no śmieszne było, jak chciał coś wpisywać, bo musiał obrócić telefon w poprzek, bo klawiatura w pionie była za mała, żeby cokolwiek trafić.
3: No tak. No mój najnowszy telefon ma 5,5 cala i na początku wydawał mi się bardzo duży. No właśnie idzie to wszystko, najpierw mieliśmy malutkie telefony Później znowu te mamy, nie dość, że prostokąty, wszystkie są prostokątne, to jeszcze są duże. Teraz to mi nie przeszkadza, ale na początku miałem z tym problem, że to takie duże i nie bardzo wiadomo, co z tą wielkością, prawda, zrobić, no bo wzrok nam niepotrzebny. Braillem spokojnie na 5-calowym się pisało i mam tu takie, nie dość, że duże, to jeszcze płaskie, no ale jakoś się, prawda, do wszystkiego można... A, wiem! Jeszcze jedną rzecz powiem i już się jakby uciszam, o której chciałem powiedzieć, bo często też mnie ludzie o to pytają, o klawisze software'owe i klawisze sensoryczne. Jaka jest różnica między klawiszami software'owymi i klawiszami sensorycznymi? I to też właśnie warto powiedzieć, że na przykład Nexusy miały coś takiego jak klawisze software'owe, czyli klawisz, gdzie można było ten klawisz dotknąć. To były klawisze wróć, ekran główny i przegląd, bądź ostatnie aplikacje, w zależności od telefonu. Można było te klawisze sobie dotknąć, wyszukać. One zawsze były generalnie w tym samym miejscu, ale no ktoś mógł sobie, prawda, przejechać, przeczytać je i ewentualnie je uaktywnić. A teraz też często zdarzają się klawisze tak zwane sensoryczne, których sobie nie przeczytamy, ale które dotkniemy, które nam zawibrują i zrobią tą funkcję, do której są, prawda, przypisane. I takie klawisze ma Xiaomi, gdzie na przykład przytrzymanie Home'a, no to jest kwestia tylko położenia palca w odpowiednim miejscu na ekranie. Z jednej strony może się to wydawać niewygodne, bo tak jak mówię, te klawisze nie są podpisane, a z drugiej strony jest to bardzo wygodne, bo te klawisze zawsze są w tym samym miejscu i po prostu odpowiednie dotknięcie, pyk i załatwia sprawę. Także tyle ode mnie i już nic nie mówię.
0: No, dziękujemy za telefon.
1: Dziękuję bardzo za ciekawą wypowiedź.
3: Trzymajcie się.
0: Cześć, cześć.
1: To wracamy do dyskusji, może takiego, no, za dużo powiedziane, porównywania, ale jakoś tam jakiegoś tam analizowania. I cóż, dyktowanie i asystent, i głosowe asystenty w rodzaju, no, w iOSie jest Siri, tutaj jest Google, to się teraz jak nazywa? Google Assistant. Ewentualnie inne jakieś rozwijane open source'owe albo i nie asystenty głosowe. Jak, co tutaj nam, na co pozwala nam Android? Zarówno właśnie jeżeli chodzi o te rozwiązania firmowe, czyli no, Google, jak i na rozwiązania dodatkowe, które możemy sobie jakoś skonfigurować, doinstalować. No bo w Siri, w sensie w Apple, wiadomo, jest Siri, działa z wieloma usługami aplowskimi i nie tylko. Problem w tym, że nie działa w języku polskim. I oczywiście no, możemy sobie po angielsku ustawić budzik, uruchomić. Ja bardzo z tego korzystam, o wiele mniej teraz korzystam z ekranów właśnie iPhone'a różnych, bo sobie, no jeżeli jestem w domu, no to mogę sobie pozwolić na coś takiego jak open i nazwa aplikacji, albo gdzieś tam coś powiedzieć, właśnie wyłączyć, nie wiem, wszystkie alarmy i jakieś tam inne opcje. To jest też dobre, bo można, kiedy nam coś by się wyciszyło, albo byśmy nie mogli włączyć opcji dostępności.
2: Dzisiaj autentycznie, moglibyśmy... słuchajcie, otwarta, a zarazem gorąca linia. Mamy telefon, Mateusz jest z nami. Witamy, Mateuszu.
4: Witam serdecznie wszystkich. Ja kilka słów dosłownie o Androidzie Oreo. Dokładnie wersja 8.1, to jest beta na urządzeniu Pixel 2. I od razu o czułości tych testów chciałem powiedzieć. Faktycznie jest trochę łatwiej, zwłaszcza z tymi L-kami, można powiedzieć, że ta L-ka może być taka lekko krzywa, nie trzeba jej tak precyzyjnie wykonywać, to można, powiedzmy, półłuczkiem ją wykonać, de facto.
0: No widzisz, to są łatwe spore osobom, które mają zmniejszoną sprawność manualną.
4: No i ogólnie same te gesty lewo-prawo też można wykonywać, tak powiedzmy, mniej dbale, o tak powiedzmy. Jest jedna rzecz. Mhm. Nie wiem, czy to w 7.1 już się pojawiło, ale w 8.1 jest tak, że jak zrobimy przez cały ekran od góry do dołu, pociągniemy, no to czyta, nie? W sensie tam od miejsca, gdzie stoimy.
0: Aha, to zachowuje? A widzisz, to tego nie wiedziałem. Ale to się różni czymś od tego gestu palcem w dół, żeby przełączyć szczegółowość? Mówisz od dołu,
4: nie,
0: od góry
4: w sensie,
0: do dołu.
4: Nie, w sensie, że przeciągniesz od samej góry do samego dołu ekranu. Jednym palcem.
0: Aha, no to ciekawe. Okej.
4: Okay. To włączenie mowy na dzień dobry działa faktycznie tymi dwoma klawiszami głośności, tak jak mówiłeś już. Co jeszcze z takich rzeczy... No, są te gesty na czynniku, ale to już sprowadza sam Android 8. Dodatkowe. Ja mam sobie ustawione gesty związane z dialerem, w sensie, że lewo, prawo po czytniku linii papilarnych, odbieranie, odrzucanie połączeń.
0: No widzisz, to jest to też fajna praktyka, no.
4: Pojawiło się sporo...
0: Zdaje się, że macie też głośność osobną dla... Osobną głośność dla tego
4: tak, jest,
0: macie
4: jest,
0: chyba, zdaje się. Głośność dostępności. To
4: jest osobne, jest i do tego jak jest ten... To okienko, co się pojawia z różnymi tymi słowakami głośności. Żeby je zamknąć, to po prostu wystarczy machnąć w prawo gestem, nie?
0: Jasne.
4: Z takich rzeczy. Co jeszcze? No jeszcze troszkę się pojawiło dla osób słowidzących, właśnie są różne związane z tam dostosowaniem kolorystycznym. I trochę rzeczy w powiększeniu. No i funkcja podobna do iOS-owej, czyli zaznaczenie tekstu i żeby on czytał tam sobie, nie? Zaznacz i mówcie.
0: No czyli, tak, dokładnie, czyli to co jest ten speak ten taki. Wiem, to jest ten, mowa się to nazywa po polsku, selective speak chyba.
4: Tak, dokładnie.
0: No to...
4: I ogólnie mam wrażenie, jest... że jest to wszystko bardziej... Że jest bardziej responsywne, jak się poruszam po prostu po systemie. Ogólnie jest jako czas odpowiedzi. Talkbacka na gest jest ogólnie lepiej.
0: No to miło słyszeć, tylko po prostu zachęca to do zakupu telefonu z Androidem Oreo. Miejmy nadzieję, że takich będzie więcej i coraz więcej na rynku.
4: No zobaczymy jak to będzie. Dobra, to z mojej strony tyle. Dzięki serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy ci za telefon.
1: To czas teraz na krótką przerwę. Dobrze, kontynuujemy w takim razie dalsze, kontynuujemy audycję i tak, to czyli skończyliśmy na dyktowaniu, na Siri dyktowaniu, na tym, że w Apple wszystko tak, że w Apple możemy, ale to możemy, niestety po angielsku, niemiecku albo w tym języku, który jest wspierany przez Siri. A jak to jest u Google'a?
0: Jeżeli chodzi o dyktowanie, no to akurat domyślnie na wejściu, no i po części też w całości macie trochę lepszą sytuację, bo po pierwsze jest od razu zainstalowany mechanizm dyktowania, który działa po polsku i który pozwala na wprowadzanie znaków interpunkcyjnych. Więc no nie ma problemu, można od razu dyktować. W Google klawiatura pozwala na dyktowanie. Natomiast nie obsługuje zupełnie znaków przestankowych, więc jeżeli dyktujemy przecinek, to zostanie wpisane słowo przecinek. Nie ma takiej możliwości, żeby wpisywały się znaki interpunkcyjne bez dodatkowych modyfikacji w samej klawiaturze. Natomiast można sobie zainstalować klawiaturę Swipe, która bazuje na silniku Dragon, Nuance Dragon. I wtedy dyktowanie jak najbardziej działa ze znakami przystankowymi, ze znakami nowej linii i tak dalej. Przy czym nie ma niestety, przynajmniej w TalkBacku, ShinePlus miał taki gest. TalkBack nie ma gestu, który aktywowałby dyktowanie. No tak, podobnie jak nie ma gestu do włączenia, wyłączenia muzyki i tak dalej. Więc tutaj musimy znaleźć przycisk do dyktowania i go nacisnąć dwukrotnie. No i to jest jakby w dużym skrócie o to chodzi w dyktowaniu. Natomiast jeśli chodzi o asystenta, było lepiej, chwilowo jest trochę gorzej, może znów będzie lepiej. O co chodzi? Jak na razie mamy Google Now, który jeszcze wspiera język polski, ale takimi dość prostymi komendami, trochę jak wybieranie głosowe w iOS-ie. czyli można zadzwonić, można napisać SMS-a, można nawet wysłać wiadomość przez WhatsAppa, bo istnieje API, które pozwala na integrację aplikacji zewnętrznych z Google Now. Natomiast od Google Now powoli się odchodzi na rzecz Google Asystenta. Google Asystent jest po prostu pełnoprawnym asystentem głosowym, takim jak Alexa czy Siri, który odpowiada na pytania, który prowadzi poniekąd z nami rozmowę, nie jest taki typowo komendowy. Problem w tym, że nie wspiera jeszcze polskiego. Oczywiście są nadzieje, że będzie to kiedyś robił, natomiast no póki co jeszcze nie, nie wiadomo kiedy. W międzyczasie powstało troszeczkę mniejszych projektów. Powstały asystenty głosowe wspierające tylko i wyłącznie język polski. Oczywiście też oparte o komendy.

0: SAIY. Jest to asystent głosowy otwarto-źródłowy, który ma na wejściu już wspiera mnóstwo komend, bo można dzwonić, można oczywiście SMS-y, maile. Można prosić go przez Shazam o rozpoznanie piosenki. Można wysyłać nim tweety i posty na Facebooka. Można nim na przykład szukać artykułów w Wikipedii, wyszukiwać rzeczy w YouTubie, w różnych innych źródłach. I można w nim programować nowe komendy na podstawie jakichś zadań w Taskerze. Tasker, czyli taki automator, taki programator do różnych zadań, do wykonywania ich automatycznie. Można wprowadzać mu wpisy do słownika, żeby pewne słowa rozpoznawał inaczej. Można wprowadzać wymowę imion i nazwisk. Można wprowadzać tak naprawdę wiele, wiele udogodnień czy personalizacji własnych. Można jakieś dźwięki wstawiać, które ma odgrywać w konkretnych sytuacjach. Pojawia się on w tle, wykonuje swoją pracę i znika, więc tego nie robił do tej pory żaden asystent w języku polskim działający. Można do niego pisać wtyczki, bo jest otwarty i ma API do wtyczek. No więc w dużym skrócie jest bardzo, bardzo rozszerzalny. I co najlepsze, można go tłumaczyć na różne języki. Jestem już w kontakcie z autorem i liczę na to, że wkrótce zostaną mi udostępnione pliki, które pozwolą na tłumaczenie asystenta na język polski. Więc taki trochę spoiler. Nie obiecuję jeszcze, kiedy to będzie, nie obiecuję jak szybko, bo no już od dłuższego czasu czekam na te pliki. Gotowe jest repozytorium do tłumaczeń. Autor zdaje się miał jakieś problemy z zaakceptowaniem licencji open source jego projektu, ponoć już się z tym uporał, więc czekam na to, żeby pliki zostały umieszczone, żeby mógł się zabrać do pracy.
1: No czyli oczywiście to jest jakaś nadzieja i tutaj no szkoda, bo Siri, ja już wszyscy mieliśmy nadzieję, że to Siri gdzieś tam w Apple'u jakoś w końcu ten język polski będzie, tylko problem jest taki, że ciągle gdzieś tam język językiem, ale Siri jest wzbogacane o nowe różne usługi, o integrację z jakimiś mapami, restauracjami, agregację szeregu innych danych i problem jest taki, że Siri to jest usługa no, komplementarna, czyli że nie może działać tylko częściowo, albo że w danym kraju działa jakoś inaczej, albo że jakiegoś modułu nie oferuje, albo że można sobie jakąś wtyczkę wyłączyć, albo nie wiem, oszukać ją, zastąpić i sprawić, że na przykład tak jak w Androidzie coś tam podmienimy, jakąś bibliotekę, coś gdzieś przekonfigurujemy i nam to ruszy. No niestety w Apple'u tak nie ma i no tak jak kiedyś technologiczni użytkownicy Apple mieli nadzieję, że rzeczywiście no, Siri będzie w języku polskim, tak teraz już chyba tej nadziei niestety jest coraz mniej. No o Google też gdzieś tam mówiło się, że i tak samo o Cortanie Microsoftu, że w języku polskim się pojawi szybciej, no jak tak samo Amazon Alexa. Jak na razie nic nie słychać. Dużo się mówi, ale no na tym gdzieś tam na tym no nic się nie dzieje, jeżeli o to chodzi, niestety. Czyli to dyktowanie, a coś o samych klawiaturach, jeszcze o funkcjach klawiatur jakieś, no bo na przykład jeżeli ktoś by chciał to tak jak na iPhone'ie używać, że sobie dotyka i stuka i dopiero potem wpisuje. To też tak domyślnie nie jest, prawda? Trzeba coś doinstalować, specjalną klawiaturę, tak? Jakąś accessible, coś tam blind keyboard, czy coś takiego? Czy mylę coś?
0: Tak, tak. Znaczy domyślną reakcją teraz klawiatur na Androidzie jest odrywanie, czyli to po prostu wpisywanie bezpośrednie chyba się to nazywa w iOSie. I rzeczywiście, żeby mieć taką sytuację, w której możemy stukać dwukrotnie, wpisywanie standardowe, musimy doinstalować Blind Accessibility Keyboard. To jest taka klawiatura, o której wiem, że ma to przełączane.
1: Czyli, że może działać tak, albo tak.
0: Tak, dokładnie.
1: I z polskimi literkami bez problemu.
0: Bez problemu.
1: A dyktowanie wtedy?
0: Bo jak to jest przycisk dyktowania. Jest przycisk dyktowania, tylko że jest wykorzystywany mechanizm Google.
1: Aha.
0: Więc to, o czym mówiłem, nie ma...
1: Ale to dyktowanie, Google dobrze wiem, ono działa, co prawda musi mieć chyba bardziej, no chociaż nie jestem internetem, to różnie, ale dyktowanie Google działa, ono dobrze działa, z tego co wiem, bardzo, tak ogólnie. Pomijam te
0: ogólnie,
1: znaki interpunkcyjne.
0: Tylko to, co, to, to o czym mówiłem z takiej interpunkcyjnej, to jest, no, myślę, że dużo i tak problem, bo no, ja no, tak chciałbym, jest, dyktując, tak, bo wpisywać interpunkcję poprawną.
1: Przy dłuższej myśli to może być, no tak, jak wpisujemy nazwę kontaktu, czy coś takiego, to spokojnie, natomiast rzeczywiście, kiedy byśmy chcieli nawet jakiś wpis opublikować na Twitterze,

0: że na Facebooku, no to rzeczywiście to, no to nie powinno się tak robić. Jeden znaczek to nieważne, ale w całości, no to rzeczywiście tak.
1: Natomiast Android jest dużo bardziej kreatywny, jeśli chodzi o klawiatury, tak samo jak i o launchery. W kwestii klawiatur mamy takie standardowe klawiatury, które pozwalają na wpisywanie po prostu znaków. Mamy klawiaturę brajlowską, która w pełni działa. Mamy na przykład klawiaturę morsową. Nawet znalazłem klawiaturę alfabetem Morse. Są dwa przyciski po prostu do kresek i kropek i się nadaje alfabetem Morse tekst w polu edycji, jeżeli ktoś tak lubi. Sam Blind Accessibility Keyboard ma układ komputera PC, czyli ma po prostu strzałki, którymi możemy nawigować kursorem po tekście. Ma Shift ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli przycisnę Shift, a potem dwójkę, robi się małpa. Mam Alt, więc polskie znaki mogę wpisywać Altem. Mam jakieś przyciski F, które nie wiadomo do czego w sumie do końca służą, ale są. Jest klawiatura numeryczna, jeżeli ktoś ma tak duży ekran, że miejsca mu starcza, i jest numpad, normalnie z boku, no, można w blokie numeryczne wpisywać cyfry. Możemy tworzyć własne układy klawiatur, w którym będą takie klawisze, jakie chcemy i w tych miejscach, w których chcemy. Więc dowolność jest duża. W kwestii launcherów, oprócz takich standardowych, że tak jeszcze do tego wrócę, oprócz takich standardowych, gdzie są po prostu strony z aplikacjami, ja na przykład znalazłem launcher T9, który pokazuje nam domyślnie klawiaturę telefonu i możemy przypisać sobie do poszczególnych cyfr szybkie wybieranie nie tylko numerów, ale i aplikacji. I możemy za pomocą T9, czyli wpisywania po prostu po pierwszej cyfrze, pod którą jest litera, tak jak na starej Nokii, możemy wpisywać nazwę aplikacji i w ten sposób je uruchamiać. Ja na przykład aktualnie korzystam z Kli Linux Launcher, czyli launcher, który ekran główny, który jest konsolą linuxową i wpisując komendy mogę różne akcje osiągać. Mogę wpisać po prostu nazwę aplikacji, ją uruchomić, a mogę napisać call Michał Kasperczak i zadzwonię w tym momencie do ciebie, albo SMS Michał Kasperczak, potem w drugiej komendzie wysyłam treść wiadomości, wysyłam SMS-a prosto z pulpitu, co z połączeniem z klawiaturą brajlowską jest bardzo szybkie tak naprawdę i wygodne. Więc mogę dużo szybciej pewne rzeczy osiągać niż normalnie.
0: Dobrze, teraz czas na krótką przerwę. Wracamy za kilka minut. Wracamy do rozmowy na temat najnowszych Androidów i ich dostępności oraz tego, co się w tych systemach zmieniło. Mówiliśmy o dyktowaniu, o klawiaturach, o asystentach głosowych, to teraz troszeczkę zapytam o dialery, czyli o aplikacje telefoniczne do dzwonienia, służące do dzwonienia, oraz o aplikacje wiadomości, do wysyłania wiadomości, jak rozumiem, SMS-ów głównie gdzieś tam i ewentualnie innego rodzaju. Jak to teraz wygląda?
1: W Androidzie takie aplikacje można wymieniać. W iOSie, z tego co wiem, jak jeszcze dobrze pamiętam, aplikacja telefon jest jedna, aplikacja wiadomości jest jedna i nie da się tego zmienić. W Androidzie można jak najbardziej przebierać w takich aplikacjach i też wynika z tego fakt, że producenci wymyślają swoje aplikacje, mają swoje pomysły na to, jak użytkownik będzie dzwonił, jak będzie wysyłał wiadomości. I rzeczywiście było kiedyś tak, że no znowu, jak trafiliśmy na producenta, który pomyślał, to dialer i wiadomości były obsługiwalne z talkbackiem bez problemu. Wszystko było zaetykietowane, nie było z tym problemu. Teraz jest już trochę lepiej, bo kiedyś było rzeczywiście tak, że u niektórych producentów, na przykład ten słynny Kazam, miał coś tam miał niepodpisane na przykład w dialerze, cyfry powiedzmy. Był blok 12 przycisków niezaetykietowanych. No jeżeli ktoś miał takie wyczucie, która cyfra jest gdzie, nie ma problemu, natomiast w przeciwnym razie rzeczywiście był z tym problem. Teraz jest to w znacznie mniejszej ilości przypadków, raczej czołowi producenci mają to zaetykietowane. Różnie jest z aplikacjami wiadomości. Nie wiem, u którego producenta, ale gdzieś mam wrażenie, że widziałem niepodpisany przycisk wyślij po wiadomości. Mały problem, ale jednak no fajnie by było, jakby ten przycisk taki jeden z ważniejszych, który będziemy używać na naszym telefonie, no miał tą etykietę. Jeżeli nam nie odpowiada...
0: Mhm.
1: Proszę,
0: a warto w ogóle wymieniać, czy warto w ogóle myśleć o zmianie takiej aplikacji, albo innymi słowy, czy aplikacje do dzwonienia albo do wysyłania wiadomości są jakieś lepsze niż te podstawowe, oferujące jakieś takie bardzo ciekawe funkcje, których użytkownicy iOS nawet sobie mogą nie wyobrazić, że coś takiego może być w aplikacji do telefonicznej albo w wiadomościach? Czy nie ma co sobie zawracać głowy?
1: Staram się pomyśleć. Zdaje się, że są takie, że tak powiem kolokwialnie, wypasione aplikacje, zarówno do SMS-ów, jak i do połączeń. W kwestii SMS-ów na pewno, co można wymyślić, to można mieć okienko, które się pokazuje nam na głównym ekranie, zaraz po odblokowaniu telefonu, w którym widać od razu SMS-a i można odpisać. Więc nie trzeba nigdzie wchodzić, SMS jest na pierwszym planie, odpisujemy, wysyłamy, okienko znika, możemy zapomnieć o tym, że SMS w ogóle istniał. Można przypisywać sobie różne dzwonki na różne nawet grupy odbiorców. Jeżeli mamy, powiedzmy, czat, rozmowę grupową gdzieś tam po jakimś MMS-y pozwalają na rozmowy grupowe. Możemy po prostu wysłać od razu, znaczy przypisać od razu dźwięk do całej takiej rozmowy. Nie wiem, czy w domyślnie nie można przypisywać tylko do kontaktów pojedynczych. Często są aplikacje SMS integrowane z jakimiś komunikatorami, na przykład Signal, ten taki słynny, bezpieczny komunikator, który omija wszelkie blokady rządowe w jakichś bardziej rygorystycznych reżimach, ma też opcję SMS-ów. Możemy wysyłać zwykłe SMS-y. Messenger przez jakiś czas integrował się z SMS-ami. Nie, czy to teraz nie da się tego zrobić, że można Messengerem Facebookowym odbierać SMS-y. W kwestii dialerów, no tu bardziej chodzi już o jakieś wyszukiwanie numerów w jakichś internetowych bazach danych. Jakieś zaawansowane opcje przeszukiwania kontaktów gdzieś na przykład.
2: Zza konsoli tak dodam, popularny, że była taka szczytna idea kiedyś zrobienia launchera. Ja nie wiem, czy to chyba nawet w ogóle nie stało się faktem. Był jakiś dialer, który przy okazji, gdy numery do nas dzwoniły, mógł sobie stworzyć lokalną lub internetową bazę niechcianych numerów, czyli on dawał znać, jeżeli numer był w bazie, że to może być marketer na przykład.
1: Zdaje się, że teraz to jest natywnie poniekąd, na pewno od KitKata, ten googlowski dialer pokazuje, jaka firma do nas dzwoni. Jeżeli jest w internetowej bazie, gdzieś w mapach Google dodany numer, to pokazuje nam się informacja, że tu dzwoni firma Jaś Kowalski. Można sobie zadecydować, czy takie połączenie odbieramy, czy nie, albo przynajmniej wiemy, kto do nas dzwoni. Więc to na pewno jest, z tego co wiem, iPhone tego nie ma. Ale raczej, jeżeli się zmienia dialer, to bardziej pod tym kątem, żeby sobie dogodzić, żeby mieć jakąś funkcję fajną, której inny dialer nie ma, żeby w jakiś sposób sobie ułatwić, jakieś gesty dodać, które ułatwiają nawigację. Był kiedyś, nazywało się to kontakty dla niewidomych, taki, no to nie był do końca dialer, bo on się gdzieś tam nie wygryzał w system, ale pozwalał na przeglądanie kontaktów po literach, bo tego też na Androidzie nie mamy póki co. To, co w iOSie jest, czyli nawigacja po takich nagłówkach z liter, że A, B, C, D, E, F, G, ok, w lewo na G i przeszukuje wszystkie kontakty na G. To wprowadza dopiero właśnie aplikacja Kontakty dla niewidomych i jest ona jeszcze dostępna w sklepie Play, aczkolwiek nie rozwijana, ale istnieje.
2: Mamy telefon.
3: Dobry wieczór, Roberto Lombino z Pragi z tej strony. Chwileczkę wtrącić i
1: jasne.
3: Powiedzieć coś ze swoich doświadczeń. Najpierw, bo nie wiem, no opóźnienie jest, wiadomo, nie wiem w którym momencie, albo co teraz ci jeszcze mówicie o tych dialerach i aplikacjach do SMS-ów, bo mi się przypomniało kilka takich aplikacji dla tych, którzy na przykład zaczynają ze smartfonem i tak dalej. Tylko Pawle, przypomnij mi, jak to się nazywało. Było coś takiego jak Tel Manager, gdzie można było sobie ustawić, bo był taki telefon, albo inaczej. Są telefony, które na przykład niestety, albo na których opcja odebrania połączenia po prostu jest niedostępna. I ten Tel Manager
1: tak
3: miał takie rozwiązanie, że można było sobie normalnie, był przycisk, odbierz. Albo nawet
1: Zgadza się. Pod kliknięciem
3: telefonu można było.
1: Tak, były takie telefony, gdzie rzeczywiście był problem, no bo z jednej strony fajnie, jak jest przycisk home, ale jak go nie ma, no to trzeba coś zrobić na ekranie. Najczęściej jest to gest, przeciągnięcia dwoma palcami w prawo albo w górę i to się rzeczywiście odbiera. Ale bywały też takie telefony, gdzie rzeczywiście albo komuś było trudno to zrealizować, albo po prostu nic się nie dało zrobić. Ciężko mi teraz pomyśleć o konkretnym modelu, ale bywały takie sytuacje w przeszłości, no zwłaszcza w tych jakichś starszych telefonach. I powstała taka aplikacja. No się LG-ki mają te przyciski, z tego co pamiętam, ale możliwe, że, bo ja chyba wiem, do której sytuacji mówisz i tam ktoś miał chyba problem z odnalezieniem tego przycisku, czy z namierzeniem czegoś. Natomiast dało się rzeczywiście zastąpić ekran odbierania rozmowy dostępnym. I był wtedy przycisk odbierz, odrzuć, a był też gest do potrząśnięcia telefonem, który odbierał połączenie. Powiem więcej, był kiedyś taki program, niestety uciekła mi nazwa, ale on był w ogóle bardzo zaawansowany. On mógł potrząśnięciem, odpowiednia ilość potrząśnięć robiła tam różne rzeczy. Tam się dało odbierać, odrzucać, wyciszać dzwonek. Jak już się odebrało, można było włączyć głośnomówiący, można było zawiesić połączenie, jakąś konferencję w ogóle zrobić, rozłączyć, więc tam tego typu programów było mnóstwo, więc to też było taką zaletą Androida. Teraz te programy w dużej części padły, już nie działają, że dało się to, ten proces jakby obsługi połączenia spersonalizować pod siebie. No i to było też taką zaletą Androida. Teraz ta aplikacja Telemanager, wiadomo, już nie działa.
3: Aha, to szkoda, bo mogło się przydawać, a to nie wiedziałem o tym. Przepraszam.
1: Znaczy na Androidzie o tyle to nie będzie już miało znaczenia, że będą gesty na czytniku linii papilarnych, więc będzie można w każdym telefonie docelowo w przyszłości to przypisać.
3: No tak, i ten czytnik linii papilarnych, dobra, bo ja jeszcze o tych rzeczach chciałem powiedzieć jak najszybciej, bo dyskusja trwa i słuchacze się, inni też się udzielają, no ale co do czytnika linii papilarnych, to jest to, o czym mówiliśmy, albo mówiliście w audycji i nieraz też mówiliśmy o tym my, tak osobiście, że te Androidy są po prostu różne, telefony z Androidem są różne i tak na przykład, bo od razu powiem, ja mam iPhone'a i mam też Androida, mam Huawei Honor 8 i tam już sam producent wykorzystał ten czytnik nawet w starszym systemie, bo ja mam 7 Androida, wcześniej miałem 6 i to działało. Ty, Paweł, jeśli dobrze pamiętam, masz 6 i też ci to działa na Honorze 7, czyli odblokowywanie ekranu za pomocą czytnika, czyli kiedy przesuniemy palcem w dół po czytniku, to nam się otwiera panel powiadomień, nie trzeba robić gestu tego, no to się powiedzmy brajlowskiego N, czyli prawo dół, to jest L-ka, która otwiera panel powiadomień. I tak dalej, nawet jest ten przycisk taki właśnie, to ma Honor, Huawei ogólnie ostatnio, tak jak Samsung, z tego co wiem, troszeczkę się popsuł co do dostępności, tak znowu Huawei teraz jest dość popularny. No ten gest, ten czytnik linii papilarnych jest, można też sobie ustawić do odbierania połączeń. Jest jeszcze taka opcja, że kiedy podniesiemy telefon, to nam się dzwonek wyciszy i tak dalej, więc po prostu producenci troszeczkę, tak to może nieładnie powiem, ale producenci się bawią, no taka prawda po prostu, producenci się bawią i wychodzi bardzo ciekawie w wyniku potem. No, więc tak. I jest ten przycisk jeszcze, my mamy, gdzie można sobie ustawić to, o czym ty mówiłeś. Ja tam mam na przykład ustawione wyszukiwanie głosowe, czyli powiem mu zadzwoń do kogoś tam i on mi zadzwoni. To jest standardowe wyszukiwanie głosowe. No może to nie jest Siri, ale nie wiem, czy Siri na przykład znowu nam wyświetli, kiedy powiemy, że pogoda gdzieś tam, to czy wyświetli tak jak to Google wyszukiwanie. Od razu zakładkę taką, jakby takie okno, gdzie możemy sobie przeglądać dni potem następne w tym miejscu, jaka będzie pogoda i tak dalej. I to działa, rzeczywiście i to działa. To testował Tomasz Bilecki, nasz kolega, albo wasz kolega redakcyjny. No, więc producenci naprawdę się bawią i wychodzi różnie. I potem jeszcze mówiliście o klawiaturach, to chciałem powiedzieć o czymś, co no ja najczęściej też piszę Braillem. Ale jednak też mi się ta funkcja podoba, jest to zarówno na klawiaturze Google, jak i na przykład na klawiaturze tak zwanej, to jest SwiftKey, chociaż ona teraz troszeczkę się popsuła, ale no ja piszę na klawiaturze Google, gdzie czasami jest problem z literami, bo dotykamy jedną, odrywamy, a wpisuje się druga, chociaż no różnie tak jest, różnie z tym jest, na szczęście, ale czasami się zdarza. No w każdym razie, piszemy tests i teraz nie wciskając nawet spacji, jedziemy sobie nad obszar klawiatury i tam mamy cześć i część. I ja teraz nie wiem, czy iPhone tak ma, widziałem to w niektórych językach, ale na pewno ja w czeskim, nie wiem jak w polskim, ale chyba też tego nie ma po polsku. Po czesku na pewno tego nie ma w iPhone'ie. Takich podpowiedzi. Jest automatyczne poprawianie, to tak, ale to o coś trochę innego mi chodzi.
1: Nie, czy to celowo nie miało być w pokrętle jakoś włączone, tylko...
0: No w pokrętle się pojawiło, to ta lista błędów, ale powiem szczerze, ja mało z tego korzystam. Ja ostatnio mało piszę na iPhone'ie, tak na tyle... nie na tyle często, żeby jakby zwracać uwagę, na pewno jakoś nie bawiłem się błędami. Wiem, że o tym pisał kiedyś w szufladzie na stronie Piotr Witek, ale to też były już informacje, mogło tam coś się zmienić w sumie.
3: Mhm. No w każdym razie tutaj na Androidzie to jest, to pisanie powiedzmy ze słownikiem, no powiedzmy, że ze słownikiem. Niestety klawiatura swipe też już nie działa tak jak do niedawna, albo no nie wiem, czy do niedawna, ale ona kiedyś była bardziej dostępna. Teraz dyktowanie tak działa, ale niektóre rzeczy, które na przykład, o których Rafał Kiwak mówił w podcaście swoim, te podpowiedzi słów i tak dalej, to już niestety też są niedostępne. A szkoda, bo to była bardzo dobra klawiatura, zwłaszcza do tego dyktowania, tak to nie wiem, ale tak to mi się bardziej podobało, jeśli chcieliśmy pisać, to są inne te klawiatury, na przykład ta googlowska, a Gboard teraz, Gboard się pisze, no, a albo SwiftKey jeszcze jest, tak jak powiedziałem, no, ale myślę, że warto poeksperymentować, chociaż najszybszy i tak jest Braille na Androidzie, zdecydowanie, przynajmniej moim zdaniem. Co prawda ja na przykład miałem problem z kalibracją tej klawiatury na początku i ustawiałem to i to było straszne, no to długo trwało, zanim to się skalibrowało, ale kiedy już to skalibrowałem, to od tego momentu mi to działa i działa naprawdę, naprawdę tak jak trzeba, więc warto się pomęczyć, bo to ma potem sens i to się przydaje. No więc tak, potem jeszcze chciałem powiedzieć co do tych launcherów i tak dalej. Nie wiem, czy mówiliście o tym, bo przegapiłem kawałek audycji. Też dla raczej początkujących użytkowników jest Big Launcher. Nie używałem tego.
1: Prawda, jest.
3: Ale taka aplikacja... Jest taka, gdzie wiele rzeczy jest tak naprawdę od razu pod ręką, żeby nie trzeba było się bawić. I
1: no tak,
3: nie
1: to
3: wiem
1: jest,
3: jak to działa do końca.
1: Dialer jest zintegrowany i SMS-y i zdaje się, wszystko jest oparte na takich prostych kontrolkach, jakieś przyciski, to wszystko jest takie duże, uproszczone na maksymalnie, rzeczywiście tak pod kątem tych początkujących użytkowników. No, na pewno znajdzie się rynek na taki launcher, to też prawda.
3: Dokładnie.
1: No jest też podcast w Tyflopodcaście, więc można się odnieść.
3: Jest podcast. No i co do SMS-ów, to wiem, że na przykład są, chociaż dobra, no w Polsce chyba nie macie tak, żeby SMS-y i MMS-y, jakby była inna cena za SMS-a, inna za MMS-a, ja na przykład tak w Czechach tak mam i w związku z tym czasami trzeba pisać bez diakrytyków, bo na iOS ogólnie skleja więcej wiadomości SMS. Natomiast Android, chyba ja teraz mam 4 do wyboru, że najwięcej mogę wysłać 4 razy tamtych 160 albo i mniej, jeśli piszę z diakrytyką znaków, a potem automatycznie mi konwertuje na MMS-a. I jest aplikacia, która chyba się nazywa Homb, to się pisze SMS, gdzie jest przycisk do usunięcia diakrytyki z wiadomości. Co może się przydać, ale to nie wiem, czy ma to sens w Polsce, dzięki właśnie temu, że wy macie bardzo fajne usługi operatorów, ale to jest. No i żeby nie przedłużać to...
1: więcej, więc...
3: Tak. I żeby nie przedłużać, to ostatnia rzecz, którą powiem... No, ale ostatnia rzecz jeszcze, którą chciałem powiedzieć, że... Tak bardzo króciutko, porównując iPhone'a i Androida, to tak już to nieraz też mówiłem, ale chyba nie w Tyfloradiu, że moim zdaniem taka podstawowa różnica iOS-a i Androida to jest po prostu taka, że iOS dostajemy telefon użytkowniku. Masz wszystko, co chcesz, pobierz sobie, ok, korzystaj, ok, to po prostu chodzi, ok, że tak powiem, ale to, co się dzieje w telefonie, to cię nie interesuje. Bo nie, bo to jest iOS. A w Androidzie, tak jak na przykład w Windowsie, najczęściej, przynajmniej takie mam wrażenie, subiektywne, można dość łatwo sprawdzić, albo nawet się domyślić, co się w telefonie dzieje i jak się odbywa dana funkcja, bo mamy system plików, wszystko możemy i folderów, wszystko możemy sobie za pomocą odpowiednich aplikacji, manager plików i tak dalej, możemy sobie wszystko obejrzeć i zobaczyć po prostu co i jak.
1: No tak. No. Dzięki w takim razie za wypowiedź.
0: Dziękuję.
1: Myślę też, że też jest to dziękuję. Tak właśnie, że...
3: Pozdrawiam.
1: To tak słowem podsumowania, jak do niego już dojdziemy, ale że iOS rzeczywiście jest takim systemem, gdzie nie jest potrzebne aż tyle cierpliwości. W Androidzie jednak nie można się denerwować, albo po prostu trzeba przywyknąć do pewnych dziwności. W iOSie oczywiście też, ale w Androidzie jest jednak dużo więcej czegoś takiego, że no to działa tak, a nie inaczej i trzeba się do tego przyzwyczaić, co może być zwłaszcza uciążliwe dla osób, które się przestawiają. No, a z drugiej strony wiele też można zmienić programami, aplikacjami zewnętrznymi.
0: No to prawda. Już tak, no rzeczywiście moglibyśmy porównywać, będziemy pewnie powoli zbliżać się do końca, natomiast jeszcze tak powiemy trochę o tych aplikacjach takich podstawowych, mam na myśli, tam kiedyś były jakieś problemy z wbudowanym mailem, coś tam, o przeglądarkach już nie ma co mówić, no bo zakładam, że jednak ten Google Chrome to jest taka podstawa, a nie jednak Firefox. Natomiast no jak to teraz z mailem, z Gmailem wygląda? Jakieś problemy ale są, czy w ogóle...
1: Znaczy ja do Gmaila się osobiście nigdy nie przekonałem. Nie bardzo wiem, jakie tam zmiany nastąpiły ostatnio. No,
0: to jest specyficzny. Wstępne,
1: przy czym... Znaczy z nim jest taki problem ogólnie, że on potrafi... W jedną wiadomość, a otwiera się druga. Tak było przynajmniej jakiś czas temu, jak ja próbowałem się z nim zaprzyjaźnić. Nie wiem, jak jest teraz, może to jest kwestia czegoś, co trzeba wyłączyć, natomiast on lubił sobie przyłączyć wiadomości na jakieś inne.
0: I co, Outlook?
1: I tego nie potrafiłem przeskoczyć. Ja Aquamail akurat, bo to jest taka jeszcze aplikacja, która tam jest dostępna, ale jak najbardziej, Outlook jest dostępny, jeżeli ktoś jest już zapoznany z Outlookiem i zaprzyjaźniony, no to jak najbardziej mogę polecić Outlooka.
0: A tak
1: inne... Ale Gmail też powinien jakoś działać. Są ludzie zadowoleni z Gmaila, może ja po prostu czegoś o nim nie wiem.
0: No o Twitterze mówiliśmy, o Facebooku, o jego problemach mówiliśmy. Inne aplikacje, rozumiem, są w pełni dostępne. Mam na myśli zasadniczo YouTube, te jakieś tam Google notatki, to rozumiem, jest Google Keep. I no tak. Google też stoi tymi swoimi usługami, bo to musimy pamiętać, że Google ma... To też może być pewnym plusem Androida, że do większości tych usług mamy dostęp później przez przeglądarkę i one są lepiej lub gorzej dostępne. To znaczy, to jest tak, że ten dostęp, on może nas drażnić, tam dostęp do jakichś dokumentów, do czegoś, bo no Google ma swoją filozofię dostępu, ona też różnie z różnymi czytnikami ekranu działa, z NVDA pewnie działa najlepiej. Niemniej jednak, no jest możliwość wprowadzenia notatki przez przeglądarkę do takiego Google Keep albo do kalendarza. Ale rozumiem, że to jest z perspektywy TalkBacka i Androida, te aplikacje wszystkie są dostępne.
1: Jak najbardziej. Myślę, że w takim stopniu, że będę się ich używać. Nie wiem, jakie tam mogły być oczekiwania użytkownika względem dostępności, żeby coś, nie wiem, czytał sam, albo było lepiej gdzieś poetykietowane jako nagłówek, jako jakaś inna kontrolka, żeby się lepiej nawigowało. Natomiast da się z tych aplikacji jak najbardziej korzystać. Są w moim zdaniem przejrzysty sposób stworzone. A jest też to, o czym mówisz, że mają swoje interfejsy webowe. I to jest moim zdaniem piękne też w Androidzie, że można wiele rzeczy robić z komputera, jeżeli ktoś gdzieś nie czuje się na siłach pisać na telefonie. Możemy instalować aplikacje z komputera, możemy dodawać kontakty z komputera. Jeżeli zgubimy telefon, to też z komputera, z poziomu Android Device Managera, urządzeń Android, ma też polską nazwę, można znaleźć ten telefon, wywołać go, znaleźć go po GPS-ie, wyczyścić mu dane. Gdzieś ponoć dało się kiedyś ustawiać budzik, ale do tego nie dotarłem. Z poziomu przeglądarki. No i ogólnie Google jest taki bardziej, stawia na to powiązanie przez internet. Możemy przez chmurę wydrukować coś na dowolnej drukarce, która jest na tym samym komputerze, gdzie nasz Chrome. Możemy płatności internetowe, jeżeli powiążemy Android Pay, w ogóle Android Pay to jest osobna kwestia, to możemy płacić prawdopodobnie w Chrome'ie na komputerze.
0: No właśnie,
1: też pamięta nasze karty kredytowe. Jeżeli mamy kartę podpiętą do sklepu Play, to ja mogę tej samej karty użyć i dane mi zostaną samoczynnie wypełnione w dowolnym sklepie internetowym. I to już testowałem na stronach niektórych. W Chrome na Androidzie podpowiadał mi moje dane karty, więc nie musiałem ich wpisywać sam.
0: A Android Pay, jak pod kątem dostępności, co możesz powiedzieć?
1: Tam nie ma co wiele do dyskusji, o tyle, że aplikacja sama w sobie jest dość... Znaczy to jest dość mała aplikacja, w której w sumie nie spędzamy jakoś dużo czasu. My po prostu musimy ją skonfigurować, a potem to już albo przykładamy telefon, to jest rzeczywiście, działa jak magia. Po prostu odblokowujemy ekran, przykładamy telefon do terminala zbliżeniowego w sklepie czy gdzieś tam w restauracji. Następuje wymiana danych i płatność jest zrealizowana. I to, co mi się w tym podoba, w momencie, gdy coś nie zadziała, powiedzmy, nie wiem, jakiś wyskoczy błąd i tak dalej, mamy informację od razu na telefonie. Domyślam się, że jeżeli byśmy płacili przy terminalu z dotykową klawiaturą, to możemy podać PIN z poziomu telefonu, bo już mi się tak zdarzyło, że jakieś tam zbliżenie nie wyszło i poprosiło mnie o wpisanie PIN-u z pozycji telefonu. Natomiast też mamy tą przewagę, że widzimy od razu, ile zapłaciliśmy. Więc w powiadomieniach wyskakuje informacja, ile zapłaciliśmy. Można od razu ewentualnie wykryć, jeżeli kwota będzie gdzieś za wysoka, czy coś. A w aplikacjach, które to wspierają, ja ostatnio w Pysznym się spotkałem, też jest opcja zapłać Android Pay. Pokazuje się okienko autoryzacji, przykładam mój palec do czytnika, rozpoznawany jest odcisk i też jest pobierana od razu płatność.
0: Mhm. A jeszcze tak pod kątem, tak ogólnie, szerzej rozumianej, no, takiej też dostępności. Na początku gdzieś tam audycji mówiliśmy, właściwie mówiłeś o tym, że sporo, no, że sporo osób wybiera też teraz telefony Huawei i Xiaomi. Czy one, no bo tam one mają, zakładam, że mówimy o tej dystrybucji europejskiej, nie tej chińskiej, która gdzieś tam ma specjalne usługi, wręcz aplikacje gdzieś tam chińskie, ale no, te urządzenia są chwalone gdzieś tam, że nakładki mają takie ładne, podobne do iPhone'a, z dostępnością gdzieś tam, z tego co wiem, to pewnych opcji bywa, nie jest źle, nie wszystko jest tak w pełni dostępne, ale czy są jakieś tam specjalne właśnie funkcje albo usługi czy aplikacje, w sensie usługi launchera czy w ogóle systemu oferowane przez właśnie Xiaomi albo przez Huawei, dzięki czy tam Honor, dzięki którym które sprawiają, że użytkownikowi z naszej perspektywy pracuje się jakoś lepiej, coś możesz to jakoś rozwinąć, czy nie ma czego rozwijać?
1: Znaczy, na pewno są te gesty, które teraz już się stają standardem, ale Huawei miał je, no i chińskie telefony miały je jakoś, mam wrażenie, może nie pierwsze, a może nawet pierwsze. Czyli, że za pomocą czytnika można odbierać rozmowy, można wykonywać te różne gesty, home, back, centrum powiadomień, ostatnie aplikacje. Możemy do odcisków wpisać sobie aplikację, czyli, że palec wskazujący otwiera mi Twittera, palec środkowy otwiera mi Facebooka i tak dalej. Kolejność przypadkowa. Natomiast mamy też przycisk funkcyjny, który pozwala na definiowanie różnych akcji. Mamy te gesty, o których mówił Roberto, że jakieś podniesienie telefonu powoduje wyciszenie dzwonka. Mi się raz udało skorzystać z rysowania na ekranie zablokowanym. Można narysować literę i ta narysowana litera otwiera zdefiniowaną aplikację. I to mi też zadziałało kiedyś. No i w dużej części to są takie te małe funkcje, które są gdzieś tam pododawane, które nagle się okazuje, że w jakimś stopniu ułatwiają korzystanie.
0: A Samsung, tak patrząc z drugiej strony, bo też mówiliśmy o tym Samsungu, że jeszcze powiemy, że Samsung, no, ludzie wybierają te Samsungi, raz, że są popularne, dwa, że są cena do jakości, że są względnie tanie, że mają ten klawisz home fizyczny, co gdzieś tam może mieć znaczenie, no ale że mają też ten voice assistant, to się nazywa? Ten taki tak, zmodyfikowany, tak. Nierozwijany, co prawda od 2 lat, talkback, taki jakby talkback. I on rzeczywiście ma swoje plusy i minusy, także możemy coś o nim powiedzieć.
1: Tak, to znaczy Samsung w ogóle poszedł, na pewnym etapie zaczął iść w dostępność i robił dość dużo. Przede wszystkim kiedyś w ogóle wypuścił telefon, uciekł mi teraz model, który był jakoś dedykowany niewidomym. Tam były w ogóle wbudowane jakieś aplikacje dostępne, jakiś dyktafon, jakiś OCR, jakieś rozpoznawanie kolorów, światła. I były przyciski fizyczne, Homeback i ostatnie aplikacje. To się nigdy nie pojawiło w Polsce. Natomiast potem zaczęli działać bardziej software'owo, czyli na flagowcach pojawił się Voice Assistant, czyli ten modyfikowany talkback, który miał być podobny bardziej do VoiceOvera, czyli miał gesty wielopalczaste, miał ulepszone zaznaczanie tekstu, rzeczywiście wygodne, takie, że dało się tam w miarę prosto zaznaczyć tekst, skopiować. Miał ułatwiony jak na owe czasy dostęp do paska stanu, czyli dało się konkretne wartości, takie jak bateria, zasięg, odczytać gestem po prostu, który się stukało i wtedy się pojawiała taka informacja w ustawieniach, się wybiera voice asystenta, co on ma wtedy czytać.
0: Wzlewianie audio też palcami.
1: Tak, też chyba. Tak. No i tego typu różne funkcje. Samsung pierwszy miał potrójny home. Samsung pierwszy do aktywacji dostępności. Samsung miał aparat z wykrywaniem twarzy. Dopiero ostatnio wprowadziła to Open Camera. No Pixel też to miał już rok temu, tylko że no kto w Polsce kupi Pixela?
0: Co to jest Open Camera? Ale aplikacja zewnętrzna, tak?
1: To jest aplikacja nieoficjalna, czy nieoficjalna. Taka open source'owa aplikacja do aparatu. Ona od ostatniej wersji, która wyszła chyba w piątek, ma wykrywanie twarzy. Samsung pierwszy wprowadził właśnie wybór w klawiaturze, czy ma być wpisywanie przez dwukrotne stuknięcie, czy przez przytrzymanie, czy przez oderwanie palca. Samsung wprowadził kurtynę, jeszcze zanim zrobił to talkback. Więc swego czasu oni robili bardzo dużo, żeby to było wszystko dostępne, natomiast od pewnego czasu mam wrażenie, że jest tam jakiś zastój. Talkback w międzyczasie zdążył zrobić duży postęp, bo ma lepsze wsparcie dla Chroma, co by nie mówić. Dla Chroma nawet. Ma przede wszystkim tą konfigurowalność gestów, ma stałe wsparcie, mamy kontakt z twórcami. Natomiast w Samsungu zrobiło się jakoś tak, że oprócz przeglądarki Samsunga z żadnej innej przeglądarki nie da się skorzystać. Przy niektórych aplikacjach, przy jakimś quizwaniu czy Uberze nawet ponoć, nie da się pewnych przycisków kliknąć, bo jakaś nakładka do gier pojawia się, która ten dostęp gdzieś blokuje. Trzeba ją wyłączyć jakąś aplikacją za 3 zł. Nieoficjalną w ogóle. W jakichś innych sytuacjach Voice Assistant chyba w ogóle właśnie nie działa z tym wykrywaniem twarzy w Open Camerze. Więc gdzieś tam nagle okazuje się, że nie taki super ten Voice Assistant, że miał parę funkcji, którymi gdzieś się wybił, ale to nie jest aż taka rewolucja. No i koniec końców ten Samsung bardziej w tym momencie moim zdaniem przeszkadza niż pomaga w tej dostępności, bo natworzył masę różnych rozwiązań, które kiedyś rzeczywiście porwały serca wielu, bo TalkBack czegoś nie oferował. TalkBack miał taki okres, taki rok chyba zastoju kompletnego, że nic się tam nie działo. Ale teraz zaczął się znowu rozwijać i to w całkiem dobrą stronę. A Samsung gdzieś moim zdaniem stanął w miejscu.
0: Czyli co, gdyby ktoś chciał kupić Samsunga, ma okazję, no to warto, czy jednak lepiej wybrać inny telefon? No chyba, że ktoś bardzo to...
1: Ja bym radził coś innego.
0: Jednak coś innego.
1: Teraz już Galaxy S8 też nie ma Home'a.
0: No tak, ale S7 są tanie i całkiem dobre i tam te tak. A5 czy jakieś tam inne.
1: Da się z tego korzystać i trzeba o tych rzeczach wiedzieć, że tam ta deaktywacja może być konieczna tych pakietów.
0: I wtedy z talkbackiem można też działać bez większych problemów, tak zasadniczo.
1: Tak, i talkbacka można doinstalować i można z niego korzystać, więc jakby tu problemu nie ma. Jak najbardziej da się i zdaje się, że te A, zwłaszcza modele, A3, A5, są dość popularne i ludzie są z nich raczej zadowoleni, więc to też nie jest tak, że żeby demonizować tego Samsunga, ale no zwłaszcza pod kątem, pod adresem S7 ja słyszałem wiele, wiele negatywnych uwag od osób niewidomych.
0: A tak jeszcze, jeżeli chodzi o nagrywanie, to co ludzie mówią, w sensie jakie mikrofony najlepsze, co pod tym kątem, co byśmy polecali, czy jaką firmę, wiem, że to pewnie zależy od modelu, ale tak to przynajmniej to, co...
1: Kiedyś był zachwyt Samsungiem. W S6, S7 te mikrofony były wybitnie jakieś takie czułe, dobrze rejestrowały, takie miały dobrej jakości były te kapsuły. Natomiast problem polega na tym, że o ile jeszcze w jakichś tam rejestratorach nastawimy sobie taki tryb, bo domyślnym trybie jest mono, żeby było stereo, to na przykład w TeamTalku, z którego wielu z nas korzysta, nie da się wywołać specjalnie stereo w Samsungu. Faktem jest też, że TeamTalk ze swojej strony mógłby zaoferować wybór trybów, ale jako że go nie oferuje, To jest problem, bo...
0: No
1: bo
0: tak, ale TikTok, no może jestem troszeczkę niesprawiedliwy, no ale jednak poza no wiem, że mówimy tutaj o osobach niewidomych, no ale też no nie wszyscy korzystają z TikToka i jeszcze z TikToka przez telefon, no to też tak trzeba sobie... Ale oczywiście dobrze, że o tym też wspomniałeś, bo to dla kogoś może to być istotne.
1: Znaczy to jest, dzisiaj to jest TikTok, jutro to jest jakaś inna aplikacja, która mogłaby, a nie może, po prostu chodzi o to, że domyślnie, jeżeli ktoś się specjalnie nie postara i nie wprowadzi jakichś tam specjalnych trybów, to te mikrofony nie wykorzystują swojego pełnego potencjału. I szkoda. Mhm. Natomiast z takich dobrych telefonów, nie chwaląc się, ja jestem bardzo zadowolony z Huawei'a. Bardzo przyjemnie mi się słucha nagrań, które sobie robię tym telefonem. Teraz Xiaomi też ma taką fajnie wybitą górę, bo na WhatsAppie nawet to słychać, że ona jest jakaś taka znaczniejsza. Nie wiem, jak brzmią nagrania takie stereofoniczne robione z tego telefonu, ale też liczę na to, że jest dobrze. Motorola całkiem dobrze nagrywa, też w stereo, aczkolwiek coś tam Tomecki mówił, że mogło być więcej góry czy czegoś, czy że... Jakiś tam, ale to już Tomek Bilecki musiałby się wypowiedzieć, jakiś tam mankament odkrył.
0: A jeżeli chodzi o głośniczki, to zawsze gdzieś tam się, kiedyś się mówiło o HTC i o Xperiach, że miały ładne audio, no teraz obie firmy są takie troszkę gdzieś tam mniej popularne, mam wrażenie.
1: O Xperia, ciężko powiedzieć, nie mam takiego teraz rozumienia, jak wygląda to z głośnikami.
0: Rozumiem.
1: Czy któryś ma stereo na przykład jakiś, mam wrażenie, że dalej HTC się w to bawi. I że to będzie tam dalej, bo oni dalej mają tę współpracę z jakimś Karman Hardon, czy z jakąś taką firmą, która jest znana z dobrych głośników.
0: No tak. A co, bo to też to gdzieś tak pośrednio padło, ale bardziej mówiliśmy o tej wersji beta, najbliższe zapowiadane nowe funkcje, plany, jeżeli chodzi o dostępność Android, o to, co się ma dla niewidomych użytkowników korzystających z Androida zmienić? Czy co ma dojść nowego, o czym się mówi? Tak na nie.
1: W obecnej becie TalkBacka mamy wybór języka w locie. Mamy pokrętło takie we wstępnej fazie, które działa tylko na Androidzie Oreo za pomocą gestów na czytniku linii papilarnych. Mamy nawigację po nagłówkach, linkach i przyciskach także w aplikacjach, nie tylko w stronach internetowych. Mamy odczytywanie właśnie to, o czym mówił chyba Grzegorz, etykiet przycisków, które są gdzieś tam bardziej głęboko ukryte w kodzie programu. I to jest to, co mamy na razie. Natomiast znaczy to nie jest jakoś tam powiedziane, myśli się nad wprowadzeniem pełnej kontroli nad echem wpisywanego tekstu, znaki i słowa. Były też jakoś rozważane opcje zaznaczenia tekstu na ekranie, nie tekstu w polu edycji. Swoją drogą dodano w TalkBacku teraz gest, który otwiera to menu edycji, że jednym gestem się otwiera od razu opcję tam, gdzie jest zaznacz, kopiuj i wklej. Ale żeby dało się w ten sam sposób zaznaczać tekst, który jest na ekranie, czyli to, co jest napisane gdzieś tam w postach, tak dalej, żeby dało się zaznaczać i kopiować. Ma być też rozważany jakiś słownik, ma być rozważana opcja przekierowywania audio jakimś innym kanałem, żeby na przykład dało się rozdzielić dźwięk z TalkBacka na słuchawki, a muzyka na głośniki, powiedzmy. Też ma być rozważana opcja, jak tu uprościć dyktowanie, żeby na przykład TalkBack oznajmiał gdzieś na bieżąco, jaki tekst jest wpisywany, tak jak robi to gdzieś iPhone czasami. No i dalej się myśli o tym, jak go usprawniać. W ogóle podstawowym problemem TalkBacka jest to, że on miał być narzędziem dla niewidomych i po części dla osób widzących, które wzrok tracą. Przez to na przykład nie ma gestów wielopalczastych. Może na którymś etapie TalkBack będzie przepisany od zera jako narzędzie tylko dla niewidomych, ale nie wiadomo nic o tym, czy to rzeczywiście będzie. To było gdzieś wspominane w wywiadach z Wiktorem Caranem, że być może kiedyś taka decyzja zostanie przez Google podjęta. Ciężko prorokować. Myślę, że takim punktem zwrotnym będzie po raz kolejny konferencja CSUN w Kalifornii, w San Diego, gdzie Google ma zawsze swoje wystąpienie i ma swój stragan jakby, swoje stoisko. I tam na pewno dowiemy się czegoś nowego o następnej wersji TalkBacka, po tym jak 6.1 już się ukaże, a to będzie gdzieś na przełomie lutego i marca.
0: Rozumiem. I to chyba na tym moglibyśmy zakończyć. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy wracać. I to zdaje się, że niedługo już do dostępności gdzieś tam Androida.
1: Miejmy nadzieję, no zobaczymy. Myślę, że nadchodzące audycje mogą być powiązane z Androidem, tak.
0: To dobrze. Z mojej strony to wszystko. Bardzo... Czyli co, jakby rozumiem, że z kończąc, jakby z Androida jesteś bardzo, bardzo, tak to wyszło, jesteś zadowolony i kibicujesz dalej temu systemowi i chyba, no z jednej strony tak, bo niby te telefony takie troszeczkę, można powiedzieć, że słuchacze, którzy do nas dzwonili, jakoś tam chwilami marudzili, ale jednak jak się obserwuje, no to jak już ktoś na tego Androida przeszedł, to no to sporo osób godzi się z pewnymi może minusami, ale zostaje przy tym systemie jednak, bo widzi też plusy tych androidowych rozwiązań. Szczególnie mam na myśli osoby no, takie bardziej zaawansowane, chcące gdzieś grzebać albo właśnie bardziej wykorzystywać telefon, no chociażby do tego nagrywania. Tutaj myślę, że nie myślę, na pewno mikrofony tych urządzeń androidowych są po prostu znacznie lepsze i koniec. Chociażby no, do tego.
1: Tak, ja myślę, że to jest tak, już to wspomniałem wcześniej, że możemy już teraz rozważać na zasadzie, który system oferuje mi więcej zalet i bez jakiejś szkody na dostępności, że to nie jest tak, że tam iOS ma powiedzmy jakieś swoje błędy, ale to sprawia, że mam jakiś tam mniejszy potencjał w produktywności. Albo że Android tam ma jakieś ubytki takie, że aż się nie da korzystać, albo coś tam się jest niemożliwe. Myślę, że duża część tego, dlaczego ludzie lubią Androida, to są aplikacje, bo ktoś wspomniał, że o, Android jest super, bo jest software keyboard. Ja bym powiedział, że Android jest super, bo jest na przykład Mobile MPK, podczas gdy GoToStop na iOS-a się zwija, bo jest Dotwalker, który jest cenioną aplikacją do nawigacji, bo jest Audex, który jest takim systemem nieoficjalnym do motywów dźwiękowych, dla gestów takich talkbackowych. Więc w tym Androidzie można po pierwsze sporo dobudować, jeżeli jakiejś funkcji nie ma w standardzie przez Google, to możemy sobie ją doinstalować w formie aplikacji w wielu przypadkach. Albo po prostu tak wyszło, że na jednej platformie aplikacja się ukazała, a na drugiej jej nie ma. I teraz przewagę mają ci, którzy tą aplikację mają. I pod tym kątem też można sobie dobierać urządzenia w tym
0: no
1: momencie.
0: I też jakoś tam
1: po prostu jakaś przewaga sprzętowa.
0: Jakaś też kwestia ceny, no bo chyba zgodzimy się, że o ile no iPhony są drogie, chociaż no iPhone, te tańsze iPhony też działają całkiem dobrze i iPhone SE jest i na szczęście te urządzenia iOS przez średnio 3-4 lata działają dobrze. W Androidzie tak na ogół nie można powiedzieć, że gdzieś tam te systemy też nie są tak aktualizowane. Natomiast jest tak, także chyba nie za bardzo, a może się mylę, poza ewentualnie sprowadzaniem z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych Google Pixela, nie za bardzo jest sens chyba inwestować w urządzenia androidowe kosztujące 3000. Mam na myśli te flagowce typu Samsung Galaxy S8, Note 8, nie wiem, tam jakiś najnowszy. No Huawei są trochę tańsze, co tam jeszcze jest takiego drugiego LG G6
1: V20, może V30 teraz.
0: No on może mieć to audio dobre, ponoć tam przetworniki i
1: to
0: audio
1: też,
0: może
1: to
0: być,
1: też,
0: jeżeli
1: tak.
0: Chodzi o słuchawki i mikrofony, być może to może być dla ludzi, czy też dla osób słabowidzących te duże ekrany mogą być dobre w ogóle. To też gdzieś tam my, no z racji gdzieś tam...
1: No, aparaty, które przy OCR-ze gdzieś tam mają jakieś znaczenie czasem, czy przy jakimś Be My Eyes.
0: Tak, no to pewnie tak, ale właśnie no jest pytanie, na ile gdzieś tam warto inwestować w takie najdroższe urządzenia? Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Znaczy, no nie wiem, myślę, że za tą cenę, jeżeli ktoś tam takimi pieniędzmi dysponuje, to mimo wszystko jednak, można by powiedzieć iPhone?
0: No chyba, że ktoś jest przekonany, tak, no bo że tak. Właśnie... No tylko pytanie właśnie, czy
1: no bo nie wiem, na co bym wykorzystał 6 giga RAM-u na przykład w tym momencie.
0: No właśnie, i czy to jest pytanie, czy tego samego, bo ta Nokia z tego co słyszałem też mają niezłe aparaty, nie wiem na ile to jest fotograficzne, nie wiem na ile to jest prawda i też pytanie, czy ktoś, nie wiem, tylko używa zdjęcia do OCR-u, czy z kimś widzącym chce trochę zdjęć robić, czy nagrywa jakieś filmy, do czego ten telefon i w jaki sposób chce wykorzystywać, no ale być może jest tak, że za 1500 niech będzie złoty, góra 2000, kupimy sprzęt, który nam wystarczy zupełnie. W zupełności.
1: Myślę, że zwłaszcza z takimi producentami jak Huawei czy Xiaomi to jest spokojnie osiągalne. Bo nawet ich tam flagowe sprzęty gdzieś mniej więcej tyle kosztują.
0: Mhm. No i to gdzieś tam na pewno jest plus. No nic, to ja dziękuję bardzo. Na temat Androida będziemy na pewno jeszcze nieraz rozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że ten system coraz bardziej jest coraz lepszy po prostu, jest coraz lepszy ogólnie i jest też coraz lepszy, jeżeli chodzi o dostępność, której to częścią składową jest TalkBack. Specjalowo pominęliśmy, tylko gdzieś tam napomknęliśmy o tych o Shine Plusie i no o Voice Assistant trochę było o Shine. Idzie w ślady niestety voice asystenta, się nie rozwija za bardzo.
1: Mamy problemy z łącznością tutaj z Michałem.
0: Tak? Mówiłem o voice asystencie, że o,
1: dalej szum jest statyczny.
0: O Shine Plusie, że Shine Plus...
1: To może... O.
0: Że Shine Plus... Nie wiem, czy jestem na antenie?
1: Jesteś.
2: Jesteś na antenie, wszystko jest pod kontrolą, możesz kontynuować, Michale.
0: Nie wiem, co, na czym skończyłem.
2: Że niewiele mówiliśmy o Shine Plusie, ponieważ Shine Plus...
0: Tak, idzie w ślady voice asystenta, może nie aż tak, ale jest mało rozwijany, więc po prostu na razie no, specjalnie celowo go pominęliśmy, można by rzec. Prawda?
1: Tak,
0: no prawda.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Tak właśnie jest.
0: To dziękuję bardzo. Audycja niedługo ukaże się w serwisie tyflopodcast.net. Moim Państwa gościem był Paweł Masarczyk.
1: Dziękuję wszystkim.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Godzina 19 minęła, w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 21 dzień października 2019 roku. Tak jak wspomniałem, ładne się skończyło, czas na nas. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry, Michale, ładne to było. No niestety, szkoda, że się skończyło, no ale cóż.
5: Teraz będziemy opowiadać o całkiem też ładnej aplikacji, która może być użyteczna pod jednym wszakże warunkiem, że jesteście w jej zasięgu i to jest jej największy problem, ja bym powiedział, bo niestety aplikacja, która jest bohaterem dzisiejszego programu, czyli My Local News, to nie jest jeszcze rozbudowana jakoś aplikacja, jeżeli chodzi o bazę. Przyznasz mi rację chyba.
6: Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o miasta, bo może sama baza jako taka to może i jest rozbudowana, bo w zależności co tam sobie wybierzemy. Jeśli nasze miasto podpisało tam odpowiednie papiery, no to można całkiem ciekawych rzeczy się dowiedzieć.
5: Tak, ale jeżeli chodzi o bazę miast, które są w tej aplikacji, to jest ich przynajmniej jak na razie niewiele. Ja powiem szczerze, ja się dowiedziałem o tej aplikacji zupełnie przypadkowo. Gdzieś o niej już kiedyś coś tam słyszałem, natomiast tak praktycznie to się miałem okazję z nią zaznajomić, kiedy się dowiedziałem, że Iława, moje miasto rodzinne, podpisało, zdaje się, właśnie jakąś umowę na korzystanie z tej aplikacji i faktycznie w Iławie, co ja zresztą za chwilę pokażę, jest możliwość korzystania z tej aplikacji, jest możliwość otrzymywania różnego rodzaju informacji i to rzeczywiście działa.
6: Wrocławia niestety nie ma, znaczy nie, inaczej, Wrocław jest. Tylko, że według tej aplikacji nic się we Wrocławiu nie dzieje.
5: Tam są wszystkie miasta tak naprawdę, tylko w części miast dowiadujemy się, że witamy w aplikacji My Local News, albo na przykład kiedy ty wybierzesz swoje rodzinne miasto, to okazuje się, że ostatnią nowością, jaką możesz przeczytać, to było, czekaj, bodajże spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim rok temu, w maju.
6: Tak, i to w Kłodzku.
5: No właśnie, także no, nie wszędzie to działa, ale aplikacja jest na tyle użyteczna, że myślę, że warto, żeby o niej opowiedzieć, bo kto wie, no może się rozwinie, może za jakiś czas nieco więcej instytucji, takich jak urzędy miasta, gmin i tak dalej, będą podpisywać jakieś umowy z producentami aplikacji, a tym bardziej warto o niej powiedzieć, że jest całkiem dostępna. Tam o parę rzeczy można byłoby się przyczepić, ale tak generalnie to działa.
6: Z tego, co zauważyłem, jest bardziej dostępna na iOS-a niż na Androida w tym momencie, bo słyszałem tam, że masz jakieś zakładki, nie zakładki. U mnie to bardziej jest niezaetykietowane, ale jak się człowiek tego nauczy na pamięć, to daje radę.
5: Tak, i dziś wam pokażemy to wszystko w naszym programie na żywo na antenie Tyfloradia. Właśnie, skoro na żywo, to można do nas dzwonić. 123 834 835, 123 834 835. No to co, najpierw pokazujemy tę bardziej twoim zdaniem dostępną na iOSie?
6: Myślę, że może najpierw tą mniej dostępną, żeby po prostu jakby zaznajomić ludzi, jak chodzi o Androida, bo iOS jest w tym momencie dużo, dużo łatwiejszy.
5: Okej, no to w takim razie, Krzysztofie, ja oddaję ci głos i zamieniam się w
7: rządku. Urządzenie zostało odblokowane.
6: Odpalam.
7: 19. Folder, narzędzia pomocnicze. Bryncando mobile MPK, Mylocal News.
6: Mamy.
7: Kategoria. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać
6: długie
7: naciśnięcie.
6: Dobrze, i co my tu mamy?
7: My musisz wybrać lokalizację, żeby widzieć komunikaty.
6: To jest na początku, jak się tylko otworzy aplikację.
7: Witaj w aplikacji.
6: I teraz...
7: My Local News. Musisz wybrać bez etykiety przycisk.
6: O, właśnie, Fabian bez etykiety.
7: Wybierz lokalizację.
6: To bez etykiety to generalnie się nazywa dodaj lokalizację. I teraz mamy tutaj już dostępne rzeczy.
7: Wybierz z listy, na liście województwo.
6: Województwo.
7: Kategoria.
6: Później mamy.
7: Województwo. Wybierz z listy. Powiat. Kategoria. Powiat. Wybierz z listy. Gmina. Kategoria. Kategoria. Gmina, miejscowość, miejscowość, ulica, kategoria, wybierz z listy, dalej przycisk.
6: No, jak sobie to wszystko wybierzemy,
7: kliknij dwukrotnie,
6: potem mamy kategorie, które możemy sobie zaznaczyć albo odznaczyć, domyślnie one wszystkie są zaznaczone. No i zakończ. I powinny nam się pokazać wyniki. W związku z tym, że we Wrocławiu nic się nie dzieje, to my tu z kolegą
5: Michałem...
6: Przynajmniej
5: według tej aplikacji.
6: Tak, z kolegą Michałem wymyśliliśmy sobie kolno, bo tam się coś dzieje, z tego co zauważyliśmy, więc
5: zgadza
6: niech będzie
5: się.
6: To kolno.
7: Województwo, kategoria...
6: No to wybierzemy sobie...
7: Opolskie... Pod Opolsk, Mało, Łódź, Lubel, Kujaw, Dolność, pole edycji.
5: Chyba w drugą stronę, Krzysztof.
6: W drugą stronę.
7: Łódź, Mało, Mazowie, Opol, Podkarp, Podlask, Pomorskie, Podlaskie. Województwo, kategoria, powiat, kategoria, Podlaskie.
5: Szczerze mówiąc, powiat, naprawdę dziwi mnie, ja tak jeszcze wejdę ci w słowo, Krzysztofie, dziwi mnie, że ta aplikacja nie ma żadnego połączenia z GPS-em. Przecież zamiast się przeklikiwać przez tę listę,
6: dokładnie,
5: to domyślną lokalizację naprawdę mógłby nam sczytać z GPS-u i po prostu na jej podstawie już coś ustawić albo zapytać chociażby: człowieku, drogi użytkowniku, ja tu widzę, że jesteś tu i tu. Czy przypadkiem nie życzysz sobie, żeby właśnie z tej lokalizacji otrzymywać powiadomienia,
6: dokładnie,
5: na temat tego,
6: tak,
5: co się dzieje?
6: No nie pomyśleli najwyraźniej. Dobrze, kolno.
7: Kalinowski, Kolneński.
6: Kolneński.
7: Kolneński, powiat, kategoria, Podlaskie. Powiat, Kolneński.
6: Tu już mamy poustawione.
7: Gmina. Pole edycji. Stawiski, Mały Płock, Kolno, gmina miejska.
5: O.
7: Mały Kolno, gmina,
6: mamy.
7: Kategoria.
6: Jeszcze nam zostały dwie opcje.
5: Dokładnie.
7: Kategoria. Kolno. Miejscowość. Pole edycji. Kolno.
6: Tu gdzie jest pole edycyjne, możemy wpisać, jak czegoś nie ma na liście.
5: To znaczy, ja bardziej myślę, że to chyba chodzi o wyszukiwanie, jeżeli lista jest długa. Bo jeżeli...
6: Tak, ale właśnie o to, jak nie ma, to też możemy w sumie.
5: No tak, tylko kolno. Czy nam wtedy znajdzie cokolwiek?
7: Miejscowość, kategoria, kolno. Ulica, miejscowość, kategoria, kategoria. Klikolno.
6: Co to było?
7: Miejscowość.
6: Miejscowość.
7: Kolno. Ulica, kategoria.
5: I teraz jeszcze ulica.
7: Wybierz z listy.
6: Ulica.
7: Pole edycji.
6: No tu tych ulic trochę box. Mamy.
5: Ale jest coś takiego jak by wpisać bez tekst. Ulicy chyba, ulica czy brak boczna, ulicy.
7: Ulica Dębowa.
5: A wyżej?
7: Bez ulicy. O. Bez ulicy.
6: Tu.
5: Możemy wybrać bez ulicy,
6: wtedy
5: Jerzewicy.
6: Całe miasto.
5: Całe
6: nam
5: miasto.
6: Tutaj.
7: Pięć elementów. Dalej. Przy...
6: Dalej. No i tu mamy kategorię.
7: Alerty i ostrzeżenia na liście. Jedz spotkania mieszkańców.
6: O, klik to jakieś będą gdzieś tam pod lasem.
5: Albo
7: biuro
5: i niekoniecznie.
7: Rzeczy znalezionych.
6: Biuro rzeczy znalezionych. A to jest też ciekawe.
7: Był

0: Okej.
1: Okay. No i co tu mamy?
2: Kolno, gmina miejska, alerty i ostrzeżenia, 15 października 2019 roku, 15.01, koniec ewakuacji mieście, niewybuchy zostały wywiezione przez saperów.
0: Ojej! Mieście,
2: 40 elementów.
1: To patrz, od razu na taką wiadomość trafiłem.
0: No po prostu, co tam się dzieje, to,
1: no,
0: to niebezpiecznie.
1: Nie, tam coś było właśnie, że gdzieś tam w lesie znaleźli coś tam.
0: Tak, jak już to
1: było,
0: przeglądaliśmy wcześniej, przygotowując się do tej audycji, to rzeczywiście tam coś takiego było, natomiast no dosyć ciekawie tutaj jest. Ale to może pokaż jeszcze jakieś informacje, które tu mamy, bo tych informacji, jak widzicie, jest 40, miejska, więc kolno, trochę tego jest.
1: Co tu mamy jeszcze?
2: Kolno, gmina miejska, aktualności z www. 15 października 2019 roku, 12.06, kategoria. Kliknij dwukrotnie, był aktywny.
1: Czy coś tu jeszcze? A, co coś jest?
2: Kolno, jeszcze gmina miejska, alerty i ostrzeżenia, 16 września 2019 roku, 12.28, zamknięcie całkowite drogi. Na dzień 17 września 2019 roku planowane jest zamknięcie całkowite jezdni od nowo wybudowanego ronda przy dworcu do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Jana Sobieskiego.
1: Ale
2: kliknij dwukrotnie.
1: To jest taka informacja, która nam się pokazuje niemalże w
0: taka
1: takim skrócie.
0: Taka zajawka tej informacji.
1: Taka zajawka. Można w to wejść głębiej.
2: Kategoria. Ruch zostanie przekierowany wcześniejszymi objazdami.
1: I mamy już
2: w kolejnych dniach od 18 września 2019 roku.
1: Znaczy w zasadzie resztę.
2: 21 września 2019 roku planowane są prace na odcinkach od skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Jana Sobieskiego do końca projektowanej przebudowy w stronę Łomży.
1: A, no i to nam się ekran blokuje, ale dobra. No w każdym razie o to chodzi, że można po prostu to sobie jakby wejść głębiej i rozwinąć.
2: Alerty i ostrzeżenia.
1: No, i to tak wygląda, ale...
2: Czy na pewno chcesz opuścić?
1: Nie chcę.
2: Wróć. Ekran Czy na pewno chcesz opuścić? Nie.
1: Nie.
2: Kolno. Kategoria, alert pogodowy RSO, WOI Podlaskie i MGW PIP wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia.
1: Zauważ, Michale, kliknij że o RSO mówiliśmy już.
0: Tak, no to jest jakieś...
1: I on się tutaj odwołuje.
0: Tak,
1: do RSO. Wygląda na to, zresztą wygląda na to. To raczej tak jest, że oni te dwie aplikacje jakby ze sobą współpracują.
0: Wiesz co, nie do końca, Krzysztofie. Już mówię dlaczego. Tam, gdzie zwróć Wybrano. Uwagę na to, że tam, gdzie nie działa ta aplikacja, czyli na przykład tak jak u ciebie, albo na przykład w miastach, w których tylko jest taka wiadomość powitalna, że witamy w aplikacji My Local News, to tam nie ma tych informacji, więc to nie jest tak, że to domyślnie z automatu takie informacje będziesz dostawał. To tak nie działa.
1: Ale nie, chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że, bo RSO wiadomo jak działa, tak, z kim oni tam współpracują i tak dalej. I chodzi mi o to, że po prostu ta aplikacja opiera się na tych samych instytucjach, co RSO.
0: No nie, nie. Nie do końca. Przecież RSO nie opiera się na przykład na jakichś urzędach miast, gmin i tak dalej, i tak dalej. To tak nie do końca działa. Te informacje mogą być łączne, to znaczy mogą się pojawiać na przykład informacje z RSO w tej aplikacji, ale to nie znaczy, że będą pojawiać się zawsze, nie znaczy, że będą pojawiać się wszędzie. Ja szczerze mówiąc nie podejmuję się stwierdzenia, od czego to zależy. Pewnie, pewnie od jakichś umów.
1: Pewnie
2: kategoria.
1: Tak. I teraz
2: kolno,
1: tak.
2: Kolno. Wróć. Czy na pewno...
1: No, nie
2: czy
1: chcę.
2: Na pewno chcesz opuścić aplikację? Nie.
1: Nie chcę.
2: My Local News. Wybrano
1: i teraz,
2: wszystkie...
1: jeśli chodzi o tą aplikację na Androidzie, jest problem, do którego tutaj właśnie dotarłem. Jak już mamy wszystkie pozaznaczane rzeczy, które nas interesują, no to teraz bij, zabij człowieku. Jak tutaj teraz wyjść do tego, żeby to skasować? To mi się udało.
2: Kolno. Kategoria. Alert pogodowy RSO. WOI Podlask. Więcej opcji.
1: A może, że tu?
2: Ustawienia.
1: A, że tu.
2: Zarządzaj lokalizacjami. Kliknij ustawienia.
1: Ustawienia są
2: kliknij dwukrotnie.
1: Bardzo ubogie tutaj.
2: Przejdź
1: ponieważ...
2: wyżej. Dzwonek domyślny. Huawei CD. Wibracje. Włączone. Zaznaczono. Powiadomienia. Włączone.
1: I tyle z ustawień.
2: Pole wyboru.
0: Tak.
2: Kliknij dwukrotnie.
1: I tyle z ustawień.

0: Kategoria, alert po więcej opcji. Ustawień, polityka prywatności. Ustawień, zarząd. Przejdź wyżej.
1: A, i tu, przycisk. No tym razem mi się udało, bo dzisiaj przed audycją próbowałem i nie mogłem dotrzeć do tego więcej w ogóle. Gdzieś się zakałapućkałem i normalnie mówię, zniknęło mi to więcej. Jak ja mam teraz usunąć to?
2: Ten przycisk prawdopodobnie gdzieś znajduje się w lewym górnym rogu, prawda?
1: W prawym.
2: A w prawym, okej.
1: Okay. W prawym. No i dobrze, no i teraz mamy tutaj kategorię.
0: Podlaskie, kolnański, kolno, kolno.
1: I możemy...
0: Edytuj przycisk.
1: To wyedytować, jakbyśmy kliknij chcieli coś zmienić, albo...
0: Usuń.
1: Usunąć.
0: Nie. Tak. Przejdź wyżej.
1: I już mamy pustą listę.
0: Wróć.
1: I
0: więcej opcji,
1: jak widzisz, Michale, przycisk. U mnie, jak tu przed audycją sprawdzaliśmy,
0: uaktywnić,
1: jak nie ma, to nie ma.
2: Tak, bo na iOSie jest taki dosyć ciekawy błąd, który polega na tym, że kiedy usuniemy daną pozycję z tej listy, to ona nam zostaje do restartu aplikacji. To znaczy nie możemy w nią jakby już wejść, ale ona, taka pozycja widmo nam zostaje z bliżej nieokreślonych przyczyn.
1: Dokładnie. No to teraz twoja kolej.
2: Dobrze, to teraz moja kolej, to ja już tu uruchamiam iOS-a i już zaraz będę pokazywał, jak to wszystko...
1: Może głośniej?
2: Tak, tak, tak. Już... Już podgłośnie, tylko chcę jeszcze uruchomić po prostu te aplikacje. O, już mam. I teraz tak, oczywiście, no ja nie pokażę tu wszystkich rzeczy, wszystkich komunikatów, które tam gdzieś nam się w międzyczasie wyświetlą, bo jeszcze dostaniemy ileś pytań o to, czy chcemy zezwolić na dostęp do powiadomień, czy chcemy tam jeszcze jakieś
1: tak,
2: uprawnienia
1: to,
2: nadać.
1: Od początku tak, instalować to... i pokazywać.
2: Dokładnie, więc ja tego już nie będę pokazywał, natomiast pokażę to, co nam się pojawia na starcie w tej aplikacji. No więc dobrze.
3: Dalej. Dane terytorialne pobrane z rejestru Głównego Urzędu Statystycznego. Województwo.
2: Województwo.
3: Wybierz z listy. Przycisk.
2: Ja mogę skorzystać.
3: Pomorskie, Śląsk, Święt, Warmiń, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie.
2: Ja mogę skorzystać ze swoich danych.
1: To dobrze.
3: Ulica. Wybierz z listy.
2: Tak.
3: Wybierz z listy. Gmina. Wybierz powiat.
2: Powiat.
3: Wybierz z listy.
2: Wybieram
3: pole wyszukiwania.
2: Listy.
3: Iławski, Kętrzyński, Iławski, Gołdapski, Iławski.
2: Iławski.
3: Dane terytorialne pobrane z rejestru. Wybierz z listy. Ulica. Wybierz z listy. Miejscowo. Wybierz z listy. Gmina.
2: Gmina.
3: Wybierz z listy.
2: Też wybieram sobie z listy.
3: Susz, Susz, Susz, Lubawa, Lub, Kisielice, Kisielice, Kisielice, Iława, Iława, Gmina Miejska.
2: Iława, Gmina Miejska.
3: Dane terytorialne.
2: Ale jest takie miasto 20 km od Iławy.
3: Województwo. Dane terytorialne pobrane.
2: A swoją drogą kompot z suszu jest dobry.
3: Dalej. Dodaj.
1: Oczywiście.
2: Tak świątecznie.
3: Gmina, Iława. Miejscowo. Wybierz z listy.
2: Miejscowość też wybieramy z listy.
3: Iława.
2: Iława.
3: Iława. Dane terytorialne pobrane.
1: Iława też.
3: Wybierz z listy. Tak. Ulica.
2: I
3: Iława. Przy. Ulica. Wybierz z listy.
2: Wybieramy
3: przy.
2: Sobie.
3: Pole wyszukiwania.
2: Ulicę.
3: Ul. Władysław. Ul. Norberta Barlickiego.
2: Tak. I tu mamy na przykład.
3: Ul. Biskupska. Ul. Świer. Ul.
2: Na przykład.
3: Bocznogórna.
2: Wybieramy
3: ul,
2: sobie.
3: O, ul.
2: Biskupsko. Biskupska. Dajmy na to.
3: Dane terytorialne pobrane z rejestru
2: I...
3: Głównego Urzędu. Biskupska. Biskupska. Ulica. Iława. Miejscowość.
2: Teraz
3: Iława.
2: Mamy to.
3: Gmina. Iławski. Powiat.
2: Wszystko już powybierane.
3: Województwo. Dane terytorialne pobrane. Dalej. Przycisk.
2: I klikam sobie dalej.
3: Dalej. Cofnij. Przycisk.
1: I tak samo.
3: Wybierz grupy.
1: Kategorie.
2: Tak. Wybierz grupy. I tu jest to też dość... Nawet bym
1: A
2: powiedział...
1: powiedz mi...
2: Tak?
1: Powiedz mi, czy u ciebie... Bo u mnie jak sobie po tych kategoriach idę, zanim dam zakończ, to tak naprawdę ja nie wiem, czy one są zaznaczone. Ja to widzę, ale on mi nie mówi, że to jest zaznaczone, czy nie. Jak to jest u ciebie?
2: No, już pokazuję.
3: Cofnij.
2: Patrz.
3: Wybierz grupę. Zapisz. Przy. Kultura. Kultura. Przełącznik.
1: Też nie
3: włączone.
2: Mówi.
1: A włączone.
2: Tak.
1: A jednak.
2: Tu jest jakby nadmiarowe, bo mamy obok etykiety jeszcze mamy pole opisane odpowiednio, więc mamy... O.
3: Gospodarka komunalna.
2: Ciach.
3: Gospodarka komunalna. Przełącznik. Włączone.
2: I mogę sobie to...
3: Wyłączone.
1: Wyłączyć, okej.
3: Okay. Włączone.
2: I włączyć.
1: Czyli u mnie
2: tak.
1: tego
3: alerty
1: nie
3: ma. Alerty i ostrzeżenia. Spotkania, spotkania mieszkańców.
2: Pokażemy może,
3: przełącznik.
2: Co
3: biuro rzeczy
2: mamy.
3: Znalezionych.
2: Biuro,
3: biuro rzeczy.
2: Rzeczy
3: znalezionych. Sport. Sport. Opłaty i podatki. Opłaty i podatki. Wydarzenia lokalne. Wydarzenia lokalne. Aktualności z www. Aktualności z www. Rolnictwo. Rolnictwo. Szkoły. Szkoły. Szkoły.
2: Tak.
3: Przełącznik.
2: I to wszystko. I teraz klikam
3: cofnij.
2: Sobie.
3: Wybierz grupę. Zapisz. Przycisk.
2: Zapisz.
1: A zapisz. A tu jest u mnie, bo zakończ.
3: Przycisk. Aktualności z
2: www. I pojawiło nam się, zaznaczone, proszę bardzo. Oczywiście zaznaczone, wszystkie, mamy wszystkie.
3: Ława ukośnik biskupska.
2: I ława ukośnik biskupska, czyli, bo no, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ja w tej aplikacji mogę mieć informacje na temat iluś lokalizacji. To nie jest tak, że mogę mieć tylko jedną. Mogę mieć kilka. Mogę sobie na przykład dodać, nie wiem, załóżmy, że pracuję w jednym mieście, mieszkam w drugim, a trzecie mnie interesuje z jakiegoś powodu. Ja sobie mogę dodać te wszystkie lokalizacje, mogę sobie, mogę się między nimi przełączać, mogę wybierać jedną, wybierać wszystkie. Nie mogę wybrać, zdaje się, dwóch, żeby mi się wyświetlały obok siebie. Natomiast mogę
1: na
2: wybrać...
1: Na tam był przycisk dodaj, którego nie pokazałem, ale też można.
2: Okej, okay, i teraz ja pokażę, jak to tu wygląda. Proszę bardzo.
3: Mamy... Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie trwa. Jeżeli ukończyliście państwo 55 roku życia i chcecie aktywnie działać na rzecz naszego miasta, zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie.
2: Na przykład.
1: To jest też zajawka, tak?
2: Tak, jest taka zajawka. Pojawiła się dziś o godzinie 14.30 nabór do Miejskiej Rady Seniorów. Proszę bardzo, wchodzę sobie w te informacje.
3: Dodaj do kalendarza.
2: O, i mam tu też taki przycisk. Na Androidzie zdaje się ten przycisk był jakoś nieopisany. Ty tego nie pokazałeś, ale on jest nieopisany i jest po prostu tak, on sobie tam gdzieś wygląda.
1: Ja to później pokażę jeszcze, jak to wygląda. No teraz,
2: teraz to usunąłeś, teraz usunąłeś lokalizację, to będziesz musiał
1: dobrze,
2: dodać.
1: Ja sobie
2: to wiesz co, to ja będę, to ja będę pokazywał dokładnie, to
1: jasne,
2: ja będę...
1: ja sobie wyciszę po prostu telefon i ustawię.
2: A ty dodaj, dokładnie, a ty dodaj, więc ja tu kolegę Krzysztofa na razie wyciszyłem, proszę bardzo. I ja już pokazuję jeszcze te informacje. My Local News. Mamy informację. Informacja szczegółowa wygląda w sposób następujący.
3: Aktualności z www. Dodaj do kalendarza.
2: Jak to tu w ogóle wygląda? Przycisk. Mamy oczywiście przycisk powrót. Zaraz zobaczymy, czy działa na niego gest, ale na razie nie będę z niego wychodził, w sensie z tego ekranu, bo chcę po prostu zapoznać się z tą informacją.
3: Dodaj
2: przycisk
3: do kalendarza.
2: Dodaj do kalendarza. Kiedy w niego klikniemy, jeżeli klikniemy w niego po raz pierwszy, zostaniemy zapytani, czy chcemy zezwolić aplikacji My Local News na dostęp do kalendarza. W takim przypadku, jeżeli dokonamy takiego zezwolenia, no to po prostu możemy sobie dodać dane wydarzenie, które nas interesuje, jeżeli będziemy się chcieli na nie wybrać, do naszego kalendarza w systemie iOS.
3: Aktualności z www.
2: To jest kategoria.
3: Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie trwa.
2: I proszę bardzo, nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie trwa.
3: 14.30.
2: 14.30 to jest godzina.
3: Głównymi zadaniami Rady Seniorów Miasta Iławy jest integracja. Głównymi zadaniami Rady Seniorów Miasta Iławy jest integracja iławskiego środowiska osób starszych oraz zwiększenie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów ma umożliwić skuteczniejsze przedstawianie oczekiwań i potrzeb osób starszych wobec lokalnej władzy. Jak dokonać zgłoszenia? Wszystkie terminy i druki wynikają z zarządzenia burmistrza miasta Iławy 0050-99-2019, łącze, z 1 października 2019 roku rok. 1. Formularz zgłoszeniowy, załącznik numer 1 do WW, zarządzenia, kandydata ukośnik kandydatki do Miejskiej Rady Seniora w Iławie pobrać można ze strony internetowej www.ilawa.pl lub gotowy wydrukowany formularz odebrać można z Wydziału Komunikacji Społecznej w Iławie POK 314. 2. Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie mogą zgłaszać przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące Uniwersytet Trzeci Wieku, a także grupy
2: i
3: nieformalne
2: tak dalej,
3: skupiające osoby
2: i tak dalej. I mamy tu ten tekst. Ja powiem szczerze, żałuję i to moim zdaniem jest takim małym niedociągnięciem w tej aplikacji, że nie ma tu przycisku pozwalającego na udostępnienie danej informacji. Że na przykład ja mogę sobie ją wysłać mailem, że mogę ją sobie wysłać SMS-em albo po prostu nawet otworzyć w przeglądarce internetowej. Bo gdyby tak było, no to o wiele wygodniej by się z tego korzystało. Na przykład jak tu mamy jakieś formularze, jakieś załączniki i tego typu rzeczy. I tak dalej. Przeglądamy to.
3: HTTP do pobrania w formie edytowalnej znajdują się pod linkiem.
2: No właśnie.
3: http://www.ilawa.pl/pad/11 aktualności HTML.
2: I tu mamy, że do pobrania coś tam się znajduje. Mogę oczywiście w ten link kliknąć i on mi się tam pewnie otworzy w przeglądarce albo w takiej wewnętrznej, albo w Safari. Ja próbowałem klikać w te linki i szczerze mówiąc to mi czasem przymrażało trochę telefon, ale może dlatego, że mój telefon nie jest już najnowszy. W każdym razie informacja się wyświetla i teraz mogę się z tego wycofać. Ale niestety nie działa gest potarcia dwoma palcami, więc szukam w lewym górnym rogu przycisku powrót, ciach.
3: Szukaj, przycisk, utwórz.
2: I właśnie.
3: Mylocelnius.
2: I co my tu jeszcze mamy?
3: Przycisk.
2: Mamy przycisk, zaznaczone. Który jest wszystkie. Nieopisany.
3: Przycisk. Ławę ukośnik biskup. Zaznaczone. Wszystkie.
2: Mamy
3: i ławę ukośnik biskupska.
2: Wszystkie przycisk. I ława ukośnik biskupska, czyli mogę sobie wybrać.
3: Zaznaczone. Przycisk.
2: I zobaczmy, co jest pod tym przyciskiem nieopisanym. Sprawdźmy to.
3: Cofnij. Dodaj. Dalej. Dane terytorialne pobrane.
2: I to jest możliwość dodania kolejnej lokalizacji. Ja już przez to nie będę dalej, przechodził, cofnij, bo tu już cofnij, byliśmy.
3: Przycisk, cofnij,
2: a mamy jeszcze jedną rzecz do pokazania.
3: Zaznaczone. Przycisk. Zakładki.
2: Zakładki. Przycisk.
3: Zakładki.
2: Wchodzimy w zakładki.
3: Cofnij. Przycisk. Cofnij. Warmińsko-Mazurskie. Iławski. Iława. Iława. Biskupska.
2: Tak, to jest edytuj, lokalizacja, którą przycisk. Stworzyliśmy. I teraz edytuj.
3: Pusta lista. Wydarzenia aktualności z www. Aktualności z www. Przełącznik. Włączone.
2: Mogę tu zmieniać te kryteria. Jeżeli na przykład nie interesuje mnie dana kategoria, to ja po prostu mogę sobie z niej zrezygnować. Mogę sobie ją wyłączyć w tym miejscu. Nie muszę raz jeszcze tego dodawać. Mogę ten wybór edytować. I
3: cofnij,
2: cofnij przycisk. Przycisk. Niestety cofnij. Nie działa też gest.
3: Usuń.
2: Dobrze.
3: Edytuj.
2: I jest
3: usuń.
2: Przycisk usuń. Przycisk. Ja teraz usunę. Proszę bardzo.
3: Uwaga. Usuwanie lokalizacji. Czy
2: usuwanie pewien, lokalizacji.
3: Usunąć, anuluj. Przycisk. OK. Przycisk.
2: Tak. Chcę usunąć lokalizację.
3: Cofnij.
2: Proszę bardzo.
3: Cofnij.
2: Cofam
3: przycisk.
2: Się.
3: Cofnij. Pusta lista. Zaznaczone. Wszystko. Zaznaczone. I ława ukośnik biskupska.
2: I właśnie.
3: 2 z 2. Zaznaczone. Wszystkie.
2: Usunąłem.
3: Przycisk. Przycisk. Zaznaczone. Zaznaczone. Wszystkie. I ława ukośnik biskupska.
2: A ta i ława ukośnik biskupska nadal gdzieś
3: pusta lista.
2: Jest.
3: Pusta lista. Zaznaczone.
2: A jeżeli nawet ją wybiorę, to mam tak zwaną pustą listę. Czyli to w ogóle jakby nie jest uwzględniane, ale mam tę kategorię widmo, która jest gdzieś podświetlona. No dobrze, Krzysztofie. Ja już skończyłem tak naprawdę pokazywanie tej aplikacji. Jak tam u ciebie?
1: Jeśli chodzi o mnie, no to już... Okay.
2: Ja przypominam jeszcze tylko, że pokazujemy dziś aplikację My Local News wspólnie z Krzysztofem, aplikację na iOS-a, na Androida, która pokazuje nam informacje lokalne z naszego miasta albo jakiegoś innego.
0: Urządzenie
2: wszystko zależy, czy
0: odblokowane.
2: Jesteśmy w zasięgu tej aplikacji.
1: Nie wiem, Michale, czy zauważyłeś, bo ja ustawiając tutaj lokalizację ponownie nie zwróciłem uwagi, jak wchodziłeś w kalendarz. Czy pokazała ci się klawiatura do pisania?
2: Wiesz co? Zdaje się, że nie. Zdaje się, że on już ją automatycznie dodawał do kalendarza.
0: Przycisk.
2: Automatycznie dodawał do kalendarza to wydarzenie.
0: Kolno, alert 20 komponent województwa. Bez etykiety.
1: O, bez etykiety to się...
0: Układ pionowy, główna klawiatura, początkowy.
1: I mamy teraz klawiaturę tutaj w kalendarzu.
0: Alert pogodowy, ISO, pole edycji, tytuł. Kliknij dwukrotnie.
1: Mogę sobie to jakoś nazwać.
0: Wykonać długie naciśnięcie.
2: Aha. To znaczy, wróć, wiesz, ale z kalendarza tak naprawdę z kalendarza potem w razie czego i tak możemy edytować.
0: 10 minut wcześniej.
1: Mhm. A i teraz sobie mogę to ustawić według...
0: Wtorek, 20.07.2019, data rozpoczęcia, tytuł, wtorek, 10 minut wcześniej. Kliknij, dodaj przypomnienie. Konto, telefon. Tytuł. WOI Podlaskie, IMGW PIP wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, powtórzenie.
1: To już
0: nigdy.
1: Mamy. Mogę sobie po prostu wybrać, kiedy chcę ten komunikat jakby usłyszeć.
2: Aha.
1: Nie wiem, bo u ciebie, tak jak mówię, nie zwróciłem uwagi, jak ponownie ustawiałem lokalizację.
2: Ja tam nie wchodziłem, więc ja ewentualnie mogę sobie szybciutko dodać lokalizację jeszcze raz, to ty spróbuj tu jeszcze pokazać słuchaczom, a ja na szybko dodam lokalizację i zobaczymy, jak to jest u mnie, bo to jest rzeczywiście, myślę, że dosyć ciekawa sprawa.
1: No więc, tak jak tutaj już wspomniałem, otworzyłem kalendarz, żeby do tego kalendarza dotrzeć, no to niestety jest tutaj przycisk niezaetykietowany, więc musimy się domyśleć, że to jest to, ale przycisk jest tylko jeden, więc jakby dużego galimatiasu nie będzie. Jak sobie w niego klikniemy, to od razu zostaniemy przeniesieni do kalendarza. No i mamy tutaj możliwość wyboru
0: cały dzień, Kliknij dwukrotnie.
1: Jak to w kalendarzu?
0: Wtorek przecinek 20.2009. Wtorek przecinek 10 minut wcześniej. Usuń przypomnienie. Dodaj przypomnienie. Konto. Telefon. Konta. Opis. WOI Podlaskie i MGW PIP wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnego
1: tak, czyli to mamy
0: deszczu
1: to,
0: z burzami, pole edycji,
1: co tam było na początku, po wejściu więcej szczegółów. Dwukrotnie.
0: Powtórzenie, nigdy. Powtórzenie. Strefa czasowa, GMT plus 2.00 czas, strefa czasowa. Anuluj, przycisk, nowe wydarzenie. Gotowe, przycisk.
1: No i kliknij teraz możemy kliknąć gotowe i będziemy poinformowani o tym w odpowiednim tu przez nas wybranym przedziale czasowym. Będziemy powiadomieni o tym wydarzeniu, które tutaj ma miejsce.
0: Zapisać zmian. Znaki. Domyślny. Odrzuć.
1: Nie zapisujemy.
0: Bez etykiety. Przycisk. Fapa DDTC Albutton. Układ pionowy, główna klawiatura. Wróć. A. Klawiatura zamknięta.
1: To jest ciekawie zrobione, ponieważ jak ja sobie kliknę w ten przycisk, który...
0: Wróć. Jest. WOI Podlaskie. Powtórzenie. Moment. Powtórzenie.
2: Ja już jestem gotowy.
1: Okay.
0: Anuluj. Przycisk. Strefa czasowa. Zapisać zmian. Odrzuć.
1: Odrzuć.
0: Bez etykiety. Przycisk. Kategoria. Przycisk. Wróć. Przycisk.
1: Dobrze. Raz mówi, raz nie mówi tam ADD, coś tam, jakieś takie dziwne, faf, coś tam.
2: Rozumiem.
1: Ale to wiadomo, wtedy, jak tam sobie w to klikniemy, to nas przyniesie do kalendarza. Aha. I tyle. Jak to wygląda u ciebie?
2: Już pokazuję.
0: Wróć. Kategoria.
2: My Local News. Już wchodzimy w aplikację.
3: Przycisk. Rolnictwo. Rolnictwo.
2: A, bo tu jeszcze muszę dodać to.
3: Wybierz grup. Zapisz. Zapisz.
2: Ciach.
3: Aktualności.
2: Dobrze.
3: Spotkania
2: i teraz
3: mieszkańców.
2: Dajmy na to.
1: Wejdź sobie w coś tam.
2: Zaznaczone. Na przykład to.
3: Nabór do Miejskiej Rady Seniorów i Ławie Trwa.
2: Nabór.
3: Kalendarz. Kalendarz. Aparat. Kalendarz. Poniedziałek.
2: Właśnie.
3: Ekran przyjął.
2: Czasem zdarza się, że się aplikacja wywali na iOS-ie. Nie wiem czemu. Może kwestia nowego systemu.
3: Aktualności z www.
2: Ale dobrze.
3: Aktualności z www. I ławę zaznaczone. Wszyst. I ławę Kośnik Baczyński. Aktualności z www. Nabór do Miejskiej Rady Seniorów i Ławie
2: Trwa.
3: Aktualności z WWW. Dodaj do kalendarza.
2: O,
3: przycisk.
2: Dodaj do kalendarza.
1: O. Dodaj. No wejdź.
2: Proszę bardzo.
1: I tu u mnie już klawiatura by
3: zaznaczone.
1: Się pokazała.
3: Lista. Szukaj. Przycisk.
2: A u mnie dodaje
3: dodaj.
2: Się już...
3: Przycisk. Telekonferencja do poniedziałek.
2: U mnie,
3: do...
2: Wtorek. U mnie dodaje wtorek. Się już od razu.
3: Nabór do miejskiej. Wtorek.
1: Tak, tylko że nabór widzę, że u ciebie nie da się swojego tytułu wpisać. Ja mogę nabór. Swój tytuł wpisać.
2: Tak, ale zobacz, bo u mnie nabór do miejskiej dodaje się to o, powiedzmy tak.
3: 14.30 do 15.30. Michał Małpa, mhm.
2: Wszystko fajnie, ale przecież mogę w to wejść.
3: Nabór do Miejskiej Rady Seniorów. Podgląd kalendarza. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00.
2: Teraz
3: 16,
2: wybieram
3: 15,
2: sobie.
3: Nabór do Miejskiej Rady Seniorów. Nabór do Miejskiej Rady Seniorów i Ławie Trwa. Notatki. 2 alert. 10 alert. 10 kalendarz. Michał Małpa. Podgląd kalendarza.
2: Tak.
3: 22.00.
2: I tu mogę sobie.
1: Ty masz trochę inny notatki. Kalendarz.
3: Usuń wydarzenie.
2: Dokładnie.
3: Usuń wydarzenie. Notat. 2 alert. 10 minut. Alert. Kalendarz. Michał Małpa. Podgląd kalendarza. 23.00.
2: Tu jest pod...
3: 20.00.
2: Tak, 20, to jest podgląd.
3: 21.
1: Wygląda
3: 10,
1: na to, że po prostu to jest kwestia
3: edycja,
1: tego,
3: przycisk.
1: Jaki
2: tak,
1: jest w danej i tu mam
2: przycisk,
1: kalendarz.
2: I tu mam przycisk edycja. Jeszcze. O. Dzięki któremu mogę już
3: wydarzenia.
2: Sobie
3: gotowe.
2: Wszystko dokładnie ustawić.
1: I dopiero, aha, teraz tak. Dopiero jesteś
2: trzeba
1: tu,
2: po prostu
1: ja.
2: Jakby, wiesz, więcej się naklikać, żeby
1: naklikać,
2: w to wejść.
1: Tak.
2: Ale później, jak już w to wejdziesz, to możesz. Natomiast, jeżeli na przykład są te wszystkie czasy w tej aplikacji dobrze podane, to wtedy przypuszczam, że nawet nie trzeba niczego klikać, bo automatycznie dodaje nam się już wydarzenie z właściwymi czasami, z właściwą datą, wszystko to, co nas interesuje. Bo tu na przykład jest czasem taka informacja, dajmy na to, o jakimś wydarzeniu kulturalnym. I teraz, jeżeli to jest ustawione dobrze, no to wtedy dodajemy sobie to wydarzenie kulturalne, które nas interesuje do kalendarza i my już tam nie musimy zamykać niczego, potwierdzać. Po prostu to wydarzenie dodało nam się do kalendarza z dobrze uzupełnionymi polami, startem wydarzenia, końcem wydarzenia i po prostu nam pozostaje już tylko czekać na powiadomienie i się na to wydarzenie najzwyczajniej w świecie wybrać.
1: A no widzisz. Bo ja tutaj, tak jak pokazywałem, mogę to przyspieszyć albo opóźnić, tam 10 minut w tą, 10 minut w tamtą.
2: Tak, no ja też mogę to zmieniać w edycji tego wydarzenia w kalendarzu, oczywiście. Tylko po prostu jest inna technika dotarcia do tego.
1: No tak, no to widzisz, bo ty masz, nie wiem, skąd kalendarz, ja mam ten googlowski.
2: A no ja mam iPhone'owy kalendarz po prostu.
1: No właśnie, to pewnie jest tutaj różnica tych kalendarzy. I już po prostu i tyle. Nic tu nie więcej nie ma wymyślić.
2: Dokładnie. Wymyślać. Natomiast aplikacja jest rzeczywiście prosta, łatwa i przyjemna i bez większego problemu każdy jest w stanie ją obsłużyć, a no myślę, że jeżeli gdzieś tam powiedzmy jesteście w jej zasięgu, to może być przydatna. Mnie trochę martwi to, że chyba jednak niewiele miejsc, na razie przynajmniej, jest w zasięgu tej aplikacji. Nie, w niewielu miejscach jest uzupełniane, są uzupełniane informacje odnośnie tego, co się tam dzieje.
1: Ja myślę, że następny podcast, w którym spotkam się ze słuchaczami, będzie z Kolna.
2: Okej. Wybierasz się,
1: no bo tam się, tak, bo tam się najwięcej dzieje, we Wrocławiu jakoś nic się nie dzieje.
2: I potwierdzisz, a?
1: I potwierdzę,
2: a może
1: tak.
2: Ktoś na przykład z Kolna nas słucha i powie, czy używa tej aplikacji.
1: Może nas
2: tak, albo może później zostawić komentarz odnośnie tego, czy ta aplikacja rzeczywiście jest przydatna. No, jak dla mnie, jako dla mieszkańca Iławy mogę powiedzieć, że jest rzeczywiście aplikacją przydatną, chociaż na zapisy do Rady Seniorów jestem jeszcze zdecydowanie za młody.
1: Aczkolwiek w tym wieku, wiesz, niedługo Chrystusowy wiek.
2: Ale wiesz, ale to kolega tu coraz bliżej wieku takiego bardziej senioralnego, więc może to się przyda. Ale to tak,
1: musiałbym się
2: przeprowadzić. Ale to tak tylko na marginesie. Natomiast czy my coś mamy jeszcze, Krzysztofie, do dodania? Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć?
1: Ja myślę, że... Z mojej strony to tutaj za wiele już nie ma nic do dodania, co było do pokazania, bo ta aplikacja generalnie jest na tyle prosta, że tutaj nie ma jakby za wiele o czym mówić. Ja się jeszcze ciebie zapytam,
2: tak?
1: Jak u ciebie wygląda sprawa ustawień, czy w ogóle ty jesteś w stanie tam dotrzeć?
2: Wiesz co, to są ustawienia...
1: Bo u mnie było więcej.
2: Nie, ja tego w ten sposób nie mam rozwiązanego, to są ustawienia... Zdaje się, że jeżeli już coś, to są to ustawienia w opcji ustawienia samego telefonu. Gdzieś tam pewnie ta aplikacja ma swoje, ale ja mam tam tyle tych aplikacji, że teraz jakbym musiał się przez to przebijać. No chociaż zobaczmy... Zobaczmy, czy mi się uda w ogóle tam dostać. Dobrze.
1: To jest ciekawe.
2: Sprawdźmy.
1: Bo ja tam u ciebie nie widziałem, nie słyszałem tych na przykład polityki prywatności i tak dalej.
2: No właśnie, polityki prywatności to ja też nie widzę. Sprawdźmy.
1: U mnie to jest tam w opcji więcej.
2: Są ustawienia My Local News i zobaczmy, co jest w tych ustawieniach aplikacji My Local News. Jeżeli się oczywiście one mi tu otworzą teraz. O, coś się wczytuje. Tak, coś się wczytuje.
3: My Local News, nagłówek, dostęp, My Local News, nagłówek, kalendarze, przełącznik, włączone.
1: O, proszę, przycisk. I ty masz już inaczej niż u mnie.
3: Banery, dźwięki, plakietki, przycisk. Odświeżanie aplikacji w tle. Wygaszone. Przełącznik. W trybie niskiego zużycia energii odświeżanie aplikacji w tle jest wyłączone. W trybie niskiego zużycia energii odświeżanie aplikacji
1: pamiętasz
3: w tle
1: moje
3: wyłączone.
1: Ustawienia?
2: Tak,
1: tam
2: pamiętam.
1: Było tylko,
2: pamiętam.
1: Że powiadomienia, że wibracja, że dzwonek i koniec.
2: A na przykład nie masz dostępu do kalendarza, nie możesz włączać lub wyłączać. Ja mogę,
1: dokładnie.
2: Ale może dlatego, że po prostu no, korzystamy jednak z innych systemów i to jest kwestia bardziej systemowa niż samej aplikacji. Może tak po prostu musieli to zrobić.
1: Możliwe. Dlatego mnie to ciekawiło, jak to u ciebie wygląda. I teraz tak, jakbyś ty chciał, bo też nie zwróciłem uwagi przy ustawianiu ponownej lokalizacji, jak to u ciebie było. Czy u ciebie jest kwestia zarządzania tymi obszarami, czy jak ty tam wchodziłeś do tego usuwania u ciebie w Androidzie?
2: Jest coś jest coś takiego, Krzysztofie, jak zakładki. Wchodzimy w zakładki i tam później mogę zrobić edytuj bądź też usuń. To tak jak pokazywałem. A dodajemy, nową lokalizację za pomocą takiego nieopisanego przycisku, który jest. I to jest rzeczywiście...
1: I zakładki?
2: Tak, zakładki...
1: Masz na dole.
2: Nie, zakładki mam u góry. To jest przycisk zakładki. Masz. To nie są zakładki w sensie takie, wiesz, karty, tylko to jest przycisk zakładki.
1: Nie pytam się dlatego, że kiedyś miałem iOS-a i przyzwyczaiłem się do tego, że w iOS-ie zawsze były na dole.
2: Ale to są zakładki, w sensie takie karty w interfejsie okna. A tu jest po prostu przycisk zakładki. No, nazwali go tak, jak nazwali.
1: W ten sposób.
2: Tak, tak. Tak to zostało zrobione. No ale to są takie naprawdę niuanse, które myślę, że nie będą nikomu przeszkadzały w używaniu tej aplikacji, o ile tylko będzie miał potrzebę, żeby jej używać.
1: Jednym słowem mówiąc, iOS ma to trochę lepiej rozwiązane, jeśli chodzi o zaetykietowanie tych przycisków wszystkich.
2: Dokładnie.
1: W porównaniu do Androida. No ale to tutaj trzeba byłoby się znowu, tak jak w niektórych androidowych aplikacjach, nauczyć na pamięć tych przycisków, że etykieta i druga etykieta to już jest to, a trzecia etykieta to jest tamto i coś tam, nie? Jak się tego człowiek nauczy, to potem już nie ma z tym problemu.
2: No tu jest tak naprawdę tylko jeden niezaetykietowany przycisk w tej aplikacji w iOSie.
1: No to ja zauważyłem tutaj trzy.
2: Okej. No, także 3-1 Android przegrał. Tym razem. Okej.
1: Okay. No dobrze.
2: My Local to News. Chyba... Tak. My Local News aplikacja.
1: Z mojej strony wszystko.
2: Z mojej też. Przypominam, że prezentowaliśmy wam aplikację My Local News, aplikację, która pokazuje różnego rodzaju lokalne informacje. Pokazywaliśmy ją na iOSie, na Androidzie. Ja pokazywałem na iOSie, Krzysztof Bruzda pokazywał na Androidzie. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie.
1: Dziękuję również.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś mamy czwartek, to jest 20 dzień października 2022 roku, godzina 19 minęła, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś spotkanie bardzo muzyczne. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, po drugiej stronie łącza internetowego, przy drugim mikrofonie Tomek Pawleta, z którym się już dawno nie słyszeliśmy, to czas najwyższy, aby to zmienić. Witaj, Tomku.
1: No witam Cię, Michale, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Tak jest. Dziś będziemy prezentować urządzenie, w którego posiadanie udało Ci się wejść nie tak znowu dawno temu, bo tydzień temu bodajże jakoś tak do mnie wysłałeś wiadomość, że no, fajny głośnik sobie kupiłem i może warto by było o nim audycję zrobić.
1: No miesiąc temu go dokładnie kupiłem.
0: No w sumie tak, a ja dopiero tę wiadomość tydzień temu odsłuchałem.
1: Dokładnie
0: tak,
1: go kupiłem, prawda. 14 września, więc... Nie
0: więc
1: tak dawno.
0: Już trochę udało ci się z nim oswoić, a to jest głośnik firmy, którą myślę, że wiele osób zna, tak, bo to jest firma JBL, natomiast no nie wiem, czy każdy widział aż taki głośnik, no bo są mniejsze głośniki tej firmy, Flipy na przykład, no ja gdzieś tam prezentowałem, jak dobrze pamiętam, Flipa 4 na antenie Tyfloradia swego czasu. Są też troszeczkę większe głośniki, to na przykład Charge były, jak dobrze pamiętam, taka seria również. No a ty dziś będziesz prezentował jeszcze większe urządzenie, bo urządzenie z linii Partybox. To będzie model 310.
1: Zgadza się.
0: Czy ty jesteś w stanie, Tomku, rozszyfrować, o co chodzi z tymi cyferkami? Czym się charakteryzuje ten twój konkretny głośnik? Bo tych Partyboxów, no to jest ileś, prawda?
1: No jest cała linia tego, ale żeby tak dokładnie, mi się zdaje, że to będzie moc, funkcje. To mi się tak zdaje, że to jest jakaś, no po prostu nie wiem, linia.
0: No okej, okay. No to w takim razie pierwsze pytanie. Dla kogo jest ten sprzęt?
1: To jest sprzęt dla każdego, który się lubi dobrze, dobrej muzyki posłuchać, lubi dobry, ciężki bas. W testach, w filmie na YouTubie, jak słuchałem, to facet powiedział, że jeżeli chcesz wkurzyć sąsiada, to z tym głośnikiem ci się to uda. Jeżeli chcesz rozkręcić imprezę, z tym głośnikiem się to uda. Jest na każdym, czy na wolnym powietrzu, czy na sali, czy w pokoju, no robi robotę, sprzęt naprawdę daje.
0: Ja bym też powiedział, że to jest głośnik dla tych, którzy mają trochę gotówki w portfelu, bo
1: no, tak.
0: No to nie jest tanie urządzenie, jak na głośnik do domu, jak na głośnik, który mielibyśmy sobie kupić dla przyjemności. Przynajmniej moim zdaniem, bo oczywiście zaraz ktoś mi może wyskoczyć, że w sumie no kolumny to można sobie kupić i za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych nawet i to będzie dopiero wtedy fajne, tak? Jakieś tam złote wtyki do kolumny. Kolumn jeszcze sobie można dokupić za drugie tyle. Natomiast no, ja nigdy nie byłem jakimś miłośnikiem kupowania sobie sprzętu grającego, takiego faktycznie głośników. Ja zawsze bardziej wolałem zainwestować w słuchawki. Natomiast no, cena tutaj jest ile? 2,5 tysiąca czy więcej?
1: Tak. Tak będzie. Przez internet tak będzie. Bo w sklepie jest drożej, ale jak zamówi się przez stronę internetową, to jest ta cena.
0: Tak, 2,5 tysiąca za jeden głośnik. Głośnik
1: tak.
0: Stereo, mono?
1: To znaczy, powiem tak, tam są cztery głośniki. Tam są dwa przetworniki wysokotonowe i dwa przetworniki niskotonowe.
0: Okej, okay. No więc rzeczywiście jest czego...
1: I to gra w stereo. Tak. To gra w stereo, jak się wsłucham, to w stereo to idzie.
0: Ale powiedz mi, no właśnie, bo ty mówisz, jak się wsłuchasz. Czy to jest tak, że ta panorama stereo jest słyszalna? Czy to jest tak, że no dobra, to stereo jest, ale to przede wszystkim ma dudnić i dawać mocny bas?
1: Wiesz co? Czasem robi takie wrażenie, jak się dalej siedzi od niego, że to jednak... Słabo, ale jednak to stereo tak trochę czuć, ale czuć.
0: Okej. Okay, czyli...
1: Ale to tu chodzi, tu
0: ale
1: chodzi
0: raczej,
1: o moc.
0: Ale raczej słabo, tu bardziej chodzi
1: słabo.
0: O moc.
1: Tak.
0: Dobra, no to mamy tu jasność. Czy jeżeli ktoś miałby jeszcze więcej pieniędzy, to podobnie jak w przypadku tych mniejszych modeli też istnieje możliwość połączenia tych głośników w sieć i grania, no właśnie, z iluś takich urządzeń
1: tak,
0: jednocześnie.
1: Jak najbardziej. Jest funkcja, żeby sparować to.
0: Tak, jest funkcja Party Mode.
1: Jest. Idzie dwa sparować, idzie nawet sobie taką wiązkę zrobić, nie?
0: Tak, żeby tak, szło. Bo to dwa to, żeby można było rzeczywiście to stereo fajnie odwzorować tak. I to wtedy podejrzewam, że jest moc.
1: No wtedy to by było naprawdę.
0: No, ale można sobie właśnie ten Party Mode ustawić i tam to chyba do 200 głośników nawet, czy ilość, nie pamiętam, ale to jest jakaś duża
1: duża liczba
0: tych urządzeń. Także, no, można się tym już pobawić.
1: No, okej,
0: to Tomku, to w takim razie od razu powiemy, słychać cię z twojego mikrofonu, no jak cię słychać? Ten mikrofon nie nadaje się, powiedzmy sobie to wprost, do prezentacji jakichś takich próbek, żebyśmy...
1: No nie.
0: Żebyśmy to jakoś wiernie mogli pokazać, ale mamy próbki, spokojnie.
1: Szczerze ci, Michale, powiem tak. Gdy sprzymierzałem się do kupna tego głośnika, to ja nigdy. Na YouTubie siedziałem, słuchałem tych filmów, tych testów tego Party Boxa. No i to, co gościu tam pokazał, bo włączył, zrobił test, to naprawdę mimo dobrych mikrofonów, bo on tam już na YouTubie w studio tam robił ten film, to naprawdę to ten film nie pokazuje to, co ten głośnik potrafi na żywca. A to, co myśmy nagrali, te próbki, to jakoś tam już jest to odzwierciedlenie tak, jak ten głośnik na żywo gra. Więc jak najbardziej testować głośniki na żywo, ja jestem za tym, żeby, bo to no nie pokazuje tego film. Jeszcze jak na telefonie słuchasz, to już całkiem. Jak na taki masz jakiś, słuchasz na komputerze z tym, z subwooferem, jak możesz głosić, to już jest, no ma odskocznia od tego rzeczy, ale na telefonie to już całkiem to jest zniekształcone i tyle.
0: No oczywiście, że tak. Na telefonie to zdecydowanie nie pokaże tej pełnej swojej mocy, zwłaszcza w zakresie dolnych częstotliwości, bo te głośniki telefoniczne no po prostu nie mają takich możliwości.
1: No niestety.
0: No i nic na to się nie poradzi. Natomiast my mamy kilka próbek, zaprezentujemy te próbki, zaprezentujemy jak to gra, jakie są dźwięki, jakie są dodatkowe funkcje. Też wspomniałeś o aplikacji poza anteną. Jest aplikacja.
1: Zarówno na...
0: Tak?
1: Zarówno na iOS-a, jak i na Androida jest do Party Boxów aplikacja dedykowana tym głośnikom.
0: Okej, no to pewnie coś tam spróbujemy pokazać. Ja jeszcze dodam, że nasza dzisiejsza audycja jest na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli 20 października 2022 roku, celowo podaję tę datę, bo ktoś może słuchać tego później z odtworzenia albo z Tyfloradia na przykład i się zastanawiać, to można do nich dzwonić w tej sprawie, czy nie można? No, jeżeli 20 października nas słuchacie 2022 roku, to można dzwonić, jak najbardziej. Można dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net/. Można do nas też pisać. Jesteśmy na Facebooku, transmitujemy na żywo na fejsie. No, nie obyło się bez technicznych problemów, ale jesteśmy. Można pod transmisją komentarze wpisywać. Można też do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie. To są drogi kontaktu z nami. No a teraz przejdźmy już, Tomku, do rzeczy, do omówienia tego głośnika. To jest głośnik duży. Jakiej on jest mniej więcej wielkości, gdybyś mógł najpierw o tym opowiedzieć?
1: To jest głośnik, który ma wymiary 325 mm na 687, to jest bodajże wysokość, na 367 mm.
0: Dobra, mi zawsze te wymiary to niewiele mówią. Do czego byś,
1: tak
0: to, do czego byś to porównał?
1: No długość, czy szerokość to 600 mm, to jest będzie od podłogi będzie do, no wysoki, nie?
0: Aha.
1: Długość, szerokość i wysokość, tak.
0: No 600 mm, no to będzie 60 cm, tak?
1: No, to jest wysoki.
0: Ponad pół metra, tak?
1: Tak, tak. No, a te 325...
0: To jakieś 32 cm?
1: Tak. Na 360 to jest 7, to jest długość i szerokość. Też tego nie wiem, bo szczerze mówiąc ja nie rozumiem tego, jak są podawane sprzęty. Głębokość, wysokość, tego to też nie kapuje za bardzo.
0: To znaczy,
1: ale takie są wymiary,
0: to
1: więc...
0: To znaczy, no ja rozumiem, po co ktoś to podaje, bo to się oczywiście przydaje, natomiast później, żeby to przełożyć na jakieś takie faktyczne wymiary, no jest to generalnie co? To jest taki prostopadłościan, tak? To, czy to jest w jakimś takim niecodziennym kształcie, bo JBL-e no to miały te głośniki, na przykład te mniejsze, które ja widziałem, to w kształcie takich bardziej puszek.
1: Nie, to jest taka choćby kostka.
0: Taka kostka. Taki prostopadłościan.
1: Taki sześcian.
0: No.
1: Okay. A waga jego 17,5 kg.
0: No to już nie jest głośnik do noszenia na ramieniu na przykład.
1: Nie, no jak najbardziej nie.
0: A jak się przemieszcza ten głośnik? To jakieś kółka ma?
1: Z tyłu jest górna ścianka, ta wierzchnia jest. Z tyłu jest rączka stała, co można go przenieść, ale koło niej jest tak jak walizka ma, taką rączkę wydźwiganą.
0: Wysuwaną, tak?
1: Wysuwaną, tak walizka. I tą rączkę sobie wyciąga, się reguluje na swoją wysokość, jak chcesz, i ten guz, bo on ma pod spodem kółka. I sobie tymi kółkami można go przewozić.
0: Ale on ma dwa kółka czy cztery? Te kółka. W sensie, tak go trzeba pod kątem jak niektóre walizki, czy można go po prostu sobie ciągnąć po ziemi
1: ciągnę
0: bez odchylania?
1: Sobie po ziemi bez. Dwa kółka ma. Fajnie
0: A
1: się
0: dwa
1: go
0: kółka.
1: Prowadzi.
0: Dwa tak. kółka. Z tyłu
1: fajnie
0: pewnie.
1: Się, tak. Fajnie się go prowadzi, jest elegancko.
0: Okej. No to w takim razie to już wiemy. A sam wygląd urządzenia, co on ma gdzieś tam? Bo wspomniałeś, to jest kostka, no ale teraz to pewnie jakieś przyciski gdzieś ma,
1: tak.
0: Jakieś inne elementy. Słuchamy.
1: I to jest głośnik. Tak już zaczynamy od... Tak wygląda chyba kostka. Jedziemy tak. Od samego... Jest spód głośnika. To tam już mówiłem, są te kółka. I tam jest zaślepka gumowa, którą się ściąga i tam jest wejście na statyw, więc ten głośnik sobie możemy go ustawić na jakimś statywie, na jakimś imprezie. I teraz tak.
0: Co, ten statyw to jest jakiś gwint? Czy jak to jest do tego statywu, jak to mocujemy?
1: No to jest taki statyw typowo taki... Tak się na scenę kładzie takie kolumny aktywne.
0: Aha, czyli to jest coś takiego standardowego, że
1: tak.
0: Generalnie jak mamy jakieś tam, nie wiem, podstawki do takich kolumn, to będzie to pasowało tak. Jedno z drugim.
1: Tak, tak.
0: Okej.
1: Okay. No i co? No i... Pod spodem właśnie ma te kółka. I teraz tak. Prawy bok kolumny tego głośnika. Tak. Nie ma nic. Na prawym boku jest logo JBL-a. Na lewym boku jest też logo JBL-a. I ten głośnik to jest zrobiony z takiego, nie wiem czy widziałeś Michał kiedyś takie kolumny aktywne, to jest takiego pobytworzywa sztucznego zrobione. Takie piecyki, takie kolumny na scenę.
0: Ale to jest jakie tworzywo, imitujące drewno?
1: Nie, to jest taki plastik.
0: Plastik,
1: to jest taki solidnie wykonany.
0: Okej.
1: I tak. Przód, powiedziałem prawo i lewo, to jest logo JBL i
0: tak.
1: Ten, aha, i na prawej i na lewej stronie są cztery nóżki gumowe, także ten głośnik sobie możemy położyć zarówno na prawą stronę, na prawą ściankę, jak i na lewą ściankę i on będzie się stał.
0: I po prostu na boku możemy go
1: tak
0: położyć.
1: Tak, zgadza się. To jest tak, przód głośnika. To jest maskownica solidnie wykonana z takiego metalu. Ta maskownica jest.
0: Czyli to już nie jest jak w przypadku tych mniejszych głośników. Ona nie jest powleczona taką materiałową siatką.
1: Nie, to jest metal. Nie. To jest metal.
0: Okej.
1: Okay. I za tą maskownicą, na tej maskownicy gdzieś tak w środku są, na środku tej maskownicy są te logo JBL-a. No. I za tą maskownicą są głośniki. Tak jak mówiłem, dwa wysokotonowe i dwa niskotonowe. Dwa niskotonowe to są 6,5 calowe o wymiarach 176 mm. I dwa głośniki wysokotonowe, 2,5 cala o wymiarach 65 mm.
0: Czy na przykład, jeżeli mielibyśmy jakąś potrzebę zdjęcia tej maskownicy z jakiegoś powodu, to można to zrobić, czy ona jest przymocowana na stałe, tak że no nic raczej, z tym nie zrobisz?
1: Raczej to jest przymocowana na stałe, ta maskownica.
0: Rozumiem.
1: I całkowita moc wyjściowa tych głośników to jest 100 W, ale to jest tak, że i to jest tak, że jak się podłączy ten głośnik, bo to jego można, nie można grać na baterię i jak jest podłączony do prądu.
0: Znaczy na baterię czy na akumulator? On ma
1: Na akumulator.
0: Na akumulator. Tak. Akumulator jest wbudowany, jak rozumiem, tak. Ten głośnik, tak?
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. I bo to można go słuchać na akumulatora i z poziomu, jak jest, można go do sieci włączyć. I jak się włączy go do sieci, to ilość tych decybeli jest więcej.
0: Czyli on nie gra w pełni swojej mocy z akumulatora.
1: Tak. Znaczy się, no, dokładnie. Tylko sobie muszę znaleźć...
0: A to jest, powiedzmy, zauważalna różnica, mocna jest ta dysproporcja pomiędzy tym, co on potrafi na akumulatorze, a tym, co potrafi, kiedy jest zasilany z sieci?
1: Maksymalna moc, bez, częstotliwość w decybelach, to jest bez podłączenia do prądu, to jest 101-102 decybele, a gdy się go włączy i jest podpięty do sieci, to jest 105 decybeli, więc to jest zauważalne.
0: No 101-105 to wydaje się nie jest duża różnica.
1: No nie jest duża, ale jednak jest.
0: Okej. Okay. Zresztą te decybele, no to one, jak dobrze pamiętam, to mogę w tym momencie gadać głupoty, ale one w pewnym momencie, to te różnice, nawet o 1 decybel, to są dość znaczne. Chyba im ich więcej, tym to jakoś tak działa. Ale
1: nie wiem, czy...
0: Ale mogę się mylić, to proszę nie wiem, nie wierzyć mi na słowo.
1: Dla awansowanych takich, co się znają, bo mnie to nic nie mówi, jest całkowita moc 100 W, a pasmo przenoszenia 57 Hz, 20 na 20 kHz i stosunek sygnału do szumu to jest 80 decybeli.
0: No to dla tych, którzy lubią sobie czytać różne specyfikacje, to powinni być usatysfakcjonowani. W praktyce to chodzi o to, że daje mocno po uszach ten głośnik.
1: No tak. I to jest przód.
0: No właśnie, bo jak na razie, jak omawiasz, to nie wspomniałeś w ogóle o jakichś przyciskach, ale pewnie zaraz do nich dojdziemy.
1: Zaraz dojdziemy do meritum.
0: Jasne.
1: Jedziemy dalej, bo tył też jest bardzo istotny. Tyle są zaślepki, dwie są zaślepki. Jest jedna mniejsza zaślepka, do której się podłączamy do sieci. Jest kabel. Jest kabel, do który się podłącza do po prostu do prądu. I jego
0: czy
1: można...
0: ten kabel to jest jakiś taki specjalny, wyprodukowany przez JBL-a, czy to jest raczej jakaś standardowa wtyczka?
1: Taka wtyczka. Wtyczka normalna.
0: Normalna to znaczy?
1: No taka standardowa wtyczka.
0: Ale jakbyś, do czego na przykład możesz to porównać? Do czego to jest kabel? I taki do magnetofonu, do komputera, no nie wiem, z czego byś... Czy to jest jakieś inne złącze jednak?
1: To jest tak bardziej jakby do telewizora, bym powiedział.
0: Aha,
1: takie
0: aha,
1: coś.
0: Takie coś.
1: I to jest nadmienię, że to ma na wodę i na pył, to jest IPX4, więc to jest wodoodporny, więc... Na deszczu czy przy basenie, więc nic mu się nie zrobi.
0: No ale raczej nie polecalibyśmy go kąpać w tym basenie.
1: No nie, chociaż można, bo kuzyny miał takiego przenośnego JBL-ka, dwa razy tańszego, to on go normalnie wrzucił się do basenu i se z nim pływał. Nic się nie zrobi.
0: No nie, no teoretycznie jest to możliwe, po to są zresztą te zaślepki przy tych JBL-ach, ale ja bym... Trochę się obawiał sprzęt za 2500
1: kąpać. Mówiąc, ja tak samo.
0: I zwłaszcza jest, jeżeli byłby podłączony do prądu.
1: No tak, to nie ma nic.
0: No nie, to wtedy nie. To co najwyżej takie zabawy to na akumulatorze, kiedy ten głośnik ma te wszystkie zaślepki założone, bo w innym przypadku to absolutnie.
1: No. I jest, nad tą zaślepką, idziemy do góry, jest no taki dość potężny bass reflex.
0: No, czyli co, takie, czy to jest otwór, czy to jest tak jak w przypadku tych JBL-i, takie kółko, które się gdzieś tam porusza, kiedy ten bas...
1: Nie, to jest otwór, tak, w normalnych
0: to jest
1: kolumnach.
0: Okej.
1: Nad nim jest duża taka zaślepa. I to jest bardzo istotne. Tam, jak otworzymy sobie to, pojedziemy od lewej strony. Mamy dwa wejście na duży jack mikrofonowo-gitarowe. Aha. Więc do tego głośnika sobie możemy podłączyć na przykład dwa mikrofony albo mikrofon i gitarkę.
0: Albo na przykład jakiś keyboard, tak?
1: No, też by szło. Też by szło, na pewno. I nad tymi wejściami mamy dwa pokrętła, żeby wyregulować głośność. I koło tego, koło tych wejść jest przesuwak, którym przestawiamy się na tryb gitarowy albo tryb... mikrofonowy.
0: Czyli to jest pewnie kwestia czułości wejścia.
1: Tak.
0: Ale powiedz mi teraz tak. Te dwa gniazda, one mogą działać w różnych trybach? Czy to jest tak, że jak przestawimy się na jeden tryb, to oba działają w tym trybie?
1: Chyba raczej oba. Ale też idzie, chociaż nie wiem, bo jest, można podłączyć i mikrofon, i gitarę, więc jak on chyba, bo jeszcze nigdy tego nie pod, bo nie mam gitary elektrycznej, aha, ale on chyba to może ma taki do tego specjalny jest czujnik, bo z tego co słuchałem na tym, to mówili, że można podłączyć i mikrofon, i gitarę, więc on jakoś to pewnie sobie wykrywa, te urządzenia, co są podłączone.
0: Jakiś poziom być może. No tak, tak, tylko pytanie, po co ten przełącznik w takim razie by był?
1: No po to, żeby sam nie wiem, żeby, no, bo ja w keyboardzie mam tak samo, odchodząc z głośnika, że też jest wejście mikrofonowo-gitarowe i podłączasz albo mikrofon, jest mikrofon i jest na gitarę i tam na gitarze masz, ustawiasz sobie te efekty przesterowania i tak dalej.
0: No tak.
1: To może o to tu też chodzi.
0: Być może. No w każdym razie jest taka możliwość, mamy dwa gniazda, tak, możemy tam podpiąć dwa urządzenia.
1: Tak.
0: I na dużego jacka.
1: Tak.
0: Dobra. Mamy
1: nad tymi...
0: gniazda, przełącznik, co dalej?
1: Nad tymi gałkami do regulowania jest wejście na USB. Mamy USB. I można sobie podpiąć pendrive. I z pendrive'a sobie też idzie słuchać muzyki. A formaty, jakie USB czyta, to jest FAT16, FAT32, MP3.
0: To znaczy, poczekaj. FAT16, FAT32 to będą formaty systemu plików.
1: Tak.
0: W których ten pendrive czy dysk twardy może być sformatowany. Tak. Czyli NTFS nie działa, wniosek z tego.
1: MP3, WMA i WAV.
0: W MP3, WMA i WAV. Czyli to są formaty plików muzycznych, które to odtwarza.
1: Tak jest.
0: Dobrze. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o obsługę przez nas? Czy mamy tam jakiś, nie wiem, wyświetlacz, który nas informuje o tym, co tam jest i no, osoba widząca ma większe szanse na połapanie się w tym wszystkim? Czy to jest tak, że po prostu to i tak, czy widzisz, czy nie widzisz, musisz na czuja gdzieś tam wybierać te utwory?
1: Z pendrive'a, jeżeli chcesz o tym powiedzieć?
0: Tak.
1: Tam żadnego ekranu nie ma. Jest na górze specjalny przycisk do tego. Na górnej ściance. A do tej ścianki dojdziemy.
0: Do tego to dojdziemy, tak jest. Tak. Dobra. No to idźmy dalej.
1: No i potem jest pod wejście na pendrive jest taki przycisk, który służy do parowania głośników. Co można party boxa sparować z drugim.
0: Okej, czyli to jest ten właśnie do tego trybu takiego specjalnego.
1: Tak.
0: Wyszukujesz te inne głośniki, możesz sobie to łączyć i...
1: No i jeszcze mamy dwa wejścia AUX. AUX IN. Można sobie podłączyć jakiś, nie wiem, do komputera go. No AUX, wejście AUX.
0: Czyli wyjście.
1: Wyjście AUX, tak.
0: Chociaż czekaj, nie, wejście, dobrze, dobrze mówisz, wejście. Bo możesz podłączyć to do komputera i wtedy sygnał z komputera jest odtwarzany po prostu.
1: Tak.
0: Wejście, no tak. Czyli jakiegoś tam innego urządzenia. No czyli można tutaj całkiem sporo tych źródeł podłączyć, bo tu mikrofon, Dokładnie. Tu gitara, tutaj jeszcze dwa urządzenia na AUX. No, jest tego troszkę.
1: No, jest Bluetooth 5.1. No i ten chyba z sygnał przez Bluetoothów. I jeszcze wracając do przodu, gdzie są te głośniki, są na krawędziach tych maskownic są takie strogoskopy. I bo ten głośnik nie tylko dobrze gra, ale bardzo robi dobre efekty świetlne. I jak tak się... Ja, że w dzień tego

0: góra i dół z takiej choćby gumy, więc jak się ją wyciągnie, to żeby potem ją schować, to trzeba tę dolną część nacisnąć i ta rączka się wysuwa do środka z powrotem.
1: Czyli tak jak w walizce.
0: Tak jak w walizce, zgadza się.
1: Okej.
0: I jedziemy tutaj do przycisków. Mamy... Te przyciski są tak choćby... Nie wiem, czy kiedyś widziałeś może brajlowską kość do gry. Co masz sześcian i jest 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Tak, każdy ścian, tak, 6, tak, taki... tak, widziałem.
0: No to jest coś podobnego, mi się tak zdaje. Tak, to jest podobny układ właśnie. Jest tak. Jedziemy. Mamy nas na dole. Mamy trzy przyciski. Jest tak. Pierwszy przycisk z lewej strony to jest bass boost. To jest włączanie, podbicie basu. Uh-huh. Następny przycisk taki jest. I mówiąc o przyciskach, to mi się bardzo podoba, że JBL to zrobił. Dla nas są bardzo wyczuwalne te przyciski. Fajnie.
1: Każdy
0: są
1: jest oznaczony jakimś innym znaczkiem, czy tu nie jest tak?
0: One są... Jeden jest jak taki krzyżyk, jeden jest taki trójkąt i tam w środku jest taka dziurka w nim. Jest, no fajnie jest to porobione.
1: Aha, czyli JBL zachował to, co w tych mniejszych głośnikach też, że każdy klawisz ma swoje oznaczenie indywidualne.
0: I te, o których teraz mówię, to są takie duże, takie wypukłe przyciski. Są takie, mają takie rowki w sobie. Aha. Nie są takie znowu ten, tylko mają takie rowki. Tam pewnie to są napisy na nich, co tam pisze, co to jest za funkcja.
1: Jest pierwszy to jest ten bass boost.
0: Bass boost.
1: On tak. Ma jedną funkcję, czy na przykład można tego basu dodać tam w iluś trybach? Czy po prostu to jest włącz-wyłącz?
0: Włącz-wyłącz.
1: Okej.
0: Okay. Następny środkowy guzik to jest z takiej długiej odległości, to jest przełączanie AUX, pendrive, Bluetooth. Się przełączasz między trybami.
1: No tak, między trybami, tak.
0: Następny guzik po prawej stronie, przycisk, jest... To jest przycisk do właśnie sterowania tym oświetleniem, tymi stroboskopami, że jakie chcesz barwy, jakie kolory tego światła. To się do tego właśnie przydaje.
1: Ale to jak to działa? Że po prostu po naciśnięciu każdorazowym tego przycisku to zmienia się to i wybierasz sobie inny tryb. Jak rozumiem, tak. Tam są jakoś predefiniowane te kolory, które się tak, wyświetlają tak, jakieś, i to wiem. Działa sobie jest. W pętli.
0: Tak, tak, tak. Na tym to polega.
1: Okej.
0: Okay. Jadąc wyżej, potem są tak te przyciski tak choćby na rogach. Rozumiesz? Prawy górny róg, lewy górny. Prawy róg, lewy róg. I mamy tak. Lewą stronę tej górnej ścianki to mamy trzy. Jest na samej górze przycisk taki na krzyż. To tak choćby X. To jest plus, to jest do podgłaśniania.
1: To jest głośniej. Mhm.
0: Tak. Pod nim jest pauza. To jest taki trójkąt. Jest taki trójkąt z taką dziurką w środku.
1: Aha.
0: I to jest przycisk pauza, że można sobie z Bluetootha zapauzować numer, ale on ma dodatkową funkcję, jeżeli się go dwa razy szybko wciśnie, to choć może tak szybko, jak aktywujesz w iPhone'ie w VoiceOverze jakąś ikonkę. Tak tyk, tyk, dwa razy, to na pendrive'ie to przestawia, przechodzi między numerami.
1: Czyli po prostu to jest do następnego utworu.
0: Tak, tak, zgadza się. To jest drugi przycisk. Trzeci przycisk zaraz pod nim jest taki dość długi poziomy, taki wąski przycisk. To jest minus do wyciszania.
1: Z taką charakterystyczną cienką kreską.
0: Zgadza się. Zgadza się z taką... Potem pod nimi już jest właśnie jest rząd tych bass boostów i tak dalej. Co omawiam.
1: Jasne.
0: Prawa strona. Mamy dwa przyciski. Jeden jest... To jest taki... Nie wiem, co za kształt, ale jest taki wyczuwalny. Nie umiem tego odróżnić. To jest Bluetooth. Że jak przywołujesz urządzenie, jak telefon go nie wykryje, naciskasz ten przycisk, to on go wykrywa.
1: I też chyba za pierwszym razem, jeżeli chcesz sparować urządzenie, to trzeba przytrzymać ten klawisz dłużej, no tak? Tak, żeby wejść tak. w ten tryb.

0: parowania.
1: Tak. A następny przycisk niżej to jest po prostu power. On jest taki okrągły i jest taka kropka w środku, taki punkcik. To jest włączanie.
0: No, że po prostu tego nie pomylisz z niczym innym.
1: Tak jest, zgadza się.
0: Że ani tego przez przypadek nie wyłączysz, ani nie włączysz.
1: Na środku głośnika, to jest, więc tak, na środku tej górnej ścianki mamy 6 przycisków. 3 są takie poziome, długie, są tak z takimi, są bodajże napisy, są takie rowki, to są właśnie przyciski do efektów. Naciska to się wywołuje jakieś takie, syrena, to jakby to będzie pokazane w filmie, raczej w próbkach. Jest syrena, są oklaski, drugi przycisk i trzeci przycisk to jest takie skrecze, tak jakby na gramofonie tam ktoś skreczował. Takie idzie sobie efekty zrobić.
0: Czyli po prostu gra nam muzyka z tego, a my chcemy ją ubarwić, to po prostu wciskamy jeden z tych guzików i się dzieje. Albo scratch, albo oklaski, albo syrena.
1: A za pomocą aplikacji, bo te trzy dźwięki to są domyślnie ustawione. A ja jeżeli jeszcze tego nie ustawiam, bo to mi pasuje, nie chcę tego przestawiać, ale są też w aplikacji sobie można do tych przycisków dopisywać jeszcze inne, jakieś tam szczekanie, jakieś tam śmiechy, coś tam.
0: A można tam swoje dźwięki wgrać?
1: Tego nie. Tam są z aplikacji dedykowane dźwięki do tego JBL-a. Nad nimi są takie trzy duże pionowe przyciski. To jest... Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Widziałeś może... Jak jest w pilocie do telewizora, są przyciski plus, minus, głośniej, ciszej. To jest taki jeden guzik.
0: No tak, ale z dwóch stron się go wciska.
1: Tak, i to jest coś takiego. Są trzy takie duże guziki i one są wielkie, takie długie i szerokie, bym powiedział.
0: Aha.
1: W porównaniu z pilotem są trzy takie duże. Pierwszy przycisk to jest znowu bass boost, bo jest plus i minus, że idzie sobie ten bass, jak się włączy tym na lewym dolnym rogu ten bass boost.
0: To tu można go ustawiać.
1: Tak, plus, minus. Słaby i mniejszy bass. I większy. Następny przycisk. To są treble. To są wysokie tony. Idzie też bawić się sopranem. Plus, aha, minus. A trzeci przycisk to jest do echa. To jest dedykowane do mikrofonu. To sobie można zwiększać echo, zmniejszać echo. No i sobie można tworzyć imprezy karaoke.
0: Ale to jest echo w sensie taki pogłos, taki pogłos, nie to odbicie, czy jak to, jak to jest. Bo jest ten chorus i jest delay, tak? Czyli że mamy albo taki, właśnie taki, że ten dźwięk nam się odbija równomiernie na przykład w takt muzyki, albo po prostu, że jest taki rzeczywiście pogłos, jakbyś był w jakiejś, nie wiem, dużej sali na przykład.
1: O, właśnie. W takiej dużej sali jest takie echo, nie ma, że to powtarza, co ja powiem.
0: Aha.
1: Jak jest taki normalny salowy, taki halowy pogłos. To jest,
0: rozumiem.
1: I ustawiasz się jego intensywność.
0: Mhm,
1: No i to by było na tyle z przycisków. Tu jest tyle przycisków w tym.
0: No, czyli całkiem sporo możliwości. Rzeczywiście głośnik taki typowo na imprezy.
1: Imprezowy.
0: Sprawdzałeś go już na imprezie jakiejś?
1: No, już na paru sprawdzałem i naprawdę się sprawdza. A, i bateria ładuje się w ciągu 3,5 godzin.
0: A na ile starcza?
1: No, maksymalnie można... bez przerwy na 18 godzin starczy.
0: O, no to już jest całkiem sporo. Ale też i głośnik sporych rozmiarów, więc akumulator pewnie też mały nie jest. Jak rozumiem, ten akumulator jest niewymienialny.
1: Nie. I jak jeszcze, bo jest też taka możliwość, że podpinając jakiś smartfon pod USB, można sobie to ładować z tego głośnika smartfon.
0: Czy no tak, bo ten akumulator jest na tyle mocny, że może robić nam za powerbank.
1: Dokładnie.
0: No dobrze, to ja myślę, że możemy teraz zaprezentować pierwszą próbkę. pierwszą próbkę. Będziesz, Tomku, zresztą słyszał, co tu się będzie działo. To jest włączenie głośnika i dźwięki tego głośnika. Ja już teraz włączam, a ty, proszę bardzo, możesz komentować, jak będziesz chciał jeszcze coś dodać.
1: Moje zegary słychać w tle?
0: Tak jest.
1: O, odpaliłem głośnik. I to już słychać ten bas. O, tu się połączy z Bluetoothem.
0: Czyli to są standardowe dźwięki.
1: Tak.
0: JBL-a.
1: Zgadza się. O, pierwszy efekt DJ-ski. Oklaski. O, i te skrzecze właśnie. Tak.
0: I to są, tak, i to są te trzy efekty, które ten głośnik ma. Teraz proponuję, żebyśmy pokazali przynajmniej po kawałeczku, bo no niestety tu nas prawa autorskie trochę ograniczają, więc nie pokażemy tego jakoś dużo, ale przynajmniej żebyście posłuchali, jaki ma to bas, jak to brzmi. Tomek nam
1: naprawdę to odzwierciedla ten Olympus mój, co zrobiłem w próbki tego, naprawdę to jest, no ciekawie to.
0: Powiedz gada. Może na jakim Olympusie to nagrywałeś?
1: Nagrywałem to na Olympusie DM670.
0: Okej, okay, no to teraz proszę bardzo, posłuchajcie, jak to brzmi.
1: Teraz się zacznie.
0: Te mikrofony z twojego rejestratora po prostu tego nie wytrzymują.
1: Dokładnie. Ale może włącz coś innego, co najlepiej odzwierciedla ten bas większy.
0: No właśnie.
1: Bo to tak na razie.
0: Tak, już odpalamy następną próbkę.
1: Ja se z tym dyktafonem chodziłem po pokoju. O, puściłem jakiś efekcik teraz. O. Ja się z tym dyktafonem przemieszczałem po pokoju. I jak on brzmi. Wyłapał mi próbki, o.
0: No, znowu. No, te mikrofony ewidentnie nie lubią tego basu.
1: Zaraz dojdziemy do setup, co się zacznie. Pełen obraz. Uwaga. I. O. Tak to gada. Podchodzę do głośnika. I uwaga. Chodzę sobie po pokoju z tym dyktafonem.
0: No i tu jeszcze mamy jedną próbkę. O,
1: tak. Efekt.
0: O. Spróbujmy też ją pokazać. Z taką spokojniejszą muzykę.
1: O.
0: Mamy ten taki niski bas.
1: Tak, ale jakbyś jeszcze włączył tą Cleo, pali się.
0: To czekaj, mam tu jeszcze jedną próbkę, to proszę bardzo i już ją odpalamy.
1: Tam jest, daję czat. O. No to jak odpalę, to meble się ruszają. Ścianami rusza, meblami rusza, drzwiami rusza. Nawet mikrofony tego nie wytrzymują z dyktafonu.
0: Powiem szczerze, że to chyba nie byłby głośnik dla mnie, bo ja aż tak przebasowanego dźwięku nie lubię. To już jest dla mnie za dużo. Ale oczywiście, no to wiadomo, że ludzie mają różne preferencje, tak?
1: Ja właśnie lubię taki duży bas. O. Lubię taki duży bas, ale to jest całkiem w ogóle inaczej, to słychać mocny bas, ale jest całkiem inaczej, jak się tego słucha na dworze, to jest całkiem inna akustyka,
0: no
1: bo to wiadomo.
0: No oczywiście, że tak, bo to jest taki typowy głośnik do robienia imprezy i do robienia tego, żeby było głośno, żeby
1: tak
0: było
1: jest.
0: Hucznie.
1: To nie jest tak, że jest na dworze, w domu jest bas potężny, a na dworze nie ma w ogóle basu, bo są takie głośniki, tylko że ten bas jest wszędzie. Ja już spróbowałem go na sali, na 100 ludzi, w domu, na dworze, ten bas wszędzie słychać.
0: No to rzeczywiście, to trzeba przyznać, robi wrażenie, a czy to jest dla was, no to już niech sobie każdy sam odpowie po tych próbkach. Tomku, to co, to spróbujesz nam pokazać tę aplikację?
1: No spróbujemy, chociaż ta aplikacja, szczerze mówiąc, nie jest tak do końca dostosowana do VoiceOvera. Tam są dużo jest przycisków niezaetykietowanych.
0: Ja niestety to muszę powiedzieć też i o innych aplikacjach JBL-a, bo... No mogłoby być tam lepiej. No tak. Niby jakoś współpracuje w ogóle te aplikacje JBL-a ze Spotify, jakoś to się powinno teoretycznie
1: dokładnie
0: integrować.
1: Tak,
0: zgadza się. Z tej integracji to jakoś za dużo nie ma moim zdaniem.
1: No dokładnie.
0: Przynajmniej dla
1: mnie. No to sobie odpalę głośnik teraz. Cyk, on tu koło mnie stoi.
0: No to czekamy.
1: Wiem. Bierę.
0: A my czekamy oczywiście na wasze pytania, jeżeli byście mieli jakieś, no to zapraszamy serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to piszcie do nas, piszcie na Facebooku, możecie też do nas oczywiście dzwonić na Zooma. Przypomnijmy, cena 2500 zł mniej więcej za ten głośnik.
1: Tak jest. Otworzyłem, nie wiem, czy słychać ten VoiceOvera. O, jest jakiś H-menu, coś takiego.
0: Wiesz co, Tomku, ja myślę, że ja spróbuję włączyć może troszeczkę nam tu teraz poszumi, ale dźwięk z iPhone'a ci dość słabo słychać. O, teraz będzie więcej szumu, ale za to będzie, miejmy nadzieję, ten dźwięk z telefonu lepiej słyszalny. Gdybyś mógł teraz jeszcze pokazać.
1: Jest coś takiego jak home menu, to jest pewnie do menu przycisk. Jedziemy od góry.
2: Home menu, przycisk, nocne niebo, logo, inne.
1: Aha. Potem jedziemy.
2: JBL Partybox 310.
1: Jest marka.
2: Postęp. 86%.
1: A on tam sobie coś szuka.
0: To jest... 86%. To znaczy, to jest chyba głośność.
1: Pewnie tak.
2: Wygaszone.
0: Albo stan baterii.
2: Logo, inne,
1: może tak.
2: 86%.
1: Potem jadę w palcem dalej.
2: Wygaszone. Przycisk. Iluminator. Księżyc. Logo. Inne. Niebieskie niebo.
1: Jakiś wygaszony i tam wyzowę czyta coś. Jakiś iluminator, coś. Jedziemy dalej.
2: Dostępna aktualizacja oprogramowania.
1: O, aktualizacja oprogramowania.
2: Sosec art. Przycisk. Lekarstwo, zamknij.
1: Jest close, zamknij.
2: Przycisk.
1: O, tu nie wiem, co to jest. Przycisk jakiś niezaetykietowany.
2: Pokaz świateł.
1: O, pokaz świateł. I tu się można bawić światłami.
2: Styl dowolny. Przycisk.
1: Styl dowolny jest jakiś.
2: Rock.
0: Czyli tu equalizer, tak? Sobie ustawiamy pod jakiś konkretny typ muzyki, którą neon. Będziemy chcieli z tego
1: jakiś
0: głośnika
1: neon,
0: prezentować.
1: Neon. Ale to nie jest equalizer, to są światła. Jest rock, neon. Tutaj jadę dalej palcem. Potem mamy
2: klub.
1: To są może jakieś inne barwy świateł. Na tym to chyba polega.
2: Flow.
1: Jakiś flow. Cały czas jadę palcem w prawo po ekranie.
2: Riplet.
1: Jakiś riplet, coś takiego.
2: Przycisk. Diagram. Zrzut ekranu.
1: Jest jakiś przycisk zrzut ekranu. Nie wiadomo, co to jest. Ale tak to już jest.
2: Przyciski oświetlenia.
1: Przyciski oświetlenia. A! I nad każdymi przyciskami są diody. Jak na przykład wciskam sobie na głośniku, mówię, jest przycisk przełączając, co się przełącza pomiędzy AUX czy Bluetooth czy tym, to się pokazują diodki, że świecić, że teraz gra AUX, teraz gra Bluetooth, teraz gra pendrive, nie?
0: Rozumiem.
1: Na tej zasadzie to jest.
2: Liquid i gotów. Przycisk. Ciało niebieskie, inne.
1: Nie wiem, co to znaczy. Liquid ich dodow, jakieś coś tam, nie wiem co to jest.
0: Czyli może wyłączenie światła.
1: Może.
2: Liquid ich strobe off, przycisk.
1: O, jakiś strogo-off.
0: Stroboskop pewnie, coś tak, ze stroboskopu.
1: Tak.
2: Wybór koloru.
1: O, jakiś wybór koloru.
2: BTN Yoping, przycisk. Jakiś BTN,
1: kolory pewnie jakieś, BTN Yoping, jakiś coś.
2: Przycisk, diagram.
1: Jakiś znowu przycisk, nie wiadomo jaki.
2: Korektor.
1: Korektor.
2: Przełącznik. Wyłączone. Ciało niebieskie.
1: Wyłączony.
2: 50%. Regulacja.
1: Znowu jakaś regulacja tego korektora pewnie.
2: 50%. Regulacja.
1: znowu co?
2: 50%.
0: No tak, tu są pewnie częstotliwości i fajnie byłoby, żeby te częstotliwości były podpisane i no, jaką częstotliwość regulujemy, ale oczywiście nic nie ma.
1: Nie ma.
2: Tony niskie.
1: Tony niskie.
2: Tony średnie.
0: Aha, one są podpisane tyle, że później. No, no tak. Super.
2: Tony wysokie.
1: I tony wysokie. Cały czas jadę palcem w prawo po ekranie.
2: Przycisk. Ilustracje, logo, inne, zrzut ekranu.
1: O, znowu coś takiego.
2: Bass boost.
1: O, bass boost. To jest ten podbicie basu.
2: Przełącznik. Włączone. Ciało niebieskie.
1: O,
2: inne,
1: włączony.
0: Tak.
1: Bass boost.
2: Bass 1 on. Przycisk.
1: Bass 1 on.
2: Księżyc, płyta.
1: Włączony.
2: Bass 2 off. Przycisk.
1: Bass 2 off.
2: Nocne niebo.
1: Czyli wyłączony jakiś bass.
2: Głęboki.
1: Głęboki. I to można sobie zaznaczać, co chcemy.
0: Czy ten głęboki, czy pierwszy? Tak. Tak, ten pierwszy to jest pewnie głęboki, a ten tak. Drugi będzie jaki?
2: Mocny.
0: Mocny, okej. Okay. No tak, rzeczywiście, ten bas taki jest głęboki, to słychać, faktycznie. Tak.
1: I tu znowu jest jakiś przycisk, iluminator, nie wiem, co to zaś jest.
2: Przycisk, na zewnątrz, sztuka.
1: O, to jakiś przycisk, na zewnątrz, sztuka, nie wiem, o co tu chodzi.
2: Przycisk, księżyc.
1: Znowu jakiś księżyc.
2: Bluetooth,
1: tu coś o Bluetoothie pewnie.
2: USB.
1: O, i tu chyba są te tryby.
0: Tak,
1: USB.
0: Że ten pierwszy przycisk to był do Bluetootha, drugi do USB, trzeci
1: AUX.
0: Będzie
1: AUX. Mhm. Tak jest.
0: Super.
2: Zaznaczone icon play, przycisk.
1: Jest jakiś logo. Zaznaczone icon play.
2: Playback fart, przycisk.
1: Jakiś playback fart, co to znaczy, nie wiem.
0: Do tyłu. Przewijanie pewnie.
2: Przycisk.
0: Forward do przodu.
1: Aha. To czyli z pendrive'a można tym się bawić. Można bawić, żeby... Bo nie umiałem nigdy zrobić coś takiego, bo... Na pendrive'ie jak przełączam muzykę... Szczerze mówiąc, nie bawiłem się tym jeszcze przez aplikację, ale się muszę tym właśnie pobawić, bo... Do przodu idzie przełączyć numer następny, ale nie szło do tyłu. Próbowaliśmy już, że naciśniemy minus, ten do ściszania i tym... I naciskamy zaś to.
2: 19.53. 19.53 ponownie.
1: Słuchajcie, telefon zablokował.
2: Podaj wartości 0,4, 1.
0: Dobra, to teraz Tomek podaje kod, to może wyłączymy tutaj mikrofon, żeby nie było tego słychać. Jak tam, już podany masz?
2: 0.
0: A, jeszcze. Dobra, to jeszcze czekamy. I może już. O.
2: O.
1: Strony wysokie. Ktoś mi się podgłośnik. Puszcza sobie coś z mojego głośnika, nie wiem, w tym.
0: Aha, okej.
1: Okay. Bas 1, bas 2. A. O, i są jakieś dźwięki DJ. Musiałem go wyłączyć, no bo będzie mi tu są...
0: No tak.
1: Ale tam tylko było dalej... Tam nic jeszcze, może takiego nie było bardzo ważnego, bo tam właśnie były, że mogłeś sobie pod te trzy przyciski z efektami, mogłeś sobie, można sobie zaprogramować jakieś te dodatkowe efekty, jakieś tam szczekania, jakieś śmiechy, jakieś tam, no, dużo, bo jest sporo tych efektów dźwiękowych.
0: Ale czy było to jakoś, czy to jest dostępne? W sensie... Te przyciski były jakoś poopisywane, czy nie bardzo? Jak to z tą dostępnością?
1: Tam było coś takiego jak DJ przycisk, tam ten.
0: Aha.
1: I potem właśnie były szczekanie, jakieś
0: aha,
1: tam
0: czyli
1: oklaski.
0: To już było podpisane.
1: Tak, tak, tak. I to sam mogłeś pod te trzy przyciski, co są efekty, sam mogłeś doporządkować jakieś tam chcesz, jakie dźwięki, nie? Dodatkowe.
0: Rozumiem. No dobrze, no to mamy już mniej więcej opisany ten sprzęt. To teraz, Tomku, kilka słów podsumowania. Zadowolony jesteś z tego głośnika? Masz do niego jakieś uwagi? Coś mogłoby twoim zdaniem działać lepiej?
1: Oj, coś to?
0: Okej, okay, słucham.
1: Jedno mam zastrzeżenie. Nie ma pilota. Jak z pendrive'a słucha się muzyki, bo wiadomo, z aplikacji to telefonem się steruje, Bluetoothem, ale właśnie do czego dążę? I nie sprawdzałem tego zmiany utworów z pendrive'a. Tak jak mówiłeś, że tam do przodu, do tyłu niby z aplikacji idzie, nie? No to tego jeszcze właśnie nie testowałem. Z aplikacji, jak czy można zmieniać te utworki na pendrive'ie. Ale ogólnie, no jest. Zastrzeżeń takich nie mam do tego sprzętu. Jest naprawdę, no sprawdza się wszędzie. Tak, już niejednokrotnie mówiłem. Jest, no niezawodny.
0: JBL Partybox 310. Są jeszcze większe te głośniki właśnie z tej serii? Z ciekawości?
1: Jest sporo tego, nawet ponad 3000 są też głośniki. Ale to jest tylko tyle, że to są już, są większe. Aczkolwiek, jak się słuchało na internecie, że ten bas jest ciut słabszy. I ja dlatego właśnie kupiłem tego Partyboxa 310, bo on jest na akumulator, a te większe to tylko już są, to już tak można powiedzieć, to już jest stacjonarne.
0: Tylko stacjonarne, tak? Tylko
1: bo to
0: na
1: już
0: prąd.
1: Pod kabel trzeba w jednym miejscu, a tego sobie można wziąć wszędzie. Po ulicy, jak ktoś chce sobie poszpanować, to sobie może... No myśmy raz mieli taki wjazd ostatnio na imprezę, bo tam od mamy z ośrodka zdrowia, bo mama pielęgniarka pracuje, zrobili sobie imprezkę taką, piątek przy tym, wakacje, początek w szkoły. Chcieli się po prostu zrelaksować, tam cała służba zdrowia, ten cały personel, no to sobie zrobił imprezkę. No i oczywiście żebyśmy tam zagrali na tej imprezie, no to oni przyjali godzinę, pojechali sobie wcześniej, tam kawa, ciasto i te tematy. No to myśmy pojechali, przyjali godzinę później. No to Partybox z samochodu i wjazd z muzyką do środka. No pięknie, no super.
0: No to w takim razie, Tomku, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci dalszego udanego korzystania z głośnika.
1: Polecam
0: żeby ci się, tam w trakcie imprezy nikt przez pomyłkę nie podłączył do niego, bo to wtedy mogłoby być gorzej.
1: No są różne historie z tym, tak. Teraz my doświadczyliśmy, że ktoś się tam podłączył, nie będąc u mnie w pokoju, podejrzewam, tylko była muzyka, no ale dobra.
0: Tak jest. JBL Partybox 310 na antenie Tyfloradia dziś prezentował Tomek Pawleta. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze.
1: No spokojnie, wszystkich pozdrawiam.
0: Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, chociaż właściwie to jeszcze dobry wieczór, chociaż dzień coraz dłuższy. Witamy bardzo serdecznie 22 stycznia 2024 roku w poniedziałek na antenie Tyfloradia. Witamy w składzie Michał Dziwisz i Edwin Tarka. Cześć Edwin.
4: Cześć, dobry wieczór.
0: Dziś będzie o muzyce, a właściwie to o aplikacjach, które nam pomogą tej muzyki słuchać, zwłaszcza jak w telefonie mamy coraz mniej wolnego miejsca, ale za to dysponujemy pokaźnym dyskiem gdzieś tam w naszej chmurze. Dziś sobie porozmawiamy o takich aplikacjach. Konkretnie i szczegółowo zaprezentujesz jedną z nich. To będzie aplikacja, która się nazywa Flagbox.
4: Flagbox, tak.
0: Tak, więc jeżeli ktoś korzysta z tej aplikacji, albo i nie, ale na przykład może już ktoś ją sobie kiedyś zainstalował i chciałby o niej się czegoś więcej dowiedzieć, to będzie ten moment. Natomiast na pewno też porozmawiamy sobie przynajmniej pokrótce o innych aplikacjach tego typu. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy na żywo tak w ogóle. To jeszcze zanim się już tu rozkręcimy na dobre, to jeszcze podam drogi kontaktu tu do nas. Nasz numer telefonu 663-883-600. 663-883-600. Tu możecie zarówno dzwonić, jak i na przykład wysyłać nam wiadomości głosowe na WhatsAppie. Bardzo serdecznie zapraszam do tej formy kontaktu. Zawsze to jest dla nas też możliwość wyemitowania takiej głosówki w dowolnym momencie. Zatem jeżeli macie ochotę, to polecamy. Możecie też do nas pisać na Facebooku, na YouTubie pod transmisjami na żywo. No i też oczywiście nasz kontakt.tyflopodcast.net, nasz panel kontaktowy jest już aktywny, jest już czynny i czeka na wasze wpisy. Aplikacja na iOS-a, aplikacja na Windowsa też są do waszej dyspozycji. Się nagadałem, to teraz ty.
4: Słowem wstępu, tak?
0: Tak, słowem wstępu.
4: Dobrze, może zacznę od tego, że całe szczęście, nie wiem, czy szczęście w nieszczęściu, czy szczęście w ogóle, że czas na ten program przyszedł właśnie teraz. Dlatego, że jeszcze kilka miesięcy temu pewnie bardziej entuzjastycznie podszedłbym do odtwarzaczy chmurowych audio, a teraz podejdę do nich dość obiektywnie. Dlatego, że przede wszystkim poznałem ich plusy, ale boleśnie odczułem także minusy i szczerze powiem, że na obecną chwilę nie korzystam z takich rozwiązań, chyba że jest to natywny odtwarzacz w jednym od jednego z dostawców chmurowych, czyli Piclouda. Ja kiedyś o Picloudzie opowiadałem, mówiłem, że ma wbudowany media player, music player i z tego zdarza mi się korzystać dość często. Z programów, o których będę dzisiaj mówił, da się korzystać. Mają, tak jak powiedziałem, pokaźny wachlarz funkcji, paletę, wachlarz, jak zwał, tak zwał. Natomiast mają też swoje nieodzowne minusy, o których nie omieszkam wspomnieć. Tak więc kolejny raz to jest audycja, która nie będzie laurką. To jest audycja, która zachęci was, myślę, że zachęci, bo jest co testować, do testowania tego typu aplikacji, odtwarzaczy, które, podkreślam, to są lokalne odtwarzacze muzyki, odtwarzacze lokalnej muzyki z możliwością podpięcia różnego rodzaju chmur jako dysku zewnętrznego, z których możemy korzystać i albo cache'ując, albo streamując, słuchać muzyki poprzez tego typu apki.
0: Ale to tak w ogóle zacznę od pytania, po co właściwie zainteresowałeś się tego typu narzędziami? Ty czułeś, że te odtwarzacze, które masz w klientach usług chmurowych, no nie dają ci takich możliwości, że to było za mało, że jednak chciałeś mieć to wszystko jakby w jednym miejscu, zintegrowane ze sobą, móc, nie wiem, tworzyć playlisty albo jakieś inne rzeczy robić z tą muzyką?
4: No właśnie z lenistwa albo z chęci wygody tak chciałem to zrobić, dlatego że miałem troszeczkę dosyć, dlatego że tak, ja jestem z grona tych słuchaczy, którzy dobrze pamiętają i używają nadal chociażby starej poczciwej Sansy, ClipZip. Tylko że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, no zaraz, na dysku w komputerze, na Sansie, na iPodzie, ile tego przerzucania tej muzyki, ile tego synchronizowania. Poza tym coraz częściej gdzieś tam korzystałem z słuchawek Bluetooth, z głośników Bluetooth i chociaż z tej Sansy poczciwej nadal korzystam, zdarza mi się, no to jednak powiedzmy w tej walce albo w tym jakby współistnieniu starego z nowym, to kiedy już mam korzystać z nowego, no to staram się jednak mocno, tak? Swoją drogą, dzisiaj przed audycją słuchałem muzyki z normalnych kaset magnetofonowych, analogowych. Też lubię, też posiadam, ale dzisiaj nie o kasetach, nie o analogu. Także tak, chciałem mieć to w jednym miejscu. Chciałem mieć poczucie, że jeżeli powiedzmy wrzucę coś sobie na dysk komputera, to automatycznie mi się to przesynchronizuje, zsynchronizuje z chmurą.
0: No tak, więc na przykład z Picloudem, który kiedyś
4: omawialiśmy. Na przykład z Picloudem, tak. Albo jeszcze wcześniej używałem Dropboxa. Czyli zsynchronizuje mi się to z chmurą, a ja już mam spokój. Czyli mam to przygotowane na komputerze, Jeżeli włączę za dzień albo za pół dnia na telefonie, w telefonie, w aplikacji, będę miał odzwierciedlenie tego samego, co na komputerze. Na szansę, okej, dzisiaj zgram to, zgram, nie stanie się nic, jeżeli zgram to jutro albo za tydzień, jak mi się przypomni, no bo przecież tej szansy używam, ale już nie w takim reżimie, że tak powiem, jak kiedyś, że to tylko i wyłącznie była szansa, nie? Tak więc chciałem mieć to pod ręką, w jednym miejscu i rzeczywiście, tak jak tłumaczyłem, tak jak wspomniałeś, odtwarzacze wbudowane w aplikacje chmurowe, szczególnie w Dropboxa albo w dysk Google, raczej mnie nie satysfakcjonowały. To się dopiero troszeczkę unormowało, jak poznałem PiClouda rok temu ponad. To rzeczywiście było tak, że w sumie to co ja się bawię z tymi wszystkimi wynalazkami, które się sypią, tak, do tego też dojdę, skoro mogę PiCloudem. Tylko tak naprawdę czego bym się nie dotknął? Czy to będzie Flagbox, o którym za chwilę będziemy mówić? Czy to będzie Ever Music od tej samej firmy Ever Apps? Czy to będzie Jet Audio ze wsparciem jakiejś chmury? One będą miały swoje minusy, które jednak przekonały mnie, że dobrze stary, jeżeli chcesz chmurę, to lepiej korzystaj z dedykowanej aplikacji w PiCloudzie. Jeżeli chcesz lokalnie, weź ty się wróć na stary, sprawdzony Fubar 2000.
0: Ja tak sobie myślę.
4: Z którym się ostatnio przeprosiłem troszeczkę.
0: Ja tak sobie myślę jeszcze, że tak naprawdę jest jeszcze jedna zaleta, zwłaszcza w przypadku kogoś, kto nie ma PiClouda, nie skorzystał z dobrodziejstw jakiejś tam promocji, nie zaopatrzył się w jakieś naprawdę mega pojemności tego dysku, ale na przykład ma ileś różnych chmur. I tak wydaje mi się, być może mnie wyprowadzisz z tego błędu, bo może to jest mylne takie myślenie, ale tak moim zdaniem to właśnie tego typu aplikacje mogą być dobrym takim integratorem tych naszych chmur. Jeżeli mamy tu trochę miejsca, tam trochę miejsca, to możemy sobie to wszystko połączyć w jeden duży, no jakby wirtualny dysk i obsługiwać to z poziomu jednej aplikacji w telefonie, prawda?
4: Z poziomu jednej aplikacji tak, na pewno, ale nie jeden wirtualny dysk. To znaczy, możemy sobie te chmury podpiąć, ale on nam to nie integruje jakby w jedną strukturę, tylko na przykład, no musimy się jednak cofnąć, może to jest mały problem, ale no tylko precyzuję, tak, że musimy się jednak cofnąć w strukturze folderów o jedno oczko wstecz, czy o jedną planszę wstecz, cofamy się na przykład z dysku Google i zaglądamy sobie, a co my tam mamy w Dropboxie.
0: Nie? Ale na przykład, jeżeli chciałbym stworzyć sobie playlistę, to mogę zrobić tak, że jedna piosenka będzie z Dropboxa, druga z dysku Google, a trzecia z OneDrive'a na niej?
4: Powinno zadziałać. Chociaż ja korzystam z playlist w jednej chmurze, bo po prostu nie miałem po prostu nigdy potrzeby, żeby korzystać z trzech naraz. Szczególnie jak już miałem wszystko pod brakuje czasami słów.
0: Podpięte.
4: Skopiowane, podpięte i skopiowane, zsynchronizowane z PiCloudem. Kiedyś jeszcze korzystałem trochę z Dropboxa i z dysku Google właśnie. Natomiast nigdy naraz. Jeżeli coś było w Dropboxie, nie było tego w Google i na odwrót. Jeżeli przerzuciłem do Google'a, automatycznie usunąłem z Dropboxa, bo po co mi w dwóch chmurach to samo, a jakoś nie przyszło mi na myśl, żeby zachować tę muzykę tylko po to, żeby się pobawić Flagboxem, czy on będzie mi łapał z dwóch chmur, nie?
0: No po tak, prostu... a poza tym to jest jeszcze potem kwestia pamiętania, co gdzie mamy. Jeżeli rozparcelujemy sobie te nasze muzyczne zbiory po różnych chmurach, no wiadomo, każda chmura ma jakąś tam swoją darmową przestrzeń dyskową, żeby zachęcić użytkowników, no to, no nie wiem, można by tak sobie jakoś tak kombinować, że na Dropboxie polskie, na OneDrive'ie zagranica, a gdzieś tam jeszcze jakieś, nie wiem, tylko rok na innej chmurze i sobie jakoś to tak logicznie posortować. Natomiast no to już jest trochę więcej zabawy i w takim przypadku to pytanie, czy jest to tego warte.
4: No ewentualnie możemy to rozparcelować trochę inaczej. Na przykład na Dropboxie mamy muzykę, a na Google Drive audiobooki. Na przykład.
0: I no wtedy też wiemy przynajmniej, opcja,
4: że tutaj mamy mówione, a tutaj mamy śpiewane. Tu mamy gadane, a tu mamy grane.
0: Zgadza się.
4: A więc to tak słowem wstępu o tym, co dzisiaj. I nie wiem, czy to już jest ten moment, żeby jednak przejść do tego Flagboxa?
0: Wiesz co, myślę sobie, że jeszcze zanim do Flagboxa, czyli zanim przejdziemy do tej takiej demonstracji konkretnej i konkretnych możliwości, to może jeszcze zanim przejdziemy do praktyki, to tak trochę w teorii o alternatywach. I dlaczego dziś tylko Flagbox będzie bohaterem tego programu?
4: Ano dlatego, że tych rozwiązań chmurowych jest dużo. Od wielu różnych firm, chociażby mamy dwie aplikacje, która jedna z nich się nazywa Flagbox, druga się nazywa Evermusic i one interfejsowo są bardzo podobne i wypuściła je firma EverApps. Tak jak wspomniałem, ten Evermusic różni się tym, że z tego co pamiętam, po prostu chyba bezstratnych nie wspiera, a Flagbox wspiera i właśnie jest do flaców głównie. Natomiast one działają na tym samym silniku, jak się ma wysypać, to jedna się wysypie i się druga wysypie, jak ma zadziałać, to zadziała jedna i zadziała druga, bo najczęściej aktualizacje są też wprowadzane tego samego dnia, i jednej, i drugiej. No i dlaczego alternatywy? No właśnie dlatego, że możemy mieć mało miejsca na tę muzykę. Teraz dużo słuchamy ze streamingów i przede wszystkim możemy się zadowolić tym, co w streamingach mamy. I właściwie pierwsze pytanie kogoś, kto nas dzisiaj słucha, może być takie, że w sumie to po co oni to robią, skoro jest na Spotify czy na Apple Music tyle, że ja się w ogóle nie chcę bawić w Apple, w Flagbox czy tam jakieś inne ustrojstwo do słuchania muzyki. No tylko pamiętajcie, że muzyka w streamingach to jest troszeczkę łaska pańska, która na pstrokatym koniu jedzie i raz możecie tę muzykę mieć, drugiego dnia możecie jej nie mieć, trzeciego dnia możecie dostać coś w jakiejś odświeżonej wersji, która wam w ogóle się nie spodoba.
0: Jakiś remaster inny.
4: Remaster, remix, nowe nagranie, nowa reedycja albumu. Ale to skopali, dlaczego nie ma tamtego? Dlatego mówię w tym momencie do słuchaczy, którzy jednak posiadają zbiory swoich flaków, swoich MP3-ek, swoich, nie wiem, innych plików muzycznych i którzy chcieliby jakoś tego dalej słuchać. Więc drogi są dwie. Albo słuchamy ich lokalnie na urządzeniu mobilnym, o czym też poniekąd wspomnę, bo każda z tych aplikacji ma wsparcie dla lokalnej muzyki, więc po staremu możemy je przerzucać FTP-em, jakimś DAW-em przez tak zwany Wi-Fi Drive do telefonu i poniekąd po staremu strukturę folderów sobie wrzucać i tak jak słuchaliśmy na Fubarze, na starej Sansie, na czymkolwiek, tak możemy słuchać na Flagboxie. Albo ta druga metoda, czyli tworzymy sobie synchronizowany folder z chmurą, podpinamy chmurę i teoretycznie przynajmniej słuchamy w chmurze. W praktyce wypada to naprawdę różnie. Jedno działa, drugie nie działa, trzecie się buforuje, a czwarte się nam wysypie. Dlatego mówię, to jest to słuchanie alternatywne z odtwarzaczy chmurowych, to jest takie troszeczkę dla grzebaczy, dla dłubaczy, dla geeków. A nuż mi to zadziała, a nuż mi to zagra, ale na pewno to nie jest takie hop, siup, że stworzę sobie na przykład na komputerze playlistę w formacie M3U, stworzę ją Fubarem, prześlę ją do urządzenia i ona mi na pewno zadziała. Tak zadziała właśnie Fubar 2000, ale tak nam na pewno nie zadziała chmura. Niestety. Przynajmniej ja nie doszedłem do tego, jakbym mógł zaimportować playlistę M3U a M3U albo M3U8, która miałaby się do tej chmury odnieść i jak ją zagrać w tego typu odtwarzaczu, żeby rzeczy z tej playlisty, mimo tego, że na komputerze są widoczne i grają, to żeby też były widoczne we Flagboxie i zagrały. Więc one mają swoje natywne playlisty, które możemy dopiero robić, jeżeli już muzykę w chmurze mamy. No wiadomo, że dla użytkownika smartfona będzie to niezwykła klikologia. Każdą piosenkę wybierać, kiedy na komputerze moglibyśmy to obskoczyć kilka razy szybciej. Dlatego to jest takie właśnie rozwiązanie połowiczne i to jest taka broń obosieczna, bo z jednej strony przyładujesz sobie muzyką, wrzucisz ją w chmurę i ona będzie ci grała, z drugiej strony musisz się pogodzić z tym, że nie zawsze ci to zagra, nie zawsze ci to zapamięta pozycji odtwarzania, playlisty raczej zewnętrzne nie będą z tobą współpracować i tak to wygląda w teorii. Tych programów, tak jak wspomniałem, jest parę. Kilka testowałem. Najbardziej jakby Flagboxem się będziemy zajmować, dlatego że w mojej ocenie jest jakby najbardziej godny uwagi. Są jeszcze jakieś Cloud Beatsy, Cloud Playery, Cloud Music Playery. Jakieś, no tych nazw jest tyle, że one są jedne podobne do drugiego i nawet podobnie do siebie wyglądają. Funkcjonalnościami jest jeszcze jakiś Vox Music Player, który w ogóle też jest bardzo płatny i który ma jakieś swoje rozwiązania chmurowe, dedykowane, który średnio chce z iPhone'em współpracować, do którego nigdy nie miałem cierpliwości, żeby go mocniej potestować. Także no, ostałem przy tym Ever Appsach i Ever Music Cloud Box. Dlatego też zostaję dzisiaj otwarty na sugestie słuchaczy, bo jeżeli powiedzmy ktoś się bawił tego typu odtwarzaczami chmurowymi, ma jakieś lepsze doświadczenia może, komuś banglało coś, współpracowało z innymi odtwarzaczami, to też fajnie by było, gdybyście zadzwonili do Tyflo Podcastu i się swoimi spostrzeżeniami podzielili. Ja zostawię
0: może
4: tylko...
0: coś warto jeszcze przetestować.
4: Może. Ja podzielę się tym, co testowałem, tym, co wyczerpało moją anielską cierpliwość, co jednak działa. I będziemy też udowadniać, że działa.
0: Że działa.
4: Ale, że działa. Natomiast od razu ostrzegam, że to jest właśnie, może dobrze się stało, że teraz, a nie rok temu, czy tam półtora, bo może wtedy bym powiedział: Michał i drodzy słuchacze, ten Flagbox to jest świetny, to jest miód na moje serce i na moje uszy. No okazuje się, że trzeba było dojrzeć, potestować.
0: Jak to mówił pewien youtuber, takie topre.
4: Topre, że po prostu tu sąsiady się będą pod okno schodzić. Topr.
0: Tak.
4: Natomiast to jest takie dobre, jak i niedobre. I to po prostu trzeba obejrzeć, posłuchać, przysłuchać się temu, jakie to funkcje posiada. I ile tracimy, ile zyskujemy.
0: No dobra, to w takim razie co? Flagbox, zanim przejdziemy do demonstracji praktycznej, to jeszcze cię popytam odnośnie ceny, bo ta aplikacja jest, jak dobrze pamiętam, to w jakiejś podstawowej wersji chyba darmowa.
4: Darmowa,
0: ale tak. Coś tam płatnego ma.
4: Ma. Już teraz tej ceny nie sprawdzę, bo mam wykupioną inapkę i chyba już nie można teraz tego podejrzeć. Cena to była około 30-40 zł, kiedy ja to kupowałem. Czyli no, dużo i niedużo. Może jak za odtwarzacz muzyki trochę dużo, ale po prostu w tej premiumowej wersji nie mamy żadnych reklam. Możemy podpiąć nielimitowaną ilość chmur i jeszcze jakieś pewnie drobne ograniczenia, pewnie związane z tworzeniem zakładek, bo można robić bookmarksy dla tych, którzy będą chcieli audiobooków na przykład sobie posłuchać. To jest przydatna bardzo funkcja. I jakieś takie limitowane rzeczy, których już teraz nie pomnę, ale będziemy w programie, więc ja wejdę w opcję Premium Version i on z kolei wylistuje nam, co to Premium ma. Więc analogicznie można sobie wtedy wywnioskować, czego brak Premiumu nie ma. Ale to była inapka, pamiętam, kupowane około 30-40 zł chyba wtedy to kosztowało, ten Flagbox.
0: Mm-hmm. No dobra, no to myślę, że jeżeli chodzi o wstęp, to tyle, to teraz...
4: Troszeczkę zarys mamy.
0: Tak, od teorii możemy przejść do praktyki.
4: Do praktyki, tak. Jeszcze tylko powiem, że wielość tych aplikacji jest, więc jeżeli będzie zapotrzebowanie, będziemy bawić się innymi. Natomiast no musiałem wybrać sobie jakiś jeden punkt odniesienia, bo uwierzcie mi, że gdybyśmy teraz mieli testować te wszystkie chmuroczytacze i chmuroodtwarzacze, no to byśmy tutaj posiedzieli do nocy późnej albo i poranka wczesnego. Tak więc no, raczej
0: lepiej
4: zajmiemy
0: to sobie
4: się
0: rozłożyć w czasie.
4: Tak, jeżeli będzie jeszcze potrzebny jakiś content i mielibyśmy zająć się powiedzmy jakimś Go Playerem, czy Cloud Music Playerem, czy Cloud Beatsem, też się będziemy zajmować. Natomiast w tym momencie Siri Open Flagbox.
5: Flagbox, nowa playlista, przycisk, lista odtwarzania, cichach, detale.
4: I mamy tutaj już pierwsze playlista, jakby, pierwsze okno interfejsu, które nas wita playlistami. Ja go zresetowałem, poniekąd cofnąłem, bo on zapamiętuje mimo wszystko tam, gdzie ostatnio się znalazł. Więc ja po kilku tygodniach włączyłem Flagboxa i on w ogóle wszedł gdzieś w chmurę, w foldery, już chciał mi tutaj serwować jakieś piosenki. Ale ja mu powiedziałem, hola, cofniemy się do początku, cofniemy do pierwszej strony, tak mniej więcej nas powita, więc pierwsze zakładki po staremu jest, czyli nie ma jakichś takich androidowych rozwiązań, tylko typowo apkowe, iOS-owe. Dolne zakładki i górne zabawki. Więc na dole mamy playlisty.
5: Biblioteka muzyczna, karta 2 z 5. Znajomości, karta 3 z 5. Plik lokalny, karta 4 z 5. Ustawienia, karta 5 z 5.
4: Specjalnie pominąłem. Znajomości równa się połączenia. To się po angielsku nazywa connections.
0: Ja myślę, że troszeczkę mógłbyś minimalnie zwolnić prędkość
4: tempo
0: syntezy.
4: Dobrze.
0: Tak. Żeby to nam jednak... Tylko...
5: Ustawienia, znaki. Zakłówki, rozpoznawanie ekranu, głośność 100%, szybkość mówienia 70-69%, 64%.
0: O, myślę, że będzie okej. Okay.
4: Starczy?
0: Tak.
4: No dobra. Niestety lokalizacja polska została skopana w którejś aktualizacji. Mieliśmy już kiedyś połączenia, zakładkę połączenia, teraz mamy znajomości, bo poniekąd connections, no to też są znajomości. Ale ktoś którąś wersję chyba jednak zrezygnował z jakiegoś ludzkiego tłumaczenia i użył maszynowego. Co mnie martwi, no bo będziemy mieli tutaj kwiatki. I tak się właśnie zastanawiam, czy bawimy się w kwiatki, czy jednak zmieniamy mu język na angielski.
0: Wiesz co, bo ja właśnie... podejrzewam, że mimo wszystko nasi słuchacze przynajmniej w części będą chcieli korzystać z tego tłumaczenia polskiego. To chyba jednak
4: więc
0: to
4: na razie
0: zostawmy.
4: Zostańmy tak. Może na polskim. Dobrze.
5: Nowa playlista, przycisk.
4: I tutaj mamy tworzenie teoretycznie playlist, mamy opcję nowa playlista. Pozwólcie, że ja niektóre opcje będę tak troszeczkę po prostu omawiał, bo gdybyśmy teraz mieli i tworzyć playlistę, i tworzyć coś tam, i po prostu ogarniać każde okno tej aplikacji, no to też byłaby to łopatologia. Każdy może sobie Flagboxa zainstalować, potestować i do czego oczywiście zachęcam. Natomiast ja postaram się to tak troszeczkę omówić na tyle jasno, żebyście mieli jasność, natomiast na tyle w skrócie, żeby to nie było łapatologiczne, żeby się przyjemnie tej naszej audycji słuchało. Więc mamy tutaj playlisty.
5: Więcej akcji, przycisk.
4: Tutaj jakieś więcej akcji. Co on nam tutaj proponuje? To jest takie menu jakby dodatkowe.
5: Klikaj, przycisk.
4: Możemy wyszukać playlistę. Możemy
5: przycisk.
4: Posortować je.
5: Pomoc, anulować, przycisk.
4: Uzyskać pomocy albo anulować.
5: Więcej jak listy odtwarzania, nagłówek, szukaj, przycisk.
4: No i tutaj też jest wyszukiwarka do playlist.
5: Otwórz wszystko, przycisk.
4: Otwórz wszystko,
5: przycisk.
4: Przetasuj wszystko.
5: Więcej akcji, przycisk.
4: Znowu jakieś więcej akcji.
5: 13 minut, otwórz wszystko, przycisk.
4: Aha.
5: Zagraj dalej, grać później, włącz tryb offline, dodaj utwory, przemianować, usuń playlistę, anulować, przycisk.
0: Przemianować, jak rozumiem, zmienić nazwę.
4: Mhm. I to już jest więcej akcji. Więcej akcji do listy odtwarzania, która się nazywa Psitach. Inspiracją była Sanach. Ale na playliście nie ma Sanach. Zobaczymy w ogóle, czy na chwilę obecną ta playlista nam zagra.
5: 13 minut, otwórz wszystko, przycisk.
4: Otwórz wszystko.
5: Więcej akcji, przycisk. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć więcej akcji dla Psitach. Nowa playlista, przycisk.
0: Chwilę to potrwało, ale gra.
4: Ale musiał po prostu znaleźć chmurę. Gra nam Julio Iglesias. No i dobrze, i tym rozwiązaniem molowym skończmy. Czyli gra i jeszcze upewnię się tylko.
5: Następna piosenka, przycisk. Następna piosenka.
4: No, miał ustawione 13 minut, czyli miał parę piosenek na playliście, a dałem mu graj wszystko.
5: Zaznaczone. List następny. Grać. Przycisk.
4: Graj.
5: Grać.
0: Grać.
5: Zatrzymywać się. Pauza. Przycisk. Następna piosenka. Przycisk.
4: Teoretycznie gra, ale...
5: Następna piosenka.
4: Następna. O. Pauza. Teraz zagrało nam samo.
5: Następna piosenka. Przycisk.
4: Jeszcze coś
5: następna
4: tam mam?
5: Następna piosenka.
4: O, teraz jakoś załapał vibe i widzicie, jesteście świadkami sytuacji, że po prostu on załapał vibe. A
0: i ruszył się po prostu.
4: I ruszył się. Może to też zależy od chmury, od zajętości serwerów. To była jakaś taka playlista testowa, tu jest tylko kilka nagrań Julio Iglesiasa, ale właśnie, to jest playlista, którą zrobiłem z ręki. To nie jest jakiś import z komputera. Tutaj nie widzę takiej właśnie opcji, żeby wyeksportować albo zaimportować playlistę. One są jakby natywne, wszyte w aplikację i tutaj nie widzę niczego takiego, co by było jakby external playlists, tak?
0: Jakieś szkoda w sumie, pliki. Że tej playlisty nie można sobie wyeksportować i nie można jej podejrzeć, bo ja przypuszczam,
4: można
0: że
4: na nią
0: gdybyśmy,
4: wejść.
0: Ale wiesz, gdybyśmy ją wyeksportowali sobie gdzieś tam lokalnie i zapisali ją na przykład na komputerze, to można by było zobaczyć, w jaki sposób on interpretuje sobie ścieżki. I
4: no
0: wtedy...
4: chodzi, no.
0: I wtedy... Tak.
4: Można by, powiedzmy, zrobić playlistę na komputerze, przerobić ją na ichni format.
0: Zgadza się.
4: I zaimportować z kolei, wtedy byłoby po problemie.
0: Oczywiście.
4: I to, nad czym tak ubolewam, można byłoby rozwiązać albo programistycznie skryptem, albo po prostu w
0: notatniku znajdź, zamień i już.
4: No. Niestety tutaj tak nie ma dobrze i tej playlisty nie mogę wyeksportować, ba, nie mogę się nawet do niej dostać z poziomu czy to plików iPhone'owych, czy to z poziomu Wi-Fi Drive'a, do którego można się gdzieś tam połączyć. No niestety nie. Tak dobrze nie ma. Dobrze, to są playlisty. I on mi mówi, że są listy odtwarzania 1. Jak dodam drugą, będzie druga lista odtwarzania.
5: Zaznacz biblioteka muzyczna, karta, 2 z 5.
4: Druga zakładka, to nic innego, jak po prostu...
5: Szukaj, przycisk, szukaj, link, biblioteka muzyczna, ulubione.
4: Najmniej temu czasu będę poświęcał. To jest nasza biblioteka, takie library, jak to każdy odtwarzacz szanujący się ma, czyli ulubione...
5: Wskaźnik ujawnienia, najnowsze, 478. Wskaźnik zakładki. Wskaźnik piosenki, 390, skak albumy, 200, skak wykonawcy, 2, skak gatunki, 40, skak kompozytorzy, 5, skak muzyka offline, 41, skak muzyka w internecie, 353, skak muzyka na tym iPhone. Wskaźnik, dodaj muzykę. Linii odtwarzacz, przycisk. Teraz
0: bardzo interesującą pozycją jest wskaźnik ujawnienia.
4: Tak, każdy tutaj ma takie coś takiego jak wskaźnik ujawnienia, natomiast klikamy w daną pozycję z tej biblioteki. No więc tu po prostu, no, to co mamy w telefonie, do czego ja się raczej dostaję...
5: ustawienia, kart, plik, lokal, znajomości, karta,
4: albo wszyscy. Przez zakładkę trzecią, albo przez zakładkę czwartą, bo jednak jestem raczej folderowcem niż bibliotekarzem, czy użytkownikiem biblioteki i jakoś zawsze muzyki słuchałem nie po artystach, nie po albumach, a nawet jeżeli po albumach, to miałem je skatalogowane. Więc nie korzystam nigdy z zakładki biblioteka muzyczna, na PC-cie też tego nie robiłem, więc no, jeżeli ktoś tak lubi, ktoś tak może, ktoś tak chce, po prostu może sobie tę muzykę katalogować, kolekcjonować w bibliotece muzycznej. Mamy kolejną zakładkę, która nazywa się znajomości, ale ja będę na nią mówił połączenia, bo rzeczywiście po angielsku nazywa się connections i ona kiedyś tak była nawet przetłumaczona, połączenia. Potem coś im się odkleiło w tłumaczeniu, w firmie i została przemianowana na znajomości.
5: Znajomości, nagłówek, szybki dostęp, pomoc,
4: i tutaj mam...
5: ulubione.
4: I tutaj mam właśnie ulubione, mogę sobie pododawać różne rzeczy z różnych chmur do ulubionych i to jest właśnie jakby ta integracja. Tutaj sobie możesz pododawać, że powiedzmy masz folder audiobooki, folder muzyka, folder coś tam, ale każdy z innej wsi. To tutaj można tak zrobić. Taki jakby, no może nie wirtualny dysk, ale no takie właśnie ulubione. Możesz sobie z każdej chmury coś do tych ulubionych
0: coś dorzucić.
4: Tak.
5: Najnowsze. Wskaźnik ujawny. Szybki dostęp
4: najnowsze
5: do plików online.
4: I szybki dostęp do plików online.
5: Ewintarka. Dropbox.
4: I tutaj proszę bardzo, mam po prostu podpięte chmury.
5: Więcej akcji. Przycisk. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć więcej akcji. Więcej akcji. Uwaga. Ewintarka. Dropbox. Przemianować. Ustawienia. Rozłączyć się. Anulować. Przycisk.
4: Czyli coś tutaj mogę mu poustawiać przycisk. Nawet.
5: Wybierz metodę autoryzacji i podłączenia konta w chmur. Uruchom aplikację Dropbox. Przycisk login i hasło. Przycisk nie odtwarzacz. Przycisk teraz odtwarzane. Poprzednio grać. Przycisk. Znajomości.
4: Wróć.
5: Przycisk wróć.
4: Wróć.
5: Znajomości.
4: To jest
5: pomoc.
4: Tylko wybór autoryzacji. Czyli
5: szybki dostęp
4: tutaj
5: do
4: już
5: usługi w chmur. Ewintarka. Dropbox.
4: To jest
5: więcej
4: dodane.
5: Cenek 1991 małpa gmail.com.
4: Gmail mój.
5: Cenek 1991 małpa. Więcej akcji. Przycisk. Cenek 1991 małpa. Tyflodysk.pl. Google. Więcej jak połączył usługę w chmurze.
4: Aha. Czyli Tyflodysk i jeszcze PiCloud, wspomniany przez ciebie i przeze mnie zresztą też, tutaj dysk i jeszcze jest połącz usługę w chmurze.
5: Podłącz usługę w chmurze i słuchaj muzyki wszędzie, bez zajmowania dodatkowego miejsca na urządzeniu.
4: No i to

0: Mamy w ten sposób to się
1: dokładnie.
2: Otwórz w tej aplikacji pliki znajdujące się na akcesoriach zewnętrznych. Menu odtwarzacz.
1: Dobrze. Czyli tak. Możemy, tak jak przeleciałem przed chwilą przez opcję, możemy albo włączyć którąś z podłączonych chmur, w skrócie, albo połączyć nową chmurę, albo połączyć się z NASem lub serwerem, albo wykorzystać kabel i protokół iTunes File Sharing, albo Wi-Fi i Wi-Fi Drive'a właśnie, czyli jesteśmy w tej samej sieci, co musi być telefon w tej samej sieci, co komputer, łączymy się przez Wi-Fi z Wi-Fi Drive'em i wrzucamy sobie muzykę poprzez tenże protokół.
2: Podłącz pomoc, wygaszony. Przycisk.
1: Czyli polecam używać do tego programu FileZilla. Wi-Fi Drive będzie wyglądał tak, że dostajemy adres 192.168.1.coś, ustawiamy login, hasło i w ten sposób...
0: Czyli to jest po prostu FTP, tak? Czy to jest co innego?
1: Raczej już mówię.
2: Zaloguj się.
1: Tak.
2: Opcjonalne pole tekstowe. Hasło. Opcjonalne, bezpieczne pole tekstowe. Jeśli twoje urządzenia i iPhone są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, możesz szybko przesyłać pliki bezprzewodowo za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji WebDAV.
1: WebDAV.
0: A, WebDAV, okej. Okay. Czyli przeglądarka internetowa też to obsłuży. Natomiast rzeczywiście no, lepiej tu użyć FileZilla, chociażby dlatego, że prościej nam będzie przesłać jakąś strukturę folderów. A w przypadku przeglądarki to tam pewnie maksymalnie da się wysłać jakiś jeden konkretny folder, no albo po prostu plik po pliku, a to... No,
1: a jednak FileZilla możemy taki... sobie istotnie tę strukturę plików wysłać. Mhm.
2: Uruchom Wi-Fi Drive, przycisk.
1: O, mogę kliknąć uruchom Wi-Fi Drive i kiedy to zrobię, no to po prostu pojawią się nasze dane do logowania. Wtedy od razu powiem, że nie gasimy iPhone'a, nie odkładamy go gdzieś tam do kieszeni. On musi być odblokowany. Z odblokowanym ekranem, on nie działa w tle, więc włączając to najlepiej sobie ustawić w ogóle w ustawieniach autoblokadę, żeby nam nie włączyła się na przykład za 5 minut.
0: Tymczasowo zmienić na nigdy.
1: Tymczasowo na nigdy i po prostu albo mamy pełną baterię, to lecimy, albo podłączyć go do ładowania i wtedy zrzucać sobie ile fabryka nam dała. Ja kiedyś ponad 100 giga słałem na poczciwego iPoda taką metodą. Tylko nie Wi-Fi Drive'em w tej aplikacji, tylko Fubarem przez FTP, ale no metoda ta sama, czyli w sieci Wi-Fi był komputer, telefon i lecimy. Łączymy FileZilla, dostajemy dane z telefonu, spisujemy do FileZilla, czyli ten adres, tak jak mówiłem, 192.168.1.20, port powiedzmy tam, nie wiem, 20 czy 21, login tararara, hasło tiririri, połącz i tak jakbyśmy się łączyli do serwera FTP. Tutaj akurat w przypadku tego rozwiązania wybieramy protokół nie FTP, tylko WebDAV w FileZilla i łączymy się, zrzucamy sobie już po prostu strukturę plików. Nie chcę tego dzisiaj, nie chcę tego prezentować, dlatego że skupiamy się dzisiaj na chmurach. Ale możliwość jest, dlatego ją pokazuję i omawiam.
2: Odtwarzacz, przycisk, uruchom, opcja, hasło, zalog, pomoc.
1: Oczywiście, jak będziecie mieli pytania, bo mówię, przez niektóre rzeczy przechodzę troszeczkę szybciej. Staram się omawiać, przechodzę szybciej, natomiast jeżeli macie pytania, dzwońcie albo pytajcie w komentarzach. Ja postaram się oczywiście w jakimś tam dogodnym czasie, czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, czy kiedy się te komentarze pojawią, odpowiadać pod waszymi komentarzami.
0: Możecie oczywiście na żywo też tak, tu na żywo się do nas odzywać. Ja zaglądam do komentarzy. Na razie pusto.
1: No to jeżeli już jesteśmy przy połączeniach, znajomościach, jak zwał, tak zwał.
2: Najwięcej
1: muzyki.
2: Wskaźnik ujawnie, szybki dostęp usług, Edwintarka,
1: mam.
2: Więcej jak Xenek 1991.gmail.com, PCloud.
1: Mam w chmurze PCloud.
2: Xenek 1990, znajomości, przycisk wróć. Teczka, audiobonie.
1: I on teraz mówi właśnie, dlaczego ja go zmieniłem na angielski, bo on informuje także na przykład o tym, czy mamy plik, czy folder, tylko w polskiej wersji on nie mówi folder, tak jak kiedyś mówił, tylko mówi teczka.
0: To taka nomenklatura Apple'owa, bo przecież kiedyś na Macu, nie wiem czy teraz jeszcze cały czas, ale chyba nie, ale kiedyś na Macu na foldery mówiło się właśnie teczki.

0: Także tutaj też mamy teczki.
1: Przekasować wszystko, przycisk.
0: I możemy oczywiście nawet z tej, z tego poziomu jakby losować mu i grać wszystko, co ma w chmurze. Oczywiście on najpierw musi wszystko przeskanować, więc prędzej pewnie nam się wykraszuje, albo zamilknie, albo odezwie się po jakimś czasie. Natomiast chciałbym coś znaleźć do zagrania. Niech to będzie na przykład, no, muza. Muza, moja muzyka, która mi się na bieżąco synchronizuje.
1: Pasek przewijania pionowego, 10 teczka, aranzyki.
0: I tutaj mam jakieś aranże do śpiewania.
1: No
0: bezpieczny będzie na przykład Andrea Bocelli. Nie musimy koniecznie w ten folder wchodzić, żeby go posłuchać. Tylko przy nim, flikiem w prawo, jest przycisk więcej akcji. I tutaj mamy.
1: Otwórz wszystko, przycisk. Zagraj dalej, przycisk. Grać później, przycisk. Dodaj do biblioteki muzycznej, przycisk. Dodaj do listy odtwarzania, przycisk. Dodaj do ulubionych, przycisk. Włącz tryb offline, przycisk. Pobierać, przycisk. Przemianować, przycisk. Przenosić, przycisk. Usuwać, przycisk. Andrea Bocelli, Belier, anulować, przycisk.
0: Strasznie toporna jest zrobiona ta lokalizacja.
2: To prawda.
1: Otwórz wszystko, przycisk.
0: Ale na przykład damy otwórz wszystko. Zastanawiam się, czym się różni zagraj dalej od zagraj później. Bo to tak jakby jedno było dodaniem do kolejki i drugie dodaniem kolejki. Ale no jest odtwórz teraz, odtwórz wszystko.
1: Więcej akcji. Przycisk wróć.
0: Trochę się pozastanawiał, ale mamy utwór z tejże płyty.
1: Następna piosenka, przycisk.
0: No to jest Adagio. Damy następny?
1: Następna piosenka.
0: Zabangla? Zabanglał. Czyli już teraz jednak skumał, że będziemy korzystać z chmury. Jakby powiedzmy, że został przetarty pierwszy ślad, pierwszy szlak.
1: Ustawienia. Następny miniotwarzacz. Miniotwarzacz. Szukaj. Przycisk.
0: No właśnie, troszeczkę klasycznego grania tutaj Ave Maria.
1: Włączony. Przycisk.
0: Oho, właśnie, tutaj słuchajcie, na przykład, bo otworzyłem niechcący tak zwany mini player.
1: Człapać, włączony, przycisk.
0: Człapać. Shuffle to jednak nie będzie w tym przypadku człapać, tylko mieszać.
2: Okej. Okay.
0: Więc mamy tego typu tutaj kwiatki.
1: Ustawienie człapek, ustaw korektor dźwięku, widok karuzeli, zamknąć, przycisk, zamknąć,
0: widok
1: przycisk.
0: Karuzeli, to są takie, no, taka graficzna prezentacja tegoż właśnie playera. Co my tutaj w ogóle mamy? Aha, na górze mamy oczywiście playlistę, którą możemy przesuwać i więcej akcji na niej. To więcej akcji, no to takie to menu kontekstowe, które prezentowałem, więc tutaj są jakieś dodawania do playlisty, sortowanie i tak dalej. Spakowałem się na playlistę.
1: Pozycja grać, przycisk, pozycja odtwarzania, więcej akcji, dodaj do ulubionych, teraz odtwarzane, Ave Maria, punkt, Andrea, więcej jak, pozycja odtwarzania, upłynął 15 sekund, pozostało 4 minuty i 28, powtarzać, wyłączony, przycisk.
0: Powtarzać,
1: nie? Piosenka, przycisk, grać, następna piosenka, człapać, włączony, przycisk.
0: Człapać jest włączony, czyli miesza.
1: Ustawienie dźwięku, przycisk.
0: Możemy bezpośrednio przejść stąd do ustawień dźwięku.
1: Korektor dźwięku, przycisk.
0: Zrobić sobie jakąś korekcję.
1: Widok karuzeli, przycisk, zamknąć,
0: no i ta karuzela nieszczęsna i
2: ten widok karuzeli dla nas jest jakoś ważny, żeby on był włączony lub wyłączony?
0: Ja go wyłączam, bo on jakoś tak graficznie się wtedy dziwnie zachowuje i jakoś nie...
1: Więcej akcji, przycisk.
0: Nie mogę
2: i jest gorzej.
0: Po prostu, tak.
1: Grać, przycisk.
0: Tylko na przykład jeszcze gdzieś tutaj była taka opcja bardzo fajna.
1: Korektor dźwięku, ustawienie dźwięku,
0: tylko
1: przycisk.
0: Ona od
1: przycisk.
0: Czasu do czasu
1: szukaj, przycisk. Więcej akcji, się szukaj, nam... Piosenka, mój grand snop, więcej, przesuń element, więcej akcji,
0: ona się
1: piosenka,
0: czasami
1: szukaj, przycisk.
0: Zawierusza.
1: Piosenka, więcej akcji, piosenka,
0: kiedy słuchamy muzyki, możemy też, bo on nie wie, co to jest. To jest plik muzyczny, to może być audiobook. I tutaj też można było kiedyś robić...
1: Szukaj, zakładki,
0: o właśnie, tutaj jak jest to pierwsze, więcej akcji...
1: Uwagi, przycisk, prędkość, najnowsze, ulubione, korektor dźwięku, timer uśpienia, przycisk, ustawienia, przy pomoc, usuń kolejkę, anulować, przycisk.
0: Pierwsze więcej akcji w mini playerze też pokazuje nam taką opcję zakładki. I kiedy damy na samej górze w tę opcję więcej akcji, nie przy jakiejś konkretnej piosence więcej akcji, tylko to pierwsze więcej akcji, to będziemy na przykład mogli też sobie dodać zakładkę, jeżeli w tym momencie na przykład słuchamy audiobooka. A więc to dla tych wszystkich, którzy podcastów albo audiobooków słuchają w chmurze. Albo lokalnie, ale przez Flagboxa.
1: Usuń, anulować, przycisk.
0: Także tak wygląda...
1: Szukaj, przycisk, wróć, zamknąć, przycisk.
0: Tak wygląda zamknąć. Interfejs przycisk. Mini playera, który już przy okazji pokazałem. Foldery, moi drodzy, cofnę przycisk jeszcze do folderów.
1: Teczka, bułka z senkiem, pierwsza teczka, muza dyszczek. Więcej teczka, muza.
0: Muza.
1: Klik, pasek przewijania pionowe, więcej akcji,
0: też...
1: muteczka, aha, 70, więcej akcji, muza, petload, strzałka w prawo,
0: proszę
1: więcej
0: bardzo,
1: akcji,
0: i tutaj przycisk. Na przykład przy muzie kliknij, też kliknij, mogę pewne rzeczy
1: muza,
0: zrobić.
1: Wybierać, przycisk.
0: Mogę go wybrać, nowy folder, zaznaczyć. Przycisk. Mogę stworzyć nowy folder.
1: Włącz tryb offline, przycisk, prześlij pliki, przycisk, szukaj, przycisk, sortować, przycisk, lista, przyanulować, przycisk.
2: Włącz tryb offline, to jak rozumiem spowoduje, że po prostu to wszystko pobrałoby się do jakiejś wewnętrznej pamięci tej aplikacji na naszym iPhone'ie.
0: Możemy to pobrać, ale jeżeli już włączymy tryb offline, to już jesteśmy offline. Czyli wypada na początku go ściągnąć, a ewentualnie potem przejść w tryb offline.
2: A, czyli to tak działa. Czyli najpierw trzeba to pobrać,
0: to tak samo
2: a
0: jak
2: potem...
0: w streamingu muzyki. Jeżeli dasz tryb offline, to on ci nie stworzy cudów, jeżeli
2: czyli
0: tej
2: on
0: muzyki
2: nie będzie,
0: nie masz...
2: Czyli po prostu tryb offline rozłącza z siecią te aplikacje.
0: No tak, bo...
1: Okej. Okay. Andrea Bocelli, 54 Pro, 59, więcej
0: bo powiedzmy tutaj
1: akcji,
0: mamy więcej akcji,
1: więcej,
0: tak?
1: Uwaga, Andrea Bocelli, odtwórz, zagraj, grać później, dodaj do listy, odtwórz, dodaj do ulubion, włącz tryb offline, pobierać, przycisk. O.
0: I tu jest pobierz. Chociaż może jakbym dał włącz tryb offline, to on by się udostępnił w tryb online. W każdym razie no jest opcja pobierz i ona wtedy się pobiera lokalnie. Możemy z niej korzystać właśnie w tym trybie offline'owym. Specjalnie pokazałem to menu, bo tam jest też opcja sortowania. No szczególnie przydaje nam się to, kiedy mamy niekoniecznie foldery, ale dużo plików w folderze. Bo czasami jest taka sytuacja, że robicie sobie folder. Nie wiem, Michał, czy ty tak sobie robisz, że na przykład robisz folder, nie wiem, moja muza, czy tam muza, której słucham teraz. I powiedzmy, masz w tym folderze 50 piosenek, ale za jakiś czas dorzucisz sobie kolejnych, powiedzmy, 70. No i fajnie by było w jakiś sposób na przykład zapanować nad tym, że dobrze, kurczę, mam 150 piosenek, czy tam 170, ale ja chciałbym tego posłuchać nie losowo, nie od najstarszej, czy alfabetycznie, tylko właśnie od najnowszych. Chciałbym posłuchać tych, które dopiero teraz do tego folderu dorzuciłem. Czyli od najnowszej, powiedzmy, do najstarszej. Mogę sobie to posortować. Wtedy wyłączam ten człaparkę, ten shuffle, sortuję, czy foldery, czy pliki w obrębie folderów, i tak jak jest posortowane, tak zagra.
2: No to rzeczywiście może być przydatne.
0: Może być przydatne, no mówię. Właśnie szczególnie wtedy, kiedy ktoś, powiedzmy, dba jakoś skrzętnie o jeden konkretny folder, dorzucając do niego na przykład nowości. Ja mam taki folder z nowościami i ja go sobie od czasu do czasu uzupełniam o nowe nagrania. I kiedy ze streamingu, to ze streamingu, dobra, ale mam też lokalnie, czy już teraz powiedzmy, no globalnie, bo w chmurze te nowości. I chciałbym posłuchać od tych, które powiedzmy dzisiaj wrzuciłem. No to sortuję sobie normalnie, tak jakbym w Windowsie to zrobił. Czy w jakimś innym menedżerze plików, eksploratorze. A mówię o tym, bo to nie jest takie oczywiste. Niektóre odtwarzacze, w tym Fubar, nie mają sortowania folderów. Chyba, że mnie coś ominęło, ale ja tego nie mogę tam znaleźć. Jest tak zwany playback order, ale tam można sobie zrobić albo powtarzaj, albo losuj, albo graj normalnie, ale tam nie mogę osiągnąć tego, żebym powiedzmy słuchał od najnowszych nagrań do najstarszych.
2: Nie,
0: albo...
2: Fubar, mam wrażenie, jest bardziej skupiony na tej bibliotece i tam możesz sobie sortować według artystów, czy wyszukiwać szukać artystów, tytułów i tak dalej, ale ten music folder, który na przykład dla mnie i podejrzewam, że nie tylko dla mnie, to jest clue tego odtwarzacza, jakoś ma stosunkowo mało opcji konfiguracyjnych. To po prostu tak jest, no bo twórca uznał, a pewnie będą sobie ludzie czasem chcieli coś wrzucić za pomocą FTP-a. No to okej, okay, dajmy im tę możliwość. Tak. Swoją drogą taka refleksja przy okazji, bo ten FTP fubarowy to jest naprawdę dobrze zrobiony kawał oprogramowania, bo ja sobie kiedyś testowałem wrzucanie różnych plików za pomocą FTP-a do innych aplikacji, za pomocą plików. Czyli za pomocą aplikacji Pliki chciałem sobie przerzucać przez FTP różne dane do innych programów, które tego nie obsługują, tak, natywnie, czyli po prostu wrzucam, instaluję sobie aplikację, która mi stawia na iPhone'ie serwer FTP, następnie z tego folderu przerzucam sobie dane do folderu innej aplikacji.
0: Mówisz o takich tych menedżerach plików, hubach, takich
2: tak,
0: plików,
2: tak? I wyobraź sobie, że ja szukałem takich narzędzi, akurat nie skupiałem się na aplikacjach, które jeszcze mają coś innego niż tylko serwer FTP, tylko szukałem takiego po prostu serwer FTP. Postaw mi serwer FTP na iPhone'ie, udostępnij jakiś folder. I pozwól tam wejść.
0: Są
2: później.
0: Takie?
2: Są, znalazłem coś. Nawet już teraz nie pomnę nazwy, ale powiem ci, że jak testowałem te aplikacje, to nagle się okazało, że aplikacja dedykowana do jednej konkretnej czynności, to się zachowywała gorzej i mniej stabilnie niż ten FTP w fubarze. Coś tam się działo z kodowaniem polskich znaków na przykład. Albo jak ja rozkręciłem FileZilla i ustawiłem 10 sesji równoległych, to się biedny nie mógł wyrobić z tym i zaczynały się jakieś problemy. A FTP z Fubara naprawdę bardzo ładnie, bardzo stabilnie się zachowywał, więc ja czasem FTP fubarowego, to używam jako mechanizmu po prostu, jak chcę coś wrzucić do iPhone'a i potem udostępnić te dane w innej aplikacji, no to ja zamiast się bawić z iTunesem, to sobie to po prostu przerzucę przez Fubara. I
0: no
2: już.
0: Bo chyba za dobrze byśmy mieli, gdybyśmy mieli apkę, która nam FTP-em udostępnia całą zawartość tego folderu pliki, tak? Tego
2: no,
0: szerowego folderu.
2: No nie, tak dobrze to nie ma. Tak dobrze to nie ma i na to Apple nie pozwoli, bo po prostu każda aplikacja ma swój folder. A jedyną aplikacją, która ma dostęp tak naprawdę chyba do wszystkiego, tak po prostu z góry, to jest ta aplikacja Pliki.
0: Pliki. Mhm. Czyli po prostu mimo wszystko na telefonie sobie trzeba wyklikać i przenieść dany content. Dlatego na przykład ja się właśnie scwaniłem, jak już mówimy o tym, no to Fubar, nie tylko Fubar, no ale właśnie Flagbox i takie inne aplikacje, żeby łatwiej było przenosić, a tam była jakaś muzyka, tam były jakieś playlisty właśnie, jakieś inne rzeczy. No to ja sobie właśnie zrobiłem folder na te wszystkie foldery, żeby wszystko było w jednym, żeby łatwiej było przenosić. To się nazywało wszycho i później to wszycho lądowało na przykład z Fubara przez pliki do Flagboxa, żeby zobaczyć, jak Flagbox sobie z tym radzi. No bo skoro jest to już wrzucone na FTP, znaczy na folder fubarowy, no to dlaczego jeszcze raz mam robić duplikat, tak, tych plików? Wystarczyło to po prostu wrzucić do jakiegoś jednego folderu, przenieść, żeby się nie naklikać z tym wszystkim.
2: I już.
0: Kilka sekund, a iPhone naprawdę bardzo szybko to migruje między aplikacjami. Więc kilka sekund, tam do minuty cierpliwości i cała ta muzyka powędrowała do innej aplikacji. Flagbox ją widział.
2: No tak, i mogłeś tam to testować, jak to się zachowuje.
0: Tak. Pokazałem, jak działa mini player. Pokazałem, że działa to wszystko jakoś.
1: Teczka, Andrea Bocelli, więcej akcji. Teczka, Andy Wilk.
0: Spróbujemy zaimportować.
1: Więcej jak. Teczka, Christmas.
0: Nie Christmas, już jesteśmy po świętach.
1: Teczka, Dmi.
0: Na przykład.
1: Teczka, Dragons.
0: Mam tutaj taki katalog.
1: Teczka, Edwin Tarka. Teczka, Eurodance. Więcej akcji.
0: Na mały katalog chociażby z Eurodance'em. I też spróbujemy go zaimportować, bo tutaj to nie jest już płytka Bocellego. 17 utworów. Tutaj utworów będzie 1500, jak nie więcej. No ale zobaczymy, ile mu to zajmie, żeby zaczął grać. Graj.
1: Więcej akcji. Przycisk.
0: On skanuje w tym momencie ten folder.
2: A szybciutko.
0: Szybko. Oczywiście bardzo.
1: Przycisk.
0: Następną.
1: Następną.
0: Zauważcie, że ten czas, który upływa.
1: Następna piosenka.
0: On to jednak streamuje.
1: Tak? Następna piosenka.
0: Tak.
1: Następna piosenka.
0: Czas, który upływa, jest stosunkowo niewielki. To znaczy, że on nie ściąga sobie od razu całego pliku do cache'u, żeby go zagrać. Bo tak było w Dropboxie. Dropbox nie zezwalał na streamowanie, więc o ile on sobie z Piclouda może spokojnie to przystreamować, jakiś cache na pewno robi, bo każda chmura gdzieś tam robi jakiś cache. Natomiast Dropboxowe pliki, pamiętam jak testowałem, to on je ściągał. Po prostu potem wchodziłem w folder jakiś tam downloads, czy jakiś folder cache'owy, player. To był taki folder player, zaraz dojdę do tej zakładki w ogóle. I tam było, słuchajcie, naściąganych chyba z 300 czy 500 plików. To wszystko, co słuchałem z Dropboxa, nie słuchałem chmurowo, tylko automatycznie lądowało w folderze player. On miał oczywiście ustawione czyszczenie, że po jakimś tam czasie, czy po jakimś limicie rozmiaru on to by wyczyścił, tak? Ale to już nie jest to, o co chodzi teraz, że on to wszystko streamuje. Zresztą zaraz zobaczymy, jak się zachowuje na przykładzie Piclouda.
2: Wiesz, z drugiej strony to takie podejście też ma swoje zalety, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na łączu, które jest dosyć kapryśne, albo na przykład bardzo często nam się coś z tym łączem dzieje. No chociażby pierwszy z brzegu przykład, jaki mi przychodzi do głowy, nasze fantastyczne polskie koleje państwowe i internet tamże. No działa to bardzo, bardzo różnie i są takie momenty, gdzie nam to wszystko zanika, więc w sumie nie byłoby źle, gdyby sobie ta aplikacja też tam pobrała te dane, chociaż możemy jej to wymusić, tak jak to pokazałeś. Jeżeli tak zależy nam na odtwarzaniu jakiegoś pliku,
0: to możemy dać pobierz
2: i on pobierze.
0: I nie ukrywam i zachęcam wszystkich, owszem, no YouTube, czy coś, co po prostu przeglądamy na bieżąco, w internecie, no to już jakby inna sprawa, inna para kaloszy. Natomiast ja sentymentem wielkim pałam do kolei państwowych, natomiast nie za bardzo ufam tamtejszemu internetowi i internetowi w trasie, dlatego wszelką muzykę, ewentualnie audiobooki przed wyruszeniem w trasę, to co wiem, że będę tego słuchał, jednak ściągam offline. Czy to będzie streaming oryginalny, jakaś aplikacja dedykowana audiobookom, czy streaming chmurowy i właśnie rzeczy typu Flagbox, czy coś takiego, to mimo wszystko, chociaż ja nie korzystam, ja do audiobooków używam jednak VDR-a, Voice Dream Readera, ale też ściągam. Po prostu nie, no bo nauczyło mnie to, że słucham sobie słuchowiska w drodze, pociągiem i to zrywa.
2: A tu nagle
0: to
2: połączenie,
0: przerwa. Jakaś przerwa, jakiś błąd wyskakuje, to się crashuje, potem znowu przerwa, potem znowu gra. Po co? To już lepiej sobie, no wiadomo, że jadąc 3 czy 4 godziny pociągiem raczej nie będziesz słuchał 3 audiobooków z rzędu, tylko poniekąd zasadzasz się na jakąś konkretną powieść. A jeżeli nawet będziesz chciał spróbować jakiegoś drugiego audiobooka, a trasa się nieco wydłuża, no to warto na przykład na jakiejś dłuższej stacji, dłuższym postoju po prostu dziabnąć sobie to, co będziemy w dalszej kolejności słuchać, to przecież raczej, jeżeli jest szybszy internet, mamy teraz 5G bardziej, mamy LTE, więc to nie zajmuje jakoś naprawdę wiele. Testowałem VDR w połączeniu z Picloudem. Taką przeciętną książkę, powiedzmy 600-700 megabajtów ściąga, nie wiem, minuta, półtorej.
2: A zresztą też i wszystkie te serwisy streamingowe, z których najczęściej się korzysta, albo przynajmniej większość, tak, to mają ten tryb offline. Oczywiście to sobie pobiera do jakiegoś swojego własnego, prywatnego folderu, do którego my dostępu nie mamy. To jest tam odpowiednio zaszyfrowane. No ale to nie jest po to, żebyśmy to sobie gdzieś tam wyciągali i zapisywali w jakiejś zewnętrznej lokalizacji, tylko po to, żeby właśnie w sytuacji, kiedy mamy słaby internet albo tego internetu nie mamy w ogóle, bo na przykład, no chociażby lecimy samolotem, tak, to internet tam ma się pojawiać, zacząć powoli, ale na razie no to jeszcze nikogo raczej byśmy nie namawiali do tego, żeby próbował włączać dane komórkowe, będąc w powietrzu, więc albo Wi-Fi chociażby, więc no jest to jakaś tam opcja, żeby sobie to pobrać i na spokojnie można te treści, jak to się ładnie mawia, konsumować.
0: Konsumować, tak jest. Skonsumujmy jeszcze coś z Flagboxem. Bo mamy kolejną zakładkę, która będzie podobna do chmur. Ja może cofnę do tych połączeń. Po prostu niech będzie ta zakładka, ale niech będzie po prostu w takim wyjściowym trybie. Pliki lokalne.
1: Przesyłanie plików, teczka, lokalne. Przekasować wszystko, szukaj, pliki lokalne, więcej akcji, przesyłanie plików, przesyłanie plików, przycisk.
0: Co tu jest?
1: Zamknąć, przycisk, przesyłanie plików, więcej akcji, tutaj pojawią się zadania przesyłania plików.
0: Czyli jeżeli coś się ściąga, to tutaj są tak zwane transfery. Jeżeli puszczamy folder pobierz i powiedzmy on ściąga nam 5 giga muzyki, to tutaj można podejrzeć, co się aktualnie ściąga.
1: Zamknąć, przycisk.
0: To jest taki menedżer pobierania.
1: Więcej akcji, przycisk.
0: Tutaj też ma więcej akcji.
1: Uwaga, dokument wybierać. Dokumenty. Nowy folder. Otwórz pliki, wielokropek. Otwórz foldery, ulubione, najnowsze, szukaj, sortować, lista, pomoc, anulować, przycisk.
0: Czyli tutaj też możemy więcej coś akcji pootwierać, coś posortować, takie podstawowe operacje na plikach wykonać.
1: Pliki lokalne, nagłówek, szukaj, przycisk, otwórz wszystko, przekazywać wszystko, teczka, zaimportowane pliki. Kliknij
0: no i tutaj,
1: aby otworzyć ten folder.
0: To są foldery.
1: Więc teczka, pliki do pobrania. Wik teczka, iCloud. Wik lornetka składana, 3, przycisk. Nie odtwarzać, więcej jak teczka.
0: I nie ma folderu.
1: Wik teczka, zaimportowane pliki. Szukaj, przycisk, pliki lokalne.
2: Czy lornetka składana to jest ten, to jest twój folder jakiś, który tak nazwałeś, czy tu?
0: Nie, to jest.
1: Lornetka składana, 3, teczka, zaimportowane pliki. Więcej akcji, lornetka składana, 3, przycisk.
0: Nie, to jest lornetka składana, czyli jakaś ikonka, tak się pewnie nazywa.
2: Aha, tak się zastanawiałem, co to jest.
1: Witeczka, iCloud.
0: Które jest średnio klikalne. Dobrze, w każdym razie tutaj lądują pliki, które...
1: Witeczka, pliki do pobrania.
0: No nie pliki do pobrania, tylko pobrane, downloads po prostu.
1: Witeczka, zaimportowane pliki.
0: No i import, czyli właśnie zaimportowane z jakiejś innej aplikacji. Ale tak właśnie wygląda struktura, kiedy połączymy się na przykład po WebDAVie. Dostaniemy ten folder import i folder download. Jeszcze był folder player i właśnie do folderu player wędrowały pliki, które aktualnie były używane, czyli właśnie te wszystkie skeszowane z Dropboxa na przykład. Te, które aktualnie są jakby no nie na wokandzie, tylko na playliście, powiedzmy. W użyciu te, które ostatnio graliśmy i te, które zostały właśnie tak zaimportowane, natomiast w tym momencie nie ma żadnych, no bo on je sobie streamuje i gdzieś tam cache'uje i jakoś się ich pozbywa z PiClouda. Natomiast to jest właśnie zakładka plików lokalnych, do której możemy dosłać rzeczy właśnie przez to, co omawiałem w poprzedniej zakładce, czyli z kolei, no żeby mieć tutaj pliki lokalne, to musimy wejść w znajomości, tudzież połączenia, tudzież connections, włączyć sobie jedną z dróg, czyli na przykład Wi-Fi Drive, połączyć się FileZillą, wrzucić coś do tego folderu Downloads albo do folderu Import i wtedy mamy. I możemy, powiedzmy, wrzucić sobie jakiś folder z muzyką czy z audiobookami. I wtedy, tak jak przeglądałem w chmurach, tak przeglądamy go po prostu lokalnie na tym telefonie.
2: No więc też kolejna metoda na zasilenie tej aplikacji danymi.
0: Danymi. Szczególnie dobra, jeżeli rzeczywiście posiadacie mniejszy wariant pamięciowy. No i ostatnia naj...
1: Ustawienia. Tak karta, naprawdę... 5.
0: Tak naprawdę najbardziej jakby... czasochłonna zakładka.
1: Ustawienia. Pomoc. Wersja premium.
0: Dlatego, że proszę bardzo, powiedziałem, że zajrzymy do ikonki wersja premium. To jest pierwsze, co tutaj
1: przycisk,
0: nas
1: zamknij.
0: Informuje.
1: Gratulacje. Korzystasz z wersji premium. Reklamy zablokowane, punktor nieograniczona liczba usług w chmurze, punktor pobieraj albumy i playlisty, punktor nieograniczona kolejka odtwarzacza audio, punktor nieograniczona liczba list odtwarzania, punktor nieograniczona liczba utworów na liście odtwarzania, punktor pobieraj i przesyłaj foldery, punktor nieograniczona liczba ulubionych. Użyj przycisku przywróć zakupy, aby aktywować wersję premium dla urządzenia iOS podłączonego do tego samego konta iTunes.
0: Czyli po prostu to, co on wymienił, że tam nieograniczone playlisty, nieograniczone, domyślam się, że ta darmowa wersja ma jakieś limity, no żeby jednak wesprzeć twórców, ma reklamy, ma jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość chmur, o ilość rzeczy w kolejce, nie wiem, o przesyłanie folderów, no w każdym razie ja tak naprawdę nigdy nie korzystałem z tej darmowej, bo jak zobaczyłem, że ta premium tam kosztuje powiedzmy parę złotych, a wiedziałem, że szukam czegoś do muzyki, no to stwierdziłem, raz matka rodziła, spróbujemy wersji premium. I ja średnio lubię marnować czas na te darmowe, szczególnie jeżeli powiedzmy wiem, że będę się użerał z reklamami. Ja nienawidzę wszystkich kontekstowych reklam, zresztą kto je lubi, linków, jakichś takich webowych zatoczek w aplikacji, żeby się tego pozbyć, najczęściej po prostu też biorę inapkę. Oczywiście no tylko wtedy, kiedy sama aplikacja jest tego warta i będę z tego korzystał, bo jeżeli powiedzmy za wywalenie samych reklam miałbym zapłacić powiedzmy 80 zł, a okazuje się, że pobawię się aplikacją 5 minut i ją usunę, no to nawet nie będę robił tej inapki, ale tutaj akurat polecam zaopatrzyć się mimo wszystko w tę wersję premium. Zamykamy to.
1: Reklamy za wykorzystanie, przycisk, zamknij. Wersja odtwarzacz muzyki.
0: No i tutaj już mamy menu ustawień. Bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane. Posłuchajcie.
1: Wskaźnik ujęty, odtwarzacz muzyki. Biblioteka muzyczna. Kody dostępu. Manager plików. Edytor tagów audio. Wi-Fi drive. Personalizacja. Ekran. Dostępność. Język. Kopia zapasowa i przywracanie. Informacje prawne. Polityka prywatności. Udostępnij tą aplikację. Wyślij opinię. Pomoc. Często zadawana pomoc. Wskaźnik ujęty. Udostępnij to. Zdobądź więcej aplikacji. Wyślij opinię. Pomoc. Często zadawany Flexbox V5, 2, 1. Mini odtwarzacz, przycisk 64%, dobrze. 59%.
0: To są jakby kategorie ustawień. I teraz w tych ustawieniach to też pytanie, czy przyda się naszym słuchaczom, żebym ja je rozwalił na czynniki pierwsze, bo to będzie bardzo długo trwało, czy po prostu omówić, do czego ten program jest tutaj zdolny, bo trochę to będzie nudne.
2: Moje pierwsze pytanie jest następujące. Czy warto w ogóle zaglądać do ustawień dostępności? Czy tam coś dla nas ciekawego się znajdzie?
0: Oczywiście.
1: Sprawdźmy. Język. Dostępność. Tryb tekstowy. Przełącznik. Włączone. Ta opcja aktywuje tryb tekstowy interfejsu aplikacji i ukrywa wszystkie obrazy. Włączane automatycznie, gdy VoiceOver jest aktywny.
0: Czyli tak naprawdę już z mety to mamy.
1: Mini odtwarzacz. Tryb do ustawienia. Przycisk wróć. O. Ustawienia.
0: Czyli
1: dostępność.
0: Wyłączając ten tryb tekstowy, domyślam się, że wysypie nam się dostępność. Nie chcę się teraz tym bawić, bo jeżeli to wyłączę, może się okazać, że coś poszło nie po naszej myśli. Ale ten program jest tak zrobiony, że kiedy mamy włączony VoiceOver, to on rozpoznaje, że jest VoiceOver i przełącza nas w ten tryb tekstowy. Czyli w pełni dostępny. Ten program jest w pełni dostępny. Tutaj nie ma jakichś rzeczy, których byśmy nie zrobili.
2: Ewentualnie tam parę jakichś takich rzeczy dodatkowo, które wypowiada, które mógłby sobie darować, czy jakiś brak etykietek przy przyciskach niektórych, ale no powiedzmy sobie szczerze, da się to wszystko ogarnąć.
0: Tak, no chociażby tak demonstracyjnie, no zobaczmy.
1: Ustawienia.
0: Co mam tutaj? Wszedłem w opcję pierwszą, odtwarzacz muzyki.
1: Ogólny. Personalizacja, składowanie utworu. Personalizacja, ogólny. Odtwarzać, wyłączony, ogólny, nagłówek.
0: To jest troszeczkę jak w ruskiej matrioszce. Troszeczkę się naklikamy, ale może z drugiej strony lepiej, bo No bo są te kategorie ustawień, one nam się jakby zwinie, jak wejdziemy w coś konkretnego, przywróci, jak cofniemy się, czyli jest tak troszeczkę po staremu i niektórzy, powiedzmy, widzący, czy tam powiedzieliby może, że to pornie, no ale dla nas niewidomych jednak łatwiej się połapać, bo tutaj nie wysuwa się jedno z drugiego, nie wystaje trzecie z czwartego, tylko po prostu, jeżeli mamy pół godziny, godzinę, no ile tam potrzebujemy, to po prostu sobie poklikamy w tych ustawieniach, tak jakbyśmy ustawiali coś w telefonie.
1: Powtarzać, wyłączony, ogólny, nagłówek, wskaźnik ujawnie, utwory w kolejce. Co odtwarzacze audio nie są powtarzane. Człapać, włączony.
0: Człapać.
1: Wskaźnik utwory są losowo umieszczane w kolejce odtwarzacze audio.
0: Ja tego człapacza mam z mety włączonego, czyli on wszystko, co ja w tym momencie zagram, a ja bardzo często słucham na odsłuchu tak zwanym randomowym, szaflowym.
2: Człapiącym.
0: Oczywiście, gdybym wyłączył, no to wyłączę, tylko wtedy no, będę się musiał do wszystkiego doczłapać, wtedy dopiero alfabetycznie. Tutaj możemy sobie wybrać kodek.
1: Tam, gdzie jest to możliwe, używany będzie systemowy kodek audio. Ten tryb maksymalizuje kompatybilność i stabilność podczas odtwarzania. Należy pamiętać, że ustawienia korekcji, wysokości tonu i wyjścia audio będą niedostępne.
0: Czyli można zmienić.
1: Mini odtwarzacz. Kodek audio. Nagłówek. Ogólny. Przycisk wróć.
0: Możemy wybrać ten kodek Foundation albo FFmpeg. No i tutaj po prostu, jeżeli mamy tylko FFmpeg, to możemy dodatkowo robić sobie korekcje, bawić się wysokością utworów. Niżej, wyżej, bo takie bajery są tutaj też.
1: Kodek, wskaźnik tam, gdzie jest preferowany czas trwania bufora wyjścia audio. Wskaźnik ujęty, ta opcja umożliwia skonfigurowanie czasu trwania bufora wejścia ukośnik wyjścia dla odtwarzania dźwięku na urządzeniu. Typowa wartość czasu trwania bufora wejścia ukośnik wyjścia, minimalizująca opóźnienia podczas odtwarzania dźwięku o wysokiej rozdzielczości, wynosi około 5 milisekund, 0,005 sekund. Należy pamiętać, że rzeczywisty akceptowalny rozmiar bufora może się różnić w zależności od konkretnego sprzętu i środowiska oprogramowania. Niezbędne jest przetestowanie różnych czasów buforowania na urządzeniu docelowym i wybranie tego, które zapewnia najlepszy kompromis pomiędzy niskim opóźnieniem a stabilnym odtwarzaniem dźwięku bez zakłóceń.
0: Tak jak powiedziałem, tutaj tych ustawień to jest...
1: Mini odtwarzacz, przycisk,
0: mamy jeszcze na przykład personalizację.
1: Styl ekranu odtwarzacza audio.
0: Tutaj...
1: W starym stylu.
0: Tutaj to jest styl ekranu, ale to jest raczej dla widzących. To są takie customizacje.
1: Styl klasyczny. Nowoczesny styl. Zaznaczenie. Wygaszone. Wybierz styl główny. Przyciski na ekranie głównym. Tryb powtarzania i losowania. Zaznaczenie. Wygaszone. Następna i poprzednia piosenka. Zaznaczenie.
0: To chodzi o przyciski, to chodzi o ikony.
1: Pomin czas.
0: Można sobie jakoś tam spersonalizować. Najmniej nas to interesuje tak naprawdę.
1: Skype personalizacja. Wskaźnik. Pysk ogólny. Pysk ładowanie utworu. Wi-Fi. Dane Wi-Fi komórkowe. Wi-Fi. Odtwarzacz muzyki. Przycisk ładowania utworu. Wi-Fi. Dane Wi-Fi komórkowe. Zaznaczenie. Wygaszone. Przycisk.
0: Mam ustawione, że i przez komórkę, i przez Wi-Fi.
1: Czas wstępnego ładowania. Automatyczny. Zmniejszenie. Wygaszone. Zwiększenie. Przycisk. Zmniejszenie. Czas wstępnego ładowania. Automatyczny. Jeśli masz złe połączenie sieciowe, wydłuż czas wstępnego ładowania.
0: Aha, czyli tutaj też możemy zwiększyć ten bufor początkowy, że to wstępne ładowanie to można właśnie sobie zrobić tak, że jeżeli powiedzmy właśnie mamy to o czym mówiłeś, kiepskie połączenie internetowe, to możemy je wydłużyć, że on więcej tego utworu ściągnie do tego swojego wewnętrznego cache'u i będzie go grał. Oczywiście będzie dłużej trwało zmienianie
2: utworów. Zanim się to wczyta. Mhm.
1: Jeśli zwiększenie, zmniejszenie, czas wstępnego ładowania, automatyczny, zmniejszenie, wygaszone, czas zaznaczenia, wygaszone, czas zwiększenie, przycisk,
0: zmniejszenie, wygaszone,
1: jeśli masz złe połączenie sieciowe,
0: do minimum,
1: odtwarzacz muzyki, przycisk wróć, odtwarzacz, korektor dźwięku, ładowanie utworu, wskaźnik ujawnienia, ładowanie, korektor dźwięku.
0: Korektor dźwięku, z tego co pamiętam, czy ma presety? Jakkolwiek?
1: Znak plus 5.0. Częstotliwość dźwięku 500 Hz. Częstotliwość dźwięku 250 Hz. Częstotliwość dźwięku. Częstotliwość 30, 64, 120, 200, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 6K. Przycisk. Konfiguracja korektora dźwięku. Ecoustic. Przycisk.
2: Są preset.
1: Dwukrotnie, aby wybrać konfigurację korektora dźwięku. Konfiguracja korektora dźwięku. Ecoustics. Przycisk. Konfiguracja korektora
2: Ale tu
1: dźwięku,
2: można sobie Ecoustics, podbijać przycisk. Też konkretne pasma. Moje pytanie jest takie, czy to jest dostępne?
1: Częstotliwość dźwięku 64 Hz, znak plus 4.9 dB. Regulacja.
2: A, regulacja. Super. I to bardzo fajnie to zrobili.
0: Tak, tu normalnie można na regulacjach, można się tym korektorem po prostu muzyki, bawić.
1: Przycisk wróć.
0: Cofamy.
1: Odtwarzacz, pamięć podręczna, odtwarzacz, korekcja wysoka, odtwarzacz muzyki, ustawienie, korektor, szybkość odtwarzania.
0: Szybkość odtwarzania.
1: 0.25, sterowanie suwakiem, przycisk. Szybkość odtwarzania, nagłówek, 0.5, 0.7, normalna prędkość. 1.20, 1.2.
0: No to się oczywiście przydaje do audiobooków, bo
2: trochę
0: tam
2: mi,
0: najczęściej...
2: Powiem szczerze, w tych ustawieniach i w tym programie przeszkadza to, że on nie zawsze sygnalizuje, co my mamy wybrane, albo nie jest to zawsze czytane tak, no przy tej konkretnej wartości, czasem przy jakimś przycisku, coś jest...
0: Normalna, zaznaczone, tak?
2: Dokładnie.
0: Albo coś. Bo tak to troszeczkę rzeczywiście tutaj nie wszystko...
1: 1.20, normalna, 1.25, normalna prędkość, 1.20, normalna prędkość, 2.20, sterowanie suwakiem, przycisk, sterowanie suwakiem aktywne, przycisk, szybkość odtwarzania, na głowę, szybkość odtwarzania, 1, regulacja, normalna prędkość, przycisk. Szybkość 0.71.
0: O, tak będzie najlepiej, bo przynajmniej na suwaku wiem, że mam to jeden ustawione.
2: No tak.
1: Sterowanie suwakiem aktywne. Przycisk. Sterowanie
0: Teraz mogę to
1: aktywne.
0: Wyłączyć.
1: Sterowanie suwakiem. Przycisk. Odtwarzacz muzyki. Przycisk.
0: Cofamy się.
1: Odtwarzacz. Szybkość odtwarzania. Odtwarzacz muzyki. Ogólny wskaźnik ujawny. Personal. Skap lodowanie. Skap korektor. Skap szybkość. Korekcja wysokości.
0: Korekcja wysokości. No może, jeżeli powiedzmy mamy jakieś analogowe zgrania, albo zgrania, analogowe zgrania, co ja mówię, zgrania odcyfrowane analogii, o, zgrania z kaset, zgrania z winyli, nie wiem, za wolno się zgrało, za szybko się zgrało, to jest taki pitch bender, po prostu. Coś ci za wolno gra, czy za szybko gra, no to możesz sobie to
2: sztucznie
0: troszeczkę wyregulować, no. To jest do tego, i to już są opcje, bym powiedział, takie te gadżeciarskie.
1: Wskaźnik, pamięć podręczna, odtwarzacz audio.
0: To jest właśnie ten jego cache.
1: Pamięć podręczna, włącz pamięć podręczną, odtwarzacz audio, przełącznik, wyłączone. Pamięć podręczna, utwory w kolejce odtwarzacza audio zostaną wybrane automatycznie, aby zapewnić płynne odtwarzanie. Usuń wszystko, 0 kb.
0: I ja mam to w ogóle wyłączone, czyli ja w ogóle ten cache sobie wyłączyłem, żeby on starał się streamować.
1: Odtwarzacz muzyki, przycisk wróć. Odtwarzacz, szybkość odtwarzania, wskaźnik, korektor, pamięć, timer uśpienia.
0: Tutaj oczywiście usypiacz standardowy.
1: Wskaźnik
0: i to by było tyle, jeżeli chodzi o samo...
1: Wersja premium, wersja premium, odtwarzacz muzyki.
0: O sam odtwarzacz muzyki.
1: Wskaźnik, biblioteka muzyczna.
0: Można, są jeszcze ustawienia biblioteki.
1: Kody dostępu.
0: Tu możemy zablokować program.
1: Manager plików.
0: Ustawienia plików.
1: Edytor tagów audio.
0: Tagi.
1: Wi-Fi drive.
0: Zaloguj
1: się. Opcjonalny. Pole tak. Hasło. Zaloguj się. Hasło. Opcjonalny. Bezpieczne. Jeśli twoje urządzenia uruchom mini odtwarzacz, uruchom Wi-Fi Drive. Przycisk.
0: Wi-Fi Drive, Wi-Fi Drive można także włączyć z poziomu ustawień. O.
2: I tu podajemy użytkownika i hasło.
0: Tak,
2: rozumiem.
0: Możemy włączyć z poziomu ustawień.
1: Ustawienia. Przycisk wróć. Ustawienia. Personalizacja. Dostępność. Kod. Wskaźnik ujaw. Manager. Edytor. Wi-Fi Drive. Personalizacja. Ekran. Dostępność. Język. Kopia zapasowa i przywracanie. Informacje prawne. Informacje prawne.
0: No i to już pokazywałem. Także tych ustawień jest troszeczkę. Możemy poustawiać właśnie różne rzeczy związane z biblioteką muzyczną. Mówię, nie chciałbym omawiać każdej sekcji, każdej podsekcji, bo one są jakby dostępne i jeżeli już na tym etapie jesteście przekonani do tego programu, to uważam, że każdy po prostu sobie w tych ustawieniach znajdzie i podreguluje, co trzeba.
2: Warto się pobawić, warto poeksperymentować.
0: Bo tak jak wspomniałem, no bardzo dużo by nam to jednak czasu zajęło i raczej zanudziłbym słuchaczy, pokazując wszystko łopatologicznie. Natomiast chciałbym się jeszcze podzielić, jeżeli już mówimy o praktyce, no takimi spostrzeżeniami, bo wspomniałem na początku naszej rozmowy, że to nie będzie laurka.
2: Dokładnie. I właśnie o to też miałem zapytać, bo w sumie program wydaje się fajny.
0: Fajny.
2: Opcji dużo ma, możliwości takoż, więc dlaczego jednak raczej z
0: dlaczego jednak przeprosiłem się ze starym iPodem i rzuciłem muzykę na fubara?
2: No?
0: A no już mówię dlaczego. No dlatego, że on jeszcze jak gra lokalnie, to jeszcze pół biedy. Natomiast on na przykład czasami z niewyjaśnionych przyczyn potrafi nam się wyłączyć. W różny sposób. Albo po prostu się zatrzymać, albo wykreszować się tak, że odblokowujesz ekran i masz ekran początkowy, pulpit. Z jakiegoś powodu się nam flagbox zamknął. On z jakiegoś powodu czasami potrafi nie zaczytać do końca folderu. Dajesz mu graj, on nie chce grać. Albo przełączasz na następny utwór, coś mu nie zaskakuje, następny. Ale właśnie martwi mnie to jego wykraszowywanie się. Zostawiłem sobie kiedyś dźwięki na tury. Pościągałem sobie dźwięki, takie ludzie robili z miasta czy z lasu, więc powiedzmy no albo natury, albo miasta czy tam przemysłu. W każdym razie to takie do snu, tak? I zostawiłem sobie to, żeby to mi grało. No i rano się budzę i jakieś było moje zdziwienie, kiedy przecież tych dźwięków było na tyle, albo one były długie na tyle, że mogłyby grać jeszcze kilkanaście godzin dłużej, ale z jakiejś przyczyny one się wyłączyły w nocy. Nie Aha. był żaden timer ustawiony, żadne uśpienie.
2: Po prostu no więc, coś padło.
0: No więc pytanie, co będzie, jeżeli coś takiego by zrobił przy odtwarzaniu audiobooka?
2: No można się zdenerwować.
0: No właśnie.
2: Jesteś w środku jakiejś niezłej akcji, a tu nagle przestaje
0: grać. Nagle i po prostu to nie ma reguły. Oni wypuszczają różnego rodzaju aktualizacje. Ja ich też alarmowałem, pisałem jako feedback. Tylko to są takie troszeczkę wyjątki od reguły albo wyjątki. Na zasadzie ten sam program sam w sobie to jest... On jest taki troszeczkę, jakbym miał go do czegoś porównać, to powiedzmy, że do ustroju politycznego. Bo on z samej idei jest super. Ale wprowadzenie to w czyn już jest troszeczkę kiepskie. Może nie... Znaczy kiepskie. Właśnie zależy
2: Zdarzają
0: od wersji.
2: Zdarzają się problemy po prostu.
0: Zależy od humoru twórców, zależy co po prostu w kolejnej wersji naprawią, a co zepsują. Dlatego właśnie to są takie mixed emotions, mieszane uczucia mam co do tego typu rozwiązań.
2: Wiesz co, ja mam też taką swoją teorię przy tej okazji, że w ogóle nie jest łatwo być twórcą takiej aplikacji. Z jednego powodu. Strasznie mocno musisz polegać na rozwiązaniach od firm trzecich, nad którymi tak naprawdę do końca nie masz żadnej kontroli. I teraz pytanie jest bardzo podstawowe. Jak dużo w tym, co tu nie działa i co się czasem po prostu wykrzacza, jest spowodowane tym, że rzeczywiście programiści czegoś nie przewidzieli, czegoś nie obsłużyli, a jak często te problemy wynikają z tego, że jakaś tam usługa chmurowa, która udostępnia swoje API dla aplikacji zewnętrznych, no po prostu w tym momencie przestała działać, albo na przykład zaczęła działać gorzej, a API na przykład nie pozwala na jakąś weryfikację tego stanu, albo zwyczajnie jest problem z internetem, który jedna usługa obsługuje lepiej, inna obsługuje gorzej, a jeszcze inna wcale, bo ktoś po prostu o tym nie pomyślał. I mam takie wrażenie, że to jest nałożenie się i to jest rzeczywiście miks. To jest miks różnych rzeczy, które mogą pójść źle i one czasem niestety źle idą.
0: Tylko problem jest w tym też taki, że nie wiem jak na obecną chwilę, bo dawno nie słuchałem z Flagboxa niczego lokalnie, ale...
2: Lokalnie też się zdarza.
0: Ale lokalnie też lubił się wysypać.
2: Tak? No to już jest inna rzecz. To już w tym przypadku nie ma usprawiedliwień.
0: I w tym momencie... No, usprawiedliwienie może być tylko jedno, że rzeczywiście programiści zrobili kombajn, tylko ten kombajn jest może kiepsko dotowany przez społeczność i może to też jest tak, że jest to program dla grona jakichś geeków, może gdyby zapotrzebowanie było większe, to i niezawodność byłaby większa. Nie wiem, bo nie znam twórców i nie wiem, jakie jest ich podejście, raczej miałbym ich za entuzjastów, widząc po tym, co zrobili i po wielości opcji dostępnych w tego typu programach. Natomiast z drugiej strony, no, jest to program, na którym na pewno nie mogę polegać w 100%.
2: To... Z trzeciej strony zaś wprowadzenie tak wielu opcji i pamiętanie o różnego rodzaju zależnościach, to podejrzewam, że też nie jest proste i tu też bym się dopatrywał jakichś możliwych problemów. Wiesz, aktualizujesz coś, zapominasz o jakiejś tam entej opcji, którą wdrożyłeś 3 lata temu, a która również może mieć na to wpływ. To rozwijanie takiej rozbudowanej aplikacji to też może być wcale nie taki dobry pomysł.
0: No i właśnie czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że lepsze bywa wrogiem dobrego. Bo ta aplikacja jest istotnie właśnie rozbudowana. Pytanie tylko, czy do odtwarzania muzyki aż tak bardzo rozbudowanej aplikacji potrzebujemy. Bo tak jak wspomniałem, chociażby importowanie, eksportowanie playlist byłoby mi bardziej potrzebne niż jakiś rozbudowany menedżer tagów czy inny edytor biblioteki audio, nie wiadomo czego. To jest poniekąd też, no, zależy punkt widzenia od kąta patrzenia albo od miejsca siedzenia. Szczerze powiedziawszy, nie potrzebuję aż tak zaawansowanych opcji w odtwarzaczu muzyki, a raczej potrzebuję rzeczy praktycznych.
2: To się zgadza. A być może są też tacy zwolennicy takich aplikacji, których właśnie ujęła ta mnogość konfiguracyjnych możliwości.
0: Ta mnogość konfiguracyjnych możliwości ona może z jednej strony ująć, a właśnie z drugiej przytłoczyć. Dlatego też nie chciałem wszystkich tych ustawień wam pokazać. To była jakby świadomy zabieg, że pokazałem tylko to, co dotyczy odtwarzacza i tam powiedzmy to, jak wygląda ta chmura. No wiadomo, dodawanie różnych chmur jest tak samo kreatorkowe, więc tutaj po prostu musiałbym i tak wyłączyć mikrofon, kiedy bym wpisywał swoje dane. Ale no, to jest jakby też rzecz, która jest logiczna i wynika jakby z całej polityki tego programu, więc tutaj też uznałem, że nie ma co demonstrować. Po prostu dodaj chmurę, wybieramy, jaka to ma być chmura i usługa.
2: Swoją drogą, właśnie, jak to jest z wspieranymi chmurami? Była jakaś taka chmura, której bardzo byś chciał, a nie ma? 64%.
1: 5 Flashbox. Ustawić za plik znajomości.
0: A wejdźmy właśnie w te znajomości. Raczej nie było takiej chmury, dlatego że on ma mnogość różnych chmur. I chyba ja nie korzystałem z jakiejś takiej niszowej, której by rzeczywiście nie było. Ja się dzięki temu programowi dowiedziałem, tak właściwie, czym jest PiCloud. Ja bym nie wiedział, co to PiCloud. Ja sprawdziłem, bo Flagbox zaczął obsługiwać PiClouda i ja dlatego tego PiClouda zacząłem sprawdzać.
2: A, widzisz.
1: Pomoc. Przyłącz usługę.
0: Co możemy tu połączyć?
1: iClouda. Google Drive. Dropbox. OneDrive. SMB. Mega. Yandex Disk. WebDAV. Box.
0: Tutaj jest jakaś chyba chińska, czy jakaś?
1: Wskaźnik. MyCloud Home. MediaFire. Infinite Cloud. QTO. PetSlot, SkiDrive, SkiDrive, SkiDrive, przycisk, znajomości,
0: i to są chmury, które pokazałem, czyli jest nawet prywatna chmura, czyli jeżeli jesteśmy użytkownikami MyCloud Home, czy jakoś tak to on teraz nazwał, czyli to jest usługa, żeby nie skłamać, ale chyba firmy Western Digital, czyli jeżeli mamy dyski My Passport, czy które wspierają te rozwiązania MyCloud, bo są na przykład takie dyski zewnętrzne, które możemy postawić MyBook raczej od WD, które stawiamy na biurku i które mają oprócz tego, że wejście zasilające, wejście powiedzmy komunikacyjne z komputerem, to jest jeszcze RJ-ka, więc można ten dysk traktować jak taki mini NAS, mini serwer i to się nazywa MyCloud Home. Czyli robimy sobie taką jakby prywatną, domową chmurę.
2: Zgadza się i tam można wrzucać różnego rodzaju rzeczy, czy to po FTP, czy za pomocą innych jakichś protokołów komunikacyjnych. Kiedyś pamiętam, że te dyski były dość słabo zabezpieczone niestety, na całe szczęście. Już chyba teraz jest lepiej, oby tak było.
0: No bo to pewnie lubiło wyciekać do sieci, to co tam ludzie mają, a mieli różne rzeczy.
2: A wyszukiwarki serwerów anonimowych, serwerów FTP, to kiedyś było dosyć popularne miejsce.
0: Popularne miejsce z dość, że tak powiem, bardzo poufnymi treściami.
2: Tak, tak. No. Całe szczęście już teraz jest zdecydowanie z tym lepiej i nawet jeżeli coś pozwala wrzucać dane po FTP, co zresztą w ogóle bezpiecznym tak jest średnio, bo FTP, takie stare, dobre FTP, to nie ma żadnego szyfrowania. Na całe szczęście są też FTP już z szyfrowaniem. SFTP, tak, i FTPS jeszcze. FTPS. Tak, tak.
0: SFTP i FTPS. Także no tak, jeżeli chodzi o omówienie w praktyce, no to myślę, że no bo raczej muzyki w tym momencie sobie nie będziemy słuchać, bo każdy
2: no nie,
0: lubi coś
2: bo każdy,
0: innego.
2: Każdy ma swoją.
0: Natomiast powiedz mi, czy jest jeszcze może, jeszcze jakieś pytania do mnie, bo w tym momencie tak postarałem się omówić to, co najważniejsze i to, bez czego ten program się nie może obejść, nakreśliłem wszystkie jego plusy, minusy i zastanawiam się, czy jeszcze coś możemy z tego tematu w tym momencie wyciągnąć. No bo rzeczywiście moglibyśmy się bawić nim bardzo długo, bo ma dużo tych opcji, podopcji, podkategorii, kategorii i każdy z was może sobie to obejrzeć w zakładce ustawienia. Tak jak pokazałem, chmur jest tak, że dużo każdą sobie można autoryzować i tak jak wspomniałem, ten program święty nie jest, idealny nie jest i lubi się nam zachowywać bardzo różnie i kto wie, może będąc zniechęcony do niego jeszcze miesiąc temu, teraz już nie powinienem, bo nie ukrywam, że po najnowszych aktualizacjach aż tak mocno już z niego nie korzystałem. Dostał chyba aktualizację w grudniu. Ja przed tą grudniową aktualizacją słuchałem muzyki, byłem tak zniesmaczony, że mówię, co to jest? Dlaczego? Dlaczego jak mu daję taki duży folder, on się nie chce zaczytać? W każdym razie są rzeczy w nim na tak, są rzeczy zdecydowanie na nie. Te jego właśnie krasze, obsuwy i te jego dziwne niezdecydowania, co tak jak też wspomniałeś, może wynikać z różnych trzecich uwarunkowań, niekoniecznie zależnych od twórców. Także kapryśny kombajn multimedialny czy muzyczny, ale kombajn, ale chmurowy i pozwalający nam przynajmniej w teorii na wiele, w praktyce też, ale musicie być cierpliwi, a nie, jak to mówi pewien youtuber, leniwi.
2: Tak jest. Kombajn, który czasem po prostu skręci nie w tę stronę.
0: Tak, albo chciałby mucić tam, gdzie nie trzeba.
2: W szkodę wejdzie.
0: Tak.
2: Wjedzie.
0: On wjedzie. Lubi czasami szkodzić, natomiast myślę, że no jest to przede wszystkim plusem to, że jeżeli jesteśmy nadal kolekcjonerami muzyki w starej formie, starej nowej, bo jednak chodzi o muzykę już zdigitalizowaną i zapisaną na dysku, ale jednak muzyki, którą mamy na własność, muzyki, którą możemy sobie zsynchronizować, no to proszę bardzo, jeżeli mamy jakiekolwiek miejsce w chmurze albo chcemy sobie wykupić miejsce w chmurze, można potestować, przynajmniej potestować. Nie dam wam 100% słowa honoru, że to będzie od jutra wasz ulubiony odtwarzacz muzyki chmurowej, ale na pewno jest to jedna z aplikacji, która swoją drogą jest bardzo wysoko w rankingach tego typu aplikacji, jako zaawansowana i właśnie z wielością funkcji i nie bez powodu, bo to nie jest tak, że będziemy na niej wieszać psy, że ona się tam lubi crashować. Lubi, ale trzeba obserwować jej aktualizację. I najlepiej, mimo wszystko, traktować ją jako coś ciekawego do potestowania, ale nie pozbywać się jakiegoś sprawdzonego źródła naszej codziennej rozrywki.
2: To ja jeszcze zapytam cię o odtwarzanie. Jeżeli chodzi o odtwarzanie na jakichś urządzeniach zewnętrznych, ty nie korzystasz chyba z AirPlaya, bardziej z Bluetootha, prawda?
0: No raczej sprzęt, który mi umożliwia odtwarzanie zewnętrzne, jest sprzętem bluetoothowym. AirPlaya bym korzystał, gdybym na przykład wychodził z telewizora i powiedzmy to telewizor był moim centrum multimedialnym z podłączonym jakimś sandbarem czy z czymś. Akurat telewizor u mnie jest po prostu telewizorem, a poza tym mam tak stary i wysłużony model sprzed chyba 10 czy 12 lat, że o AirPlayu raczej mógłbym tylko pomarzyć. Chyba nie mają takie, prawda? Stare modele jeszcze AirPlaya.
2: To wiesz co, to różnie mogłoby być, ale chyba rzeczywiście jeszcze wtedy to nie.
0: Chyba nie.
2: Jeszcze wtedy to nie.
0: Dlatego Bluetooth i tutaj jakichś zastrzeżeń nie mam. Jeżeli jestem połączony z głośnikami bluetoothowymi, po prostu to odtwarzanie działa. Jeżeli się ma skraszować, to się skraszuje niezależnie, czy to będzie bluetooth, czy to będzie wewnętrzny głośnik iPhone'a.
2: I ten korektor, który możesz tam sobie ustawiać, robi robotę na takim zewnętrznym głośniku?
0: Robi robotę, chociaż nie jestem jakby bardzo, jakby to powiedzieć, kompetentny, jeżeli chodzi o takie kręcenie tym korektorem. Bardziej gdzieś tam używałem tych presetów, dlatego że często było tak, że coś nie do końca dokręciłem jak trzeba, szczególnie biorąc się za każde pasmo z osobna. I jednak ja to zawsze byłem zwolennikiem kręcenia, powiedzmy, trzema gałkami, żeby mi się zgadzał środek, zgadzał bas, zgadzał sopran. Jednak trzeba jednak więcej o tej korekcji

0: Tak zupełnie na koniec, my tu obaj działamy radiowo, a w radiu, jak się piosenki odtwarzają, to na siebie zwykle troszeczkę nachodzą i są takie różne odtwarzacze, które potrafią to gorzej lub lepiej zasymulować. Nie słyszałem, żebyś o tym mówił, w opcjach też jakoś tego nie widziałem. W związku z tym pytanie, nie da się?
1: W związku z tym nie chcę skłamać, więc jeszcze raz zajrzymy do tych opcji, ale ja rzeczywiście tego crossfadera nie widziałem. Może gdzieś tutaj, gdzieś go tutaj może mamy. Ustawienia.
2: Personalizacja. Wskaźnik Wi-Fi Drive. Edytor. Manager plików. Wskaźnik kod dostaw. Biblioteka. Odtwarzacz muzyki. Wskaźnik biblioteka muzyki. Synchronizacja muzyki online. Wskaźnik ujawny, synchronizacja meta 21 ustawienia.
1: To bardziej ten odtwarzacz muzyki, bo...
0: A tamtego nie było.
2: Biblioteka muzyczna, odtwarzacz muzyki, kod dostępu, manager pliku, edytor tagów audio, Wi-Fi drive.
1: Tutaj raczej
2: personalizacja.
1: Jakoś mi to nie wygląda.
2: Kod, odtwarzacz muzyki, ogólny. Personalizacja, składowanie utworu, wskaźnik ujawny, personalizacja, składowanie, korektor dźwięku, szybkość odtwarzania. Skype, korekcja wysokości. Skype, pamięć podręczna od Skype, uśpienia. Skype, mini odtwarzacz. Teraz odtwarzany, mini odtwarzacz.
0: No to chyba nie ma.
1: Że chyba nie będzie. Chyba nie będzie tego płynnego przechodzenia. Chociaż dziwne, bo w tak zaawansowanym odtwarzaczu spodziewałbym się.
0: Jeszcze to powinni dodać, tak sądzę.
2: Ustawienia, kod dostępu. Wersja premium.
1: Ale jak widzę tutaj na razie tego
2: listy odtwarzacz znajomości, nie mam. Karta, 3 z 5. Następna pies zaznaczone. Ustawienie poprzednia pies mini odtwarzacz.
1: A jeszcze w mini odtwarzacz. Może tutaj coś mamy.
2: Szukaj, przycisk, więcej akcji, przycisk. Więc przesuń.
0: Tam też są jakieś ustawienia.
2: Przycisk, zamknąć. Widok karuzel, korektor dźwięku. Ustawienia dźwięku, przycisk.
1: Tutaj mamy ustawienia
2: zamknąć,
1: dźwięku.
2: Przycisk, ustawienia dźwięku, nagłówek, korektor dźwięku. A co ustawić? Wskaźnik ujaw, łącznie z urządzeniem. Google Chrome, AirPlay i Bluetooth. AirPlay. Częstotliwość próbkowania wyjścia audio. 44.1 kHz. Wskaźnik ujaw, liczba kanałów wyjściowych audio. 2, left, wskaźnik, kodek audio, AV, undat, wskaźnik, głośność, 9, głośność, 94%.
0: Ale też 3%. Nie ma.
1: Też nie ma tutaj crossfadera.
2: Człapać, włączony, ustawienia dźwięku, człap, następna piosenka, człap, ustaw, korektor, dźwięk, widok, karuzeli, zamknąć, przycisk, widok, korektor, dźwięku,
1: w korektorze
2: przycisk.
1: Nie podejrzewam, żeby coś takiego
0: no nie.
1: było.
2: Więcej akcji, szukaj, przycisk, szukaj, więcej
1: A
2: akcji,
1: tutaj?
2: Więcej akcji, uwaga, szukaj, zakładki, przycisk, uwagi, przycisk. Prędkość, przycisk, najnowsze, ulubione, korektor dźwięku, timer uśpienia, ustawienia, przycisk, pomoc, usuń kolejk, anulować.
0: A w tych ustawieniach... Ustawienia,
1: a tutaj jeszcze właśnie przycisk. Są ustawienia, co
2: ustawienia
1: to jest?
2: Ustawienia odtwarzacza audio, na zamknąć, przycisk, ustawienia ogólny, skak, personalizacja.
1: Nie, tutaj nas wyrzucił do ustawienia, tak jak mówiłem,
0: aha,
1: to są odtwarzacze
0: no
2: okay.
1: audio, no i ta personalizacja, jak się tu mnie korci, ale...
2: Timer uśpienia, pomiń czas. Zaznaczenie. Wybierz następne i poprzed. Zaznacz tryb powtarzania i losowania. Przyciski na... Wybierz z tyłu głównego ekranu od... Tryb
1: Przelecimy to tylko.
2: Korek. Zaznaczenie. Wybierz. Szukaj. Zaznacz. Zakładki. Prędko. Dodaj zakładkę. Dodaj do ulubion. Zaznaczenie. Wybierz. Uwagi. Proszę wybrać przyciski, które mają być włączone na ekranie głównym. Przyciski na ekranie blokady. Na główek.
1: Aha.
2: Pomiń czas. Dodaj zakładkę. Zaznaczenie, wygaszone, dodaj do ulubiony, wybierz przyciski, które...
1: Czyli możemy sobie właściwie też jeszcze pododawać przyciski, które...
2: Wybierz przedział czasu dla...
1: Co? Wybierz
2: przedział czasowy. Gdzieś, wybierz przedział czasu dla przycisków, pomiń czas.
0: No, czyli przewijanie tak jakby.
1: Tak. Możemy przycisk. Po prostu niektóre z tych przycisków, włączony, bo jest przycisk, bardzo dużo, wyciągnąć jakby na wierzch, na główny ekran, żeby na przykład mieć szybciej dostęp do zakładek, czy do ulubionych, czy tego typu rzeczy. Więc możemy sobie zrobić takie jakby mini skróty. Ale rzeczywiście zwróciłeś uwagę i rzeczywiście nie powiedziałem o tym, nie powiedziałem, bo nie ma. Czyli nie ma tych płynnych przejść, tego miksu. No, tak, wielość funkcji, ale tego akurat...
0: A tego jeszcze nie dodali. No ale to cóż, mają twórcy programu Flagbox nad czym pracować, jak się kiedyś taka funkcja pojawi, to być może jeszcze do tematu wrócimy, bo pewnie jak dodadzą, to dodadzą jakieś różne ustawienia. No fajnie by było taki ten... Crossfader niczym w Winampie mieć tutaj.
1: Pewnie. Coś takiego jak w Winampie.
0: No na tym to człowiek system. Radio kiedyś mógł postawić emisję i nie jedni stawiali.
1: No słuchaj, no przecież no miałem pierwsze kroki w radiu internetowym.

0: targetowym, no to póki mnie nie zmotywował, że o jednego Winampa za dużo, no to przecież grałem właśnie z Winampa.
1: No,
0: kilka audycji,
1: ja
0: co
1: też.
0: Prawda. Co prawda tam miał inne problemy, o których w tym momencie ciężko się w nie zagłębiać, bo tam były jakieś resamplingi, nie resamplingi, no i w końcu trzeba było z tego Winampa zrezygnować, ale był crossfader i ten crossfader lubił się sypać, ale działał.
1: Ale jakoś działał, a jak się go ustawiło dobrze, to nawet potrafił się nie sypać. Co ciekawe, tam można było naprawdę, kiedyś Winamp naprawdę potrafił działać stabilnie jako narzędzie do miksowania muzyki na tak zwaną zakładkę.
0: Tak.
1: To jeszcze tak w ramach ciekawostki, bo to co, to jak jest muzyka grana, odgrywana w stacjach radiowych, to właśnie mówi się o graniu na zakładkę. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Aplikacja Flagbox, aplikacja, którą można sobie podłączyć do różnych dysków chmurowych, a następnie z tych dysków odtwarzać audio, ale nie tylko z chmurki, bo i lokalnie można, a i na te aplikacje można to i owo wrzucić, więc sporo możliwości. A o tej aplikacji opowiadał dziś Edwin Tarka. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A w poniedziałki po godzinie 19 spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radio N, czyli z audycją, w której dużo słowa w przeciwieństwie do całej reszty naszego programu, w której to dominuje przede wszystkim muzyka. Dziś w kalendarzu 22 dzień października, mamy kolejny poniedziałek, a zatem rozpoczynamy nasze cotygodniowe spotkanie z programem poświęconym temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. A dziś będziemy rozmawiać o czymś, co myślę, że niejedną audycję mogłoby nam wypełnić. Będziemy mianowicie, co nazywa się czynności życia codziennego, czyli o tym, co robimy na co dzień albo prawie na co dzień. Dziś przede wszystkim porozmawiamy sobie o czynnościach porządkowych. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Alicję Witek. Cześć, Alu.
3: Witam serdecznie ciebie, Michale, i naszych słuchaczy.
1: Pierwsze pytanie, które myślę, że niejedna osoba zadaje sobie, szczególnie taka, która o ten porządek specjalnie nie musi dbać, bo na przykład mieszka z kimś i nie jest zbyt pracowitą osobą. Po co właściwie taka osoba niewidoma ma o ten porządek dbać? Przecież my tego nie widzimy. Jak tam jest trochę kurzu, to się i tak nic nie stanie. A jeżeli tam coś tam upadnie, to kiedyś była taka piosenka nawet elektrycznych gitar, którą myślę, że nawet dziś zagramy. Przewróciło się, niech leży. Więc po co w ogóle czymkolwiek się przejmować? No przecież jakoś to będzie. Nie trzeba by się w ogóle się starać, prawda?
3: To znaczy, oczywiście można sobie funkcjonować na zasadzie przewróciło się, niech leży. Prawdopodobnie nie będzie to jakimś wielkim zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa czy tam zdrowia. Natomiast życie i mieszkanie w bałaganie, nie tylko dla osób niewidomych, ale w ogóle dla każdego, przypuszczam, że znacznie obniża komfort życia i standard życia, bo bardzo trudno jest wygodnie i, że tak powiem, komfortowo i bezpiecznie funkcjonować w momencie, kiedy wszystkiego musimy szukać, o wszystko się potykamy, nigdy nie jesteśmy pewni, gdzie powinniśmy coś tam znaleźć i tak dalej, czy możemy bezpiecznie usiąść, położyć książkę albo cokolwiek innego, gdzie nie zostanie to, nie wiem, zabrudzone, zaplamione i tak dalej. To pierwsza kwestia, a zwłaszcza w kwestii osób niewidomych wydaje mi się, że warto dbać o porządek taki, o porządek rzeczy, odkładanie ich na miejsce i tak dalej, ponieważ o ile osoba widząca nawet w bałaganie albo nie, odłożywszy czegoś na miejsce, będzie tego szukać, powiedzmy rozejrzy się po pokoju i nawet jeśli nie będzie to leżało, nie wiem, na stole, tylko gdzieś na kanapie czy fotelu, po prostu to od razu dostrzeże. A my odkładając którąś już z kolei rzecz nie na swoje miejsce, po prostu cokolwiek będziemy chcieli znaleźć, będziemy musieli metodycznie przeszukiwać miejsce po miejscu, żeby ustalić, gdzie dany przedmiot został odłożony, prawda? Więc nie jest to, porządek nie jest życiodajny, natomiast utrzymywanie porządku bardzo komfort życia podnosi.
1: Ja tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że te miejsca, które odwiedzam w swoim mieszkaniu rzadziej, zdecydowanie bardziej utrzymuję w nich porządek niż przy których pracuję cały czas, na przykład tak jak powiedzmy chociażby moje miejsce pracy, jakim jest biurko. No, ja zawsze mówię, że tam panuje taki artystyczny nieład, bo po prostu i tak mi jest to wszystko na tym biurku w zasadzie nieustannie potrzebne, więc trudno tam mówić o porządku. Natomiast no, gdybym coś takiego chciał zrobić w kuchni, gdzie ja tam idę sobie tylko w zasadzie, żeby przygotować sobie obiad, kolację albo jakiś inny posiłek, czyli spędzam tam mniej czasu, jestem mniej, powiedziałbym, oswojony z tą powierzchnią, z tym wszystkim, no i mniej oswojony z produktami, które tam się znajdują, bardziej się muszę zastanowić, co gdzie jest, to gdybym ja chciał robić to samo, to po prostu, no, mogę powiedzieć śmiało, że zginąłbym w tym gąszczu.
3: No tak, a poza tym, jeśli rzecz dotyczy na przykład biurka, jest to jakoś tam obszar ograniczony, tak? Określona ilość rzeczy na tym biurku się znajduje. Najczęściej są to jedne i te same rzeczy i nawet jeśli coś przestawisz, to bez większego trudu po chwili znajdziesz, prawda? Też nie ma sensu jakoś samego siebie wpędzać w jakąś taką obsesję, że co do centymetra wszystko układam i odkładamy, bo więcej czasu zajęłoby nam porządkowanie tego niż korzystanie z tych rzeczy, więc jak w każdej sytuacji popadanie w skrajności oczywiście nie ma sensu, ale z drugiej strony wyobraź sobie sytuację, że taki artystyczny nieład miałby panować, wiesz, w każdym pomieszczeniu, w każdej szafce i tak dalej, no to...
1: Oj, nie, ja sobie tego nie wyobrażam.
3: No, więc właśnie o to chodzi mi głównie, że po prostu no... Jednak myślę, że warto poświęcić 10 sekund na odłożenie rzeczy na swoje miejsce, żeby nie musieć później poświęcać 10 minut na szukanie każdej z nich, prawda? Bo
1: no właśnie,
3: też mamy...
1: z tymi rzeczami na swoich miejscach, to jest myślę, że też dosyć istotne. Żeby, jeżeli bierzemy skądś jakąś rzecz, to żeby pamiętać, żeby ją tam odłożyć, bo o ile raz, drugi zapamiętamy, że ta rzecz leży w tym, a nie innym miejscu, no to później będzie z tym poważny problem.
3: Tak, zwłaszcza, że jeśli odkładamy rzecz zawsze w to samo miejsce, jeśli ją zabieramy z tego miejsca i później odnosimy z powrotem, to jakby machinalnie, automatycznie zapamiętujemy, że ta rzecz tam jest i obojętnie, bez względu na okoliczności, nie wiem, mamy jakieś nie najlepsze samopoczucie, nie wiem, tam remont jest w domu, spieszymy się, bo potrzebujemy już wyjść, nie ma szukania i tak dalej, tylko po prostu intuicyjnie sięgamy, wyjmujemy czy tam zabieramy daną rzecz bez szukania i zbędnego stresu, przetrząsania wszystkich kątów, więc dlatego mówię, no lepiej 10 sekund poświęcić na odniesienie na miejsce, niż później na każdą rzecz poświęcać 10 minut, żeby ją znaleźć. Ja myślę, że czas, który jest nam dany, niestety jest ograniczony. Musimy spać, pracować, jeść i tak dalej, więc nie jest tak, że mamy jakiś bezmiar czasu, a raczej przeważnie mamy niedoczas i ten wolny czas, który nam pozostaje, myślę, że warto spędzać w jakiś sposób bardziej kreatywny niż na spędzać minutę po minucie na poszukiwanie jakichś zawieruszonych przedmiotów.
1: Dokładnie, więc warto sobie także co jakiś pewien okres czasu wygospodarować jakiś jego przedział na jakieś porządki, na sprzątanie, na przejrzenie tych wszystkich naszych rzeczy, czy to wszystko leży tam, gdzie leżeć powinno, czy mamy w naszym mieszkaniu w miarę czysto, czy jednak już warto by było temu się przyjrzeć bliżej i to za pomocą jakichś narzędzi do tego przeznaczonych, takich jak chociażby mop albo na przykład. Pojawia się takie pytanie, jak często w przypadku osób niewidomych warto coś takiego robić? Czy to wystarczy tak jak zazwyczaj jest w domach, że to tydzień, czy to jednak warto częściej tam się przyjrzeć, to chociażby podłogą?
3: Już mówię, jak to wygląda w mojej sytuacji. Większość porządków, które robię, powtarzają się cyklicznie. I w zależności od tego, jeśli to są na przykład porządki takie, które się robi na co dzień, typu odkurzanie, jakieś tam mycie podłóg i tak dalej, to jest w zależności od tego, jaka jest pogoda, bo wiadomo, że przy suchej, ciepłej pogodzie i tak dalej nie brudzi się tak szybko w mieszkaniu, nie nanosi, zwłaszcza jak mamy, my akurat mamy psa takiego długowłosego, więc trzeba po prostu sprzątać na bieżąco, jak tylko widzimy, po pierwsze, do tego jeszcze będę chciała wrócić, jak przy zwierzętach utrzymywać porządek, jeśli będzie taka możliwość, ale właśnie na przykład, jeśli wraca pies ze spaceru i jest zła pogoda, tak? Widać, że ma, powiedzmy, nie wiem, do podwozia poprzyczepiane jakieś liście, patyczki, warto jest mu to zdjąć, bo przecież nie będziemy chodzić za nim po całym mieszkaniu później i sprawdzać, czy taki patyczek, czy liść gdzieś indziej mu nie wypadł, lepiej to usunąć zaraz przy drzwiach, tak samo jak wraca i ma, powiedzmy, nie wiem, zabłocone łapy, jest mokry, warto go też po prostu w tej takiej bezpiecznej strefie jeszcze doprowadzić do porządku, wyczyścić, osuszyć, na ile to jest oczywiście możliwe, dlatego że lepiej jest po takim czyszczeniu psa wytrzeć od razu kawałeczek podłogi w przedpokoju, niż później wycierać całe mieszkanie, które tam pies skutecznie zadrepta, zależy i w ogóle wybrudzi we wszystkich możliwych miejscach podłogę, gdzie tylko się położy.
1: A to się zgadza.
3: Więc to jest na bieżąco. Tak samo kurze, to oczywiście też zależy w dużej mierze od regionu, w jakim mieszkamy. Ja mieszkam na Śląsku. Akurat tutaj już jest o wiele, wiele czyściej niż, powiedzmy, dwie dekady temu, kiedy kompletne porządki trzeba było robić praktycznie codziennie, bo nie tylko kurz, ale i sadze osiadały i tak dalej. Ale na przykład i tak w takich regionach zurbanizowanych bardziej, gdzie jest więcej pyłu, kurzu, mniej terenów zielonych i tak dalej, trzeba sprzątać o wiele częściej niż w takich, powiedzmy, terenach podmiejskich, wiejskich czy jakichś przyleśnych i tak dalej. No bo po prostu no nie czarujmy się, tam gdzie są jakieś fabryki, samochody, mnóstwo dróg i tak dalej, tego kurzu, brudu ogólnie w powietrzu jest więcej, więc i na meblach, podłogach, oknach i tak dalej więcej go osiada.
1: Ja dlatego ja myślę, że jeszcze zanim przejdziemy dalej, to ja przypomnę naszym słuchaczom, że mogą do nas dzwonić i pytać, albo może jakimiś swoimi refleksjami się dzielić. 223-988-0027 to wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, opłata jak za połączenie z numerem warszawskim. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login i można do nas dzwonić tu za pomocą Skype'a. Oczywiście połączenie jest bezpłatne. Przypominam, że dziś wspólnie z Alą Witek rozmawiamy na temat czynności życia codziennego. Przede wszystkim ukierunkowane jest to na czynności wokół siebie, czynności takie raczej porządkowe. No i właśnie, no i wróćmy może do tego tematu.
3: Tak, tak. Następne czynności takie cykliczne to są sprzątanie oczywiście na bieżąco wszelkiego rodzaju urządzeń sanitarnych, jakichś umywalek, kabin, wannien, toalet i tak dalej. I ja ogólnie mam taką zasadę, że po prostu staram się myć je, sprzątać, zanim po prostu zdążą się zabrudzić, dlatego że to są urządzenia, z których korzystamy codziennie i tak naprawdę korzystamy z nich, no po prostu brudzą się bardzo szybko, no bo myjemy się, tam korzystamy z toalety i tak dalej. Są to miejsca, które muszą być czyste, bo po pierwsze bardzo szybko namnażają się w nich bakterie wszelkiego rodzaju, a po drugie część z nich służy temu, żebyśmy my sami mogli, że tak powiem, się oczyścić, więc nie sposób tego robić w brudnej wannie, brudnej umywalce i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to trudno jest powiedzieć, co ile robić, bo właśnie tak jak mówię, zależy to od tego, gdzie się mieszka, ile osób z tego korzysta. Po prostu takie rzeczy, z których korzystamy codziennie, trzeba na bieżąco kontrolować i jeśli tylko zaczynają się jakoś tam brudzić, smużyć i tak dalej, no to po prostu trzeba je sprzątać. Im szybciej sprzątniemy, tym tak naprawdę mniej zabierze nam to czasu i tym mniej będziemy się przy tym męczyć, bo taki brud zastały, czy powiedzmy kamień, rdza, czy cokolwiek innego, jest bardzo trudne do usunięcia. Przepraszam bardzo. Nawet w dobie, kiedy mamy najróżniejsze preparaty, detergenty i tak dalej, sporo się trzeba napracować, więc myślę, że nie warto zapuszczać mieszkania. No a takie cykliczne z odstępami rzeczy to na przykład przy układaniu jakichś tam w bieliźniarkach, pościeli i tak dalej. Jeśli zrobi się tam bałagan, to po prostu trzeba też na bieżąco sprzątnąć. No a jeśli już na przykład dotyczy to szaf, w których przechowujemy ubrania, przechowujemy obuwie, to przeważnie robi się te porządki sezonowo. Jak się wymienia na przykład obuwie, przynosimy jakieś tam, w zależności gdzie przechowujemy, no to wymieniamy, wynosimy powiedzmy letnie, tak jak teraz, przynosimy zimowe, no to przy tej okazji się w takich szafkach sprząta. Oczywiście jeśli tam przechowujemy obuwie i gdzieś jakoś z tego, które nosimy przy złej pogodzie, szybciej się brudzi czy coś, no to trzeba to sprzątać na bieżąco, bo też trudno, żebyśmy na przykład, nie wiem, czyste, umyte, wypachtowane buty wkładali do brudnej szafki, prawda? O tym trzeba pamiętać. Natomiast co do ubrań, to ja akurat w swoich szafach robię na takiej zasadzie, że tą odzież, którą w danym sezonie akurat nosi się częściej, tak? Jakąś na przykład cieplejszą w zimie, swetry, jakieś grubsze bluzy, spodnie, cieplejsze spódnice, suknie i tak dalej. Układam w takich miejscach bardziej dostępnych, a jakieś tam powiedzmy, nie wiem, letnie bluzeczki na czeleczkach, spódniczki pod fruwajki i tak dalej, układam gdzieś powiedzmy z tyłu półek, żeby po prostu niepotrzebnie nie rozgrzebywać, nie spinać się po tych półkach i tak dalej. A te rzeczy, które częściej noszę, mieć, że tak powiem, w zasięgu ręki.
1: Jeszcze wróćmy może na momencik do czyszczenia chociażby właśnie tej naszej łazienki, bo to jest też myślę, że dosyć istotna sprawa. Tak. No, jak powiedzmy osoba niewidoma ma sprawdzić powiedzmy czystość toalety? Co, będziemy radzić, żeby jednak po prostu w jakiejś rękawiczce najzwyczajniej w świecie rękę tam wsadzić do środka do tej muszli i
3: myślę,
1: zwyczajnie
3: że
1: wymacać?
3: Można też tak, wymacać można też prostu... tak zrobić, natomiast no ja myślę, że jeśli robi się to systematycznie i używa się różnego rodzaju środków takich, które też jakby poza tymi, których używamy doraźnie w trakcie sprzątania, używamy takich środków, które pomagają nam czystość utrzymać. To są różnego rodzaju na przykład kostki, które umieszczamy w rezerwuarze toalety i w trakcie spłukiwania one za każdym razem uwalniają odrobinę takiego żelu, który sprawia, że ścianki są śliskie i nie pozwala się osadzać kamieniowi, tak, na nich. Albo na przykład różnego rodzaju takich tych pikerów i tym podobnych, różnego rodzaju zawieszek, kostek. To wszystko sprawia, że po prostu jeśli systematycznie te miejsca sprzątamy, to one nie będą brudne, nie będą odstręczające, nie będą brzydko pachnieć i tak dalej. No oczywiście wiadomo, że po jakichś tam, nie wiem, większych porządkach, tak, kiedy wodę z wiadra brudną się wylewa czy coś, to trzeba umyć zaraz, no bo wiadomo, że zawsze tam no brzydko mówiąc, jakieś farfocle czy coś mogą osiąść, zostać i tak dalej, czy po prostu zwyczajnie brud, który razem z tą wodą tam wlewamy, więc
1: czyli,
3: no to są tak...
1: Czyli to podkreślmy, żeby nie było niejasności, jeżeli na przykład zabieramy się za jakieś takie gruntowne zabytki, to najlepiej kolejność zrobić taką. Myjemy najpierw jakieś tam podłogi, bo to przeważnie się myje, a wodę no z reguły wylewamy właśnie, czy do muszli, czy w podobne miejsce, więc lepiej łazienkę umyć na końcu, tak?
3: To znaczy tak przed tymi podłogami i tak dalej umyć wszystko inne i dopiero właśnie jak już ta woda tam zostanie wylana, spłukana i tak dalej, to wtedy można